0: Kalifornia to jest po prostu, oni mogliby być własnym państwem, a w ogóle to chcieli się podzielić tam na trzy części, bo już nawet na jedno państwo to jest, wiesz, zbyt są fajni. Dlatego też numer jeden na liście nielubianych mieszkańców jakiegoś tam stanu, no to oczywiście Kalifornia, bo no bo pieniądze i oni też zresztą są bogaci, no, mają dużo pieniędzy, to jest fakt, nie wszyscy mają, może tak, mają dużo pieniędzy, jak pojadą poza Kalifornię, bo u siebie to dużo, duże są koszty życia w Kalifornii strasznie. Też w Krzemowej Dolinie to też mogę coś o tym powiedzieć. No i jak gdzieś tam jadą, to niekoniecznie są tak super witani, no chyba, że zostawiają pieniądze na widoku, no to wtedy super, oczywiście za pieniądze to każdy będzie miły, Amerykanin. Co jeszcze miałem powiedzieć, no nie są też lubiani z powodu swoich poglądów. Na przykład inne stany niekoniecznie są tak super entuzjastycznie nastawieni do Sanctuary Cities. Może wyjaśnię, co to jest. Sanctuary City to jest takie miasto lub obszar, gdzie nielegalni imigranci, w ogóle ludzie nielegalni są traktowani bardzo ulgowo. Czyli generalnie nic im nie można zrobić. No i powoduje to wzrost przestępczości, powoduje to degradację, tak jak na przykład San Francisco jest totalnie zdegradowane. No i ludzie z innych stanów, oni uważają, okej, z Kalifornia, to niech sobie robią co chcą. Ale ci Kalifornijczycy przeprowadzają się potem na przykład do innych stanów typu Utah i tam mają pieniądze, żeby sobie kupić super domy. No i co robią? I uciekają na przykład przed wysokimi podatkami, które są w Kalifornii bardzo wysokie. I potem głosują w tych nowych swoich stanach na dokładnie takich ludzi, którzy wprowadzą dokładnie to samo, co w Kalifornii jest. I to jest generalnie taki punkt zapalny, że ci lokalni ludzie mówią, że Kalifornijczycy przyjeżdżają i nam tutaj skazić nasz system gospodarczy. Bo oni będą próbowali wprowadzić to, przed czym uciekli z Kalifornii. Więc tak to wygląda. Do tego oczywiście wiele stanów ma swoje tożsamości. Tutaj Teksas chyba numer jeden, bo Teksas też się tak uważa, że oni są tylko tak łaskę robią Stanom Zjednoczonym, że oni są w Stanach Zjednoczonych, bo oni mogliby być osobnym krajem, co generalnie jest prawdą, bo mogliby. Oni mają w ogóle specjalnie jakieś tam, na specjalnych zasadach są w tej Unii. No i oczywiście północ-południe, tak, czyli to jest taka animozja, może trochę historyczna. A jeżeli chodzi jeszcze o Teksańczyków, oni rzeczywiście, Teksańczyk często powie, jestem z Teksasu. Niekoniecznie powie, że jestem z Ameryki. Także to też widać. Ale nie są wrodzy ani trochę. Oni po prostu uważają się, że oni są, mają odrębną tożsamość trochę na tej zasadzie, ale animozji nie ma żadnych. Oni są bardzo mili. Ale na przykład Kalifornijczycy i Nowojorczycy niekoniecznie już są mili.
1: No, to całkiem ciekawie, całkiem zabawnie to brzmi. O Teksas właśnie miałem pytać, ale uprzedziłeś mnie swoją odpowiedzią. Fajnie, podoba mi się ta kwestia, że oni, bo tak też pokutował we mnie jakiś taki mit z tyłu głowy, że właśnie Teksańczycy to jednak zabraknie im tej, wiesz, tej życzliwości, są bardziej, wiesz, są bardziej negatywnie nastawieni do wszystkiego, co pochodzi z zewnątrz. No oczywiście nie mam za bardzo tutaj jakiegoś konkretnego doświadczenia, które by mi to potwierdziło, jedynie jakoś tam, wiesz, gdzieś z tyłu głowy się pewne rzeczy zasłyszane, zaczytane czy obejrzane układają w taki właśnie obraz. No także tutaj całkiem można by było... Nie wiem, no na pewno fajnie, tak?
0: Jeszcze jedna ciekawostka ewentualnie. Mhm. Bo na przykład Nowojorczycy i Kalifornijczycy, oni uważają, że mają dużo pieniędzy. No mają, nie? Okej. Okay. No przynajmniej ci, co tam mają dobre prace. Ale Teksańczycy, mimo że też mają sporo pieniędzy, bo tam biznes, ropa w ogóle, Krzemowa Dolina numer 2 w Teksasie, to oni uważają, że mają wszystko największe. Największe samochody, największe rancha, największe domy, no i oczywiście sami są też najgrubsi, to jest fakt. no i też są najwięksi, ale nie przejmą się tym zbytnio, więc to jest też taka ciekawostka.
1: No ale chyba ta mania wielkości jest taka dużo bardziej popularna w Stanach Zjednoczonych, bo nie wiem, no tam się raczej Mini Coopera czy Smarta nie zobaczy, tylko coś, co podejrzewam...
0: Zobaczy.
1: Tak?
0: Zobaczy i to jest też bardzo ciekawe, co ja mam taką własną prywatną teorię, bo okej. Samochody w Ameryce, oni sami Amerykanie przyznają, że kiedyś były większe samochody. Na przykład mi koleżanka tam z pracy mówi, kiedyś to jechałam z przodu z rodzicami i trzy osoby nam siedziały, mama, tata i ja. Dzisiaj to już się nie da. I oczywiście samochody zmniejszają się. Auta typu, no nie wiem, Toyota Corolla, to nie jest duże auto, to jest zwykły sedan, tak jak w Europie. Ale no Fiat 500 przecież prowadził kampanię z jakąś tam gwiazdeczką, ja nie pamiętam jak ona się nazywa, ale ona grała w reklamach i można te Fiaty 500 spotkać. Tak samo Mini Coopery też są. To są generalnie dwa takie samochody małe, które generalnie tu występują. I co jest ciekawe z moich obserwacji, to wam powiem. Za kierownicą takiego Fiata 500 90% to jest otyła kobieta. Taka, wiecie, no 150 kilo. Może to jest dlatego, że to jest takie racjonalizowanie sobie. O, skoro ja wchodzę do najmniejszego samochodu na rynku amerykańskim i jeszcze się mieszczę, to znaczy, że jeszcze nie jestem taka duża.
1: Okay,
0: Prawda, nie, ja nie jestem psychologiem, ale lubię sobie tworzyć własne teorie na takie tematy.
1: To naprawdę brzmi zabójczo, że w momencie, kiedy już nie wyrabiasz, nie wiem, nie zgadzasz się z rozmiarem spodni, które musisz nosić, to sobie kupujesz mały samochód. Sam się muszę zastanowić, bo planuję właśnie coś małego
0: tak,
1: sobie niedługo kupić.
0: I męczysz się.
1: No nie, okej, okay, spoko. Ale sam muszę się zastanowić, bo właśnie za Mini Cooperem się rozglądam. Natomiast no, jadąc jeszcze dalej, a kwestia tego, co jest wielkie w Stanach Zjednoczonych, a tutaj niestety o wielkich tyłkach będę mówił, no, otyłość, choroba cywilizacyjna. Jeżeli dobrze pamiętam liczby, które się tam od czasu do czasu pojawiają, no to jakieś dobre 30% mieszkańców Stanów Zjednoczonych ma problem z nadwagą lub otyłością. Czy to aż tak bardzo się, że tak powiem, wylewa na ulicach i jest to widoczne jako patologia? Czy nie wiem, czy się już Ameryka zaczęła do tego przyzwyczajać? Jakoś niedawno właśnie widziałem takie zdjęcie krzesła biurowego, jeszcze żeby było śmieszniej, z tym takim typowym amerykańskim orłem i flagą na siedzeniu. I ten fotel miał trzy podparcia, trzy takie jak w zwykłym fotelu obrotowym biurowym, tylko właśnie tak na szerokość mniej więcej 120 cm miało to siedzenie, więc no... Cały świat nam przecież tyje, ale wygląda, przynajmniej tak to wygląda z perspektywy europejskiej, z perspektywy polskiej, że Ameryka zaczęła się przyzwyczajać do tego i robi sobie większe fotele, właśnie większe, nie wiem, szersze drzwi, większe zestawy w McDonaldzie. Jak to wygląda?
0: No okej, okay, no wracamy znowu do kwestii statystyki. No, co było mierzone, tak? No ale też to jest otyłość. Ja na przykład nie wiem, nie znam się na tym, czy ja, jeżeli ktoś ma lekki brzuch ciążowy, to już nie wiem. Ale powiem wam po prostu moje odczucie. Ja zawsze myślałem, że Ameryka to jest kraj grubasów i w ogóle każdy waży 200 kilo. No jak tutaj przyjechałem, to byłem w szoku, że w zasadzie tych grubych ludzi to prawie w ogóle nie ma, nie? Że mało jest. Oczywiście czasami zobaczysz takich naprawdę, widać to chorobliwie otyło, taka chorobliwa otyłość, że wiesz, no to jak pamiętacie taki film Co gryzie Gilberta Grape'a?
1: Tak, i ta matka która, tak, i... która jak wsiadła do samochodu, no to się całe zawieszenie ugięło.
0: Ciekawe, to ta aktorka nadal żyje.
1: O proszę.
0: Nie, to ciekawostka, ta aktorka nadal żyje, mimo że cały czas taka gruba jest. Także da się. Co nie znaczy, nie, to nie mówię, że to tak się powinno i zdrowo. Z moich obserwacji, tych grubych ludzi nie masz tak dużo. To zależy w jakich kręgach, bo generalnie bieda rodzi otyłość, to tak jest. bo taniej jest zjeść w McDonaldzie za parę dolarów jakiś taki super duży posiłek niż za te 3 dolary czy 4, nie znam cen, bo no, nieważne, ugotować. A jeszcze trzeba chcieć, żeby ugotować. A jeszcze jak przyzwyczajasz się od dziecka, że jedzenie musi być słodkie i tłuste i dużo mięcha, no to takie maki i inne fast foody są najlepsze. W takim przypadku, jeżeli chodzi o smak. Czyli generalnie powiedziałbym tak, im biedniejsze dzielnice, tym więcej otyłych ludzi, im bogatsze, tym mniej. Powiedzmy, jeszcze jedna statystyka. Tą spreparuję własnoręcznie. U mnie w pracy, powiedzmy, jak w teamie takim większym, mamy 24 osoby. Jest jedna osoba otyła, to jest, no jest taki chłopaczek, no pewnie waży ze 150. Reszta nie do odróżnienia na ulicy od Polski, więc... Mhm. Ale to może być specyfika też firmy, wiecie.
1: No, tutaj jeszcze z
0: tym, co... Podsumowując, nie powiedziałbym nigdy, że Amerykanie to są naród grubasów, gdzie wszyscy są grubi. Pewnie w niektórych środowiskach są grubi, bo na przykład otyła kobieta, weźmy sobie za męża otyłego faceta, to zawsze tak jest. Ich dzieci już na starcie są otyłe. I już na dzień dobry dostają od małego te wszystkie słodzone rzeczy, dużo cukierków. Także to nakręca, nie? Ale no jeżeli z innych kręgów są ludzie, którzy na przykład bardziej świadomie chcą się odżywiać i uprawiają sporty, to też ich dzieci nie są otyłe. Także taka zależność. Ale przynajmniej tam, gdzie ja byłem, nie zauważyłem jakiejś epidemii otyłości. Mhm.
1: Chciałbym jeszcze odrobinkę pociągnąć dalej ten wątek, o którym mówiłeś, że wiąże się to z biedotą. Z biedotą wiąże się jeszcze coś innego. Wiąże się bardzo często wykształcenie, a w zasadzie jego brak, wobec czego ci ludzie mogą nawet nie do końca być świadomi tego, że jedzenie kotletów palonych codziennie na głębokim tłuszczu może w ten sposób jakoś później zaowocować, więc to może tak sobie leżeć koło siebie. A jeszcze tutaj niepowtarzalny orgazm na czacie.
0: Oczywiście.
1: Jak ciężarówki, większe od europejskich, jeszcze wracając do kwestii samochodów, a później wrócimy do tych pająków. No, też po filmach widzimy, że w ogóle konstrukcja ciężarówki w Stanach Zjednoczonych jeszcze... jest inna. Mhm. No mów.
0: Jeszcze tylko dokończę ten temat z jedzeniem. No, generalnie wyrwanie się z biedy nie jest łatwe, ale tutaj jest bardzo... Jeżeli ktoś chce, to zrobi. Może każdy iść na uczelnię, może wziąć kredyt. Wiem, że kredyt może to nie jest najlepsza rzecz na świecie, ale taki jest koszt, wiesz, no, zmiany statusu. I na przykład moi koledzy Meksykanie, no to wiele z nich na przykład mówiło, że no, jestem pierwszą osobą w całym rodzie naszym, która poszła na studia i na kredyt, bo wiesz, tam ojciec tnie drzewka, a matka sprząta domy. Okej, nie? I ja to doceniam. Ale jest też inny na przykład czynnik. Mówią mi, że rodzice tego nie rozumieją w ogóle, bo rodzice mówią, a no to fajnie iść do koledżu, ale trzeba pracować tutaj w naszej restauracji albo w naszym stoisku z tymi tortillami. Nie? I taki gościu wraca o godzinie 15 z uczelni, a musi robić projekty, musi się uczyć, a mu ojciec mówi Meksyk, że czekaj, Jorge, bo musisz teraz robić tutaj w naszej tej, w naszym stoisku, nie? Czyli to jest też dodatkowy czynnik. Ciężko się wyrwać, ale jak ktoś chce, to wyrwie się. Tak samo czarni też mogą. Oni mają w ogóle najłatwiej. Najlepsze programy wyrywania się ze swojego kręgu, dofinansowania specjalne, wiesz, kryteria przyjęć można, ale trzeba chcieć. Okej, to tyle miałem do powiedzenia w tym temacie. Ciężarówki, tak?
1: Tak, ciężarówki. Jak już mówimy o samochodach, jak już było o kółkach, no to też faktycznie te ciężarówki wydają się większe, a przynajmniej o tej innej konstrukcji z jakimś, nie wiem, czymś wypchanym, pokrywą silnika z przodu i tak dalej, czego chyba poza Stanami Zjednoczonymi za bardzo nie ma. Przynajmniej w Europie takich nie widuję.
0: No z dziobem takim. Dlaczego nie ma takich ciężarówek w Europie? Dlatego, że Europa narzuca limit długości ciężarówek. Znaczy limit długości tego składu, czyli ciężarówka plus przyczepa, plus ewentualnie inna przyczepa. Jest to limitowane. No i dlatego nie ma co tracić tej przestrzeni, tego limitu na silnik, tylko skoro można go upchać pod nogami kierowcy, tak? Tutaj nie ma czegoś takiego. Ciężarówki z reguły, bo prawie wszystkie w zasadzie, to chyba tylko śmieciarki widzę, które są takie bez tego dzioba z przodu. No ale dlaczego się tak robi, że są takie z dziobem? Dlatego, że po prostu łatwo się serwisuje, bo silnik jest na wierzchu, otwiera się te dwie takie blaszki i tam wszystko można łatwo powymieniać, poserwisować. Nie ma limitu, więc spoko. Są ciężarówki ciągnące 3 przyczepy. Jeżdżą po mieście, nic się nie dzieje, więc dlaczego taki limit w Europie? Nie rozumiem tego. Tak samo jak nie rozumiem limitów prędkości. Dlaczego w Europie limity prędkości dla ciężarówek są mniejsze na autostradach niż dla osobówek? Nie wiem, może mi ktoś to wytłumaczyć. Bo na przykład tutaj ciężarówki mają tyle samo limit prędkości, co osobówki. Oczywiście pomijając jakieś tam fragmenty, gdzie na przykład jest pod górkę, no to wtedy jest nakaz jazdy prawym pasem dla ciężarówek, albo jakieś inne rejony, gdzie tam można zobaczyć znaki, że ciężarówki tam 55, a inne auta 65, no ale normalnie, jak w normalnych warunkach, no ciężarówka jedzie tyle, co na znaku, co osobówka ma na znaku i czasami osobówka nawet wyprzedzi. No i to jest super i to działa.
1: Tak,
0: tak, przy okazji też nie ma właśnie tego nakazu jazdy lewy, nakazu jazdy prawym pasem, co ja też bardzo popieram. Jeżeli ktoś sobie jedzie lewym, no to inny go wyprzedzi prawym. Okej, no co za problem.
1: No przede wszystkim kultura samochodowa w Stanach Zjednoczonych jest troszkę na pewno bardziej rozwinięta, tak? Ponieważ są po prostu miejsca, gdzie może inaczej, całe Stany Zjednoczone przecież mają naprawdę fantastycznie, są fantastycznie drogowo skomunikowane, no i tak naprawdę jeżeli nie masz samochodu, to jesteś takim troszkę nikim, nie? I nie wiem, mieszkasz z mamą czy coś takiego. Tak? Nawet chyba mniej upokarzające by było mieszkać z mamą, niż nie mieć samochodu tam w wieku 21 lat, dajmy na to, nie? Coś tak, jakaś taka miłość do kółek w Stanach Zjednoczonych jest.
0: Tak, oczywiście. Kończę tylko temat ciężarówek, bo chciałem odpowiedzieć orgazmowi na to. Tak, ciężarówki większe od europejskich, spokojnie, razem z pokoikiem, z sypialnią i można spać w samochodzie, a czy tracker może, a kierowca osobówki nie może na przykład. Więc tak, są większe zdecydowanie. Jeżeli chodzi o posiadanie samochodu, na przykład ja mieszkam w takim miejscu, że no do autobusu najbliższego no to godzinę ponad na nogach musiałbym iść. Więc no bez samochodu, no to sorry, no to co zrobisz? No nic nie zrobisz. No przedmieścia generalnie nie są skomunikowane komunikacją miejską. Jeżeli w ogóle można mówić o przedmieściach, w każdym razie. No i komunikacja miejska, no to jeżdżą tylko ci, których nie stać na samochód. Jeżeli kogoś stać nawet na jakiś 20-letni samochód, rozpadający się w złym stanie, no to jeździ tym samochodem.
1: No tak, no i to, co bardzo odróżnia Stany Zjednoczone od Europy, to jest to, że Europa stara się sprawić, żeby korzystanie z samochodu właśnie w jakichś większych miastach typu Berlin było maksymalnie utrudnione i żeby to cię kosztowało. Jeżeli zapragniesz wjechać, natomiast ma też, daje coś w zamian, tak? Bo daje przykładowo bardzo sprawną i tanią i sensownie działającą komunikację miejską, także czy parkingi na obrzeżach miast, które możesz sobie zostawisz sobie właśnie samochód na parkingu, parking jest, dajmy na to, bezpłatny, ale za to, że masz bilecik na czymś z takiego parkingu, to w nagrodę za to, że nie wjechałeś tym samochodem do centrum, możesz sobie skorzystać przez cały dzień z komunikacji miejskiej za darmo. Natomiast w Stanach Zjednoczonych mamy różnego rodzaju drive-thru, tak? I tutaj nie mówię tylko o McDonaldach, ale z tego co wiem, z tego co widziałem, nawet sklepy spożywcze, nie wiem czy apteki też, no, ale sklepy spożywcze na pewno w formie drive-thru istnieją.
0: Okej, okay, na szybko drive-thru, bo to jest bardzo ciekawe. Oczywiście wszystko co się da, to jest drive-thru, żeby przypadkiem się nie zmęczył. Generalnie kapitalizm tak działa. Jeżeli ty otworzysz firmę i dla swoich klientów zrobisz łatwiej, no to będziesz miał więcej klientów, więc wtedy wszyscy muszą się dostosować. Czyli apteki to oczywiście drive-thru, McDonaldy, wszystkie fast foody drive-thru, ale bankomaty drive-thru. To jest piękna sprawa. Ja bardzo lubię.
1: To bo mi się bardzo podoba.
0: W bankach generalnie gdzie zaparkować, tak jak na przykład, nie wiem, też w Polsce. No jak jedziesz tramwajem, spoko. Inny styl życia, nie? Ale no tutaj musisz wysiąść, przejść kawałek gdzieś na ten bankomat. Jest, ale wszystkie banki, no większość ma bankomaty drive-thru, ale to nie jest wszystko. Bo bankomat drive-thru wiem, że są też w Polsce, ale na przykład można podjechać pod bank i dostać obsługę z samochodu przez głośnik. I nie tylko przez głośnik, bo jest też... Niektóre banki mają taki system, nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale prawdopodobnie sprężonego powietrza, że można papiery włożyć do tej rury i te papiery polecą do tego, do tej pani kasjerki w banku, a ty wtedy siedzisz w samochodzie i gadasz z nią przez głośnik. Czyli naprawdę nie trzeba w ogóle wysiadać. To jest, żeby się nie zmęczył. Ale niektóre stany, nie pamiętam które, ale wiem, że są stany, w których istnieją lokale, które sprzedają alkohol drive-thru. To jest już w ogóle takim kuriozum jakby dla nas, bo możesz podjechać sobie do tego okienka, jak w Starbucksie i powiedzieć, no proszę tu dwa mojito. I oni ci to mojito zrobią i dadzą ci do kabiny, ty płacisz, odjeżdżasz. Oczywiście mówią ci, nie możesz tego pić, masz zaklejony ten pokrywkę, aha, ale możesz rurkę włożyć. No i ludzie po prostu piją i piją w czasie jazdy. Wszystko działa, policja od lat, więc...
1: Myślałem, że już szczytem bezczelności jest to, że w Polsce na stacjach benzynowych można kupić alkohol, no ale okazuje się, że absurd można podnieść jeszcze o jeden poziom. No dobrze.
0: Generalnie też są dobrze wyposażone, a jeżeli jeszcze prawo jazdy, bo tam wspominałeś o tym.
1: Tak, tak, tak.
0: Jeżeli chodzi o samochody, bo tak... Padło takie stwierdzenie, że no w Europie spoko komunikacja miejska i wszędzie można dojechać nie mieć samochodu. To prawda, oczywiście duże miasta mają super komunikację miejską. Nie trzeba samochodu. W Ameryce trzeba mieć samochód prawie zawsze, ale są pewne wyjątki. Takim wyjątkiem na przykład nazywa się Nowy Jork. W Nowym Jorku, jeżeli nie mieszkasz gdzieś na dalekim Queensie i w ogóle obrzeżach, spokojnie całe życie możesz nie mieć samochodu i wiele ludzi nie ma. I potem tacy ludzie na przykład przeprowadzają się w wieku 55 lat do pewnych południowych na przykład Stanów Ameryki. Nigdy nie mieli prawa jazdy. Bo oni byli z Manhattanu, oni zawsze jeździli taksówką albo metrem, albo whateverem, co nie? Mhm. I oni tutaj nagle muszą zdać prawo jazdy, bo nie ma komunikacji miejskiej. Kupią sobie dom, nie ma nic dookoła oprócz innych domów. Więc jest taki wyjątek w Ameryce i to jest właśnie Nowy Jork, Manhattan, niektóre okolice, tam nie wnikajmy w szczegóły. Mhm. Da się.
1: Okej, okay. A zawsze mi się wydawało, że w Stanach Zjednoczonych prawo jazdy jest jednak takim odpowiednikiem naszego dowodu osobistego i nie wiem, funkcjonuje jakiś inny dokument, inny ID, którym możesz się zidentyfikować, czy jak to wygląda?
0: Tutaj akurat bardzo dobrze ci się wydawało. Działa to generalnie tak. Jeżeli nie masz prawa jazdy, powiedzmy nie chcesz mieć, no bo jednak nie jest obowiązkowe prawo jazdy, to wyrabiasz sobie ID, state ID, czyli stan wydaje ci dokument identyfikacyjny ze zdjęciem i tym dokumentem możesz legitymować się, kupując na przykład piwo w sklepie, na stacji oraz na podróże lotnicze i generalnie wszędzie. Bo też nie musisz mieć paszportu. Jeżeli zdecydujesz się mieć prawo jazdy, no to ID ci zabiorą i będziesz miał prawo jazdy, które służy jako ID. Czyli jeden dokument. Prawo jazdy jest rozszerzeniem ID.
1: Właśnie wpisałem sobie w Google.
0: Przy okazji jeszcze... Tak.
1: No mówię.
0: Przy okazji powiem wam piękny trik, który działa w Ameryce, bo to, co na przykład mi się rzuca w oczy, no to takie piękne rozwiązania, genialne w swojej prostocie, które tutaj funkcjonują i czasami się zastanawiam, dlaczego reszta świata tego nie ma. I takim rozwiązaniem, jeżeli chodzi o prawo jazdy, to jest legitymowanie ludzi pod względem tego, czy są pełnoletni, czy nie. Czyli jak to działa w Polsce. podajesz panu kartonik, on z tego kartonika tam patrzy zdjęcie, czyta datę urodzenia, ewentualnie oblicza tam w głowie i wie, jak to działa w Ameryce, przynajmniej w tych stanach, w których ja wiem, bo każdy stan może mieć inaczej, ale generalnie taka jest zasada. Prawo jazdy, jeżeli jesteś pełnoletni, jest poziomo, tak jak w Polsce, ale jeżeli masz poniżej 21 lat, to jest pionowo. I od razu widać, jak ktoś ci podaje dokument pionowy, to na pewno jest niepełnoletni. Nawet już nie trzeba tej daty urodzenia czytać. Mhm. Rozwiązanie piękne w swojej prostocie, uwielbiam takie, działa.
1: No tak, takie bardzo, bardzo mi się podoba. Właśnie chciałem wspomnieć, że wpisałem sobie w międzyczasie w Google State ID i oprócz tam informacji rządowych bardzo wysoko jest wypozycjonowane Get a Non-Driver ID Card. Oczywiście New York State Department. Więc coś z tym Nowym Jorkiem i prawem jazdy jest coś na rzeczy. Dobrze, może troszkę zmiękczymy naszą historię i mniej będzie, i teraz zejdziemy troszkę z kwestii prawnych i tak dalej i porozmawiajmy o tych pająkach i o pustyniach, bo to też dzisiaj mieliśmy w planach.
0: No dobrze, pająki. No, flora... Nie, to jest fauna, tak?
1: Fauna.
0: To jest inna trochę niż w Polsce i Stany Zjednoczone, oczywiście duży kraj, więc różne mogą występować pająki jadowite, bo o tych chyba mamy mówić. Mm-hmm. Więc tak, występują na południu Stanów, przynajmniej na środkowym i zachodnim południu. Mamy głównie dwa. Które to pająki mogą znaleźć się w domu, mogą znaleźć się w łóżku, przy czym oba się boją ludzi, więc zdecydowana większość ugryzień wynika z tego, że na przykład siedział w rękawiczce, a ty wsadziłeś sobie tam palec. Czyli pierwszy z nich to jest czarna wdowa. Łatwa do rozpoznania, no bo to jest czarny pająk z taką klepsydrą czerwoną na plecach, ale wbrew temu, co się mówi, że czarna wdowa to taki zabójczy pająk, no i jego groźność no jest na poziomie chyba trzmiela, coś w tym stylu. No jeżeli jesteś uczulony, no to masz problem, jeżeli cię ugryzie w szyję, to masz problem, ale generalnie poza tym to w zasadzie pij wapno. Ale z tego, co wiem, to są też inne gatunki czarnej wdowy, na przykład jakieś tam z Australii czy innych terenów, które są groźniejsze, a ten amerykański jest lajtowy. No i będzie zawsze uciekał. No jak go zapędzisz wróg, no to wiadomo, no to co ma gość zrobić, no użre. No drugi pająk jest bardziej niebezpieczny. Jest to brown recluse. W sumie to nie wiem, jak nazywa się po polsku, ale można sobie wyszukać taki rudy. Rudy, nie? I jak on ugryzie, no jest niebezpieczeństwo tego, że będzie mięso odpadać od kości. Są takie zdjęcia w necie, dosyć drastyczne, nie klikać na images.
1: Że na przykład właśnie to zrobiłem.
0: Bo może tak być, tak. Może tak być. Ten pająk też boi się bardzo ludzi. No na przykład może być przeniesiony do biura w plecaku, bo akurat sobie w nocy wszedł do plecaka, a człowiek wziął plecak do pracy, no i ten pająk też nie wie, co zrobić. On by najchętniej uciekł gdzieś na pustyni, gdzie nie ma ludzi.
1: Ja tutaj w międzyczasie jeszcze sprawdziłem, a po polsku nazywa się to pustelnik brunatny. A tak tutaj gwoli ścisłości. No i jeszcze, wiesz, dopóki mówimy o zwierzętach a różnego rodzaju, no to jeszcze pytanie o grzechotniki. Czy jest tak strasznie jak na... albo nie. To może sobie, zanim przejdziemy do grzechotników, zrobimy sobie parę minut przerwy. Ja tutaj zaraz coś wam znajdę, żeby puścić w tło, a my sobie zrobimy chwilkę przerwy. Gdzieś tu miałem, miałem tutaj to. Albo i nie, kurczę, się nie przygotowałem na tę przerwę, ale za chwilkę zrobimy sobie... A wy oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania związane ze Stanami Zjednoczonymi, z życiem, z kulturą, z grubymi babami i wielkimi samochodami i jeszcze większymi pająkami, Oczywiście, zapraszam, ale dzisiaj pytanka prosiłbym bardzo na czacie, nocne radio chatango.com, żeby nam sobie tutaj nic nie mieszać. A z nami jest Galaxian, a my wracamy za kilka minut.

0: Nocneradio.pl. Witam was po krótkiej przerwie. Z nami jest Galaxian, a dzisiaj rozmawiamy sobie o Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, a rozwiewamy sobie różne mity, a wątek, który poruszyliśmy, który ugryźliśmy odrobinkę, ukąsiliśmy przed przerwą muzyczną, to grzechotniki, bo jakże mówić o pająkach, skoro jeszcze są inne ciekawe zwierzątka. Także jak to wygląda, bo właśnie idąc już w kierunku też tego fragmentu o pustyniach, o których no, sama geologia, sama geografia Stanów Zjednoczonych no, jest bardzo potężna ze względu na to, że mamy do czynienia z bardzo dużym krajem, a człowiek jednak jest w stanie się osiedlić praktycznie wszędzie. No i są chyba jakieś, prawda, osady na pustyniach czy miejscowości jakieś małe na bezbrzeżnych oceanach suchego piachu i skał. Jak to wygląda? Życie w takim miejscu, może wiesz?
1: Dobrze, tak. Więc ja mieszkam właśnie w takim rejonie. Mieszkam na południu. Powiedzmy tak, w tym kwadracie, no, na południu Stanów Zjednoczonych,

mieć w Los Angeles ani w Chicago. No, w Los Angeles generalnie mogą być, bo Los Angeles to też jest w pewnym sensie pustynia, bo tam Mohara się zaczyna. No, ale nie wiem, w Nowym Jorku to raczej nie licz na to, że zobaczysz pająka kiedykolwiek. No, ale jeżeli mówimy o klimatach mi bliższych, czyli pustynnych i takich małomiasteczkowych, to tak, pająki jak najbardziej mogą być. Mogą wejść do domu przez przypadek. Druga sprawa, tak, węże. Nic mi o tym nie wiadomo, nigdy nie widziałem węża. Podobno są. Dalej, jeżeli chodzi o zwierzęta, to skorpiony. No, tych zawodników jest bardzo dużo. No i one już tak nie boją człowieka, przynajmniej jakoś nie uciekają za bardzo. No, można być ugryzionym, też to nie jest jakoś super śmiertelne. Też zależy od tego, czy jesteś uczulony, czy nie. Generalnie skorpiony lubią siedzieć w palmach. Jest taki jeden rodzaj palm i jeden rodzaj skorpionów, że one sobie tam siedzą na górze i jeżeli ktoś z sąsiadów albo ty masz palmy, no to te skorpiony to będziesz miał też w domu. No jeżeli kiedykolwiek się spotkacie ze skorpionem, one lubią na ścianę wejść, wspiąć się, no to podawam sposób na skorpiona, żeby nic się nie stało. No to trzeba wziąć swojej dziewczynie lakier do włosów i tego skorpiona zalakierować. On wtedy nie może się ruszyć, wtedy można go spokojnie ubić i wiadomo, że on już nic nie zrobi, bo generalnie jest zabetonowany. Tak, to jest numer jeden trik, który tutaj właśnie wszyscy znają. Dalej zwierzęta, jeżeli już mówimy o pustynnych klimatach z południa Stanów Zjednoczonych i trochę na zachód, to będzie kojot. Kojoty to są bardzo fajne zwierzęta, znaczy fajne zwierzęta. W takim sensie, że wszyscy kojarzymy kojota z tej bajki. Kojot rzeczywiście tak głupkowato wygląda na żywo, ale kojot jest znany z tego, że on nie atakuje, dopóki nie jest w desperacji głodny. Więc ja na przykład mam tutaj, czasami kojot przychodzi pod dom. Miałem taki przypadek, że mi tutaj kopał pod drzewkiem i mi tam wygodnie spało. Więc musiałem to drzewko trochę przemodelować, żeby mu to nie było wygodnie, to przestał przechodzić. Ale jest w miarę bezpiecznie, chociaż można być zaatakowanym przez kojoty, trzeba uważać. Nawet mogę taką historyjkę ciekawą zapodać. Poszliśmy z kumplem na rower. Na rowery, tak, bo każdy miał swój. No to jeżdżenie po pustyni, no bo generalnie gdzie. No i byliśmy dosyć daleko od zabudowań i koledze szczelił łańcuch. No dobra, nie ma tragedii, chociaż to już była gdzieś 20 godzina, no to zanim dojdziemy z buta, no to trochę zejdzie. No to mówię tam gościowi, to weź tam i do mnie do domu i weź samochód, bo on miał tam zaparkowany przy moim domu i tu przyjedź samochodem i weźmiemy twój rower i wrócimy tak tym sposobem, nie? No i kolega mówi, tam, użyję rowera jako hulajnogi. No i tak sobie właśnie w kierunku zabudowań jedziemy przez tą pustynię. Nagle mówię mu, ty patrz, kojot tam jest przed nami. Rzeczywiście, siedzi kojot i patrzy się na nas. Tak na naszej drodze, że ciężko byłoby wyminąć. No i tak nie wiedzieliśmy, co robić. I ten, mówię, no dobra, no udajemy, że nic się nie stało. No to dobra, idziemy dalej, kojot zaczął iść przed nami, tak jak powiedzmy pies z przodu, nie wiem, 15 metrów przed nami. No to my tak mówimy, dobra, no to może zatrzymamy się, to może sobie pójdzie. Zatrzymaliśmy się, kolejny patrzy do tyłu, my się zatrzymaliśmy, człowieki, no to też się zatrzymał i czeka na nas. Generalnie kojot odprowadził nas na skraj pustyni, tam gdzie zaczynają się domy i poszedł sobie. To jest taka moja mała, bardzo miła historia. Ja nie żywię żadnej niechęci do tych zwierząt. One tak bardzo zabawnie wyglądają i dopóki mnie nie atakuje, to jestem ok. Ja wiem, że są dookoła, bo też czasem słychać. Co jest ciekawe, jak mówiłem wcześniej, że mi przychodził kojot pod dom i tam mi kopał w tym, no, nie ma trawników, no, ale no, w tym takim pyle. Mhm. No to jak już się go, powiedzmy, że pozbyłem, bo jak obciąłem te gałązki, to już to nie było taki schron dla niego.

0: co tydzień później wychodzę z domu i kto stoi przed domem? Struś pędzi wiatr. Dokładnie ten ptak z bajki. Nie? I sobie myślę, co wy ludzie, czy wy się tutaj akurat ganiacie akurat? Bo najpierw koją był, potem teraz ten. A struś pędzi wiatr? To źle tłumaczone oczywiście, to kukawka kalifornijska. Nic nie ma ze strusiami wspólnego, ale jako ciekawostka, to ten ptak może biegać nawet 40 km na godzinę. Więc może szybko biegać. Także takie są klimaty, jeżeli chodzi o zwierzęta, mieszkając na pustyni. No są też konie, z tego co wiem, ale konie to gdzieś tam biegają. Są jakiś taki rodzaj muła, czy osła, albo jakaś krzyżówka. Mhm. Takie coś też żyje. Ciekawe, jak to w ogóle, skąd to wodę bierze, nie wiem.
1: Powiedz mi jeszcze, dopóki jesteśmy przy zwierzętach, o dwóch takich podobno plagach, przynajmniej w środowiskach miejskich, czyli szopy, te słynne śmieciowe pandy i oposy, które często widuję, nie wiem, na YouTubie, na filmach ze śmiesznymi kotami, jak właśnie taki opos albo szop pracz potrafi podpierdzielać kotu żarcie. Czy to jest faktycznie aż taka plaga jak w Europie gołębie, czy to też jest takie troszkę przerysowane?
0: Jestem pewien, że to zależy dużo od rejonu. Jeżeli chodzi o pustynię, to na pustynnych rejonach tego nie ma. Nigdy nie widziałem. Musiałem sobie w ogóle wygooglać, co to jest opos. Nigdy nie widziałem takiego zwierzaka. Szop pracz, czy to nie żyje tam, gdzie jest woda generalnie? Bo nie, to bóbr. Okej. Okay. Nie wiem, nie znam się. Nigdy nie widziałem szopa pracza na oczy. Może w zoo. Ale na przykład wierzę w to, że nie wiem, w Montanie albo w Wyoming to rzeczywiście może być tak. No nawet gdzieś tam na tym Midwestie, w środkowej Ameryce, to rzeczywiście tam może to być jakoś bardziej widoczne. Na pewno nie na zachodzie Stanów Południowym. Bo te rejony generalnie najlepiej mi są znane.
1: Mhm, także, no nie wiem, no tutaj pamiętam, że o oposach z Kubą z Waszyngtonu rozmawiałem, że właśnie to jest jakaś taka straszna plaga, że żywią się śmieciami, tak? Także wywalają, wiesz, pojemniki, wywalają ci wszystko z tych kubów na śmieci, no i że to tam u niego jest realnym, jest to realny problem. Może jeszcze wracając do kwestii pustyni, jak... Nie wiem, czy żyjąc na pustyni, no tam jednak temperaturę masz na pewno nielichą i czy bardziej jest tak, że organizm się przyzwyczaja, czy bardziej wszędzie jest klimatyzacja i od razu się ucieka do klimatyzowanego pomieszczenia?
0: Na oba pytania odpowiedź brzmi tak. Po pierwsze, wszędzie jest klimatyzacja, no i nawet w jakichś ruderach, w szopie klimatyzacja, ludzie mają konie, niektórzy mają klimatyzację w tych stajniach. Także tak, wszędzie klimatyzacja, przez to też, wiecie, no jest tania. No jak jest tego dużo, to, no to nie jest to jakiś wielki problem. No i co jest ważne w tym temacie, to no każdy mieszkaniec takich rejonów właśnie jak tutaj, no to musi mieć swojego pana złotą rączkę od klimatyzacji, bo no taki pan musi przyjechać tego samego dnia i naprawić w lecie. W zimie spoko, ale w lecie no bez klimatyzacji nie da się przeżyć. Jeżeli chodzi o przyzwyczajanie się organizmu do temperatur, no to pani doktor powiedziała mi, że to rzeczywiście tak jest, że podobno krew się rozrzedza. Ja w ogóle nie mam nic wspólnego z dziedziną medycyny, jeżeli chodzi o wiedzę, przynajmniej nie więcej niż przeciętny człowiek. Także nie wiem, ale na przykład jak lecę sobie na święta, lubię lecieć w grudniu trochę na zimę do Polski, to bardzo mi jest zimno. I tam moje rodzeństwo, rodzice i rodzina, oni zawsze siedzą w t-shirtach i im jest gorąco. Jeszcze oni myślą, że oni grzeją dużo. A ja siedzę w dwóch plusach, bo no chyba po prostu rozrzedzona krew. I podobno to zajmuje miesiąc. Miesiąc coś takiego. Poza tym pamiętam, na początku to na przykład miałem takie problemy typu wysychające oczy, czyli musiałem sobie tam dolewać jakiegoś płynu, wysychający nos, czyli tak czujesz, ta śluzówka jest po prostu sucha jak no nie wiem, no,
1: Jak pustynia. Jak pustynia. No na pewno też pył. Na pewno pył też swoje robi.
0: Jak coś tam, nie? Mhm.
1: Jak wiór.
0: Pył swoje robi, są burze piaskowe i. O, jak wiór dokładnie. I burze piaskowe są oczywiście i potrafią rzeczywiście bardzo atakować. Nawet w tym roku przeatakowała mnie taka burza, byłem w terenie, to. No potem nie mogłem się domyć. Generalnie szczególnie włosów, bo wszędzie pył jest. Także burza piaskowa jest numer jeden problemem i co miałem powiedzieć, a na przykład nie deszcz, bo deszcz bardzo rzadko. I na przykład jakby ktoś się zastanawiał, taka ciekawostka, jak to wygląda Breaking Bad, serial, który dzieje się w Nowym Meksyku, czyli też na pustyni. Dlaczego wszystkie domy są generalnie w jednym kolorze, w takim właśnie kolorze pustyni? No to właśnie dlatego, że te burze piaskowe przechodzą i jakbyś sobie zrobił dom żółty, to on i tak za parę lat będzie w kolorze pustynnego pyłu, więc to jest takie pragmatyczne uzasadnienie tego.
1: Mm-hmm. No w sumie ma to sens.
0: No tak, poza tym wiadomo, no człowiek nie przyzwyczai się do niewiadomo jakie temperatury. Temperatury mogą dochodzić do 50 stopni w cieniu. Także jest z czym walczyć. I generalnie życie wygląda odwrotnie w wielu sprawach niż w Polsce, ja pamiętam. Mogę dawać parę przykładów ciekawych. Na przykład jasne. Chcesz iść na rower, a kiedy jeździsz na rowerze? No, w Polsce jeździsz w lecie i na wiosnę, a tutaj jeździsz w zimie, no bo w lecie się nie da.
1: No przy 50 stopniach
0: chcesz iść na spacer z rodziną? Tak, chcesz iść na spacer z rodziną w niedzielę? No to przed śniadaniem o 7 rano, no bo potem już się nie da. Chcesz sobie umyć samochód przed domem? Wstań o 7 rano, bo potem ci szyby popękają, jak polejesz zimną wodą gorące szyby. I tak dalej, i tak dalej. Generalnie wiele rzeczy postawionych jest na głowie. Ale generalnie ja jestem kompatybilny. Mi się podobają takie klimaty i do tego dążyłem.
1: Ja dosłownie spociłem się od samego słuchania jeszcze tutaj przy okazji zjawisk pogodowych, których za bardzo u nas nie uświadczymy, no to oczywiście huragany, tak, które dotykają regularnie południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Pamiętamy zniszczony Nowy Orlean, pamiętamy Miami w zeszłym roku. No właśnie, jak to wygląda?
0: Bo...
1: Tak, Teksas, tak, dokładnie. I jak wygląda taki, wiesz, jak wygląda taka odpowiedź służb w takim przypadku? Bo to jest, wiesz, bo to jest takie troszkę jak mieszkanie na zboczu wulkanu, nie? I tak zwyczajnie liczysz się z tym, że coś tutaj ci może nagle wybuchnąć i nie będziesz miał absolutnie żadnego sposobu, żeby sobie z tym poradzić. I nie wiem, czy masz takie wrażenie, że Amerykanie się do tego przyzwyczaili, właśnie do tych huraganów, nie tylko właśnie pod kątem samego budownictwa, ale choćby, tak mi się wydaje, że jeżeli jest ogłoszona ewakuacja, jeżeli by w Polsce powiedzieli, dobra, ewakuujemy Gdańsk, bo coś tam, to wszyscy by się złapali za głowę i by wybuchła wielka jedna panika i ludzie by się pozadeptywali, tak? No i tutaj właśnie takie pytanie, czy mając naprawdę z bardzo dużą regularnością tego typu problemy pogodowe, czy ludzie się po prostu bardziej przyzwyczaili do tego i traktują to jako no, zło konieczne?
0: Tak, dokładnie. Mam takie samo wrażenie. Ja akurat nigdy nie mieszkałem w żadnym rejonie Stanów Zjednoczonych, gdzie byłyby takie zjawiska pogodowe jak huragany. Bo okej, okay, tu gdzie mieszkam, to nie jest moje pierwsze miejsce mieszkania. Byłem w kilku. No ale to jest generalnie bardziej na wschód. Floryda, tutaj mówiliśmy, Louisiana, Mississippi, Texas. To są miejsca, gdzie te huragany występują. No ci ludzie tam mieszkający godzą się z tym. Niektórzy wręcz mówią, że no cóż, no nowy dom co 10 lat. No bo ubezpieczenie tam płacą wysokie, ale ubezpieczenie im pokryje. Nawet mogliśmy nawet widzieć takie obrazki po ostatnim huraganie w Teksasie. Widać, że nie miał ubezpieczenia, ale miał ubezpieczenie.
1: Czekaj, coś ci się z audio bardzo popsuło. Poczekaj chwilkę. Coś ci się z audio przez chwilkę popsuło i strasznie, nie wiem, sprawdź, czy masz na kabelkach wszystko ok i powiedz cokolwiek i zobaczymy, czy już jest lepiej.
0: Tak, Tak, jestem.
1: I działa idealnie. Działa idealnie. No dobra, w którym miejscu przerwaliśmy? Byliśmy przy pustyniach. I huraganach, tak. I w sumie ten wątek huraganów już... Już raczej go wyczerpaliśmy, mi się wydaje. Pojawiło się na czacie pytanie, które tutaj już wisi od kilkunastu minut, ale nie chciałem do ciężkich rzeczy wchodzić, kiedy mówiliśmy o rzeczach lżejszych. Mianowicie Trąba Słonia zapytuje o co ze strzelaninami. Czy ludzie się ich boją?
0: To jest bardzo ciekawa kwestia. Czy ludzie się ich boją? Oczywiście każdy się boi. Ale moje wrażenie jest takie, że ludzie, w przeciwieństwie na przykład do Europejczyków, oni biorą je pod uwagę i jeżeli takie coś się dzieje, to wiedzą co robić i nie są w panice. Oni słyszą tych strzelaninach cały czas, tutaj się stało, tam się stało, ktoś może mieć broń, wiesz, kto stoi za tobą w kolejce do kasy w markecie. Więc czy się boją? No na pewno, ale nie panicznie. Myślę, że tak to możemy określić. W tym temacie, co wam mogę powiedzieć, że ja byłem w takiej sytuacji, gdzie była strzelanina właśnie w sklepie. Był to taki market, no powiedzmy, nie wiem do czego to porównać, no nie wiem, Tesco, no taki ze wszystkim. No i no, jeden pan postanowił, że się, nie wiem, że postrzela sobie do innych. No i jak to wyglądało? No, z mojej perspektywy, słyszysz strzały, to uciekasz, rzucasz swoje zakupy, uciekasz. Najpierw oceniasz, gdzie to jest, gdzie generalnie, z której strony, żeby tam nie trafić właśnie na tego strzelającego. No i uciekasz w drugą stronę. Ludzie nie piszczą, to jest właśnie ciekawe. Nie pamiętam, żeby ludzie jakoś piszczeli, raczej widziałem uciekające tłumy biegnące. Z tego co pamiętam, kilka osób w szpitalu. Nie chciałem nawet, szczerze mówiąc, jakoś wchodzić w szczegóły tego, nie chciałem wiedzieć. Ja uciekłem na zaplecze, bo oceniłem to, że to się dzieje gdzieś przy kasach przy wejściu, no to więc dałem tam, gdzie są tabliczki, nie wolno wchodzić na zaplecze i tym sposobem gdzieś tam wydostałem się na tył sklepu. Co ciekawe, w ciągu, nie wiem, minuty już słychać te radiowozy, dwa helikoptery. Tak. Po prostu organizacja moim zdaniem jest taka, że zaraz jest 100 policjantów. No i też nie mogłem swojego samochodu generalnie z tego powodu wziąć. Mój samochód znalazł się za linią tą taką taśmą policyjną i musiałem czekać godzinę na słońcu. Czy w cieniu, ale gorąco jest. Żeby swój samochód dostać, a akurat właśnie ja tam tylko wpadłem, żeby kupić prezent na urodziny, więc spóźniłem się też na imprezę. Ale powiem wam, przeżycie ciekawe. Można zauważyć, że ludzie wiedzą co robić. Można zauważyć, że ludzie na przykład wiedzą jak się schować. Ci, którzy nie mogą uciec, to na przykład chowali się pod tymi takimi wieszakami z ubraniami. Jeżeli wejdziesz pod taki wieszak, gdzie wisi te, powiedzmy 100 koszul, to nie widać cię, bo te generalnie ubrania będą cię zasłaniać. I to mi się podoba. Generalnie Amerykanie myślę, że wiedzą co robić. Tak samo nawet moja firma organizuje szkolenia. Co robić w takiej sytuacji? Czy to w pracy, czy poza pracą? Każdy się może zapisać też za darmo. I tam też uczą rzeczy typu, że najpierw uciekać, potem skrywać się, a potem bronić się. To już w takiej kolejności. Nie ma bohaterstwa.
1: No to fakt. No ale dobrze, że coś takiego istnieje. A tak w sumie głupia myśl z tyłu głowy mnie naszła, że to jest chyba pierwsza audycja w historii polskiego podcastingu, na której możecie uzyskać praktyczne porady, jak poradzić sobie w trakcie strzelaniny.
0: Dokładnie.
1: Także
0: jeżeli chcecie parę rad strzelaninowych, to jeżeli macie wy pistolet i chcecie unieszkodliwić tego pana złego, no to musicie go zastrzelić i szybko schować pistolet. Jak przyjedzie akurat policja i ty będziesz trzymał w ręku ten pistolet, to oni pomyślą, że to ty jesteś ten zły i ciebie kropną. Także jest wiele takich ciekawych rzeczy, których można się nauczyć na tak zwanym active shooter training. Mhm. Chociaż oczywiście najlepiej nigdy nie być w takiej sytuacji, ale skoro ja już raz byłem, nie polecam. Byłem trochę roztrzęsiony po tym, mimo że nic się nie stało, mi przynajmniej. Także jest to może jakiś element rzeczywistości. Zależy pewnie gdzie. To, że u mnie to się stało, to w ogóle zaskoczenie, ale okej.
1: No ale dostępność, prawda, broni jednak też swoje robi. Społeczeństwo jest bardziej uzbrojone, no ale wiadomo, że wtedy ta broń będzie dużo bardziej, wiesz, dużo bardziej powszechna, obecna w świadomości ludzi. Trąba Spodnia dalej pyta, rozboje, narkotyki, chcesz kupić, zlecić się, Trąba, jakbyś mógł ten... poszerzyć pytanie.
0: Dokładnie, to pytanie, no, bo oferujesz czy oczekujesz, tak?
1: No z tego, co mi się wydaje, no to polityka antynarkotykowa w Stanach Zjednoczonych jest akurat jedną z bardziej zaczepnych. I czy policjanci są przyjaźni, ale jeszcze tylko dokończę myśl w sprawie narkotyków, że mają przecież swoją potężną komórkę ATF, tak? Która ma swoje czołgi, która ma swoje helikoptery i która naprawdę robi kawał robot. No podejrzewam, że duży wpływ ma na to bliskość Meksyku i bliskość kokainy. Tak. No nie wiem, prawdopodobnie bym
0: ale
1: się...
0: Z drugiej strony coraz więcej stanów legalizuje marihuanę.
1: A,
0: i nic się nie dzieje. Poza tym, że te stany dostają bardzo duży zastrzyk gotówki. Pierwszy był Oregon, z tego co pamiętam. Mhm. I w Colorado w ogóle była nadwyżka pieniędzy w budżecie. Oddali ludziom pieniądze, co jest właśnie to ciekawe. Kalifornia, to gdzie tam nawet widziałem w telewizji program, gdzie jeden facet zadzwonił na policję, że sąsiad mu ukradł drzewo marihuany z ogrodu. No, a w Nevadzie cały przychód z narkotyków od razu ustawą został przeznaczony na szkolnictwo, bo Nevada jest na wszystkie stany. Jeżeli ułożymy wszystkie stany, jeżeli chodzi o jakość edukacji szkół podstawowych i średnich, to jest chyba trzecia od końca, coś w tym stylu. Mm-hmm. Więc przynajmniej wszystkie te miliony dolarów przeznaczyć na edukację.
1: Kurde, no chciałbym kiedyś spalić jointa w intencji jakoś szkoły podstawowej. To jest pomysł.
0: Jakoś świat się nie zawala, mimo że ja nie jestem jakoś fanem, ale rany, czym się to różni od piwa?
1: Znaczy, wiesz,
0: to inny temat.
1: Nie, to też widzę na przykład po Holandii, w której zdarzyło mi się być i jeszcze pewnie nieraz będę, że jest naprawdę, po pierwsze jakość, jest zwyczajnie nieporównywalna, że nic i niczego nie dosypuje, tak, że to jest coś, co też musi przejść przez ich odpowiednik sanepidu, więc nie ma ryzyka, że ktoś cię przytnie i tam doleje ci jakichś dziwnych rzeczy, a po drugie też są miejsca, przykładowo, nie wiem, ogródki piwne, tak? Gdzie masz tabliczkę, że tutaj prosimy nie palić marihuany i wiesz, jeżeli ci ten zapach przeszkadza, to sobie wybierasz lokal, który na coś takiego nie pozwala, a takich lokali jest naprawdę bardzo dużo, więc no wolność, no co tutaj więcej można powiedzieć, po prostu wolność. No alkohol jest, wiesz, alkohol jest wdrukowany w naszą kulturę, dlatego alkohol jest legalny, tak samo papierosy.
0: Alkohol, tak. Przy czym, wiesz, legalność alkoholu, no bez sensu byłoby zabronić, bo każdy sobie może wsypać 5 gruszek, wiesz, do garnka, posłodzić, dolać wody i mieć za parę dni. Tak ja sobie to przynajmniej wyobrażam. Więc, wiesz, nie ma sensu walczyć z czym się nie da walczyć. Ale na przykład byłem na nartach w Colorado i w tym takim, nie wiem jak się nazywa, ten ośrodek, gdzie ci narciarze tam zapinają narty, tam można coś zjeść i tak dalej, no to zapach trawy tyle, że pewnie jakby tam posiedział parę godzin, to by coś można było z powietrza nawet zebrać dla siebie. W przeciwieństwie do Holandii, bo z tego co wiem, to w Holandii jest to nielegalne, ale jest niepenalizowane, czyli generalnie jakoś to można to zrobić. Wiem, że to jest inaczej w ogóle niż w Stanach. Bo w Stanach masz dispensaries, czyli generalnie sklepy z trawą. Mhm. Jak to wygląda, mogę powiedzieć, bo byłem. kupić i wchodzisz. Oczywiście dokumenty musisz pokazać, jaki tam formularz, pamiętam, co trzeba było wypełnić. I to jesteś w pokoiku takim przechodnim, to nie widzisz, co jest dalej. Co nie? Czyli jakbyś na przykład był nieletni, to nawet nie możesz zobaczyć tego. Ale okej. Potem jak już tu przejdziesz te formalności, to idziesz dalej do tego salonu, co wygląda, mi się to kojarzy z salonem Apple'a, iStore'em. Mhm. Czyli za tymi białe stoliczki, a za szybą masz taki rodzaj trawy, taki. I tam pani pyta, no co pan chce? Ja idziesz, powiedz, nie wiem, nie? No to pani, ale co, na dobry humor, na rozluźnienie, czy na coś tam? No to jak normalnie w sklepie. No i możesz powiedzieć, dobra, to chcę na dobry humor. No to proszę to, albo to. Po prostu wiesz, no kupujesz legalny staw, ale możesz palić chyba tylko w domu, ja już nie pamiętam, ale jest to unormalnione i moim zdaniem nic złego się nie dzieje. Słyszałeś w ogóle o jakichś problemach stanu Oregon albo stanu Kalifornia, czy
1: to
0: stanu
1: znaczy,
0: Nevada?
1: Akurat w przypadku Oregonu to się muszę wtrącić, ponieważ po legalizacji w statystykach pojawiły się informacje o śmierciach spowodowanych wypadkami drogowymi, gdzie kierowca był pod wpływem marihuany, obok właśnie alkoholu. I o ile liczba ludzi, którzy straciła życie, była nieporównywalnie mniejsza niż ludzi, którzy właśnie zginęli pod wpływem alkoholu, czy w wyniku wypadku spowodowanego przez kogoś takiego, no to jednak liczba ludzi, którzy byli pod wpływem marihuany i spowodowali śmiertelny wypadek, zwiększyła się niemal dwukrotnie po legalizacji. Robiłem w odcinku Sprawdzam o medycznej marihuanie, tam nawet jest podrzucony link do źródła, ale to w dalszym ciągu mówimy bodajże o 127 osobach w skali roku. Co jest naprawdę do tyle w Polsce pewnie dziennie ginie na, nie wiem, w jeden długi weekend więcej ginie na drogach niż tam przez cały rok?
0: To mnie zaskakuje. Ogólnie te dane mnie zaskakują, aż sobie przestudiuję, bo z ciekawości. Bo wiesz, ja zawsze uważałem tak, że wypadki z powodu alkoholu to są wypadki typu zagapił się i wjechał w drzewo albo zagapił się i nie skręcił i spowodował wypadek, tak dalej, tak dalej. Wypadki, jeżeli chodzi o marihuanę, no to wjechał do rowu, żeby było śmieszniej. Taki żart.
1: To znaczy tak, mogę powiedzieć, ale nie mogę powiedzieć, skąd wiem, że jednak większość wypadków pod wpływem alkoholu to jest albo ręka się omsknęła, albo zasnął za kierownicą. Odnośnie marihuany nie wiem, natomiast wydaje mi się, że tak samo jak prowadzenie samochodu po jakiejkolwiek substancji psychoaktywnej, mocniejszej niż kawa, jest zwyczajnie nieodpowiedzialne.
0: No to jeżeli o tym już mówimy, no to dobra, jak to działa w Stanach? Wiesz, no do baru przyjeżdżasz samochodem, pijesz dwa duże piwa, czyli to będzie jakieś 1,5 litra co najmniej. Mhm. No i jedziesz, i to jest legalne. I policjant obok ciebie siedzi i też nic nie zrobi. No bo limity są generalnie wysokie, to zależy od stanu, ale limity typu 0,8, nie pamiętam jakich jednostkach, ale o wiele wyższe niż europejskie. I jest to generalnie przyjęte normalnie, że jak ktoś jest w stanie prowadzić, no to niezależnie jakie tam wskaźniki ma, no to może prowadzić.
1: No to też
0: jeżeli
1: jest prawda.
0: Samochodem, tak. Jest to społecznie akceptowalne i spoko. Mi to strasznie przeszkadzało na początku. Ja wiesz, uznawałem, że kurczę, kropelki nawet nie wypiję, bo jak mam potem jechać. A potem patrzę, no kurczę, no wypić to jedno piwo i nic nie poczuć, a można. To się zmienia podejście też człowieka.
1: Wiesz, no każdy też ma swój metabolizm i powinien znać swoje ciało przed podjęciem takiej decyzji. Też sam pamiętam, jak jakiś czas temu byłem oburzony bardzo, kiedy właśnie kumpel na jakimś, nie wiem, jakiejś imprezie firmowej czy czymś takim właśnie wypił sobie jedno piwo i stwierdził, że jedno piwo to może, a potem sobie pojedzie do domu samochodem. No z drugiej strony też są ludzie, którzy nie powinni prowadzić nawet mając 0,0. Tylko to też jest taki problem, mi się wydaje, bardziej, wiesz, z taką mentalnością, z taką kulturą, którą mamy w głowie, że jeżeli byśmy w Polsce podnieśli ten poziom do 0,8, to zaczęłyby się zawody, kto będzie bliżej tej wartości 0,8, żeby coś tam sobie odwalić, nie? A nie żeby to było, jakieś takie narzędzie, które ma ci zwyczajnie ułatwić, może nawet nie tyle ułatwić życie, co mniej utrudniać życie, tak? Że to jest prawo, czyli to jest coś, z czego nie musisz korzystać, tak? Nie masz obowiązku jazdy z 0,8, tylko masz prawo, tak? Więc no, zostałoby to, podejrzewam, dużo inaczej odebrane w Polsce, właśnie ze względu na...
0: Każde prawo musi być dostosowane do mentalności społeczeństwa. Ja na przykład nie widziałem tutaj, żeby ktoś wyszedł z baru pijany i jechał samochodem. Ewentualnie, wiesz, no widać, że koleś sobie tam wypije piwo dwa, no ale z drugiej strony wierzę, że może jechać. Jak ktoś nie może po pół piwa, no to też nie powinien jeździć. A ciekawostka, byłem tydzień temu w barze, tak, no, na kolacji i obok mnie siedział taki gość i nawet dobrze wyglądał. A potem mi mówi, no ja tutaj właśnie biorę taksówkę, bo wypiłem parę piw.
1: No tak,
0: to i to jest... Mówię, moim zdaniem, ale nie skorzystał z tego. I z tego, co widzę, to generalnie nie jest tutaj problemem jazda po alkoholu, mimo że można więcej niż w Polsce. Nie jest to problemem. Może nawet większym problemem jest jazda po narkotykach twardych. Typu, wiesz, z widy. Na własne oczy widziałem, jak koleś po narkotykach, właśnie się potem okazało, postanowił z lewego skrajnego pasa skręcić w prawo. Bardzo tuż przed skrętem wywołał wielki karambol samochodowy. Okazało się, że był pod wpływem, nie wiem, heroiny czy czegoś takiego, jakiegoś białego proszku. I to podobno jest większym problemem niż ktoś, kto wypił piwo w barze dla towarzystwa, jeszcze posiedział 2 godziny, a potem pojechał do domu. Nie żebym bronił tego systemu, ale
1: znaczy, wiesz,
0: jest to inaczej odbierane i na pewno większość Polaków przyjeżdżających do Ameryki będzie miało z tym takie zderzenie ze ścianą, jak ja, że jak to można w ogóle cokolwiek wypić i jechać samochodem, a w tym się okazuje, że cały kraj tak robi i jakoś nie ma z tym większego problemu.
1: Ale to też mi się wydaje, że jest właśnie kwestia kulturalna, bo jednak w Polsce i w okolicznych narodach mamy coś takiego, że jednak się czasami chleje, wręcz na umór, tak? Natomiast nie wiem, jak wygląda takie wesele w Stanach Zjednoczonych, no to jest jako kolejny wesoły napój, taki z bąbelkami czy z czymś, który... No nie wiem, który sobie pijesz jak herbatę, a nie żeby się nagle nawalić, ile fabryka dała. Zresztą Stany Zjednoczone mają swoją próbę prohibicji, tak, która się skończyła jedną wielką katastrofą i ośmieszeniem w zasadzie jej proponentów.
0: Ale jedna zaleta wyszła z tego.
1: Tak?
0: Nie chcę ci przerywać, ale dokończę.
1: Nie, mów. Mhm.
0: Skąd się wzięły muscle cary? Czyli takie Mustangi, Camaro i tak dalej. No z prohibicji właśnie, bo mafiozi prohibicyjni chcieli mieć samochody szybsze niż inni, więc jakieś tam warsztaty im budowały te takie podrasowane samochody, dlatego to były muscle cary, bo to były takie jakby posiłowni samochody. No i potem jakoś ten typ samochodów się odrodził na rynku, ale one generalnie pomysł powstał z powodu prohibicji, żeby ci właśnie źli goście mogli uciekać przed policją i mieli lepsze samochody niż policja, więc to jest jedna zaleta. Bo prohibicja, tak jak mówiłem, nie da się walczyć z posiadaniem alkoholu, bo możesz sobie go zrobić w domu z legalnych rzeczy, więc...
1: Jak właśnie powiedziałeś o zalecie, o jednej dobrej konsekwencji prohibicji, to myślałem, że powiesz coś w stylu, że ludzie właśnie nauczyli się robić samogon i nawet czasami powstały z tego całkiem nietypowe jakieś trunki, które później zostały zarejestrowane legalnie i które teraz kupujemy za bezcen z importu, nie? Co też podejrzewam miało swój wpływ, bo przecież ile jest tych wszystkich gatunków marek whisky produkowanych w Stanach Zjednoczonych, tak, czy wina, tak, no to kurczę, głowa mała, no.
0: Tak, dokładnie, chociaż to nie jest tak, że ta marka z Tennessee to jest, tam w ogóle jest prohibicja, ale tam produkują właśnie tą słynną whisky, nie wiem, nie pamiętam, więc nie będę tutaj wrzucał żadnych faktów.
1: No dobrze, to tak jeszcze patrzę i zerkam, bo gadamy już 2 godziny, a całkiem sporo jeszcze tematów nam zostało. Jeden z takich ciekawszych tematów, z fajniejszych, które zaproponowałeś, to kwestie sądowe, bo siedzi w nas strasznie, kultura sądowa w Stanach Zjednoczonych jest jaka jest, tak, że można pozwać, były sytuacje, że ktoś pozwał korporację Philip Morris, producenta papierosów, za to, że potem dostał raka płuc i tak dalej. Jak to wygląda od strony takiego zwykłego obywatela? Czy, nie wiem, takie pierwsze wrażenie, które mam, jakbym na to spojrzał ze swojej perspektywy, to musiałoby być naprawdę strasznie upierdliwe. Że cały czas, wiesz, głowa nisko i nie zrób nic, żeby przypadkiem cię nikt nie pozwał. A jeżeli cię pozwie, no to wtedy będą straszne kłopoty. Bo jeszcze dochodzi do tego prawo precedensu. Właśnie, jakbyś zechciał to nam odrobinkę odkłamać?
0: No tutaj można naprawdę dużo mówić. Oczywiście, każdy może każdego pozwać o cokolwiek i niestety, na zewnątrz świata następuje przekłamanie w transmisji, czyli na przykład dowiadujemy się w Polsce, że w Stanach ktoś kogoś pozwał o taką głupotę, znaczy ktoś wygrał pieniądze o taką głupotę, ale potem się okazuje, że nie wygrał, ale pozwał. Pozwać można, ale czy wygra, to niekoniecznie. Druga sprawa, tak, prawnicy mają, ci dobrzy, oni mają dobre życie, dużo pieniędzy mogą wygrać na różnych sprawach, przy czym są to głównie sprawy, jeżeli chodzi o zwykłego człowieka, to są sprawy zbiorcze. Czyli na przykład w telewizji można zobaczyć takie reklamy. Jeżeli brałeś lek taki i taki pomiędzy rokiem 2001-2007, zgłoś się do nas, ponieważ okazało się, że powoduje efekty uboczne, które nie były wymienione w ulotce i o ten szczegół możemy pozwać tą firmę i wygramy ci pieniądze. I na przykład to się okazuje, że okej, ta kancelaria prawnicza wygrała 100 milionów dolarów, tak? No, ale potem okazuje się, że z czego 50 wzięła dla siebie, bo taka była umowa, a że było ileś tam tysięcy ludzi, to każdy dostał po 200 dolców. Także...
1: Tak, i to nawet sam kojarzę, chyba właśnie w sprawie talidomidu coś takiego było, właśnie pozew zbiorowy, gdzie w końcu do ludzi, którzy urodzili dzieciaki strasznie, wiesz, pokaleczone, które tam parę lat raptem przeżyły, no niektóre troszkę dłużej, no ale generalnie jesteś od momentu urodzenia inwalidą do końca życia wtedy i nie wiem, musiałbym dokładnie sprawdzić, ale mam po prostu przed oczami kwotę 1426 dolarów na osobę z takiego pozwu.
0: Dokładnie i wiesz, i to nawet nie chodzi o koszty typu, że brałeś leki, ale takie totalnie trywialne typu, nie wiem, że miasto zbudowało drogę źle, albo ten, to są takie głupoty, wiesz, ja nawet dostaję takie ulotki czasami i jaka jest reakcja w ogóle mieszkańców, nikomu się nie chce. Ludzie po prostu za dużo, potem cię wzywają na świadka, dostaniesz, nie wiem, 200 dolców albo 300, jeszcze musisz się z pracy urwać, za to ci zwrócą pieniądze, ale mimo wszystko jest to problem. Nie jest to tak różowo, jak się to wydaje, że w Ameryce można pozwać każdego o wszystko i wygrać dużo pieniędzy, tak jak jest ta słynna sprawa tej pani, która, jak ona się nazywała? Ona się nazywała Liebeck, co się oblała kawą, co nie?
1: No.
0: No to... Ej, no to super sposób, no to idę, wiesz, jak skończymy rozmawiać, to idę się oblać kawą, bo potrzebuję 1 miliona dolców, akurat się przyda. Nie, to tak nie działa generalnie i to jakby był super wyjątek, że jej dali jakiś wrzątek i tam nie było w ogóle żadnego ostrzeżenia, a jak ja idę sobie kupić w kawiarni kawę, też mogę dostać wrzącą i też nie będzie ostrzeżenia, jak się obleję, to nic nie dostanę. Także nie działa to tak, że w Ameryce to moglibyśmy ich pozwać o 1 milion dolarów, a w Polsce możemy ich pozwać, to potrwa 5 lat i dostaniemy 0. 5 lat, no to jest inna historia. Już kończąc tą sprawę o tej kawie, to super taki wyjątkowa sytuacja i firma w zasadzie zdecydowała się zapłacić, z tego co pamiętam, bo też mogę się mylić, pamiętam, że to kiedyś analizowałem tą sprawę, żeby już mieć święty spokój, to zapłacili tej babce za koszty leczenia poparzeń. ale to nie jest tak, że dostanie do kieszeni jakieś pieniądze. Prawnik weźmie swoje, sąd weźmie swoje, szpital weźmie swoje, bo o to się sądzi. Nie może sobie strat, nie wiem, bo ja się smutna czuję teraz po tym, jak się oblałam kawą. To nie, tak nie działa. A słyszałem takie opinie w nocnym radiu też, z pewnego nadającego. Okej, co ja miałem mówić?
1: O tych stratach moralnych, jak to mniej więcej, nie wiem, wynika oszacowanie tego kosztu, tak? Bo sobie czytam, że faktycznie babka trafiła do szpitala na 8 dni, koszty leczenia wynosiły 160 tysięcy dolarów, no i że została dokonana jakaś ugoda, jakaś tajna ugoda między McDonaldem a panią Liebeck, więc zostało to jakoś, wiesz, sprawdzone, tylko no właśnie, to te straty moralne, w jaki sposób możemy je w ogóle oszacować? Bo pierwsze, w ogóle to, czego się domagała, to było niemalże 3 miliony dolarów.
0: No oczywiście i ta informacja idzie w świat. Także nie jest to tak, że można sobie na tym zarobić pieniądze. Nie, to bardzo ciężko. A wiem, o czym mówić. Czas trwania sprawy, tak? Mhm. Że w Polsce będziemy czekać 10 lat, a w Ameryce szybko, a sąd zaraz się zajmie, da nam 100 milionów dolarów i firmy zapłacą i wszyscy są szczęśliwi. No oczywiście nie. Żeby wprowadzić tutaj wszystkich w temat, no to ja miałem sprawę w sądzie, a czy w sensie takim, że ja pozwałem pewnego złego pana.
1: Złego wilka.
0: Imigranta z dużego kontynentu. Tak, złego wilka, imigranta z dużego kontynentu na południu, który postanowił zdemolować samochody na parkingu i to była jakaś impreza, ja wtedy wynajmowałem mieszkanie i ten pan postanowił, że już tak się dobrze czuje, że będzie wybijał szyby w każdym samochodzie, który stoi na parkingu. No i wśród tych samochodów też był mój. I przyszła policja. To było, z tego co pamiętam, tak, noc z piątku na sobotę. No to oczywiście nie wiesz, co tam się dzieje. Czwarta rano dzwoni mi tam, znaczy świeci mi przez okno policjant tą latarką. Otwieram. Policja stoi i mówi, czy pan jest właścicielem samochodu Toyota, bla, bla, bla, coś tamtego. Mówię, tak, no to proszę z nami, bo samochód został zwandalizowany, jak to oni właśnie ujęli. I no, zeszłem tam na dół, patrzę, no spoko, rzeczywiście jest, nie tylko mój samochód ucierpiał, ale też inne samochody widzę, powybijane szyby mają. No a ten pan, nic nie zrobiłem, że tak się wyrażę. On, nie, dobry chłopak, nic nie zrobił. Siedzi już w radiowozie zakajdankowany. No i no to spisujemy protokół tam z policją, wszystkie dane. Chociaż połowę już mieli po rejestracji samochodu. No i się pyta ten policjant, czy chcesz wnieść o niego pozew przeciwko niemu o te straty. Co jest właśnie dobrą sprawą, bo nie musisz iść do sądu, do prokuratury. Od razu policjant na ulicy cię pyta, chcesz? Ja mówię, no pewnie. A co nie? No to dobra, to proszę to wypełnić. A tak babka obok mówi, wiesz co, mi też powybijał szyby, ale to nie ma sensu, bo nigdy nie zobaczysz tych pieniędzy. Bo tak system działa. No ja mówię, no wiesz co, dobra, może nie, ale dla zasady. A ja dopiero byłem chyba pół roku w Stanach. Także szedłem na żywioł. Jest dobra. Ale niech wie, że to nie poszło na darmo, że nie uszło mu na sucho. No i okej. Pół roku później, czyli 6 miesięcy, przychodzi wezwanie do sądu na rozprawę. Okej, no czyli 6 miesięcy czekasz na taką błahą sprawę, typu, wiesz, no, wybicie szyb w samochodzie. Co dobre, no to dzień później do mnie zadzwonił prawnik z urzędu, czyli nie musiałem mieć swojego. No i ten prawnik mówi, o, no tu jestem twoim prawnikiem, opowiedz mi tam o tej sprawie. No to powiedziałem, ale ja mówię, no wszystko tam napisałem na tym pozwie do policjantów, co im dałem. No to mówi, dobra, no to sprawa sądowa odbędzie się tego i tego dnia w tym i tym sądzie. No to przyjdź, nie spóźnij się. No i zobaczymy, co tam będzie się działo. No i tego pięknego dnia przyszedłem do sądu. Wcześniej. I co jest piękne, to jest akurat zaleta. że oskarżający prawnik, nie wiem, czy to jest prokurator, czy nie, ale ma reprezentanta, ten oskarżony. Mhm. Tak, nie, to jest prawnik oczywiście. Może się dogadać przed rozprawą z obrońcą. Tak? Bo ja na przykład tam wpisałem, nie wiedziałem, ile mnie wyjdzie wyremontowanie samochodu, więc wpisałem tam dużo. No i potem przychodzi do mnie ten prawnik i mówi, no w stosunku do tego, co tam wpisałeś na wniosku, to możemy się z nim ugadać bez żadnych tam zeznań, bez żadnego niczego, że damy ci tam 1/3 tego. Ja już samochód naprawiłem wcześniej i ja, jak się okazało, to wnioskowałem o 10 razy tyle, co cena tej naprawy, więc okej, okay, 3 razy więcej może być, jeżeli chodzi o kwestię naprawy. Czyli jak wyglądała sprawa, bo tam wszystkie sprawy na Wokandę trafiają, czyli Wokanda to zbiór spraw, taki wsad, co nie? Mhm. Na jedno posiedzenie wszystkie sprawy to jest Wokanda. I jak była sprawa, to tam babka mówi, że sprawa, tu stan przeciwko jakimś tam Johnson, coś tam. I wtedy wstaje obrońca i mówi, no obrona oraz adwokat oskarżenia dogadali się, jeżeli chodzi o ten, i tutaj dochodzimy do porozumienia, że to będzie tyle i tyle. I co ciekawe, to oskarżeni się dają po lewej stronie sali, a goście tacy jak ja, czyli oskarżający albo świadkowie, to po prawej stronie. Czyli źli po lewej, dobrzy po prawej.
1: Okej.
0: Okay. Dobra, to nie musimy nikogo przesłuchiwać, więc moja sprawa trwała, nie wiem, 5 minut może. I co jest dobre, to ten gość nie wiedział, że to ja. On nie wiedział. Wiesz, no sąd mnie nie prosił z imienia, żeby proszę wstać i się przedstawić. Ja tam siedziałem jako jakiś taki zwykły widz. Ale ja wiedziałem, który to jest gość. Nie powiedział mój prawnik. No może na temu też powiedział, ale to nie wiadomo. No i dobra, i sąd mówi, dobrze, panie Johnson, więc tutaj tyle i tyle $100, ale ma pan zapłacić. A gość mówi, a ja nie mam. A to stąd też mogłem wiedzieć, bo to już było 5 lat temu, dawno temu. Czy nawet więcej w sumie. Czas szybko leci. I mówi, a ten gość staje i mówi, no ja nie mam pieniędzy. Jak pan nie zapłaci w ciągu miesiąca, no to idzie pan do paki. No to gościu nic nie powiedział, powiedział, dobra, to zapłacę. No i na tym się generalnie zakończyła sprawa. No i poszedłem do domu, no i spodziewałem się pieniędzy, no, w ciągu miesiąca, albo dwóch, powiedzmy. No i rok minął, nic. Drugi rok minął, nic. Ja potem już uznałem, że no, to, co mi ta sąsiadka powiedziała, że i tak pieniędzy nie zobaczysz, uznałem, że ten pan nic nie zrobił, dobrym chłopakiem. Poszedł po prostu sobie posiedzieć do sanatorium. No i na tym sprawa się kończy. Ale co ciekawe, po 6 lat przychodzi do mnie list z prokuratury, który mówi, że w związku z pana sprawą bla bla bla, i oczywiście imię, nazwisko przekręcone, bo ja mam bardzo trudne imię, nazwisko polskie, dużo spółgłosek, przekręcane, to mogę powiedzieć, że to nie ja. W związku z tą sprawą załączamy czek na zasądzoną kwotę. No, szczerze mi sprawa, muszę powiedzieć. Po 6 latach dostałem pieniądze. I to dokładnie tyle, na ile się umówiliśmy, jeżeli chodzi o tę rozprawę. Więc sądy niby działają dobrze, oczywiście działają szybciej, ale czas typu 6 lat od wniesienia pozwu do otrzymania pieniędzy, jak widać, spoko, jest standardem. Także tak mogę to podsumować, ale rzeczywiście wzywają tylko niezbędnych świadków i sprawy mogą trwać naprawdę bardzo, bardzo krótko, poniżej godziny. Nawet pamiętam, ja tam jeszcze zostałem na tej Wokandzie i była sprawa o napad w środku miasta, no to sprawa trwała chyba pół godziny i gość został skazany. Więc są, tak, są sprawne, ale niekoniecznie to potem ta ściągalność chyba jest sprawna.
1: No dobra, no, okej, okay, słuchaj, to może tutaj postawmy na dzisiaj kropkę, bo już sobie tutaj 2 godziny gadamy. Mamy jeszcze parę tematów do omówienia, ale może po prostu też damy możliwość słuchaczom, jak wrzucę nagrania na stronę, żeby też zapytali, co ich interesuje, i najwyżej gdzieś za, nie wiem, za parę tygodni się umówimy na, nie wiem, drugą część tego, co dzisiaj robimy. Co ty na to?
0: Z chęcią. bardzo fajnie się rozmawiało i cieszę się, że mogę się podzielić jakimiś takimi informacjami, które wynikają z praktyki, a nie z filmów. No, filmy kłamią niestety.
1: No, troszkę tak. Też się muszę, nie wiem, też odrobinkę bardziej zastanowić, bo kurczę, jest jednak to całe zmitologizowanie. No jak mówię, no to jest kraj inny niż wszystkie, bo jedna rzecz, o którą się potknąłem, kiedy przygotowywałem, sprawdzam o którymś z porwań UFO, już nie pamiętam. Oglądałem jakiś talk show właśnie z amerykańskiej telewizji, z Philipem Klassem, z kolesiem, o jego wnioski opierałem to, co mówiłem w podcaście. I to, co mnie zmroziło, to reklamy. Po pierwsze, ich długość, częstotliwość, dosłownie co 10 minut i to trwały naprawdę strasznie długo. I coś, co mi kompletnie wybiło wszystkie zęby, czyli reklamy leków na receptę. Zapytaj swojego lekarza o to, zapytaj swojego lekarza o tamto.
0: Ameryka jest jedynym krajem na świecie chyba, gdzie w telewizji reklamują leki na receptę, ale może tą zagadkę możemy zostawić na następny raz. W ogóle te reklamy, rynek reklam w telewizji to jest też ciekawa sprawa. Ja akurat byłem związany prywatnie z telewizją, jedną z rozgłośni lokalnych. Telewizja, jak wiem, działa od środka. Wiele ciekawych tematów można na ten temat powiedzieć, wiele innych niż w Polsce się dzieje, więc może tutaj taki cliffhanger możemy zostawić.
1: No w sumie czemu nie? Dobra, to ja dziękuję Ci bardzo za garść mnóstwa fantastycznych ciekawostek. Wrzucę jeszcze dzisiaj audycję do Archiwum Nocnego Radia, a Wy dajcie znać w komentarzach, jakie tematy mamy poruszyć w jej drugiej części. No to co? No to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Ci, Galaxian, wielkie za potężną, naprawdę wspaniałą wspaniałe, liczne historie, którymi się dziś z nami podzieliłeś. Dzięki raz jeszcze.
0: Dzięki Potrzeba i dzięki wszystkim słuchaczom.
1: No to do usłyszenia następnym razem. My będziemy w kontakcie i jednocześnie, jak mówię, pomysł się zrodził na Discordzie z jednej z podobnych dyskusji, takiej, jakie mieliśmy tutaj dzisiaj, tylko jeszcze ostrzejszej, jeszcze głębszej, jeszcze ciekawszej. Niestety nie byłem tam osobiście, ale doniesiono mi o tym. Dlatego, moi drodzy, zapraszam Was na Discorda, bo tam naprawdę niezłe rzeczy się wydziwiają o przeróżnych porach, rzeczy, które nie powie Wam nikt inny. No dobra, dzięki wielkie i do usłyszenia. Trzymaj się, cześć!

Witam wszystkich serdecznie. Tu przy mikrofonie Jacek. Audycja z prawej strony mapy. Zaczynamy. Jest ostatni dzień pierwszego miesiąca nowego 2021 roku. To znaczy u mnie, bo u Was jeszcze 30 stycznia, sobota. Zaczynamy. Prawa strona mapy jak zwykle raz na dwa tygodnie. Na razie niestety nie ma szans, żeby stało się to, żeby z prawej strony mapy była co tydzień. No ja muszę jak zwykle wstać o 4 rano. Albo nawet wcześniej, żeby nadawać o jakiejś normalnej porze. Ale zdarzyła się dobra rzecz w nocnym radiu. Mianowicie powróciły czasy ostateczne. Ja uwielbiam czasy ostateczne. Jest to chyba moja ulubiona audycja w nocnym radiu. I Krawiec wrócił. Uwielbiam nawet muzykę, tą melodię z czasów ostatecznych. Stara dobra audycja. Niech wracają. Ja chcę więcej czasów ostatecznych. Krawca, witam serdecznie Jacka Kłodę na czacie. Obserwuję czata na YouTubie Nocnego Radia, obserwuję też Discorda, no, w miarę możliwości. Dzisiaj trochę trudna audycja, ale zanim do niej dojdziemy, to nie wiem, czy wiecie, jak pojechałem na studia do Poznania, to babcia mi radziła, żebym się często odchamiał. Przez to radziła mi, żebym chodził do teatru, do biblioteki, do filharmonii. Nigdy nie byłem w filharmonii. Kilka razy byłem w Teatrze Wielkim w Poznaniu i byłem kilka razy w teatrze. No ale potem proza życia i jakoś nie miałem czasu. I wyobraźcie sobie, że byłem ostatnio po raz pierwszy w życiu w teatrze w Australii. A konkretnie w teatrze kukiełkowym. Ale nie takim teatrzyku kukiełkowym, jak to się robi w przedszkolu, gdzie dzieci mają pacynki na rączkach i grają każdy swoją rolę, la la la la la, jestem czerwony kapturek. Nie, nie, nie. To było przedstawienie dla dzieci. Taka teatralna adaptacja bajki australijskiej, co się nazywa Bluey. W Polsce też można ją oglądać w telewizji, w Polsce jest puszczana jako Blue. O takiej rodzinie antropomorficznych piesków, które żyją w Queenslandzie, czyli w tropikalnej części Australii. Bardzo popularna, można powiedzieć, że to jest eksportowy hit rysunkowy Australii. I byłem tam w prawdziwym teatrze, gdzie to ludzie grają kukiełkami. Chociaż tak ze względu na rozmiar tych kukiełek, to chyba raczej takimi wielkimi kukłami. Widzieliście kiedyś taką kukłę większą niż człowiek? No dobra, może trochę przesadzam, ale rozmiarami taką jak człowiek. Taką, który musi poruszać jeden dorosły albo nawet dwóch dorosłych. Jeden dorosły facet albo dwie dorosłe kobiety. Jeżeli trzeba poruszać jednocześnie nogami, rękami, głową i brwiami, to jedna osoba sobie z tym nie poradzi. Wygląda to świetnie. Głos jest puszczony z taśmy, a aktorzy animują te lalki. Bawiłem się jak dziecko, naprawdę. Dzieci oczywiście też się super bawiły. Nie wiem, jak się nazywają takie wielkie lalki. Może wy wiecie. Takie na rękę to są pacynki, takie na żyłkach, którymi się porusza tak z góry, to są marionetki. A jak się nazywają takie lalki, którymi stoi człowiek i nimi porusza? Nie mam pojęcia, powiem szczerze. No, widocznie się w tym Poznaniu nie odchamiłem tak bardzo, jakbym chciał. Jacek Łoda się pyta, czy są pieski dingo. Nie. To są pieski, które nazywają się Blue Hilla. I to są psy, które są bardzo długowieczne. To jest taka rasa psa, która została wyhodowana tu w Australii, właśnie w Queenslandzie. I do tego psa należy rekord życia. Bodajże żył 30 lat, jeden rekordzista. Także jeżeli chcecie mieć psa, który będzie żył długo, to polecam rasę Blue Hilla. Nie jest może zbyt piękna, no ale bardzo długowieczna i bardzo wytrzymała. Maharadża z brzegu mówi, że widział taką kukłę, nazywa się Andrzej Duda. Ja nie wiem, ja o panu prezydencie nie będę się wypowiadał może, bo dla mnie pan prezydent to, ja wiem, że to dużo gromy na mnie spadną, ale czy Komorowski był panem prezydentem, czy teraz pan Andrzej Duda był panem prezydentem? Dla mnie wciąż pan prezydent to jest pan prezydent. Może jestem starej daty. WB się wita na czasie. Siema, witam serdecznie. Cześć, cześć WB. Cześć Fufu. Były też takie kukiełki właśnie marionetki, które można było animować za pomocą takiego, wiecie, takiego krzyża z góry. I taki pan poruszał ptakiem, tak zwanym bin chicken, które są popularne tutaj w Australii. Są tak naprawdę ibisy, których jest mnóstwo w dużych miastach. I wyglądało to tak realistycznie, jakby ten ibis po prostu żył. Także polecam wszystkim wybrać się do teatru.
Ja byłem pierwszy raz w życiu w Teatrze Kukiełkowym i to jest trochę wstyd, bo jak wiecie, ja jestem z Pomorza Zachodniego, a przecież w Szczecinie jest bardzo znany Teatr Kukiełkowy. Nazywa się Pleciuga. Jakoś nigdy nie miałem okazji tam wpaść. Jest też w moim kochanym Poznaniu Teatr Animacji, on był chyba w Zamku Cesarskim, z tego co pamiętam. No, słynny Ateneum w Katowicach, jest tego trochę. Także, no, będę kiedyś w Polsce, to muszę wpaść i muszę nadrobić zdecydowanie. Pamiętajcie, że możecie do mnie dzwonić, jestem na Skype'ie Nocnego Radia. Właśnie sprawdzam, jestem zalogowany. Pamiętajcie też, że możecie sponsorować tą audycję. Donaty na żywo są na dole. Ja będę sobie coś tam czytał, jeżeli jakieś donaty przyjdą. No i wybraliśmy do tego teatru. Przez ostatnie pół roku było raptem kilka przypadków COVID-a u mnie w Canberrze, więc są bardzo małe ograniczenia co do ilości ludzi w teatrach. Maksymalnie bodajże 1500 ludzi i 65% pojemności. No ale jako mąż lekarki zostałem zmuszony prośbą, groźbą i szantażem moralnym, żeby założyć maseczkę i byliśmy jedynymi ludźmi, którzy mieli maseczki na całej sali. Jedynymi ludźmi. Ale nic się nie przejmujcie, jak tylko zgasło światło, no bo tam gasło światło, tak jak w kinie, to sobie wygryzłem dziurę w tej maseczce i już mogłem oddychać swobodnie. Nie mam pojęcia, jak ludzie są w stanie chodzić. Jak ludzie są w stanie chodzić w tych maseczkach i używać tych maseczek. Ja nie daję rady, ja się po prostu duszę. Na szczęście nie ma obowiązku maseczek tu w Canberrze. Dzięki Bogu, bo bym chyba nie dał rady chodzić na dworze. Polecam Teatry Kukiełkowe, jak tylko pandemia minie, też i w Polsce, i będziecie mieli okazję, to zabierzcie żonę, dziewczynę, kochankę, jeżeli macie, a przede wszystkim dzieci, jeżeli macie, i idźcie na jakieś przedstawienie kukiełkowe. No dobrze, to tyle z wiadomości kulturalnych. Jeżeli ktoś z Was chce napisać, zadzwonić i powiedzieć, kiedy ostatni raz był w teatrze, albo w kinie, albo w operze,

chodziło oczywiście o blokowanie, o przykład blokowania konta Donalda Trumpa przez Twittera. No i padł taki zarzut, całkiem słuszny, moim zdaniem, że wielu ludzi z tej prawej strony sceny politycznej albo z prawej strony mapy, tak jak ja, chce uciekać się do kapitana państwo, żeby im pomógł. Żeby im pomógł, gdy tylko niedobra korporacja blokuje konta użytkownikom. No i wydaje mi się, że ta sprawa wymaga jednak małego komentarza z mojej strony. Moim zdaniem tak. Jak najbardziej prywatne firmy powinny mieć możliwość zablokowania konta pod byle pretekstem. A tak na poważnie to nawet bez pretekstu, bo to są prywatne firmy. Jako prywatne instytucje mogą sobie dostarczać usługi tam komu chcą, komu nie chcą, a jedynym, co powinno je powstrzymywać przed tym, to umowa z użytkownikiem. Jeżeli firma napisała w umowie, a jak wiemy, zawsze trzeba kliknąć, że tak, przeczytałem umowę, w niektórych aplikacjach nawet trzeba przewinąć umowę w dół, więc jeżeli trzeba kliknąć, że przeczytaliście umowę, ja wiem, że nikt nie czyta, ja też w sumie rzadko kiedy czytam, ale jeżeli firma napisała w tej umowie, że możemy panu zablokować konto, bo tak, no to może zablokować konto, bo tak, sami się na to zgodziliście, chcącemu nie dzieje się krzywda. Jedno z ulubionych powiedzeń i ulubionych cytatów, czy raczej takich zasad rzymskiego prawa, volenti non fit injuria, które przytacza zawsze Korwin, chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeżeli kliknęliście, że tak i firma wam zablokowała konto, a było napisane w umowie, że mogła zablokować konto, to moim zdaniem jak najbardziej powinna mieć do tego prawo. No, były takie przypadki, prawda, na świecie, że odmawiano parze gejów na przykład, żeby upieczenia tortu, bo właściciel był chrześcijaninem głęboko wierzącym i nie chciał upiec tortu, na którym było dwóch panów w garniturach ślubnych i obrażeni geje biegli do sądu, że dyskryminują nas. Sądy na całym świecie zupełnie różnie reagowały na takie sytuacje, padały różne wyroki. Moim skromnym zdaniem nie było umowy, więc ma każdy prawo sobie zrobić, powiedzieć, ja pana nie obsłużę. Przynajmniej moim zdaniem, taka jest wolność. Gdyby jakiś właściciel cukierni powiedział mi, panie kangur, nie upiekę dla pana tortu, bo pan prowadzisz audycję z prawej strony mapy i mnie się ona nie podoba. Trudno, ma do tego prawo. Poszedłbym do innej cukierni, po prostu. Oczywiście prywatnie mogę uważać takiego gościa za dziwaka albo za buca. Zresztą, jeżeli ktoś nie chce upiec tortu dla pary gejów, to też uważam go za głupka, bo jak to śpiewał Grabarz, moja wolność to żaden twój grzech. Więc dziwię się, że taki ktoś odmawia upieczenia tortu. Ale jeżeli ktoś się upiera, że tego nie zrobi, no to trudno. Jego wybór, jego cukiernia, tak samo Twitter, jego tweety, więc ma prawo zablokować Donalda Trumpa albo kogokolwiek innego na świecie, o ile tylko umowa mu na to pozwala. Po prostu. No, jest różnica wtedy, kiedy jakaś firma korzysta z państwowej infrastruktury i podpisuje umowę z państwem, że będzie przez tą infrastrukturę dostarczać prąd, tam albo wodę, albo gaz, albo na przykład będzie obsługiwała autostradę, no to oczywiście jest trochę inaczej. W umowie z państwem wtedy są zapisy, że taka firma nie może dyskryminować, no nie może operator autostrady na przykład nie wpuszczać czerwonych samochodów na swoją autostradę. To byłoby bez sensu oczywiście, dlatego że taka autostrada jest jedna, która biegnie na przykład z Poznania do Warszawy. Ale moim zdaniem państwo nie powinno regulować tego, co Twitter, Facebook, YouTube czy jakikolwiek inny portal społecznościowy albo jakiś serwis internetowy tam wpisze w tych umowach. Więc ja jestem za nie. Zenon pisze, że Twitter korzysta z państwowej infrastruktury. Tak, Zenon, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli mamy autostradę, no to ja nie mam wyboru. Muszę tą autostradą jechać. Jeżeli jakaś firma dostarcza gaz, no to ona musi dostarczyć gaz, prawda? Chociaż teraz, czy wodę, no ale są różni operatorzy, więc to tak nie może być, ale Twitter moim zdaniem jest zwykłą, powinien mieć prawo odmowy świadczenia usługi, bo on tylko, co innego firma telekomunikacyjna, która korzysta z łącz państwowych. No, w tym momencie państwo powinno mieć umowę z taką firmą, że nie może dyskryminować, więc ja jestem na nie, jeżeli chodzi o to. Nie kupuję też tego tłumaczenia o tym, że Twitter to teraz jedyny sposób komunikacji z wyborcami i należy go upaństwowić, żeby on nie mógł zablokować. Nie kupuję tego. Jeżeli jakiś prezydent jakiegoś kraju korzysta tylko z Twittera i dla niego Twitter to jest jedyne miejsce, żeby się kontaktować z wyborcami, no to pan prezydent robi to źle. Powinien mieć jakieś alternatywne możliwości kontaktu. Tak mi się przynajmniej wydaje.

0: Zobaczymy, jak to będzie z YouTube'em i Nocnym Radiem dalej. Jak dotąd pamiętam, był jeden taki incydent w audycji Potrzeby, że YouTube zablokował mu audycję, ale chyba P19 wyjaśnił tą sprawę z YouTube'em w końcu. I wszystko skończyło się dobrze, jak w polskiej komedii romantycznej, bo ostatnio, nie wiem, czy zauważyliście, wszystkie polskie komedie romantyczne kończą się wesołym oberkiem. No cóż, tak to jest. Tak więc, Błażeju, myślę, że masz rację. Jeżeli ktoś biegnie do kapitana państwo, żeby mu wyregulował umowę z jakimś serwisem internetowym, to głupio robi. To leje młyn na wodę lewicy. Dzwońcie Nocne Radio, jeżeli macie jakieś komentarze na Skype'ie. Wydaje mi się, że wrócimy do tego tematu gigantów internetowych jeszcze na chwilę pod koniec audycji. Dzisiaj temat trudny. Temat, który podrzucił mi który podrzucił im pewne osoby jakiś czas temu i nawet miały pretensje, że tak długo nad tym siedzę. Także odsuńcie dzisiaj dzieci od radiokomputerów, bo nowymi miejscami będzie drastycznie. No, oczywiście audycja jest przeznaczona głównie dla polskojęzycznych mieszkańców Australii, Nowej Zelandii, Japonii i Chin, bo tam jest noc, a jeżeli słuchacie gdzieś przed 23, na przykład w Polsce, cóż, trudno. Taki live. Jeżeli słuchacie z offline'u, to też pamiętajcie, żeby odsunąć się dzieci od radiokomputerów. Oczywiście chodzi o trudną kartę w historii Kościoła, w historii Bałkanów, o Jasenowac, o obóz w Jasenowacu. No ale po kolei. Nie wiem, czy byliście kiedyś na Bałkanach. Ja byłem raz i tylko w Bułgarii. I to na podróży poślubnej już prawie 12 lat temu. Tak, możecie zacząć się śmiać, to nie była komuna, ale byłem na podróży poślubnej w Bułgarii, konkretnie w Złotych Piaskach. I nawet nie było tak najgorzej, ale wcale nie było tak tanio. Słyszałem takie opowieści, że kto nie był w byłej Jugosławii, ten tak naprawdę nie był na Bałkanach. Ja nie byłem, ale wiem, że jest dużo ludzi, którzy jeżdżą na wakacje, czy to do Chorwacji, czy to do Słowenii, czy też zwiedzają sobie dalej gdzieś Czarnogórę, Macedonię i tamte rejony. Podobno z południowej części Polski, z Bielska Białej na przykład, pozdrawiamy Bajtitera serdecznie stamtąd, bliżej jest nad Adriatyk niż nad Bałtyk i chętniej się jeździ ze Śląska właśnie do Chorwacji niż do Kołobrzegu. No, jeżeli jesteście stamtąd, to zadzwońcie, muszę coś o tym powiedzieć. W każdym razie już w XIX wieku mówiono o kotle bałkańskim, plątaninie państw, narodów, religii i mocarstw, które tam miały zupełnie rozbieżne interesy. No i pierwsza wojna światowa zaczęła się tak na dobrą sprawę na Bałkanach, w Sarajewie w Bośni, gdzie pan Gavrilo Princip zastrzelił arcyksięcia Ferdynanda. To był tak naprawdę, to nie była może przyczyna wybuchu, czy to była jakaś bezpośrednia przyczyna wybuchu, ale wiadomo, że no to była iskra, która wzbudziła beczkę, która wysadziła beczkę prochu, cała Europa wtedy była beczką prochu, ale jednak zaczęło się to tam, zaczęło się to na Bałkanach. W szczególnie skomplikowanej sytuacji są ludy byłej Jugosławii, czyli Serbowie, Chorwaci, Czarnogórcy, Bośniacy, bo tak to się prawidłowo wymawia, i Słoweńcy. I z tego, co udało mi się znaleźć i doczytać, dawniej to był jeden naród, to znaczy wszystkie te narody mają wspólnych przodków. Gdzieś tam głęboko. No, wszyscy Słowianie mają gdzieś wspólnego przodka, ale te narody południowosłowiańskie mogą mówić o sobie, że są kuzynami. Co ciekawe, najprawdopodobniej Serbo-Łużyczanie, czyli taki naród słowiański, który żyje we wschodnich Niemczech, w byłym DDR-ze, też mają wspólnego przodka z narodami Jugosławii. Serbo-Łużyczanie są trochę zapomnieni w Polsce, a szkoda, bo to już chyba ostatni ślad po słowiańskiej obecności na terenie byłego NRD. Lubeka i Rostock to są nazwy pochodzące z języków słowiańskich. Dawniej królestwa słowiańskie sięgały prawie do duńskiej granicy w południowej części Półwyspu Jutlandzkiego, ale to nie byli Polacy. Wprost przeciwnie, nasz Mieszko, mój koleżko, jak to rapowali traperzy z Nadwisły, sprzymierzył się z Niemcami po to, żeby właśnie z tymi plemionami słowiańskimi walczyć. Mecklenburgia w północno-wschodnich Niemczech, najbiedniejszy land niemiecki, to tak naprawdę niemiecka wersja słowiańskiej nazwy Wielkigrad. Dawniej były tam królestwa słowiańskie, które nazywały się Wielkigrad, czyli miejsce, gdzie jest dużo grodów. Mecklen to po starogermańsku wielki, no a burg to po prostu grad, czyli miasta. Tak więc tym, co poróżniło Serbów, Chorwatów i Bośniaków, bo te trzy narody, o tych trzech narodach dzisiaj będziemy sobie trochę mówić, to przede wszystkim religia. Serbowie to głównie wyznawcy prawosławia. Chorwaci to katolicy, a Bośniacy to wyznawcy islamu. Rafał Ziemkiewicz, którego jestem raczej fanem i lubię słuchać Rafała, często mówi o Bośniakach, tutaj cytuję, poturczeńcy, dlatego że Bośniacy przyjęli islam pod wpływem Turków. Mi się to określenie poturczeńcy bardzo nie podoba, no ale w pewnym sensie pokazuje to, co chcę powiedzieć, że Bośniacy to tak naprawdę Serbowie, którzy przyjęli islam. Czarnogórcy to też Serbowie, tylko ci, którzy zamieszkali właśnie w Czarnej Górze. No i właśnie przez kilka stuleci, od XIV wieku do mniej więcej końca I wojny światowej, pierwsze skrzypce na Bałkanach grała Turcja, na Imperium Osmańskie konkretnie. Przedtem to Serbowie byli dominującą siłą, ale w XIV wieku była bitwa na Kosowym Polu. Słynna bitwa, która jest w pewnym sensie mitem założycielskim w państwa Serbów, co jest trochę dziwne, bo tam Serbowie ulegli Turcji, ulegli Imperium Osmańskiemu i Imperium Osmańskie położyło się cieniem na Bałkanach przez wiele lat. No i to Turcy właśnie jakoś tak próbowali te konflikty narodowościowe podgrzewać, bo wiadomo, stara, dobra zasada, dziel i rządź. I dopiero pod koniec I wojny światowej udało się Turków wyprzeć, można powiedzieć, z Półwyspu Bałkańskiego, prawie zupełnie. W I wojnie światowej Turcy postawili na złego konia, postawili na państwa centralne. Dlatego właśnie w II wojnie światowej Turcy byli tacy ostrożni. Dopiero kilka tygodni przed końcem II wojny światowej w końcu zdecydowali się wypowiedzieć wojnę Niemcom, bo Imperium Osmańskie rozpadło się dlatego, że byli w państwach centralnych. Długo się mówiło, przez cały XIX wiek, mówiło się o Imperium Osmańskim, o Turcji jako chorym człowieku Europy. No więc pod koniec I wojny światowej, prawie pod koniec, udało się stworzyć, gdy rozpadało się wielkie, stare cesarstwo austriacko-węgierskie, Austro-Węgry, udało się stworzyć państwo Słoweńców, Chorwatów i Serbów. Wkrótce przemianowane na Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Niestety królestwem tym cały czas targały różne spory narodowościowe. Chorwaci kłócili się z Serbami, Słoweńcy też z Serbami i z Chorwatami. No, była to jeden wielki kocioł. I sytuację próbował uspokoić król Aleksander I, który zawiesił w 29 roku konstytucję, zmienił nazwę państwa na Jugosławia i próbował uspokoić, jakoś rządząc autorytarnie, próbował uspokoić to, co się działo w Jugosławii. No ale jak wiemy, w 39 roku w Europie wybucha wojna 1 września. Sytuacja tak naprawdę zaczyna być bardzo zła dla Jugosławii w kwietniu 41 roku. Niemcy atakują Jugosławię 6 kwietnia 1941 roku. Wojsko jugosłowiańskie stawia opór tylko kilka dni, bo już 18 kwietnia ostatnie oddziały składają broń. 18 kwietnia, więc 12 dni później. Krótko się bronili Jugosłowianie. Ale już 10 kwietnia Chorwacja ogłasza niepodległość i 15 kwietnia staje się sojusznikiem Niemiec. No tak to jest niestety w historii Europy, tak to już było, że w Berlinie ma swój początek bardzo wiele europejskich tragedii. Więc w tym marionetkowym państwie chorwackim zaczyna rządzić reżim Ustaszy. Ustasze przed wojną to była organizacja taka quasi-terrorystyczna, ultranacjonalistyczna, katolicka, przynajmniej tak o sobie mówili, którym rządził generał Ante Pavelić. To powstaje takie państwo marionetkowe, które jest zupełnie zależne od Niemiec i od Włoch. No i Ustasze przyjmują ideologię III Rzeszy. Zaczynają od prześladowania ludności żydowskiej i cygańskiej, ale do tej takiej obrzydliwej, rasistowskiej zupy Ustasze dolewają jeszcze bycie antyserbem. I rozpoczyna się terror. Koszmarny terror skierowany również przeciwko Serbom. I już w sierpniu 1941 roku, kilka miesięcy po powstaniu tego państwa, powstaje obóz koncentracyjny i obóz zagłady w Jasenowacu. Powstaje właśnie w pobliżu wioski Jasenowac we wschodniej części Chorwacji, w Sławonii. Pojawiają się ogłoszenia, że każdy Serb w tym państwie chorwackim, który nie przyjdzie na katolicyzm, zostanie wysłany do obozu koncentracyjnego. I tak było. Po sierpniu 1942 roku Żydzi z Chorwacji już nie byli wysyłani bezpośrednio do Jasenowaca, ale do Oświęcimia. Natomiast Serbowie zostają wysłani właśnie do tego obozu. Szacuje się, że w tym obozie w Jasenowacu zginęło ponad 83 tysiące osób, Chociaż niektóre źródła podają nawet ponad 500 000 osób, ale chyba nie, no trochę przesadzają te źródła. Prawdziwym koszmarem, myślę, w tym obozie jest to, że ponad połowa tych ofiar to były kobiety i dzieci do lat 14. Więźniowie tego obozu byli przez ustaszy zmuszani do niewolniczej pracy po kilkanaście godzin dziennie. Ludzie umierali, jak to w obozach koncentracyjnych. Z wycieńczenia, z głodu, z braku czystej wody, jakiejkolwiek opieki medycznej. Oczywiście niektórym udało się doczekać do końca wojny i tym, którym udało się przeżyć, ci ludzie opisywali te okrucieństwa, które tam przedziały. No, nie chcę patować specjalnie tym, co czytałem, co tam się działo w tym obozie. Nie chcę patować tymi okrucieństwami, bo to chyba nie ma sensu, ale rzeczy, które tam się działy, przerażały nawet niemieckich sadystów. Przerażały niemieckich generałów. Są raporty Niemców, niemieckich generałów, czy oficerów, którym dane było zobaczyć, co się działo w tych obozach. Ludzie często spali tam pod gołym niebem, dlatego że nie wybudowano baraków. Były morderstwa na wyścigi. Ci komendantowie tego obozu robili morderstwa na wyścigi, kto zabije więcej ludzi w ciągu jednego dnia. Mieli taki specjalny rodzaj noża, nazywał się serbosiek, który służył do mordowania Serbów. Jak najszybciej był to taki nóż, który się zawijało na ręce i można było nim szybko mordować ludzi. No, coś absolutnie przerażającego. Wyobraźcie sobie takie zawody. Kto jest w stanie zabić więcej ludzi? No dobrze, ktoś mógł powiedzieć, obóz koncentracyjny w czasie II wojny światowej. Państwa nie ma... Niemcy mieli swoje obozy koncentracyjne, Japończycy mieli swoją słynną jednostkę 731 w Harbinie w Mandżurii, a Ustasze mieli swój Jasenowac. Coś, co wyróżnia to straszne miejsce, to to, że ci oprawcy twierdzi, że są katolikami. Otóż Ustasze to był, tak jak mówiłem, ultrakatolicki, przynajmniej z nazwą, tak twierdzi o sobie, reżim i uważali, że tylko Chorwaci, którzy byli katolikami wśród tych narodów południowosłowiańskich. Trzeba być katolikiem, żeby być Chorwatem. Zmuszano Serbów do tego, żeby przejść na katolicyzm. Niektóre źródła, nie udało mi się tych źródeł potwierdzić, najprawdopodobniej są to niepotwierdzone źródła, podawały, że w zabijanie dzieci były zamieszane zakonnice. Tego akurat nie udało się potwierdzić, tak nie twierdzili niektórzy świadkowie. Petar Brzica był królem morderców. Zabił jednego wieczoru najwięcej ludzi, bo chwalił się, że zamordował jednej nocy ponad 1300 ludzi. Nie wiadomo dokładnie, bo szacuje się, że było to od 600 do grubo ponad 1500 ludzi. Był z wykształcenia księdzem katolickim, był franciszkaninem. Byłym franciszkaninem. Niektórym zbrodniarzom z tego obozu po wojnie udało się uciec i zniknąć. I są mocne poszlaki na to, że pomagał im w tym kościół katolicki. Na przykład Ljubo Milosz, jeden z dowódców tego obozu, uciekł na zachód, podobno z pomocą kościoła katolickiego. Został złapany, przewieziony do Jugosławii i później już reżim Tito, bo to Tito zaczął rządzić w Jugosławii po wojnie. Jego partyzanci Broz Tity, jak to wiemy, wyzwolili Jugosławię bez pomocy Sowietów, że tak zacytuję klasyka polskiego rocka i rapu. Było trzech dowódców tego obozu. Luboric, Milosz i Filipowicz. Filipowicz był franciszkaninem, byłym franciszkaninem, nazywany był bratem szatanem, był byłym franciszkańskim księdzem. Milosz, jeden z dowódców tego obozu, podobno się modlił co wieczór. Jeden z jego jakichś takich ludzi, którzy też był w tym obozie, zapytał go, czy nie boi się zemsty Boga za to, co zrobił w obozie jako dowódca. A ten powiedział, nic mi nie mów, wiem, że będę się smażył w piekle za to, co zrobiłem, ale będę się smażył dla Chorwacji. Specyficzny przykład katolika, muszę przyznać. Filipowicz był jednym z, tak jak mówiłem, byłym franciszkańskim księdzem i to, co czytałem, chyba najbardziej mnie przeraziło o nim, dlatego że mordował dzieci na oczach rodziców. Muszę przyznać, że wydaje mi się to najgorszą karą, najgorszą torturą chyba psychiczną. Podobne rzeczy działy się na Wołyniu podobno. Ja szczerze mówiąc przyznam się wam, że nigdy nie odważyłem się obejrzeć filmu Wołyń. Także powiedzcie mi, czy tak było, czy nie, ale czytałem, że takie rzeczy się działy tam też na zachodniej Ukrainie. Taką kontrowersyjną postacią był Alojsiusz Stepinac, który był arcybiskupem Zagrzebia. Gdy stawał się biskupem, był najmłodszym biskupem na świecie. Miał ledwie 39 lat, czyli był niewiele starszy ode mnie teraz. Po wojnie został skazany przez komunistyczny rząd Tity, pan Stepinac, na karę 15 lat więzienia za kolaborację z Niemcami. No, siedział kilka lat, następnie był zamknięty w areszcie domowym. Były różne komentarze w tym czasie, różne komentarze z tego, co się działo, jaki ten proces przebiegał. New York Times napisał, że był to proces pokazowy, typowy dla komunistycznych reżimów, ale inne były głosy, że rzeczywiście ten proces Stepinaca, który urządził mu rząd Tito, był jak najbardziej uczciwy. Został wiele lat później, już w Chorwacji, a w tym kilka lat temu, już pośmiertnie oczyszczony z tych zarzutów. W 1952 roku papież Pius XII ogłosił go kardynałem, a 3 października 1998 roku papież Jan Paweł II ogłosił go męczennikiem i go beatyfikował. No i pytanie, czy Stepinac wiedział o tym, co się działo w obozie w Jasenowacu? Prawie na pewno wiemy, że zdawał sobie sprawę z przymusowych konwersji. Próbowałem czytać różne opracowania na temat Stepinaca. Można z nich wywnioskować, że najprawdopodobniej nie popierał ustaszy, ale jego największą winą było to, że ich nie potępił, tych ich zbrodni. Co działa na jego korzyść? Wiemy, że namawiał księży, żeby dokonywali konwersji ludzi na katolicyzm z prawosławia, po to, żeby uchronić ich przed prześladowaniami. No, w takim razie musiał wiedzieć o tym, że ludzie, którzy nie przejdą na katolicyzm, są mordowani, czy jakoś prześladowani. No i ten Stepinac, tak jak mówię, jest postacią bardzo kontrowersyjną. Pojawia się kilka pytań. Po pierwsze, mi się przynajmniej nasuwają te pytania. Jeżeli ktoś chce poczytać o obozie w Jasenowacu i o tym, co się tam działo, o różnych zbrodniach tych Chorwatów i o pewnych strasznych rzeczach, czyta się to jak najgorszy horror, to poczytajcie, znajdźcie w internecie, jest tego tak naprawdę dużo. Ja odradzam. Dla mnie to było w pewnym momencie aż za ciężkie. Ale może dlatego, że jestem wrażliwy na takie rzeczy, na krzywdę ludzi. Ta sprawa jest dosyć zapomniana w Polsce, trzeba przyznać. To znaczy, ona coraz częściej wychodzi, ale ja o niej usłyszałem pierwszy raz. Gdzieś tam daleko, kilka lat temu, a zbadałem ją w ciągu ostatniego miesiąca. Może trochę dłużej. No, pojawia się kilka pytań. Po pierwsze, czy z tego powodu, że jakiś ksiądz, proboszcz, biskup, kardynał, albo nawet sam papież, sam Ojciec Święty, popełnia jakieś grzechy, przestępstwa, zbrodnie, to co wtedy? Czy to unieważnia cały Kościół katolicki? No moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Po prostu to jeden jakiś człowiek, który był zbrodniarzem, jeżeli Stepinac oczywiście był. Ale załóżmy przez chwilę, bądźmy dla niego nieuprzejmi, że wiedział o tym, co się działo w tym obozie. No widzę, że WB pisze, że to nie jest usprawiedliwienie. No, WB, zadzwoń wreszcie i sprzecza się trochę ze mną. Pisze Zenon, że nacjonalizm to kuzyn religii. No to ciekawe jest, co mówisz, Zenon. To chętnie bym się z tym o tym pokłócił. Po drugie, czy jeżeli jakiś szalony katolicki ksiądz popełnia zbrodnie i twierdzi, że jest katolikiem, albo co gorsza, że robi to w imię katolicyzmu, to czy znaczy, że ja się mam wstydzić tego, że sam jestem katolikiem, prawda? To jest taka sprawa. Przypomina mi się morderstwo Adamowicza. Pamiętam, nie wiem, czy pamiętacie, kilka lat temu na finale Okresu Świątecznej Pomocy zamordowano Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska. Ten człowiek, który go zamordował, nie tylko był chory psychicznie, ale też był bardzo antyplatformerski. Ja, szczerze mówiąc, zawsze też byłem antyplatformerski, no ale z tego powodu, że ktoś twierdzi, że zrobi to, bo nie cierpi Platformy, to przecież nie będę się z tego powodu wstydził, prawda? Wydaje mi się to dziwne. Tu możemy na chwilę wrócić do tematu tych wszystkich. No Zenon pisze, że nie doczytałem, że się robi z niego świętego. No, wiem. Wiem, że się robi z niego świętego. Pytanie, dlaczego? Dlaczego? Jak mówiłem, Jan Paweł II go beatyfikował. Czy dlatego, że był męczennikiem, bo potem był skazany przez komunistów? Być może dlatego. Tak jak mówię, to uważam też, że z tego, co ja znalazłem, że Stepinac nie wykazał się odpowiednio duchem i nie potępił ustaszy tak, jak powinien to zrobić, bo moim zdaniem powinien ich potępić. Oczywiście, że tak. To był naprawdę zbrodniczy reżim, skoro nawet Niemcy byli przerażeni tym. No, ja chociaż jestem raczej antykomunistą, gdybym się przeniósł w czasie tamtych czasów, to chyba bym się przyłączył do Tity i walczył z takimi ludźmi, z takimi faszystami. Ale jak mówiłem, jeżeli jakiś na przykład portal internetowy wyłącza komuś konto, to czy jeżeli ja cały czas jestem na tym portalu, to czy znaczy, że popieram to, co robi? No nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Natomiast WB pisze, że to jest hańba dla Kościoła. No, być może. Być może to jest hańba dla Kościoła, że popiera Stepinaca, ale to, co Stepinac zrobił, to tak jak mówię, moim zdaniem jego największy grzech to, że nie potępił ustaszy tak mocno, jak powinien. Pyta się Zenon, czy można dzwonić. Oczywiście, że można dzwonić. Przecież od początku mówię, że można dzwonić. Także dzwońcie śmiało na Skype Nocne Radio. Ja jestem tu i czekam na wasze telefony. To chcę powiedzieć o tej kwestii. Czy powinniśmy dalej być częścią czegoś, co robi złe rzeczy, albo co nie robi wszystkiego, co powinno dobrze? To znaczy, czy jeżeli nie zgadzacie się z polityką PiS, z polityką polskiego rządu, to czy znaczy, że powinniście rzucać polskim paszportem? No oczywiście moim zdaniem nie. To jest moim zdaniem nonsensowne. Czy swego czasu Facebook miał problemy z jakimś Cambridge Analytica, więc jeżeli... Dzwoni Zenon. Halo, halo Zenon, cześć.
1: Szczęść Boże, moment.
0: Strasznie cicho jesteś.
1: Więc myślę, już, że chyba się... powinno być okej. Okay. Powinno być okej, okay, czekaj. O, podgłośniłem, już jest chyba dobrze. Jest?
0: Ja cię słyszę cicho. Ja cię słyszę cicho.
1: A teraz, panie?
0: O, teraz przed chwilą było trochę lepiej.
1: No, to może być jeszcze lepiej teraz. No, już kurde, takiej czułości to nie pamiętam, żebym miał. Więc coś mi tu nie gra, panie, coś mi tu nie gra. Chyba mnie spowalnia, znaczy ten wycisza mnie hardware. Mam tak jak potrzeba problemy ze sprzętem, bo jest za gorąco. No ale słychać, nie słychać, cokolwiek.
0: Ja cię słyszę w miarę dobrze. Napiszcie na czacie, czy dobrze Zenka słychać na YouTubie i na streamie radiowym. No dobrze, co tam u ciebie, Zenon, powiedz? Bo ten temat w sumie jest trochę nagrany przez ciebie, no nie będę ukrywał.
1: No jest i cieszę się, że go chwyciłeś bez jakiegoś pudrowania takiego, no, godnego jakiegoś apologety zawodowego. Natomiast ja mam jedną taką rzecz, która mi w tym wszystkim nie gra, nie? Bo fajnie jest, jak katolik powie, że okej, okay, nie? Że to jest niefajne i to miało miejsce i nie będzie udawał, że jest ten. Natomiast z racji tego, że katolicyzm to jest tak jedna z niższych form moralnych, uznaje coś takiego jak odpowiedzialność grupowa i odpowiedzialność dziedziczna. To jest fundament tego słabego bądź systemu moralnego, ale i tak jednego z lepszych, jakie w ogóle funkcjonują. No, to powiedz mi, dlaczego papież tych ludzi nie ekskomunikował tak z miejsca?
0: Przecież nie to wiem, tak... ale to musiałbyś papieża spytać, ale mówisz o których ludziach, o tych, którzy...
1: Wszystkich dowolnych, wiesz, nazistów, tych biskupów, którzy błogosławili czołgi nazistów, ustaszy, Stepinacza i tych innych delikwentów. To mnie zastanawia, wiesz,
0: bo... Stepinaca, wiesz, jak mówiłem, moim zdaniem...
1: Dlaczego nie był ekskomunikowany biskup, który dzieci pstrykał i tak dalej? Jak to jest, nie? Że można być ekskomunikowanym za to, że się powie, że o, ja tam nie wierzę w Ducha Świętego, albo że no, jakieś... Coś tam, nie? Proste rzeczy. Można się naprawdę łatwo, nie wiem, za skrobankę można się ekskomunikować. Za rzeczy dużo mniejsze niż masowe morderstwo można dostać ekskomunikę. Natomiast za masowe morderstwo, no coś za dużo tych ekskomunik nie ma.
0: Pytasz mnie dlaczego? Wiem, że są takie zasady, że ja nie jestem teologiem, a już na pewno specjalistą od prawa kanonicznego nie jestem, ale są wyraźnie określone rzeczy, dlaczego, za co można kogoś ekskomunikować. No i z tego rzeczy, co mówisz, po prostu nie ma na tej liście. Natomiast dlaczego ich nie ma na tej liście i czy powinny być, no to już jest zupełnie inna rozmowa, ale trochę tak przez dużo rzeczy przeleciałeś, bo z jednej strony mówisz, że według ciebie katolicyzm to jest niskie standardy moralne, ale jedne z lepszych standardów, jakie w ogóle istnieją.
1: No to niestety, znaczyło, że... no coś. Ale to by tak znaczyło, samo, że... to, słuchaj, to jest coś na zasadzie, że Najlepszym prezydentem był Kwaśniewski, co nie znaczy się, że był dobrym prezydentem, nie?
0: No tak, ale tu nie mówimy o prezydentach III RP, które tam istnieje od 30 lat, ale no trochę tych różnych moralnych systemów, moralnych wierzeń i tak dalej wymyśliła ludzkość. Więc naprawdę uważam,
1: Tak,
0: że.
1: i dzięki no temu, że istnieje fenomen herezji, a większość katolików to dzięki Bogu, heretycy, między innymi ty,
0: A dlaczego? Bo to
1: to
0: ciekawe, dlaczego?
1: no bo na przykład uznajesz dziedziczność winy?
0: Ale o którą winę pytasz? Nie, nie uznaję. Poza.
1: Jakąkolwiek.
0: Nie, to nie ma u
1: Nie
0: dziedziczności
1: no.
0: winy. Jest
1: Tu
0: dziedziczność winy.
1: ten jeden
0: Jest tylko
1: wyjątek
0: jeden
1: robisz,
0: wyjątek.
1: tak?
0: Słucham?
1: Na pewno?
0: No
1: Bo ja sobie
0: tak.
1: nie przypominam, to znam, wiesz, nie ma tak, że to jest jeden wyjątek. Nigdzie nie jest powiedziane, że to jest jeden wyjątek.
0: Jest
1: To
0: tylko.
1: jest tak kluczowa zasada i z niej wynika to, że winę można dziedziczyć. Wina może być grupowa i wielokrotnie Bóg każe zabijać ludzi za to, że się urodzili ze złej pochwy. Tak? Wielokrotnie. To potoki krwi są
0: To jakiś
1: gigantyczne,
0: przykład
1: również.
0: daj na przykład na to.
1: No, cały eksodus Żydów do Ziemi Obiecanej i mordowanie autochtonów. Na przykład, nie? To ich największą, jedyną winą było to, że się urodzili tam, przed Żydami tam byli. No to dlatego trzeba było ich zabić. Na przykład, nie? I to jest odpowiedzialność grupowa, nie? Za ten straszny
0: Ale
1: grzech, jakim było urodzenie
0: poczekaj,
1: się.
0: poczekaj, poczekaj. To znaczy, że jeżeli że odpowiedzialność grupowa jest to, że jeżeli Żydzi wymordowali kogoś, kto mieszkał w jakimś miejscu, to jest odpowiedzialność grupowa i dziedziczenie win za to, że się mieszka tam przez tych ludzi,
1: Nie,
0: których Żydzi
1: no
0: zabili?
1: to
0: Przecież to się, widzą, no
1: ci
0: to się
1: ludzie,
0: nie
1: którzy
0: trzyma
1: zginęli,
0: kupy.
1: Kanańczycy zrobili ten grzech, że się urodzili nie tam, gdzie trzeba i wiesz, i to było okej ich zabić, nie? Wymordować ich i dzieci, zgwałcić kobiety i tak dalej, nie?
0: No
1: No
0: dobrze,
1: i
0: ale.
1: tu wiesz, to jest naturalną konsekwencją, jeżeli system moralny takie rzeczy po
0: Ale ty się, ale ty
1: prostu
0: się, przejdź, ty się odnosisz
1: pokazuje.
0: do jakiegoś do Starego Testamentu, ale przecież zgodzisz się chyba z tym, że Kościół i chrześcijaństwo nie uważa, że jeżeli ty popełnisz grzech, to, co ty zrobiłeś, czy kogoś zamordujesz, zabijesz, ukradniesz, zgwałcisz i tak dalej, możesz wymyślić, co chcesz, nie przechodzi to na twojego syna, córkę i tak dalej. No przecież to jest oczywiste. I nie
1: Nie,
0: ma
1: to
0: takiego
1: chyba jest w
0: katolika.
1: innym punkcie.
0: Czy masz gdzieś jakiś zapis w katechizmie Kościoła katolickiego, który by mówił, że tak jest? Że twój syn będzie odpowiadał za to, że ty kogoś zamordowałeś?
1: Słuchaj, ja nie wiem, czy zaraz nie przyjdzie papież i nie powie, tutaj Bóg mi kazał go zabić, bo jego ojciec coś tam zrobił, albo jego dziadek zrobił. To jest technicznie wykonalne i to wiesz, to miało miejsce w historii tej religii, nie?
0: No to
1: Tak
0: jest
1: jak już
0: bardzo.
1: wspominałem, w Starym Testamencie już zabijano ludzi za to, że w złym miejscu się urodzili o złym czasie. To był dobry
0: Nie, ale to
1: powód,
0: jest
1: żeby kogoś
0: opisane.
1: zabić, nie?
0: Ale to jest według. To były wierzenia Żydów, którzy chcieli jakoś usprawiedliwić swoje podboje. Ale to
1: A
0: co to ma
1: nie,
0: wspólnego
1: czyli
0: z chrześcijaństwem?
1: teraz jesteś heretykiem. Nie, bo to jest podstawa moralna tej religii i to kazał zrobić
0: Nie, to nie
1: Bóg,
0: jest
1: czyli
0: prawda.
1: Jezus.
0: Nie jest
1: A jak
0: prawda,
1: to
0: co
1: nie,
0: mówisz,
1: tak?
0: że to są grzechy, że grzechy się przenoszą. To na tym, że z tego, że. Bo żebyśmy nie spędzali za dużo czasu na tym, ale moim zdaniem, z tego, że Żydzi wymordowali jakiś naród, nawet jeżeli to było za potrzebem Boga, jeżeli to zrobili, to nie wynika z tego to, że grzechy się przenoszą z pokolenia na
1: Wystarczy, że
0: pokolenie.
1: ten
0: To
1: jeden
0: jest
1: się
0: zbyt
1: przenosi.
0: duży.
1: Dobra, nie, bo pójdziemy teraz w teologię. Jest ten jeden tak zwany grzech, który technicznie, logicznie nie mógł być grzechem, bo wiesz, grzech polega na poznaniu dobra i zła. Jeżeli, żeby w ogóle wiedzieć, co to jest grzech, musisz znać dobro i zło. Więc no, nie mieli w ogóle to. Nie wiem, słuchaj, cały grzech pierworodny jest tak głupią koncepcją, że to aż urąga ludzkiej godności, że się to bierze jako cokolwiek do jakiejkolwiek debaty. To jest po
0: A
1: prostu u swojej
0: dlaczego?
1: podstawy
0: Ciekawe,
1: głupie, nie?
0: dlaczego?
1: No bo,
0: Dlaczego?
1: słuchaj, no, grzech pierworodny polega na tym, że bierzesz ślepego kolegę, mówisz mu, tu jest mój barek, trafisz, dobra, on otwiera ten barek. Stary, napij się czego chcesz, ale nie pij tego fioletowego, okej? Okay? Bo jak napijesz tego fioletowego, no to będzie przesrane, nie? Skąd on może wiedzieć, który jest fioletowy?
0: No ale przecież
1: Nie,
0: to nie
1: bo
0: tak
1: Bóg
0: było.
1: powiedział prosto,
0: Przecież to nie było tak.
1: jedzcie wszystkie, które chcecie, ale jak zjecie z tego jednego, no to zrobicie źle. Ale oni nie wiedzieli, co jest dobre, co jest złe, tak?
0: Ale
1: I
0: wiedzieli o tym, ale
1: tylko.
0: nie byliście, ale wiedzieli o tym, że trzeba słuchać Boga. Bóg im powiedział wyraźnie, żeby tego nie
1: Nie,
0: robić.
1: nie, nie, nie wiedzieli, nie wiedzieli. Nie mogli tego wiedzieć, że coś trzeba
0: Dlaczego nie mogą
1: robić, że
0: wiedzieć?
1: coś jest dobre albo złe, no bo cały widz grzechu
0: Ale to nie
1: pierworodnego, całe
0: chodziło
1: to
0: o to,
1: drzewo
0: co jest.
1: polegało poznanie dobra i zła, więc nie wiedzieli, że robią
0: Dokładnie
1: dobrze albo
0: tak,
1: źle.
0: ale wiedzieli o tym, że muszą posłuchać Boga. No, przepraszam,
1: Czyli, że
0: Grzegorzek, ale
1: muszą
0: robisz
1: zrobić dobrze.
0: takie fikołki logiczne, że to naprawdę się nie trzyma
1: Nie,
0: kupy,
1: nie.
0: no.
1: Najpierw,
0: To jest
1: żeby
0: fikołek
1: poznać,
0: logiczny.
1: nie, nie, wręcz przeciwnie. Fikołkiem logicznym jest stwierdzenie, że robili coś źle. w tym wszystkim, ale żeśmy kurde dygresję zrobili. Miałem do ciebie pretensje, że zacząłeś od tego, od struktury etnicznej Bałkanów, a sam kurde się cofnąłem do Genesis.
0: A
1: Nie
0: dlaczego w
1: no,
0: sumie się o te
1: wróćmy z
0: pretensje?
1: powrotem.
0: To jest, wydaje mi się, dosyć istotne w tym. No i to pokazuje też w pewnym sensie pecha, jaką mają południowi Słowianie. No bo my Polacy jednak Mieszko połączył te nasze różne tych Polan, Wiślan w jedno państwo, a u nich było odwrotnie. U nich się to raczej rozpadło. To jest raczej chyba pech niż szczęście.
1: No, ale to widzisz, to znowu jest ten syfilis kulturowy, nie? Jest z jednej strony religia, z drugiej strony narody. Bardzo dwa kiepskie wynalazki, które niszczą ludzkość
0: Narody
1: od
0: niszczą
1: długiego
0: ludzkość,
1: czasu.
0: mówisz? A wiesz, ja się z tobą nie zgodzę. Ja uważam, że narody to jest świetny wynalazek. Tak, to jest świetny wynalazek. Bez narodów byśmy byli o wiele w czarnej D. Dlatego, że dzięki narodom, to jest tak jakby, to jest separacja różnych praw, zwyczajów. No i dzięki tym narodom mamy rozwój. Europa dlatego się między innymi rozwijała, ponieważ było tyle narodów. Dlatego podoba mi się to, że inne prawo obowiązuje w Polsce, a inne prawo obowiązuje w Australii, bo dzięki temu ja sobie mogę wybrać, czy mieszkam tu, czy tam.
1: No, do czasu, nie? Do czasu, kiedy te narody zaczynają przemysłowo mordować ludzi.
0: No,
1: To wtedy
0: to
1: już nie
0: oczywiście,
1: jest
0: że
1: fajnie.
0: tak, ale dzięki temu, że takie rzeczy oczywiście mogą się zdarzyć. I tak to, ale to jest raczej chyba patologia tego połączeń, podzieleń na narody, prawda? Ale dzięki temu, że mamy tyle narodów, jak Niemcom odbiło, no to kilka innych narodów, kilka innych państw potrafiło ten kraj uspokoić, prawda? A gdyby było inaczej, gdybyśmy byli na przykład wszyscy na świecie, to byłoby jedno wielkie państwo niemieckie, to gdyby komuś odbiło, gdyby komuś w rządzie światowym, wyobraźmy sobie, że jest rząd światowy, jeżeli komuś tam odbije, no to będzie taki rząd światowy zły na całym
1: Znaczy,
0: świecie.
1: mamy problem, nie? Bo to jest troszeczkę coś na takiej zasadzie, że są jakieś grupy wpływów różne i one mają narzędzia, nie? I teraz jest pytanie, czy jeżeli my tą ilość narzędzi ograniczymy, to czy zmniejszymy szansę na to, że będzie jakaś wojna i jakieś przepychanki, gdzie się poleje krew? W sensie, że na przykład bez wątpienia takie sztuczne twory jak naród czy religia bardzo ułatwiają no, te przepychanki tym, nazwijmy to, liderom czy elicie i tak dalej, nie? No, dużo łatwiej jest zrobić Saigon, jeżeli powiesz, my jesteśmy tu Polacy katolicy i musimy zabić Ukraińców prawosławnych, bo przecież inaczej wierzą w Boga, nie? I nie są Polakami. No,
0: Ale poczekaj,
1: łatwiej,
0: że.
1: albo odwrotnie, nie? No ale ja nie mówię, że tak jest, ja nie mówię, że tak, ale z drugiej strony, nawet jeżeli by usunąć te wszystkie narody, religie i tak dalej, jaką mamy pewność, że nie da się wymyślić innego sposobu, żeby nas podzielić i napuścić jednych na drugich?
0: Może się da. No i to też powstaje pytanie, jaki jest najlepszy podział, prawda? Niektórzy twierdzą, że najlepiej byłoby wtedy, jakby każdy powiat, mniej więcej taki rozmiar państwa jak powiat w Polsce, to byłoby oddzielne państewko, wtedy byłoby dopiero fajnie. Być może, coś jak w kantony w Szwajcarii. Niemcy, tak mniej więcej od X-XI wieku aż do XIX wieku, były podzielone na dużo różnych małych państewek. I to fenomenalnie stabilizowało Europę. Tak naprawdę, jak spojrzysz sobie
1: No,
0: na wojny europejskie w
1: prawda.
0: tamtych latach, to tu Saksonia jest tym, Bawaria z tym.
1: No,
0: I to
1: podobnie Włochy,
0: powodowało.
1: nie? Były podzielone, a było cesarstwo, które robiło Saigon wszędzie, ale jak już Włochy były podzielone, to się działo cicho.
0: Tak, to prawda. To prawda, tego ja jestem wielkim fanem. Ja się zgadzam z Margaret Thatcher na przykład. Ja uważam, że Niemcy powinni mieć nie jeden kraj, a kilkadziesiąt krajów małych. To byłoby najlepsze dla Europy. Tak jak pokazuje historia, tak było. Ja wiem, że nie wszystkie odpowiedzi są w historii, ale to się sprawdzało. Stany Zjednoczone, wydaje mi się, najlepiej sobie radziły wtedy, tak mi się przynajmniej wydaje, gdy był dobry balans pomiędzy federacją a podziałem na mniejsze stany, prawda? Podoba mi się też to, że w Australii mamy stany, gdzie jeden kraj ma takie.
1: Odbiegamy od
0: No
1: tematu.
0: nie, ale czekaj, bo to jest
1: Wskoczmy.
0: o narodach. To jest o narodach w pewnym sensie. Można mówić o narodzie kalifornijskim i nowojorskim. Oni są troszeczkę inni. Troszeczkę inni, prawda?
1: Są.
0: Więc teraz pytanie, czy fajnie jest, że są w Jugosławii Chorwaci i Serbowie i Czarnogórcy, czy nie fajnie? No moim zdaniem chyba fajnie, a szczególnie teraz. Bo to trochę się płynnie przechodzimy do trzeciego pytania, które tak chciałem zadać. Czy obecnie na Bałkanach zakończyła się historia, przynajmniej na jakiś czas? Nie wiem, czy kojarzysz ten.
1: Niekoniecznie, niekoniecznie. Ja wiem, Fukuyamy, o to ci chodzi.
0: Tak, oczywiście.
1: No, niekoniecznie. Uważaj się obudził, że jest audycja. W sensie napisałem mu, że jest audycja i pyta się, gdzie. No, słuchaj, czy się zakończyła historia? Nie, bo jest jeszcze jeden problem, jeżeli chodzi o Bałkany, rosyjskie interwencje, nie? Tam się panoszą rosyjscy agenci wpływu i to bardzo się panoszą. No, także jeszcze tam się coś stanie, niestety. Już nie chodzi o to, że tam jest x tych narodów, chodzi o to, że tam po prostu się rozdaje paszporty, że miliarderzy się tam rosyjscy rozsiadają, etc., etc.
0: No ale poczekaj, skończyła się wojna w Jugosławii w 93 roku. Nawiasem mówiąc, koszmar, dramat i makabra. Nie chcę robić audycji o wojnie w Jugosławii, ale czytałem o tym, co się działo tam, to były to naprawdę straszne rzeczy. Tak, obozy koncentracyjne, które były w Europie jeszcze w latach 90. Aleja snajperów słynna. Wyznania tych ludzi, którzy byli snajperami, to też jest makabra i dramat. Ludzie, którzy na przykład mordowali dzieci, będąc snajperami. To jest coś, co naprawdę mrozi krew w żyłach, te ich zeznania, gdzie po prostu widzieli rodzinę z dzieckiem, która się bawi gdzieś nad rzeką i po prostu pociągali na spust. Mieli świadomość tego, że mają na celowniku kilkuletnie dziecko i wiedzą, że za chwilę zginie. No, taka była Aleja Snajperów. To był dramat, co się działo w latach 90. w Jugosławii. A spójrz, porównaj
1: Ale
0: to
1: to,
0: z rozpadem
1: czekaj, ale to, czekaj,
0: Czechosłowacji.
1: ale tam było dużo małych państw i małych religii, wszystkiego było mało i dużo. I
0: Tak.
1: był Sajgon taki, że wszystkie swędzą.
0: Ale dlatego, że one były wszystkie połączone w jedno państwo, w Jugosławię. I ten rozpad takich państw bardzo rzadko jest to aksamitna rewolucja, tak jak w Czechosłowacji. Czechosłowacja się rozpadła praktycznie wzorcowo, podręcznikowo. Ale teraz, gdy te wszystkie złe rzeczy przeszły, mamy dużo małych państw, niepołączonych w jedno, na razie jest spokój. Więc dlatego ja jestem ostrożnym optymistą co do Bałkanów. Ty mówisz, że nie powinienem być.
1: Mój dziadek, znaczy to ze względów na Rosję, nie tyle na ten, nie tyle, nie tyle, czekaj, muszę, Boże, ja wyciszę, bo już tu, kurde, płaczę. Wyciszę powiadomienia, dziękuję, tydzień. Nie, tu chodzi o Rosję, za to, że ona tam zaczyna mieszać i może to wykorzysta, może nie. Ja cały czas mam z tyłu głowy słowa mojego dziadka. W ogóle nie masz żadnej planszy na tym, na YouTubie, tak, na twojej
0: Tak, to
1: wiadomości.
0: specjalnie to
1: Słowa
0: zrobiłem.
1: mojego dziadka odnośnie wojny światowej. Powiedział, że no to chyba mówi za którymś kanclerzem, że w Europie nie będzie wojny większej, dopóki żyje pokolenie, które pamięta tą ostatnią wojnę. I to samo mówił, że będzie w Bałkanach. Jak go pytałem wtedy, jak była ta wojna, że dlaczego tam jest wojna, nigdzie nie ma, tylko tam jest wojna w Europie, nie? No to powiedział, że tam było troszeczkę inaczej i jak ta wojna się skończy, to też będzie cisza, nie? Tak długo, jak żyją ludzie, którzy będą pamiętali tą poprzednią wojnę. No
0: No,
1: i
0: ale to się
1: myślę,
0: trochę.
1: że
0: Czy to się trochę nie kłóci z tym, że druga wojna wybuchła 20 lat po pierwszej? Bo przecież żyli ludzie, którzy też doskonale pamiętali pierwszą wojnę, prawda?
1: No tak, tylko że wiesz, pierwsza od drugiej się różniła tym, że nie było masowego ludobójstwa, w sensie, że, znaczy były, zdarzały się, owszem, ale nie było tak, że prawie wszędzie przeszła armia i leciała, mordowała, gwałciła wszystkich, jak szło, nie? Pierwsza wojna jednak była w dużej mierze pozycyjna. Owszem, we Francji była, wiesz, była tak zwana armia jedynaków, gdzie po prostu się wielka tragedia stała i Francja się poddała, więc widzisz, Francji się to nie tyczyło, no ale inne kraje jakoś to, wiesz, specjalnie się tym nie przejęły, tą pierwszą wojną światową.
0: No, pamiętam, że armia niemiecka w Belgii popełniała jakieś zbrodnie już w pierwszej czasie I wojny światowej. Kiedyś o tym czytałem, więc to była w pewnym sensie uwertura do II wojny światowej. Niektórzy mówią, że II wojna światowa to była dogrywka albo rozwinięcie pierwszej.
1: No tak. Jakby to przeanalizować, to byśmy się dowiedzieli, kto tak naprawdę ma władzę, nie? Bo w pierwszej wojnie światowej teoretycznie poszło o kłótnie w rodzinie pasożytniczej, patologicznej, Habsburgów i rozszerzonej rodzinie, tak? Bo to wszystko, wszyscy oni byli jedną rodziną. Car, Kaiser, królowa angielska, król angielski i
0: I
1: ten,
0: car
1: no.
0: rosyjski. Król
1: Tak, ci wszyscy
0: angielski i car rosyjski, było ich trudno rozróżnić na zdjęciach. Jeżeli spojrzycie na zdjęcia króla i cara, oni naprawdę wyglądają, prawie są identyczni. To było niesamowite, jak oni wyglądali. Ale
1: jako ludzkość zapłaciliśmy ogromną cenę, bo daliśmy do władzy takiej zdegenerowanej jednostki jak arystokracja i no, skończyło się przemysłowym morderstwem. Pojawia się jednakowoż pytanie, czy ktoś tam za sznurki, za kulisami nie pociągał, no bo później faktycznie było coś zadziwiająco podobnego, mimo że tak naprawdę teoretycznie u władzy były zupełnie inne osoby, zupełnie innego nadania, a jednak to była jakby powtórka z rozrywki, ta druga wojna światowa.
0: No, a moim dlaczego? Zdaniem ona była dlatego, że pierwsza wojna światowa tak naprawdę się nie zakończyła, została przerwana w dziwny sposób. To moim zdaniem była główna przyczyna. No i Niemcy jak zwykle Niemcy zwariowały.
1: Szkoda, że ona nie została. Już pierwszą wojnę światową ludzkość mogła zwyciężyć już na początku, żeby było zabawniej w katolickie święta. No bo wtedy masowo ludzie przestali się strzelać. Gdyby ludzie zaczęli strzelać do pasożytów, czyli do arystokracji, oficerów i reszty ścierwa, to by wojna została wygrana, nie?
0: Trochę zarówno tak mówisz jak rewolucja francuska, ale ja uważam, że dzięki arystokracji mieliśmy piękny XIX wiek, dzięki rodom panującym.
1: Rewolucja francuska się nie udała, tu jest ten problem, no, ale to jest inny temat. No.
0: Prawie każda rewolucja się nie udaje. Ja wiem, że ty nazywasz rewolucję amerykańską rewolucją, ale zgodzisz się, że to był jednak inny rodzaj rewolucji. Słucham? Zgadza się, ale to jednak zgodzisz się, że to był inny rodzaj rewolucji. Każda rewolucja, która polega na mordowaniu czy to arystokracji, czy oficerów, księży, ludzi wykształconych, kończy się źle. Ja nie znałem takiej, która skończyła się dobrze.
1: Może, ale pytanie, czy to nie był ten moment, kiedy było trzeba, nie? Bo to byli jedyni ludzie, którzy padli wtedy do tego, żeby ta wojna miała miejsce. Nikogo nie obchodziło w okopach, w pierwszej linii frontu, żeby strzelać do tego człowieka po drugiej stronie. Nie miał ku temu najmniejszych podstaw, żeby to zrobić. Najmniejszych.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że masz rację. Dlatego uważam, że rody panujące Europy no, zafundowały nam wspaniały XIX wiek. Nazwa Belle Époque.
1: Belle Époque, no oczywiście.
0: Od końca Kongresu Wiedeńskiego 1815 roku, 1816, aż do, no, równe 100 lat prawie, prawda? Do początku I wojny światowej, do 1914 roku. No i rzeczywiście w 1914 roku Europa zwariowała. Tak naprawdę nawet mówi się, że Europa popełniła samobójstwo wtedy.
1: Ale trochę... nie? To jest zupełnie inny temat. Musimy do niego gdzieś wrócić, bo to naprawdę idzie człowiek z piski, nie? Co się stało, że wszystko było ok, było pięknie, cudownie i nagle Sajgon. No ale dobra, to jest osobny temat. Wróćmy do tych Bałkan nieszczęsnych i tego wszystkiego. Ja dalej nie mogę pojąć, dlaczego było tak mało ekskomunik na II wojnie światowej. Czy papież się bał, czy co? Czy on nie wierzył w to, że jest nieśmiertelny, jak katolik powinien wierzyć? O co kaman?
0: Moim zdaniem, ja mogę tylko się domyślać, mogę tylko strzelać, ale nie wiem, czy nie miał związanych rąk właśnie przez prawo kanoniczne, ale na pewno też się bał. No na pewno też w pewnym sensie, wiesz, to, że Włochy były okupowane, alianci doszli do Rzymu w 1944 roku dopiero, prawda? Więc Niemcy mogli zrobić z Watykanem, co chcieli. No, nie jest to chyba żadna tajemnica. Na pewno się bał. Czy powinna być ekskomunika? Oczywiście, że tak. Oczywiście tak, no nie jest żadną tajemnicą, że pewne opowieści o tym, że Kościół katolicki wspierał nazistów w drugą stronę, tak generalnie, to można między bajki włożyć. No, akcja AB w Polsce, czyli akcja, w której Niemcy wmordowali nam inteligencję, w tej najwięcej grupa taka polskiego społeczeństwa, która najwięcej ucierpiała, to byli księża katolicy. W akcji AB, nie musicie mi wierzyć, możecie zobaczyć w Wikipedii. Było mnóstwo ludzi, mnóstwo księży, których zamordowali Niemcy. Nawet niedaleko mnie, bodajże w Czaplinku, niedaleko mojego miasta rodzinnego, w Czaplinku był taki przypadek. Niemiecki ksiądz wystąpił przeciwko nazistom. Naziści go zamordowali. Wtedy Czaplinek był jeszcze Tempelburgiem.
1: Jak on był takim mega hardkorowym turbo złolem, który do szpiku kości nienawidzi kościoła katolickiego, to bym powiedział, widzisz, zwalczali również palenie papierosów, więc mam już dwie rzeczy, które dobrze zrobili naziści. Ale nie, no wiesz, słuchaj, to też jest ciekawe, bo faktycznie jest coś takiego, że katolicy tak za bardzo nie głosowali za NSDAP, nie? To też jest fakt, któremu ciężko zaprzeczyć.
0: Tak, największe poparcie partia ta dostała w Prusach Wschodnich. No i trzeba przyznać, że strasznie się to dla nich skończyło, dla tych ludzi.
1: No, oj tak, zdecydowanie. Ale widzisz, ale dlaczego po wojnie nie było ekskomuniki? Bo No nie było, nie było. Słuchaj, był ten ksiądz katolicki, który zaatakował Polskę, czyli de facto Watykan zaatakował Polskę. Ten, jak on się nazywał? Nie, Tiso. Słowak,
0: Tiso, Słowak.
1: też. No i co?
0: Wiesz nawet nie
1: I
0: wiem, jakie
1: co?
0: były
1: I
0: nasze
1: też.
0: losy Tiso. Przede wszystkim nie
1: On
0: wiem.
1: chyba dostał w głowę od komunistów. W
0: Wiem, że
1: każdym
0: on.
1: razie też nie był jakoś ekskomunikowany. Mnie to zastanawia, ten brak ekskomuniki, nawet w momencie, kiedy to już było bezpieczne, nie? I ten Stepanic, który jest, wiesz, robiony ze świętego. Gdzieś tam teraz mu się przypomina, że niby Żydów uratował 6 tysięcy, nie? O co chodzi? Jak? Czemu? Na co? Po co, nie? To jest dziwne, dziwne. No nie pojmuję tego. Wiesz, siedzieli za tym wszystkim franciszkanie. Franciszkanie, ja byłem jeszcze do
0: Nie, ale
1: niedawna,
0: poczekaj,
1: był.
0: poczekaj.
1: No.
0: To nie było tak, że oni za tym siedzieli. Ci ludzie, którzy byli w tym obozie, rzeczywiście byli księża franciszkańscy, ale byli. Więc to jednak nie jest do końca to samo.
1: Ale to
0: To nie jest
1: też
0: tak, że.
1: jest interesujący fenomen. Dobrze, dajmy im dobrą kartę, nie? Przecież dla mnie księża franciszkanie to byli najlepsi z tego całego zabawy katolickiej, nie? Tacy, no najlepsi ludzie, nie? W sensie z tych mundurowych katolików, moim zdaniem najlepsi, nie? Po prostu, jeżeli chodzi o ich ideologię i credo. No. Co się stało, że ludzie, którym wpajano taki pokojowy, miłosierny i dobry mindset, najlepszą wersję tego, który jest w chrześcijaństwie, w najgorsze gówno się wpisali. Sprawdzałeś historię tych pojedynczych właśnie byłych Franciszka? Niech już niech będzie, że byłych.
0: Tak, no ci, którzy udało się złapać, to dostali wyroki śmierci. Jeden z uciekł, ten, który się mordował na. Chwalił się, że był królem morderców. Jeden z tych komendantów został złapany. Próbował uciec. Także wielu z nich potem no, zawisnęło na szubienicy, na szczęście, z tych zbrodniarzy. Natomiast dlaczego akurat byli księża franciszkańscy to robili? Nie wiem. Nie umiem tego wyjaśnić. Natomiast powiem Ci szczerze, ja jestem katolikiem, ale nie będę się za tych ludzi wstydził, bo oni sami wiedzieli o tym, skoro mówili o tym, że oni pójdą za to, co robią, pójdą do piekła, sami wiedzieli o tym, że robią to źle, robią to przeciwko Bogu, że to, co robią, nie podoba się Bogu. Musimy oczywiście założyć, że Bóg istnieje, prawda? No ale zakładam jako katolik, że Bóg istnieje,
1: No.
0: że oni sami to wiedzieli, że Bóg tego nie popiera, że robią to przeciwko wierze. Ale tak mówiłem, ten jeden z tych komendantów mówił, że robi to, będzie smażył się w piekle za Chorwację.
1: Jest jakieś lepsze smażenie czy coś? Ja nie wiem.
0: Nie wiem, nie wiem, ja tego nie umiem wyjaśnić.
1: Tu się spotykają dwie takie, no właśnie te mroczne rzeczy, których nie lubię, nacjonalizm i ten, i religia. I później się dzieją takie właśnie rzeczy, jakie dzieją. I co nam mówi ta cała sytuacja, czy to była, czy ta religia i nacjonalizm tam, to był skutek, czy to była przyczyna tego wszystkiego?
0: Moim zdaniem, gdybym miał strzelać, gdybym miał obstawiać, to z jakiegoś powodu ci ludzie byli nacjonalistami, uważali tylko Chorwatów za ludzi, którzy powinni żyć tam w Jugosławii. Natomiast no, przyczyną był chyba ten ich nacjonalizm, a ponieważ oni się odróżniali to właśnie tą religią, no to religia była tylko narzędziem w ich rękach. Dlatego się mówiło, ta zbitka Polak-Katolik podobno pochodzi z tego, że z czasów zaborów. Bo chcieliśmy tą religią się odróżnić, że Rosjanie to byli ortodoksi, czyli prawosławni, prawda? Niemcy to byli protestanci, a Polak-Katolik to był ten jeden, który walczył z zaborcami. No, Austriacy to też byli katolicy. Podobno najgorszy zabór na początku był austriacki, też katolików, więc tutaj ta wiara nam nic nie pomogła.
1: Czy to była bieda, ekonomicznie był najgorszy, a czy tak ideologicznie i ten, to nie sądzę, bo ta kultura jest zawsze była nietknięta. A ja tak chcę powiedzieć, że jeżeli istnieje Bozia, to chyba mnie ukarała, bo spieprzyłem mój sernik na zimno.
0: No
1: No i będę
0: cóż.
1: jutro jadł jakieś takie dziadostwo. No to jest kara, niestety. Tak, to już wierzę w Boga i mnie ukarał.
0: Sernik na zimno to podobno bardzo trudna rzecz do zrobienia. Trochę głupio jest mi łączyć temat sernika na zimno z tym jasynowacem, ale no, umówmy się, że to nie jest łatwa rzecz do zrobienia, prawda?
1: No, słuchaj, też nie jest łatwe wziąć i ten temat jakoś względnie przeanalizować. Z jednej strony też chciałem, żebyś powiedział, jakie tam okrucieństwa były, bo mówisz, o nie, nie wchodźmy w szczegóły.
0: No,
1: A później,
0: słuchaj,
1: a czekaj, czekaj,
0: dla
1: czekaj,
0: mnie
1: czekaj,
0: najgorszą
1: czekaj, czekaj,
0: makabrą.
1: czekaj. A później powiedziałeś jednak to, co już powiedziałeś. Powiedziałeś, że takie najbardziej znane motywy i faktycznie mi się wydaje, że starczy. No bo to, co się tam działo, to jest nie do opisania, nie?
0: Znaczy, ja jestem, wiesz, człowiekiem jeszcze starej daty. Mnie bardziej niż śmierć zwierzątek czy cierpienie zwierzątek przeraża śmierć ludzi, natomiast coś, co zupełnie mi dosłownie mrozi krew w żyłach, to jest cierpienie dzieci. I to, co ci ludzie robili, mordowali dzieci na oczach rodziców, wydaje mi się najgorszą torturą, najgorszą zbrodnią na świecie. No i oni niestety takie rzeczy tam się działy. No naprawdę jest to moim zdaniem przerażające po prostu. Z jednej strony też zastanawia mnie to, jak można być tak zaślepiony nienawiścią, jak można być tak odczłowieczonym, żeby takie coś robić. Wydaje mi się, że naturalne dla człowieka jest to, że chce chronić dzieci, nawet jeżeli to nie są jego dzieci, prawda? Jeżeli widzisz, że dziecku się dzieje krzywda, to prędzej zareagujesz, prędzej przeciętny człowiek zareaguje niż człowiek, który widzi, że innemu dorosłemu się dzieje krzywda, szczególnie w tej naszej znieczulicy, która się rozwija na świecie, prawda? No wciąż na krzywdę dziecka prędzej zareagujemy. I co trzeba mieć w głowie, żeby takie rzeczy robić?
1: Nacjonalizm? Religię? Jedno i drugie?
0: Ale Zenon, no nie ma takiej religii, czy to islam, czy katolicyzm, czy chrześcijaństwo w dowolnej wersji, nawet hinduizm, która dopuszczałaby mordowanie dzieci. No, to jest jakaś wypaczona forma religii.
1: Dopuszcza przecież. Jest w Starym Testamencie wielokrotnie opisane zabijanie dzieci.
0: Że było opisane zabijanie dzieci, ale to nie znaczy, że religia tego to dopuszcza. No mylisz opis czegoś z dopuszczeniem. No zgodzisz się chyba, że każda religia, również katolicyzm, uznaje krzywdę dziecka za grzech. Nawet Jezus o tym mówił wprost, prawda? Że kto by zrobił krzywdę temu...
1: Jeżeli uznać Trójcę Świętą, że Bóg i Jezus to jest tożsamość, no to Jezus mówił, zabij te dzieci konkretne w tamtym miejscu. No. Albo utop dzieci wszystkie akurat na świecie, pstryk. No, więc... I niestety problem polega na tym, że to nie, czekaj, ujmę to tak, ty masz na warstwie logicznej rację, w sensie takim, że religia sama per se w tym ostatecznym wydaniu nie uznaje tego, że to jest okej zabijać dzieci. Natomiast cała ta historia, która tam jest pokazana, pokazuje, że gdzieś jest wyjątek, nie? Że gdzieś w jakichś okolicznościach było okej zabijanie dzieci. I teraz jeżeli weźmiesz jakiegoś księdza odpowiedniego, kapłana, świętego człowieka, świętego w cudzysłowie rzecz jasna, z wystarczającą charyzmą i on powie, Bóg mi objawił, że musimy ich potraktować jak w Kanaan, albo zrobić im tam to, co Bóg zrobił dzieciom w Egipcie pierworodnym, nie? No to mamy problem, mamy ułatwione właśnie to, mamy ułatwione dzieciobójstwo przy użyciu religii właśnie.
0: No, nie wiem, jak
1: a to, że to jest, nie, to jest niezgodne z samym, wiesz, ostatecznym tym, wiesz, 10 przekazaniami czy coś, no wiesz, niestety, no. Ludzie to robią i robią to do dzisiaj z motywów religijnych, niestety.
0: No tak, ale to jest moim zdaniem wypaczona forma religii. Błażej napisał na czacie, cześć Błażeju, witam cię, że trzeba być prawicowcem. Ja uważam się za prawicowca, zresztą nie wstydzę się tego, ale no, nigdy by mi nie przyszło do głowy coś takiego, mordowanie dzieci, więc myślę, że taka ogólna ocena, że trzeba być prawicowcem, żeby to robić, no nie chcę mówić, ale komuniści w Związku Radzieckim również wysyłali dzieci do obozów koncentracyjnych. Zresztą opisał Grudziński w Archipelagu Gułag, że mnóstwo z tych więźniów obozów sowieckich to też były dzieci. Niestety, to kto czytał Grudzińskiego, też bardzo trudna, Gustawa Hringa Grudzińskiego, też bardzo trudna lektura, no to tam jest to dosyć mocno opisane. Więc myślę, że takie proste rozluźnienie, że wystarczy być prawicowcom, żeby mordować dzieci, to jest chyba uproszczenie. Pewna forma zaślepienia. No, nigdy w życiu nie powiedziałbym, że każdy lewicowiec, socjaldemokrata do takiego czasu się posłuje. No, to jest nonsens.
1: Słuchaj, z jednej strony masz, żeby było zabawniej, dużo szlachty i arystokratów, a żeby było jeszcze zabawniej, pytałem o to arystokratę i szlachcica, do komunistów dołączyło, no chociażby Dzierżyński, tak? Który był wybitnym krwiopuszczem, nie? I żeby w waszej świadomości była jedna rzecz. U mnie nie ma zbyt wielkiego rozróżnienia w kwestii potencjału do mordowania pomiędzy religią a komunizmem. Dla mnie na pewnej warstwie to jest dokładnie to samo. Czyli taki fanatyzm właśnie, nie? Więc jak mi powiecie, a bo katolicy robią to, a komuniści nie robią tego, albo odwrotnie, dla mnie osobiście bez znaczenia, nie? To jest cały czas ta sama klasa, że tak powiem. I komunizm, i nacjonalizm, i religia. To są bardzo silne narzędzia do dzielenia ludzi i mordowania, po prostu jak przyjdzie taka potrzeba. Nie obchodzi mnie, czy ktoś tam jest lewo, prawo, czerwony, niebieski. Mam to w nosie, nie? Równie szkodliwe to jest dla mnie. I tyle. Widziałem ostatnio zdjęcie na Wyborczej, żeby było zabawniej, jak krasnoarmijcy chwycili chyba w tam w 20 roku jakiegoś polskiego oficera. I i nie, Jola, nie wyrzucili na śmietnik religii, tylko zrobili z niej inną religię komunistyczną. Wrzucili oficera i go nękali. Zwisał jedną nogą z drzewa, miał taki, reszta był taki kij, który był wetknięty w jego odbyt, żeby wiesz, nie wisiał swobodnie, tylko cały czas jak się rusza ten kij, w jego odbyt się wiał i był wykastrowany, a nad jego głową było ognisko, nie? No, powiem, że to było mega zwyrodniałe, jak zobaczyłem.

0: Bradem Pittem, bo było to ładnie pokazane tam, prawda? Że po prostu takich ludzi mordowano. No, taka była II wojna światowa, niestety.
1: Anglicy nie byli komunistami, mordowali. No właśnie, to jest to pytanie. Czy my sobie zawsze znajdziemy jakiś powód, żeby drugiego człowieka zniszczyć, zabić, zamordować? To jest taki jasnowidz, jest wybitnie jaskrawą rzeczą. Nie? Taką, lubię ten przykład, bo on pokazuje, że takie rzeczy, które akurat u nas się udaje za szlachetne, uznaje, czyli tam patriotyzm, katolicyzm, też potrafią do niesamowitych zbrodni prowadzić. Dlatego
0: nie,
1: lubię
0: że
1: w
0: tak.
1: cudzysłowie ten przykład. To nie jest tak, że tylko ci źli komuniści mordowali. Dokładnie tak samo wielkie zbrodnie robili patrioci wierzący w Boga.
0: Tak, ale czy one były takie same? Wydaje mi się, że chyba jednak największe były komunistyczne zbrodnie. Jak się liczy ilość ofiar, to chyba tam było ich najwięcej. Tak mówiąc szczerze.
1: To są trochę zawody
0: rzeczywiście, których nie chciałbym robić. Kto więcej kogo zabił, prawda?
1: To no właśnie. I to jest to, co już mówiłem wcześniej. Czy jak usuniemy te rzeczy, usuniemy patriotyzm, usuniemy religię, usuniemy nacjonalizm, komunizm i takie inne rzeczy, walkę klas, czy to się skończy? Czy to jest po prostu jakby...
0: Ja zaproponuję inny rodzaj oceny tego. Spróbujmy powiedzieć chrześcijaństwem, że po owocach ich poznacie. Rzeczywiście mordowano SS-manów, których złapano w czasie II wojny światowej, no ale w końcu udało się może dzięki temu łatwiej zdemokratyzować Niemcy. Gdy Anglicy wylądowali, gdy Europejczycy wylądowali w Ameryce, no, dokonywali zbrodni na Indianach, ale wydaje mi się, że Stany Zjednoczone dzisiaj to lepsze miejsce do mieszkania niż Ameryka przedkolumbijska. Australia też, w Australii obecnie mieszka 20 parę milionów ludzi w naprawdę dobrych warunkach. Przed przybyciem Europejczyków mieszkało kilkaset tysięcy aborygenów w naprawdę trudnych warunkach. Może to jest jakiś sposób, żeby to ocenić.
1: Słuchaj, jak mi powiesz, jaka była średnia długość życia tych aborygenów, to wtedy ci dam lepszy osąd. Natomiast co do Indian w Ameryce Północnej, to pełna zgoda, nie? To była tragedia, nie? Ten biały człowiek przyniósł tam cywilizację, niestety. I
0: no
1: lepsze
0: pewnie,
1: życie.
0: Ta cywilizacja chyba można ją ocenić, że jest lepsza, bo po prostu jakość życia jest lepsza. Tak się przynajmniej wydaje.
1: No, można, tylko że widzisz, i znowu jest kolejny problem, bo jak popatrzysz na kraje katolickie, en masse, większość, ja wiem, bo już Malta, najbogatszy kraj i w ogóle, no to gorzej ogólnie wypadają kraje katolickie niż kraje protestanckie,
0: no,
1: albo
0: ateistyczne. Południowe Niemcy wypadają lepiej niż północne Niemcy, czyli w Niemczech to się akurat nie sprawdza.
1: Ale to prawda? Mówię en masse, nie? Nie tam w jakichś konkretnych, pomniejszych przykładach. To jest ciężkie, to jest strasznie ciężkie, żeby to wszystko jakoś sensownie zebrać. Natomiast uważam, że kurde, ja się w życiu bardzo rzadko spotkałem z tym, że ktoś o kimś powiedział, że ja tym ludziom nie ufam, bo oni są kimś tam, nie? Owszem, znam taką jedną osobę i to nie będę wam mówił szczególnie, o jaką grupę chodzi, bo i tak byście tego nie zrozumieli, ale jest to dla mnie dziwne, nie? Jest to dla mnie dziwne, że można tak patrzeć, bo on wyskoczył z innej macicy, nie? Albo on tak troszeczkę inaczej wierzy w tego samego Boga, co ja. To jeszcze w nas jest, nie? Nie myślcie, że to się skończyło. To dalej się tli w ludzkości. Niestety.
0: Tak,
1: nawet
0: tak, to się niestety...
1: Macie.
0: To można znaleźć w jeszcze wielu ludziach. No ale chyba z tym trzeba walczyć i moim zdaniem nocne radio jest, to mówię to praktycznie co audycja, ale powiem to jeszcze raz, że myślę, że możemy być z tego dumni, bo skupiamy i ludzi i z prawej, i z lewej strony mapy, wierzących, niewierzących, agnostyków, katolików, Żydów i jakoś się dogadujemy. To znaczy, tu nikt nie ma pomysłu na to, żeby jedni drugich zamordowali, prawda? Nawet jeżeli te dyskusje są trudne, jeżeli te komentarze są dziwne albo trudne, no to jednak jakoś to wszystko się ciągnie do przodu przez ludzi z zupełnie różnych części, prawda? Ja to jestem z tego bardzo zadowolony, nawet żeby nie powiedzieć dumny.
1: No tak, tak. A teraz arystokraci zostawili takie dziedzictwo, że do dziś jak Zenon podziwiają je i rozdziwiają krew, bo ja mam szlachecką krew, jakbyś chciał wiedzieć. I to nie jest żadne wielkie osiągnięcie, tak po prostu, żeby było zabawniej. I też mam z ludźmi z arystokratycznym, nie szlacheckim, ale po prostu arystokratycznym rodowodem dość często do czynienia. Mówię konkretnie o tamtej sytuacji, gdzie tamci ludzie byli ułożeni na I wojnie światowej tak, że całe masy pchali po to, żeby je zabić.

0: Tyle. To nie jest
1: Ja.
0: proste, ale jak gadamy o geopolityce i takich rzeczach, niestety musimy się posługiwać uogólnieniami.
1: Ja może się pochwalę, sprawdziłem moje korzenie i ja jestem w prostej linii z pochodzenia chłopem, fornalem ze wschodniej Wielkopolski. I w pewnym momencie,
0: Zazdroszczę.
1: nie wiem czego, ale już pod koniec XIX wieku nagle następuje zmiana, na początku XIX wieku, bo jeden z moich przodków był fornalem, a już jego syn został dyrektorem szkoły powszechnej w Kole we wschodniej Wielkopolsce, więc nastąpił nagle taki dziwny awans społeczny.
0: Ja, to czekaj, teraz takie polskie myśli. Ciekawe, kogo podpierdzielił.
1: A, dobre pytanie. Też się nad tym zastanawiałem, prawda?
0: A, jeszcze ci powiem ciekawostkę, bo nie wiem, kiedy będę miał możliwość zrobić audycję. Ja tak sobie czytałem o obozie zagłady, który pan Simon Morel prowadził. Czyli taka ciekawostka, po II wojnie światowej nie było tak, że zamknięto obozy zagłady i koniec, i nikogo nie mordowano. Nie, komuniści mordowali ludzi, między innymi Ślązaków, i to bardzo różnych, niekoniecznie samych kolaborantów, ale zabijano ludzi, młodzież, też dzieci z Hitlerjugend. I bardzo niewiele brakowało, i mnie by tutaj nie było, bo mój dziadek był w Hitlerjugend. A sytuacja jego życiowa się pokroiła tak dziwnie, że nie dość, że go nie zabili jako członka Hitlerjugend, to jeszcze był ochroniarzem Konstantego Rokossowskiego,
1: To
0: czyli
1: rzeczywiście bardzo
0: marszałka.
1: dziwne. Tak, marszałka,
0: No.
1: pół Rosjanina, pół Polaka,
0: No.
1: pochodzącego gdzieś z Rokossowa w Wielkopolsce. Bardzo ładny zamek jest w Rokossowie, gdzieś byłem na imprezie tam. No, ciekawa historia, nawet bardzo ciekawa. Coś chciałem na ten temat jeszcze, że polecam film duński Land of Mine, czyli Kraina Min, gdzie było pokazane to, jak Duńczycy potraktowali młodych Niemców zaraz po wojnie. Duńczycy. Tak, Duńczycy zrobili film razem wspólnie z Niemcami na temat tego, jak Duńczycy traktowali niemieckich żołnierzy młodych, którzy byli w Danii. Zostali oni w Danii przez kilka lat nawet, mianowicie musieli rozbrajać niemieckie plaże, przepraszam, duńskie plaże z min. No i bardzo wielu, około 1/3 szacuje się, zginęła podczas tej operacji.
0: Przewrotne, ale jestem jakaś dziwna sprawiedliwość. Szkoda, że to nie byli sami ochotnicy, bo też miałem w rodzinie kogoś, kto w niemieckiej armii, nazwijmy to, wstąpił ochotniczo, i moja rodzina nie miała do niego żadnej sympatii, jak się wszystko skończyło.
1: No
0: Stracił
1: tak.
0: głowę.
1: No tak, niestety.
0: Najpierw należy zdefiniować, jakiemu Bogu oni służyli i jaki on był. Gott mit uns, zatem wierzyli, że Bóg jest z nimi. Niemcy miały konkordat z Watykanem. Miałem ten pas oryginalny, Gott mit uns, na sobie. Dał mi go Żyd, żeby było zabawniej, jak się dowiedział, że jestem Ślązakiem. I ten, zdjęcie sobie walnąłem we wszystkim i tak dalej. Dziadek się śmiał, jak to zobaczył. Jeszcze raz, no jaki Gott? No dowolny, nieważne, nie? Zwycięzcy piszą historię. Po prostu był Bóg wykorzystany do tego, żeby poprawić morale i tak dalej. Jakiej ideologii nie zrobisz, bo jeszcze raz przypominam, katolicyzm dla mnie teraz z perspektywy ciepłego domku to jest coś słabego moralnie, ale ogólnie z perspektywy ludzkości i tego, jak się żyło na tej planecie, to jest dość wysoki standard. Ale nawet takim standardem sobie gębę wytrzesz w końcu, nie? Wszystkim. Nie ma pata, każdą ideologię, wszystko możesz wykorzystać do partykularnych interesów. I tyle, nie?
1: No oczywiście, że tak. Jeżeli ktoś nagle zacznie nadawać jakieś bzdury i twierdzi, że on jest z nocnego radia, to jeszcze nie znaczy, że on jest z nocnego radia. No my tak sobie zrobiliśmy z Zenkiem dłuższy telefon. Jeżeli macie, chcecie coś dodać, to bardzo proszę dzwońcie na nocne radio Skype. Jeszcze przez chwilę będziemy. Ja bym też posłuchał waszego zdania na temat tego, co dzisiaj rozmawiamy, bo chyba sporo tematów poruszyliśmy. Ja mam
0: Sporo,
1: jeszcze...
0: sporo. Ale ja sam powiem ci, że dla mnie jest niesamowite, też dlatego, że ludzie tego nie znają, nie? Tego nie ma w świadomości. Ty o tym też nie wiedziałeś, nie? Na dobrą sprawę. Bo
1: Tak,
0: moje
1: no
0: męczenie
1: tak.
0: dupy chyba o tym ruszyło, nie?
1: Ja
0: No
1: zacząłem o tym
0: właśnie.
1: czytać kilka miesięcy temu. No, 3 miesiące temu chyba zacząłem pierwszy artykuł na ten temat czytać. Podobnie jak jednostka 731, też jest zupełnie nieznana, ta japońska. No ale to było daleko, to było z drugiej strony mapy, nomen omen, a to było w sumie niedaleko nas, prawda? To od polskiej dzisiejszej granicy Chorwacja jest ile? 1000 km w prostej linii? Nawet chyba mniej niż 1000 km, więc to było naprawdę blisko. Także.
0: No, Wojnę husyckie. Każda strona wyciera sobie gębę religią. I tutaj taki mój sceptycyzm do mojej klasy pochodzenia, że tak powiem, jest o tyle zabawny, że takim triggerem tam papieża Marcina przeciwko husytom było to, że oni głosili uparcie, że wszyscy ludzie są równi. Nie? To teraz od wielu lat jest dosyć takim normalnym, defaultową pozycją. To za to husyci, hus i taboryci i tak dalej mieli przesłanę u papieża. No ale to chyba też temat, do którego lepiej się przygotować, bo to nie jest
1: tak,
0: proste.
1: Tak, oni też pociągnęli to trochę do absurdu, coś w rodzaju dzisiejszej lewicy.
0: Nie,
1: nie wiem, czy to nie
0: tam
1: było
0: były,
1: tak.
0: Tam były, tak, tam były takie, wiesz, sekty pomniejsze, które sobie na przykład orgie regularnie urządzały, nie?
1: Bo nawet małżeństwo było antyrównościowe, prawda?
0: Tak. To też jest ciekawe, że wiesz, ten motyw takiego progresywizmu w historii ludzkości się wielokrotnie pojawia, nie? Bo tak większość ludzi myśli, że to jest powiedzmy rewolucja francuska i później komuniści, nie? Albo komuniści i ewentualnie teraz, nie? Niektórzy nawet o rewolucji francuskiej nie pamiętają. A to nie jest tak, to się pojawiało już kilkukrotnie w historii.
1: Jak najbardziej to się pojawiało jeszcze dawno temu, to się pojawiało w starożytności nawet.
0: Dokładnie.
1: Dla mnie to, co jest ciekawe, to to, że ten progresywizm ma to do siebie, że on się nie zatrzymuje. Ja wiem, że można powiedzieć też o libertarianach z prawej strony, którzy się nie zatrzymują w swoim wolnorynkowizmie, okay, prawda? Ale oni też, ta lewa strona się nie zatrzymuje i jest taka krzykliwa. Znaczy tam nie ma końca, ta rewolucja trwa cały czas. Rzeczy, które 10 lat temu były uważane za absolutnie nonsens, dzisiaj są dla tej lewej strony zupełnie naturalne. Coś, co dzisiaj my uważamy za nonsens, może za 20 lat znowu będzie.
0: Okno Overtona. To jest,
1: tak,
0: widzisz,
1: tak.
0: Boję się, że problem jest taki, że coraz więcej osób poznało tajniki socjotechniki, socjologii i jest w stanie kształtować tą rzeczywistość w czasie rzeczywistym. Nie, Tomisiu, ja nie będę gadał o moim herbie rodowym, niech to zdechnie do końca. Nie lubię szlachty i arystokracji, to idzie w niepamięć do końca. I ten, patrz, straciłem wątek przez to dziadostwo. Takie, o czym mówisz? Przepraszam.
1: Nie, ja mówiłem o tym, że nie zatrzymuje się tam, że przesłamy to okno Overtona.
0: Aha, tak. I są ludzie, którzy zawodowo protestują, nie? Mieliśmy na Discordzie ostatnio z Potrzebą taką dyskusję. Ja powiedziałem, że nie podoba mi się ten strajk kobiet, bo pani Lempart ludzi od tematu, dla mnie, tutaj się nie zgodzimy, słusznego, odrzuca. Potrzeba powiedział, że no pokaż mi jedną osobę, która przez Lempart zrezygnowała z tego, bo to na pewno są tylko takie osoby, które i tak by nie poszły protestować. No i ja nie pokazałem, siedziałem cicho, no bo wiesz, to są ludzie, których znam osobiście. Ale przyszedł pan Raduś, nasz autor patefonu na Discordzie, czyli odtwarzania radia na Discordzie, i dał przykłady właśnie na grupach, jak to wygląda, lokalnych, etc., etc. I problem jest taki, że o ile o tą jedną konkretną rzecz szło w strajku kobiet małymi literami, żeby, wiesz, była ta aborcja taka, jaka jest, ten kompromis aborcyjny, o tyle pani Lempart rozszerzyła to o jakieś postulaty właśnie takie, jak ty mówisz, nie? Z pogranicza okna Overtona. I wydaje mi się, że to jest właśnie człowiek, który będzie uparcie dążył do tego, żeby cały czas były konflikty. Bo on żyje z tego, że gdzieś w tym konflikcie się odnajduje. Zawodowy rewolucjonista.
1: Tak, i cały czas pojawiają się nowi. No i jedyne ich zadanie to przesuwanie tego okna Overtona. No, chciałbym zobaczyć, jak wyglądałoby taki system, w którym cały czas byśmy przesuwali to i cały czas byłyby nowe postulaty. To byłoby ciekawe. No ale trochę, naprawdę odbiegliśmy od tematu już zupełnie teraz od tego. No ja nie popieram strajku kobiet, ale nie chcę, błagam was. Ja uważam, że ludzie, którzy mówią o bieżące, to są na ogół nie zawsze nudni ludzie, bo ciekawi ludzie mówią o podstawach i o imponderabiliach. O tym mówią ciekawi ludzie.
0: No to jakie są te imponderabilia Jasenowacza? No, jak ty to widzisz teraz, jak już wziąłeś, zapoznałeś się z tematem, dostałeś ten clue, taki pomijając tą sraczkę, którą cię zarzuciłem, powiedziałem ci, dlaczego nie ekskomunikowano. Co ty myślisz?
1: Dlaczego nie ekskomunikowano? Naprawdę, no, ciężko mi się powiedzieć, nie wiem.
0: Uważam, nie mówię o samym ekskomunikowaniu, ale ogółem, tak cała zabawa, no, nie? Jak to wziąłeś, zapoznałeś się i jakie masz wrażenia?
1: No cóż mogę powiedzieć, po prostu była to aberracja myślenia narodowego i wypaczenie religii do potęgi. No, tyle tylko mogę powiedzieć. Jeżeli weźmiemy coś, to jest... Jeżeli, no, nikt mi nie powie, że to, co robiono w Jasenowacu, ma coś wspólnego z katolicyzmem. Nie ma. Nawet jeżeli
0: to nie
1: ludzie
0: był
1: tak mówili.
0: prawdziwy katolicyzm.
1: No, to w ogóle nie był katolicyzm. To w ogóle nie było chrześcijaństwo. To było
0: No i wiesz,
1: antychrześcijaństwo.
0: to samo można powiedzieć o Związku Sowieckim, albo nawet PRL-u, gdzie były sklepy za żółtą firanką, tak? No, gdzie tu jest
1: Dobrze,
0: komunizm? Gdzie tu jest
1: dobrze,
0: komunizm?
1: tylko że możemy się umówić, że na przykład Niemcy za ortoliberalizmu albo Stany Zjednoczone w XIX wieku, to jednak jest kraj zbudowany na jakichś tam chrześcijańskich wartościach. Cały Zachód jest zbudowany. A pokaż mi kraj, który się dobrze trzyma i zbudowany na komunistycznych wartościach. No pokaż mi taki kraj. Po prostu
0: Tak,
1: ja
0: co to
1: tego
0: jest
1: nie widzę.
0: komunistyczna wartość, nie? Czy komunistyczne wartości są jakoś... Co to są w ogóle komunistyczne wartości?
1: No wartości lewicowe to, że mamy, nie ma wolnego rynku, mamy partię, która reguluje gospodarkę, wszyscy są teoretycznie równi, a de facto nie ma własności. No to jest taki komunizm, jak się jest mokrym snem komunisty.
0: No to mamy faktycznie neolit, nie? Tylko tam jakoś ten... Nie ma masowych morderstw, ale z tej przyczyny, że nie ma narzędzi do masowych morderstw,
1: No
0: bo...
1: nie, ale czekaj, nie, w neolicie nie ma kapitalizmu, ale jest wolny rynek. Znaczy możesz pójść i się wymienić, jeżeli ktoś chce z tobą wymienić, to zgodzi się, to możecie się wymienić. W komunizmie tego nie ma, prawda?
0: Nie, no de facto jest. Ludzie się wymieniali, nie?
1: No, de
0: Pytanie, czy
1: facto
0: coś jest...
1: jest.
0: No to de facto katolik działa tak, jakby nie było życia po śmierci. No, powiedzmy
1: No,
0: szczerze, no.
1: nie, no to też jest
0: I żaden
1: przegięcie.
0: system nie jest dokładny. No to dlaczego papież się bał ekskomuniki?
1: No
0: No
1: nie wiem
0: proszę
1: dlaczego,
0: cię.
1: no ale...
0: Już to pierwsze miejsce, kurde, w ławce świętej, no. Gdyby tych złych ludzi ekskomunikował. No
1: Nie wiem
0: przecież to
1: dlaczego.
0: człowieku, no. Aż się prosi, nie?
1: No,
0: Gdyby był
1: zgadzam
0: taki
1: się z
0: pewny i
1: tobą.
0: przekonany o tym, że istnieją zaświaty, to by zrobił tak stryk, wszystkich złych by
1: Nie, ale
0: ekskomunikował,
1: nikt,
0: oni by go
1: ale
0: zabili,
1: zada,
0: ale od
1: nikt
0: razu...
1: nie ma takiego chrześcijanina, który ci powie, że jest pewny, że istnieją zaświaty. Nie ma takiego, który jest pewny, bo pewność to jest wiara. Przepraszam, wiedza. Są pewne rzeczy, których ja wiem i mogę się z tą kłócić z wiedzy, szczególnie z tego, na czym się znam, ale to nie ma nic wspólnego z wiarą. No wiara to nie jest wiedza. Nikt nie jest pewny, że istnieje Bóg, czy istnieją zaświaty. Tak jest zbudowana wiara. Dlatego to jest wiara, a nie wiedza. Ewentualnie po śmierci wiara zamieni się w wiedzę, ale dopóki tu żyjemy,
0: No
1: to
0: nie, no,
1: nic z
0: męczennicy
1: tego.
0: byli, nie? Przecież, kurde, masę było ludzi, którzy byli przekonani, robili jakieś głupie rzeczy, umarli po to, żeby tam religię promować, bo wiedzieli, że będzie ten... Męczennicy islamscy na przykład. No, a oni są na 100% pewni,
1: Oni są na
0: że...
1: 100% pewni, ale to nie znaczy, że mają rację. No to jest nieco inny
0: A
1: temat, prawda?
0: to jest większa większość, nie, panie heretyku?
1: No, jak zwykle jestem heretykiem, ale trudno. No nie, no, jeżeli uważasz, że to, że twierdzę, że nie wiem, czy Bóg istnieje, to jest herezja, to nie, nie jest herezja. Każdy ksiądz ci to powie. Ja wierzę w to, że On istnieje, ale to nie znaczy, że ja o tym wiem. Bo nie mogę tego powiedzieć, że wiem, że Bóg istnieje, bo nie, nie wiem. Sam to Bóg stworzył tak, żebyśmy tego nie wiedzieli. Bo powiedział, że błogosławieni są ci, którzy uwierzyli. Wierzę w to, że On istnieje. I nawet do tego chciałbym, żeby istniał. Ale tego nie wiem, bo żebym to
0: Dobra,
1: wiedział.
0: dobra. Zapytam. Okej. Może być. A widzę,
1: Kogo
0: że tutaj na
1: zapytasz?
0: tym księdza.
1: Dobrze, jak najbardziej.
0: No. Dobra, no powiem ci tak, ja ci dziękuję za poruszenie tego tematu. Spodziewałem się fikołów mimo wszystko. Znaczy, powiem tak, na 75% byłem pewny, że zrobisz to rzetelnie. Bałem się, że zrobisz jakieś fikoły, które będą to racjonalizowały. W sensie tam nie, no, usprawiedliwiały. Tego usprawiedliwiania nie ma. Za dużo. No,
1: Nie wiem.
0: jestem pod wrażeniem, nie? To jest wielka sztuka wziąć i wyrzucić taki gnój na własne podwórko, że tak powiem, nie? Powiedzieć, to jest gnój od ludzi, którzy wierzyli w to, co ja.
1: No tak.
0: Przynajmniej deklaratywnie.
1: Ale to pytasz mnie, czy istnieją deklaratywnie katolicy, którzy są no, beznadziejnymi ludźmi? Tak, oczywiście, że tak. Ale czy istnieją też wspaniali katolicy, wspaniali księża? No, oczywiście, że tak. Czy istnieją wspaniali ateiści? Jasne. Czy istnieją ateiści, z którymi nie chciałbym nawet mieszkać w promieniu 100 kilometrów? Też istnieją. Także to jeszcze nie jest żaden... To nie jest jeszcze wyznacznik tego, czy ktoś jest dobrym człowiekiem, czy nie. No, ale to już jest nic. No, dziękuję Ci za dobre słowa.
0: Jak myślisz, czy jeszcze są jakieś takie zbrodnie tego kalibru, o których nie wiemy?
1: Czy w ogóle gdzieś istnieją na świecie? Na pewno, że istnieją.
0: Nie, bo
1: oczywiście.
0: dzisiaj WB mi powiedziała, że jest dużo takich tematów, Wiesz, foliarze teraz mają taką nową modę, że oni odkrywają, że na przykład ten husaria miała laserowe lance, czy tam piorunowe, elektryczne, i wiesz, że średniowiecze było przed starożytnością, a tak w ogóle starożytność to było 100 lat temu, nie? Myślałem jakąś alternatywną historię i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na czym, wiesz, jest dużo rzeczy, o których powszechnie nie wiemy w historii, a które są istotne. No, jak ci się wydaje, czy są jeszcze jakieś takie właśnie kalibru Jasenowacza rzeczy, o których publika nie wie?
1: Na pewno są, ale jeżeli pytasz mnie o przykłady, gdzie, co to może być, nie wiem, no podejrzewam, że istniały obozy na przykład w sowieckiej Rosji, o których nie wiemy. Myślę, że tak. Myślę, że Japończycy popełniali zbrodnie, o których nie wiemy do dzisiaj. Nawet nie ma żadnych śladów. A poza tym, no, nie mam pojęcia. No wiadomo, że są jakieś poszlaki różnych dziwnych stowarzyszeń gdzieś tam, czy to w świecie zachodnim, czy wschodnim. Być może tam trzeba by tego szukać, ale to są tylko nasze
0: domysły.
1: Nie,
0: wiesz, tak jak już mówiłem wielokrotnie, mam na przykład w Ameryce jest powszechne przekonanie, że wojna secesyjna była, żeby powstała po to, żeby uwolnić niewolników, nie? Tak w Europie wiemy, że casus belli jest zupełnie inny, nie? Tak naprawdę o coś innego szło.
1: No ale to jest wpływ Hollywoodu, prawda? Tylko tyle. No. Ja też, dopóki się nie zacząłem interesować tym tematem, ja też wierzyłem w to, że po to powstała wojna secesyjna, ponieważ północ była, pomyślałem, że to strasznie nieładnie ze strony południa, że są niewolnicy. To nie to było casus belli, oczywiście, że nie. No ale to już jest wpływ Hollywood, tak mi się wydaje.
0: I to jest taki apel do was, słuchacze, jak już się ten zwijam. Nadaj Jackowi ziemię jakąś. No, już czekaj. Żeby było zabawniej, z Wielkopolski moja rodzina pochodziła. Słuchajcie, jeżeli znacie jakieś takie nieoczywiste rzeczy, piszcie na Discordzie. Taka moja mała prośba. W pomysłach na audycję trochę zdechło to tam, ale to z mojej winy i nie tylko mojej winy. Piszcie w tych tematach, bo jestem niesamowicie ciekaw, jakie są takie nieoczywiste rzeczy w historii. I tyle. No. Dziękuję bardzo i szapoba, jak zwykle
1: dzięki,
0: zresztą.
1: Dzięki
0: I
1: wielkie,
0: mam nadzieję, że jeszcze coś tam powiesz. Hej.
1: No, jeszcze chwilę będę. Tak, dzięki wielkie. To był Zenon. Słuchajcie, dziękujemy Zenonowi. 56 minut telefon od Zenona. Można powiedzieć, że dzisiaj był współprowadzącym. Jeżeli ktoś chce coś jeszcze dodać, to dzwońcie śmiało na nocne radio. Ja jeszcze będę 5, może 10 minut tutaj z wami. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. No właśnie, jeżeli ci z was, którzy są wierzący, a są tacy, co słuchają tej audycji, którzy są wierzący, westchnijcie dzisiaj za duszę ofiar Jasenowaca w modlitwie. Ci z was, którzy nie są, no pamiętajcie proszę o tym potwornym miejscu, nie tak wcale daleko od polskiej granicy. Ta czarna plansza dzisiejszej audycji, brak jakiejkolwiek grafiki, brak jakiegokolwiek podkładu, to nie jest przypadek. Chciałem w ten sposób pokazać, że ten temat chyba nie zasługuje na żadną planszę inną niż po prostu czarna plansza. Tak myślę. Tak więc pamiętajcie o tych ludziach. Pamiętajcie o tym, co się działo, bo naprawdę były to potworne rzeczy. Zniechęcam was do tego, żeby czytać o szczegółach, no ale jak to woli. Muszę wam powiedzieć, że trochę tych tematów społecznych z prawej strony mapy było ostatnio. Było trochę o religii, było trochę o polityce, o kapitanie państwa i tak dalej. I myślę, że w kolejnych dwóch, może trzech audycjach chcę nieco odpocząć od tego nurtu z prawej strony mapy. Może nie zupełnie o nim zapomnieć, ale przynajmniej na chwilę dać sobie spokój. Myślę, że niedługo lecimy w niebo, a nawet wyżej, bo polecimy w kosmos. Przed nami tryptyk aeronautyczny z prawej strony mapy, w sam raz na długie zimowe wieczory w Polsce. U mnie w sumie też, czytując mistrza Baczyńskiego, jak miękkie gruszki brzmieje lato, wiatrem sparzone jak pokrzywą, i chyba wkrótce już jesień zacznie nieśmiało pojawiać się to na liściach drzew, to w zapachu powietrza, to w kolorach gór dookoła, aż w końcu zacznie się chyba ta najbardziej romantyczna pora roku w Canberrze, bo tutaj inaczej niż wreszcie mojego wielkiego południowego kraju jesień bardzo przypomina złotą polską jesień, ze złotymi liśćmi, z wiewiórkami biegającymi po drzewach i z ciepłymi, słonecznymi dniami. Także czekam na złotą polską jesień. Jeżeli ktoś z was kiedyś chciałby odwiedzić tą część świata, to polecam albo wiosnę, albo jesień. Lato jest gorące i czasem nawet deszczowe i takie trochę kapryśne. I na świetnie na te wasze długie polskie zimowe wieczory, a na moje, no już coraz dłuższe poranki. Myślę,

0: ponieważ w teorii Bitcoin miał wyprzeć tradycyjne waluty w ogóle ze świata, że tak powiem. No i w momencie, gdyby to się stało, to faktycznie finanse całego świata znalazłyby się poza kontrolą polityków.
1: No tak,
0: co brzmi trochę nierealnie.
1: No obecnie natomiast są chyba teraz poza kontrolą w ogóle. Ale
0: znaczy, no teraz w ironicznym pewnym sensie, prawda?
1: Tak, no politycznie jest panują.
0: Kontrola. Natomiast realia są takie, że no Bitcoin w tej chwili działa i jeszcze pewnie przez wiele lat będzie działał równolegle z walutami tradycyjnymi, przy czym te waluty tradycyjne będą miały jednak naturalnie sporą przewagę nad Bitcoinem i na styku, tam gdzie następuje wymiana, tam ta polityczno-finansowa kontrola może być faktycznie skutecznie egzekwowana i no poniekąd trochę już jest egzekwowana.
1: No tak, bo ostatnio, no bo to też jest powiedzmy związane z tym, że tak mówią politycy powiedzmy albo mainstream, z tą czarną strefą internetu, czy jak to tam się nazywa, co prawdopodobnie nie jest, ale robi się taki zły PR raczej, nie?
0: To znaczy to jest, jak zwykle prawda jest po środku, bo z jednej strony owszem to jest taki typowy straszak, że bitcoiny są używane do prania brudnych pieniędzy, czy do handlu narkotykami, czy też do finansowania terroryzmu. Rzetelne badania na ten temat wykazały, że to nie jest prawda, że jednak przestępcy, nazwijmy to ogólnie, zdecydowanie wolą gotówkę, po prostu żywą gotówkę. Bo jednak Bitcoin wymaga pewnego technicznego przygotowania, a z drugiej strony jest mniej anonimowy niż gotówka, wbrew pozorom.
1: No tak, bo to wszystko się dzieje w necie i wszystko jest jakoś szyfrowane, ale musi być jakoś rejestrowane, no bo zawsze ślad jakiś zostaje, tak ja to rozumiem.
0: Powiem więcej, fakt tego, że transakcje bitcoinowe są wszystkie rejestrowane, co więcej, ten rejestr transakcji jest publiczny i on nie jest zaszyfrowany wbrew pozorom, to ten fakt, który z jednej strony no, tak jakby powoduje, że prawdziwa anonimowość w bitcoinie do końca nie jest możliwa, to on jest po prostu podstawą działania tej waluty. Czyli to nie jest tak, że można by go przerobić tak, żeby się nie dało. Owszem, są inne kryptowaluty, w których położono nacisk właśnie na jeszcze większą anonimowość, ale Bitcoin jest tak, że on po prostu tak działa.
1: Okej. Nawet nie wiedziałem, że są jeszcze inne kryptowaluty. No to ten tego. Ale Bitcoin, powiedzmy, jest mainstreamem w kryptowalutach. Powiedz mi, czy Bitcoin mógłby zastąpić pieniądz w przyszłości, bo teraz ogólnie są dążenia, czy to jest dobre, czy złe, do wyeliminowania gotówki w ogóle, no bo wtedy nie ma kontroli nad tym. Więc jak jest przez wirtualne pieniądze, karty kredytowe, to każdy wie, co się dzieje. Jest to wygodne, no i jest to zdradzieckie z jednej strony. I jak to by mogło być z Bitcoinem, żeby mógł zastąpić coś takiego, czy to jest w ogóle realne?
0: Tak, w teorii jest to realne, aczkolwiek tu się napotyka na kilka problemów. Pierwszy problem jest to problem związany w ogóle z teorią ekonomii, z teoriami rozwoju gospodarki. Cechą Bitcoina, jedną z takich odróżniających go zasadniczo od typowych walut, jest to, że jest on tak zwaną walutą deflacyjną, czyli z góry wiadomo, ile tych Bitcoinów będzie, dokładnie 21 milionów. I więcej nigdy nie będzie, czyli nie ma możliwości, żeby jakiś bank czy rząd dodrukował sobie Bitcoina. I niektórzy teoretycy ekonomii twierdzą, że po prostu aktualny model gospodarki nie będzie działał z walutą deflacyjną.
1: Ja ci tutaj bym wszedł, chyba żeby to może, jak ja to rozumiem, może uzmysłowić, czyli to odpowiada temu, co powiedzmy było kupę lat temu, standardu złota, że każda waluta miała pokrycie w złocie i nie można było se dodrukować tej waluty, tak?
0: Mniej tak, więcej. Dokładnie, z tym, że w przypadku złota mieliśmy jeszcze tą sytuację, że tego złota można jeszcze więcej wykopać, bo tego złota na rynku jednak powoli

0: ale cały czas przybywa. Natomiast w przypadku Bitcoina to jest sztywny limit. Tych Bitcoinów coraz mniej pojawia, tych nowych, świeżo wydrukowanych Bitcoinów, nazwijmy to w uproszczeniu, pojawia się na rynku coraz mniej. No i tak się ocenia, że mniej więcej do roku 2040 będą wprowadzone do obiegu wszystkie. Po prostu więcej już ich nie będzie.
1: No ma to sens w sumie, bo w tym momencie w teorii rozumiem, że ten limit spowoduje spadek cen, czyli tam w sumie deflację, a nie tak jak teraz mamy na chłopski rozum, albo na chłopski rozum plus, że de facto wszystko jest coraz droższe. To przykład mieszkań czy samochodów, załóżmy w cudzysłowie, ten sam Golf kosztował 20 lat temu 1/4 tego, co obecnie, tej samej klasy samochód, nie?
0: Tak, zgadza się, bo inflacja, która powstaje na skutek dodruku pieniądza przez rząd czy przez bank centralny, jest w istocie tak naprawdę sposobem na odbieranie obywatelom ich oszczędności, które nominalnie, prawda, mają tę samą wartość, leży to w banku, nawet ma jakieś tam czasem 0,5% czy 2% oprocentowania, ale rzeczywista wartość tych oszczędności, wartość nabywcza wskutek inflacji maleje, czyli jest to transfer bogactwa od obywateli do, powiedzmy, rządu czy też państwa ogólnie rzecz biorąc.
1: Czy ten Bitcoin może być alternatywą dla zwykłego Kowalskiego?
0: Jeżeli chodzi o lokatę kapitału, jak najbardziej. Z tym, że ja tutaj nie odsyłam, że tak powiem, złota na śmietnik historii, ponieważ złoto ma tę zaletę przede wszystkim, że ono dla każdego, w umyśle każdego człowieka jest taką lokatą, prawda?
1: No to...
0: Mówimy złoto, no i myślimy bogactwo. To jest takie naturalne, nawet dość, powiedzmy, pierwotne społeczeństwa, niecywilizowane, to złoto szanują jako pieniądz po prostu. No natomiast Bitcoin jest takim czymś zupełnie ulotnym. Zrozumienie zasady jego działania wymaga no jednak pewnej wiedzy z informatyki czy nawet z kryptografii. Więc dla przeciętnego Kowalskiego to jest taki, wiesz, komputerowy magic, tak jak wiele rzeczy, które komputery nam...
1: Ze złotem, znaczy... Ja sobie to wyobrażam tak za to, że muszę jeździć z walizą złota, nie? No bo jak to kupię, no to muszę jakoś to posiadać. A Bitcoina mogę posiadać w jakiejś tam, nie wiem, zaszyfrowanej chmurze.
0: No jasne, to jest zaleta Bitcoina w porównaniu do złota. To jest po prostu jego łatwiejsze jego upłynnienie, wprowadzenie go w obieg. No bo złoto, wiadomo, złoto waży, przechowywanie złota jest trudne, jest kosztowne, zwłaszcza jeżeli mamy go więcej. Jest ryzykowne, no bo wiadomo, złoto każdy złodziej ewentualnie chciałby ukraść. Natomiast no ukraść Bitcoina też oczywiście można, ale nie jest to takie proste. Z tym, że z drugiej strony Bitcoin no jest produktem nowoczesnej cywilizacji i on ma wartość tylko w nowoczesnej cywilizacji. Przede wszystkim Bitcoin zależy od istnienia internetu i jego działania.
1: No
0: nie ma Bitcoina bez internetu. Można jakieś tam teoretycznie sobie wyobrażać jakieś teoretyczne, wiesz, takie bajania w stylu tego słynnego żartu na temat pakietów internetowych przenoszonych przez gołębie pocztowe. Taki znany żarcik.
1: Nie znam, ale brzmi dobrze.
0: No ale właśnie... No nie, to nie jest dowcip, tylko po prostu tak osoby, które powiedzmy zajmują się rozwojem internetu i tworzą RFC tak zwane, czyli takie nieformalne normy, ustandaryzowali, dla żartu oczywiście, właśnie wymianę pakietów IP poprzez gołębie pocztowe i nawet przeprowadzono eksperyment, nawiązano łączność protokołem TCP między dwoma hostami za pomocą gołębi. No i to oczywiście działało, ale wiesz, wiadomo, że to jest zabawa, natomiast no, w praktyce to przepustowość czegoś takiego jest żadna. No i tak samo można sobie wyobrazić Bitcoina bez internetu. Teoretycznie możliwe jest to, ale w praktyce całkowicie bezużyteczne.
1: Mhm. Czyli istnieje takie ryzyko, że...

0: korporacje w najgorszym wypadku po prostu zamkną internet i ubiją alternatywną walutę.
1: Znaczy wiesz, no, pytanie,
0: w teorii.
1: Pytanie czy jak, czy korporacje mogły, czy w ogóle zamknięcie internetu jako całości jest możliwe? No,
0: no właśnie.
1: Moim zdaniem nie, ponieważ no, w wielu krajach istnieją przecież społecznościowe sieci, fizycznie sieć komputerowa jest społecznościowa całkowicie. Różne tak zwane gridy Wi-Fi, no po prostu sieciowane ze sobą komputery poprzez Wi-Fi na terenie całego miasta, które nawet gdyby odcięto, wszyscy prowajderzy internetu wyłączyliby swoje serwery, to i tak to by działało. Na pewno wolniej, ale moim zdaniem no internet, zamknięcie internetu to wymagałoby, nie wiem, fizycznego zniszczenia całej infrastruktury.
0: Czyli wiesz, teoretycznie
1: eksplozja
0: to
1: jądrowa.
0: Dokładnie, w filmach science fiction jest zawsze,
1: z tym, że wiesz, no, mi się wydaje, że ludzkość po wojnie jądrowej to będzie miała inne problemy, o ile jeszcze w ogóle będzie istnieć. Także no, snucie katastroficznych wizji ma pewien urok zawsze, ale jest mało produktywne, moim zdaniem.
0: Jakie są inne kryptowaluty niż Bitcoin, jeśli masz pojęcie, jeśli mógłbyś chociaż powiedzieć, a później przejdziemy znowu do Bitcoina, jak to robić.
1: Znaczy wiesz, ja cię zaskoczę, bo tych kryptowalut jest kilka tysięcy.
0: Mhm.
1: Z tym, że faktem jest, że oprócz Bitcoina liczących się kryptowalut, jeżeli na przykład mówimy o tak zwanym market capie, czyli łącznej wartości wszystkich żetonów danej kryptowaluty będących w obiegu, no to jest ich kilka. No jest taka waluta Ethereum, czy Ethereum, nie wiem, jakby to należało poprawnie wymówić po angielsku. Jest Dash, jest Litecoin, no kilka by się pewnie jeszcze znalazło. Z tym, że no Bitcoin jest królem cały czas, wiesz, to tak jak ten standard MP3, który przecież nie jest ani najnowszy, ani najlepszy, ale ciągle jest zasadniczym formatem muzyki, prawda?
0: No tak, to fakt. No tak, OGG
1: i
0: nawet chyba, nie?
1: Też OGG chociażby, czy jakieś tam Monkey Audio i cała masa innych, one są technicznie lepsze, dają lepszą kompresję, mniej pogarszają jakość, co nie zmienia faktu, że się po prostu nie przyjęły, bo MP3 był pierwszy i osiągnął ten efekt masy krytycznej. Tu podobnie przy Bitcoinie obserwujemy podobne zjawisko. Oczywiście to zawsze może być tak, że pojawi się jednak coś, co tego Bitcoina zmiecie z powierzchni, no ale na razie nic na to nie wskazuje.
0: Powiedz mi, gdzie można je wydać w ogóle? No bo ktoś jeśli ma, no to może by chciał coś za nie coś kupić.
1: No to jest trochę możliwości, chociaż no to wyłazi, że tak powiem, fakt, że tak naprawdę gdybyśmy chcieli żyć za bitcoiny w Polsce, no to nie mielibyśmy słodko. No generalnie jest kilka takich jakby kanałów. Po pierwsze, istnieje sporo sklepów internetowych, czy sporo, wiesz, to procentowo to pewnie są jakieś ułamki procentów w odniesieniu do całego handlu internetowego, które po prostu przyjmują bezpośrednio bitcoiny. Można też, no wiesz, no można je po prostu sprzedać na giełdzie, no z tym, że już wtedy później kupujemy ze złotówki, więc to trudno to uznać kupowaniem za bitcoiny. Można też skorzystać z usług takich tak zwanych operatorów, którzy pozwalają na przykład bitcoinami opłacić dowolny rachunek bankowy, przelew bankowy. Oczywiście już ten przelew wykonywany jest w innej walucie, oni to po prostu zamieniają w locie.
0: Mhm.
1: Wpłacasz bitcoiny i podajesz adresata przelewu, tytuł przelewu i to leci już później w złotówkach czy w innych. No ewentualnie jeszcze jest taka ciekawa inicjatywa, ona się powoli rozwija. Nazywa się to Open Bazaar. To jest taki rozproszony sklep internetowy w chmurze.
0: Mhm.
1: Po prostu jak chcesz być handlowcem, stawiasz sobie serwer tego sklepu. Że tak powiem, lista towarów jest wymieniana protokołem podobnym do Torrenta, P2P tak zwane.
0: Okej. Okay.
1: Czyli to jest taka jakby sieć, wielka sieć sklepów internetowych, której też nie da się wyłączyć, bo tam nie ma żadnego centralnego serwera. No i naturalną walutą w tym Open Bazaarze jest właśnie, nawet

0: kupiłem parę rzeczy przez Open Bazar. No i to jest też, to się rozwija, to jest, ma to duży potencjał. No jak to z nowymi technologiami w świecie IT, było to troszeczkę toporne w obsłudze, miało różne takie wady wieku dziecięcego, no ale ekipa wciąż pracuje nad tym.
1: Ale tam tylko możesz za pomocą bitcoinów kupować, tak? Czy też...
0: Tak, tak, ponieważ fakt, że bitcoin jest no, kryptowalutą, jest zasadniczym elementem koncepcji tego sklepu, tego Open Bazaru. Więc tam się nie da płacić nawet złotówkami, dolarami, czy czymśkolwiek.
1: Okej. Okay. Czyli naturalnie teraz ktoś się tym zainteresował, a brzmi to interesująco, musi posiadać bitcoiny, więc powiedz nam, jak można je, no załóżmy, że chcę w to wejść, chcę sobie część pieniędzy, na przykład mam, nie, załóżmy 10 tysięcy złotych, chcę sobie przerzucić to na bitcoiny. Rozumiem, że wartość bitcoinu będzie różna, bo jak wiem, ta waluta ma różne też, nawet niekiedy chyba mocne wahnięcia kursu. No ale jak to mam fizycznie zrobić? Mam złotówki, chcę zrobić z tego bitcoiny, a później może przejdziemy, jak je, nie wiem, wykopać, bo kiedyś się kopało bitcoiny, nie?
0: I nadal się kopie, no ale to może później, tak jak zaznaczyłeś. Najprostszą metodą no, wejścia w posiadanie bitcoiny jest po prostu ich kupienie. W polskich warunkach można to zrobić na kilka sposobów. Można skorzystać właśnie z jednego z tych operatorów. Ja to może nie będę operował jakimiś konkretnymi adresami www czy nazwami firm, bo nie chcę jakiejś takiej robić reklamy, powiedzmy, że akurat tego operatora czy innego, ale są operatorzy, polscy operatorzy, ale nie tylko oczywiście.
1: To którzy... chociaż powiedz, jak tego szukać w internecie wobec operatora bitcoinu?
0: To znaczy, wiesz, no... Wiesz, najlepiej to po prostu wejść na forum i pogadać. Jest forum bitcoin.pl,
1: okay.
0: Największa polska społeczność bitcoina. No i tam przede wszystkim w ogóle jest taka strona bitcoin.pl, na której jest cała masa różnych poradników dla początkujących, ostrzeżeń, bo to też jest istotne. No tutaj można się łatwo, że tak powiem, naciąć, nie znając zasady działania czy pewnych nawet mechanizmów no, oszustwa, bo jak w każdym świecie, także tu pojawiają się różni tacy, wiesz, we drwi grosze, którzy żerują na początkujących. No i tam się można właśnie no, dowiedzieć takich podstaw, a na forum też zapytać po prostu o to czy tamto. No a wracając, bo tak odpłynęliśmy troszeczkę do tego, skąd te bitcoiny można wziąć, no to właśnie znaleźć takich operatorów, no takim, może tutaj podam jedną nazwę, bo to taki bardzo znany w Polsce jest taka firma inpay.pl i tam właśnie w obie strony można wymienić, z tym, że tutaj właśnie też pojawia się ten problem, o którym mówiłem, czyli chęć kontroli rządów nad bitcoinem powoduje, że w przypadku większych sum, no to niestety musisz tam podać swoje dane osobowe. Można, niewielkie ilości można kupić czy sprzedać anonimowo, natomiast no, tych operatorów obowiązują regulacje finansowe podobne do tych, które na przykład zobowiązują banki do zgłaszania transakcji powyżej 15 tysięcy euro, prawda? Mamy takie regulacje i tutaj też mamy takie regulacje, więc trzeba się liczyć z tym, że chcąc kupić większą ilość bitcoinów, będziemy musieli no, przedstawić się, tak jak musimy to zrobić, powiedzmy, w banku, zakładając konto. Podobnie jest na giełdzie, bo można też kupić, jest kilka giełd w Polsce bitcoinowych, też można tam kupić, sprzedać. Z tym, że też jest wymagana z reguły weryfikacja, czyli podanie danych osobowych. Nie, no to wynika po prostu z, no powiedzmy, nacisku władz, mówiąc krótko, czy powiedzmy aparatu skarbowego. Jedna możliwość to kupić po prostu od kogoś, jak to się mówi, face to face. No tylko trzeba taką osobę znać i powiedzmy mieć do niej jakieś tam zaufanie w miarę. No bo to się tak odbywa, że wykładamy gotóweczkę, a ta osoba przy nas puszcza bitcoiny nam na adres. Także no, trzeba to po prostu robić z osobą, którą znamy, czy też jej

0: mamy po prostu.
1: Jasne. Jak to wygląda z podatkami? To się do podatku jakoś wlicza, czy na szczęście jeszcze nie?
0: To znaczy, tutaj jest kilka zagadnień podatkowych. Na początku był taki problem, że bitcoiny były traktowane przez urzędy skarbowe jak, nie jako pieniądz, tylko jako towar. W związku z tym, przynajmniej teoretycznie, każda transakcja wymiany bitcoinów na złotówki była obłożona podatkiem VAT. Mhm. To się na szczęście zmieniło. Mieliśmy w kwietniu chyba zeszłego roku wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który stwierdził, że transakcje wymiany kryptowaluty na waluty tradycyjne nie są objęte podatkiem VAT. Natomiast dobrze. Oczywiście tak, natomiast może się pojawić kwestia podatku dochodowego w dwóch miejscach. Po pierwsze, w przypadku osób, które kopią te bitcoiny, no bo mają pewien dochód, prawda? No i drugi przypadek, tak zwana gra na giełdzie, czyli jak to się mówi, sprzedać drożej, kupić taniej.
1: No tak, tak jak w normalnym życiu, że tak powiem. To jest to samo, nie?
0: Tak, no, dokładnie. I w tym momencie pojawia się, z tym, że obowiązek podatkowy pojawia się w momencie, kiedy my te bitcoiny sprzedamy, prawda? Bo wtedy osiągamy zysk w myśl polskiego prawa, no i wtedy należałoby od tego zysku zapłacić podatek dochodowy.
1: Mhm. Czyli kiedy mam bitcoiny i płacę bitcoinami, to jestem czysty.
0: No widzisz, to jest kwestia sporna, ponieważ w Polsce jeszcze nie zostało to kompleksowo prawnie uregulowane. Polskie, że tak powiem, władze, no, jak każde chyba władze, mają pewien opór wobec nowych technologii, wobec przyswajania tych technologii i powiedzmy umieszczania ich w porządku prawnym. Co prawda trwają prace, środowisko polskie bitcoinowe współpracuje, że tak powiem, na poziomie rządowym i ministerialnym. To nie jest tak, że to jest jakieś podziemie, które sobie tam działa i liczy na to, że rząd nie zwróci uwagi, tylko jest po prostu współpraca, jest rozmowa. Także to prawo nowe, które będzie powstawać, powstaje przy współudziale entuzjastów i społeczności. No ale na razie jeszcze nie powstało w pełni. No i to są sprawy takie, no, dyskusyjne niestety, jak to zresztą polski system podatkowy ma to do siebie, że wiele jest takich miejsc niejednoznacznych. No i tutaj jest to różnie. No teoretycznie jest tak, że jeżeli coś kupimy za bitcoiny, no to jest to też jakiś dochód. No bo no tak jak on powstaje w innym momencie, bo jeżeli my na przykład dostajemy wypłatę i później idziemy do sklepu i coś kupujemy, no to ten podatek zapłaciliśmy w momencie, jak dostaliśmy wypłatę.
1: No jak coś kupiliśmy też generalnie.
0: Znaczy, jak to tak, ale to jest VAT, nie? To okay, oddzielmy to. Natomiast w momencie, gdy ktoś nam na przykład zapłacił za robotę w bitcoinach, no to my nie płacimy wtedy żadnego podatku w tym momencie. Natomiast kiedy my te bitcoiny w sklepie jakimś kupujemy coś za nie, no to wtedy ten obowiązek powinien powstać, zwłaszcza, że najczęściej jest tak, że firmy czy też sklepy przyjmujące bitcoina, one też korzystają z usług operatora, który od razu im to w locie zamienia na złotówki, czyli firma otrzymuje zysk w złotówkach. No i teoretycy prawa podatkowego mówią, że w tym momencie, kiedy następuje ta zamiana na złotówki, no to my tak jakby te bitcoiny sprzedaliśmy i w tym momencie osiągnęliśmy ten nasz zysk, od którego należałoby zapłacić podatek dochodowy. No wiesz, ja tu się nie chcę stawiać w roli jakiegoś eksperta podatkowego, żeby było jasne.
1: Nie, no jasne, to jest...
0: Więc ja mogę nie mieć racji w tym, co mówię.
1: Ale przynajmniej wiemy, że to nie jest takie proste, o.
0: No nie jest, znaczy wiesz, no, w praktyce jest różnie, no bo dobrze wiemy, że spłacanie podatków ogólnie w praktyce bywa różnie.
1: No to już pomińmy.
0: No i na tym możemy zakończyć.
1: Dokładnie.
0: Ten kierunek.
1: Nie będziemy wnikali. To teraz może jak już wiemy, jak pozyskać bitcoiny, w sensie można tutaj się zaopatrzyć tam, owego czasu, nie wiem, bo pewnie z 5-10 lat temu kupa osób kopało te bitcoiny, czyli wydobywało. Z tego co wiem teraz, to już podobno się raczej nie bardzo opłaca, albo przynajmniej trzeba mieć więcej trzeba wsadzić w komputery prąd, żeby to wykopać, niż się zyskuje. Jak to wygląda wobec tego?
0: Tak, to na początku to kopanie bitcoinów po prostu robiło się za pomocą komputera. Jest to proces, który no, z jednej strony wymaga dużej mocy obliczeniowej, a z drugiej strony jest to proces zyskowny, ponieważ Bitcoin działa w ten sposób, że co 10 minut średnio następuje tak zwane wykopanie bloku. To jest po prostu złożona operacja obliczeniowa. Coś takiego jak znany trochę w gamingowym kręgu ten konkurs, ten RC5, tak, OGR, tak. Kojarzysz
1: pewnie. To się złożyło z PowerPC procesorami.
0: Tak, to jest mniej więcej podobna w charakterze operacja obliczeniowa, z tym, że ten, kto wykopuje blok, otrzymuje w tej chwili 12,5 bitcoina. To są poważne pieniądze. No bo w tej chwili mam tu nawet otwarte notowania giełdowe. Jeden bitcoin to jest $1320.
1: O, to teraz
0: no to jak sobie to pomnożymy przez 12,5, no to jest to kasa. W związku z tym, no wiesz, jeżeli z jednej strony mamy kasę, a z drugiej komputery, no to następuje specjalizacja tego sprzętu. Także kopacze dość szybko z procesorów przenieśli się na karty graficzne.
1: Na cuda, tak?
0: Tak, dokładnie. Wręcz można było powiedzieć, można stwierdzić, że kopacze Bitcoina w znacznym stopniu nakręcili rynek kart graficznych, czego gracze nawet nie są świadomi do końca. No bo to się kupowało te karty po prostu całymi kartonami. 10, 20, 40. Najczęściej było tak, że po prostu kupowało się płyty główne, które miały dużo slotów, podłączało się do jednego komputera 5 albo 6 grafik naraz, no i to zasuwało. Z tym, że następnym etapem rozwoju były układy FPGA, które były szybsze, bo po prostu tam się już wypalało w nich konkretnie tylko ten algorytm kopania i nic więcej. W tej chwili to już są układy ASIC, czyli to są układy robione w fabrykach już w krzemie na zlecenie. To kosztuje chore pieniądze, ale przy takich zyskach no to tak to właśnie wygląda. I to są tak zwane koparki, czyli specjalizowane maszyny. Nie są to już komputery w zasadzie, które służą tylko i wyłącznie do kopania bitcoinów. Oczywiście to się bardzo scentralizowało w tej chwili, ponieważ no, są po prostu duże firmy, które mają tych koparek dziesiątki tysięcy i to są najczęściej firmy chińskie, ponieważ oni tam mają dostęp do bardzo taniego prądu, bo to jest bardzo istotny czynnik, to zużywa nieprawdopodobnej ilości mocy. No i w zasadzie teraz taki jakiś jeden kopacz z komputerem to w ogóle, wiesz, jest, nie ma żadnych szans, bo on będzie miał
1: nie
0: tak
1: ma sensu
0: małą
1: próbować
0: moc.
1: Nawet.
0: Tak, nie ma nawet sensu próbować. Pewną możliwością jest kopanie tych różnych walut alternatywnych, altcoinów tak zwanych, ponieważ no tam z jednej strony jest mniej wyśrubowane są te wymagania obliczeniowe, a z drugiej też twórcy tychże altcoinów dążąc do, tak jakby broniąc się przed centralizacją wykopywania, tworzyli algorytmy, które się ciężko umieszczają w tych układach ASIC, które wymagają na przykład bardzo dużo RAMu. I w tym momencie karty graficzne, no teraz wiesz, miewają tam bo 2, 4 czy 8 gigabajtów nawet pamięci graficznej, no to są w sumie najlepszym w tej chwili środkiem do kopania tego i nie da się tego przenieść na ten wyższy szczebelek, czyli FPGA. To z tym, że te altcoiny, no to wiadomo, tam dziś są, jutro ich nie ma, także to jest takie troszeczkę, wiesz, zabawa dla studentów. Nazwijmy to w ten sposób. Tam powiedzmy zarobić pieniądze na tym, tylko trzeba się cały czas orientować w temacie, które z tych altcoinów są w danym momencie zyskowne do kopania i tak dalej. Trzeba po prostu śledzić to na bieżąco.
1: No dobra, czyli a możesz powiedzieć chociaż w dwóch zdaniach, na czym polega fizycznie to kopanie bitcoinów?

0: wiesz, no, większość ludzi nie wie, o co kaman, jak to działa, nie wiem.
1: No ale to wygląda tak, że tak zwany blok Bitcoina to jest po prostu plik danych, w których są zawarte transakcje bitcoinowe, jakie w ostatnich 10 minutach miały miejsce, ponieważ każda transakcja, w momencie kiedy ja wysyłam kasę komuś na przykład, jest rozgłaszana w sieci, bo bitcoiny to też jest sieć P2P, tak jak torrent na przykład, coś w tym rodzaju. Nie ma jakiegoś centralnego serwera, tylko jest ileś tam tysięcy węzłów na świecie, czy milionów. I jeżeli ja wysyłam bitcoiny komuś, no to ten fakt zostaje rozgłoszony po całej sieci i ta moja transakcja zostaje dołączona do bloku. I ten blok ma jakąś tam sumę kontrolną, nazwijmy to, można ją policzyć. Z tym, że to jest tak zwany hash, czyli funkcja SHA-256, to jest, no, nie jest to specyficznie nic
0: To
1: bitcoinowego,
0: jest to
1: to
0: jak
1: jest
0: chyba
1: zwana
0: pliki
1: funkcja
0: ściągasz, to też
1: skrótu.
0: możesz
1: Tak,
0: sprawdzić, nie?
1: dokładnie, dokładnie. To jest takie jak MD5 słynne, tylko trochę bardziej bezpieczniejsze, że tak powiem, kryptograficznie. No i wszyscy, którzy chcą kopać ten blok, to muszą, modyfikując pewne jego niewielkie części, oczywiście wiadomo, że każdy jeden zmieniony byte zmienia nam też tego hasza, będę się posługiwał tym żargonowym określeniem. I chodzi o to, żeby tak modyfikować pewne niewielkie części bloku, które są specjalnie do tego przeznaczone, żeby hasz całego bloku był mniejszy od określonej liczby. No to się robi metodą siłową, czyli trzeba po prostu próbować bardzo szybko kolejne kombinacje i wykryć ten fakt, kiedy ten hash nasz znaleziony jest mniejszy od tej określonej liczby. W momencie, kiedy znajdujemy to wtedy szybko rozgłaszamy ten fakt w sieci, no i ten blok jest nasz. My dostajemy wtedy za niego tą premię i no i później on jest, wiesz, ta suma kontrolna jest umieszczana z kolei w następnym bloku, czyli te bloki tworzą taki jakby łańcuch. I ponieważ te sumy kontrolne właśnie zabezpieczają się wzajemnie, to nikt nie jest w stanie zmodyfikować wstecznie tego łańcucha, bo wtedy wszystkie sumy kontrolne się posypią. Musiałby je znaleźć tak jakby jeszcze raz, czyli musiałby ktoś dysponować mocą obliczeniową większą niż cała reszta sieci.
0: Musiałby być taki, można nazwać to reverse engineering, tak? W tym
1: Tak,
0: momencie.
1: dokładnie. Także to jest oczywiście niemożliwe, znaczy teoretycznie jest to możliwe, gdzieś tam, wiesz, po cichaczu, jakieś tam w lochach miliardy koparek, ukryta elektrownia atomowa zasilająca to wszystko, no ale to zejdźmy na ziemię z powrotem. Także w ten sposób właśnie te komputery, które kopią, to one tak jakby kryptograficznie zabezpieczają łańcuch bloków Bitcoina, który jest spisem wszystkich transakcji, jakie miały miejsce, wszystkich, dosłownie wszystkich, przed wsteczną modyfikacją. A ponieważ jest to rejestr publiczny i on nie jest zaszyfrowany, tylko jest zabezpieczony sumą kontrolną, to każdy węzeł Bitcoina może sprawdzić każdą transakcję, która miała miejsce w przeszłości. Czyli na tym to polega ta zagadka, że nikt do nikogo w tej sieci nie musi mieć zaufania, bo jeżeli mamy system tradycyjny, czyli bank i konta, to my musimy mieć zaufanie do banku, że on będzie nam utrzymywał stany tych kont, prawda? Że nie będzie jakichś wałków, że nagle coś się komuś gdzieś przelało. Musimy mieć zaufanie. Natomiast w Bitcoinie, ponieważ ten wykaz transakcji jest po pierwsze publiczny, po drugie zabezpieczony przed wsteczną modyfikacją, to nikt nikomu nie musi ufać. Bo każdy w każdej chwili może sprawdzić. Jeżeli ja twierdzę, że ty mi wysłałeś jednego Bitcoina, a ty mówisz, no sorry gościu, ale ja ci nic nie wysyłałem. No to po prostu sprawdzamy, każdy z tysięcy węzłów sprawdza to w łańcuchu. No i widać, że wysłałeś mi. Nie możesz ściemnić, że nie wysłałeś, bo to jest w bloku.
0: Jasne. No to jest ten. Właściwie to jeszcze trzeba by się, bo się zasłuchałem, ale właściwie powinniśmy też poruszyć pokrótce kwestię, kto to w ogóle wymyślił, bo chyba nie powiedzieliśmy, kto był za to odpowiedzialny i w sumie za wymyślenie całego mechanizmu.
1: A no widzisz, to jest też ciekawa sprawa, ponieważ tak dokładnie nie wiadomo, kto to wymyślił. W 2008 roku człowiek ukrywający się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto opublikował na którejś z list dyskusyjnych poświęconych kryptografii właśnie tak zwany white paper, czyli po prostu PDF-a, pracę naukową w zasadzie można powiedzieć, opisującą zasady działania Bitcoina. Natomiast on uruchomił tę sieć na początku roku 2009, wykopał pierwsze bloki. No i tak to się zaczęło. Ale tożsamość Satoshi Nakamoto, czy to jest człowiek, czy to jest grupa, kto to jest, z jakiego kraju, jest nieznana. Oczywiście w historii Bitcoina już tej ośmioletniej pojawiło się szereg dziennikarskich śledztw, czy też wręcz uzurpatorów, którzy sami usiłowali podać się za Satoshiego, ale no, wszystkie te próby zostały ostatecznie obalone. Udowodniono, że to nie może być Satoshi. No i tożsamość tego człowieka pozostaje do dziś nieznana.
0: Mhm. Okej. Ważne chyba jest dla zwykłego śmiertelnika mimo wszystko jednak, bo już powiedzieliśmy, jak dokonać zakupu. A jak ten portfel bitcoinowy mam trzymać? W komputerze, nie wiem, w telefonie pewnie też są aplikacje. I właśnie, bo to też jest istotne. No załóżmy, że zainteresowałem się, załóżmy, że jeden bitcoin $1,300 kosztuje, załóżmy, że chcę kupić sobie 3 bitcoiny. I gdzie mam później, co się dzieje? No kupuję i co?
1: No, zanim kupisz, musisz posiadać adres bitcoinowy, co najmniej jeden, czyli portfel musisz zainstalować albo na komputerze, albo na telefonie, albo też ewentualnie są portfele webowe, takie coś jak aplikacje webowe, ale nie są zalecane do trzymania większych sum. Czyli ten portfel musisz mieć najpierw. No i tutaj jest spory dosyć wybór. Z tym, że są tak zwane pełne portfele, pełne węzły, one się charakteryzują tym, że przechowują całą tą historię transakcji, te wszystkie bloki na dysku. Z tym, że to zajmuje w tej chwili 120 gigabajtów, czyli primo musisz mieć tyle miejsca na dysku, sekundo musisz to pobrać z sieci. Oczywiście można, ja mam na przykład taki na swoim komputerze pełny portfel, tak zwany Bitcoin Core, to jest taki, można powiedzieć, oficjalny portfel. Okay. Natomiast no, nie jest to praktyczne i dla początkujących użytkowników nie jest w zasadzie zalecane. Są też tak zwane portfele lekkie, które nie przechowują tego całego łańcucha. Jeżeli chcą sprawdzić jakąś transakcję z przeszłości, to po prostu pytają węzły pełne o to. One sobie tam zaglądają do tego łańcucha i zwracają im odpowiedź. No i jest kilka takich, jest Electrum, Multibit, są jeszcze jakieś dedykowane też portfele dla smartfonów, ja troszeczkę tam nie znam ich nazw, bo nie mam żadnego smartfona jeszcze, ale można to znaleźć, można zapytać właśnie na forum, który jest najlepszy i one no dzięki temu, że no trudno, żeby na smartfonie nagle gdzieś 120 gigabajtów danych leżało, to raczej jeszcze nie te czasy.
0: No tak.
1: No i z reguły też te portfele lekkie są takie bardziej przyjazne użytkownikowi, czyli mniej tych technicznych detali jest wyeksponowanych w interfejsie. Są po prostu prostsze w użyciu, na przykład pozwalają na wczytanie adresu bitcoinowego ze strony czy z wydruku jako tego kodu QR, tego takiego kwadratowej mozaiki kropeczek, czyli jeżeli zachodzimy na przykład do sklepu, który takie bitcoiny przyjmuje, a co ciekawe na przykład jest w Polsce parę takich sklepów, gdzie można zapłacić w ten sposób, no to po prostu jest kod tego sklepu gdzieś na kasie, my skanujemy telefonem ten kod i wbijamy tylko, ile chcemy przelać, klikamy yes i poszło.
0: To jest coś podobnego jak teraz, można powiedzieć, dla Blik, tak? W Polsce.
1: No wiesz, mi się wydaje, że takie systemy jak Blik to są po prostu systemy inspirowane Bitcoinem w pewien
0: tak,
1: sposób.
0: No ale wiesz, no, ja próbuję, że tak powiem, to wytłumaczyć tak, większości ludzi. Podejrzewam, że więcej ludzi wie, co to jest Blik niż Bitcoin, nie?
1: Pewnie tak, pewnie tak. Tak to właśnie działa, czyli skanowanie kodu albo też ten bezprzewodowy system NFC, który jest...

0: nowych smartfonach może być wykorzystany do płatności bitcoinem. No te aplikacje na telefony po prostu są takie bardziej przyjazne, chociaż portfele na komputery inne niż Bitcoin Core no, są też całkiem sympatyczne w użyciu. No ten Core też nie jest jakiś tam, wiesz, czarna magia, tylko te 120 gigabajtów. Jak to się, ja to po prostu jestem entuzjastą i tak jakby można powiedzieć wspieram sieć, prawda? No bo ileś tych pełnych węzłów musi być, żeby to działało.
1: Okay.
0: Natomiast to nic mi nie daje, że tak powiem finansowo, że ja tam trzymam ten pełen węzeł, po prostu takie wsparcie bezinteresowne.
1: Czy da się na tym, załóżmy, że jestem, nie wiem, biznesmenem albo chcę no, oprzeć swój biznes na tym albo życie na tym. Nie chcę żyć na poziomie, nie wiem, Maybacha, ale chcę żyć na poziomie zwykłego człowieka. Czy mogę na bitcoinach w ten sposób na transakcjach jakoś powiedzmy zarobić normalne pieniądze, no bo niestety muszę podejrzewam, że żyć za normalne pieniądze, albo mogę płacić bitcoinami, ale jak wygląda może ta wymiana, w sensie te skoki walut, bo słychać było, że bitcoin nagle spadł, nagle wzrosnął, to nie jest tak jakoś stabilnie może chyba, tak się wydaje, nie?
0: To znaczy, wiesz, no ostatnio prowadzono analizy porównujące wahania kursu bitcoina z wahaniami kursu ropy naftowej i złota i okazało się, że owszem, jeszcze bitcoin jest lekko bardziej chaotyczny czy też płynny, ale tylko lekko. To takie różne szalone skoki miały miejsce, kiedy ten bitcoin, wiesz, był jeszcze zupełnie zabawką jakichś tam komputerowych geeków, jak to się mówi. No teraz kapitalizacja, łączna wartość wszystkich bitcoinów to jest około 8 miliardów dolarów, no i zabrały się za to po prostu finansiści, za to się zabrali. Może nie ci najwięksi, bo dla nich, wiesz, 8 miliardów to jest tak, wiesz, łyżeczka w oceanie, nie? Ale po prostu jest masa giełd, są notowania, także ta płynność kursu zmniejszyła się w znacznym stopniu. A jak można zarabiać? No wiesz, to po prostu jest gra na giełdzie. Tak jak gra akcjami, czy gra innymi aktywami. No i jak się zapewne domyślasz, no jest ryzyko. Jest ryzyko, że można po prostu no, przegrać. Mhm.
1: Także ale podejrzewam, że jest chyba trochę łatwiej, no bo tu masz do opanowania tą kryptowalutę, a na giełdzie, jeśli gramy, to powiedzmy, że masz więcej spółek, musisz ogarniać się, no, dużo tematów naraz, nie?
0: Tak, no mi się wydaje, że jest łatwiej, bo ja też bawię się w to trochę. No przede wszystkim jest mały próg wejścia, no bo nie możesz powiedzmy na GPW handlować tak na zasadzie, że sobie gdzieś tam się zalogujesz i sobie przelejesz 100 zł i sobie kupisz akcję. To się nie da, bo musisz korzystać z usług biura maklerskiego, które pobiera swoje prowizje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, próg wejścia na giełdę bitcoinową jest żaden w zasadzie. Możesz z 10 zł wejść nawet na giełdę bitcoinową, nie ma problemu. Prowizje są znacznie niższe, nie masz już maklerów, po prostu osobiście jesteś sam swoim maklerem. Bezpośrednio wystawiasz zlecenia giełdowe.
1: Mhm. No i mogę robić to po pracy. Nie muszę poświęcać na to, powiedzmy, całego dnia, tak jak w prawdziwej giełdzie.
0: No to wiesz, różnie jest, bo jak są różne style gry na giełdzie ogólnie, tu nie odnoszę się do giełd bitcoinowych, można być tak zwanym day traderem, który śledzi na bieżąco i wiesz, potrafi kupić za 5 minut sprzedać, a za 10 minut znowu kupić. No to jest aktywność, która wymaga raczej dużej ilości wolnego czasu. A można po prostu raz na jakiś czas sprawdzać ten kurs. On się waha, więc zawsze jak się trochę poczeka, no to się trafi na taką cenę, która już była na przykład, czy można kupić taniej niż się sprzedało, czy taniej, czy drożej sprzedać niż się kupiło. No z tym, że jak każda gra na giełdzie, to jest ryzyko. Także tutaj no, trzeba być tego świadomym, bo też jest wielu takich ludzi. Była taka bańka bitcoinowa, czyli nagły wzrost kursu wtedy. No, napłynęła cała masa nowych ludzi, którzy usłyszeli, że, wiesz, że jest łatwa forsa, nie do zrobienia. No, tak zwani jelenie, nie? No, to tak można na przykład znaleźć w necie wiele artykułów na temat rynku Forex chociażby, czyli walut tradycyjnych, no, gdzie no, masa no, ludzi straciła kupę pieniędzy, nie? No, w Bitcoinie jest o tyle łatwiej, że po prostu sam jesteś swoim brokerem, no i po prostu ponosisz konsekwencje swoich

0: własnej decyzji. Możesz mieć pretensje tylko do siebie w tym momencie.
1: Dokładnie. Słuchaj, no to tak naturalnie bym się zapytał wobec tego, no bo to jest ciekawe, tak jak mówiłem, mam 10 tysięcy złotych, ale dobra, faktycznie, z jaką kwotą uważasz jest sensownie wejść i ewentualnie czego się zaczepić? Czy zobaczyć notowania z ostatniego roku, żeby zobaczyć, kiedy warto kupić?
0: Znaczy wiesz, tutaj od razu, no, to będą takie moje prywatne, powiedzmy, rady. Ja jestem średnio, że tak powiem, skutecznym traderem, ale na plusie, i to dość ładnie na plusie. Zacząć możesz nawet najlepiej, zacząć stówką chociażby, licząc się z tym, że tą stówkę i być może dwie następne po prostu stracisz, zanim zaczniesz pływać w tym basenie. Dlatego nie warto od razu wchodzić dużą kasą. Tak jak mówię, no tutaj rynek, próg wejścia jest bardzo niski. W zasadzie tylko jedynie płacisz prowizję od sprzedaży kupna, to są rzędu od 1/10 do 0,5% maksymalnie. Nie ma żadnych tam prowizji, czegoś tam jeszcze i tak dalej, i tak dalej, czyli po prostu wpłacasz i grasz. No, także z tym, że wiesz, no nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś polecacza czy naganiacza.
1: Nie no, wiesz, ale...
0: Ale z ciekawości, małą kaską można spróbować, zobaczyć jak to się je, z czym to się je, no i wiesz, no to trzeba mieć do tego coś w rodzaju takiego talentu, nie? Jak do większości takich działalności. Jednym się udaje, innym się nie udaje. No największy problem mają ci, którzy myślą, że jak wpadną z grubą kasą, to ją, wiesz, pomnożą razy dwa w ciągu tygodnia.
1: Generalnie może tak, bo to jest, z tego co słyszę, no to jest faktycznie niski próg wejścia i to można nawet sobie spróbować przy okazji czegokolwiek. A z tego, co ty też mówisz o tej grubej kasie, to jest też pewnie tak jak na giełdzie. Albo spekulujemy, albo po prostu inwestujemy, powiedzmy, długofalowo. No tam na giełdzie to pewnie jest 10 lat, żeby mieć zysk, bo wtedy będziesz miał prawdopodobnie zawsze zysk, a nie bawimy się w spekulacje. No, dla zwykłego śmiertelnika.
0: Tak zwana inwestycja długoterminowa w Bitcoina jest o tyle mało ryzykowna, że prosta matematyka mówi nam, że jeżeli Bitcoin będzie miał coraz większe, że tak powiem, ilości pieniędzy będą w niego inwestowane, będzie stanowił coraz większą część światowej gospodarki, no to ponieważ ilość tych Bitcoinów jest ograniczona, a mają w domniemaniu przejąć coraz większy obrót, no to kurs musi rosnąć. To jest prosta, brutalna matematyka. Mhm. Oczywiście to nie jest tak, że on rośnie cały czas liniowo, są wzloty i upadki. Poza tym, no wiesz, to jest takie założenie pozytywne, że ten Bitcoin nie zniknie, tylko będzie się cały czas rozwijał, które nie do końca musi być prawdziwe. No ale generalnie trend Bitcoina długoterminowy jest cały czas w górę, czyli to ryzyko długoterminowej inwestycji jest mniejsze niż w przypadku na przykład giełdy.
1: Rozumiem. No bo to podejrzewam, że wystarczy sobie ściągnąć, nie wiem, ostatnie 2-3 lata kursów i zrobić linię trendu, albo pewnie już to jest
0: tak,
1: gdzieś
0: to wiesz,
1: w internecie i to wszystko
0: no wiadomo,
1: wychodzi.
0: Wiadomo, że jeżeli chce się skutecznie grać, to warto też no, coś wiedzieć o tej tak zwanej analizie technicznej kursu, analizie fundamentalnej, czyli też zapoznać się z tym, co się dzieje w społeczności Bitcoina, jakie tam są trendy rozwojowe i tak dalej. Więc jak na każdej giełdzie, żeby osiągać zyski, to trzeba po prostu się popracować. Mhm. To nie jest tak, że to pieniądze spadają z nieba.
1: No jasne. No ale brzmi to, nie powiem, zachęcająco i nie brzmi to tak, wiesz, teraz ja mam przynajmniej też większe pojęcie i nie brzmi to tak magicznie i strasznie jak powiedzmy godzinę wcześniej, więc może nawet sam kiedyś spróbuję, albo nawet niedługo, a czemu nie? Tym bardziej, że próg wejścia, jak mówisz, nie jest straszny, więc... Ja myślę, że z tych bitcoinów to chyba bym wszystko miał. Chciałbyś coś dodać, bo ja tutaj się nie czuję bynajmniej ekspertem, więc nie
0: znaczy,
1: wiem.
0: Wiesz, moglibyśmy drążyć stronę techniczną, ale z drugiej strony to mogłoby tak troszeczkę nie do każdego trafiać, bo jednak do korzystania z Bitcoina dogłębna znajomość tej zasady jego działania, tej sfery technicznej nie jest zawsze potrzebna. Zawsze można się też wspomóc z wiedzą kolegów z forum na przykład w razie jakichś tam problemów, no bo problemy jak wszędzie się czasami zdarzają. Najczęściej wynikają z braku wiedzy, no ale jest różnie. Ale myślę, że nie ma sensu tego od strony technicznej jakoś tutaj drążyć.
1: No ja myślę, że to jest wystarczająca zachęta, żeby ktoś, kto się zainteresował, będzie w notatkach do podcastu tam tych parę linków, które wymieniłeś, których oczywiście nie polecasz, ale jednak jakiś punkt zaczepienia to jest i każdy może sobie zgłębić wiedzę. Dobra, Grzesiek, dzięki, do usłyszenia.
0: No ja również dziękuję i do usłyszenia. Cześć.
2: Mam nadzieję, że Wam się podobało i dowiedzieliście się tylu ciekawych informacji, które pozwolą Wam wejść w świat Bitcoina. Ja sam jeszcze, muszę się przyznać, nie zacząłem. Jest to bardzo kuszące z racji tego, że w przeciwieństwie na przykład do giełdy, tutaj czynników do przyswojenia i dbania o nie jest dużo mniej. Jest to dość, wydaje się, stosunkowo, no, nazwijmy to łatwe do opanowania, aczkolwiek nie wszystko jest tak łatwe, jak się nam wydaje. Mimo wszystko warto się zainteresować czymś nowym, a Bitcoin, któż to wie, może to będzie waluta przyszłości, może to się połączy właśnie z całym trendem do bycia smart i w życiu, i w produkcji, jak i w całym internecie rzeczy, więc Bitcoin może być tym lub wyznacznikiem tego, co kiedyś do nas przyjdzie w ruchu bezgotówkowym. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do subskrypcji oraz oceny podcastu na platformie iTunes. Notatki do odcinka znajdziecie na stronie krzysztofradzikowski.com.
3: Włączę tutaj stream i włączę sobie na nocy. I teraz czy Zenon słyszy wszystkich równo i wyraźnie? Jesteś? Zenek? No, a ja w ogóle ten, mam problem, bo sobie w pracy wziąłem, zjadłem sobie, jak to się nazywa, Zenek. No, a ja w ogóle ten, mam problem, bo sobie w pracy wziąłem, zjadłem sobie...
4: Wiem, czekaj.
3: Jak to się nazywa.
4: Zenek. Wiem czemu. Dobra, już spauzowałem, nie, bo sobie włączyłem czat.
5: No to bawiałeś, ale...
4: Tak, twojego własnego. Zenek tego. Zjadłem sobie na lunchik ten, jak to się nazywa, ramen, kojarzysz?
5: No, coś tam znam, ten taki ala rosołek japoński, tak?
4: No, tak, akurat był koreański.
5: Ale w dalszym ciągu słyszę podwójnie.
4: To chyba jakieś opóźnienie musi być, bo nie powinno być podwójnie.
5: A, sorry, to teraz ja miałem włączone po prostu. Jaka kurwa profeska.
4: Nie ma jak, ale dobrze, że robimy to poza audycją, nie? Znaczy, jest, dobra, Zenon mówi, że jest wszystko okej, także ten, a ja wziąłem sobie ramen, zrobiłem taki koreański, taki ryśtyś ostry i powiem, że no, jak wróciłem, to musiałem ten, no i super, wszystko dobrze słychać.
5: Wyczułeś go, tak?
4: I tak, musiałem, jak wróciłem do domu, to tak mnie trochę, wiesz, przekręciło, musiałem usiąść na tronie. Jezu, jak... Jednak faktycznie to dwa razy piecze.
5: Dawa ciebie coś piekło ostatnie dwa razy?
4: Czekaj, mówią, że ten.
5: Cicho, przecież ciebie słychać.
4: Dobra, czekaj, powiedz, że jesteś za cicho. Dobra,
5: to,
4: dobra, jeszcze pociągnęłem. I teraz chyba będzie okej. Okay.
5: Znaczy ja też sobie mogę tam wyboostować w sterowniku, nie, ale to będzie chyba przester wtedy.
4: Już idzie na równo. Czyli ty, jak wziąłem sobie, zainstalowałem nowy system na Macu, to działa. Czyli to jest wierutna bzdura, że Maców się nie przeinstalowuje. Się przeinstalowuje. Też się wierzy.
5: Ja tam słyszałem, że na Macach nawet Windowsa można zainstalować i nawet lepiej działają.
4: Nie, to akurat nie ma sensu, bo jeśli chodzi o hardware, to one są niezawodne. Tylko dlatego, że optymalizacja jest pod hardware, no tak samo jak iPhone. Inaczej to by nie miało najmniejszego sensu. Dobra, mamy...
5: Mac to taka trochę konsola, nie? Wśród PC-tów, znaczy wśród komputerów.
4: No, dobra do roboty.
5: Taka... Oprogramowanie pod zamknięty hardware zbudowane.
4: Ja go lubię tylko dlatego, że on jest taki leciutki, malutki i mogę sobie z nim wszędzie jeździć, gdzie chcę, nie? Więc jest kompaktowy. Dobra, mamy 3 minuty. Dobra, to ja cię rozłączam. Zadzwonię do ciebie za 2 minuty, żeby to się, wiesz,

0: Ahoj, tu Ania z Trójmiasta. Witam Was w nocnym radiu, na nocnej zmianie z Pawłem z kanału Paweł i Grzyby. Dobry wieczór, Pawle. Halo, słyszymy się?
1: Tak, tak, słyszymy się.
0: Witaj.
1: Witam, witam, witam Ciebie, witam też wszystkich słuchaczów nocnego radia. Z reguły to nie jestem taki, wiesz, nie udzielam się tak gdzieś w radiach, no także raz mi się tylko w życiu zdarzyło, teraz drugi raz powiem tak.
0: No, mam nadzieję, że tutaj Cię miło ugościmy. Bardzo się cieszę, że z nami jesteś i że porozmawiamy o Twojej pasji, czyli o grzybach właśnie, które są osobnym obok roślin i zwierząt niezwykłym królestwem w świecie przyrody. Jak zawsze jesteśmy na żywo, także jeśli tylko macie ochotę o coś zapytać w temacie audycji, to dzwońcie na Skype Nocne Radio. Witam wszystkich na czacie. Może na rozgrzewkę jakaś taka zagadka grzybiarska tutaj dla Was. Jakie jest ulubione ciasto grzybiarzy? Paweł, Ty wiesz?
1: Ciasto grzybiarzy? Kurczę, nie wiem. Nie wiem.
0: Dajmy szansę czatowiczom. Podpowiem, że jest zielone. Zielone ciasto. Nawet na naszej planszy jest jakby ta roślina. Bo tutaj na planszy właśnie widzicie takiego grzybka, który jest jakby twoim znakiem rozpoznawczym twojego. No i tutaj brawo dla Alexa Z. Leśny mech. Tak, leśny mech to jest ulubione ciasto grzybiarzy. Jest to ciasto, które robi się ze szpinaku. I tam jest też masa taka zbitej śmietany. Także polecam. Nie wiem, Paweł, jadłeś leśny mech?
1: Nie jadłem leśnego
0: mechu. No to musisz spróbować. Pyszne, lekkie ciasto.
1: No to spróbuję.
0: No to może jeszcze, jako że się witamy, to jak witają się grzybiarze?
1: Tu nic nie ma.
0: Tak, dokładnie. Tutaj nic nie ma, ale mogą też się witać. Dasz grzyb, żeby sobie życzyć, nie? Tych grzybów. No dobra, to słuchaj, to powiedz, jak to się u Ciebie zaczęło? Kto Ci tego bakcyla grzybowego zaszczepił?
1: Znaczy, u mnie to zaczęło się już bardzo dawno. W sumie to od dziecka zostałem zabierany przez rodziców na grzyby. Tylko z tym, że już miałem te kilkanaście lat, to zazwyczaj rodzice chodzili już w swoją stronę, ja zacząłem chodzić w swoją stronę. Spotykałem tych grzybów dużo. Ile tam moi rodzice wiedzieli, to wiedzieli, więc mogłem tylko podpytać, co to jest. Przy większości dostawałem odpowiedź, że to jest trujak, psiak. A dla mnie te wszystkie trujaki i psiaki były każdy inny, więc jakby to mnie tak troszkę fascynowało, dlaczego jeden trujak różni się. Raz wygląda tak, drugi raz tak. Kto ma rację, tak? Mhm. I zacząłem szukać. Potem jakby, wiadomo, czasy szkoły, więc mniej czasu poświęcałem na grzyby. Też nie było tak, nie było wtedy internetu, nie było. Jak miałem taki jakiś podręczny atlas, ale bardzo mało gatunków. Nie wiem, ile tam mogło być, niech by było 30 gatunków. To jest naprawdę nic. I do tego jeszcze były ilustracje, rysunki, więc to też teraz z perspektywy wiem, jak to jest ważne, bo nawet zrobienie zdjęcia, żeby tak bardzo żywo oddawał kolory, nie jest łatwe. No i z czasem jakby zacząłem, jak już internet powstał, zacząłem szukać po internecie takich informacji, było tego bardzo mało. No i myślałem, że, znaczy były grupy, te grupy też tam gdzieś powstawały, ale ja w tym czasie bardziej szukałem tak na własną rękę i pomyślałem o tym, że kurczę, czegoś się dowiem i czegoś się już upewnię i sprawdzę to w kilku miejscach, to nagram sobie to dla siebie i będę miał taki swój podręczny dla siebie atlas. Ale tych plików było tak dużo, że mówię, to nie będę tego trzymał w telefonie czy na komputerze.

0: zainteresowanie, nie wiedziałem skąd, więc postarałem się, uspousowałem te swoje prywatne filmy, zostawiłem tylko te o grzybach, bo jakby tam nic takiego złego nie mówiłem, tylko pokazywałem dany gatunek, omawiałem jak wygląda. A poza tym te moje pierwsze filmy zostawiłem je na kanale specjalnie tylko po to, żeby był widoczny progres tego mojego nagrywania. Mam te filmy, jak przeglądam, to sam się śmieję, bo na większości ujęciach nic nie widać, bo człowiek jest taki przerażony, że spotkał jakiś ciekawy, rzadki gatunek, lata z tym aparatem, próbuje to nagrywać, pochwalić się, a tam tak naprawdę nic nie widać. Teraz już z biegiem czasu wiem, że należy spokojnie, bardzo delikatnie robić ruchy, żeby te ujęcia tych grzybów były bardzo dobrze widoczne, z dużym zbliżeniem, także tak to wygląda. No i właśnie zaczęło się to od tego, że byłem bardzo ciekawy. Tak to w skrócie można teraz powiedzieć, nie?
1: To było aż 13 lat temu, więc może te filmiki były takie gorsze, bo po prostu miałeś gorszą komórkę, która miała gorszy aparat.
0: To też, ale z drugiej strony nie miałem pojęcia o nagrywaniu. Tak naprawdę to zdjęcie było można zrobić, te zdjęcia też robiłem tak nijak. No widzę to, że było to słabe.
1: No takim byłeś pionierem, bo to faktycznie chyba był taki pierwszy kanał. Jak patrzyłam na te inne kanały, które też trochę jak grzyby wyrosły o grzybach, to one są dużo, dużo młodsze. Także tutaj w tej kwestii faktycznie jesteś tutaj liderem na polskim YouTubie. Powiedz mi, jak ty siebie w ogóle nazywasz? Czy mówisz o sobie, nie wiem, zapalony grzybiarz, czy pasjonat grzybów, czy grzybofil? No bo hobby to jest trochę za mało, nie?
0: Nie, no jestem zwykłym pasjonatem. Ja to tak uważam, że to jest pasjonat, bo bardzo dużo poświęcam czasu, czy to nieraz przed pracą, na przykład mam pół godziny, to zajrzę w najbliższy park naprzeciwko firmy, żeby zajrzeć, czy coś nowego mi nie wyrosło. Każdego dnia jestem, teraz też oczekuję na jakąś taką nowalijkę, która jest mega ciekawa, bo to jest Cordyceps militaris z łaciny, a po polsku maczużnik bojowy. Mega grzyb pod względem właściwości prozdrowotnych, naprawdę. I ten grzyb wyrasta na larwach owadów. Więc najpierw są larwy gdzieś pod ziemią zatykowane tym grzybem i z takiej larwy wyrasta. Tam dzisiaj ci podsyłałem takie jedno zdjęcie. To widziałaś, jak na dłoni miałem larwę owadów.
1: Ja wam zaraz pokażę tego maczużnika bojowego.
0: Przefajny grzyb. Pod tym względem właśnie jest taki znany maczużnik tybetański. Płacą za niego horrendalne pieniądze, bo to naprawdę wysokie sumy w dolarach. Ale też mam znajomość z panią profesor Muszyńską, która bada te grzyby i ona mi powiedziała, Paweł, on jest kilkaset razy lepszy od tego tybetańskiego, a tego maczużnika możemy spotkać u nas właśnie w ogródkach, na trawnikach, najczęściej taki, tam, gdzie mogą być larwy. Nie?
1: Tak, to jest chyba ten grzybek, co tutaj się powinien już wyświetlić. Dobrze mówię, że to ten maczużnik bojowy?
0: Moment, tylko taki jeszcze.
1: Pomarańczowy taki.
0: Tak, taki pomarańczowy, dokładnie taki języczek pomarańczowy. No.
1: No właśnie, słuchaj, może zacznijmy od takiego podstawowego pytania. Wykręcać czy wycinać? Jakąś tutaj, który kościół wyznajesz i czy to ma jakiś sens?
0: No, ja wyznaję kościół właśnie wykręcania, ale ja uzasadnię to, dlaczego tak właśnie jest. Oczywiście nie ma to tak naprawdę znaczenia, jeżeli chodzi o dla grzybów i dla grzybni, czy my wykręcamy, czy wycinamy. Bo grzyb to nie jest to, co my widzimy na zewnątrz. To jest owocnik grzyba, a cały grzyb to jest ta grzybnia właśnie. To jest grzyb, który jest pod ziemią. I to nie jest taki organizm, który ma 2 metry na 2 metry powiedzmy połaci, gdzie rośnie. Tylko to są naprawdę hektary grzybni. A to, że owocniki wyszły w tym miejscu, a nie w innym, to dlatego, że tu miały lepsze warunki. I teraz, dlaczego ja mówię, żeby wykręcać? Bo przy wielu gatunkach bardzo istotne jest, czy ten owocnik na dole trzonu, bo grzyb ma trzon, nie nóżkę, nie ogonek, czy tam, nie wiem, korzeń, jak to tak się potocznie mówi, tylko ma trzon. Na dole trzonu, czy jest

0: pochwa, czy ten grzyb ma pierścień na trzonie. Więc jak zbieramy na te same kapelusze, to potem nie wiemy tak naprawdę, jaki to był gatunek. Znaczy ja, powiedzmy, że w większości przypadków, nawet po samym kapeluszu, będę mógł ocenić, co to jest za gatunek. Ale czasami widziałem takie akcje na pewnych grupach, gdzie ktoś odciął muchomora zielonawego zaraz pod kapeluszem, tak go ładnie zaostrzył w kredkę i zapytał, co to jest. Odpowiedzi były mega szokujące, bo było pyszny gołąbek zielony, jedz. Inny mówił gąski zielone. I tak naprawdę nigdzie nie usłyszałem, że jest to kania. Nigdy. A właśnie w mediach się bardzo przewija często i gęsto temat, że można muchomora zielonawego pomylić z kanią. No, ale o tym to będę mówił za chwilę. Ale na razie właśnie do czego dążę, że trzeba widzieć cały owocnik. Bo nawet powiedzmy, że przy grzybach rurkowych, czyli tak zwanych, czy to borowiki, koźlarze, maślaki, owszem, zebranie jakiegokolwiek gatunku z tych naszych rurkowych grzybów, są tam grzyby, które mogą powodować zatrucie, jakieś tam wymioty, biegunki, ale w większości tam przypadków, znaczy nie ma tam przypadka, żeby ktoś się zatruł śmiertelnie. Ale jeżeli byśmy chcieli być pewni, co to jest za gatunek, to czasami trzeba zrobić przekrój całego owocnika. Całego, czyli kapelusz przez całą długość trzonu do samego końca. Dlatego, że niektóre gatunki odbarwiają się na przykład tylko w kapeluszu po przecięciu, inne tylko na dole w trzonie i jakby to już nam mówi, co to jest za gatunek. Dlatego ja mówię, żeby mieć zawsze wykręcać, żeby były całe owocniki do identyfikacji, bo potem część właśnie widzę na grupach, jak to ludzie robią, raz, że zdjęcie jest niewyraźne, dwa, ostatnio wczoraj dostałem zdjęcie bardzo ciekawe, pokrojone grzyby już tak w kosteczkę, wrzucone do miski z zapytaniem,
1: Co to za grzyb?
0: co to za grzyb, bo śnieje, czy ktoś wie? Tam była bardzo fajna odpowiedź, mi się bardzo to spodobała. Szkoda, że go nie sproszkowała, więcej byśmy wiedzieli. Naprawdę.
1: Dokładnie. Czyli to wykręcenie jest o tyle też lepsze, że często ten cały trzonek, to on tam gdzieś w tym mchu się cały tam kryje i okazuje się ten
0: Dokładnie.
1: grzyb dużo większy niż naprawdę tam na
0: Dokładnie.
1: powierzchni.
0: Dokładnie. Tak mówimy. Dla grzybów tutaj nie ma znaczenia, także. Jeżeli ktoś chce, ale ja zawsze mówię, jeżeli ktoś nauczony jest wycinać i tak chce, a zbiera, nie wiem, tylko dwa gatunki, nie wiem, maślaka jakiegoś jednego, albo maślaki to zazwyczaj zbierają przynajmniej dwa lub trzy, z czego nie wiedzą, że zbierają dwa lub trzy gatunki, tylko myślą, że cały czas to jest jeden i ten sam gatunek. No
1: No.
0: bo tak to jest mniej więcej. No ale najlepiej właśnie moim zdaniem jest wykręcać. No ale, no i tam, żeby. Ja powtarzam to, co, żeby pamiętać, żeby sobie przykryć ten dołek, który zostaje po wykręceniu grzyba.
1: Tak, żeby
0: Bo
1: ten.
0: tam grzybnia, żeby nie wyzychała. Ale tak naprawdę istotne jest to bardziej dla ludzi, żeby mieć cały owocnik, żeby się potem nie doszło do jakiegoś zatrucia. Bo to jest najważniejsze.
1: No, grzyby są takie trochę podstępne, nie? Bo nie dość, że właśnie trzeba całego go mieć, żeby go dobrze ocenić, to jeszcze jakby
0: Tak.
1: na linii swojego życia, tak, mały grzybek to jest zupełnie co innego niż grzybek w średnim wieku, niż taki już podstarzały grzybek. One potrafią zupełnie inaczej wyglądać. Tutaj jeszcze się Lusak pyta, czy tego maczużnika bojowego to się je razem z larwą? Chyba się w ogóle go nie jedzą.
0: Znaczy, nie, bo jest właśnie jadalny,
1: A.
0: bardzo smaczny w jajecznicy, także
1: O.
0: naprawdę. A czy z larwą? No jak ktoś ma ochotę z larwą zjeść, to od tej larwy na pewno nie umrze, więc
1: No.
0: może zjeść z tą larwą.
1: Jeżeli ktoś ma ochotę zwiększyć spożycie białka, to jak najbardziej z larwą.
0: O to chodzi, także właśnie grzyby z dużą ilością czerwi na przykład, to też z dużą ilością białka.
1: Tak. No, ale są takie grzyby, które trzeba odciąć. Tutaj wam wrzucę na planszę, no właśnie, żółciaka siarkowego, bo jeżeli myślicie, że w lesie są tylko kurki, to okazuje się, że są też kurczaki leśne i to jest właśnie ten nasz kurczak leśny.
0: Tak, dokładnie. Żółciak siarkowy, bardzo fajny grzyb i on się pojawia tak w okolicach już kwiecień, maj. Można go spotkać. To jest taka dosyć miękka huba, bardzo żółta. Taka no właśnie przypominająca siarkę, tak się uważa, że taki siarkowy kolor ma. Jest to grzyb jadalny, z tym, że trzeba pamiętać, żeby go jeść po obróbce, chociaż to nie o to chodzi, że można się nim zatruć, tylko ma nieprzyjemny taki swój zapach, jak jest surowy, więc lepiej go obgotować i dopiero zrobić z nim coś po obgotowaniu. Chociaż niektórzy tego nie robią, wolą jednak jeść takiego świeżego. Jak najbardziej jest to też dobry sposób. Co trzeba jeszcze wiedzieć o żółciaku, że na przykład żółciak siarkowy ma mega właściwości. Jest lepszy niż niektóre pasty do zębów.
1: Bagets. Aha,
0: Tak,
1: flaszki.
0: on ma takie właśnie związki w sobie. To polscy naukowcy to tam wybadali, jeżeli chodzi o tego żółciaka. Potem mieli nieprzyjemności, bo oczywiście przez duże korporacje, że jak tak można mówić, ale oni widzieli, co badali, więc widzieli wyniki. No ale pomijając to, co można zrobić z takiego żółciaka? Bo to jest też właśnie fajne. Dlaczego kurczak leśny? Bo jego konsystencja po usmażeniu, czy tam właśnie, no, głównie po usmażeniu, to jak go rozrywamy, przypomina takie włókienka, jakbyśmy rozrywali pierś z kurczaka. Tak to mniej więcej wygląda. Ale mnie najbardziej smakują z tego właśnie żółciaka siarkowego kotlet mielony. To się
1: Tak.
0: robi tak samo jak normalne mielone, tylko z tym, że ja odgotowywuję tego żółciaka, potem po ostygnięciu go mielę i reszta idzie tak samo jak do mielonych. To dodaję przyprawy i potem to idzie na patelnię. Rewelacja.
1: Tak, właśnie świetne na Twoim kanale jest to, że Ty po prostu też sobie gotujesz z tych grzybów.
0: Pokazuję tak,
1: Tak.
0: staram się pokazywać nie tylko właśnie to, że te grzyby są, owszem, że są, ale czasami coś tam postaram się coś zrobić. Oczywiście nie jest to łatwe, bo zazwyczaj to wygląda tak, że kończę pracę o którejś tam godzinie, potem biegnę do lasu, coś ponagrywam, potem przychodzę do domu, jest godzina 20 i biorę się za gotowanie. O 12 w nocy kończę, bo gotowanie z nagrywaniem nie jest takie łatwe, jak się komuś wydaje, bo to trzeba zrobić z każdej operacji jakiś jeden krótkie ujęcie, żeby to było pokazane, co ja tak naprawdę zrobiłem. No i powiedzmy o 12 kończę, trzeba te wszystkie gary, żeby żona się nie denerwowała, bo ona tam słucha, ja wiem, że słucha. Także trzeba te gary wszystkie poładować do zmywary, bo potem może być właśnie nieprzyjemnie na drugi dzień, że zdewastowałem kuchnię i tak to wygląda. Często nagrywam właśnie z żoną, czasami mi tam pomaga na przykład i sama się śmieje, że bo ja mówię, czekaj, jeszcze nie uruchomiłem. Ona stoi w ręce, ma tam coś, bo próbuje coś wsypać. No tak, czasami jest zabawne.
1: Ale myślę, że żona zadowolona generalnie, że dzięki tym grzybom się w kuchni rozwijasz. Także myślę, że
0: No, nie skomentuję
1: chyba, że wiesz, pojawia się taki jęk, znowu grzyby na obiad.
0: Tak, znaczy. O tyle mam w domu fajnie, że właśnie przynoszę różne grzyby, jakby żona nie pyta, tylko smażę, chcesz spróbować? Daj, dobre, dobre, niedobre, nie pyta, czy takie, czy jakie, czy owakie.
1: Słuchaj, mamy pytanie z czatu. Czy
0: Jasne.
1: to prawda, że marynowanie trującego grzyba w occie zabija truciznę?
0: Nieprawda. Nieprawda. Znaczy jest taki przypadek, że chodzi tu i tu bym powiedział o co chodzi, o tak zwane olszówki, czyli tego krowiaka podwiniętego, bo dawniej się go zbierało, dawniej się go jadło, ja tam na tych zdjęciach nie wysyłałem tego krowiaka, ale z tego co rozmawiałem z takim znajomym, który znowu bardzo często kontaktował się z toksykologami, to tam właśnie te związki, które były tam trujące w tym krowiaku, jakby po obgotowaniu część z nich znikała, do marynaty trzeba obgotować grzyby, a druga część właśnie po zalaniu octem. Ale to jest jeden przypadek, ale jeżeli chodzi o muchomora, na przykład zielonawego, to nie ma takiej możliwości. Te toksyny nadal są w tym muchomorze. Nie wiem, tam chyba nie pamiętam, teraz nie chcę strzelać, ale wiem, że bardzo wysoka temperatura była do neutralizacji tych toksyn chyba ponad 200 stopni, nie pamiętam dokładnie. A wiem, że woda się nam gotuje w 100 stopniach, więc no, także toksyny zostają.
1: Ja wam tu zaraz tego krowiaka pokażę. To jest ten krowek. Tutaj też właśnie to jest taki screen od ciebie z filmu.
0: Tak, tak, to można jak najbardziej. Woda mi dużo pokazywać, bo ja tam mam raczej bardzo dużo gatunków. Nie wiem, nigdy nie liczyłem, ale filmów mam coś koło 800, z czego pewnie ze 100 jest zbiorczych z różnymi gatunkami. No to powiedzmy, niech by było 600, żeby
1: halo,
0: nie
1: halo?
0: Zawyżać. Słuchasz mnie?
1: Tam jesteś?
2: Już myślałem, że
1: Paweł, słyszę
2: już się? Myślałem, że o mnie mówisz, że mnie pokażesz jako krowiaka.
0: No,
2: że tu krowiak dzwoni. Witam ciebie.
1: Co, mam
2: znaczy,
1: jakiś problem
2: oboje was. Witam. I mam takie pytanie. Słychać mam.
0: Ja słyszę.
1: Nie wiem, czy coś mi się tutaj. Czekajcie, muszę.
2: Ja was słyszę też dobrze. Niestety. Oboje. Może coś z kabelkiem, jak to było.
0: Nie no, szefowa musi być. Musi słyszeć wszystko, żeby nie było potem problemu.
1: Dobra, słyszymy się?
0: Ja słyszę elegancko.
2: Ja też doskonale.
1: Słuchajcie,
2: słyszę.
1: No to jest właśnie problem ze słuchawkami, z Bluetoothem. Połączyłam się chyba z czymś innym i was nie słyszałam przez chwilę. No dobra, o czym wy rozmawialiście? No
3: ja grzybiarzem wprawdzie nie jestem, aczkolwiek bardzo tak podchodziłem kiedyś, jak miałem 6 lat lub mniej, bardzo tak, no, jako rozrywkowo, jak to dziecko, podchodziłem do spraw zakładowych wyjazdów na grzyby, bo mój tato jest takim grzybiarzem właśnie od 80 ponad lat i zawsze pamiętam, jak suszyły się te grzyby w kuchni, ten zapach rozchodzący się po całym mieszkaniu tego suszu grzybowego, wisiało gdzie tylko się dało, nad kuchenką gazową. No później wiadomo, pojawiły się suszarki do grzybów specjalne, mniej to było kłopotliwe. Natomiast jedna rzecz mnie tak frapuje i pamiętam do dziś te kłótnie, które były w zakładowym starze, który miał taką specjalną nadbudówkę na grzyby pasażerską, że służył jako autobus. I zawsze były kłótnie. Mój tato zawsze kłócił się z tymi pozostałymi grzybiarzami, którzy zbierali taki szczególny grzyb, który nazywał się olszówka. Otóż wielu z tych grzybiarzy zbierało olszówkę jako normalny grzyb jadalny, natomiast mój tato twierdził, aczkolwiek nie wiem tego do końca, no bo nie badałem tematu, że olszówka w długim okresie czasu powoduje totalną marskość wątroby. Czy coś na ten temat wiesz?
0: No, no właśnie dokładnie tak. No. Tutaj chodzi o to, że to nie jest jakieś tam krótkoterminowe zatrucie, tylko to się dzieje w dłuższym okresie. Stąd teraz się okazało, że te krowiaki są właśnie, te olszówki uznawane za grzyby trujące.
2: Mhm. No to jest właściwie takie moje jedyne pytanie, bo chciałem, bo pamiętam to pytanie jeszcze z dzieciństwa, jakie tam były kłótnie w autobusie. Mój tato wręcz się denerwował tam na tych pozostałych. Nie jedzcie tych olszówek, bo będziecie mieć tak samo jak po 3-4 latach intensywnego picia alkoholu, nie? Właśnie.
0: No tak, tak to jest, tylko właśnie z tymi olszówkami to co mówię, co się teraz dowiedziałem, że jeżeli oni marynowali te olszówki, to te właśnie toksyny znikały w tej zalewie octowej i w pierwotnym wcześniej obgotowywaniu tych grzybów, nie? Dlatego to co dowiedziałem się też kilka lat temu, bo to od takiego człowieka, który dokładnie od Justyna Kołka, który też jest tam takim pasjonatem grzybowym, ale on miał bardzo dobre kontakty z toksykologami właśnie w sprawach grzybów.
2: I jeszcze taka druga rzecz, która mi się z tych młodych lat, no już ponad 40 parę lat, jak jeździłem na te grzyby, minęło. Taka jedna zasada, którą mi ojciec wtłaczał jako dzieciakowi, że nigdy nie jemy grzybów zbieranych przez kogoś, tylko to, co sami zebraliśmy.
0: Brawo.
2: Czy ty się z tym zgadzasz?
0: Zgadzam się jak najbardziej. Jak najbardziej się zgadzam. Też jak dostaję od kogoś, jakbym dostał obrobione grzyby, no inaczej, jakbym dostał obrobione grzyby, no to miałbym wątpliwości. Za dużo wiem, chociaż i tak bardzo mało wiem, proszę mi wierzyć, bardzo mało wiem, a za dużo wiem, ile może być drobnych pomyłek, takich naprawdę szkodliwych, jak na przykład z tym muchomorem zielonawym, że ktoś by myślał, że dałby mi gąski, więc nie wiedziałbym do końca, co on tam pomarynował. O ile bym te grzyby dostał w całości, nieobrobione, to byłbym w stanie zidentyfikować, ale no, jak dostaję od kogoś, biorę grzyby, to raczej znam te osoby, o ich wiedzy dużo wiem, tak, na ten temat. To, od takich osób czasami biorę coś na spróbowanie, tak. Ale to są no. osoby z takiego wąskiego bardzo grona, które się tak samo interesują jak ja. To tak, w ten sposób.
2: Tato miał jedyną taką zasadę, która odstępowała od tej reguły, to, że wiedział, że ktoś miał na przykład szklarnię z pieczarkami i wtedy te pieczarki szklarniane, że tak powiem, pozwalał mi jeść w jakimś toście czy w czymś takim.
0: Tak, to są pieczarki to jest pieczarka dwuzaradnikowa, ale teraz właśnie, przepraszam, że tak przeszkodziłem, ale przypomniało mi się właśnie o tych pieczarkach, że dużo ludzi zbiera właśnie tak pieczarki byle gdzie z różnych miejsc, czy to z łąk, czy tam właśnie z podlasu. Ale jest tam pieczarka na przykład trująca, bo jest pieczarka taka trująca, jest karbolowa. Ona też jest tak na pierwszy rzut oka biała i ludzie często myślą, że to jest zwykła pieczarka. Ona ma bardzo nieprzyjemny chemiczny zapach i nie pachnie jak pieczarka. I do tego żółknie podstawa trzonu. Mam taki film o tej pieczarce karbolowej, więc można sobie zobaczyć, jak wygląda trująca pieczarka na przykład. Dlatego ja na przykład jak w swoich filmach przestrzegam osoby, bo wiem, że dużo jest takich, co nie znają się i próbują, to mówię, nigdy nie próbujcie zielonych i białych grzybów, tak, bo to jest taka podstawa, bo tam są śmiertelnie trujące grzyby, nawet od razu zbierania pieczarek, to tak.
2: A to też mi tato właśnie przekazywał taką wiedzę, co jeszcze mi utkwiło do dziś, że jak nie znasz grzyba, nie jesteś pewien, to lepiej go wyrzuć, tak, niż miałbyś go jeść, nie? No i taka może na koniec jeszcze porada ode mnie jako niegrzybiarza dla tych, którzy na grzyby chodzą. Pozwólcie dzieciom, jak sami zobaczycie prawdziwka, czy nawet jakiegoś tam maślaka w tak zwanym zagajniku, czy kurki gąskie, o tego typu rzeczy, żeby dzieciaki same znalazły. Naprowadźcie tylko je na nie, bo to ogromna frajda. Ja pamiętam, że ja strasznie miałem satysfakcję, jak znalazłem grzyba i on się nadawał do zerwania.
0: Ja mam na to sposób, bo jak zawsze chodzę z jakimiś młodszymi, no to zawsze mówię, oj, gdzieś tutaj wyczuwam, czuję go, wyraźnie go czuję, ale gdzieś tam po prawej stronie, pod brzozą, tam musisz zajrzeć, nie?
2: Jest! No to dokładnie jak mój tato robisz. Ja też coś takiego też gdzieś tam w podświadomości użyłem, bo to mówię, 45 lat minęło, ale po prostu też coś takiego właśnie robił, żebym pozwolić mi tego grzybka zerwać. Dobra, dzięki ci bardzo za rozwianie wątpliwości, które miałem przez 45 lat. Ja także dobrze. Pozdrawiam i zachęcam do dzwonienia pozostałych. Na razie, trzymajcie się.
1: Słuchaj, Paweł, mamy pytanie z czatu. Czy wszystkie purchawki i czosnice są w Polsce jadalne, o ile są białe wewnątrz? Czy jest jakikolwiek grzyb trujący lub niejadalny podobny do nich?
0: Tak. Jeżeli mówimy tu o purchawkach i czosnicach, tak. Ale trzeba pamiętać, że takich okrągłych grzybów, co mogą wyglądać jak purchawki, jest jeszcze kilka, na przykład tęgoskóry. One tam się różnią właśnie tą zewnętrzną osłoną, taką skórą, że u purchawek ona jest bardzo kruchutka i w środku przeważnie jest biała, a potem i taka gąbczasta, a tam jest taki bardzo zbity, taka zbita gleba, masa zawodników. I na przykład kilka z tych tęgoskórów są tęgoskórami trującymi. Dlatego jeżeli wiem, że to jest purchawka, to tak. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że nie wszystkie te purchawki są smaczne. Także tak naprawdę najsmaczniejszą purchawką to jest ta czasznica olbrzymia, którą nie, jest nie do pomylenia i ona jest najsmaczniejsza. Mhm. To taka ciekawostka. Ale na przykład to się dowiedziałem, że ta czasznica olbrzymia była używana dawniej jako opatrunki albo jako pierwsze podpaski. To taka ciekawostka. Ale to będzie w jednym z filmów, myślę, że tak do miesiąca się wyrobię i puszczę ten film, bo tam mam właśnie fajną rozmowę z panią profesor i o tej czasznicy, o kilku innych gatunkach. A ona z innej perspektywy na to patrzy niż ja.
1: No, niektóre grzyby rosną na drzewach, kłodach, a niektóre grzyby, to słuchajcie, trzeba wykopywać spod ziemi. Tutaj wam wrzucam jeleniaka, ale chciałam się ciebie zapytać, czy to jest jeleniak sarni, czy jakiś inny?
0: Jeleniaków też jest dużo gatunków i ciężko je tak naprawdę na wizualnie ocenić, który jest to dokładnie gatunek. Przy jeleniakach to zazwyczaj jest potrzebne mikroskopowanie zarodników, żeby. I to nie zawsze się też uda, żeby stwierdzić, który z tego. Możemy właśnie, bo żeby sprecyzować, o czym mówię. W polskie nazwy grzybów mają zawsze dwa człony. Pierwszy człon mówi, który to jest rodzaj. Czy to są muchomory, czy to są gołąbki, czy to są właśnie jeleniaki, a drugi człon nazwy określa nam konkretnie dany gatunek. I dlatego czasami mówię, że jest to rodzaj jeleniaków, ale do końca nie wiem, który jeleniak. Ciężko mi to po prostu powiedzieć.
1: Bo tak wyczytałam, że ten na przykład jeleniak sarni, no to przez sarnę jadalny, ale dla ludzi niejadalny, nie? To też jest ciekawe, że niektóre grzyby są przez zwierzęta akceptowalne do zjedzenia, a dla ludzi to niekoniecznie.
0: Tak jest i na przykład też takie te mity były, co czy jak ślimak zje grzyba, to czy człowiek też może, bo ślimak je. Nieprawda, to jest totalna nieprawda, bo ślimaki mogą jeść muchomory sromotnikowe i wcale tak nie jest taki, nie umierają tak jak ludzie.
1: Czyli rozumiem, że ty sobie tak te jeleniaka odkopujesz tak czysto.
0: Jeleniaka to zazwyczaj gdzieś widzę, już wystaje, bo one w większości przypadkach, jak je spotykam, to ja nie, że za nimi grzebię, po prostu je widzę. I tak samo jest na przykład z truflami. Ja za truflami nie kopię, w sensie takim, że nie biorę kopaczki czy tam rydla i nie ryję, tylko idę i patrzę, jak gdzieś wystaje kawałek trufli, to wtedy ją widzę, tak? No to ją jestem w stanie paluszkiem wyciągnąć, nie? Z tej gleby.
1: A jak te nasze polskie trufle smakują? Dobre są?
0: Moje zdanie jest takie, ale to jest moje. Ja znam dużo więcej, według mnie, smaczniejszych grzybów. Trufle, w większości te kilka gatunków, które byłem w stanie spróbować u nas. Oczywiście nie spróbowałem białej trufli, tej piemąckiej, to bo jakby u nas jeszcze nie znaleziona ta biała trufla. Znaczy, ja nie wiem, żeby ktoś znalazł na razie. Nigdy nie miałem okazji spróbować, ale te wszystkie takie czarne, czy tam jakieś pokrewne do nich trufle, jak próbowałem, to wszystkie praktycznie smakują jednakowo. Tam mają troszkę różne zapachy, ale w smaku to praktycznie jest jedno i to samo, czyli taki orzechowy posmak. Jakby zjeść orzechy laskowe, mniej więcej coś takiego.
1: Słuchaj, to jest takie. Zanim sobie zrobimy taki jeszcze przegląd tych grzybów różnych, właśnie żeby tam odróżnić właśnie może tam kanie od właśnie muchomora i tak dalej, to chciałam takie też ci jedno ważne pytanie zadać. Jak znaleźć dobrą miejscówkę z grzybami?
0: Jak znaleźć dobrą miejscówkę z grzybami?
1: Jaki jest twój patent?
0: No to mój patent jest taki, że na pewno bym nie szukał tej miejscówki nigdzie głęboko w lesie, to po pierwsze. Dlaczego tak? Szukam, to też muszę wiedzieć, w jakim okresie to robię, bo powiedzmy, że to jest taki najbardziej standardowy teraz jesienny. Czyli czego teraz jesienią może grzybom brakować? One lubią wilgotność i temperaturę. To skoro wilgotność jest, to brakuje im temperatury, więc głęboko w lesie będzie dużo bardziej chłodno, więc te grzyby nie będą miały takiej możliwości wzrostu. Więc szukałbym na obrzeżach. Ale no, trzeba też wiedzieć, że musimy wiedzieć, za czym chodzimy. Przypuszczam, że tu większość interesuje borowik szlachetny czy tam podgrzybek. Jeżeli za podgrzybkiem, no to lasy iglaste. Czyli takie bory, sosnowe najlepsze. Jeżeli za borowikiem szlachetnym, wiem, że w niektórych lasach też tam przeważnie po tych borach sosnowych chodzą, ale najlepsze są lasy jodłowe, ewentualnie jakieś lasy liściaste, dąb, buk. A to też zależy od danego momentu, bo czasami jestem w tym samym okresie wchodzę w buczyny i stwierdzam, że no, słabo to wygląda. Wchodzę do lasu jodłowego i tam wygląda to dużo lepiej. Innego razu wchodzę do lasu jodłowego, nic nie ma, ale wchodzę w buczyny i tam coś jest. Także na pewno bym szukał, musiałbym wiedzieć w danym okresie, czy jest zimno, to szukam ciepłych miejsc. Jak jest za sucho, to szukam wilgotnych miejsc.
1: Tak. A co, jak już masz taką miejscówkę, to ty sobie, nie wiem, tam pineskę wysyłasz, czy zapamiętujesz,
0: nie,
1: jak to
0: wszystko,
1: jest?
0: Nie, wszystko mam w głowie.
1: Wszystko
0: mam w głowie. Nawet, no wszystkie, bo nawet czy to wiosenne grzyby, czy to zimowe, no to ja mogę nawet, ja te pineski, jakby mi ktoś dał, to ja mogę wszystkie zaznaczyć, gdzie jaki gatunek rośnie. Ja to mam w głowie, bo po prostu dużo chodzę, także nie potrzeba. A ma orientację w terenie też mam całkiem nie najgorszą, więc jestem w stanie to szybko odnaleźć, te miejsca, gdzie...
1: No a na pewno słyszysz coś. Często pytanie, a gdzie na grzyby, gdzie polecasz, czy grzybiarz zdradza
0: tak.
1: Takie swoje miejsca?
0: Znaczy, ja nie mam z tym problemu, bo czasami nawet miałem taką grupę teraz ostatnio, w ten weekend miałem tą grupę. Też poprowadzałem po bardzo ciekawych terenach, pokazałem bardzo różne rzadkie gatunki grzybów. Jakby, no to więc musiałem ich automatycznie zabrać w te miejsca, gdzie te grzyby rosną. Ja nie mam z tym problemu. Czasami mi się raz mi się taka sytuacja zdarzyła, że mnie człowiek chyba na stacji benzynowej gdzieś rozpoznał i mówi: panie, to gdzie te borowiki w tym lesie, co tam wstawiałem? A ja wiedziałem, że to jest taki jeden mój bardzo mały las, naprawdę taki malutki, że jakbym tam to rozpowiedział, tak już tam nie mam po co, nie będę miał co do pokazania. To był przypadek jeden, który powiedziałem, że nie. Bo jeżeli chodzi o takie duże skupisko leśne, to nie ma z tym problemu. Mówię, że to jest ta dzielnica czy ta dzielnica, tylko wiadomo, trzeba tam wejść i poszukać tego. Nie? To są kilometry spacerów, żeby coś trafić i praktycznie takie systematyczne chodzenie. Jeżeli ktoś chce poszukać, bo zauważyłem, że bardzo dużo ludzi zaczęło się tym interesować z tego względu, że na początku nie wiedzieli, że tyle gatunków grzybów jest. Ale żeby to pokazać, że tyle gatunków jest, to trzeba systematycznie chodzić, bo ten las się zmienia co 3 dni, więc za 3 dni może być tam całkowicie coś innego. Zresztą u mnie, to z mojego doświadczenia powiem, że ja chodzę po tych samych miejscach co roku, i cały czas coś mnie nowego zaskakuje, że pojawił mi się taki jakiś gatunek, którego myślałem, że nigdy nie spotkam, bo też trzeba wiedzieć, że nie każdy rok jest na dany gatunek dobry, bo to jest taki zbiór temperatur już powiedzmy od wiosny z wilgotnością, żeby ta grzybnia się zawiązała, jeżeli tam coś nie poszło, to pewne gatunki na przykład mogą nie wyjść albo wyjdą sporadycznie. No, tak to wygląda potem w późniejszym terminie.
1: To jest takie pytanie, czy polecasz jakąś aplikację, która rozpoznaje gatunki grzybów? Bo jest ich kilka, no i te takie lepsze to są płatne, nie?
0: Znaczy powiem tak, moje prywatne zdanie jest takie, że nie da się zrobić takiej aplikacji. Dlaczego? Bo powiedzmy, że aplikacja, która się raz pomyli, to już za dużo. A musi się pomylić, bo pewnie sama zauważyłaś, że grzyb, który jest malutki, wygląda troszeczkę inaczej niż jest trochę większy, a jeszcze potem jak jest bardzo duży, a jeszcze do tego nikt mi nie pokaże dwóch identycznych grzybów. A gdzieś musi być przyjęta jakaś baza, która będzie weryfikować na podstawie tego szablonu danego grzyba. Nie ma takich dwóch takich samych grzybów. To właśnie przy grzybach jest to fajne, że to nie jest paprotka, że każdy liść czy tam koniczyna wygląda tak samo. Każdy będzie wyglądał inaczej.
1: No, także...
0: To się po prostu trzeba nauczyć. Także aplikacji pod tym względem do rozpoznawania grzybów nie polecę, ale polecę na przykład właśnie swój kanał, bo ja tam pokazuję bardzo dużo, nie pokazuję jednego grzyba, tylko staram się pokazać malutkie owocniki, trochę większe, bardzo duże, jakby kilka z różnych ujęć, żeby sobie utrwalić i omawiam, które cechy są takie najbardziej istotne. Ale mogę polecić bardzo fajną aplikację, z której korzystam do wyboru lasów. To mogę polecić. Taką aplikację jest dostępna chyba na wszystkie, tak, na wszystkie systemy w telefonie, nawet w laptopie można sobie zainstalować. Jest to bank danych o lasach. To jest bank danych o naszych lasach w Polsce. I na smartfonie nazywa się to MBDL, czyli Monika, Barbara, Dorota, Leszek, czyli MBDL. Tam możecie zobaczyć, jakie macie lasy. Często z niej korzystam, jak gdzieś wyjeżdżam, gdzie nie znam lasów. Więc uruchamiam MBDL-a i widzę dookoła, jakie mam lasy. Czy to są dęby, buki, graby, sosna, jodła. Do tego jeszcze mam podany wiek tych drzew. Więc bardzo dużo. A na komputerze tam jest jeszcze do tego fajny podkład, że można załączyć podkłady geologiczne, co też jest istotne przy grzybach, bo niektóre grzyby lubią gleby wapienne, a inne lubią piaski, a jeszcze inne lubią gliny, więc no dużo z takich map bardzo dużo korzystam. W poszukiwaniu jakichś tam rzadkich gatunków, których jeszcze nie spotkałem, to typuję je na podstawie tych map.
1: Czyli z tej mapy grzyby.pl nie korzystasz? Nie masz takiej potrzeby?
0: Ta mapa to jest taka bardziej, gdzie mówią, gdzie jest występowanie w danym momencie grzybów, to tak. No to tam, ale nie korzystam jakby, bo ja u siebie mam tyle gatunków, mam tyle teraz materiałów nagranego, że nie jestem w stanie zmontować i tak męczę to już od tygodnia ten film. Może mi się uda jakoś do końca tygodnia go zrobić, ale wątpię.
1: Bo tobie raczej chodzi o jakość, nie? Bo ty jesteś bardziej zainteresowany tym różnorodnością tych gatunków, a niekoniecznie ilością tych grzybów.
0: Tak, tak dokładnie tak jest, że ja się nie kierunkuję, że muszę mieć pełen kosz, nie wiem, ryzów, czy maślaków, czy tam koźlarzy, czy borowików. Dla mnie istotne jest znaleźć jakiś taki gatunek grzyba, który jest bardzo rzadki albo pojawia się raz na ileś lat. To mnie bardziej cieszy niż 100 koszy grzybów. Pod tym względem tak. Ale nie powiem, że nie zbieram, bo na przykład teraz był taki okres jesienny, więc zrobiłem kilka takich wyjść typowo na zbieranie danych grzybów. Ale czasami widzę na przykład moje ulubione grzyby w marynacie, czyli muchomor czerwieniejący. To jest gatunek jedalny, żeby było jasność. Muchomor nie znaczy od razu, że jest trujący, bo w tej gamie właśnie, czy w tym rodzaju muchomorów, on się dzieli na jadalne, niejadalne, przepraszam, trujące i śmiertelnie trujące. Także to jest taki, właśnie gama muchomorów jest szeroka. Ale ten muchomor jest akurat jadalny, to jak zbieram powiedzmy rurkowe jakieś grzyby do suszenia, to nagle mówię, taki ładny muchomor, kurde, no jakbym nazbierał ich więcej, to sobie zrobię za marynę.
1: Słuchaj, mam tu takie pytanie od Borsuka o lejkowce dęte, które powiem ci, że tak na pierwszy rzut oka to one wyglądają tak trochę groźnie, nawet mają też taką inną nazwę, trąbka śmierci, czy tam wronie ucho, ale okazuje się, że to są jedne z najsmaczniejszych grzybów i tutaj właśnie Borsuk się pyta, czemu one nie są najdroższe nawet od trufli, skoro są właśnie takie smaczne.
0: No, to jest właśnie to. Moim zdaniem one są dużo smaczniejsze od trufli. To jest mój ulubiony grzyb, jeżeli chodzi o to. Naprawdę znam go od dziecka, już go znam, nie wiem, miałem kilka lat, jak mój tata go przynosił do domu. Jeszcze miał wtedy nieprzyjemności ze swoją babcią, a ze swoją teściową, bo kazała mu z tymi grzybami wylecieć z domu, bo potruje całą rodzinę. No, a on po prostu znał te grzyby. Tam też poznał od kogoś chyba z Francji, kto tam gdzieś tam przyjeżdżał i powiedział, co to za grzyby. Oni tam je nazywali, bo ja tam z tych rejonów podkarpackich, więc oni je nazywali tam cyganami, taką mieli nazwę lokalną. Także, a to jest lejkowiec dęty, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że tego lejkowca nie idzie z niczym pomylić, a tym bardziej z trującym nawet. No nie ma takiego odpowiednika. To jest tak prosty grzyb, tak łatwy, a tak smaczny, że naprawdę polecam.
1: Tak, i on ma też taką jakby zaletę, że jest bardzo czysty i właściwie nie ma praktycznie czyszczenia. On taki jest dosyć suchutki.
0: Dokładnie, dokładnie też, tak.
1: No, no i właśnie prawie nikt go nie zbiera, a rośnie w dużych skupiskach, więc jak nauczycie się tego grzyba, tak jak mówiłeś, jest to proste, bo to jest po prostu taka czarna kurka, no to nazbieracie sobie tego. Tutaj ostatnio Gosia, nasza słuchaczka, słuchaj, z Massachusetts właśnie tutaj pisała, że nazbierała tych lejkowców też dużo.
0: Co zrobiła?
1: Słucham?
0: I co zrobiła z nich, tak z ciekawości?
1: Nie wiem, podejrzewam, że będzie suszyć do uszek wigilijnych, bo to podobno najlepsze do uszek i pierogów.
0: To ja bym powiedział, żeby zrobiła świeże i zamroziła te pierogi. To było lepsze. Najlepsze do pierogów, to bez dwóch zdań. Tak jak wychodzi farsz z tych grzybów, no nie ma lepszych, naprawdę nie ma lepszych.
1: Słuchaj, a tutaj wiesz co, takie jeszcze jedno wrzuciłam zdjęcie, ale to od ciebie. Czy to też są lejkowce, tylko takie po prostu jaśniejsze?
0: Poczekaj. Tak. To też są lejkowce, bo one są raz takie ciemne, raz takie jasne.
1: No to także takie lejkowce mogą być też trochę jaśniejsze, ale mamy Grześka na linii. Hej Grzesiu.
4: Cześć Ania, cześć Paweł.
0: Cześć, cześć.
4: Ja tak zapytam o ciemną stronę zbierania grzybów, ale nie tylko dlatego, że można się nimi zatruć, kiedy się zbierze złego grzyba, tylko słyszałem, że są w Polsce mafie grzybowe, które chodzą po lasach i są bardzo zorganizowane i podobno niebezpieczne. Czy to prawda? Czy słyszałem to w ubiegłym roku, co prawda, ale czy taki proceder ma miejsce w polskich lasach? Czy słyszałeś o czymś takim?
0: Znaczy, ja to też słyszałem, tylko bardziej w mediach, ale to chodziło bardziej o rejony Podkarpacia, gdzieś tam Bieszczad, że tam przyjeżdżały jakieś takie zorganizowane grupy gdzieś z Rumunii i oni przeczesywali, taki szpaler robili i przeczesywali cały las. No i tam jakieś ponoć nieprzyjemności z lokalnymi ludźmi były. Ale tak. Tylko tyle wiem, jakby u siebie w moim rejonie, czyli tutaj na Śląsku, ja takiego nie mam. Tutaj bardzo dużo jest grzybiarzy, ale jakby to wszystko jest zmiksowane, to z całego Śląska przychodzi.
4: No właśnie, ja pochodzę z Małopolski, tam Podkarpacie, Małopolska, te tereny, więc słyszało się, a to nawet nie o same grzyby chodziło, że ktoś by im żałował, tylko że to naprawdę były liczne grupy i oni dewastowali ten las, zostawiali tam różne śmieci, różne rzeczy poniszczone, więc to
0: bardzo, trochę. Bardzo, bardzo możliwe, jak oni byli taką zorganizowaną grupą, to wiadomo, że to pewnie były śmiechy, chichy, no, bo tak to mniej więcej wygląda i ruszamy, tak, i się niczym nie przejmujemy, nie jesteśmy u siebie, więc nie musimy się niczego obawiać, no, tak to mniej więcej wygląda.
4: To skoro takie rzeczy pytam, to zapytam wprost, czy znalazłeś wisielca kiedyś w lasach? Czy jeszcze nie?
0: Jeszcze wisielca nie znalazłem. Raz znalazłem człowieka, który myślałem, że nie żyje na takim potokiem, a się okazało, że był bardzo pijany. Taki był bardzo mocno pijany, że naprawdę myślałem, że nie żyje. Zawołałem ludzi, ale się okazało, że butelka w kieszeni nad rzeką. Na szczęście głowę miał na zewnątrz, żeby nie padł do tej rzeki, bo pewnie by się utopił.
4: No to szczęście w nieszczęściu, że jednak koło rzeki, nie w rzece zaschłap. Tak. Obudziliście bardzo dużą nostalgię moją, bo wychowywałem się na wsi i z babcią zawsze chodziłem na grzyby wielokrotnie. I te podstawowe gatunki jakoś znam, że gdyby wojna przyszła, to bym sobie jakoś w lesie może poradził podczas pory grzybowej. A teraz mieszkam za granicą, nawet nie wiem, czy można zbierać, bo wiem, że w niektórych krajach nie można. W UK chyba nie można grzybów zbierać, czy na własny użytek jakoś, tak to, nawet nie wiem.
0: Czy tak zapytam, w Anglii?
4: Tak.
0: Powiem tak, że ja mam dużo znajomych, wszyscy zbierają.
4: Tak? A są w ogóle, nie interesowałem się troszkę.
0: Są, akurat mój brat teraz tam chodził, to bardzo dużo borowików było.
4: Okej, to może... Zorganizuję znajomych i pojedziemy sobie kiedyś w niedzielę rano, tak po prostu, żeby pospacerować przy okazji, może coś znaleźć. O to tak jeszcze zapytam, wcześniej było pytanie o wątrobę i grzyby, że któryś z nich jest ten trujący dla wątroby, a jak z innymi grzybami, bo zawsze słyszałem, że, a nie sprawdzałem nigdy tej informacji, że generalnie grzyby są niedobre, ciężkostrawne. Czy to duże uogólnienie?
0: Nie, to jest właśnie takie uogólnienie dokładnie. Mam na swoim kanale taki jeden film z tamtego roku, właśnie rozmawiałem z panią profesor, która się tym zajmuje, tematem grzybów, więc warto sobie go zobaczyć, bo ona to bardzo fajnie tłumaczy. Teraz będzie drugi odcinek, jakby tam było zadane dużo pytań i te pytania będą rozwiewane w tym nowym odcinku, więc tak jak mówię, to jest uogólnienie. Najlepiej zobaczyć ten film, bo tak dokładnie, nie jest tak dokładnie, jak ludzie dotychczas mówili o grzybach.
4: Okej, rozumiem. Dobra, no to dzięki za odpowiedź. Ja sobie zobaczę na twoim kanale właśnie
0: bardzo chętnie zapraszam.
4: Ten wywiad. To miłej rozmowy życzę i dzięki za pogadankę. Cześć.
1: Dzięki, papa. Słuchaj, ale jesteśmy przy tym, czy grzyby są ciężkostrawne, czy nie. No to spotkałam się tutaj właśnie z takimi opiniami, że właśnie nie powinno się grzybu z alkoholem łączyć, bo u nas się tak kojarzy grzybek pod wódeczkę, ale że jednak część grzybów jest dosyć ciężkostrawnych i obciąża wątrobę, a alkohol tak samo, więc lepiej to rozdzielać. Jakie ty masz tutaj praktyki?
0: Powiem tak, no tak, no. Ja powiem na swoim doświadczeniu, że no, jak czasami grzyby i wódka, to nie chodziło to zawsze w parze. No i były z tego jakieś tam przyjemności, ale wiem, że tak to się u nas utarło i raczej nikt z tym nic nie zrobi, bo zazwyczaj te grzyby idą do alkoholu. A szczególnie nawet powiem u mnie, bo jak coś się, jak się imprezuje, to mówię zawsze, a próbowałeś muchomorów? No nie, no to już muchomor. To nie mam innej możliwości poczęstować ludzi czymś rzadkim, czymś, czego nie jedli. Nawet widzę, że na początku były większe obawy. Teraz jakby każdy tylko pytał, a masz muchomory? Masz muchomory? Także wiesz, no, te muchomory to zrobiły robotę.
1: Czyli ludzie są skłonni sprawiać muchomora tylko jak są znieczuleni alkoholem, tak?
0: Znaczy, tak, ja myślę, że no, tak to może wyglądało, ale jak już potem raz spróbowali, to wiedzą, o czym mówiłem, że mają bardzo dobry smak. Jakby one smażone mi nie smakują, ten muchomor czerwieniący, tak jakoś rewelacyjnie, ale w marynacie dla mnie są najlepsze. Tak samo jest właśnie z tym lejkowcem, chociaż lejkowiec mi smakuje i smażony, i no w zupie go nie jadłem, chyba go nie jadłem w zupie, ale marynowanego na pewno nie jadłem, bo mi było szkoda zamarynować z racji smaku. Mm,
1: za dobry.
0: No, bo jest za dobry, żeby go paskudzić octem, nie? Mm-hmm.
1: Tutaj jeszcze a propos właśnie tych pozwoleń na zbieranie grzybów, to tutaj Pablo pisze, że w Japonii trzeba mieć pozwolenie na zbieranie grzybów i właśnie to mnie zastanawia, jak to się stało, że my jeszcze nie musimy żadnego podatku od grzybów płacić, bo to chyba jest jakaś taka ostatnia rzecz, którą możemy sobie za darmo robić.
0: Tak, no i powiem, bo to jest chyba nasz sport narodowy i baliby się już jakby podnieść rękę na to, bo to już by było chyba dla nich mega skończone, chociaż teraz patrząc na to, co się dzieje, to wszystko mogłoby być. Ale faktem, że w dużej części właśnie świata są dziwne ograniczenia. Jak ja to oglądam, Włosi też potrzebują mieć licencję na wyjście do lasu. Dla mnie to jest jakaś abstrakcja. Niemcy czy tam Słowenia, to wiem, że są ograniczenia w ilości. Chyba Holandia też. Nie, w Holandii to w ogóle chyba nie wolno. Jakby nie siedzę do końca, ale wiem, że są ograniczenia albo w ilości zbieranych grzybów. A u nas na szczęście nie ma tych ograniczeń i dzięki temu, że nie ma tych ograniczeń, tych grzybów jest tak dużo. Bo grzyby, jak każdy organizm żywy, bo to jest organizm żywy, chce przetrwać. Więc czym więcej my zbieramy tych grzybów, to idziemy z tymi grzybami, roznosimy zarodniki w różnych lokalizacjach. I te grzyby potem migrują, to z północy na południe, z południa na północ. Mhm. Tutaj znamy taki jeden przypadek takiego bardzo inwazyjnego grzyba, ale to może potem dojdziemy do niego.
1: No możemy już teraz o nim powiedzieć, bo tu mam go przygotowanego właśnie. Chodzi ci pewnie o złotoborowika amerykańskiego.
0: Tak, złotoborowik wysmukły, taka obecna nazwa, bo tam też te nazwy się zmieniały, docierały się.
1: Potocznie Amerykany.
0: Tak, potocznie Amerykany. Jest to grzyb, który właśnie niby na początku gdzieś tam na Łotwie się pojawił pierwsze doniesienia, a potem on tak jakby tej linii brzegowej się przenosił, a od kilku lat już spotykany w całym kraju. Nawet na Podkarpaciu. U mnie też mam tu w Jaworznie miejsce, gdzie rośnie ten złotoborowik i ma się całkiem nieźle. Nie wiem, jak on się tutaj znalazł, bo jak znam to miejsce, to jest taki las sosnowy w środku takiego dużego kompleksu leśnego. Więc on jakoś tam dotarł. Nie wiem. Czyli znaczy przypuszczam, jak no, osoby, które gdzieś chodziły właśnie na Pomorzu za tymi złotakami, te zarodniki przynosiły na obuwiu, na odzieży ogólnie i potem w tych samych ubraniu czy tam z tym samym koszykiem przychodzili do tego lasu, więc te zarodniki tam w ten sposób przywędrowały. On się bardzo szybko roznosi, to fakt. Ja uważam, bo tam pewnie część interesuje, czy on jest taki inwazyjny, że będzie zagrażał naszym rodzinnym gatunkom. Moim zdaniem nie, bo tak nawet on jest z Ameryki, no to on tam nie wybił reszty gatunków, tam też te gatunki inne rosną. Tak samo będzie w tym przypadku, po prostu kolejny gatunek, który rośnie. A to nie jest jedyny nasz obcy, bo mamy okratka, akurat nie wysłałem, okratek australijski, jak sama nazwa mówi, że to jest grzyb z Australii, który też się pojawił tam chyba w latach 80. pierwszy raz. Maślak daglezjowy, którego nie pokazywałem, ale już go mam. U mnie wiewożnie jest, rośnie pod daglezjami. Fajne drzewo iglaste, które pachnie, taka choina, która pachnie o zapachu, tak ma zapach cytrynowy, jak się rozetrze igły. I u nas daglezje tak nie rosną naturalnie, bo się wiadomo, te sadzonki przyjechały właśnie z Ameryki Północnej i z tymi sadzonkami pojawiły się te maślaki. U mnie akurat te daglezje sadziło się, bo to były tereny górnicze, więc przy jakichś biurowcach. W tym miejscach mi te właśnie maślaki wyszły.
1: Słuchaj, było, a w ogóle jeszcze o te Amerykany cię chciałam zapytać, jak ty oceniasz ich smak? Jak one ci smakują?
0: Dla mnie jak każdy jeden grzyb rurkowy praktycznie. Znaczy tak normalnie jedząc, jeżeli po usmażeniu, bo tak najczęściej testuję, to po prostu na masło rzucam sobie jakieś tam 2-3-4 owocniki, testuję smak, czy mi to odpowiada, czy nie. W marynacie to będą smakować jak wszystkie inne, czy to będzie koźlarz, czy to będzie borowik, ale znowu suszone mają niesamowite zapachy. Na przykład dla mnie podgrzybek brunatny, a obecnie podgrzyb brunatny, bo w tamtym roku pozmieniały się nazwy, dlatego żeby te nazwy łacińskie się pokrywały z tymi nazwami polskimi, to tam wystąpiły te zmiany. I ten podgrzyb brunatny smakuje, znaczy zapach ma dla mnie taki lekko czekoladowy. A znowu borowik ma taki typowo grzybowy zapach, że każdy z tych grzybów jakoś inaczej pachnie. Ale jest dużo więcej takich fajnych grzybów, które normalnie takie świeże owocniki niesamowicie pachną. Na przykład teraz jak tą grupę oprowadzałem, to pokazywałem im kilka takich ciekawych gatunków. Na przykład mleczaj kokosowy pachnie kokosem. Wow. Czyli taki jakby kokos w paczce utarte czy tam coś, no to taki zapach ma grzyb. Inny na przykład mleczaj płowy pachnie magi, lubczykiem. Twardzioszek czosnkowy czosnkiem. No jest tych grzybów, ten gołąbek śledziowy śledziami. No i naprawdę zapachy wśród grzybów to jest niesamowite. Jak czasami może zaskoczyć, widziałem po ich minach, że byli szokowani, że grzyby tak potrafią pachnąć.
1: A powiedz mi, bo mówiłeś, że te grzyby się tak roznoszą po tej całej Polsce, czyli jakaś tak się zaciera jakaś ta różnorodność powiedzmy między północą a południem, czy jednak jest sporo takich gatunków, które znajdziemy tylko na południu albo tylko w lasach tutaj na Pomorzu?
0: No tak. Żeby jakby to powiedzieć, musimy wiedzieć, że grzyby powiązane są z drzewami, czyli trzeba było zobaczyć, jaki przekrój lasów, to jest pierwsze, jaki przekrój lasów mamy na południu i na północy. Niektóre grzyby lubią duże wysokości, więc pewnie na północy takich strasznych wysokości nie ma, na południu są takie góry. To jest jakby jeden czynnik, gdzie dany grzyb nie wyjdzie, czyli dla mnie to się nazywał borowik orawski. On lubi wysokie tereny, więc nie znajdziemy go na północy tam, na tych nizinach. Znaczy, chociaż kaszuby to nie są takie wcale niźne. No ale powiedzmy, to i tak jest dużo niżej niż na południu. Druga sprawa, gleby. Gleby wapienne. Najwięcej takich gleb wapiennych to mamy na południu, więc dlatego, a trufle lubią to gleby wapienne. No to jakby tutaj jest łatwiej znaleźć trufle niż gdzieś tam na północy. Ja nie mówię, że tam nie ma, bo nigdy nie badałem tamtych terenów, czy tam gdzieś nie ma jakichś takich fajnych wapni, bo pewnie jakieś inne trufle, które może nie te czarne, albo jakaś inna, może tam występować. Tam na pewno jest dużo takich grzybów, których u mnie nie spotkam, to będą gdzieś na północy. Są takie grzyby, których u mnie nie jestem w stanie spotkać. Także to wszystko jest zależne od drzewostanów, gdzie jakie mamy uwarunkowania glebowe. No i druga sprawa to jest ta złożoność przez cały rok, czyli temperatury, wilgotność. Chyba na północy w tym roku za dużo nie padało, prawda? Tak to wyglądało?
1: We wrześniu trochę padało.
0: Dopiero we wrześniu. A u mnie akurat przez większość roku coś tam może niedużo, ale jakby co jakiś czas były jakieś opady. Dlatego Ja miałem co możliwość coś pokazywać, ale widziałem po komentarzach, że u nas totalna susza, nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma. No i tak to wygląda właśnie, więc te temperatury też swoje robią, ta wilgotność też swoje ma znaczenie i drzewa, i gleby, więc w pewnych rejonach coś jest, a w pewnych rejonach czegoś nie ma.
1: No właśnie, jak już jesteśmy przy tym, co wpływa na to, gdzie jakie grzyby rosną, to czy księżyc i jego fazy też mają wpływ na to, jak rosną grzyby?
0: No na to pytanie powiem tak. Nie da się tego zaprzeczyć, ani nie da się tego potwierdzić.
1: Okay.
0: Były robione badania, ale jak właśnie mówiłem, za dużo czynników ma wpływ. Czyli co? Ta wilgotność i temperatura. Jeżeli w danym, powiedzmy, że tam był pełnia czy nów, ale w danym okresie było tak sucho, to i tak nic nie będzie.
1: No teraz weekend była pełnia, w niedzielę, wieczorem.
0: No i były grzyby?
1: A były robaczywe? Bo słyszałam, że taki przesąd jest, że w pełni są, ale robaczywe.
0: Ja to różne obserwuję, też naprawdę różne obserwuję te fazy tych grzybów, kiedy się pojawiają. Jakby nie jestem w stanie tego potwierdzić, ale też nie jestem w stanie zaprzeczyć, bo czasami to różnie wygląda. No, wiem, że to tak wychodziło z badań. Ktoś to badał i tak to wyszło. Druga sprawa to też, nie wiem, czy to tam ktoś to słyszał o tym, że jak się zobaczy grzyba, to już nie urośnie.
1: Tak, taki przesąd.
0: No to taki przesąd, a tak naprawdę wystarczy zaobserwować filmy poklatkowe. Tutaj nic nie wymyślam. Filmy poklatkowe, gdzie robi się zdjęcia co chwilę, jak te grzyby dorastają. No to jeżeli ktoś obserwuje tego grzyba od maleńkości, a on rośnie, czyli nieprawda.
1: Tutaj mam takie pytanie z czatu do ciebie. Czy ty planujesz stworzenie swojego atlasu grzybów?
0: Znaczy ja swojego nie planuję, ale jestem w takiej grupie znajomych, gdzie właśnie chcą zrobić taki polski atlas, żeby był o tyle fajniejszy od reszty atlasów, które są dostępne na świecie, żeby zdjęcia były razem z przekrojami. Bo tak mówię, te przekroje są istotne przy niektórych gatunkach. Czasami człowiek nie wie, a tam na przykład jest pusty trząb i to już charakteryzuje, co to jest za gatunek, albo odbarwia się w kapeluszu, albo na dole w trzonie i to też charakteryzuje. I dużo jest zdjęć grzybów, gdzie jakby nie ma tych przekroi. To jest jedna rzecz, ale tam będą też bardzo ciekawe opisy. Jestem w tej grupie z chłopakami, jakby tam dużo może się nie poświęcą, ale staram się zbierać jakieś tam jakieś zdjęcia do tego atlasu. Tak, jeszcze zobaczymy.
1: No, jak już jesteśmy przy grupie znajomych, to też jest jeszcze jedno pytanie od Borsuka. Czy twoja znajomość z doktorem Łukaszem Łuczajem zawdzięczasz YouTube'owi? Czy jakichś innych miejsc go znasz? Jak to wyszło?
0: Nie, no, tego Łukasza znam właśnie z YouTube'a, ale bo czasami tam coś skomentował u mnie. Ja oglądam też jego kanał. Z drugiej strony on mieszka bardzo blisko mojej rodziny tam na Podkarpaciu. Jakieś 15 minut. I kiedyś tak pomyślałem sobie, że jak tam byłem, a jedziemy do Łukasza. I tam właśnie z kuzynem się wybrałem. No i tak go najechałem. Z przypadku od razu mnie zobaczył, to mówi, wziął koszyk i dawaj, idziemy do lasu na grzyby. No, tak, to jest sympatyczne pod względem, tylko że my jesteśmy na takiej stopie koleżeńskiej, nie mamy tam do siebie żadnych, bardzo często on tam mnie gdzieś promuje, że mam kanał, ja bardzo często też o nim wspominam, że on ma swój kanał, bo on, tylko że on bardziej oczywiście się zajmuje botaniką, ale też czasami pokazuje właśnie grzyby.
1: A czy oprócz zbierania grzybów też coś piliście? Bo tutaj Borsuk zapytuje, co to było? Bo podobno głos straciłaś.
0: Nie, nie, nie, nie. Ja jestem po samym dniu pracy, także to nie, tak nie wygląda. Też nie jestem. Ale głos to tracę na takich zlotach. O to się przyznam, to fakt. No, jak jeździmy na zlot grzybiarzy, no to tam głos już tracę praktycznie po pierwszym dniu. No, bo taki zlot to nie tylko grzyby, bo oczywiście na grzyby jak najbardziej, ale to większość jest spotkania z dobrymi znajomymi, których się wcześniej znałem tylko wyłącznie z internetu, ale to już jest szósty zlot, teraz byłem na szóstym zlocie, więc jakby tak jest taka stała grupa, których znam już o wiele lat. Bardzo fajne osoby. Grzybiarze zawsze są fajni.
1: Tutaj na czacie od Tomisia też takie porady. Myślę, że to dobrze wszystkim powtarzać, że nie należy zbierać grzybów, które rosną przy zakładach produkcyjnych albo w pobliżu wysypisk śmieci, skupisk odpadów. No bo właśnie

0: Często właśnie też na wysypiskach śmieci rośnie, no to wtedy go jeść nie wolno, no bo on wtedy zawiera te szkodliwe substancje.
1: Dla mnie osobiście niesmaczny.
0: A, niesmaczny.
1: Dla mnie nie. Dla mnie jest kilka grzybów niesmacznych. Aha. Drobnouszczaki są dla mnie niesmaczne, mi nie smakują. Pochwiaki mi nie smakują. No ale jeżeli bym miał powiedzieć szczerze, to bardziej wolę grzyby blaszkowe. Aha. Od grzybów rurkowych. No to tak bym miał ocenić. Jest dużo grzybów blaszkowych, które bardziej sobie cenię niż grzyby rurkowe.
0: No właśnie, słuchaj, to może przejdźmy właśnie do tych rozróżniania tych grzybów blaszkowych, no bo ja ci powiem, do tej pory zbierałam tylko rurkowe, ale teraz chcę przejść na następny poziom, no i zacząć właśnie zbierać te blaszkowe, żeby sobie po prostu poszerzyć trochę.
1: Jasne.
0: No i może zacznijmy tutaj właśnie od tego, co najczęściej pada, czyli jak stuprocentowo odróżnić, wiesz, kanie od
1: muchomora srobotnikowego, czyli zielonawego.
0: Tak.
1: Muchomor, bo dla mnie się nazywa właśnie muchomor srobotnikowy, jeżeli zadawałem pytanie większości osobom, tak z przypadku, czy wiedzą, jak wygląda muchomor srobotnikowy, to mówili, no ten czerwony, białe kropki, skąd to się wzięło? Po prostu od dziecka byliśmy straszeni tym czerwonym muchomorem w białe kropki. Ale nikt nie mówił, że dlatego została zmieniona ta nazwa właśnie na muchomor zielonawy, żeby powiedzieć, jaki to jest kolor. Czyli muchomor jest zielony. Muchomor sromotnikowy, jak on w ogóle wygląda? On ma, nie wiem, tam chyba wysłałem zdjęcie muchomora, tak mi się wydaje, ale nie pamiętam.
0: Tu wrzucam na razie na planszę porównanie kapeluszy, kani i muchomora.
1: Nie, to nie, to jest złe zdjęcie.
0: Złe zdjęcie, dobra, to ja poszukam.
1: Bo ten muchomor, który tutaj jest na tym zdjęciu, to możesz go chwilkę zostawić, ten muchomor, który tutaj jest na zdjęciu, najczęściej właśnie pokazywany omyłkowo, to jest muchomor cytrynowy.
0: Aha, czyli tak, to nie jest ten zielony.
1: Tak, on się nazywa muchomor cytrynowy. Dlaczego? Bo muchomor, ten zielonawy, jest zielonego koloru, taki może być jasno zielony i jest gładki. Nie ma żadnych tam łusek, niczego. On jest po prostu gładki. Gładki jak u gołąbków, gładki jak u gąsek. Nie ma tam żadnych łatek. Czyli porównując z tym owocnikiem po prawej stronie, z tą czubajką, która tam jest, to już jakby jeden jest gładki i zielony, a drugi jest brązowy, tak? No i tak. Pstrokaty. No to już jest pierwsza rzecz, tak? Druga, jakbyśmy popatrzyli na dolną część tego owocnika, to owszem, obydwa grzyby mają trzon i pierścień. Z tym, że muchomor zielonawy ma pochwę jeszcze. Czyli takie strzępki, coś jak łupinki z jajka, z którego wybija się ten owocnik. A czubajka kania ma taką bulwiastą, zwykłą bulwę, jak u maczuga jakoś. To jest taki główny. Smakowo nie jest ani ten muchomor sromotnikowy, czyli ten zielonawy, nie jest ani piekący, ani jest normalnego słodki posmak. Przepraszam. Jest słodki posmak. O, tutaj akurat masz piękne muchomory, moje jedne z ulubionych. To jest muchomor. To jest muchomor szyszkowaty.
0: A, szyszkowaty.
1: Okay. I on, ten muchomor to jest jeden z najcięższych grzybów, jakie znam. Owocniki są bardzo ciężkie i bardzo masywne i rosną na glebach wapiennych. Czyli nie do spotkania w całej Polsce. Tam, gdzie są jakieś wapnie, to i lasy liściaste. To tak wygląda. Ale to jest biały grzyb z takimi dużymi łatami. Tam nie ma pochwy, też podstawa trzonu. Zresztą na tym lewym owocniku, tak najbardziej skrajnym, można zobaczyć, co tak leży położony, można zobaczyć, że jest bulwa, nie ma tam pochwy. Mhm. No, tak to wygląda. No, z grzybami blaszkowymi to trzeba... Czy muchomorów to bym się nie podejmował w ogóle zbierania, ale jakbym początkujący, ale dużo ludzi zbiera muchomory, nie wiedzą o tym. Taki najczęstszy, chyba tam wysłałem zdjęcie, to jest muchomor rdzawo-brązowy. Takie właśnie rdzawe na cienkich trzonach grzyby. Grzyb blaszkowy. Nie wiem, czy tam...

0: Wrzucisz, zobaczymy.
1: Ja tutaj wrzucę
0: Jakiekolwiek tam, no.
1: jakiś, ale od razu mówię, że twoje zdjęcia nie były podpisane i ja tak wiesz.
0: Ale to celowo, celowo.
1: Okej.
0: Uczymy się teraz podczas audycji.
1: Uczymy się. Dobra, to może faktycznie wróćmy po prostu do tych borowików.
0: No.
1: Czy to jest ten po prawej stronie? Bo mam tutaj
0: O,
1: borowika czy
0: dobra.
1: ceglastoporowego i borowika ponurego, czyli
0: Tak,
1: siniaka.
0: ceglastoporego, i ponury. Tutaj zrobiłem takie zestawienie. Akurat w tym okresie nie były jakieś takie najpiękniejsze te owocniki, ale jakby najważniejsze cechy na tych owocnikach widać. Ceglastopory jest grzybem normalnie jadalnym. Z tego względu, że tylko że tam się uważa, że jest to grzyb, który jest twardy i należy go dłużej przytrzymać podczas obróbki jakiejś tam termicznej, dłużej na patelni, bo jest taki z natury jest po prostu dużo twardszy od zwykłego borowika. A po prawej stronie mamy teraz co się nazywa modroborowik ponury, dawniej się nazywał borowik ponury. Różnica między nim i jest też grzybem jadalnym, tyle że tam właśnie się uważa, żeby nie spożywać go z alkoholem. Jakby to nie jest potwierdzone, że tam coś się dzieje, ale ogólnie, jak mówiłem, grzybów z alkoholem nie powinno się, a się je. No mam znajomych, którzy akurat jednego znajomego mam, który ten grzyb ponury, właśnie ten borowik ponury jest jego ulubionym grzybem i on tylko i wyłącznie z alkoholu. Także jakby to w ogóle mi się nie sprawdza, ale jak rozpoznać te dwa grzyby? Chociaż na pierwszy rzut oka wydają się dosyć podobne, to ten po lewej stronie istotny jest trzon. Na trzonie tam jest taka struktura, jakby z takich drobinek, kamyczków powbijanych, a ten grzyb po prawej stronie na trzonie ma siatkę. Tak się przyjrzy człowiek z bliska na trzon, to widzi takie oczka. Dlatego, a obydwa grzyby po przekrojeniu będą zmieniać swoją barwę, będą się niebieszczały. Obydwa te gatunki tak samo się zachowują. Jeszcze co jest istotne, ten borowik ceglastopory. Po lewej stronie, teraz żeby było poprawnie, to krasnoborowice grastopory, on z reguły przeważnie jest bez czerwi. Mówię z reguły, bo to wiadomo, że trafią się owocniki, gdzie będą z czerwiami, ale z reguły jest przeważnie bez czerwi, czyli bez tych robali, a ten po prawej stronie, czyli borowik, modroborowik ponury, zazwyczaj jest z czerwiami. To tak to wygląda
1: Czyli w
0: akurat.
1: sumie odwrotnie niż byśmy się spodziewali, nie? Czyli.
0: Także właśnie i po tym można łatwo rozpoznać, nieraz przekroić i zobaczyć, jak jest tak jak dziurawy jak sito, no to znaczy, że prawdopodobnie to jest. Ale mówię, najlepiej to po strukturze na trzonie, bo obydwa mają ten ciemny hymenofor, czyli spodnia część kapelusza nazywa się hymenoforem. Tu jest hymenofor rurkowy, bo to są takie drobne rureczki i obydwa te hymenofory są ciemne. No.
1: To sobie.
0: A jeszcze jaki może być hymenofor? No może być właśnie hymenofor blaszkowy, hymenofor kolczasty, czyli takie kolce. Tam jest jeszcze takie żyłki mogą być na hymenoforze. Na przykład żyłki są u pieprznika jadalnego, czyli kurki. Bo kurka to jest pieprznik jadalny, tak poprawnie jego nazwa brzmi, tego gatunku.
1: Tutaj mam jeszcze takie zestawienie tego goryczaka z ceglastoporem i z żółtoporem. No to
0: Tak, moje stare zdjęcie, tak, zgadza się. Jest to tak, goryczak żółciowy, czyli potocznie po lewej stronie, pierwszy po lewej stronie, goryczak żółciowy, potocznie nazywany szatanem. Wszyscy na jego mówią szatan, szatan, szatan. Niesłusznie szatan, bo jak nazwiemy w takim układzie borowika szatańskiego. Jakby, no borowik szatański, to też jest szatan, to już mamy dwa szatany, który jest Lucyfer. W takim układzie to jest goryczak żółciowy, jest grzybem niejadalnym, nie jest trującym, bo spożycie jego nie powoduje tam jakichś zatruć. Po prostu jest niejadalny, jest bardzo mega gorzki. Potem mamy ceglastoporego, taki klasyczny owocnik i borowik, teraz gorzko borowik żółtopory. Też widać, że na trzonie jest taki czerwono-żółty kolor, ale żółtopory, bo ten hymenofor od spodu jest żółty. Czyli tu jest ceglastopory, bo Pory to są te oczka, które widzimy w rurkach, od spodniej strony, te oczka, te końce rurek to są pory. Czyli ten jest ceglastopory, bo ma ceglastego koloru ten hymenopor, a ten jest żółtopory, bo ma żółtego koloru ten hymenopor.
1: Czyli to nie od trzonka, tylko właśnie od tych rurek.
0: Od tych rurek, dokładnie ta nazwa jest. I ten żółtopory jest opisywany jako trujący. Ale trujący na surowo. Sam miałem okazję spróbować marynowanego, ale ja bardzo jestem wyczulony na gorzki smak, więc jakby nie byłem w stanie przełknąć tego owocnika. Ale widziałem, nawet byłem podczas takiej imprezy, gdzie w danym tam lokalu podawali właśnie zupę i tam była wykonana z tych żółtoporych. Ja to wiedziałem od razu. Więc nawet nie chciałem jeść, bo ja nie lubię gorzkiego. To nie to chodzi, żebym się bałem. Bo bym się nie bałem, bo się nic nie stało, tak żeby już po obróbce, ale po prostu zupa jest gorzka. No. Dla mnie jest bardzo gorzka.
1: Słuchaj, bo jest takie jakby, wiesz, ogólna zasada, że właśnie jak grzyb jest gorzki, no to on jest raczej niejadalny, tak? W sensie, no tam tak, trujący. Tak. No i ten goryczak faktycznie, tak? Jest gorzki.
0: Jest gorzki.
1: Ten żółtopory, ale to jest jakby nie taka stuprocentowa zasada, bo czytałam, że ci, co na przykład co przeżyli zjedzenie muchomora sromotnikowego, to mówią, że on był smaczny.
0: No, nie, muchomor sromotnikowy ma normalny smak, jest słodkawego smaku, no więc tam nie ma nic z goryczą wspólnego.
1: No właśnie.
0: Ale na przykład trzeba wiedzieć, że przy grzybach rurkowych może być też jeden grzyb bardzo piekący. Jest taki grzyb, to się nazywa maślaczek pieprzowy. I to są, nie są duże grzyby, takie trochę mniejsze maślaki. O, tak to powiem, o takim rdzawym kolorze. I maślaczek pieprzowy jest bardzo piekący. Robi się z niego na przykład taki grzybowy pieprz. Bo on po obróbce termicznej, czyli tam po usmażeniu czy po ugotowaniu, już nie będzie piekący. Więc suszy się takie grzyby, ściera na proszek i można mieć taki pieprz z grzybów.
1: A, czyli taka jakby grzybek chili, tak?
0: Grzybek chili, o, bardzo dobry tak, przykład, tak, grzybek chili.
1: Czyli tamto to był goryczak, a tutaj pokażemy Wam tego prawdziwego borowika szatańskiego. No on
0: o, tak.
1: No to on wygląda jak szatan, to faktycznie nie jest. No.
2: Ja pointę po prawej, przepraszam. A nie, chyba mi odebrałaś i zapomniałaś, że mi odebrałaś.
1: No kurczę, nie, wiesz co, bo jak już cię raz odbiorę, to ty się sam dołączasz. Tak ten Skype działa. Witam cię, tam sorry, nie zauważyłam cię, bo tutaj grzybkami no się zajęłam.
2: Wygląda jak słońce, troszeczkę z puchniętą trąbką. Przypomniały mi się trzy rzeczy, jak rozmawialiście. Pierwsza rzecz to jest taka, że czy to prawdą jest, że im bardziej kolorowy i kuszący w swoim wyglądzie grzyb, tym większe prawdopodobieństwo, że truje?
0: No ja bym tak nie powiedział, bo...
2: Albo inaczej, może to źle to ująłem.
0: Znaczy nie, ja rozumiem w czym.
2: O tak, takich nasyconych kolorów, jakby z palety barw takiej malarskiej, tak? To...
0: Znaczy, no, znam kilka takich gatunków, które faktycznie, na przykład z rurkowych grzybów, no to imperator, jak on się nazywał? O, wyszła mi nazwa. Rudopurpurowy, no to on jest taki właśnie bardzo jaskrawy, no to on jest też trujący i no kilka z takich rurkowych, bo jakby trzeba pamiętać, że część gatunków jest trujących, ale bardziej na surowo. Po obróbce mogą niektórym zaszkodzić, a nie muszą, ale znowu patrząc jakby w całej palecie grzybów różnych gatunków, no to są tam gatunki, na przykład ten okratek australijski, który mega wygląda pięknie, no, jest bardzo jaskrawy. Tyle, że nie odważyłbym się go zjeść już takiego dojrzałego owocnika, bo on śmierdzi padliną, jak jest dojrzały. Ale jak jest zamknięty w takim jaju, bo te owocniki po prostu najpierw są zamknięte w jaju, w takim żelu, to wtedy one nie śmierdzą. Takiego okratka to jadłem. I wcale nie był trujący, bo nawet mają tam właściwości prozdrowotne takie grzyby. Ale no i tak i nie, tak bym to powiedział. No. W zależności jaki gatunek. No.
2: Wspominałeś o tym, że nie byłeś w stanie zjeść jakiegoś grzyba na surowo. A powiedz mi, jak wygląda sprawa jedzenia pieczarek, tych takich szklarnianych pieczarek na surowo, bo jak kiedyś kroiłem do tostów pieczarki, zresztą ja w ogóle nie jestem jakimś smakoszem grzybów, ale w tostach one mi smakują, właśnie pieczareczki. Jak tam je obierałem z tej wierzchniej warstwy, to kobieta moja wówczas powiedziała, że można na surowo jeść. Ja spróbowałem i to nie było złe, muszę powiedzieć.
0: Tak. Przepraszam.
2: No właśnie, czy uważasz, że to nie jest jakieś szkodliwe, nie? Grzyb taki na surowo.
0: Nie. Jest kilka gatunków, które można śmiało jeść na surowo. Dokładnie pieczarki, borowik szlachetny jak najbardziej. Tak samo można jeść na surowo. A podgrzybek już na przykład nie.
3: Jest. Podgrzybkiem się można 10 złotych. Dzięki za audycję. Dużo przekazanej wiedzy w krótkim czasie. Pozdrówa dla Ani, pana Pawła i nocników. Uśmiechnięta Buźka.
2: Poczekajmy, bo chyba donate jakiś przyszedł.
1: Tak. Dziękuję Biesowi za donate'a. Tu nam dziękuję za audycję. Przede wszystkim tobie, Paweł, za to, że taki dobry przekaz wiedzy w tak krótkim czasie. Takie małe kompendium do odsłuchania.
0: Dziękuję.
1: Dzięki.
2: Może ja cegiełkę swoją dołożę do tej wiedzy, bo teraz powiem o rzeczy, którą też zasłyszałem podczas tych wizyt grzybiarskich z zakładu pracy dawno temu. Była taka rozmowa między grzybiarzami i padła tam taka teza, ja to ledwo pamiętam, ale że ktoś zjadł muchomora sromotnikowego i bardzo mu smakował. Natomiast kiedy się zorientował, że to był sromotnik, to zastosował taką metodę, tylko nie pamiętam, czy to było mleko prosto od krowy, czy przegotowane, czy zsiadłe. I podobno właśnie na trujące grzyby najlepszą metodą jest natychmiast nie tyle napić się, co opić się po prostu do syta, litrem dosłownie mleka i podobno to się zwróci, że tak powiem. Czy coś takiego słyszałeś?
0: Nie słyszałem, ale na pewno płukanie żołądka wtedy jest automatycznie trzeba zrobić. Więc wymioty, no, czymś spowodować, żeby się pozbyć tych grzybów z żołądka. To jest tak.
2: Podobno grzyby właśnie z mlekiem się kłócą, czego sam doświadczyłem kiedyś. W Szczecinie są bardzo popularne takie tosty. No, tak powiedzmy zapiekanka, tost, bo tam jest i ser i grzyb, tylko nie wiem, co z czym reaguje, ale kiedyś popiłem właśnie mleka i to tak dobrze z litr i właśnie tak się to skończyło w moim przypadku.
0: No to nie wypowiem się, jakby nie mam w tym temacie wiedzy, ale no jeżeli to spowodowało wymioty i udało się wszystko wyrzucić, to się udało, to całe szczęście. Nie wiem, czy to tak do końca zadziałało, ale no na pewno po zjedzeniu takiego grzyba to by było trzeba spowodować te wymioty, no i do szpitala jak najszybciej, bo ja miałem taką okazję poznać osobę, która zjadła tego muchomora sromotnikowego. Pytałem się właśnie, co się stało, w jaki sposób ona to zrobiła. Ona powiedziała, że ona nie wie, ona myślała, że te grzyby zna, ale zjadła jednego dnia i nie wiem, czy tego samego dnia już nie była w szpitalu. Robili jej pukanie żołądka, oczywiście podawali tam leki odpowiednie i udało się ją odratować, ale no w szoku byłem, nie? Że udało się, zaczęli od pukania żołądka.
1: To oczywiście kwestia po prostu szybkiej reakcji, nie?
0: No tak, no bo to akurat z tymi gatunkami, z tymi właśnie muchomor zielonawy, muchomor jadowity, te dokładnie te same toksyny, i muchomor wiosenny. No to są takie. Ale to co mówię, białe i zielone grzyby.
1: No, bo słyszałam coś takiego, że tylko, bo to jest, znaczy wiadomo, że no my tutaj, no różne są sytuacje, ale słyszałam coś takiego, że jak się zatrujesz grzybami, no i właśnie masz ten okres czasu, że tam wymiotujesz i wydaje ci się, że już jest dobrze, że już jakby oczyściłeś z tego, to i tak powinieneś jechać do szpitala.
0: To jest taka faza przejściowa, no tak. Jest tak, tak też to słyszałem, że tak jest, że właśnie takie chwilowe jakby niby poprawa, a potem jest totalne pogorszenie.
1: Tak,
0: no,
1: tak.
0: To słyszałem. No ale już tak mówię, jeszcze wracając do tych jadalnych, taki na surowo, co tam zadał tutaj właśnie kolega pytanie, no to jeszcze jest taki jeden znany, w większości atlasów na pewno na pewno widnieje ta notka, że można go spożywać na surowo. Jest to mleczaj smaczny, tak znany tak potocznie, nazywany krówką. Z tego względu, że bo mleczaj to jest rodzaj, a mleczaje, co robią mleczaje? No, upuszczają mleczko, uszkodzimy ten owocnik, gdzieś tam odłamiemy kawałek kapelusza, czy przetniemy blaszki, to będzie się wylewało mleczko. Różnego koloru, od białego przez pomarańczowe, czerwone. A mleczaj smaczny ma białe mleczko, ale bardzo intensywnie się wylewa i on jest bardzo łagodny w smaku i bym powiedział, że ma taki zapach lekko wędzony ten grzyb. No, i on jest opisywany jako grzyb, który można jeść na surowo. To jest taki kolejny, nie? Ale mówię, borowika i pieczarki jak najbardziej. To tak, to można na surowo.
2: Okej, okay, czyli rozwiałeś wszelkie moje wątpliwości. U mnie to był po prostu przypadek, bo tosta zjadłem i zapomniałem. Ale to była reakcja na pieczarki, jeżeli już, albo na ser, bo ser też podobno.
0: Ja już tak powiem, że czego się dowiedziałem od pani profesor, że jedna dziewczyna na przykład zjadła borowika i szlachetnego i też skończyło się to śmiercią. A dlaczego? Była uczulona białko w tym borowiku. No i no, taka sytuacja. Także to, że komuś tam czasami się zdarzy, coś zaszkodzi, no może akurat na coś jest uczulony, tak? Z danego. Ale jeżeli powiedzmy tak, ale to jest taki jeden przypadek na milion. No ale zdarzył się taki przypadek. Ale z reguły lepiej jeść grzyby już obrobione. To jest tak bardziej bezpiecznie. Mówię, nawet każdy, czy to borowiki, czy coś. Mniejsze prawdopodobieństwo, że komuś coś będzie. No, tak się to robi. Ale ja z drugiej strony lubię jak najwięcej z tych grzybów smaku i zapachu. Nigdy jakby nie obgotowywuję grzybów bez potrzeby. Wiadomo, do zamarynowania tak. No, tak to robię. No, taka jest procedura. Żeby zamarynować, to trzeba obgotować. Ale staram się podusić świeże grzyby. A wiem, że część ludzi robi tak, że najpierw je obgotowuję, a potem dopiero daję na patelnię. No, tego nie robię, bo nic z tych grzybów już smaku nie zostanie.
1: A powiedz mi, a jaką masz opinię o tym, kiedy dzieci mogą zacząć jeść grzyby leśne, bo tutaj tak jak czytam, no to ci dietetycy mówią, że tam najwcześniej jak mają 10-11 lat.
0: Będzie to na filmie. Aha. Z panią profesor. Nie powiem teraz, bo okay. Nie chcę zdradzać, ale ona to właśnie, to pytanie właśnie padało bardzo często pod tamtym filmem. Będzie to, pani profesor z tego odniosła, bardzo fajnie to opowiedziała, więc jakby dużo ciekawsza i dużo bardziej kompetentna osoba do tego do tej odpowiedzi się pojawi, tak?
1: Okej, czyli wszystkich rodziców zainteresowanych tematem, no i nie tylko rodziców, odsyłamy do tego filmu, który będzie u ciebie. A mam jeszcze jedno pytanie z czatu, znowu od Borsuka.
2: Ja już się rozłączam, dziękuję panu.
1: Dobra, dzięki Eton, dzięki jeszcze raz, do usłyszenia. Skoro już mowa o hymenoforach, czy który grzyb jadalny poza sarniakiem ma jeszcze hymenofor kolczasty?
0: Tak, galaretek kolczasty na przykład. Galaretek kolczasty, zaraz, kolczak obłączasty, kolczak rudy, kolczaków jest zresztą dużo gatunków. To też są, tam są, jest hymenofor kolczasty. Galaretek kolczasty to jest też właśnie grzyb, który można zjeść nawet na surowo. To jest taka konsystencja galaretki i pod spodem właśnie ten hymenofor jest z takich kolców się składa.
1: Te grzyby, oprócz tego, że niesamowicie wyglądają, to mają też niesamowite nazwy. Tak samo różnorodne jak grzyby właśnie.
0: Dlatego mi, czasami mi nazwy uciekną, także zawieszę się tak w przestrzeni. Wiem, co chcę powiedzieć, gdzieś mam to na końcu języka, ale nie mogę sobie przypomnieć.
1: Tutaj chciałam jeszcze wrócić do tej kwestii, czy możemy tak przyjąć, że jak jest taki jaskrawy grzyb, to lepiej go nie jeść. I tutaj właśnie jako przykład dałam czarkę austriacką, która rośnie właśnie głównie w terenach podgórskich, górskich, czyli raczej tam u ciebie, tu na północy nie będzie.
0: Nie, będzie u ciebie. Najbardziej na północy, najbardziej. No. Ona lubi lasy łęgowe, czyli takie gdzieś podmokłe, gdzie dużo leży jakichś patyczków zagrzebanych, troszkę te patyki przysypane, porośnięte jakimś mchem. Takie najbardziej lubi. Albo rowy gdzieś takie przy leśnych drogach, tam gdzie ta wilgoć zostaje. Tam bym szukał. Także do znalezienia wszędzie. Ja uważam, że wszędzie.
1: I ona w marcu, tak? Do zebrania.
0: Tak, no. Pierwsze owocniki to nawet w grudniu widzę. Mhm. U mnie tylko, że jakby one są malutkie i tak sobie przezimują i tam się zaczyna styczeń, luty już robić trochę cieplej, w lutym i nagle zaczynają już po prostu wychodzić coraz więcej, nie? Zrobiłem pierwszy raz w tym roku marynowane i okazało się, że strzał super. Dałem do spróbowania, wszyscy zachwalą, że fajna konsystencja. Zastanawiałem się właśnie, czy będą się odbarwiały, czy po prostu zbledną, jak będą w tym odcie, ale zachowały idealnie kolory, także fajna sprawa. I konsystencja jest taka chrupka.
1: Super. Także tutaj już wam też wrzuciłam, jak wysnie. Po marynowaniu one wyglądają w szaliczkach. Tak,
0: tak. Czyli już co, w lutym już pierwsze grzyby zbieramy, nie?
1: No właśnie, to powiedz, jak ten twój kalendarz grzybiarza wygląda.
0: Mój kalendarz grzybiarza wygląda tak. Nie wiem, zaczynamy może po kolei w miesiącach, czyli...
1: Tak, jedźmy od stycznia.
0: Od stycznia. No to styczeń to jest okres zimowy. No to zimą chodzę na trzy gatunki, głównie na trzy. Czyli to jest boczniak, ostrygowaty, ten, który możecie kupić w sklepie, bo to jest właśnie grzyb, który rośnie w zimie, głównie w tym okresie. On się pojawia tak późną jesienią. Pierwsze boczniaki już teraz nawet spotkałem, także już zaczynają się, czyli już natura, grzyby już czują, że się zbliża zima. Płomienica zimowa, czyli to jest taki grzyb enioki z kuchni azjatyckiej, często używany właśnie w kuchni azjatyckiej, tylko że tamte grzyby, bo ta nazwa enoki, tak to powinno być, to ona oznacza grzyb gwóźdź i te grzyby, te enoki uprawiane, one wyglądają takie jakby jak długie gwoździe na białe, to są w ogóle białe wtedy grzyby i z takimi malutkimi kapelusikami. Ale to jest ten sam gatunek, który możemy spotkać u nas w lasach. Właśnie zimą jeszcze nie powiedziałem, bo zimą, to, czyli styczeń, to ja nie patrzę po ziemi, jakby tam po siłce, tylko patrzę po drzewach, za grzybami. I one właśnie rosną. U nas to wyglądają trochę te kapelusze, takie to powiedzmy do 5, no, sporadycznie trochę więcej niż 5 cm średnicy i są żółte. Takie żółte z takimi aksamitnymi trzonami, takimi zamszowymi. Płomienica zimowa. I uszak bzowy, czyli te nasze polskie grzyby mung, nie wiem jak tam się to wymawia, ale chyba mung. To co jak ktoś był w kuchni azjatyckiej, zamówił sobie jakieś danie, to na pewno miał coś z grzybami mung, jakieś tam danie z grzybami mung. To jest ten sam powiedzmy rodzaj, bo tamten azjatycki grzyb to jest uszak gęstowłosy, a u nas to jest uszak bzowy. Uszak bzowy dlatego, że owocniki same przypominają ucho ludzkie. Tak kształt mają takiego ludzkiego ucha. Konsystencja taka troszkę chrupka, taka elastyczny jest właśnie grzyb i taki kruchy. Zresztą chyba większość wie, jak próbowała grzybów mun właśnie w restauracji. Można je kupić nawet w sklepie, ale po co, jak my mamy te grzyby w lasach i one to jest grzyb ogólnie całoroczny, czyli rośnie od stycznia do grudnia, nie ma tam przerwy, tylko dla niego najważniejsze są opady, musi być duża wilgotność. Ja na przykład popada tak, jak teraz wrześnie padało, to od razu do lasu i przeglądam swoje właśnie drzewka, te bzy i pozbieram sobie tych uszaków, nieraz cały kosz. Ale najlepiej to się chodzi zimą, bo wtedy jest największa wilgotność i najwięcej tych uszaków potrafię koszami wynosić z lasu. Nie?
1: Uszaka tego zdjęcia nie mam, ale tu chyba mam ciebie z boczniakiem, tak mi się wydaje.
0: Tak, z boczniakiem ostrygowatym. Tak,
1: ale to z takim gigantem.
0: No to boczniaki teraz będą właśnie tak, że boczniaki uszaka bzowego to tam na kanale u mnie na pewno znajdziecie, nie ma problemu. Zresztą dużo gatunków znajdziecie. No i płomienice też. Zresztą ostatnio się staram właśnie robić takie filmy z danego okresu i pokazuję, co w tym okresie można spotkać. Więc w jednym filmie jest kilkanaście gatunków pokazanych, nie jeden gatunek grzyba. Żeby nie było nudniej, to
4: z innymi od razu podobnymi z tego samego rodzaju, jak je rozróżnić. No, a poczniaki, grzyby jadalne, bardzo smaczne.
1: No, także... Tylko, że no, nie wiedziałam, że można sobie je po prostu zebrać w lesie. Myślałam, że się kupuje w sklepie.
4: No, no tak to właśnie wygląda, ale rosną właśnie zimą, więc najlepiej się wybrać. Teraz można już za nimi patrzeć.
1: I najlepsze, one lubią takie lasy, jak tutaj widać? Iglaste?
4: Nie. Właśnie to akurat byłem jeszcze z tym boczniakiem, bo tam byłem jeszcze za czymś innym. Mhm. Przy okazji fajnie słońce świeciło, więc zrobiłem tam zdjęcie, ale lubią drzewa liściaste. Najlepiej to buk, ale to nie tylko mówię, ale najlepiej buk i topola. Topola mhm. najlepsza. Także i to nie muszą być drzewa, może być wycięta topola, tylko pień został. Najczęściej jak są pnie, to właśnie przy pniach, to tak. Ale mogą być na kłodach. Mam taki film tam, nie wiem, z zimy, to mam znowu z lasu bukowego. To tam jak rosną na całym drzewie, tak do góry te buczniaki.
1: Słuchaj, a powiedz mi, a czy z grzybami to jest tak, nie wiem, jak z owocami, że lepszy boczniak z lasu niż ze sklepu i lepszy, nie wiem, lepsze jabłko od babci z sadu niż jabłko ze sklepu? Czy to tak nie działa?
4: No, ja uważam, że tak, że według mnie smaczniejsze te grzyby właśnie prosto z lasu niż te takie uprawiane. Chociaż z tego, co się dowiadywałem, jakby właściwości, bo boczniak ma właściwości prozdrowotne, jest bardzo dobry grzyb i mega potrafi, ma inne zadania w naturze, ale to już nie o tym. I jakby prozdrowotnie wygląda taki uprawiany, czy taki tak samo, ale według mnie smak jest całkowicie inny. No, chyba z tego, że jakby ma te naturalne pożywki, bo tamten, te uprawiane to się właśnie przygotowuje takie kostki, tam są, to, czy to jest pelet, czy to jest jakieś tam, nie wiem, ściółka, nie, czy to jest słoma i na takiej słomie tam się odpowiednio zaszczepia grzybnie i one tam rosną, ale ja uważam takie naturalne lepsze. Według mnie tak. To jest moje. Taka subiektywna ocena moja. No. Żeby ja nie kupuję grzybów, ale miałem okazję nieraz spróbować jakiś tam po prostu potraw, bo ktoś kupił grzyby, nie wiem, chciał pokazać, ale jakby mnie takie coś nie bierze. Nie? Ja wolę sobie sam wyjść do lasu i nazbierać świeżych grzybów.
1: No właśnie, ale czy ty nie masz tak, że już masz tych grzybów za dużo i nie wiesz, co z nimi robić, czy zawsze coś tam wymyślasz?
4: Znaczy, czasami jest tak, że rozdaję. To nie ma z tym problemu. Mam chętnych, co chętnie, z którymi się mogę podzielić. Zawsze wezmą każdą ilość. Ale były trochę, uciekliśmy od tematu, bo mieliśmy przejść, co w całym roku zbieramy.
1: No tak. Właśnie.
4: No ale o grzybach to tak można, nie? Że nagle jeden temat i odskakujesz, że odlatujemy całkowicie. No i dobra, to mieliśmy tam styczeń, powiedzmy ten taki okres ciągnie się nam do, powiedzmy, no niechby będzie marzec, no do marca. No to zaczynają się już pojawiać wtedy czarki. Chociaż te czarki możemy dużo wcześniej spotkać, ale wtedy będą te grzyby troszkę małe. Płomienice nadal jeszcze rosną, boczniaki jeszcze rosną, ale powoli zaczynają, one tamte zamierają i zaczynają się pojawiać grzyby wiosenne. Typu właśnie smardze, smardzówki, czyli naparstniczki tak zwane. Tam jest ta grupa grzybów wiosennych jest dosyć rozbudowana i tam już się zaczynają pierwsze trujące grzyby pojawiać. Tak. Tak to można powiedzieć. Bo o tyle, o ile zimą jest o tyle fajnie, że mamy tak głównie te trzy gatunki, tam mamy jeszcze tą grzybówkę dzwoneczkowatą w zimie, ale tamta jest niejadalna. Z tego, co dobrze pamiętam, więc za dużo tam grzybów się nie pojawi. Ale potem zaczyna się wiosna i właśnie pojawiają się grzyby smardzowate. To są te właśnie smardze i naparstniczki i pierzchnica kasztanowata. Pierzchnica kasztanowata, która jest grzybem trującym, nie tyle sam grzyb, co on zawiera takie związki lotne, które wydzielają się przy obróbce tych grzybów, przy gotowaniu. Jeżeli gotujemy te grzyby, te toksyny się ulatniają w powietrzu i można się wtedy zatruć. W Polsce i ogólnie tu w Europie jest uznawana za grzyb trujący, ta pierzchnica kasztanowata, ale na przykład w Finlandii można ją kupić, jest dopuszczona do obrotu handlowego, ale tylko grzyb suszony, I do tego jeszcze jest instrukcja, jak go spożywać. Na przykład w Finlandii, z tego co, co dobrze pamiętam. No są takie grzyby. No i potem.
3: Robert,
4: ale trzeba pamiętać, że u nas smardze, smardzówka to są grzyby chronione, ale nie z wszystkich miejsc. Bo smardzówka tak, smardzówka, czyli napastniczka czeska jest chroniona z wszystkich miejsc, ale smardz, który rośnie na przykład w ogródkach działkowych albo na korze, jak ktoś ma wysypaną gdzieś tam w zielniku korę pod jakimiś tujami czy czymś, ona, no, po roku takiej wysypanej kory tam się potrafią pojawić smardze. No takie można zbierać, to wtedy nie są chronione. Te smardze je można popróbować. Bardzo dobre grzyby. Jedne naprawdę, naprawdę niesamowite, bardzo dużo ilość białka mam te grzyby. To są takie jak baloniki smardze wyglądają. Czyli trzon razem z tą główką zrośnięty razem. Takie choineczki nieraz. Mam tam z grzybów, o grzybach wiosennych bardzo dużo pokazywałem. Bardzo dobre są smardze właśnie z makaronem. Taki sos na śmietanie, rewelacja, no, powiem, że bomba. No i potem zaczyna się wiosna, taka już, znaczy wiosna, no taki przedlecie, czyli, bo powiedzmy, że te smardze to była ta wiosna. Potem przedlecie i zaczynają się pojawiać pierwsze grzyby, takie rurkowe, to maślaki. Potem pierwsze borowiki, to też koniec kwietnia, początek maja, pierwsze borowiki. Borowik usiadkowany, ewentualnie borowik sosnowy, ewentualnie borowik ceglasty opory. Jest kilka tych. I tam jest jeszcze płowiec jodowo-formowy, który też często czasami się pojawia jako pierwszy. No, z kilka takich gatunków, ale powiedzmy najbardziej znany to chyba dla wszystkich będzie borowik, kwistoborowik, krasnoborowik ceglasty opory. No bo tego to już tam omawialiśmy, większość na pewno spotka wiosną i maślaki. No i zaczynają się pojawiać jeszcze inne gatunki, ale gołąbki jakieś, pierwsze muchomory czerwieniejące. No i potem przychodzi okres jesienny, no to zaczyna się pojawiać dużo już więcej grzybów. I na przykład teraz taki okres jak teraz zaczyna się pojawiać dużo na przykład gąsek, nie wiem, tam wiem, że w Polsce się dużo gąsek zbiera. Tego względu, że one lubią tereny piaszczyste, takie gleby piaszczyste i drzewostan, czyli sosna. I one zazwyczaj, te gąski, zielonki są zagrzebane tak głęboko w ściółce, tam w piachu. To jest raz. To trzeba pamiętać, że właśnie takie miejsce występowania, żeby nie zbierać ich spod dębów, bo to wtedy zbieramy jakiś muchomorów właśnie zielonawych, najczęstsze pomyłki. Myślę, że to gąski. Bo muchomor zielonawy jeszcze występuje, a już się pojawiły gąski. Tych gąsek gatunków jest też bardzo dużo. To nie da się opowiedzieć tego i wytłumaczyć wszystkim, jak te gąski wyglądają, ale to polecam popatrzeć na moje odcinki. Tam dużo można, dużo różnych porównań robię. O, tu ładne zdjęcie ze smarcami, no, piękne. Właśnie przygotowanie do makaronu. No i te gąski. Też jest ciekawy grzyb, bo gąska ogólnie w Polsce jest dopuszczona do obrotu handlowego, a w wielu krajach Europy podawana jako grzyb trujący. A wzięło to się z tego, że gdzieś we Francji, jakieś tam wsi, okazało się, że dużo ludzi zaczęło chorować i to śmiertelnie chorować. I z badań, które są tam podważane, jakby rozumiem, bo badania to powinny być zrobione na większą skalę, a tam gość zabrał się tylko za grzyby z tej miejscowości, zrobił wyciąg z tych gąsek i faszerował szczury i te szczury też się pochorowały na tą samą chorobę, taki choroba rozpadu mięśni. No i uważa się, że zbyt duże spożywanie tych gąsek może właśnie takie coś wywołać. No ale jakby nie było przeprowadzane te badania w wielu krajach, z innych miejsc, jakby innych gatunek gąsek, czy na pewno tylko to jedli, czy coś innego. No jakby za dużo takich różnych wątpliwości padło. Ale u nas w Polsce jest grzyb dopuszczony do obrotu handlowego. I to nie tylko taki jeden, bo teraz też występuje też drugi inny ciekawy, o którym nikt nie wie praktycznie, a jest na listach właśnie dopuszczonych do obrotu handlowego. Jest to lejkówka wonna, która pachnie anyżem, jak cukierki anyżkowe. Nie? No i to jest zawsze najciekawsze, jak daje taką już powąchać, popatrz jak pachną te grzyby. I takie zdziwienie. Kurde, anyżem. Ja mówię, no widzisz, a nawet nie wiesz, a ona dopuszczona, można nią handlować, nie? Ale do czego? No. No i potem teraz po tych gąskach właśnie jakby znowu zakręcamy. Skończą się gąski, gęśnice, bo teraz nie gęśnice, tylko gąsówki, gąski i gąsówki, tak by inny rodzaj. No i zaczynamy się zbliżać do właśnie okresu zimowego, czyli znowu boczniak, płomienica zimowa i uszak bzowy. I znowu. I potem jest takie długie wyczekiwanie, kto pierwszy pokaże smardza, bo jakby smardz to już jakby początek nowego roku życia takiego grzybowego, bo to już schodzimy z drzew i patrzymy na ściółkę. Pierwszy jadalny taki super grzyb. No mi w tym roku udało się pierwszego smardza, to naprawdę miałem mało braku, abym go pokazał w styczniu, bo to był chyba 2 lutego, jak go pokazałem, tylko dlatego, że śnieg jeszcze leżał. A mam takie miejsce jedno, gdzie jest bardzo ciepło, czyli grzyby potrzebują temperatury, jak wiemy. I tak, a mówię, ja przejdę, zobaczę, może będę miał szczęście. I przychodzę, faktycznie, patrzę, taki smarc na 5 mm, nie? Mhm. Nieduży, ale jakby już oczywiście pochwaliłem się na grupie, że udało mi się strzelić, no to już przebiłem. Chyba potem dopiero pokazywali 20 któregoś lutego. Ja pokazałem 2 lutego, a mówię, gdyby ten śnieg nie zalegał jeszcze wtedy, to bym poszedł końcem stycznia. A w tym roku może tak końcem stycznia pójdę, może też będzie.
1: Czyli macie też tak, swoje zawody tam.
4: Tak jest, no tak. Na grupach to tak czekamy najpierw smardza, kto pokaże pierwszy, a potem kto pokaże pierwszy. To tak, głównie to są tak, smardza, kto pokaże pierwszy, a potem kto pokaże pierwszy jakiegokolwiek borowika. Jakiegokolwiek borowika pierwszy. No to wtedy już wiemy, dobra, już zresztą dobra, ten już pozamiatał teren, już nie ma co szukać, nie ma się co ścigać, teraz spokojnie szukamy czegoś innego. Nie? No,
1: tak się bawią grzybiarze, kto pierwszy pokaże smardza, albo kto pierwszy pokaże borowika. A ja wam tu pokażę już stronę doktora Łukasza Łuczaja, bo tu było pytanie od borsuka o tego czernidłaka. No to jest właśnie taki ciekawy grzyb, że te małe owocniki można zbierać i jeść, ale te większe już nie.
4: No tak, no tam po prostu już potem to jest takie jak smoła, nic przyjemnego ani z wyglądu, ani w smaku, bo to już jest stary, nieładny grzyb, ale młode faktem jadłem bardzo, nawet wpadłem na taki fajny pomysł, żeby wyrwać trzon i do tych rurek, bo to taka tuba wtedy powstaje, wrzucić tam troszkę sera, zapanierować i upiec, bo to jest bardzo delikatne, więc długo się tego nie robi i też świetnie mi to smakowało.
1: Czyli takie devolaje z czernidłaka z sera.
4: Takie dokładnie devolaje z czernidłaka, tylko właśnie, bo to ten grzyb już ma taką właśnie budowę, że można coś do środka wsadzić, nie? No, ale to, tak mówię, no, młode jak najbardziej czernidłaki te. I to też się kiedyś uważało, że czernidłaki nie powinno się łączyć z alkoholem, bo zawierają koprynę. No bo to jest koprynus, czyli czernidłak, ale akurat ten kołpakowaty czernidłak nie zawiera tej kopryny, więc można go śmiało z alkoholem, chociaż mówimy, żeby nie jeść, ale można go zjeść, nic nie będzie. Ale jest taki czernidłak, o tutaj właśnie ten, pospolity. I ten jest taki, że właśnie można się nim zatruć. Tym tak, jak najbardziej. Tym się można zatruć, czyli nie jemy, nie pijemy alkoholu ani przed jedzeniem, ani po jedzeniu tego czernidłaka, bo zatrucie alkoholowe raczej pewne.
1: Czyli w ogóle nam taka zasada wyrasta, że dla bezpieczeństwa grzyby tak, alkohol nie.
4: No, no tak, albo wybieramy alkohol, albo grzyby. No. Głównie, nie?
1: No. Tutaj jeszcze chciałam ci pokazać takie swoje grzyby, które też na pewno znasz.
4: Ale... Nie wiem.
1: Ale do których zbierania chciałam zachęcić innych, bo wydaje mi się, że one są, wiesz, łatwe do rozpoznania. ale ten i no mówię, nie da się ich z niczym innym pomylić, a są bardzo smaczne. Tutaj wam jeszcze jakieś fajne zdjęcie znajdę, bo niestety zabawa z tymi z tą prezentacją to nie okazała się zbyt dobrym pomysłem, więc tak wam wrzucam po prostu siedzuń sosnowy, który jak sama nazwa wskazuje najczęściej właśnie przy sosnach.
4: Siedzi.
1: No to też jest taki grzyb, który tych nazw ma naprawdę mnóstwo, bo i się go kozią brodą nazywa, i szmaciakiem, i kwoką, a nawet leśnym kalafiorem. I przede wszystkim jest bardzo smaczny.
4: Jest bardzo smaczny, dokładnie. Ma taki orzechowy posmak, taki orzechowo-korzenny posmak.
1: Tak.
4: To faktem. Ale trzeba pamiętać, że jak, nie wiem jak tam to na północy wygląda, czy tam jest dużo lasów jodłowych. Nie wiem, ale nie, jeżeli tam są, to bardzo podobny jest ten siedzun jodłowy. Ale on z drugiej strony właśnie nie jest smaczny, nieprzyjemny ma zapach i już pomijając to, jest jeszcze grzybem chronionym. Więc jakby wiem, że część ludzi zbiera, po prostu nie rozróżni ich. Trzeba patrzeć po prostu pod czym rośnie. To najprościej. I ja po kolorze widzę, że to jest sosnowe. Tak, to jest sosnowe na pewno. Ale jest podobny właśnie jodłowy. Na swoim filmie mam takiego dużego właśnie jodłowego i tam komentarze bardzo dużo mówię o tym, że są takie i takie, ale oczywiście nie, już nie jest chroniony. Ja tłumaczę cały czas, że ten sosnowy nie jest chroniony, ale jodłowy nadal jest chroniony, więc jakby to nie jest, nie chodzi mi tu o tą ochronę, jakby to dla mnie nie ma akurat w tym znaczenia w tym momencie, bo ja tu mówię, że po prostu jest niesmaczny, dlatego to wszystkim tłumaczę, że jest taki sam bardzo podobny jodłowy, on jest bardziej blady taki tamten. Ten jest taki bardziej kremowy, a tamten jest bardziej blady i w ogóle nie te zapachy, no naprawdę nie te zapachy.
1: No on ma jedną wadę, ten siedzuń, że on jest trudny do umycia, że tam wrasta ta ziemia i po prostu no dużo odpadu jest niestety. A jakby z tej gamy powiedzmy, to kurczę, to mi wszystko tu przeskakuje. Mam takiego grzybka, koralowiec się nazywa.
4: Koralówki.
1: Tak. No niestety tutaj mówię, ta prezentacja mi tak słabo tutaj.
4: Nieważne, ale chodzi o to, że koralówki są ogólnie ciężkimi grzybami do oznaczenia.
1: Aha.
4: My po prostu będziemy wiedzieć, że to jest koralówka, a to nie jest koralówka.
1: To nie jest koralówka?
4: To nie, to jest pięknoróg największy.
1: Aha.
4: Tak się nazywa. I ten grzyb jest niejadalny, a tak naprawdę jest neutralny. Można go zamarynować, można go wrzucić do słoiczka, żeby tak dekorował bardziej. Nic się nie stało.
1: Okay.
4: On jest taki, to jest bardzo gumowy grzyb. On też rośnie właśnie na takich kawałkach drewna, nieraz przy jakichś pniach, na pniach. Tutaj akurat może ten kawałek drewna, czy ten pień jest pod tym mchem. Dlatego to nie widać, ale to jest bardzo gumowy grzyb. Taki bardzo, bardzo pięknoróg największy.
1: Tak, właśnie, tak.
4: Ale ja się nie dziwię, bo koralówki bardzo podobnie wyglądają, tylko że akurat znam, wiem jak koralówki mniej więcej. Koralówki są kruche, ten jest gumowy.
1: No tutaj zaraz wam pokażę tą koralówkę. No ona faktycznie jest bardzo, bardzo podobna do tego grzybka. Poczekajcie. O, tutaj. To będzie chyba to, co?
4: Zaraz zobaczymy. Bo jest jeszcze kilka. Tak, to jest koralówka. To jest jakaś jedna z żółtych koralówek. Bardzo ładna, no. To ta już bardziej kalafiora przypomina. To
1: tak. Właśnie,
4: tak. Nie, bo jeszcze jest jeden na przykład taki rodzaj, to jest świecznik rozgałęziony albo świecznica rozgałęziona. Nie pamiętam teraz, który jest obecnie nazwa. I ona też troszeczkę przypomina koralówka, ale to już też nie jest już koralówka. Nie? Też już jakiś inny rodzaj, ale bardzo podobnie. Ale te koralówki mogą być różowe, mogą być takie czarne, mogą być pomarańczowe. No naprawdę jest cała gama kolorów.
1: Dokładnie jak krawa koralowa, nie? Tak
4: są. Piękne są, naprawdę, one są piękne. To jest bardzo, to jest fajny materiał do fotografowania.
1: Tak. A powiedz, a ty je sobie zbierasz i też tam przyrządzasz?
4: Koralówek nie, bo jest tam ich część trujących, jakby nie jestem w stanie ich oznaczyć po wyglądzie. To jakby zbyt trudne. Znaczy jakby się komuś wydawało, jak ktoś dostanie, z czego to wynika, ktoś weźmie jakiś podstawowy atlas i będzie miał w tym atlasie jedną koralówkę, to powie, a to jest ta. Ale kiedy ktoś weźmie jakąś encyklopedię grzybów, nagle otworzy i ma 7 stron z żółtymi koralówkami, każdy inny gatunek, a wszystkie żółte. No to nagle, czyli to ja już nie wiem, nie? Tak to mniej więcej wygląda. Mhm. Taki fajny przykład miałem teraz właśnie w weekend. Nazbieraliśmy ponad 100 gatunków grzybów jednego dnia, no i zrobiliśmy taką wystawę sobie tam na stolikach. Zabrali kartki, podpisywali sobie, bo to jakby ta grupa sobie chciała utrwalić, porobić zdjęcia. To było z jednego wyjścia. Wyszliśmy do lasu i zbieraliśmy te grzyby. No i a wcześniej jeszcze rano tam do nas przyszedł taki jeden człowiek i miał całe wiadro gąsek. On myślał, że gąski zielone, a to były gąski liściowate. Jakby jedne i drugie są jadalne, bardzo do siebie podobne. Ja wiem, po czym je rozróżnić, ale nie wszyscy wiedzą. No i potem wystawiliśmy na stolikach i tam obok tych gąsek zielonych, czyli tych liściowatych, położyłem jeszcze gąskę trującą, która jest też żółta. Taka zielonkowo-żółta. No i tam było napisane, który jest jadalny, który jest trujący. I on tak podchodzi, patrzy na tą kartkę i czyta: gąska siarkowa, trująca. Mówi, to ja już nie będę zbierał tych gąsek. Ja już nie zbieram, nie? A ja mówię, dlaczego? Ja nie wiedziałem, że ona jest. Nie, ja mówię, no ale zbierałeś dotychczas, jakoś nie martwiłeś się, no ale nie wiedziałem, że jest jakaś podobna. Ja mówię, ale powąchaj tę gąskę. Widzisz, jak śmierdzi? No faktycznie śmierdzi. Ja mówię, no widzisz, ta śmierdzi, ma rzadkie blaszki, blaszki nie schodzą na trzon, a u tej gąski liściowatej, tamtej schodzą na trzon, a mówię, u gąski liściowatej blaszki nie schodzą na trzon, ma gęste blaszki i mączny zapach. Różnice, kilka różnic, przynajmniej dla mnie. No tak, ale ja już jak widzę, że jest trująca podobna, to nie będę. No ale wcześniej zbierał całe życie, nie?
1: Słuchaj, bo mi się tak wydaje, że te osoby, które jakby właśnie chcą zacząć te blaszkowe zbierać, to może im się jakieś warsztaty po prostu by przydały. Wy organizujecie takie warsztaty?
4: Znaczy, ja robiłem takie właśnie dla takiej grupy, zebrali się i... Tylko, że w czym ja mówię? Ja robię to ewentualnie tylko i wyłącznie w swoim terenie, bo jestem w stanie przekazać jak najwięcej wtedy. Jednego dnia jestem w stanie pokazać kilkadziesiąt gatunków. To jest dużo łatwiej niż jakbym gdzieś do kogoś pojechał. No owszem, też coś znajdziemy, ale się może okazać, że znajdziemy 10-15 gatunków, bo jakby nie jestem przygotowany. U siebie to naprawdę teraz ta grupa, co była, to była nieźle wykończona, bo trzymałem ich od samego rana do wieczora z przerwą na obiad, ale biegiem cały czas. Przemieszczaliśmy się z jednego miejsca na drugie, żeby cały czas były grzyby. Żeby to już nie chodziło o zbieranie. Oczywiście wszyscy nazbierali koszami, ale dużo różnych ciekawych gatunków. Czy to na przykład rydze. Ciekawy temat to są w ogóle rydze. Trzeba pamiętać, że mleczaj rydz jest to grzyb blaszkowy, taki właśnie żółto-rudego koloru. I dla początkujących jest najlepsza zasada, to też jakby ja nie skupiam się na tych detalach dla początkujących, ale bardzo fajnie to ktoś mi kiedyś pokazał. Jak nie wiesz, czy to jest rydz, ucinasz trzon i tym dociskasz tym trzonem do ręki i robisz pieczątkę. Jak ci się zrobi pieczątka? Ładna koralówka. Nie koralówka, tylko ten ładny, soplówka.
1: Tak, tylko tutaj soplówka właśnie, bo tutaj Borsuk mówił, że piękne
4: soplówki. Tylko to jest jak według mnie soplówka jodłowa. Bo widzę, że z tyłu jest kora jodły. I to jest jodłowa. Ona jest... U nas wszystkie soplówki są pod ochroną, ale ta jest chyba z tego co wiem gorzkawa. Tak słyszałem, nie jadłem takiej soplówki, więc nie powiem. Bo jest jeszcze soplówka bukowa i soplówka jeżowata. No to jeżowata pięknie, to są takie bardziej kuliste, takie jak lwie głowy wyglądają. Tam chyba podsyłałem jakąś soplówkę, taką właśnie tą jeżowatą. No, ale z tymi rydzami robisz pieczątkę. Jak masz taką pieczątkę z pomarańczowego mleczka na ręce, to jest mleczaj rydz. Tylko, że takich mleczai, co robią pomarańczowe mleczko, jest kilka gatunków. I mleczaj rydz ma to do siebie, że można go usmażyć od razu i on nigdy nie będzie gorzki. Mm-hmm. Po prostu nie jest gorzki. A mleczaj jodłowy czy mleczaj świerkowy, one rosną pod jodłami albo pod świerkami, wyglądają trochę podobnie. Tak dla początkujących to nie będzie wiedział, jak je rozróżnić, ale będą miały lekką goryczkę. Można je sparzyć przed smażeniem i już nie będzie tej goryczy. Ale jak się tego nie zrobi, to będą miały lekką goryczkę. Tylko że dokatuję w górach, gdzie się przemieszczę, to oczywiście wszędzie widzę na straganach rydze, a wszystko w słoiku to jest mleczaj jodłowy. To jakby trzeba pamiętać, że mleczaj rydz zawsze i wyłącznie rośnie tylko i wyłącznie rośnie pod sosną, nie pod innym gatunkiem drzewa, sosna. Więc tam rosną rydze. A w innych terenach jest jodła czy świerk, to będzie inny gatunek. To będzie mleczaj jodłowy albo świerkowy, one będą gorzkie. Taki przykład właśnie moja mama, jak pojechała do swojej rodziny na Podkarpacie. Potem mi dzwoni, mówi: Paweł, nie wiesz co jest, znaleźliśmy tyle rydzów i wszystkie gorzkie. O, tutaj jest porównanie piękne. Ja właśnie mówiłem jej, że to jest mleczaj jodłowy. Tutaj mamy porównanie. Właśnie u mnie bardzo często występuje, po lewej mamy mleczaj rydz.
1: Tak. I wełnianka.
4: I wełnianka, dokładnie. Wełnianka, no, mleczaje to jest taki gatunek, że podawane część u nas w Europie, że są trujące, ale trzeba pamiętać na przykład, że na wschodzie Europy część tych grzybów się kisi, czyli obgotowuje, potem kisi. Ja jadłem kiszone rydze, kiszonego mleczaja biela jadłem, który też jest podawany jako niejadalny. Ale wiem, że na przykład na wschodzie się je kisi i one są wtedy smaczne, nie?
1: Tak, z grzybami jest trochę jak z tym, wiesz, ilością promili alkoholu we krwi, nie? Że...
4: Dokładnie tak jest, że wiesz, w zależności gdzie, tak. Trzeba się dostosować do sytuacji.
1: Im no, dalej tak na wschód, tym grzyb bardziej jadalny się okazuje.
4: Tak to mniej więcej wygląda, bo naprawdę, czym bardziej na wschód, to tych więcej, co u nas uznawane za niejadalne, są jadalne.
1: Tak, tak przy kilku gatunkach właśnie spotkałam, generalnie niejadalne, ale na wschodzie, tam w Rosji, na Ukrainie jedzą.
4: Tak. Także jest tego zamojskie.
1: Powiem ci, że właśnie ostatnio się złapałam na tym, że tak bardzo chciałam rydza złapać. No. No, że niestety narwałam tych wełnianek i dopiero w domu jeszcze raz... Ten filmik, no kurczę, no są te włókienka, to jednak wełnianka.
4: Wełnianka. No to słuchaj, na rydze to musiałabyś przyjechać tutaj do mnie, to z koszem możesz wyjechać. No właśnie, mam takiego kolegę, który mikroskopuje grzyby, mhm. I on czasami robi taką wystawę w górach, to jest koło Grybowa, Grybów, no tam w górach. Gdzieś tam w okolicach Podkarpacia i właśnie robi wystawę, tam jest, nazywa się to, aha, dokładnie, miejscowość Wysowa i tam się robi takie święto rydza się nazywa, taki jest jeden dzień, święto rydza.
3: Tomu i Gosia, 10 zł.
4: Najlepsze jest to, jak
3: super audycja, grzybki zawsze na propsie, pozdrowienia.
4: Święto rydza, no wiem, tam rydzów nie ma, ale święto, bo tam mają wszyscy tylko właśnie mlecza jadłowego. Aha. Ja mówię tak, to przyjdź do mnie, no przyjadę do ciebie na zbiorę rydzów, żeby mi chociaż raz pokazać, jak rydze wyglądają. Nie, na święto rydza jeździ tam, gdzie tych rydzów nie ma. No tak to wygląda. Ale w tych górskich terenach tych górali nie da się przekonać. Jak im mówię, że to nie są rydze, to oni mówią, a no, się nie znasz. Dobra, no to dobrze. Tylko że jak oni są od dziecka nauczeni, że to dla nich jest rydz i tylko taki smak znają, to jakby zawsze tak będzie, nie? No ja akurat mam okazję spróbować jednego, drugiego, trzeciego gatunku. No tych gatunków to nie wiem, kilkaset na pewno spróbowałem. Nie wiem, dużo. Czasami już nie próbuję tylko takich, które na przykład są opisywane, że są bardzo niesmaczne. Mhm. Na przykład jak rycerz czerwono-złoty. Smagma, to jest przekazywane przez wielu moich znajomych, smakuje jak taka mokra ściera z miesiąc wyleżona w zlewie i nie myta. Ja, taki smak. No to jakby to już mnie nie zachęca, żeby go próbować, bo wiem, że na pewno tak smakuje. Tak? Moi znajomi tak mówią, to tak.
1: Słuchaj, ja właśnie cię chciałam podpytać jeszcze o takie grzyby. To mi się wydaje, że to u nas właśnie, ty też mówiłeś, że są na Pomorzu, na Mazurach popularne kołpaki. Inaczej pachetka. A, no tak, tak, tak, zwyczajna. Tak, tam... Ja się tak. natknęłam tutaj na takie trochę, powiedzmy, przejrzałe osobniki. Czy ty byś ocenił tak. to na tego kołpaka?
4: Tak, to będzie pachetka. Mhm.
1: I co, będzie... warto zbierać smaczne w miarę?
4: Wiesz co, nie smakowało.

0: północy
1: Świetny wybór gościa
0: lubiłem,
1: i dobrze poprowadzona rozmowa. Przy okazji, czy Paweł ma może jakiegoś Discorda dla społeczności jego kanału?
2: Słuchaj, tutaj się sypią pochwały dla ciebie, że tutaj świetną audycję nam zrobiłeś. No i jest pytanie, czy ty dla swojej społeczności masz Discorda założonego, gdzie tam na głosowo się spotykacie i omawiacie grzybki?
0: Nie mam, znaczy jedyne takie bardziej do komunikacji to mam Instagrama, tylko po to, że bardzo często mi przysyłają właśnie zapytania ze zdjęciami, czy to jest to, czy tamto. Ja i tak naprawdę nie mam czasu nawet dla siebie, żeby zrobić, a nie chciałbym, żeby żona dalej jeszcze słyszała, że ja jeszcze siedzę w wolnym, jakimś tam minimalnie wolnym czasie jeszcze z kimś innym, a żona patrzy na mnie, jak ja się do niej w ogóle nie odzywam. Także,
2: czekasz, aż żona zasypia, wyciągasz komórkę i odpowiadasz na...
0: No czy jak ona śpi, to tam jeszcze popatrzę, czy jakieś pytania są, tak przyciemnie ten telefon i podpisuję. No. Albo z samego rana podpisuję. Znaczy staram się zawsze odpowiedzieć w miarę szybko, bo wiadomo, że niektórym zależy tam na czasie. Ale no nie zawsze się da, jak jestem w pracy i coś tam robię, no to nie mam możliwości, to nie odpisuję, ale z reguły na większości odpowiadam. Jak w mailach też dostaję też tam pytania, jak mogę to, jak wiem, jest na tyle dobre zdjęcie, że jestem w stanie coś powiedzieć, to odpowiem. No, bo to jest naprawdę ciężkie ze zdjęciu czasami, jak na przykład nie widzę z dołu kamenoforu, tak, nie widzę, czy tam jest pochwa, czy tam jest czy natrzymanie jest pierścień, takich rzeczy, to tak czasami jeden w tym odcinku, co teraz właśnie robię, pokażę właśnie dwa na przykład takie rurkowe grzyby, które będą bardzo wyglądały podobnie, jakby tak z góry zrobić zdjęcie, bardzo podobnie, jak nie zobaczy człowiek od spodu, to nie będzie widział różnicy, albo jeszcze jak nie zobaczy, nie będzie przekroju, to tym bardziej będzie ciężej do oznaczenia.
2: No tak, to są ważne decyzje, to czasami kwestia życia lub śmierci, jakby nie patrzeć.
0: No, to mówię, przy blaszkowych tak, to blaszkowe to wiadomo, ale przy tych rurkowych to pomyłka może tam grozić ewentualnie, no przy najgorszych pomyłkach, ale to mówię, to już musiałbyś, nie wiem, dużo się czynników złożyć, to jakieś wymioty ewentualnie.
2: Albo zepsucie poprawy.
0: Ale nie ma, nie, o śmiertelnych tutaj nie będziemy mówić. No chyba, że jest się człowiekiem uczulony na jakieś białko w tych grzybach i jeden przypadek na kilka milionów i wtedy się zatruje człowiek zwykłym borowikiem, tak? No, ale przy takich, mówię, rurkowymi to tam nie ma. Ktoś sobie zrobi zupę z goryczaka, to też się nic nie stanie. Będzie po prostu tylko troszkę gorzka, bo ja ci to, żeby ośmiu się tak zrobiła. Jak jej powiedziałem, że jest goryczek żółciowy, to mówi, no teraz już wiem. Teraz już wiem, dlaczego nie mogłam doprawić tej zupy, nie? Wszystko robiłam, no dalej gorzka, nie? Są takie przypadki.
2: A tutaj właśnie ktoś by mógł powiedzieć, że skoro można się tam zatruć czy coś, to może sobie dać spokój z tymi grzybami, ale właśnie grzyby są źródłem bardzo dobrego białka, no i też mają dużo prozdrowotnych.
0: Tam jest bardzo dużo polisacharydów takich prozdrowotnych i właśnie to, co usłyszałem od pani profesor Bożeny Muszyńskiej, no to ona mi powiedziała, że właśnie to, co najczęściej błędy, to przy zupie, że ludzie wrzucają grzyby i potem tam tworzy się taka piana w tej zupie i ludzie tą pianę wyrzucają. Niepotrzebnie, bo to są te najbardziej prozdrowotne części z tych grzybów. To trzeba po prostu rozmieszać w tej zupie i nic więcej. Żadnego zbierania tych pusków i wyrzucania. To po prostu to jest najcenniejsze w tych grzybach. Dużo jest takich tych grzybów prozdrowotnych. W okresie najwięcej to jest tych nadrzewnych, tak, bo tam są i lakownice, i czyli tak, też inny znany to jest czaga, taki znany grzyb, to jest błyskoporek podkorowy, który miał swoje badania kliniczne i one wykazały właśnie to, że on hamuje przerzut nowotworów. No tak wiadomo, nie w ostatniej fazie, tylko w początkowej fazie jakiejś tam. Co tam jeszcze? No, białoporki brzozowe, no właśnie z brzozy tych chub jest dużo takich.
2: Ja wyczytałam też, że ten siedzuń sosnowy został bardzo dobrze przebadany przez naukowców z Korei i oni tam wykryli, że on jest i przeciwcukrzycowy, i przeciwnowotworowy, i przeciwzapalnie, a nawet przeciwgrzybiczo działa.
0: No to takich grzybów jest dużo więcej, na przykład ten

0: uciekła mi nazwa, ale grzyb to są takie czarcie, jak to nazywają. To jest, aha, dobra, sromotnik smrodliwy. Tak mi się nazywał, sromotnik bezwstydny. Grzyb, który jak urośnie, to przypomina...
1: Ja wam go pokażę, bo to jest najbardziej obrzydliwy grzyb, jakiego go przygotowałam na koniec. Zaraz wam go tu pokażę, jeszcze chwila. Mam...
0: O tak, o, dokładnie
1: on
0: tak.
1: On wygląda, jak nie powiem co, umoczony w nie powiem czym.
0: Czym? Dokładnie tak. I właśnie tu na tej górnej części widać masę z zarodnikami. On fajno ma sposób na rozprzestrzenianie się, bo ta masa, w ogóle ten grzyb bardzo śmierdzi, nie? Padliną. Jak jest w takiej formie, bo jeżeli jest właśnie zamknięty jeszcze w tym jaju, ten owoc nie jest dojrzały, to wtedy nie śmierdzi, robi się z niego nalewki, kroi się te owocniki, mam taką nalewkę. Nawet takie małe formy zamknięte w jaju jadą na surowo, smaczne na surowo, tylko troszkę soli i fajnie. Ale takiego grzyba to już nie dałoby z racji smrodu. On tym smrodem przyciąga muszki na ten swój owocnik. One obżerają się tą masą z zarodnikami, a potem w odchodach roznoszą to po okolicy te zarodniki. Ten grzyb tam się po prostu pojawia potem gdzieś dalej.
1: Tak, mogłyby są przeszczęśliwe na tym grzybie.
0: Tak. A takich właśnie tych sromotnikowców jest z tego rodzaju jest bardzo dużo. Tam właśnie ten okratek australijski, on też śmierdzi. Mądziak malinowy, który to jest taka miniaturka tego grzyba co tutaj. Tyle, że tą główkę to nie ma taką jak tutaj, tylko ma taką, ogólnie jest różowy ten grzybek cały. Nie wiem, czy go mam na Instagramie. Zobaczyć, że mam mądziaka u siebie na Instagramie. Tak, bo coś tam mam u siebie, ale nie pamiętam, co tam mam.
1: Mądziak malinowy tu widzę.
0: No, tam u mnie chyba był, ale nie wiem, czy na Instagramie go. Mam go na Instagramie, jest właśnie. Nie, na Instagramie. Mądziak malinowy.
1: A słuchaj, już jesteśmy przy tych sromotnikach. No to pogadajmy trochę o tej Amanicie muscarii.
0: Ale to widzisz, i tutaj musimy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, jak jesteśmy przy sromotnikach, to sromotniki to nie muchomory.
1: No, widzisz, to nie powiedziałam.
0: Dobra, ale jak o Amanicie muscarii, to o muchomorach, no to powiem tak, jakby ja się tym tematem nie zajmuję na taką skalę. Wiem, że dużo osób się tym interesuje. Wiem tylko tyle, że jeden mój znajomy, który ma taką właśnie firmę, z lekami na bazie konopi i teraz robi badania właśnie nad tą i to z tą profesorą Muszyńską robią badania nad tą Amanitą muscarią, bo były badania te badania w latach 60. któreś tam się zaczęły, nawet były obiecujące, tam dużo pokazał i potem ktoś wstrzymał te badania i teraz wznowili u nas w Polsce te badania. Nie wiem, jaki jest status tych badań. Jeżeli coś będę wiedział więcej, to na pewno o tym zrobię film, bo jakby znam te osoby, które prowadzą te badania, więc będzie ciekawie. Jeżeli coś się dowiem więcej, to zrobię na ten temat jakiś film. Nie zajmuję się tym tematem na ten moment, bo jest dużo i grup takich, jest dużo kanałów, którzy się tylko i wyłącznie tym interesują. A ja bardziej chcę pokazywać różne gatunki i zainteresować ludzi tą mykologią, że w Polsce to nie tylko w Polsce, ogólnie tutaj, nawet u nas w Europie, ale wiem, że też mój kanał to oglądają za granicą, no, z innych kontynentów i że jest dużo więcej gatunków grzybów i można je naprawdę popatrzeć, poobserwować, poszukać tych grzybów i się okaże, że świat jest, że te nasze lasy, nie tylko lasy, bo to nawet nie jest jakieś krzaki, mogą być mega ciekawe. Nie. Tak jest mój przekaz. Zresztą nigdy nie chciałem tego robić, to co właśnie pewnie zauważyła, że kanałów o grzybach, jako o grzybach, że zbieramy koszami, wynosimy kosz kurek czy tam borowików, to takich kanałów i filmów takich ogólnie jest bardzo dużo.
1: Tak. No.
0: A ja się akurat staram nie pokazywać tego, chociaż wiem, żeby to się sprzedawało jako oglądalność, ale to nic nie wnosi tak naprawdę. do zainteresowania ludzi. No, ludzie popatrzą i potem jak zapytasz, no widziałeś taki kosz? No widziałem, ale takich kanałów jest chyba, znaczy takich filmów jest 1000 dziennie, więc co to wnosi? Ja tego staram się jakby inaczej pokazać, z innej strony, że owszem, można sobie borowiki nazbierać, ale u mnie filmów o borowikach to jest, znaczy o borowikach takich szlachetnych, to nie wiem, czy bym policzył może dwa, jeden film, ale to jakby stricte pokazuje borowika. Nic więcej, głównie to są filmy o borowikach, samych gatunkach borowików, to mam chyba już 20 różnych, ponad 20 różnych borowików pokazano, ale to różnych.
1: No właśnie, bo ty jeszcze taki swój atlas YouTube'owy tworzysz grzybów po prostu.
0: Można by tak powiedzieć, no tylko że jakby przez jakiś okres czasu pokazywałem tak po jednym gatunku, po jednym, ale teraz jakby chciałem bardziej zainteresować i pomyślałem sobie, że na przykład w tym odcinku będą maślaki. Nie będzie to jeden maślak, ale tylko 6 gatunków maślaków. Nie? I jak te poszczególne gatunki między sobą rozpoznać, że jeden wygląda tak, drugi tak, trzeci tak. Bo jeżeli bym go pokazał w jednym filmie, to zauważyłem, że część ludzi mówi, panie, tego to u mnie wrośnie, ho, ho, ho. A to jest maślak rzadki, taki rzadki, że bardzo mało miejsc w Polsce, gdzie rośnie. Ale nie, co panie, u mnie tego jest. Ale potem jak mu pokażę, to dwa obok siebie, to powie, dobra, to u mnie rośnie ten drugi, no tego nie widziałem. No, tak to mniej więcej wygląda. Wiem, bo czytam komentarze, to widzę, co ludzie potrafią napisać.
1: No. To jest dobry trop, bo faktycznie ja po sobie widzę, że ja najchętniej oglądam właśnie te filmy takie porównawcze, nie? Gdzie właśnie można sobie te różne grzyby obejrzeć, no bo tak też najłatwiej jakby poznać te grzyby przez to,
0: że... Tak, no i właśnie tego, jak pokazuję jakiś jeden rodzaj, a wiem, że ten rodzaj to jest kilka gatunków w takim rodzaju, no to teraz będzie tak, że będę jechał właśnie maślakami, potem trochę koźlarzami, gąsówkami, kilka gąsówek, takich najbardziej charakterystycznych, bo jak gąsówek jest tam kilkanaście, powiedzmy, gatunków, to ja nie będę pokazywał wszystkich, bo nawet ja ich nie jestem w stanie niektórych rozróżnić, bo dla mnie tam jest taka abstrakcja, ale kilka jest naprawdę charakterystycznych. Tak samo jest z gołąbkami. Gołąbków, samych gołąbków jest coś koło 200 gatunków w Polsce. No i teraz jaka tutaj przy gołąbkach taką przyjęło się zasadę, że powiedzmy, że ja wiem, że to są gołąbki. Jakby po kształcie owocnika wiem, że to jest gołąbek, bo o czym mówię, że część, bo tutaj będę mówił o próbie smakowej, nie? No, ale próbę smakową to wykonuję ja, bo jakby wiem, że to jest gołąbek. Ale widziałem, jak osoba, i to przy mnie, której mówiłem, że nie robi się żadnych prób smakowych, się grzybów nie zna, wzięła mu humora zielonawego, polizała, nie? Ale to polizała na szczęście, nie zjadła, nie wzięła na język nic więcej, tylko polizała. Ja mówię, przecież widziałem, mówię, że to trzeba się znać na grzybach, żeby robić próby smakowe. No i tak jest właśnie przy gołąbkach. Uważa się, że gołąbki ogólnie, jeżeli jesteśmy w tym rodzaju tych gołąbków i wiemy, że to są gołąbki, to rozróżniamy je, bo jeszcze nikt nie rozróżnił wszystkich, rozróżniamy je na smak. Jeżeli nie są piekące, nie są gorzkie, normalny smak grzybowy można zbierać. A jeżeli są piekące, nie, bo tam... No tak ciężko to naprawdę rozróżnić. Za dużo gatunków, niektóre są bliźniacze kolory mają, a jeden będzie piekący, a drugi nie będzie piekący. Za dużo czynników.
1: No, tutaj wam rzuciłam właśnie gołąbka winnego, inaczej zwanego śledziowym.
0: Śledziowym, no. To jest właśnie on, te gołąbki są fajne, jak znajdziemy starsze owocniki, to właśnie takie albo lekko podsuszone, albo takie bardziej dojrzałe, to właśnie wyczuwalny jest ten zapach śledziowy. I są łagodne w smaku, tak? No.
1: A tutaj z kolei gołąbek wymiotny i ten już, tego już nie zbieramy.
0: Gołąbka wymiotnego nie, właśnie jest piekący, to raz, a dwa to jest trujący, dokładnie. I można właśnie mieć wymioty i takie inne, no. Niezbyt przyjemne rzeczy.
1: Te gołąbki to tak powiem ci kurzą, bo sporo ich, tak mi się wydaje, że to są gołąbki, sporo ich widzę.
0: Ale musisz pamiętać, że zawsze przy gołąbkach tam nigdy nie ma pierścienia, nigdy nie ma pochwy. Tak?
1: Tutaj jeszcze chciałam cię zapytać o jedne z tych zdjęć, które mi wysłałeś.
0: No, na zasadzie. Możesz wybrać coś z tych zdjęć i będziesz.
1: Obstawiam, że to raczej trujak, ale bardzo taki kosmiczny ma wygląd. Co to za grzyb jest?
0: Muchomor jeżowaty.
1: A.
0: Ładny, prawda, no, że ładny?
1: Piękny, piękny jest naprawdę, no.
0: No właśnie on ma te takie kolce, to widać ewidentnie, że nie są takie gładki, tylko kolce, nie?
1: Mm-hmm.
0: No i on ma, z tego ujęcia nie widać, ale mam tam film o tym muchomorze jeżowatym i tam pokazuje i przekrój, i blaszki, i wszystko. Więc jest taki jeden film zrobiony. Niezbyt częsty. U mnie tutaj dosyć tak, ja wiem, z 20 km, gdzie rośnie. A tak to później to byłem właśnie w Busku Zdroju, to tam też widziałem te muchomory jeżowate. Nie jest zbyt częsty grzyb. Bardzo ładny. Bardzo ładny. Jest uważany za niejadalny. Mam takiego znajomego, który je marynował, jadł. Różne te opinie są na temat tego.
1: A tutaj...
0: Ten, no mam... właśnie, no, może sprawdzimy twoją troszkę wiedzę.
1: A nie,
0: no
1: to i... nie, ja to ja sobie...
0: Ale nie, ale wiesz co zrobimy tak, no ty powiesz jak ty uważasz, co to może być, a i może widzowie też ktoś strzeli, dobrze. No.
1: Ja mogę tak tylko strzelać, czy bym zjadła, czy bym nie zjadła.
0: A no dobra, no może być. No,
1: no to tymi z jakimiś naleśnikami mi się kojarzą, te bym zjadła.
0: Maślak żółty. To jest, rośnie pod modrzewami. No.
1: To jest maślak, matko.
0: Maślak. Ale musi, modrzew to drzewo, które rzuca igły na zimę. To jest modrzew.
1: Ale na jakieś takie duże te maślaki.
0: No wiesz, ja się staram pokazywać owocniki na dużym zbliżeniu, żeby wszystkie te cechy były widoczne.
1: No to jest właśnie fajne, właśnie, że tutaj z prawej strony takie malutkie maślaczki i coraz większe, coraz większe.
0: No, właśnie można ocenić. No, daj jakieś inne, zobaczymy,
1: ten grzyb,
0: którego byś zjadła.
1: Zaciekawił. No niby jest rurkowy, ale tak sama nie wiem. No ale chyba bym zjadła też, no. Jakby bieda była.
0: No i bardzo podobny do tego, co?
1: No.
0: Bo to też rośnie pod modrzewiami, to jest maślak trydencki, u nas jest chroniony.
1: A też maślak.
0: W Polsce.
1: A,
0: też maślak trydencki. Chroniony jest, a on widziałeś, ten był żółty, prawda?
1: Tak.
0: Bardziej żółty, a ten jest bardziej pomarańczowy.
1: Mhm.
0: Taki pomarańczowy kolor, no maślak trydencki. Rzadkość u nas w kraju, ale jest chroniony, no ale można go gdzieś trafić. Jak ktoś ma gdzieś właśnie modrzewie, może pod domem też mu się taki maślak pojawić.
1: A czy słyszałeś jakieś takie przypadki, że ktoś dostał mandat za zebranie maślaka trydenckiego?
0: Nie słyszałem żadnych takich rzeczy, gdzie by ktokolwiek dostał jakikolwiek mandat za jakiegokolwiek grzyba.
1: No, jedyne co to słyszałam, że grzybiarze dostają mandaty za to, że źle parkują w lasach.
0: Za złe parkowanie lub za kradzież drewna, to tak. No, bo to jest jakby najważniejszy interes nadleśnictw.
1: Tak.
0: Trzeba pamiętać, jak moje zdanie na temat ochrony jest takie, że bardziej bym się skupił na ochronie stanowisk. Bo co z tego, że grzyba ktoś zbierze z tego stanowiska, jeżeli jutro tam wjadą ludzie z piłami i wytną wszystkie drzewa, to ten grzyb już nie będzie miał mikoryzy, nie będzie miał z czym się pojawić. Mhm. I lasy można wycinać i nie zależy, czy tam są grzyby chronione, czy ich nie ma. Nie, to nie ma nic związku. Dlatego bardziej bym się starał, optował za tym, żeby właśnie chronić stanowiska leśne, gdzie występuje dany grzyb. No to tak. Ale jakby grzybów nie, bo to jest organizm, który sobie zawsze poradzi. Nawet jeżeli wytną ten las, powiedzmy, ta grzybnia tam jest, ona się odrodzi, tylko ile to musi minąć, żeby te drzewa jakby znowu ruszyły z mikoryzą, które tam muszą też na nowo wzrastać w tym terenie.
1: Tutaj taki grzyb, słuchaj, tutaj Tomisiu nasz, tutaj słuchacz ze Stanów wysyła. To jest...
0: Pozdrawiam.
1: Chyba to bym przeczytała Whitlacoche, coś takiego.
0: No to jest, czekaj, ja mam go na swoim kanale. Głownia kukurydzy, no.
1: No, że tutaj rosną te grzyby po prostu na tych kolbach kukurydzy.
0: Tak.
1: No i są to grzyby jadalne.
0: Grzyby jadalne, jak najbardziej, no. Głownia kukurydzy, tak.
1: Tak, tutaj proszę o takosy z Whitlacoche. Też można podawać, także no powiem, że no niezbyt ciekawie te grzyby wyglądają na tej kolbie kukurydzy, ale
0: okay. No właśnie ja spotkałem nie na wszystkich polach, ale Ale były takie pola, gdzie były naprawdę dużo te zaatakowane, te kolby były tymi grzybami.
1: A, czyli u
0: No
1: nas ten
0: to.
1: grzyb na kukurydzy też występuje.
0: Tak, ludzie. Jak gdzieś spacerujesz sobie w lecie, masz kukurydzę, to przyglądaj się, to możesz spotkać tą głównie kukurydzę.
1: O, no to ciekawe, bo myślałam, że to może jakiś meksykański, wiesz.
0: To jest ich rarytas, to wiem, ale u nas występuje, tak.
1: No dobra, słuchaj, ja już cię tutaj przeciągnęłam długo. Dzięki za tę dużą porcję wiedzy. Czy byś tutaj dla takich początkujących tych grzybiarzy, co tam właśnie przechodzą z rurek na blaszki, czy byś coś jeszcze
0: No
1: doradził, taką
0: to
1: złotą radę?
0: tak, nie zbieramy białych grzybów i zielonych, to podstawa. Wiem, że będą was kusiły gąski, ale jeżeli już zielone zbieracie, tam nigdy nie może być pochwy i tam nigdy nie może być pierścienia natrzone. I jeżeli ktoś przechodzi na właśnie grzyby blaszkowe, to raczej bym się przy każdym konsultował z kimś, to tam gdzieś się zna. Nie wiem, na grupach. Bardzo się można zapisać na jakieś różne grupy, wrzucić dobre zdjęcie z zapytaniem. Najlepiej jeszcze, jak się samemu typuje, na przykład, czy to jest gąska, czy to jest coś tam. Oczywiście nie zdradzać się czasami głupimi komentarzami, bo widzę, że są takie na ten. Po co zrywasz, jak się nie znasz? No ale no jak się ma człowiek nauczyć, jak. No, w ten sposób się człowiek uczy. No, jakby ja to rozumiem, ale czasami się ludzie jakby zniesmaczą takim głupią odpowiedzią, ale. Starać się skonsultować te grzyby, jeżeli to mówię o przyblaszkowych. Nie zbierać właśnie, tak jak mówię, zielonych, białych głównie grzybów, nawet pieczarek nie zbierać, bo będzie pieczarka karbolowa, która jest pieczarką trującą i też wymioty i biegunki nie ominą. Jakby nieśmiertelnie, ale przy pieczarce nieśmiertelnie, ale też nieprzyjemności, ale można właśnie muchomora jadowitego czy zielonawego, to są jakby bardzo spokrewnione gatunki w sensie toksyn, więc raczej zaczynałbym, lokalnie raczej ciężko pomylić, mówię o dojrzałym owocniku, to nie do pomylenia żadnym muchomorem, brązowy grzyb z łuseczkami nie do pomylenia
1: Słuchaj,
0: z
1: bo
0: muchomorem.
1: w tych artykułach o grzybach to tam się często kończą one tym, że jak masz jakieś wątpliwości, to udaj się do stacji sanitarno-epidemiologicznej po poradę. Czy
0: Znaczy,
1: ktoś tam
0: ja ci
1: jeździ?
0: powiem coś, zastanawiałem się kiedyś, czy nie zrobić czegoś takiego. Oczywiście nie chciałbym nagrywać nikogo tam, tylko tak dla własnej ciekawości, czy jakbym przyniósł te 100 gatunków, czy udałoby się im odpowiedzieć. Znaczy, trzeba wiedzieć, że jak oni mają, bo oni muszą mieć zrobione klasyfikatora grzybowego albo grzyboznawcę, już nie pamiętam, co to w sanepidzie jest tam przewidziane. Ale oni mają w zakresie do rozpoznania grzyby, które są dopuszczone do obrotu handlowego. A ich tam jest chyba na liście około 30 czy około 40, nie pamiętam tych
1: Tak, koło
0: grzybów.
1: 40.
0: Chyba około 40. Kiedyś to tam czytałem, ale już nie pamiętam, to było dawno temu. To jest w ich zakresie. Ale z ciekawości bym tak przyniósł takich kilka wynalazków grzybowych. Jak ja to nazywam, te wszystkie takie rzadsze, mniej znane. Ciekawe, czy by się dało oznaczyć.
1: No. A ty już
0: No.
1: tak oszacujesz, ile tych gatunków grzybów już rozpoznajesz?
0: No tak mówię, to tak strzelam, bo filmów mam z koło 800, no, z czego niech będzie stówka jakby takich zbiorczych. No nie wiem, tam jest tych gatunków. No. Nie będę zawyżał, niech będzie 600 na przykład, tak, pokazane, no. Znaczy jakby o części wiem, a jeden na przykład nigdy nie spotkałem, więc nie ma o nich filmu. No, tak to wygląda, no. Chciałbym wszystko widzieć, ale to jest taka pasja, która może być na całe życie. Zawsze można coś ciekawego znaleźć. To znaczy, że w tym roku czegoś nie znalazłem. Ja nigdy nie mam takiej presji, że muszę to znaleźć. Ja znam takie osoby, co to bardzo, to no, posiedzą całe dni, od rana do wieczora, tygodniami, miesiącami będą jeździć, żeby coś znaleźć. Ja nie mam tej presji, ja po prostu idę, jak nie to, to trafię coś innego, ale zawsze coś trafię ciekawego. No. I ja uważam, że to natura podsyła mi sama tematy z każdego dnia, co bym właśnie chciał widzom pokazać. a nie, że ja bym bardzo chciał coś im pokazać. Wtedy nic z tego i tak nie będzie, bo to jest czysty przypadek, czy mi się uda, czy nie.
1: Ja się natknęłam na taką informację, że niby w Polsce jest około 3000 gatunków grzybów, tylko się zastanawiam, czy to są te leśne, czy jeszcze jakieś inne.
0: Nie, wiesz, to jest wszystko związane, bo, to, no. Bo trzeba pamiętać, że wiesz, my tu mówimy o grzybach, tam nie wiem, czy było dopisane grzyby wielkoowocnikowe, ale wielkoowocnikowy to będzie taki, który ma 5 mm, to już jest wielkoowocnikowy.
1: No, tak.
0: No to więc, wiesz, takich grzybów, których
1: nie widać.
0: Nawet nie widać, ludzie nie zwracają wiesz, uwagi na takie grzyby, ale ja na takie też zwracam uwagę, bo nieraz idę i patrzę, o jakie fajne skutelinki, te, inaczej po polsku włośniczki. Takie małe miseczki tam na 3 mm, 2 mm, takie rzęsy naokoło, wiesz, takie miseczki. No, ciekawe wyglądają, mam tam włośniczki gdzieś pokazywane. Dużo z takich fajnych grzybków małych, to na dużym powiększeniu fajnie wygląda. Ludziom się wydaje, kurde, no to piękne grzyby, ale żeby go zauważyć, jak człowiek ma powiedzmy około 1,80 m, no a to jest gdzieś tam przy ziemi, taki trochę czasami, nieraz to jest przy okazji jakiegoś innego grzyba, gdzieś tam już jestem na kolanach, mówię, o, a to obok jakaś mała włośniczka albo coś innego, jakaś miseczka mała, ciekawa, no tak to wygląda.
1: A marzy ci się odkrycie jakiegoś grzyba swojego? No bo podobno jeszcze wiele z tych grzybów nieodkrytych jest w ogóle, nie?
0: Znaczy, inaczej, marzy mi się znalezienie jakiegoś takiego gatunku, który będzie pierwszy raz, tylko że pierwszy raz powiedzmy w Polsce. Tylko że u mnie to jest o tyle trudne, że ja jakby nie zajmuję się tym badaniami, nie mikroskopuję owocników, żeby potem mieć na bieżąco tą wiedzę. Ale mam takie osoby, właśnie tutaj w okolicach Krakowa, często coś znajdę i mówię, Waldek, sprawdzisz mi to, co to może być. No i mówię, no to jest taki albo taki grzyb. No i okazuje się, że rzadki, ale już był pokazany, no nie jest częsty, ale już był pokazany. Teraz tak, też takiego fajnego obleczaja znaleźliśmy, ale już był pokazywany, no ale bardzo rzadkie. Wiele takich grzybów, on się zajmuje 30 lat grzybami i na przykład kilka gatunków pierwszy raz na oczy u mnie widział. Tak? Jakby w swoim życiu pierwszy raz przyjeżdżając do mnie, chociaż on mieszka w Krakowie, a z Krakowa to jest 50 km do mnie, no to się okazuje, że z racji tych uwarunkowań glebowych u mnie naprawdę dużo ciekawych gatunków grzybów rośnie, które tam nigdy nie, pewnie nie wyrosną pod Krakowem. Nie? I on tu bardzo lubi przyjeżdżać, bo właśnie dużo jest takich rzadkich grzybów, które nie są pokazywane, znaczy, których jeszcze nie miał okazji gdzieś u siebie spotkać. No, dużo mi się takich marzy, no ale może kiedyś chodzę sporo, więc może coś trafię.
1: Czyli
0: no,
1: idealne tak. Miejsce masz do mieszkania dla swojego.
0: Tak, ja kiedyś się zastanawiałem nad tym, jakbym. Znaczy kiedyś, no to było nawet w tym roku, ja mówię, jakbym wybierał miejsce, gdzie bym chciał mieszkać, żeby grzybowo być taki, wiesz, zadowolony, to obstawiłem trzy rejony. To jest Kieleckie, tam okolice Buzka Zdroju, jakby najbardziej ciekawo, przez te właśnie gleby wapienne, tutaj, gdzie mieszkam teraz i Wałbrzych. Jakby te trzy rejony by mnie interesowały, tylko w Polsce tak. Pod względem ciekawych, bo jakby na Borowiki to ja mogę mieszkać wszędzie, a ja pod względem różnych ciekawych grzybów to w tych regionach bym chciał mieszkać.
1: Słuchaj, jest jeszcze jedno pytanie tutaj z czatu. Czy ty tą soplówkę jeżowatą, lwią grzywę, inaczej zwaną, spotkałeś w Polsce?
0: Oczywiście. O, to nie raz? Nie raz. Ale to jest mega grzyb, mega właściwości jako zdrowotny. Przefajny grzyb. Bo soplówka ma takie właściwości, że potrafi odbudowywać zakończenia nerwowe u człowieka. Czyli jak ktoś traci wzrok, właśnie bo mu obumierają te zakończenia nerwowe w siatkówce oka, to po spożywaniu właśnie wyciągu z tej soplówki, nie wiem, tam to robią, ale nawet spożywają tej soplówki, przywraca im się wzrok. Nie? Tak jest ciekawe, to jest naprawdę. Coś, co potrafi odbudować, przywracać po prostu wzrok. Wiem, nawet człowiek kiedyś do mnie pisał, mówi, dałbyś mi miejsce na tą soplówkę. Ja mówię, że co, nie mogę ci dać to miejsce, po pierwsze to jest rezerwat. to zielone rośnie. Tylko to jest taki rezerwat uczęszczany, nawet jeżdżą sobie na deskach, no, po liściach dzieciaki widziałem, taki rezerwat, powiedzmy, mało jakby tak chroniony rezerwat. No. Mhm. Ale rośnie tam ta soplówka. W tym roku byłem tam raz, nie widziałem jej, a to już pasowało mi tam zajrzeć jakoś może teraz przed zimą, a tak tydzień, dwa tygodnie najpóźniej, żeby zobaczyć, czy ta soplówka w tym roku tam w ogóle wyszła. Mhm. W trzech czy czterech miejscach była. Nie jest często, to fakt, nie jest często, ale ją można uprawiać na kostce, także można kupić sobie soplówkę, kostkę z soplówką i uprawiać ją w domu. Ja miałem tą możliwość, uprawiałem, ale że mieszkam w niedużym mieszkaniu, więc jakby chowałem to pod stołem w kuchni i któregoś razu już miałem taki owocnik, ja wiem, jak piłka tenisowa. I wsuwałem pod stół i trącnąłem o nogę, odleciał ten owocnik, wkurzyłem się, powiedziałem dość, wyrzuciłem tę całą kostkę, nie będę już tego uprawiał, bo po prostu 3 tygodnie zraszania, kombinowania, a potem jeden ruch i odpadł, więc ja ruszyłem na grzyby dalej, normalnie.
1: No tak, no takie grzyby, które są pod ochroną, a mają właściwości prozdrowotne, no to faktycznie to trzeba po prostu jakąś specjalną hodowlę wtedy prowadzić.
0: Znaczy widzisz, bo głównie właśnie co jest to ciekawe, że dużo z takich filmików można zobaczyć, że ludzie pokazują, jak robić borowiki w domu, w doniczkach nieraz pokazują, jak uprawiają. No to wszystko jest fake, bo głównie u nas da się uprawiać grzyby. Ale to są saprofity, to są grzyby, które są, które rosną na takim właśnie materiale z drewna. Coś jakieś tam właśnie pniec. Takie właśnie grzyby na drewnowe da się uprawiać. Ale te mikoryzowe, czyli borowik, podgrzybek, tego się tak nie da uprawiać sztucznie na kostkach. To musi być, do tego musi być, ktoś tam może sobie, owszem, zrobić, zebrać stare owocniki, wymieszać z drożdżami, wysypać, jeżeli ma pod domem drzewa mikoryzowe, typu już jest sosna czy coś, to owszem, i wyrosną mu tam maślaki, ale jakby bez tych drzew to nic nie wyrośnie, to w zaniczkach nie wyrośnie, nie? Tak to wygląda, nie? No kombinują, ale mówię, nieraz było tak jest, że możesz sobie kupić grzybnię borowika, no i co z tego, no i ktoś sobie myśli, że wyleje, to jest po prostu naciąganie ludzi, że wyleje taką grzybnię do ogródka, bo tam ma jedną brzuskę i mu to wyrośnie. No nie wyrośnie, to nie działa.
1: Super.
0: Ale te na drewnowe tak.
1: Pojawiło się teraz pytanie, skąd ty jesteś, gdzie ty mieszkasz, że masz tak tam dobrze grzybowo?
0: Śląsk, to jest Jaworzno, to jest 10-15 minut od Katowic. Katowice to chyba każdy wie.
1: No.
0: Znaczy, ja myślę, że w większości kraju by było. Znaczy, nie mogę... Ja mogę powiedzieć, że z perspektywy roku to ja nie narzekam jak tak strasznie na tą suszę. Owszem, są okresy, że jest sucho, ale jakby też mam takie swoje miejsca, gdzie mam tam jakieś te bagienne tereny, więc wtedy chodzę po tych bardziej wilgotnych terenach. Nie? Wiem, że już jest na tyle ciepło, ale brakuje wilgotności, więc się przemieszczam w wilgotny teren. No, tak to działa. Żeby coś mógł pokazać, to mógłbym rozłożyć ręce i powiedzieć, nic nie ma. Panie, tu nic nie ma.
1: Mm-hmm. No. A słuchaj, a ty mówisz, o każdej porze dnia się wybierasz na grzyby, tak? To nie jest tak, że trzeba o 5 rano na grzyby się wybrać, żeby najlepsze okazy zebrać?
0: Nie, ja uważam, że dla mnie jest najlepsze po pracy, tylko że teraz jest dzień krótki, to nie wiem, ale w lecie to tak jak o 17 wychodziłem, to super. Mało ludzi w lesie, spokój, cisza. Aha. Pochodziłem, co miałem znaleźć, to znalazłem. Nie ma znaczenia. Ale faktem do rano to wiadomo, człowiek jest taki wyspany, werwy ma dużo, nie jest po pracy, nie jest zmęczony, biegnie. Tylko że ja nigdy nie biegam, bo ja chodzę spokojnie. No, przy mnie może być 10 osób, wszyscy biegają, ja tak sobie idę sam na końcu i tak sobie pozbieram i tak sobie pozbieram. Aha. Czym wolniej człowiek chodzi, tym więcej znajdzie, niż jak biega po lesie.
1: No. A tutaj jeszcze jest, to już będzie chyba ostatnie pytanie z czatu. Jak długo żyje grzybnia?
0: Jak długo żyje grzybnia? Znaczy, to takie trochę trudne pytanie, bo no grzybnia jakby żyje cały czas. Ona tylko po prostu nie wypuszcza owocników, bo ona odpoczywa, ale dalej potem rośnie. Czy taka uprawiana na przykład na kostkach, no to dopóki już się nie wyjałowi ten materiał, gdzie ona tam może się pożywiać, żeby ta grzywnia cały czas była, no to to rośnie. Mhm. Takiego boczniaka, boczniak różowawy, mam film z nim, bardzo szybko rośnie, nomen omen, ale ja pojechałem na wakacje, koleżance dałem, to ten, ta grzywnia już, te grzyby tam owocowały jeszcze chyba 8 razy. Ja jej dałem kostkę ten, z tym boczniakiem różowym. No, ciężko to powiedzieć, no grzywnia jest, no, dlatego mówię, że nawet jak się okaże dobry przykład tutaj u mnie, takie miejsce, gdzie rosły mi smardze, wycięli mi całkowicie ten las do zera, także nie było nic. Mówię, o smardze to już tam chyba szybko nie pójdą. No ale zaczęły te drzewka jakieś tam pojedyncze wychodzić i chyba minęło 3 lata, jak ponownie smardze zaczęły tam rosnąć. Także jakby grzywnia tam jest, ona tylko potrzebuje jakiegoś tego swojego partnera, żeby się pojawić, nie? Mikoryzowego, czy tam materiał do wzrostu. Grzywnia to żyje.
1: O grzybach to oczywiście polecamy twoje filmy w szczególności, ale chciałam się ciebie zapytać, czy oglądałeś taki film, który tam jest dostępny na Netflixie, Niesamowity świat grzybów?
0: No Pola, no oglądałem.
1: No. Jak ci się podobał ten film?
0: No, no wiesz co, ja, bardzo mi się podobał, tylko że ja, wiesz, ja tam patrzyłem, ja jak patrzę, oglądam takie filmy, to bardziej patrzę z troszkę innej perspektywy. Jakby grzyby, które mi tam pokazywali i informacje, które mówili, to w większości wiedziałem. No nie tak. Mówię, że wszystkie, ale w większości wiedziałem. Ale bardziej patrzyłem na ujęcia, mnie fascynowały, wiesz, właśnie ujęcia. Mówię, kurde, żebym miał taki budżet, wiesz, tylu ludzi, co tam jest, z tymi kamerami, wiesz, poklatkowe, no. Takie długoterminowe ujęcia. No to mówię, kurde, chciałbym tak zrobić, nie? No, ale no jakby to nie ten budżet. Ja patrzyłem z perspektywy, przełożę na swój kanał, wiesz, takie ujęcia, tak. Nie? No, ale no nie ten budżet.
1: No ale słuchaj, wszystko do zrobienia, są różne tam, wiesz, zrzutki i tak dalej. Także ja w takim razie, jak to są twoje takie marzenia, bo takich filmów o grzybach, które są bardzo fascynującym tematem, jest mało. Ja właściwie oprócz tego jednego filmu, no to nie jestem w stanie sobie nic innego przypomnieć.
0: Nie ma, a ten Paul właśnie, to on chyba z kanału, tak? Jak dobrze pamiętam. No to on też zaczęło się tego, że zwykły pasjonat. Nie?
1: No właśnie. Właśnie, także.
0: I właśnie cały świat, żeby było śmieszniej, opiera się głównie na pasjonatach. Oczywiście tą jakąś tam większą pracę robią to już specjalne grupy tam na uniwersytetach i profesjonalowie. Tak, ale oni jakby się skupiają z reguły na jakimś tam jednym rodzaju, ale to, co w Polsce rośnie i gdzie te stanowiska są, to przeważnie to polega na tym, że to pasjonaci to znajdują. I oni chodzą i mówią, teraz jest bardzo dużo takich osób i u mnie się pojawiło to, u mnie się to. No i jakby gdzie to zgłosić, komu tam. W tych grupach to wiadomo, że chodzi o publikowanie, przepraszam, że się zawiesiłem, danego tam, gdzieś jakaś publikacja musi powstać z danym grzybem, wtedy on jest tam po prostu udokumentowany, nie? Albo osoba taka, ten mój znajomy, to jest z Krakowa, który jak jemu to zgłoszą, przyjeżdża sobie, albo wystarczy mu wysłać próbki, on potwierdzi, no to jakby to miejsce już jest potwierdzone, że taki grzyb w Polsce jest. No było w tamtym chyba 2 lata temu, no kilka odkryć takich dosyć ciekawych. No to było uważane grzyby, za które jakby w Polsce nie rosły, to był uważany wodnicha marcowa. Marcowa, bo to grzyb wielkości gołąbków, a potrafi się pojawiać już jakby pod śniegiem. Tyle, że u nas się to pojawia gdzieś w okolicach maja, ale marzec to jest taki okres, kiedy się pojawia gdzieś tam na południe Europy. Tam jest inny klimat, troszkę bardziej cieplejszy, więc tam to inaczej, a tak się nazywa wodnicha marcowa. Uważało się, że w Polsce nie występuje, a okazało się, że pod Babią Górą znaleźli pierwsze stanowisko. No i potem, z czego wynikało to, że nikt wcześniej nie znalazł, bo wszyscy, ja też zresztą oglądałem filmy z tą wodnichą marcową, tylko z tych właśnie tam z południa Europy, to patrzyłem, wszyscy pokazywali w lasach liściastych, buki, dęby. Oni tam pokazywali tą wodnichę, ja mówię, kurde, a gdzie by tu u siebie trafić? I okazało się, że jedna kobieta wybrała się na grzyby i trafiła tą wodnichę, ale nie w liściastym, a wiglastym, pod jodłami. Mhm. I się okazało, że u nas właśnie pięknie ona rośnie, ale w lasach jodłowych. Jak zaczęli wszyscy sprowadzać lasy jodłowe, to się okazało, że już kilka stanowisk mamy w Polsce. Także taka różnica. Nie?
1: Tutaj wam wrzuciłam jeszcze tą wodnichę marcową.
0: Tak. No taki jest... gołąbek, nie no, taki gołąbek, no. Ale to jest, że mówię, bardzo wcześnie.
1: No także tutaj świat grzybów to jest, w ogóle tam się też dużo dzieje w tym nazewnictwie, bo dzięki tym badaniom mikroskopowym się okazuje, że te grzyby to są w innej rodzinie. I to
0: tak, dużo pozmieniało, dlatego że właśnie w podgrzybkach, kiedyś u nas wszystko się nazywało podgrzybkiem. Czy to był podgrzybek taki, czy podgrzybek taki, podgrzybek. Ale tam jest właśnie z łaciny, tam był Xerocomus, Xerocomellus, czyli jak już dwa różne gatunki, nie? No, znaczy rodzaje nawet. No i dlatego przynosili to i dlatego stał się podgrzyb, podgrzybek, suchogrzybek, parkogrzybek. No stąd te zmiany gatunkowe. Tak samo z borowikami. Wszystko kiedyś się u nas nazywało borowikiem takim, ciakim i owakim, a teraz jest modroborowik, gorzkoborowik, krasnoborowik, krwistoborowik, no tam płowce, no jest masa.
1: Tak, grzyby to jest faktycznie pasja na całe życie, bo to jest po prostu tych gatunków, tak są różnorodne. Nie,
0: ja bardzo lubię ten temat, bo to jest takie wieczne poszukiwanie, gonienie zajączka. No. Za każdym razem wchodzi człowiek, nigdy nie wie, to jest takie właśnie to, co ja dzisiaj znajdę. Takie cały czas jakaś niespodzianka, że idę jakby po prostu po jakąś niespodziankę, dzisiaj ciekawe co i ma. Coś fajnego, ale fajnie, że to znalazłem i znowu szukam czegoś nowego.
1: No i taki bonus jest też, że się z tym wiąże taki zdrowy ruch, zdrowa rekreacja na świeżym powietrzu, na łonie natury,
0: tak.
1: Co też na pewno wycisza, dobrze wpływa, nie, na samopoczucie, na zdrowie. I, no, także zachęcamy jeszcze, jak tutaj się dowiedzieliście, przez cały rok można szukać grzybów, a teraz jest taka pełnia, tak, tego sezonu. Także wybierajcie się, posiłkujcie się materiałami Pawła właśnie, jeżeli macie ochotę zacząć zbierać jakieś grzyby, których do tej pory obawialiście się zbierać. No to jeszcze raz Ci, słuchaj, bardzo dziękuję za to, że się zgodziłeś tutaj z nami spotkać, że tyle wiedzy nam tutaj przekazałeś. Czekamy na Twoje dalsze filmy. Jak Ci się podobało w Nocnym Radiu, powiedz?
0: No super, bardzo fajnie, luźna rozmowa, zero stresu, rewelacja, naprawdę, super, fajnie, bardzo, świetnie.
1: Cieszę się, dzięki, że się dałeś namówić. Sorry, że tak przeciągnęło, no ale tak jak już mówiliśmy wcześniej, że o grzybach to można godzinami.
0: No, tylko właśnie tak się możemy cieszyć, że nie jestem po alkoholu, bo to ten, byśmy tak siedzieli do rana.
1: Możemy no, także... na jakąś alkoholową sesję też się kiedyś namówić, nie ma problemu.
0: No, jasne.
1: No.
0: To... Natomiast, to właśnie bardzo miło było wszystkich znaczy gościć tutaj na właśnie w tym Nocnym Radiu i fajnie, że miałem okazję porozmawiać i podzielić się tym, co wiem. A jeszcze takie większe szczegóły, jakby tutaj nie jesteśmy za bardzo w stanie za dużo powiedzieć takich o szczegółach, ale to do mnie na kanał zapraszam tam. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, tak bardziej na Instagramie, tam można się ze mną skomunikować i wysłać jakieś zdjęcia do identyfikacji. Jeżeli będę wiedział, bo nie jestem alfą i omegą, wszystkich grzybów nie znam, ale jeżeli będę wiedział, będę potrafił oznaczyć to, chętnie pomogę.
1: No ale bądźcie rozsądni. Najpierw spróbujcie znaleźć na Pawła kanale te wasze grzyby, bo tam jest naprawdę tyle materiałów, że myślę, że większość waszych wątpliwości rozwieje. Jak już naprawdę nie będziecie pewni, no to wtedy, bo też nie chcę, żeby tak ci ludzie, wiesz, atakowali niemiłosiernie tymi zdjęciami.
0: Znaczy, nie, ja bardzo doceniam, jeżeli ktoś już sam próbuje coś oznaczyć. To naprawdę fajne, że ktoś tylko jakby próbuje zweryfikować swoją wiedzę, bo już coś próbuje wytypować, tak?
1: Tak.
0: No. Tak. Najpierw może być to błędne. Lepiej zapytać raz, niż raz nie zapytać i to się może skończyć.
1: No. Tak, a może pomożecie Pawłowi razem z Pawłem jakiś nowy gatunek grzyba odkryjecie. Też tak może być.
0: Może być. No. Nieraz dostaję takie zdjęcie, którego jeszcze, znaczy wiem, znam gatunek, ale nie udało mi się spotkać. Mówię, fajnie, gdzie? I tam gdzieś daleko. No. Nie, poczekam na swoją miejscówkę gdzieś bliżej.
1: No. Jeszcze chciałam podziękować tym, co dzwonili, tym, co tutaj na czacie się udzielali, no i tym, co donatowali, czyli Borsukowi, to mój Gosia, Robert Bies, dzięki wielkie tutaj za wsparcie naszego Radyjka. No to jeszcze raz, bo się ciężko rozstać z tym grzybowym
0: nie,
1: tematem.
0: Można by tak też. Wszystkich pozdrawiam. Bardzo no. Fajnie. Widzę, że tu stała grupa się praktycznie cały czas utrzymywała. Rewelacja.
1: Tak, tak. Dzięki jeszcze raz. Dobrej nocy. No i jeszcze tutaj udanego, no wiadomo, udanych łowów.
0: No i dobry czas teraz na wyjście na grzyby jak najbardziej, tak. Bo jeszcze pogoda jest całkiem niezła, więc ja bym tak. Jeszcze szedł. W weekend bym na pewno ruszył.
1: Także słuchajcie, w sobotę wybierajcie się na grzyby, a w niedzielę do mnie dzwońcie, co wam się tam udało zebrać. To dzięki jeszcze raz, dobrej nocy i do usłyszenia i do zobaczenia na twoim kanale.
0: Do usłyszenia, pa.
1: No, trzymaj się, pa, pa.

Witamy Państwa w cotygodniowym przeglądzie wiadomości, czyli w audycji Nocny Marek. Najnowsze wyniki badań wskazują, że nocne radio zdobywa coraz większą ilość słuchaczy. Ponowny spadek oglądalności zanotowała za to telewizja publiczna. Kolejny news dotyczy afterów organizowanych przez słuchaczy nocnego radia. Dotarły do nas informacje, że na dzisiejszy wieczór afterowy planowana jest debata w sprawie rejestrowania kart prepaid. A teraz łączymy się już z naszym reporterem w Berlinie.

0: Halo, halo, Klodzie.
1: Witam ciebie, Krawcze, witam też wszystkich słuchaczy Nocnego Radia, pozdrawiam. Tutaj z miejsca, powiedział Ordnung sein, z Berlina.
0: Tak, dzisiaj właśnie nadajemy z dwóch różnych miejsc, z Polski, z Berlina. No, Nocne Radio to radio światowe.
1: No, zawsze z różnych miejsc nadajemy, bo tutaj chciałbym powiedzieć wszystkim słuchaczom, że mieszkam na co dzień mieszkam w Irlandii, więc z Irlandii nadaję, no, a dzisiaj z Niemiec, czyli przybliżyłem się troszeczkę do twojej siedziby, bunkra twojego.
0: Dokładnie.
1: Czy słyszą słuchacze, co się dzieje teraz? To jest, jak to można powiedzieć, wspaniała niemiecka technologia i jakość.
0: Czym tam szurasz, Klodzie?
1: Krzesełko mam na sprężynach, które skrzypią.
0: Krzesełko na sprężynach. Ale co, te sprężyny są tam, gdzie są nogi? Takie krzesełko do skakania, czy o co chodzi?
1: Nie, no sprężyny masz na siedzisku. No i jak się troszeczkę poruszysz, to słychać, więc muszę po prostu być jak umarlak, jak zombie. Nie ruszać się w ogóle przez całą audycję.
0: Przypomniał mi się taki żart, bo w którymś odcinku Borata pytano się go, czy zna się na żartach, czy kawały jakieś zna. No i Borat powiedział, że tak, że ma świetne poczucie humoru i mówi, no wyobraź sobie takie krzesło i kalosze ma ponakładane na wszystkie nogi. I się śmiał. I śmiał z tego, bo mu się ta scenka wydała strasznie zabawna. No takie jest kazachskie poczucie humoru, widać. No, opisujesz jakąś scenkę zabawną. To mi się przypomniało właśnie krzesło. Myślałem, że ty masz takie na sprężynkach. No dobra, to dzisiaj mamy jak zwykle dla was garść newsów z kraju i ze świata. Trochę ich tutaj będzie. Jak zwykle trochę newsów przedstawi wam Klod, trochę ja. No i to co? Kto zaczyna?
1: Ja mogę w sumie zacząć od tego, co robię w ogóle w Berlinie, no bo ja nie jestem fanem nazistowskiej kultury. Może kogoś obrażam, ale trochę taki klimat jest i do dzisiaj, pomimo, że oni tam bardziej tak w Berlinie, prawda, gejowsko, kolorowo, tęczowo i tak dalej, ale jednak tak wszyscy tak troszeczkę spięci lekko są, nie, tak jakby to budownictwo ogólnie też takie siermiężne, potężne, nie, wiesz, takie mury jebutne wszędzie, po prostu wielkie, takie korytarze po prostu, no mówię, nawet w Polsce jak Zagierka nie budowało się tak przestrzennie, jak teraz się buduje w Niemczech. Więc trochę taki klimat, ale tak, dlaczego jestem? Bo spotykają się najwięksi z największych, zgromadzeni w klubu Bilderberg, spotykają się w Dreźnie, no i się do Drezna wybieram, a że nie było połączenia, więc musiałem niestety przez Berlin przejechać. No, nie, że niestety, może niestety, bo Berlin bardzo ładne miasto, także polecam wszystkim, nie jest takie aż bardzo drogie, no ale jak wszystko ma plusy i minusy.
0: No to teraz jesteś Berliner.
1: Berlińczykiem, może być, tak?
0: Berlińczyk to
1: Berliner.
0: Berliner. Brzmi trochę jak Pekinczyk, Berlińczyk. Kochani, śledzenie ruchów ludzi planujących opanować świat to nie są tanie rzeczy. No ale Klod też z waszą pomocą zebrał troszeczkę kasiorki na wyjazd i ja z tej okazji też wam dziękuję za pomoc tym słuchaczom, którzy mi pomagają. Więc naprawdę wielkie dzięki. Są jeszcze dobrzy ludzie!
1: Tak. Także częściowo ludzie zasponsorowali mój wyjazd. Każdy może przyjechać, bo to z Polski nie jest daleko do Drezna. To jest chyba z granicy 100 km, 100, 150, 120, coś takiego. Także Także jest łatwość do dostania się. No będzie się działo, chyba w tym roku będzie troszeczkę mówione w mediach, chyba ogólnopolskich nawet, ale dziennikarze chyba z Polski się nie wybierają, natomiast część dziennikarzy niezależnych będzie, w tym ja. Wiem, że też chłopaki z takiego portalu Prison Planet się wybierają, też razem będziemy działali, być może nawet w jednym hotelu będziemy mieszkali, to jeszcze dogadujemy.
0: Już kiedyś ich spotkałeś, prawda? Ty ich znasz w ogóle i działałeś wspólnie z nimi.
1: Wiem, że był. Oni zaczęli jeździć od Kopenhagi, czyli od 2014 roku. Ja od 2013 roku jeżdżę tam po piętach w tej grupie Bilderberg. Natomiast już tak spotkaliśmy się w zeszłym roku się spotkaliśmy, razem działaliśmy, bo jakoś w Kopenhadze nie udało nam się spotkać, po prostu jakoś się mijaliśmy, nie? W 2014, 2015 razem współdziałaliśmy. A teraz myślę, że też współpraca kwitnie i tutaj polecam, jak chcecie zobaczyć sobie właśnie na stronie prisonplanet.pl, są tam zdjęcia podane, jakie chłopaki robili, mają sprzęt naprawdę. No pierwszy raz widziałem taki sprzęt w ogóle, że można podłączyć teleskop do aparatu, naprawdę teleskop, nie teleobiektyw, tylko teleskop. Nie?
0: Można, są dzisiaj i cyfrowe teleskopy, i cyfrowe mikroskopy, już od dawna chyba nawet.
1: No, nasze cyfrowe. No, to nie jest do końca cyfrowe, bo to jest optyka. Masz normalnie optyczny teleskop, tylko że masz cyfrowy aparat, nie? No, ale teleskop jest normalnie optyczny i to taki naprawdę wielki. No, kurczę, no nie wiem, jak to powiedzieć. Tak, nie wiem, 10 razy większy od aparatu, nie?
0: Trzeba tych wielki. Bilderbergów tak przyzwyczajać do tego, że latają obok nich drony i kiedyś może podleci taki trochę inny dron, który będzie miał takie dwa małe działka. I oni się, wiesz, oni trzeba ich tak przyzwyczajać i w końcu wypalić. Ja oczywiście do niczego nie namawiam, ale swoją drogą ciekawe, co by było, gdybyś się dowiedział na przykład, że jakiś Bilderberg słucha teorii chaosu. Albo mógłbyś im powiedzieć, ja często o was opowiadam. Oni, o, to jak miło.
1: No, to było dobre, ale chyba jednak nie sądzę. Zresztą w tej chwili z Polski już ludzie nie są zapraszani. W zeszłym roku reprezentowała Polskę Anne Applebaum, czy to polskie nazwisko oczywiście, żona byłego ministra Radosława Sikorskiego. Więc no, trudno powiedzieć, czy ona mogła reprezentować Polskę, ale powiedzmy, no, tak została określona, że bo ma obywatelstwo polskie, więc zresztą ma chyba też jeszcze obywatelstwo izraelskie i amerykańskie oczywiście, bo to jest Amerykanka żydowskiego pochodzenia. Nie zmyślam, to oczywiście to jest prawda, no ale też jest Polką, więc reprezentowała Polskę. Ona po polsku mówi słabo, ale coś tam mówi. Więc no, miała prawo, ale no może się zdarzyć, natomiast nie wiem, no reszta chyba za bardzo polskiego nie zna z tych Bilderbergów, którzy się aktualnie spotykają, więc raczej chyba nie sądzę. No fajnie by było, ale tak chyba dobrze nie ma.
0: I będzie w teorii chaosu teraz odcinek oczywiście poświęcony Bilderbergom.
1: Tak, będzie odcinek, który będzie właśnie z Drezna nagrywany i emitowany, także będzie trochę materiałów, będzie trochę właśnie bezpośrednia relacja, co tam się dzieje, a dziać będzie się sporo, no bo już zapowiadane są protesty antyimigranckie w Dreźnie, zresztą już są, już w tym momencie się one odbywają, ale mają się nasilić i naprawdę tam mogą być i może zadymy jakieś, oby nie oczywiście, ale może się to przerodzić, także może być też w mediach tym razem dosyć głośno, szczególnie, że Angela Merkel potwierdziła uczestnictwo z całym swoim rządem, uczestnictwo podczas tych tajnych obrad. No, to ciekawa sprawa, bo po raz pierwszy po prostu oficjalnie się przyznają, że uczestniczą w tego typu tajnych spotkaniach prywatnych. Podkreślam, prywatnych, bo to nie są jakieś na stopie państwowej spotkania, tylko prywatne spotkania.
0: Ja przyznam się tutaj i nie mówię tego dlatego, że Claude'a znam i lubię, że ostatnio bardzo często słucham sobie teorii chaosu, zwłaszcza do snu. I to nie odbieraj tego, Claude, jako przytyk jakiś, bo ja większą część nie śpię. Tak powoli mrużę oczy, zasypiam, komputerek sobie szumi, teoria chaosu sobie gra. od czasu do czasu oczywiście się tak trochę wybudzam, jak zadzwoni stały słuchacz na przykład i powie: dzień dobry, słychać mnie? To wtedy tak się trochę wybudzam, ale potem już znowu tak przysypiam i pod koniec, jak już tak w półśnie jestem, to słyszę właśnie: are you lonely like me?
1: Czyli końcówkę, tak? No, też można to interpretować tak, że się troszeczkę obniżył poziom audycji, co też mogę potwierdzić, no faktycznie
0: ja
1: troszkę może jest gorzej niż było, no ale cóż, no nigdy nie może być, prawda, zawsze, prawda, na najwyższym poziomie cały czas, no bo tak się po prostu nie da, zawsze są, prawda, wzloty, upadki, tak po prostu wszystko faluje. No, trzeba myśleć, że w przyszłości będzie lepiej. O.
0: Wiesz co, znam takie audycje, które mają kiepski poziom nieustanny od lat. Nie piję tu absolutnie do mojego rywala, radiowca Martina Lechowicza na przykład. Wiesz, no, nie trudno obniżyć poziom, jak się miało wysoki na przykład przez długi czas, tak? A wiesz, no to... A zresztą. Mhm. Mi się bardzo dobrze słucha i nie narzekam. No to co, to jeszcze chciałbyś coś dodać o Berlinie, o zlocie? Czy lecimy z następnymi rzeczami?
1: O Berlinie, no w sumie pierwszy raz jestem w Berlinie, nie wiem, byłeś, Krawcze, w Berlinie?
0: Nie.
1: A, polecam, fajne miasto, jest takie, Niemcy ogólnie są takie dosyć sztywne, a Berlin jest taki bardziej wyluzowany, bo jednym z najbardziej wyluzowanych miast niemieckich. Gdzie no, po prostu jest, widać, takie multikulti jakby w praktyce. Jest naprawdę sympatycznie, fajnie, nie? Czyli jest trochę gejowsko nawet, bo sporo jest, prawda, takich, no widać, facetów ubierających się typowo właśnie, reprezentujących swoje jakieś takie seksualne orientacje. Ale jest przyjaźń, no, nie spotkałem na razie jakichś takich, prawda, zadym, jakichś problemów czy jakichś dziwnych wydarzeń. Też jak wiem, że samolot lądował, wszyscy spokojnie, nikt się nie rwał gdzieś tam, prawda, jest jak każdy na przykład leci do Polski, z jakiegoś innego kraju do Polski albo z Polski gdzieś, no po prostu jest jakaś makabra, ludzie chleją, piją, awanturują się, wstają, jeszcze samolot nie wylądował, już wstają, już wyciągają, wypadają jakieś walizki w ogóle z tego, po prostu jest jakiś koszmar jeden wielki, a tutaj elegancko wszyscy, ten, no i oczywiście no, to się nie chwali oczywiście, że tutaj jak leciało większość oczywiście Niemców, prawda, tutaj z Irlandii do Berlina, to nie było klaskania, jak pilot wylądował, to nie ma czegoś takiego, że no, jakiegoś takiego szacunku dla pilota, jak w Polsce zawsze po prostu wszyscy klaszczą, to tutaj niestety nie było bicia brawa, dlatego że pilot wylądował.
0: Przypomniało mi się, że kiedyś zrobiłem taką animację, gdzie leciał sobie samolot, i musiałem do tego muzyczkę jakąś dorobić i zrobiłem właśnie taką z klaskaniem. Było tak, wiesz. I tak przez całą muzykę.

0: Też
1: Zmieniło się,
0: kolega,
1: ale jeszcze jest potwierdzenie, że jest jedna osoba z Polski. Także tak na szybko sprawdzałem, że jest tutaj też na czacie. Anon napisał też, że jest faktycznie Radosław Sikorski, mąż Enepelbaum, czyli z Polski jest pan były minister spraw zagranicznych i minister obrony Radosław Sikorski. Także jest jednak Polak.
2: No proszę. A tutaj nasz kolega słuchacz Jezus Antichristos pisze, że mieszkał zarówno w Berlinie, jak i w Breslau. I że miło wspomina oba miejsca. Z kolei Furiat pochwalił się tutaj, że słuchając nas jednocześnie gra w Wiedźmina Trójkę i konkretnie w dodatek Krew i Wino, który ponoć jest całkiem niezły. No zresztą jak wszystkie dodatki, jak oba dodatki do Wiedźmina. Jest to w ogóle, gdyby ktoś nie wiedział, ostatnie spotkanie z Wieśkiem już. CD Projekt lub CD Projekt, jak to woli, oświadczyło, że nie będzie już kontynuować przygód Geralta z Rivii. No, teraz się pewnie wezmą mocniej za Cyberpunka, co mnie bardzo cieszy, bo no, to jest też świetna rzecz i spodziewam się naprawdę doskonałej gry, która znowu może się stać hiciorem.
1: A chciałbym przypomnieć tutaj słuchaczom, ci, którzy nie wyjeżdżają za bardzo za granicę, nie wiedzą, co się dzieje poza Polską, że firma, że gra The Witcher to jest najbardziej rozpoznawalny produkt Polski na świecie. W Irlandii nawet autobusy obklejone były, pamiętam jak dwójka wychodziła, obklejone były no, tą grą. Bardzo dużo plakatów na mieście, w każdym mieście irlandzkim, takim no większym, po prostu można było znaleźć jakieś właśnie informacje dotyczące Wiedźmina, że to naprawdę jest popularny produkt. Ona się sprzedaje w milionach, tak? Milionach sztuk na świecie ta gra.
2: No przede wszystkim jest to po prostu bardzo dobra gra, bardzo dobry produkt doceniony na całym świecie. No, zdaniem niektórych jedna z najlepszych gier RPG, jaka kiedykolwiek wyszła. Chociaż ja jakoś zawsze byłem zwolennikiem bardziej sandboxów. Nie wiem czemu, ale ta nuda sandboxowa i nieprzewidywalność i śmieszne ragdole, tutaj mrugnięcie okiem do tych, co się tam orientują trochę w technikaliach, to jakoś to wolę niż mieć narzuconego na przykład bohatera. Wolę se sam zrobić bohatera. No ale to na inny temat, to bardziej do audycji Hero by się nadawało.
1: Tak, także takie ciekawostki z tego świata. No a trójka wyszła, tak? Ja jestem trochę nie na bieżąco, bo jak już ktoś gra, tak? Słuchacz gra, to znaczy, że wyszła.
2: No tak, tak. Wyszedł Wiedźmin 3 Dziki Gon, wcześniej był Wiedźmin 2 Zabójcy Królów, jeszcze wcześniej Wiedźmin 1. Wszystkie gry były niezłe, jak na swoje czasy, no ale Wiedźmin 3 wyjątkowo się wybił. Jest to właściwie też sandbox, otwarty świat, ale no... Ja nie grałem, no, mam za słaby komputer, więc zresztą nie mam też czasu za bardzo. W ogóle jak powiedziałeś, że gejozy dużo w tym Berlinie, to ja się pochwalę, że dzisiaj biegałem ubrany w korale czerwone.
1: Co?
2: No i takie bransoletki, różne diamenciki i kolczyki. Tak, bo tutaj pozdrawiam serdecznie Rafała. No to po prostu zdjęcia dla klienta robiłem i przymierzyłem sen na chwilę, no. No produkty takie po prostu.
1: No okej, jesteś rozgrzeszony.
2: Tak, ale tak na serio. No i chodziłem sobie, śpiewałem. Czerwone korale, le. Wiesz co, nawet się zastanawiałem, czy nie wyjść, bo musiałem to sfotografować i zastanawiałem się, czy nie wyjść z tym na dwór. Ale tak sobie pomyślałem, że te różne błyskotki, korale i tak dalej, to jakieś panowie dresowie, bo na osiedlu mieszkam teraz, mogą sobie pomyśleć, że to jakieś drogocenne są, jakaś biżuteria drogocenna, mogli mnie napaść jeszcze, czy co?
1: Aha.
2: Albo za gejozę, jakbym się ubrał.
1: Tak, no właśnie chciałem jeszcze do tej gejozy wrócić, bo tak naprawdę no, ta gejoza nie jest zła, bo myślę, że jednak troszkę ona czyni miasto bardziej bezpiecznym, bardziej takim klimatycznym, fajniejszym, bardziej wyluzowanym. Jednak no, pomyślmy sobie, w 1933 roku przenieśmy się do Berlina 1933 roku, wtedy nie było ani jednego geja w Berlinie. A jak był, no to musiał wyjechać w jakichś tam, nie wiem, turystycznych celach, oczywiście z Berlina. I

0: no nie były to za bardzo dobre czasy. No wyobraźmy sobie właśnie takich polskich Polaków w miastach, nie wiem, Białystok na przykład, takie miasto, gdzie też gejów nie ma, albo jakieś kraje muzułmańskie, gdzie też na przykład w Iranie, w całym Iranie nie ma ani jednego geja, nie? Tak mówił, tak powiedział prezydent Iranu. Nie ma ani jednego geja w Iranie. W Korei... Oficjalnie oczywiście to prawda.
1: W Korei... W Korei Północnej też nie ma, też słyszałem, nie ma ani jednego chorego na AIDS, ani jednego homoseksualisty, ani jednego, no nie ma.
0: Ale za to jest sympatycznie. Byłem dzisiaj w restauracji. Całkiem ceny są znośne, znaczy troszkę droższe niż w Polsce, ale no porównując do irlandzkich, czy nie wiem, brytyjskich, czy jakichś tam nawet, prawda, szwedzkich, czy jakichś, nawet hiszpańskich, nawet w Hiszpanii jest sporo drożej, to bardzo te ceny były no, znośne tutaj i super sympatyczna obsługa, bo nawet jakiś murzyn, no perfekcyjnie po niemiecku, podejrzewam, że się już urodził tutaj, obsługiwał się mówi, prawda, że murzyni to leniwi nie robią, ale tak naprawdę z tej całej ekipy to był takim najbardziej oddany tej pracy kelnerskiej. Z tej całej, ze wszystkich tych pracowników, którzy tam po prostu pracowali, akurat w tej knajpce, w tej restauracji i no bardzo sympatycznie, fajnie, więc to też można czasami się zdziwić, nie? Jak się mówi, że tam, prawda, murzyni to są leniwi i tak dalej, jakieś tam takie, wiesz, takie hasła zawsze się gdzieś tam się rasistowskie przerzucają. Po prostu zależy od człowieka, nie? No, ja znam Polaków też czasami leniwych, też są tacy, nie wiem. Wydaje mi się, że też każdy z was gdzieś tam spotkał różnych i pracowitych, i niepracowitych, normalna sprawa. Także myślę, że jednak takie gejostwo, no, w tym sensie taka tęczowość, jednak trochę bardziej wyluzowuje miasto i jest naprawdę fajny klimat w tym mieście. Pomimo, że mówię, no Niemcy są tacy trochę, niemieckie miasta i ogólnie Niemcy są mocno spięci.
1: Okej. Okay. Tak. Dobra. To co, lecimy z newsikami następnymi?
0: Tak, oczywiście. Oczywiście lecimy. Już koniec z tym z die Deutsch, tak? Deutschland Liberales.
1: No. To ja wspomnę na przykład o takim wydarzeniu, jakim było Opole teraz. Czyli impreza kulturalna organizowana przez telewizję polską, jak rozumiem.
0: A czytałem komentarze, jak tam dopiekłeś ludziom, a ludzie się obrazili na ciebie.
1: Tak? A co napisałem?
0: No jakieś tam strasznie odsobaczyłeś po prostu te nowe kabarety, filharmonie, jakieś takie różne, to chyba była, jak to się nazywa? Filharmonia uśmiechu, czy... Coś takiego, nie wiem.
1: Harmonia śmiechu po prostu chyba, tak.
0: Takie, Malicki się nazywa chyba, tak? Waldemar Malicki, czy jakoś tak się nazywa ten dyrygent, kompozytor, który właśnie realizują połączenie kabaretu, połączenie jakichś takich właśnie wystąpień kabaretowych ogólnie z muzyką poważną, z filharmonią, a nie tylko muzyką poważną, ale generalnie z filharmonią. No i połączenie jest dla większości jednak Polaków genialne i po prostu ceniają to, że to jest najbardziej wybitna rozrywka no, na świecie. I tu nie możesz Krawcze tego krytykować. No.
1: No a jak ja na przykład bardziej sobie cenię Billa Hicksa, który mówi, że człowiek jest wirusem w butach, mówi o różnych naprawdę zajebistych sprawach, kopię system po jajach, to jest dla mnie taki kabaret, stand-up dla dorosłych właśnie, a takie, jak wychodzi pan ubrany w garnitur, zaczyna debilowato podskakiwać i śpiewać I am Gummy Bear.
0: Zajebiste to jest, no coś wspaniałego.
1: No to połączenie kultury wysokiej z rozrywką dla debila, no ciekawe połączenie.
0: Ale był świetny komentarz, że ktoś ci napisał, jak śmiesz w ogóle krytykować ten, piszesz, przecież tam ludzie w garniturach siedzą.
1: No jakoś, nie wiem, no jakoś wolę Andy'ego Kaufmana, Jima Greya.
0: Ubierz Hama w garnitur i powiedz, że to będzie kultura, nie?
1: No ale co kto lubi, no degustibus not disputantum ponoć.
0: No, więc... no tak, no ale to jest, wiesz, hasło, tylko że ja się zgadzam z tym hasłem, że każdy ma prawo do tego, co lubi i tutaj nie ma sensu się z tym spierać, tylko najgorzej, że za to, ja nie płacę, no ale większość Polaków zapłaci za tą rozrywkę, no i tutaj jest, jednak powinni mieć prawo do krytyki tego, tak, bo płacą za to, czy chcą, czy nie chcą, płacą, więc powinni mieć wpływ na to, co powinno się pojawiać, tak, w takich telewizjach.
1: No, jest taka rzecz, takie zjawisko, że Polak jak coś lubi, to jak to było w jednej piosence, lubi to jak cholera. I stąd może takie ostre właśnie często wojny, nie? O to ty powiesz, że coś ci się nie podoba i zaraz jesteś nazywany ty i twoja stara, prawda? I tak dalej. Więc no, takie są wojny. Zresztą naród jest teraz z PiS-u jeszcze bardziej podzielony. Ta partia dzieli Polaków jak mało kto. Nawet jak organizuje takie opole, to dzieli. No bo i są jakieś kontrowersje. I tutaj było trochę kontrowersji związanych z tą imprezą. Na przykład takie, że ochrona zabierała różne flagi biało-czerwone i wszystko, co mogłoby służyć do manifestacji swoich poglądów politycznych, tak? Bo nie chcieli robić z tego imprezy tego typu. To pierwsza kontrowersja. Druga to oczywiście wygwizdanie Jacka Kurskiego, pajacka Kurskiego.
0: Ale on dobrze wybrnął z tego. Powiedział, że ci, co gwizdzą, to nie są Polacy, że wita po prostu obcokrajowców, którzy przyjechali na imprezę.
1: No taka pojechał ostro. Taka retoryka PiSu jest zawsze
0: prymitywa
1: ta sama.
0: Prymitywa takiego, wiesz, chama prostaka.
1: Nie podoba ci się Polska? Ty nie Polaku, ty?
0: Ty nazisto, ty nazisto. Ty.
1: Żydostwo choleryne. No, jak ci się nie podoba PiS, to jesteś Żyd. Znaczy, za PiSu masz tylko dwie opcje do wyboru. Albo jesteś katolik, albo pedał. O, i tutaj też Furiat przypomina, że oczywiście zmieniona piosenka Killer, tak? Kuby... Jak się nazywa wokalista elektrycznych gitar?
0: Sienkiewicz. Ale to chyba zmienione, to było chyba całkiem okej, on to zrobił. Nie wiem, wydawało mi się, że to nie jest. Znaczy ogólnie zawsze elektryczne gitary razem z Kubą Sienkiewiczem uważani byli w świecie muzyki rockowej za takich wieśniaków, no mówmy się, tak? Że to tak niby muzykę rockową grali, no ale tak po wieśniacku bardziej. I no tak jak country też, tak jest taką muzyką. Oni nie grali oczywiście country, no ale w takim klimacie trochę. I ja wiem, czy ta przeróbka, nie wiem, że gdzie tu skandal wybuchł, że po prostu zrobił sobie jaja, tak? Pan Sienkiewicz.
1: Budzę się z rana, a tutaj dobra zmiana, do chuja pana... O, przepraszam, to tak w radio... To...
0: Ale tak chyba naprawdę, tak?
1: Nie, to ja sobie
0: on
1: tak...
0: On chyba nie, ale on tam trochę poprzeklinał chyba też.
1: No coś tam, nie no, było coś, że siedzę na minie... No, nie pamiętam dokładnie słów, mogłem sobie to wkleić, to bym teraz wam tu zaśpiewał. No, to posłuchajmy, jak brzmiało wygwizdanie Jacka Kurskiego. Na początek, jak to brzmiało od strony mikrofonu. No, starano się właśnie za pomocą tak zwanych mikrofonów efektowych, czyli takich, które są skierowane na publiczność, które odbierają właśnie reakcję publiczności. Było przykazane, że w razie czego mają wyciszyć te mikrofony już zawczasu. Wygląda w ogóle na to, że Kurski się spodziewał tego, że zostanie wygwizdany, bo miał dwa koła ratunkowe. Pierwsze to było, że orkiestra miała grać i zagłuszać, jakby no sprowokować, żeby przestali gwizdać, no bo jak grają, to przestajemy, no ale to się nie udało, no tam orkiestra robiła co mogła, w końcu przestali, a dwa to było właśnie, że mieli wyciszyć te mikrofony, oba sposoby zawiodły, no i było słychać, to posłuchajmy.
2: Pozdrawiam widzów Telewizji Polskiej w kraju i za granicą, którzy oglądają nas za pośrednictwem TVP Polonia. Szanowni Państwo, w wielu krajach aplauz wyraża się poprzez gwizdy, dlatego witam również cudzoziemców w Opolu. Witam Państwa bardzo serdecznie.
1: dobry humor go nie opuszcza. No i większość komentarzy, znaczy bardzo wiele jest komentarzy takich, że sikają na niego, plują, a on mówi, że pada deszczyk. No Kurski to, ale no na pewno...
0: Koniunkturalista. Kurski to jest po prostu, zresztą zauważ, że jego brat jest po drugiej stronie barykady. Oni dokładnie, a oni się lubią, bracia, oni po prostu, to jest gra. Tak samo PiS gra z Platformą Obywatelską, że ludzie myślą, że oni się kłócą i tak dalej. Oni po prostu grają w dobrego, złego policjanta.
1: No,
0: się kręci, się
1: dobry
0: kręci.
1: I zły glina, nie? No trzeba mu na pewno pogratulować opanowania. Myślę, że ta piękna opalenizna sprawiła, że nie było widać, że się zaczerwienił jak burak, bo to ciężko się nie zaburaczyć, jak cię kilka tysięcy osób wygwizduje, nie? No chyba, że ktoś ma tak dobre mniemanie o sobie samym i takie dobre samopoczucie, że go w ogóle to nie rusza.
0: To totalny egocentryk pan Kurski. Ja pamiętam, jak były, to, wiesz, tu wojna gdzieś, znaczy wojna, w sensie, że na Majdanie, pamiętasz, na Ukrainie, to był 2014, tak? Przełom 13-14, ale to był 2014 i po prostu te wydarzenia na Ukrainie, ludzie ginęli, a ten sobie robił w swój na Majdanie, nie? I taka jebutna jego twarz wielka, po prostu na połowę zdjęcia ją wkleił na face'a po prostu. No coś okropnego, z taką uśmiechniętą mordą, nie? A tam niedawno wcześniej, wiesz, ludzie ginęli. Po prostu gość, no mówię, totalny oportunista, totalny koniunkturalista, no gość, nie przepadam za takimi gośćmi, nie? Którzy wszystko robią dla poklasku, dla kasy, nie? I nie mają fanu takiego, nie? Bo ja rozumiem, jak ktoś takie rzeczy robi, na przykład Kuba Wojewódzki. Ale jest przy tym po prostu taki wyluzowany, nie? Jedzie z tym i mówi jak jest, nie pcha się do polityki. A Kurski był też dziennikarzem, przecież Kurski był dziennikarzem. Zamiast zostać jako dziennikarz, gdzieś tam działać i tak dalej, nie? To kurczę, wszedł w politykę.
1: Lubi też szybko jeździć, z tego co pamiętam. Były też jakieś kontrowersje właśnie, jak go kiedyś zatrzymali, bo tam pędził gdzieś. No, posłowie mogą pędzić, bo mają przecież immunitet, nie? I mogą, w sumie to taki poseł może nawet na środku ulicy ściągnąć majtki, zgwałcić kogoś i wyciągnąć immunitet od razu, nie?
0: No tak, ale wtedy mu prawdopodobnie ten immunitet cofnął i pójdzie siedzieć.
1: Myślisz?
0: Tak. To oczywiście,
1: ja
0: że
1: bym,
0: tak.
1: Ja bym się spodziewał raczej, że wyjdzie Kaczyński i powie: ściągnięcie tych majtków to ruch pewnych sił. Wiemy doskonale, jakie to siły. O, tyle. A teraz posłuchajmy, jak to brzmiało, bo znalazłem też nagranie. Ktoś nagrywał komórką, bo te gwizdy tak no, było słychać, ale posłuchajcie, jakie one były głośne, jak ktoś nagrywał to od strony publiczności.
3: Wypad! Wypad! Do domu! Pajacek! Pajacek! Ryj! Ryj! Buda! Morda przy ryju!
1: Takie nagranie. Bardzo, bardzo. Ja uważam, że Polacy zachowują się skandalicznie po prostu i władza powinna zastosować dobry komunistyczny sposób, kochać nas tak długo, aż my ich pokochamy.
0: No tak, tak. To jest najlepszy zawsze sposób. Tylko aplauz i akceptacja. Później.
1: Właśnie, ale to jest fajne, że jednak jakiś protest jest, nie? Że chyba myślę, że trochę się nazbierało, raz, że się nazbierało na tym Opolu, bo ludzie byli wkurzeni, że im tam pozabierali różne gadżety, chcieli sobie tam pokodować trochę pewnie, czy coś, a dwa, że ludzie są wkurzeni po prostu, że będzie zbierany ten haracz od nich na media publiczne, które jakościowo są na poziomie toalet publicznych w sumie. Od czasu do czasu się zmuszam, żeby tam zerknąć i Właściwie zawsze trafiam na reklamy, nie wiem czemu. A jeszcze ani razu księdza. Muszę zobaczyć, że na pewno są jakieś programy w stylu tam Słowo Boże na niedzielę. Bim, bim, bim, bim.
0: Wiem, że reklamy puszczają nawet w kanałach, na przykład TVP Kultura, czy jakiś, no, gdzie tam nie ma sensu, jest naprawdę nikła oglądalność tego kanału, on jest dotowany, ma cel, na tych reklamach praktycznie nic nie zarabiają oni, ma cel, jak sama nazwa kanału TVP Kultura, po prostu uczyć ludzi kultury, czy też przekazywać jakieś wartości, prawda, uniwersalne, czy też sztukę po prostu promować. I mnóstwo reklam, że też jak tam włączysz ten kanał, to masz dużą szansę, że na reklamę trafisz. No po prostu to jest jakaś makabra. No tak samo TVP Historia, czy te inne kanały. No to nie rozumiem. No nawet to próbują działać jako komercyjnie właśnie na zasadzie kultury.
1: A kto jest teraz ministrem kultury za PiS-u?
0: A nie jest przypadkiem ten pan, co kazał coś tam szczekać artystom, żeby nie... Znaczy szczekać, w tym sensie, że dziennikarce chyba kazał tam coś szczekać, ale artystów bardzo jakoś tam tłamsił, chciał cenzurować sztukę. Pan Gliński, to nie jest pan profesor Gliński? Przypadkiem? Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że być może on.
1: Nie wiem też właśnie, ale być może to wyglądało tak. Gliński, ty jesteś grzeczny chłopak, mówisz dzień dobry zawsze, to ty będziesz ministrem kultury. O. A on, dziękuję. O, no proszę, właściwy człowiek na właściwym miejscu. Tak mogło być. Następny newsik tutaj, chyba że ty chcesz teraz z czymś polecieć.
0: No ja mam takie bardziej, można powiedzieć, znowu spiskowe, więc nie wiem, to może później jeszcze, takie, żeby już nie od razu to zawalić tymi spiskami wszystkimi.
1: No dobra, to ja w takim razie jadę dalej. Okazuje się, że Korea Północna włamuje się, słuchajcie, do banków na całym świecie i straszliwe sumy z nich kradnie, dziesiątki milionów dolarów. Tak twierdzą przynajmniej programiści z Symantec'a, czyli producent znany oprogramowania antywirusowego. No i goście z Symantec'a twierdzą, że zarówno włamania na serwery Sony Pictures, gdzie wyciekły dane kart kredytowych, jak i właśnie te kradzieże z banków, to właśnie odpowiedzialni są za to hakerzy z Korei Północnej, to dosyć właśnie wygodne dla krajów, które są za murem, za żelazną kurtyną, sobie tak kraść. No bo co im kto zrobi, komu się poskarży? Żadne tu konwencje ich nie obowiązują, z nikim się nie kontaktują. Też ciekawe jest, że kraj, w którym ludzie zjadają czasami korę z drzew, ma też tak dobrych hakerów, nie? Ciekawe, czy tak jak się szkoli takiego hakera, pewnie od małego, nie? Zamyka się go w takim białym pokoiku, gdzie są tylko cztery ściany i komputer na środku. Przychodzi Kim, żeby on się Kim Jong-un się na wszystkim zna, słuchajcie, jak on tam ostatnio był z gospodarską wizytą w fabryce piłek i oglądał te piłki, tam o tu okrągła piłka, pewnie mówił tam o tu dziurka, tu się pompkę wkłada, a przy nim zawsze jest masa osób i notują i mają takie notesiki i zapisują, co powie wódz, bo wódz się tak zna na wszystkim. No i też pewnie przychodzi do hakera takiego i jako wybitny znawca mówi, no tu, a tutaj się wciska, tak, tu się wpisuje, tam się włamuje, tutaj, tego tu po kabelku idzie, siup, tak, no, to, a wszyscy go słuchają i, na wszystkim się zna, wodzu, no tam nawet jak wiadomości się ogląda, to tam... To jest niesamowity kraj, bo tam jest czysto, drogi są piękne i równe, bo nieużywane. Ludzie sprzątają nawet jak jednego listka nie ma na ulicy. Tam nie ma bezrobocia też, nie? To piękny kraj, nie ma bezrobocia. Swoją drogą teraz Szwajcarzy z kolei... zagłosowali przeciwko temu, aby dostawać dochód podstawowy w wysokości równowartości naszych 10 tysięcy. Wy sobie to wyobrażacie?
0: Obywatele... No, tak zagłosowali i po prostu no, widać, że trochę myślą.
1: Myślą, a przecież z tego co pamiętam, to ty nawet byłeś takim częściowo zwolennikiem
0: takiego rozwiązania. Jestem zwolennikiem, ale trzeba dostosować do gospodarki. No jednak takie obciążenie dla szwajcarskiej gospodarki, to myślę, że i w Szwajcarii nie dałaby rady po prostu tego, czyli tam 2000, 2500, tak, euro, coś takiego, 2200, no ponad 2000 euro w tego dochodu gwarantowanego, czyli franków, tak, i pół tysiąca franków, no nie wiem, 2200, 2300, wszystko jedno franków szwajcarskich, no obciążenie dla budżetu i przede wszystkim dla innych ludzi, tych, którzy pracują, prawda, bo ktoś, państwo nie ma pieniędzy, państwo musi od komuś zabrać, żeby komuś dać, więc zabierze od tych, co pracują, no i ja w tym sensie mówiłem, że jestem za tym dochodem podstawowym, tym dochodem gwarantowanym, czy jak to tam zwał, jestem, ze względu na to, że to ułatwia, bardzo walczy z biurokracją, znaczy jest świetnym instrumentem do walki z biurokracją. Można po prostu za pomocą dochodu gwarantowanego likwidować jakieś MOPS-y, jakieś ZUS-y, SRUS-y, inne dziadostwa wszystkie, ministerstwa jakieś medyczne i tak dalej, bo wtedy możemy po prostu większość rzeczy sprywatyzować, bo nie będą potrzebne, bo każdy będzie miał ten dochód gwarantowany i sobie sam każdy będzie płacił za wszystko, prawda? I to jest, uważam, za szkołę będzie płacił za lekarza, za tego, ale ma ten dochód gwarantowany i to jest duży plus, bo i może tak, ma ten dochód gwarantowany i jeszcze może pracować i jeszcze więcej może mieć. Natomiast w tej chwili jest tak, chociażby tutaj w Irlandii, że są zasiłki dla bezrobotnych bardzo wysokie. One wynoszą 750 euro, tak pi razy drzwi, no, ponad 700 euro miesięcznie dla bezrobotnych, prawda? A bardzo często niektórzy, jak pracują na pół etatu, to mogą mieć mniej nawet, jak na pół etatu ktoś pracuje, niż te 700 euro do kieszeni, prawda? Czyli pracując na pół etatu, tak naprawdę się nie opłaca w Irlandii, bo zarobisz mniej na pół etatu, niż nic nie robiąc, biorąc zasiłek, nie? No i to nie jest dobre. Natomiast taki dochód gwarantowany, że możesz, masz ten już gwarantowany, ale jeszcze jak pójdziesz do pracy, to nie zabiorą ci go. A tak jak wiesz, a dużo bardzo w Irlandii ludzi jest po prostu takich leserów, dlatego, bo dostają ten zasiłek. I mało tego, robił jakieś nieuczciwe rzeczy, handel narkotykami, coś tam, jakieś drobne kradzieże, coś różne rzeczy dodatkowe, bo nie mogą robić nic legalnego, tak? Bo mają ten zasiłek, 700 euro, jak dotacje jeszcze na mieszkanie mają, jakieś naprawdę duże, duże rzeczy ci bezrobotni w Irlandii i dodatkowo może tylko dorobić sobie do tego, tylko nielegalnie. Więc to jest dużo lepszy pomysł, prawda? Taki dla każdego ten dochód gwarantowany. Ja myślę, że można było to rozszerzyć też na przykład, jak ktoś jest bogaty i wiesz, żeby się już tam z tymi papierologiami i tak dalej, może na przykład od razu przekazać. Albo nam do budżetu państwa, jak ktoś jest takim narodowcem polskim, Polakiem, biało-czerwonym, no to do budżetu państwa może przekazać te pieniądze, które mu się należą, a jak nie, no to może oddać, tak jak jest 1% teraz podatku, który możesz, to możesz jakąś fundację tymi pieniędzmi wspomóc, prawda, że ten mój dochód gwarantowany oddaję na jakąś taką fundację. To by było bardzo popularne, myślę. Coś takiego. Szczególnie osób, które są no, bogate, tak? No, w sensie, że zarabiają dobrze. I pomyśl, ile tych urzędników nie byłoby. Nie byłoby tych urzędników, którzy niszczą gospodarkę, zabraniają ludziom robić. Naprawdę. I ja sobie ostatnio tak pomyślałem, jeśli mogę jeszcze powiedzieć coś, sobie pomyślałem o tym, że państwo i urzędnik państwowy jest dużo gorszy niż najgorszy bandzior na ulicy. Złodziej to tylko może ci wyciągnąć pieniądze z twojego portfela, prawda? Co zresztą urzędnik też robi. Bandzior taki no, poważniejszy, jakiś taki łobuz, który wiesz, może ci w mordę dać, prawda? W mordę dać, pobić i jeszcze zabrać pieniądze, tak? To już taki, wiesz, przestępca większy. A państwo jest największym przestępcą, urzędnik, bo nie tylko ci z portfela zabiera pieniądze, nie tylko daje ci w mordę, ale jeszcze się z całej siły non-stop kopie po jajach.
1: Okej, okay, mamy Zenona na antenie i jak ty to skomentujesz, Zenonie?
0: Czy zostały skopane w jaja przez państwo kiedyś?
4: Aha, przez państwo? Nie, ale myślę, że tak na dobrą sprawę to niewiele już brakuje, żeby w końcu mnie taki los spotkał. Cholera wie, czy jakoś mnie nie wydymało państwo. Zresztą krzywdę mi zrobiło taką, że zanim dziecko poszło do szkoły, no to ładnie się wypowiadało, mówiło sobie, a nie se. A do tego wszystkiego na przykład jeszcze, no nie wiem, nie mlaskało, tak? Ale poszło do szkoły państwowej i cofnięcie w rozwoju, mówi se, laska beka. I ogólnie jakoś schamiało.
1: Beka, bazgrze po ścianach.
0: Współczuję, no. Ale niestety jest obowiązek szkolny w Polsce, więc to jest trudna sprawa, nie?
4: No, to jest skutek tego. Panowie, taka ciekawostka, znaczy co ciekawostka, to jest temat w ogóle dobry na całkiem osobną audycję, jak wyglądają te wszystkie referenda w Szwajcarii, nie wiem czy widzieliście, ale oni tam dostają takie, każdy obywatel, który ma prawo do głosowania, dostaje taki po prostu ogromny plik papieżysk, w których jest napisane, co sądzą jedne ugrupowania polityczne o tym, co sądzą inne ugrupowania polityczne o tym wszystkim, danej kwestii, jakie są dane jakieś naukowe, jak co sądzą o tym jakieś uniwerki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Coś to jest po prostu nie do pomyślenia w jakimś normalnym, że tak się wyrażę, kraju. Nie, wyobrażacie sobie coś takiego, że żeby dobrze obywatela i rzetelnie poinformować?
1: Jeszcze się go pytać? No coś?
4: Absurd, po prostu absurd. No i teraz ciekawe, bo ja na przykład nie wiem i jakie tam wyniki były tego, co do tego referendum o tym dochodzie podstawowym. Trochę mnie to minęło. Zapomniałem. Wiedziałem, że to się tam toczy.
0: 75 chyba przeciwne było.
1: Tak, 75, jakoś tak. Na pewno 70 parę procent. 72,
0: ale to nie dlatego, że ludzie może nie popierają, tylko po prostu za wysokie jest, nie? Że to trzeba, wiesz, dostosować do gospodarki i zrobić jakiś sensowny, tak jak jeszcze raz dopowiem, żeby na przykład zlikwidować biurokrację. No wiadomo, w Szwajcarii ta biurokracja to jest niespółmiernie mała w stosunku do Polski, ale i tak jest, więc też można by było, prawda, tych urzędników trochę odstawić na trawkę, nie?
1: 77% Szwajcarów odrzuciło propozycję wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego dla wszystkich.
4: To ja słyszałem taką anegdotę, to mi opowiadała koleżanka już w szkole średniej z 10 lat temu. Mówi, że jej wujek z kolei opowiedział, który mieszka już w Szwajcarii dawno, jest rolnikiem. Mówi, że tam chyba krąży taka sytuacja, nie wiem na ile to jest miejska legenda czy coś, nieważne. W każdym razie przychodzi jakiś facet z zagranicy do banku w Szwajcarii z walizką, taka pełna konspiracja, rozgląda się, patrzy. Kurde, dobra, po cicho podchodzi do okienka, wiesz, tak kładzie tą walizkę przy tym okienku i mówi: ja bym chciał złożyć w depozycie $1,000,000. A na co kasjer tak na cały głos mówi, rozgląda się: proszę pana, w naszym kraju biedy się nie trzeba wstydzić. Więc tam są po prostu inne kwoty, tak? $1,000,000.
0: Dobre, dobre.
4: $1,000,000 na koncie to tam nie robi wrażenia.
0: Biedy nie trzeba się wstydzić. No Kulczyk to tam nieźle musiał. A to jeszcze dojdziemy do niego, bo też był obywatelem Szwajcarii zasłużonym, odznaczonym obywatelem szwajcarskim Kulczyk.
4: Helwetia.
0: Więcej płacił podatków w Szwajcarii niż w Polsce. To się naprawdę chwali.
5: W życiu.
4: Ale zauważyliście teraz, nie?
5: Tak robić. To
4: na pewno nie widziałeś, ale ja
5: zrobiłem
4: w radiu co chwilę słychać fundację Kulczyka. Coś tam się dzieje z Krawcem?
0: Coś się dzieje, tak. Się dzieje.
1: Bo to trzeba tak robić, żeby zrobić, a żeby się nie narobić.
0: No i Kulczyk to naprawdę wdrażał w życie. I co? Jeździł Lamborghini, jeździł Ferrari, jeździł. Miał jachty, miał samoloty swoje, miał. No i co? Czego chcieć więcej?
4: No nic, no widzisz, wszystko bum, tralalala, nie? Jak trzeba. Dobra, ja zaraz będę kończył, więc jeszcze powiem to, co napisałem na czacie. Nie wiem, czy państwo widzieliście, ale pan Zuckerberg dostał...
0: Od Facebooka, tak? Szef Facebooka, założyciel Facebooka.
4: Szef Facebooka, tak? Szef Facebooka miał...
0: Czy Facebooka? Bo on wygląda na Facebooka, ten pan Zuckerberg.
4: Dokładnie, to jest czysty Facebook. Też ma niebieskie oczy, nie? To też jest taki Żyd z niebieskimi oczyma.
0: A aszkenazyjski Żyd.
4: Aszkenazji, tak, to są ci, którzy się podłączyli, nie? Pod Żydów.
1: Jak wy się znacie tutaj na Żydach, proszę, no, proszę.
4: Znaczy wiesz, to miałeś ten, tam było takie państwo, które kiedyś przyjął judaizm, był jakiś tam sułtan, który stwierdził, że zobaczy, jakie są religie i stwierdził, że przyjmie judaizm, nie? To tam te rejony, nie Krymu, tylko tam Kazachstanu bardziej, czy coś takiego, nie? Gdzieś tam te rejony to było. Nie pamiętam, kiedy to było. 1000 lat temu, ponad, więcej. Już teraz nie pamiętam dokładnie detali. W każdym razie wiesz, że są jeszcze czarni Żydzi, Murzyni z Etiopii.
0: Słyszałem o tych sprawach różnych. Poza tym też podobno Jezus, jak żył, i Maryja, zawsze dziewica, byli też, może nie czarni, ale tacy bardziej ciemniejsi. Ciemniejsi tak. Nawet niż Arabowie.
4: Co ty pierdolisz? Przecież Maryja się pod Częstochową urodziła.
0: Czarna Madonna, ale to nic. To czarna Madonna była. Zawsze dlaczego się zastanawiam, dlaczego jest czarna Madonna i dlaczego jest taka śniada na tych obrazach w Polsce? Dlaczego? Pytam się.
4: Czarna, bo cały czas miała żałobę, a Matka Boska się pod Częstochową urodziła. Co ty, Klod, opowiadasz?
0: No dobra, ale widziałeś, jaka ciemna jest na tych obrazach? A i tak rozjaśniane były, bo to był rasizm wtedy, to czarny to szatan był, więc nie można było na czarnego.
1: A ponoć całun turyński ma dowodzić, że Jezus był albinosem.
0: A jak może na całunie być kolor skóry?
1: Nie, no bo tam jest jakoś tak, jeśli wiesz, bo jeśli przyjąć... No bo tam jakoś coś z negatywem było, jak to odwrócić, to właśnie wychodzi, że albinos, nie pamiętam dokładnie o co chodziło.
4: No właśnie, coś myślałem, że tak będzie, że negatyw i w ogóle, ach jo.
1: Negatyw, to tak brzydko się mówi.
4: Negatyw, to też przecież tak się mówi na Murzyna, żeby mu coś dotygować, że jakiś gorszy niby jest czy coś. Nie wiem, ja tam z Murzynami to powiem, że to tak nie rozumiem tego rasizmu per se, no bo...
1: A Jezus jeśli prawdą jest to, że Maryja odbyła stosunek z rzymskim legionistą Panterą, to Jezus mógł być trochę taki Żyd, a trochę mógł mieć takie rzymskie...
4: Czyli mógł mieć niebieskie oczy na przykład.
1: Może... Tak się mówi, że mogło to sprawić, że właśnie odrzucił od siebie... znaczy, że szukał tego ojca w niebie, tak? No bo to bycie bękartem to w tamtych czasach to jeszcze to było coś strasznego, więc no takie wyparcie trochę, nie? Mogło to się jakoś... Znaczy, nie wiem, dla mnie to są jakieś tam po prostu... No nikt tego nie sprawdził.
0: Krawiec, nie wolno mówić źle o osobach, które już nie żyją.
1: Ale Jezus żyje, bo z
4: chyba, że jest to Hitler,
0: ale... chyba, że to jest Jezus, że on żyje, tak? To mnie podszedłeś, bo to Bóg jest, bo Bóg żyje. No, okej.
1: Jak z martwych wstał, to chyba żyje, nie?
4: No, z marchwi wstał, bo szedł przez marchewkowe pole i się przewrócił. Słuchajcie, na litość boską, ja tylko chciałem powiedzieć, że Zuckerberg miał hasło do portalu LinkedIn, Pinterest i Twitter, które brzmiało da.
0: O, to taki bardzo dobry niemiecki mi się zespół przypomina.
4: Tak, trio. W reklamie było.
0: Da.
4: W reklamie Volkswagena. Da.
0: Może to jest jego, wiesz, najbardziej, albo od dadaizmu może też. Dada, to był taki ruch w pierwszej połowie XX wieku.
4: Ale wiesz, co jest ciekawe, Klot?
0: Abstrakcyjnej sztuki.
4: W każdej korporacji, na pewno ty, jak pracowałeś dla jakiejś, chyba pracowałeś dla jakiegoś DHL-a, czy dla czegoś mówisz kiedyś, przecież ale zawsze
0: jako,
4: szkolenia.
0: Jako kierowca, no bez
4: przesady. Ale to nawet chyba jako kierowca masz tam jakieś swoje loginy, hasła, czy coś, nie? Przypuszczam,
0: no tak,
4: że...
0: No ale to wiesz, co to za znaczenie ma? No ale okej, dobra, mów.
4: No wiesz, cały widz jest taki, że masz to szkolenie, że hasło musi być tam z małych i dużych liter, liczb, znaków specjalnych wszystkiego i w ogóle mieć przynajmniej tam 500 znaków, żeby było kurde...
1: Dwa znaki przystankowe, przynajmniej dwie cyfry, jedną dużą literę i pięć małych, składać się z co najmniej 16 znaków i mi jest dosłownie często ciężko to jakby spełnić wszystkie te wymogi. Tak próbuję, szukam...
4: Dokładnie, ja później
0: zapomniałem. Ale w korporacjach tak nie ma. W korporacjach jest... znaczy ja mówię, no ja akurat tych spraw nie musiałem mieć, tak? Bo tylko numery masz po prostu swoje i tak dalej nadawane. A jak pracujesz w biurze, to tak, to masz tam swoje, ale nie ma jakichś... No nie wiem, no wydaje mi się, że nie ma jakichś strasznych, strasznych wymagań. Może na przykład, żeby była cyfra i litery.
4: Ja ci powiem tak, że wielkiej kariery w korporacji nie zrobiłem, ale pamiętam, że no ironia była taka, bo między innymi resetowałem hasła i ironia była taka, że szeregowi pracownicy o to dbali i mieli różne hasła i je zmieniali. A wielu jakichś tam już trochę wyższych pracowników, już nawet nie mówię o prezesach, bo tacy też byli, mieli to w dupie, zawsze ustawiali sobie to samo hasło, co było po prostu jawnym łamaniem przepisów.
0: A co im mogłeś zrobić? Nic nie mogłeś zrobić. On został, a ty wyleciałeś na przykład.
4: No tak. No.
0: A on jeszcze do góry poszedł, jeszcze do góry. Oczywiście. Zobacz, Zuckerberg był na samym szczycie, jest na szczycie i co teraz? A co to mu może zrobić? No.
4: Dokładnie. No da.
1: Dobra, dziękujemy Zenonie za komentarzyk twój i za ciekawostki różne, no i trzymaj się.
4: Auf Wiedersehen.
0: Tak, to co, może jak już mówiliśmy trochę o kulczyku, to mam tego newsa o kulczyku. Czy jeszcze w starym temacie jesteśmy?
1: Nie, możemy jechać dalej.
0: Tak, to dostałem też informację od mojego słuchacza, mojej audycji, ale także jest na portalu, zresztą na portalu na temat jest artykuł o tym, ale to był fakt, który zdarzył się w Polsacie. W Polsacie niespodziewanie wtargnęła na scenę programu kobieta, która twierdziła, że Krawcze? No. Jan Kulczyk żyje. No. Wyciszono szybciutko, ale konsternacja, nie wiadomo co się dzieje.
1: Może się nasłuchała teorii chaosu?
0: Ona takie rzeczy opowiada, że to ja to tam nic w stosunku do tego, co ona mówi o Janie Kulczyku. Pani nazywa się Edyta Sieczkowska. Sieczkowska, od razu z niej się wszyscy śmieją, że ma sieczkę zamiast mózgu, że w ogóle jest psychiczna i tak dalej. No fakt, ma, pewnie nie jest trochę zrównoważona do końca, bo no mówię, no całe, znaczy teraz mnóstwo lat, chyba 10 lat walczy z Kulczykiem, znaczy walczyła, no teraz już jak nie żyje, to już nie bardzo może, ale próbuje, bo ją oszukał. Oszukał ją na spore pieniądze, na miliony. Nie na jakieś tam dziesiątki czy nawet setki tysięcy, ale na miliony złotych. Ona była w Dubaju, mieszkała, zajmowała się, była takim pośrednikiem biznesowym pomiędzy polskimi przedsiębiorcami czy zachodnioeuropejskimi i tymi Arabami, którzy mieszkają tak, w Emiratach Arabskich. To się nazywa Zjednoczone Emiraty Arabskie. No tu mogę trochę jeszcze powiedzieć wam o tym, o Dubaju, co to jest. Jeden z 7 Emiratów tworzących Zjednoczone Emiraty Arabskie. No zawsze się mówi, tak, Dubaj to jest jakiś taki mit luksusu. Znaczy mit, no nie mit, no bo faktycznie tam luksus jest duży w Dubaju. Generalnie z ropy zbudowane cały ten potencjał tamtego rejonu. No i co ta pani Sieczkowska, co ona takiego, no to powiedziała, chciała po prostu jakieś tam dowody przedstawić, coś tam, no ale ją wyciszono, miano jej dać coś do powiedzenia, ale wyciszyli ją szybko, później dowodów też od niej nie chcieli wziąć, zobaczyć, sprawdzić i tak dalej. Pani Sieczkowska napisała taką książkę, Prawdziwa twarz, Jan Kulczyk, najbogatszy Polak. Właśnie Prawdziwa twarz Jana Kulczyka opowiada w niej przygody, jej przygody właśnie z panem Kulczykiem, jak to wszystko wyglądało i pokazuje, że pan Kulczyk no, miał trochę też różne twarze, też oszusta takiego no, działającego na skalę masową, znaczy na najwyższą, światową skalę, bo ty Krawczy zresztą chyba też miałeś, prawda, z polskimi oszustami do czynienia, takimi, którzy też na minę cię gdzieś tam, prawda, wrzucili.
1: No okradli, to pomysł sobie, okradł mnie zwyczajnie no, i okradł,
0: oszust, złodziej, a Kulczyk takim właśnie złodziejem był tylko od miliardów, nie, że on tam, jak on się po milion dolarów nie schylał specjalnie, nie, Kulczyk, więc tam nie wbijał na miliony, tylko raczej na potężniejsze pieniądze, na miliardy. No i tak z budżetu państwa wyprowadzał z Ciechu pieniążki wielkie, z telekomunikacji polskiej potężne pieniądze, oprócz tego jeszcze przecież wyprowadzał z różnych nieruchomości, które kupował bardzo tanio od Skarbu Państwa. No po prostu trzeba wiedział z kim pić. Był ustawiony z różnymi politykami. Także to był gość, który po prostu korumpował. Był, no, korumpował wszystkich dookoła, żeby zarobić na tym. No i zrobił to skutecznie, naprawdę bardzo dobrze. I tu szapoba dla pana Kulczyka, że no, złodziejem był genialnym. A co jeszcze, co ciekawe jest, pan Kulczyk do dzisiaj jest uznawany za najwybitniejszego biznesmena w Polsce. I to już się można powiedzieć, no nie wiem, kto w grobie przewraca. Może Józef Piłsudski, może nawet chyba Czesław Kiszczak się już przewraca w grobie, bo on mówił, że to śmieszny gość jest. Że to jest w ogóle niepoważny gość jest ten Jan Kulczyk. Tak mówił o nim Czesław Kiszczak, że to jest po prostu... No. O takich gościach nie będzie rozmawiał. Być może wiedział dużo więcej o Kulczyku niż my, no zapewne pan Kiszczak. No ale raczej polskim Polakiem Kiszczak nie był. Raczej nie był patriotą polskim. Zresztą Jan Kulczyk też nie, bo on był też Liechtensteinu honorowym obywatelem, tam też więcej podatków płacił niż w Polsce. To jest ciekawe, że w Liechtensteinie więcej płacił podatku niż w Polsce. Taki polski Polak to był pan Jan Kulczyk. No nie wiem, jak to można. No są jakieś takie rzeczy, nie? Ale co ciekawe właśnie, jeszcze wracając do tej pani Sieczkowskiej, no nie wiem, jak się to rozwinie, jakie ona tam dowody przedstawi. No ale mówię, no nikt jej tak nawet jakby miała dowody, no to nie wiem, czy ktoś by mówił, może, a może po prostu się jej wydaje tylko różne rzeczy, coś po prostu głosi. Może faktycznie słuchała mojej audycji, mojej audycji Trychosu i coś jej się też klepki poprzestawiały i zaczyna twierdzić, że Jan Kulczyk żyje. Kto wie.
1: Ale to ładnie powiedziałeś. Może słuchała mojej audycji i jej się klepki poprzestawiały? Świetna autoreklama.
0: No tak, no sobie, wiesz, żartuję trochę. Żartuję sobie z tego w tym sensie. Natomiast, I'd buy this for a dollar. Natomiast jak najbardziej jest to prawdopodobna rzecz, bo no, co by nie można jednak Janowi Kulczykowi, nie można zarzucać braku inteligencji, braku rozumu. No, to był bardzo człowiek przewidujący w przód. Przewidujący, znaczy, nie wiem, czy można w tył przewidywać, chyba nie.
1: W tył przewidywać.
0: Przewidujący na długo naprzód, nie tydzień, nie miesiąc, ale na lata naprzód, a tutaj miesiące. Wiedział, że PiS wygra i PiS się po prostu jemu dobierze do skóry. No nie udało się, no bo po prostu nie ma. Nie ma człowieka, nie ma problemu.
1: No myślę, że mógł się słusznie obawiać, bo PiS się różnym osobom dobiera do skóry. Z TVP wypadają niczym gruchy z drzewa, spadają różni źli ludzie, a zły człowiek to według PiSu na przykład taki, który pisał dla Gazety Wyborczej. No z czymś można się tam jakoś częściowo zgodzić, no bo wiesz, Monsanto, Wyborcza, te sprawy, no to jak ktoś się kuma z takimi korporacjami...
0: No tak, no ale co innego pisać artykuł nawet do takiej korporacji, bo wiesz, masz i dobre i złe rzeczy, tak? No w każdym, z drugiej strony te pisowskie różne media no, współpracują z Big Pharmą, która jest no, tak samo zła jak Monsanto, tak? Czyli te szczepionki jakieś, no, zresztą Andrzej Duda, prezydent, podpisał w tej chwili nakaz szczepienia, prawda, dzieci, zwiększenia liczby szczepionek i po prostu masowych szczepień, więc PiS też ma swoje za uszami i media pisowskie. Więc nie wiem, no po prostu albo się mądre rzeczy robi, albo głupie i od tego powinno się rozliczać ludzi. I tak samo jak na przykład dziennikarz uważam, no nie wiem, no to na pewno nie jest chluba, że ktoś współpracował z SB i tak dalej. No po prostu trzeba tą lustrację zrobić, trzeba ujawnić wszystko, co kto współpracował, bo jeszcze współpraca z SB jest, no jest trochę hańbiąca dla dziennikarza, ale nie jest jeszcze aż tak zła jak bycie agentem służb specjalnych, tak jak na przykład Stokrotka, jak inni jeszcze nie ujawnieni, którzy byli nie tajnymi współpracownikami, tylko oficerami na etacie. Czyli normalnymi no, członkami służb represyjnych, zarówno komunistycznych służb i dzisiaj jeszcze kontynuują to w służbach już trzeciej RP tak zwanej. Więc to już najbardziej hańbiące jest, a takich dużo jest dziennikarzy.
1: Byli członkami, to można różnie też to rozumieć, bo niektórzy...
0: No, była Stokrotka członkiem, może i jest nadal, trudno powiedzieć, ale została usunięta w tej chwili przez PiS z Radia Z. PiS ma takie macki potężne, że nawet w Radiu Z potrafi wywalać ludzi z Radia Z. Z prywatnej rozgłośni PiS w tej chwili. Skandal.
1: Członek z ramienia. A jak zaczynali nasi bogacze, to tak właśnie.
5: Sprzedam, kupię, kupię, sprzedam, coś pan frajer darmo nie dam. Kwitnie biznes koło peweksów, banków, hoteli. Z ręki do ręki krążą też żywe dolary. Nie zawsze prawdziwe.
1: Tak zaczynali nasi bogacze.
0: Nie zawsze prawdziwe. A wiesz, że państwo polskie podrabiało dolary?
1: No dlatego właśnie było, że nie zawsze prawdziwe. Te, nie, co nieprawdziwe, to od państwa.
0: To była propaganda. Propaganda, że nie zawsze prawdziwe, że Schettino, czyli cinciarze, ze Schettino na czele, ze Schettiną, bo Schettina był cinciarzem też, że oni mają te podrobione dolary, że oni oszukują i tak dalej, a tak naprawdę to całe państwo polskie podrabiało dolary w postaci bonów. Drukowało bony, które reprezentowały dolary i ludziom zabierali dolary, a dawali w zamian ci bony, nie? Ty dałeś, bo
1: pamiętam te bony.
0: A dałem ci bony, to
1: coś pięknego.
0: Za przeproszeniem, ale to był po prostu taki system oszukańczy, że tak naprawdę cinkciarze to był wolny rynek i to byli najbardziej nieporównywalnie uczciwsi ludzie tego całego państwa komunistycznego, nie? Że nawet najmniej uczciwy cinkciarz był bardziej uczciwy niż PRL.
1: Był Jacek Kurski, a teraz jest Jacek, nasz Jacek tutaj, Jacek Blacha, witamy.
6: Dobry wieczór.
1: I nie wygwizdamy go.
6: Nie zostawiaj mi krawiec, proszę, z panem Kurskim, to takie też. Myślę, że nikt by nie chciał być zestawiony z tym kabareciarzem.
0: No ale nie lubisz szybko jeździć samochodem?
6: Wiesz co, ja w ogóle nie mam sympatii do motoryzacji jako takiej. Mam o niej jakieś tam ogólne pojęcie, natomiast to nie jest moja bajka, wiesz? To może się dziwne wydawać dla osób, które mnie nie znają, że jak to osoba mająca gdzieś tam coś wspólnego właśnie z metalurgią, z blachami, z takimi rzeczami i nie kręcą ją samochody. No wyobraź sobie, że nie. I tacy ludzie w tej branży też są, tak?
1: No może też kogoś się zdziwić, że metalu nie słuchasz na przykład.
6: Słuchałem kiedyś punk metalu, na przykład takiej polskiej kapeli jak April, polecam.
1: To brzmi jak kawał trochę, czego słucha Blacha? Metalu, albo nie wiem, jeszcze takie jakieś były właśnie kawały.
6: A odniosę się do tego, czego ty, krawiec, słuchasz, czy raczej czytasz, co, jak myślę, nie do końca jest prawdą. A propos tych jakichś tam doniesień firmy Symantec, to ja bym nie ufał temu, co mówią ci w cudzysłowie specjaliści z firmy Symantec, a to dlatego, że kiedyś słuchałem taki długi wywiad w radiu z właścicielem teleinformatyki, to jest firma w Warszawie. Człowiek, który ją założył, był jednym z pierwszych, który na Wydziale Fizyki Teoretycznej w Warszawie w ogóle podłączał pod Polskę internet, tak? To było pierwsze łącze szerokopasmowe ze Szwecji. I on tam właśnie opowiadał, jak dla swojej firmy kupili produkty Symanteca, częściowo pod desktopy, a częściowo pod zastosowania serwerowe. I to, co te produkty robiły na ich komputerach, to było czyste szaleństwo, tak? Te komputery, mimo że to był nowy sprzęt, zaczęły po prostu mielić, zaczęły się frizować. Jak się przysiedli do tego z grupką specjalistów z branży, o co tak w ogóle chodzi, bo na początku to myśleli, że to może z ich sprzętem jest coś nie tak, a tam się okazało, że flagowy produkt w tamtym czasie, on się nazywał bodajże Norton 360, chyba dobrze mówię, tworzył sobie po prostu w systemie jakieś kolejne procesy, które były absolutnie puste, tak? I tych procesów tam tworzył na setki, tak? I to wszystko zaczynało po prostu mielić, zaczynało mulić, tak? No i takim oto sposobem utopili ładnych parę tysięcy złotych. Ale żeby nie było, że tutaj powołuje się na jakiegoś warszawskiego informatyka, istniała kiedyś taka strona, nazywała się wirus.gr. Nie wiem, dlaczego zarejestrowana na domenie sugerującą Grecję. Natomiast tam pasjonaci robili testy software'u antywirusowego i o tyle ta strona, czy też to, co było na niej pokazane, było lepsze od tych jakichś takich rankingów, które ogólnie gdzieś tam fruwają po internecie, że im nikt za to nie płacił, tak? W sensie oni nie mieli żadnego komercyjnego zaplecza, robili to tylko i wyłącznie z pasji. No i tam naprawdę te badania dotyczące software'u antywirusowego antywirusowego były bardzo takie szczegółowe, tak? Robili tam konkretne próby na określonych próbkach, tak? Na wirusach, które rozprzestrzeniają się w różnych krajach i tam firma Symantec nie była nawet w pierwszej dziesiątce, także ja bym tak nie wierzył ludziom z tej firmy. Zresztą nie widziałem, żeby któraś z tych dominujących firm produkująca software antywirusowy tak bardzo inwestowała w kampanie marketingowe jak właśnie firma Symantec, a to z tego względu, że co rusz wyświetlają mi się ich reklamy i to czasem no, na takich serwisach, że nawet ja wstydziłbym się tam zamieścić swoją reklamę, nawet gdyby była za free.
1: Może ci się wyświetlają reklamy antywirusowe, bo mówiłeś przez mikrofon na przykład, ale złapałem wirusa, jakąś grypę, o kurde, tam wiesz, gadałeś z kimś, a tu Facebook od razu tam zanotował tego i ci antywirusa, bo usłyszał, że wirus coś, tak ponoć jest teraz. To mówił o tym Klot ostatnio w Teorii Chaosu. No.
6: A odnośnie Jana Kulczyka, bo tutaj była mowa głównie ze strony Kloda na temat Jana Kulczyka.
0: Żyje czy nie? Żyje czy nie żyje?
6: No, można by powiedzieć...
0: Rzucić kostką można.
6: Można by powiedzieć, cytując film Faceci w czerni, Men in Black, że wrócił do siebie, nie? Natomiast mówiąc już zupełnie poważnie, to ja myślę, że takich ludzi, którzy gdzieś tam, prawda, są na tych listach Forbesa czy jakichś innych listach, takich ludzi, którzy nie do końca są sprytni, a znaleźlibyśmy ich na takich właśnie listach, to jest ich więcej. I to nie bierze się jakby do końca z tego, że oni gdzieś tam jakoś zostali ustawieni przez kogoś, tak? Czy zostali ustawieni przez jakiś rząd. Nie zapominaj o tym, Klot, że nawet jeżeli ktoś ci podaruje, nie wiem, milion, czy 2 miliony, czy 10 milionów, tak, to nie zapominaj o tym, że jeszcze trzeba mieć do tego głowę, żeby wiedzieć, jak rozmnożyć te pieniądze, tak? Ja mam taki przypadek...
0: Jacku, zgadzam się, jeśli ty robisz coś uczciwego, jeżeli ty dogadujesz się z politykiem, kupujesz za 10-krotnie niższą cenę nieruchomości i tak dalej, no to wybacz mi, to nawet szympan zrobi pieniądze na tym.
6: Ty, no ale jeżeli kupujesz te nieruchomości, nawet za 10-krotnie niższą cenę, no to nadal musisz wiedzieć, w jaki sposób wykorzystać te nieruchomości, tak? Jakąś tam wiedzę musisz mieć.
0: Jak mówię, szympans, no może nie zarobiłby tyle, co Kulczyk szympans, to się zgodzę.
6: Ja tutaj mam nawet, wiesz, przykłady ze swojej miejscowości ludzi, którzy w Totka wygrali potężne pieniądze, tak? I to są ludzie, którzy mają jakieś tam pojęcie o przedsiębiorczości, tak, o zarządzaniu pieniędzmi i popłynęli na tym, tak? I to niektórzy tak bardzo skrajnie, tak? Także do dnia dzisiejszego muszą wychodzić z jakichś tam długów, tak? Bo pokupowali sobie samochody, tak? Pokupowali sobie domki gdzieś tam nad jeziorem, czy domy po kilkadziesiąt metrów.
0: No to nie mówmy, że oni mieli pojęcie, bo ja znam ludzi naprawdę, no nie potrzeba skończyć szkoły wyższej, czy nawet liceum nie musi skończyć, żeby wiedzieć, jak pomnożyć pieniądze, jak w ogóle zarabiać pieniądze i jak do czegoś tam dojść, tak? To nie jest, no nie jest duża filozofia. Dużą filozofią jest faktycznie zrobić duże pieniądze, bo wtedy wchodzi polityka. W Polsce nie zrobisz dużych pieniędzy, nawet jakbyś był mega genialny. Chociażby zobaczmy, co było z panem Romanem Kluską, który miał genialne pomysły, zrobił świetną firmę, ale zniszczono go politycznie. Zniszczono, bo zagrażał konkurencji firmom zachodnim. To po pierwsze i po drugie nie chciał płacić łapówek. No nie chciał płacić łapówek i go zniszczono. Zostało mu z jego majątku już niewiele, ale jednak zostało trochę. Siedział w więzieniu, w areszcie siedział. No i to jest, wiesz, to jest mega trauma. Złamano go w tym areszcie. No i niestety, już jest zupełnie inny człowiek, nie? W tym momencie on już nie wchodzi do dużego biznesu. Ma tam, nie wiem, 50 czy ileś milionów złotych i jest mu dobrze, tam owcami się zajmuje, żyje sobie, prawda, w górach. I już nie wchodzi za bardzo do polityki. Co najwyżej jako doradca gdzieś tam i tak dalej. Już się...
6: No nie powiedziałbym tego, że nie wchodzi do dużego biznesu. Znaczy to, czym on się zajmuje, bo tak wszyscy to powtarzają, że a Kluska już teraz się wycofał, tak, bo on tam z tymi owieczkami. A wiesz konkretnie, czym on się z tymi owieczkami zajmuje? Bo ja wiem, że ma dwie hale produkcyjne i jedna taka hala produkcyjna jest warta po co najmniej po kilka milionów złotych, tak?
0: No dobrze, ale to jest biznes w porównaniu do Optimusa, który był warty miliardy złotych, no to mówmy się, no to są...
6: No dobrze, no ale to zależy...
0: To są po prostu biznesy, wiesz, 100-1000-krotnie mniejsze. No to
6: dobrze, ale
0: nie
6: może
0: to jest duży biznes, to jest...
6: Ale to zależy, co ty rozumiesz, ale to zależy, co ty rozumiesz za duży biznes, tak? Jak rozumiesz, sam obracasz setkami tysięcy złotych, skoro dla ciebie duży biznes to już wchodzi w miliardy.
0: Setki milionów. Nie, no duży biznes, że na przykład zatrudnia 1000 osób, no to jest duży biznes, tak?
6: No ja myślę, że Kluska spokojnie w tym biznesie, który ma, może zatrudniać

0: Nie?
1: O, krawiec jakiś, ty mądry.
0: Nie abstrahując, bo to jest nieładnie.
1: W każdym razie na marginesie jakby tej kwestii, to mnie to zawsze zastanawia, a ostatnio mnie zastanawia coraz bardziej, bo niestety Klodzie na tych takich audycjach afterowych, czy na tym afterparty bardzo często muszę się ścierać z ludźmi, którzy jakoś tam są twoimi fanami, czy może nawet czasem znawcami, tak? I zawsze mnie to zastanawia, że ty w tym momencie masz taką wiarę w ludzi, tak? Że nawet szympans byłby w stanie, prawda, zrobić jakiegoś tam deala, tak? A z drugiej strony w tej swojej jak najbardziej autorskiej audycji, to tam kompletnie nie masz wiary w ludzi, tak? W sensie, że no ci, prawda, źli goście z NWO wezmą teraz wszystkich za ryj, a my jesteśmy takie bezbronne o wieczki. Taki no jest dualistyczny trochę.
2: Nie, zaraz, nie bezbronne wieczki, ale 99% ludzi, po pierwsze, jak się zapytasz, co to jest grupa Bilderberg, w Niemczech jak się zapytasz, to oni nie wiedzą, co się dzieje. Ja w Kopenhadze pytałem się ludzi w 2014 roku, którzy w czasie obrad grupy Bilderberg byli przy samym tym hotelu w Kopenhadze, bo to byli Kopenhańczycy, mieszkańcy Kopenhagi, tak łatwiej powiedzieć. Byli tam i nie wiedzieli, co się dzieje, dlaczego zablokowane jest przejście, dlaczego nie można przejść, skandal, pierwszy raz w ogóle w życiu widzieli to zablokowane to przejście tam, ci właśnie mieszkańcy Kopenhagi, i nikt z nich nie wiedział, że się po prostu ludzie, którzy o nich decydują właśnie, o ich życiu decydują właśnie na obradach tej grupy Bilderberg, nie mieli zielonego pojęcia. To jeden z najbardziej rozwiniętych krajów na świecie, także ogólnie 99% ludzi nie ma zielonego pojęcia i mało to, bo też nie ma pojęcia, że są ignorantami, to nie ma problemu, ale jest jeszcze ignorancja, ignorantami, ignorantami nieświadomymi, ale ignorant świadomy, czyli ten, który mówi, że dobrze, może coś takiego jest, ale mnie to gie obchodzi, to są najgorsi, bo właśnie ci ludzie powodują to, że no, zmierzamy w złym kierunku i ci, którzy zarządzają nami, mogą sobie robić to, co robią. I dlatego w tej kwestii właśnie mówiłem, że ci ludzie, którzy są ignorantami świadomymi, zniewalają nas tym samym, dając możliwość działania tym
1: no to jest właśnie, żeby to no robić. To jest właśnie ten dualizm, bo z jednej strony twierdzisz, że każdy spokojnie, nawet, prawda, z tym umysłem jakiegoś tam szympansa czy goryla byłby w stanie sobie poradzić, dostając, nie wiem, 15 czy ileś tam nieruchomości w zarządzanie i zrobić na tym kasę, a z drugiej strony twierdzisz, że to jest taka ciemna masa, bo oni nawet nie wiedzą, że istnieje coś takiego jak grupa Bilderberg, tak? Widzisz w tym dualizmu?
2: Nie widzę, bo możesz być po prostu słabo wykształconym człowiekiem, nie wiedzieć, co się dzieje dookoła na świecie, nie wiedzieć, gdzie jest w ogóle Polska, i robić bardzo duże pieniądze, tak, w Stanach Zjednoczonych. No, wiedza na przykład Donalda Trumpa chociażby, no to nie jest orzeł, tak, intelektu. Jest inteligentny człowiek, jest sprawny biznesowo, ale jeśli zapytasz go o pewne fakty, czy geograficzne, jakieś różne, no to może mieć różne kłopoty, gdzie tam, wiesz, Polska leży. Może się wykoleić na takim pytaniu. I co? I można mu zarzucać, że nie zna się na biznesie? Zna się na biznesie, ale po prostu no, nie jest równoznaczne to, jak sprawnym jesteś tam, działasz w różnych rzeczach, od wiedzy, którą posiadasz, bo wiedza to jest zupełnie coś innego. Z tym szympansem, no to wiesz, no to się trochę śmieję, no bo wiadomo, że szympans no, nie podejmuje świadomych decyzji w tym znaczeniu, bo on nie rozumie, co to są pieniądze, po pierwsze, więc jak nie wiesz, co to są pieniądze, więc trudno tutaj robić jakikolwiek biznes. Ale w tym znaczeniu mówię po prostu, że są polityczne biznesy takie, że po prostu każdego postawisz i to będzie działało. Zresztą o tym sam Donald Trump też mówił w wywiadzie dla Playboya, kiedyś czytałem, że on tam zatrudnia jakiś, mówi tam kierowników, jakiś wyższy gdzieś tam i tak dalej, mówi, że no, on mówi, że są nieudacznicy, mówi, ale lubiłem gościa, fajny jest, więc go wziąłem tam. No mówi, no ale jak to, nie zniszczy ci tam tego biznesu i tak dalej, a Donald Trump odpowiedział, to jest wszystko tak ustawione, że na szympansa możesz wstawić i też będzie dobrze działało. To są słowa Donalda Trumpa, nie ja wymyślam z tym szympansem, tylko nawet Donald Trump.
0: Ale to pewna taka przenośnia. No.
2: I o to chodzi, ja też w przenośni to mówię, że nie chodzi o szympans, tylko że byle kogo, no człowieka, nawet Kononowicza wstawisz i tak będzie to działało, bo po prostu cała reszta, wiesz,

0: ogarnia temat, a on tam jest jako figurant. No i tak bardzo często jest w biznesie.
1: A ja właśnie chciałem przejść na temat Krzysztofa Kononowicza.
2: Bo... A ja chciałbym jeszcze się do tego, co ty mówiłeś, Krawiec, odnieść.
1: Ale to bardzo
2: bo ostatnio tutaj jesteś w, takiej, jesteś w takiej roli wojującego z PiS-em. Ustawię się troszeczkę w roli takiego, powiedzmy, o obrońcy diabła, tak?
1: Ja już nie chcę tych adwokatów. Każdy teraz chce być adwokatem diabła. To jakaś moda normalnie.
2: Dlaczego jakaś moda? Ja nigdy wcześniej nie chciałem być adwokatem diabła.
1: To nie.
2: Przypisz sobie...
1: Ale Klot to w każdej audycji jest adwokatem
2: diabła. No to przypisz sobie do tego jakiś inny naming, tak? To w tym momencie nie ma dla mnie jakiegoś specjalnego znaczenia, czy ty to nazwiesz tak, czy nazwiesz tak. Ważne, żeby odpowiadało temu, co chcę przekazać. Bo ty tutaj tak straszyłeś tym, że są właśnie takie koszty, jakie poniesiemy w związku z tym, że ten brunatny, czarny, czy jakiś tam, nie wiem, fioletowy, prawda, w militarne pasy, kurwa, PiS dojdzie do władzy i że konsekwencje są takie, a nie inne. No, ja myślę, że po rządach Platformy konsekwencje będziemy odczuwać wiele, wiele dłużej, bo o ile po rządach PiS-u będzie można to prawo odkręcić, tak? Znaczy przyjdzie jakaś kolejna ekipa do władzy i będzie można to odkręcić, o tyle wielomilionowe inwestycje kosztochłonne zostaną razem z nami, tak jak stadiony, tak jak te, jak to się nazywało, te takie małe boiska piłkarskie orliki, dla młodzieży. Dokładnie, na które
1: w
2: wielu miejscach nikt nie przychodzi, a to wszystko wymaga konserwacji, to wymaga renowacji i to idzie, Krawiec, z twoich podatków już teraz i jeszcze pójdzie przez wiele, wiele lat. To tyle, co miałem ci do powiedzenia. Dziękuję i pozdrawiam.
1: Pozdrawiam, cześć. A ja sądzę, że program 500+ też nie będzie tak łatwo odkręcić.
0: No nie odkręci się tego programu, bo ludzie po prostu kochają socjal. No, w ogóle w Polsce większość ludzi to są socjaliści. W Rosji to już w ogóle nie ma o czym mówić, tam to w ogóle wszyscy tęsknią za komuną. To jest po prostu dramat, to jest dramat. Tak jak mówi pan Zbigniew Stonoga, nie będę już tego cytował, ale to jest kadramat. Niestety, to jest porażające, ale przepraszam, między innymi też z Polski uciekłem, dlatego że nienawidzę homo sovieticusa. No i niestety z ruskimi zdarza mi się pracować i to jest po prostu też drugi dramat, ale na szczęście tam jest, oni są podzieleni, czyli na przykład Łotysze, jacyś tacy bardziej cywilizowani Rosjanie, znaczy Rosjanie nie są Rosjanami, tak? Tylko sovietikusy, te takie cywilizowane z Estonii, z Łotwy, z Litwy, no z Ukrainy to już jest tam dramatycznie bardziej, to już nie są aż tak kumaci. To nie popierają ani Putina, ani nie popierają, prawda, homo sovieticusa. Natomiast większa część Rosjan, naprawdę, no dramatycznie, ja po prostu tego nie rozumiem. Oni, wiesz, pracują w Irlandii, pracują w Wielkiej Brytanii, pracują na Zachodzie, w jednych z najbardziej kapitalistycznych krajów w Europie, no nie na świecie, ale w Europie, najbardziej kapitalistycznych krajach pracują i cały czas mówią, że komuna jest lepsza. To ja się pytam, to co oni tu robią? Dlaczego nie w Rosji nie siedzą, tak? Jak w Rosji jest większa komuna teraz niż w Irlandii czy Wielkiej Brytanii. Dlaczego tam nie siedzą, tylko pracują tu w kapitalistycznych krajach? To jest po prostu, no ci ludzie są chorzy psychicznie według mnie. To jest choroba. Zresztą to się, no aberracja umysłowa, tak to się mówi. Tak eufemistycznie o tym. Ja po prostu tego nie jestem w stanie zrozumieć, a homo sovieticus to jest najgorsza choroba, bo to jest choroba nie tylko psychiczna, to jest choroba całego umysłu, umysłu głębszego, czyli podświadomości wręcz chyba, że ludzie po prostu tęsknią za czymś takim, że państwo ci daje pieniądze, państwo, jak to mówi, kiedyś było partia, to można państwo radzi, państwo daje, państwo... No nie, coś pomieszałem, ale wiem,
1: karmi,
0: o co chodzi.
1: Karmi, żywi, wychowuje.
0: Tak jest. I 500+ musi być na dziecko tutaj i ludzie nie kumają tego, że jakby mieli kapitalizm, to te 500 to grosze, bo by mieli dużo więcej, tak? Dla siebie ze swojej pracy, ze swoich biznesów, ze swoich po prostu czynów, których dokonują i nie musieliby się na kolanach prosić, płaszczyć jakiegoś tam Kurskiego czy innego Durskiego o te 500+. Ludzie są homo sovieticusami w Polsce, to jest przerażające po prostu.
1: No tak, tutaj się Jacek i słuchacze dziwią, że jedziemy po PiS-ie. No aktualnie jest u władzy PiS, jak było PO, to jechaliśmy na PO i nikt nam chyba nie zarzuci, że nie jechaliśmy na PO. No w nocnej jeździe
0: nie,
1: cały no,
0: oczywiście,
1: czas...
0: że nie. Wtedy zawsze na PiS najeżdżaliśmy. Nigdy na Michnika nie najeżdżaliśmy, nigdy nie najeżdżaliśmy na Kolorową, na KOD nigdy. Także...
1: No a tak jak powiedziałeś, żywi uczy, wychowuje, to przypomniała mi się piosenka Popka. Marihuana leczy, żywi nas i ubiera. W albańskim gangu łatwo natknąć się na dealera.
0: No, Popek to też jest wariat kompletny, ale to jest przynajmniej prywatny. Za prywatne rzeczy to robi i on jest dużo lepszy w tym wszystkim, bo po prostu sam coś robi, sam zarabia, nie musi nikogo się prosić o nic, ma swoich wyznawców. No i to jest właśnie tak powinno być ze wszystkim, a nie, że mamy jakieś państwo, które będzie tutaj, wiesz, ja rozumiem, że można mieć państwo minimum i ja uważam, że jest okej. Okay. Czy nawet takie państwo, no w Irlandii też mi za bardzo nie pasuje, bo też tam socjalizm jest, mówię, no mocny, bo 500 plus jest dużo więcej w Irlandii niż 500, byłoby 140 euro miesięcznie na dziecko, na każde i także na emigranckie. Czyli na przykład jak dziecko jest w Polsce, chociaż teoretycznie tylko jest na dzieci, które mieszkają w Irlandii, ale dużo Polaków ma dzieci, które mają w Polsce, to dostaje dotacje na dzieci, które mieszkają w Polsce. Ludzie, którzy pracują w Irlandii. No po prostu taki socjal jest, że faktycznie no Irlandia, no to jest napęczniały ten socjal, to jest przesada. Ja rozumiem, że mogą, że być takie 500 plus, ale tylko na dzieci, które mieszkają w Irlandii i no nie wiem, no czy się urodziły, to sprawa sporna, no ale raczej wypadałoby, że na te, które się urodziły w Irlandii, a nie, które sobie przyjechały, tak, z Polski i też dostają, nie, rodzice na nie. Kasy.
1: Dodam jeszcze, że to, że ktoś jedzie na PiS, nie znaczy, że jest za PO. Co to za takie dwójmyślenie, nie? Że tylko dwójmyślenie.
0: Nie PiS to PO, nie? A tak naprawdę PiS-PO to jest ten sam medal. Ten sam medal Homo Sovieticusa. Ci ludzie to są po prostu pogrobowcy Homo Sovieticusa. Oni myślą dokładnie tak samo. Część ludzi w PiS-ie i część w Platformie nie myśli tak, ale oni muszą z tych partii wyjść, bo tam po prostu główny trzon tych partii to jest Homo Sovieticus. Przypomnę Wiplera, Przemysław Wipler, który był w PiS-ie, on jest wolnorynkowy, no to jest gość, który naprawdę myśli wolnorynkowo i opuścił PiS. No ale też trochę jest koniunkturalistą, bo myślał, że z Korwinem trochę ugra i teraz trochę sobie pluje pewnie troszkę w brodę, bo... ale no nie wiem, no nie siedzę w głowie pana Wiplera. Natomiast też w Platformie też są tacy ludzie, którzy bardziej myślą wolnorynkowo. No wiem, że Zyta Gilowska, no już świętej pamięci, ona też chyba bardziej trochę była od tego Homo Sovieticusa uciekała, tak mi się wydaje przynajmniej, tak jak mówiła w tych różnych wypowiedziach. Roman Kluska, który doradza w sprawach gospodarczych, czy doradzał właśnie, czy pani premier, czy panu Kaczyńskiemu generalnie doradza, no to pan Roman Kluska, no to jest anty-Homo Sovieticus, to jest po prostu gość, których niestety zgnojono. Trzecia RP wszystkich ludzi takich jak Roman Kluska, wszystkich, absolutnie wszystkich zgnoiła. Czyli ludzi uczciwych, tych przedsiębiorców, takich, którzy, o których powinniśmy walczyć, bo to nie bezrobotny, nie pijaczek z podbudką z piwem, nie jakiś żul, czy nie jakiś dresiarz, narodowiec zbuduje potencjał Polski. Tylko tacy ludzie jak Roman Kluska, którzy mają wizję, potrafią wdrożyć. Większość ludzi tylko potrafi, no nie wiem, młotem klepać, bo nawet chcą po prostu mieć pracę, żeby tam od 8 do 8 i tam 2000 się należy, do widzenia i tak dalej, będą zadowoleni. I nie ma nic z tym złego. Ale ci ludzie nie są w stanie zbudować, prawda, nowych właśnie pomysłów na nowe biznesy. A tacy ludzie jak Roman Kluska są to w stanie zrobić. I co? I tacy ludzie jak Roman Kluska lądują gdzie? W aresztach. A często w więzieniach. No przecież to jest chore. Jak można tą sól ziemi, jak to było w Ziemi Obiecanej, tak? Ziemia Obiecana była Żeromskiego? No już chyba ktoś tak. Się chyba skompromitowałem.
1: A Stonoga też?
0: Niszczy się. No właśnie, takich ludzi jak Stonoga też się niszczy, który miał 110 procesów karnych, spraw sądowych.
1: No, jeden to jest
0: jakiś absurd. Jak można mieć 110 spraw? To żeby to zrobić, to musiałby co któryś dzień przestępstwo jakieś. No,
1: ja będę miał jedną i się trzęsę już, bo...
0: 110. Przecież to wiadomo, że to jest ustawka. No to jest absurd. No to sami oni pokazują, że ustawki robią na ludzi, nie? 110, kurde. niemożliwe. I chyba większość, tylko kilka przegrał, tak? Z tych 110.
1: Jedną ja chyba to w ogóle, czy tam dwie.
0: Jedno, no, ja nie wiem, to jest po prostu jakiś, wiesz, to jest jakiś kraj. No ja się nie dziwię stanowiąc, że jest po prostu zezłoszczony, bo po pierwsze matkę mu zabili.
1: No, przyczynili się do śmierci, tak, tak.
0: Przyczynili się do śmierci, to raz. Dwa, niszczyli mu biznes, na szczęście nie zniszczyli do końca, niszczyli biznes, niszczyli mu wszystko, co robił. No to jest, to jest po prostu no, zbrodniczy system totalnie. Ja nie mówię, że akurat pan Stonoga, bo też miał jakieś układy tam polityczne, no, ale umówmy się, no każdy musiał mieć, tak? Jeżeli już duży biznes prowadzisz, czyli tam milionowe biznesy, no to musisz być ustawiony, bo nawet Kluska też gdzieś tam się próbował ustawiać, ale mówię, no był nieprzekupny, był uczciwym człowiekiem, był no naprawdę tak uczciwym i tak w porządku, że aż ludzie się dziwili, że on był szef, był tym głównym CEO, tak, Optimusa, gdzie firma była warta miliardy złotych, a on przyjeżdżał na spotkania rady nadzorczej, walne zgromadzenia, przyjeżdżał pociągiem. I wszyscy mówili, no skurde, przecież jego stać, żeby helikopterem przylatywał, on pociągiem przyjeżdżał. No to jest po prostu właśnie taki gość, co widzę tu w Irlandii, tacy biznesmeni, którzy są milionerami, a przyjeżdżają i pracują w firmie, normalnie potrafią wózkiem widłowym jeździć. Goście, którzy są multimilionerami, na przykład 100 milionów na koncie mają. Czy wiesz, jakieś na takie pieniądze, wiesz, niewyobrażalne. No.
3: Szkoda, tak. Kurwa, na was było cokolwiek, wygłupiakujemy.
0: Niestety, homo sovieticus. Tu akurat ma rację pan Stonoga i nie wiem, ale Krawcze, myślisz, że coś się zmieni w Polsce, że ludzie się jednak obudzą i będą chcieli sami zarobić na te pieniądze, a nie czekać tylko aż panda?
1: Czy coś się zmieni?
4: A kierowcy też będą przez policję surowo karani za alkohol, za papierosy, za wszystko.
1: Zapisu to
0: A nie wolno palić, kierowca chyba nie może palić papierosa jak jeździ. Będą karani za papierosy, będą.
1: Ja po prostu mam jakieś takie déjà vu troszeczkę, bo no tak, PiS zawłaszcza sobie kolejne różne ważne bardzo instytucje, chociaż tak, no zarzuca się, że sparaliżował Trybunał Konstytucyjny, a nikt nie pamięta, że PO z kolei miało kompletnie w dupie to, co Trybunał Konstytucyjny sobie tam gada i robili i tak po swojemu. Jak Trybunał orzekał, że coś jest niezgodne z Konstytucją, to PO sobie i tak robiło po swojemu. No to kto lepszy? Nikt. No jedni
0: to
1: i drudzy.
0: To samo, to oni są tacy sami.
1: Gnidami.
0: Jedynie uważam, że są antysowietikusowe partie i tu polecam no, na 100% są dwie takie partie antyhomosowietikusowe, to jest Kukiz 15 i Korwin. Partia Korwina.
1: Okej, ale co chciałem powiedzieć? Mamy ten Trybunał Konstytucyjny,
0: tak.
1: Mamy prokuraturę, mamy telewizję publiczną. A teraz PiS planuje zmiany w ordynacji wyborczej. Już eksperci tam pracują. Jak tu zrobić, żeby zwiększyć maksymalnie szansę na drugą kadencję, nawet przy mniejszym poparciu? I z drugiej strony Świr Antek organizuje jakiś oddział żołnierzy obrony terytorialnej i chce im dawać też po 500 zł. Na
0: Wszystkim po 500.
1: I to
0: 500.
1: Wszystkim po 500. Panie.
0: No skąd wzięli to 500? Co oni mają w głowach? 500. Mieszkanie 500. 500 plus. 500 no. Mieszkań na 500-lecie Polski.
1: No bo to pokazuje świetnie, jak PiS doskonale to wszystko wyliczył i porachował i posprawdzał, czy wystarczy. Tak każdemu po 500, taki plan, taki program. Trzeba dać każdemu po 500 zł. Każdemu. Bo i mamy tak, mamy mieszkanie 500+, mamy rodzina 500+, no i teraz karabin 500+. Tak?
0: Ale właśnie o co chodzi? To jest mieszkanie plus czy mieszkanie 500+?
1: Wiesz co, tu akurat PiS robi jakiś, ponoć, no tak wyczytałem, nawet i pozytywne są opinie, nawet wśród tych, którzy PiSu nie kochają, ponieważ PiS się też zabiera za takie sprawy, które innym jakoś dziwnie nie przyszło do głowy, na przykład to, żeby ułatwić ludziom wynajem jakoś, wiesz, mieszkań, na przykład, żeby były jakieś mieszkania do wynajęcia, takie, wiesz, tanie, dla biedniejszych, coś dla tych biedaków robi, tak? Wiesz, z drugiej strony też czasami sobie myślę, że czemu by ludzie nie mieli trochę po odczuć tego, że państwo jakoś tam stoi na nogach. No dosyć nasza gospodarka jest dobrze na świecie oceniana, tak? W stosunku do tego, co się dzieje ogólnie na kuli ziemskiej, więc niech ludzie jakoś odczują może trochę, niech dostaną coś faktycznie, no. Skoro płodzą tych nowych obywateli, no to biorą na siebie jakiś obowiązek, koszta i przyczyniają się do tego, że ten system chory, bo chory, no ale będzie mógł dalej jakoś funkcjonować, niech coś tam mają. Ja nie jestem po prostu takim zawistnikiem, no tym bardziej, że sam skorzystałem swego czasu z dopłat unijnych, tak? Mhm. Więc też jakoś tam wziąłem, ukradłem można, bo powiedzą tutaj wolnorynkowcy, tak, i libertarianie, i korwiniści. No więc no, nie czuję się tak upoważniony za bardzo, żeby teraz, wiesz, a ponoć jest fala donosów w sprawie tego 500+, że, wiesz, uprzejmie donoszę, że mój sąsiad nieprawidłowo wydaje pieniądze z programu 500+.
0: Żartujesz.
1: No, wiesz, bardzo dużo, ale okazuje się, że...
0: Nieprawidłowo wydaje.
1: Ale się okazuje, że...
0: Po prostu już... To jest właśnie homo sovieticus, to jest właśnie to myślenie, to jest to myślenie. Ruscy są identyczni, ja mogę wam powiedzieć, bo pracuję z nimi, mieszkam, znaczy nie mieszkam na szczęście z nimi, tylko że z sąsiadami moimi są gdzieś tam. No po prostu jest dramat, ja właśnie zastanawiam, żeby nie wiem, gdzieś... No, na lepszą dzielnicę mnie niestety nie stać w Irlandii, bo są dzielnice bez ruskich i z małą liczbą Polaków, ale niestety te dzielnice są bardzo drogie, nie? I to mi nie stać, bo no wiesz, jest fajna plaża i tak dalej i co? Polacy i Ruscy przychodzą i grilla robią wszyscy. To nie jest jakaś plaża, nie wiadomo jak, no ale po prostu zasyfione jest to wszystko, nie? I obleśnie to wygląda. No plaża jest, no, tak jak, no... Nie wiem, to jest dla mnie jakieś dramatyczne, może jakaś, nie, ja rozumiem, to jest taka plaża miejska, rozumiesz, to nie jest plaża, kurczę, jakaś gdzieś w jakimś Lipidowie na jakieś jeziorko i tak dalej, gdzie można, to jest normalnie miasteczko i przy tym miasteczku masz normalnie plażę, tak, takie wiesz, spacerową plażę bardziej, no można tam piłkę pokopać, coś tam, a ci się rozwalają, wiesz, walą te... No po prostu jest dramat, nie ma tego common sense, oni nie łapią, bo homo sovieticus nie łapie, on ma myślenie, albo ktoś mnie od tyłu zapina, w tyłek tam kocha mnie miłością, albo ja jego i nie ma innej opcji, to jest właśnie takie dwójmyślenie, prawda, platforma albo PiS, albo ja będę dymał, albo ja będę dymany, nie, no to są chore rzeczy kompletnie i to jest to jest niestety, to jest kurwa dramat, jak to bym
1: okay, Antek, więc Antek organizuje te swoje brunatne koszule. Tak,
0: 500 dla każdego, 500 na karabin.
1: I ja tylko czekam, aż pewnego dnia zapłonie budynek Sejmu i posądzą Żydów o to na przykład. Na przykład wyjdzie Kaczyński i powie, o wiemy kto to zrobił, to roznosi się tu zapach czosnku. I wkroczą wtedy te brunatne koszule Antka. No trochę mi ten PiS przypomina dojście Hitlera do władzy, czyli...
0: Jest, zgodzę się, tylko z jednym wyjątkiem, że oni są proizraelscy i prożydowscy, PiS... nawet bardziej niż Platforma. Są
1: PiS? Prożydowskie?
0: Oczywiście.
1: Przecież oni ciągle tropią, że ten Żyd, to żydostwo, przecież to są, nie, tam jest kupa antysemitów.
0: Nie, oni
1: słuchaj,
0: są strasznie
1: elektorat
0: prożydowscy.
1: PiSu, ja się elektorat PiSu sobie... to są słuchacze Radia Maryja, którzy są bardzo antysemitycy.
0: Ale PiS jest prożydowski i to maksymalnie. Zrzucą to na kodziarzy, zrzucą to na komuchów, jakichś byłych esbeków, komuchów i tak raczej to zrzucą, zrobią, nie? Że... tą prowokację i wtedy przejmą władzę pełną, już jak zrobił zamach. Zresztą Korwin nawet mówi, że żeby ktoś zrobił, Korwin-Mikke zawsze podkreśla, że trzeba takiego jak Piłsudski, żeby zamach ktoś zrobił i wolny rynek wprowadził i tak dalej, tylko mówi, że nie, no nie PiS, nie PiS, nie PiS, bo on to socjaliści, tylko kodziarze, niech kodziarze zrobią zamach i kodziarze przejmą z wojskiem ten... Ale nie wiem, no jak PiS by zrobił, to chyba też byłoby okej. Zresztą sam nie wiem co i jak. Natomiast jak najbardziej no tak jest. No zobaczymy, no może będzie taki, co wtedy?
1: No ale to już zostawmy. Inny newsik, trochę taki może bardziej luźny. Przyjechali do nas inspektorzy z UNESCO zbadać kwestię wycinki w Puszczy Białowieskiej. No bo ta puszcza nasza jest wpisana w jakieś tam dziedzictwo kulturowe, UNESCO, tak? Coś takiego. No chroniona jest i oni tutaj chcą sprawdzać. Przyjechali tutaj na rozmowy i zostali bardzo ciekawie przywitani. Proszę, posłuchajcie.
5: I się pomodlimy 10-15 sekund. Proszę, powstańmy. Chcemy tą modlitwę, poproszę księdza dziekana Kościoła Prawosławnego do mnie tutaj.
6: A może być buddysta?
5: Jeżeli jest, zapraszamy serdecznie.
1: Tutaj tylko dodam, że na nagraniu wideo była taka zabawna scenka, bo zaczęli ludzie wychodzić po prostu tak z sali. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, no ale posłuchajmy dalej.
5: Zapraszamy.
6: Może jeszcze ktoś z wyznania judaickiego się znalazł.
5: Jeżeli są różne wyznania, zapraszamy serdecznie wszystkich przedstawicieli kościoła i tu, kościołów różnych wyznań.
7: Zapraszam.
5: Więc chcemy teraz w intencji naszych tutaj gości, zebranych, wszystkich tutaj obecnych, zanieść wspólną modlitwę do naszego Boga. Każdy ma swój obraz swojego Boga, my mamy Boga w Trójcy Świętej, więc się pomodlimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
8: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy naszym winowajcom.
5: I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Sława Jezu Chrystu.
1: Zastanowiło mnie to na końcu. Sława Jezu Chrystu. To tak trochę mi na pogańsko brzmi, no bo wiesz, Bogom sława, Bogom wojny, grzmotów słońca urodzaju. Jak Keltus śpiewał, to sława.
0: A nie było, że spal chrześcijan ich domy, niechaj Peron będzie pochwalony,
1: to ci się z czymś innym chyba powiedziałem, pochwalony.
0: No tak, troszkę przesadziłem.
1: No, także zostali przywitani. No, nasz kraj na pewno teraz będzie miał taki wizerunek, że tu są bardzo bogobojni ludzie. Wiesz, to chrześcijaństwo w porównaniu do islamu może faktycznie warto jakoś nie negować tego, ponieważ jeśli to ma stanowić tylko kontrę, jak ludzie po prostu muszą być albo z jednej opcji, albo z drugiej, albo chrześcijanin, albo jesteś, albo islamista, no to niech już to chrześcijaństwo będzie, ono jest jednak 500 lat do przodu, nie? Więc w chrześcijaństwie się na przykład nie skacze po kobiecie, jest to źle widziane, jak się po kobiecie skacze i ją kopie, a w islamie na przykład jest to na porządku dziennym. Więc no to tak dla rozluźnienia, no obecna władza nie kryje się, może to i dobrze, że nie kryją się też ze swoimi poglądami, no mają prawo też, nie?
0: No, to się ucywilizowało, no islam teraz jest tak jakby 500 lat wstecz.
1: No niestety w chrześcijaństwie kiedyś kobieta też była takim nikim. Sam Jezus Chrystus, jak pojawił się po zmartwychwstaniu, to tam Maria Magdalena chciała go uściskać, a on: nie dotykaj mnie, kobieto! Tak rzekł Azalisz. No, ale mi Jezus takiego Borata trochę właśnie przypomina, bo on się tam obcałowuje z mężczyznami, tak? Nogi se myją, wszystko, a kobieta jak chce się dotknąć, to nie. I właśnie Borat też, no taka scenka, że tu się z facetem wycałował, tu wycałował, a kobieta podchodzi, to podaje jej rękę, nie? Tylko to jeszcze taką szmatę jeszcze daje. Więc no, tak mi się trochę kojarzy. Przepraszam, jeśli kogoś uraziłem. Tym bardziej ja się trochę głupio czuję, urażając teraz chrześcijan, bo są tacy, którzy mi i pomagają bardzo, to ja taki jestem w rozkroku trochę.
0: Z jednej strony diabeł kusi, że chrześcijanie ci pomagają, a ty taki niedobry.
1: Straszny jestem, w ogóle tak gardzę sobą trochę. Muszę się poprawić, spróbuję, no ale no, jak tu się nie śmiać, no. Przyjeżdżają jacyś inspektorzy, a tu powstańmy, szczęść Boże, Ojcze nasz, Amen. I też, no ciekawe, i buddysta może być, i Jehowy, każdy, ale wszyscy mówią Ojcze Nasz.
0: Ojcze Nasz, tak, Ojcze Nasz.
1: Fajnie,
0: nie,
1: fajnie.
0: No, no, no jest dramat pod tym względem, ale no...
1: Nasz Bóg, tak. Pierw padło Nasz Bóg, a potem, no tam każdy ma swojego. Tam, no... I szkoda, że nie powiedział, każdy ma swojego, i katolik, i protestant, i zielonoświątkowiec.
0: Ale to jest ten sam katolicki Bóg, ten sam.
1: Taka różnorodność, nie? Katolik, zielonoświątkowiec,
0: ale
1: protestant.
0: Ale ten sam Bóg w Trójcy Przenajświętszy.
1: Prawosławny, to różnorodność jest u nas. A słuchaj, czy wiesz, co słychać u Krzysztofa Kononowicza?
0: No chyba jakiś dramat, nie wiem, matka mu zmarła, z tego co wiem, czy brat mu też zmarł, jakiś tam pobili go, jakieś takie, jakieś ciężkie historie tam ostatnio z tego.
4: Co się stało się?
1: No właśnie, ostatnio sobie tak chciałem, starałem się przypomnieć sobie tą postać. To jest w ogóle ciekawa postać. Krzysztof Kononowicz pojawił się w 2007 roku. Słynny występ w telewizji Yard, o której nikt wcześniej nie słyszał. W ogóle, że coś takiego jest. Telewizja Yard. No, chyba może ci, co mieszkają w Białymstoku, bo to jest chyba regionalna jakaś telewizja białostocka. No i kandydował on na prezydenta tegoż miasta oraz do Rady Miejskiej starał się dostać Białegostoku z okręgu wyborczego numer 4. No i jego występ był na tyle charakterystyczny, zabawny i że obejrzało go 6 milionów osób na YouTubie. Fragment słynnego przemówienia, że nie będzie niczego i tak dalej, wyemitowały największe telewizje, TVN, Polsat, Wiadomości.
0: No, to przeszło do kultury ogólnie już w trzeciej RP. Przeszło to do kultury internetowej, ale też ogólnie kultury polskiej. Te wyrażenia właśnie Kononowicza, bo tak naprawdę one symbolizują nie tylko człowieka, który no ma trochę, prawda, opóźnienie umysłowe, tylko stan umysłowy polityków, który jest podobny. Można się śmiać z pana Kononowicza, ale tak naprawdę większość bardzo podobnie myśli, pomimo że inaczej formułuje te treści, że nie będzie niczego, bo faktycznie politycy właśnie tak myślą, że nie będzie niczego, to znaczy bez nich nie będzie niczego, a z nimi też nie będzie niczego, w sensie takim, że no po prostu będzie gorzej niż znaczy chcą dobrze, ale będzie gorzej, będzie po prostu mniej rzeczy, będzie mniej wszystkiego, prawda? I z tymi zakazami, o których mówił, prawda? O tych kierowcach, o tym wszystkim. Dokładnie politycy to robią, co Kononowicz mówił. Dokładnie to samo. Tylko, że oni robią, a Kononowicz tylko mówi.
1: No tak, i on to mówi w śmieszny i charakterystyczny sposób, ma taką, ma tembr głosu i sposób wysławiania się bardzo charakterystyczny. No powstał rap o Kononowiczu. Też nie za bardzo mi się to podobało, ponieważ raper Mieszko, który nagrał piosenkę tam, co się stało się, nowe rapu po kłosie.
0: Nie będzie niczego, piosenka, ale bardzo fajna, nie wiem, mi się akurat ten pan Mieszko, ten nasz pan, ten raper Mieszko, i grupa operacyjna, tak?
1: Tak, grupa operacyjna.
0: Całkiem bardzo optymistyczny. Brakuje właśnie takich rapów bardziej klimatycznych, takich wyluzowanych, takich właśnie no,
1: takich
0: ciekawszych.
1: Takich lightowych, nie? Nie, że śpiewasz o dupach, narkotykach i o tym, jaki jesteś tam groźny i straszny, tylko wesołego coś i na luzie. Mi się nie spodobało to, że zaprosili Kononowicza do udziału w teledysku, a były tam teksty w stylu i został nam tylko Kononowicza pysk, no to tak wiesz, nieładnie pierw kogoś zaprosić, tak, i podawać mu rękę, coś, a potem, wiesz, tak śpiewać, nie, że Kononowicza pysk. To mi się w sumie nie spodobało, a ogólnie
0: no tak,
1: to Mieszko...
0: No tak, to racja, no to może nie takie...
1: Mieszko całkiem spoko. No i co tam u Kononowicza? No faktycznie w 2015 został pobity dotkliwie przez trzech napastników. I to takie przykre, to jest taki człowiek,
0: i ukradli mu pieniądze, bo on miał jakieś tam pieniądze, oszczędności, coś chyba, bo to chodziło też, że kasę mu zabrali.
1: To byli ludzie, których on tam jakoś tam i nocował, i pomagał im. No sam Kononowicz to się wypowiadał, mówił: serce mnie boli, że ja, jak Pan Jezus, nakarmiłem ich, ubrałem, dałem dach nad głową. Jak nie mieli gdzie mieszkać, zaufałem, mieli dach i dom mi wyremontować, a oni co, wyremontowali mi japę. Tak powiedział. I on jest też taki... taki sympatyczny, no bo i wzruszający trochę, bo on sam się właśnie wzrusza, płacze przed kamerą, nie kryje się ze swoimi emocjami, taki szczery jest, nie? I prostoduszny bardzo człowiek, wolałbym takiego prostodusznego właśnie człowieka często niż takich inteligentnych cwaniaków, kłamców i obłudników, różnych hipokrytów, po prostu to mnie drażni bardziej niż, zdecydowanie bardziej niż taki pan Krzysztof Kononowicz. No i on ogólnie żyje biednie, są jakieś tam nagranka, jest wiele nagrań, gdzie on sobie kupuje jakąś konserwę rybną i tam się cieszy, że sobie cebulkę pokroi. No taki, to takie smutne to trochę. Wypromował go pan Czeczetkiewicz. Jeśli dobrze zapamiętałem nazwisko, to dosyć takie ciężkie do wymówienia, Czeczetkowicz. I często zarzuca się temu człowiekowi, że ma niezłą bekę, tak? I że z niepełnosprawnego sobie robi bekę. Ja tak tego nie postrzegam. No, ten Czeczetkiewicz przecież poświęcił ileś tam lat na nagrywanie tego Kononowicza. Przypuszczam, że pomaga mu trochę. I to był taki happening trochę, taka beka od początku. No ale wyszło coś z tego zaskakującego, tak? Ten turecki sweter Kononowicza stał się ikoną i memem. I faktycznie no, miał tą rozprawę, matka mu coś tam... W ogóle cały czas krążą jakieś takie niesprawdzone plotki o Kononowiczu, albo że ten Czeczetkiewicz go tam gnębi, albo że Kononowicz gnębi swoją matkę. I zazwyczaj się okazuje, że to są jakieś kłamstwa, nie? I tak się zastanawiam, czemu tak mu wszyscy dogryzają, bo jest słaby, tak? To jest takie strasznie małe, nie? Kopać tego, który jest najsłabszy, nie? Skupmy się może na kopaniu, tak jak my, tych najsilniejszych. Na obrażaniu prezydenta, premiera, wszystkich. No to ja oczywiście, bo Klod to niech mówi za siebie, nie będę tu przypisywał. Klodowi czegoś tutaj niegodnego.
0: Aha. Nie wiem, czy serwer nie wypadł w tej chwili. Łączy się wszystko u ciebie, jest okej, Krawcze? Tak patrzę właśnie.
1: Tak. Może się sloty pokończyły, bo ostatnio jak sprawdzałem, to było 37 osób, a mamy chwilowo 40, tak?
0: 40 maksymalnie, ale to dziwne, bo widzę, że jest zero aktualnie, czyli tak jakby po prostu się coś nie tak z serwerem zrobiło, albo
1: źle wyświetla
0: może. Ale ludzie słyszają chyba, tak? A nie, no i że jesteśmy, to dziwne. Coś źle chyba wskazuje ten, statystyki u nas źle wskazują. No ale dobrze, jest wszystko okej. Sorry za ten, bo wskazuje, że zero słuchaczy jest, nie?
1: Może coś jest faktycznie, nie? Czekaj.
0: Śmiesznie. Czekamy. Jest loteria, wygrał pan wycieczkę do Mozambiku.
1: Tak, mamy przekroczony limit połączeń, no więc słuchają nas tylko ci, którzy się wcześniej załapali. A to nie jest, kochani, tak, że player wchodzi po 10 odświeżeniach, tylko wchodzi wam jak się wbijecie. No tak, mamy reglamentację, jak napisał tu Etam.
0: No tak. No i jak będziemy mieli kasę, no to nie będzie, no ale to jest po prostu zawsze trudno. To wszystko niestety kosztuje, no. To jest smutna rzeczywistość, no niestety. No,
1: coś się złego jednak tutaj dzieje. Wygląda na to, że mogą być faktycznie jakieś problemy. Uh-huh. Być może jest to skonfigurowane tak, że jak limit jest przekroczony, to problemy się jakieś... robią, no.
0: Czyli coś pomyślimy, jakiś damy może słabszy, dokupimy jeszcze tego z dużą liczbą tych slotów, nie? I wtedy dla każdego będzie, że jak ten, no to będzie przerzucało wtedy na większy i nie będzie wtedy problemu.
1: No, postaramy się jak najszybciej dla was to załatwić. Jeśli mamy teraz taki sygnał, że przekraczamy tą liczbę slotów, to być może następnym razem wejdziemy przez YouTube'a. No, zobaczymy. No bo to jednak fajnie, żeby się wszyscy załapali, a ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że postaram się po audycji wrzucić MP3 dla spóźnialskich od razu, żeby była, więc spoko. No dobra, co jeszcze za tematy? No, złapano, słuchaj, człowieka. I tutaj proszę już oklaski sobie przygotować, bo pięknie przeczytam nazwisko tego Francuza. Grégoire Moutou. Grégoire Moutou. Francuz. A wiesz, skąd ja tak pięknie po francusku umiem przeczytać?
0: No, nie wiem.
1: Bo to się pisze Grégoire Moutaux. To nigdy byś nie wiedział, że to się czyta Moutou. A ja sobie włączyłem syntezator mowy Iwona i znalazłem tam głos, który się nazywa Matthew. I on mi powiedział, jak to się czyta. Wpisałem, przeczytał. Sprytne.
0: Dobra.
1: Tak się sam siebie
0: pochwalę. Co z nim? To jest Polak francuskiego pochodzenia, czy Francuz polskiego pochodzenia? O co chodzi?
1: Złapano przy granicy polsko-ukraińskiej Francuza, który szykował się do zamachu.
0: Ale co wiesz, że jaja robisz, czy to
1: nie? Nie, naprawdę.
0: I naprawdę chciał zamach zrobić?
1: Słuchaj, i to nie byle jaki. Mógł być to, słuchaj, drugi Breivik, a nawet coś jak 10 razy Breivik. Ponieważ gość wiózł ze sobą, to jest w ogóle dziwny news, bo ludzie też nie dowierzają. No, ja sprawdzałem, nie jest to
0: ukraińsko-polska
1: miał ze sobą, jeszcze... słuchaj, 120 kg trotylu, 5000 nabojów, jakieś karabiny w ogóle, wiesz, no, był naprawdę świetnie zaopatrzony i planował 15 zamachów terrorystycznych, między innymi podczas piłkarskich mistrzostw Europy we Francji. Planował też wysadzić i meczet, i synagogę, to jest ciekawe. I urząd skarbowy jeszcze.
0: Ale wszystko we Francji, tak? On Francji chciał atakować. Tak.
1: Bardzo nie lubi emigrantów, w ogóle był zły, wiesz.
0: Czyli taki Breivik to, rozumiem.
1: To w ogóle się stało 21 maja, ale news został, nie wiedzieć czemu, wiesz, ujawniony dopiero grubo właśnie później. No całe szczęście, no kurczę, to masakra by była, ale z drugiej strony jakbyśmy tak zaczęli tym islamistom jakimś odpłacać i wysadzać im meczety, może na takiego barbarzyńcę to trzeba, no właśnie sposób taki jest, że trzeba mu odpłacić pięknym za nadobne, ty nam wysadzasz, to my ci wysadzimy, nie? A nie tam, tak jak teraz, to kochajmy się, oni nie są wszyscy źli, ubogacajmy się wzajemnie, włożę ci kwiatka do lufy, nie strzelaj. No to takie, wiesz, takie, no to oni się tylko śmieją, oni się tylko śmieją z nas wtedy, mówią, ale mięczaki.
0: No tak, niestety, są takie nacje jak właśnie Rosjanie, no w tej chwili, prawda, pod wodzą Władimira Putina, jak właśnie Arabowie, jak islamiści, którzy, szczególnie Arabowie, no bo ci wschodni, czyli Pakistan, Iran, Irak, to są ludzie bardziej cywilizowani, ale Arabowie, no niestety, no to jest dramat, to ci ludzie właśnie, oni rozumieją tylko argument siły, tylko siły, nic więcej na nich nie działa. Można po prostu im mówić różne rzeczy, a jak dostaną w gębę, to po prostu odpuszczą i wtedy się zastanawiają, czy się im opłaci to. Dlatego no niestety, no, z nimi niestety trzeba ostro. No, nie ma wyjścia, no, nie ma po prostu wyjścia z terrorystami. Natomiast w Europie, no to umówmy się, no ci terroryści to są tacy, coś pochuczą, ale to nie są tacy, wiesz, ostrzy, którzy będą to robić, co u siebie tam w krajach robią, czyli w państwie islamskim, czy też w Syrii, czy w innych krajach arabskich, co robią. No potrafią naprawdę bestialskie rzeczy robić, całe wioski wyrzynać. Tego w Europie nie robią, więc nie jest, nawet jakby mieli możliwości, to myślę, że są dużo bardziej cywilizowani jednak ci europejscy.
1: No podróże ubogacają jakoś może i ci, co podróżują, może ci islamiści, to trochę coś tam jednak chłoną tej kultury zachodniej, nawet mimo tego, że nie chcą, to coś tam w nich tam wsiąknie, nie? Jak w gąbkę, może się wyluzują trochę bardziej, no bo po prostu to jest taka zmiana zupełnie klimatu. Wyobraź sobie, że wychowałeś się w miejscu, gdzie jest piach i koza, twoja narzeczona, tak? I nagle, wiesz, to zamieniasz na jakieś w ogóle miejsce, gdzie kobiety chodzą odsłonięte, kolorowo jest, muzyka gra, wiesz, no to tam się w głowie takiego islamisty muszą czasami kłębić różne dziwne myśli. Chociaż jak patrzę na tych emigrantów, to 99,9% z nich chodzi lepiej ubranych ode mnie i ma lepsze telefony, są ładnie ostrzyżeni w przeciwieństwie do mnie. I tak dalej, więc nie wyglądają na jakby przyjechali z pustyni. No, to taki newsik. Tutaj mnie poprawiali na czacie i Kunrad poprawiał, że jednak źle przeczytałem, że to się czyta Grégoire Muto.
0: Muto, tak.
1: Muto, a nie Mutu, jakoś inaczej przeczytałem. Mutant. Jakiś. No, inny news. Ziobro przekazał swoje 500 zł na biedne dzieci, co oczywiście obwieścił przed kamerami.
0: A bo ma dwójkę dzieci, tak? Z Ziobro?
1: Nie wiem ile, no ale przekazał. I dostał zaraz obuchem. Rozpoczęła się wojna na cytaty z Biblii. I Bartosz Marczuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, spocznij, skomentował to tak, cytatem. Uważajcie, by nie być dobrymi na pokaz. Jeśli tak postąpicie, nie otrzymacie nagrody od Ojca w niebie. A Ziobro oczywiście przeszedł do kontry i też wali cytatem z Pisma Świętego. Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich. No i dorzucił jeszcze na dokładkę taki finisher ze Starego Testamentu. Niech serce twe nie boleje, że dajesz. To fajny cytat. Właśnie to taki mam komunikat dla sponsorów wszystkich. Niech serce wasze nie boli was, że dajecie mi coś. I tutaj przypominam, że pod ostatnią audycją tak raz na kilka miesięcy po prostu proszę o jakieś drobne wsparcie, a najlepiej duże. Więc pod audycją z Hitlerem jest mój numer konta, jakby co. To jest też komunikat dla tych, co się zadeklarowali i zapomnieli. Pozdrawiam serdecznie, nie powiem kogo. Ja się robię coraz bardziej bezczelny i roszczeniowy. Normalnie.
0: Tak, jak całe społeczeństwo polskie. W ramach właśnie sytości będzie głód narastał. Sprzeczność, a jednak działa. No i ludzie będą chcieli więcej. 500, dzisiaj 500 plus program, rodzina na swoim, mieszkania, a później co dalej? No nie wiem, jeszcze samochód dla każdego.
1: Bo każdemu trzeba dać, to Krzysztof Kunowicz tak by tak powiedział, każdemu trzeba dać, bo nie może być tak, że jeden ma, a drugi nie ma nic. Nie ma niczego. Tak by to podsumował. A też mam inny taki już na zakończenie, bo powoli się będziemy zbierali. Przypominam, że dzisiaj dostałem tutaj dostałem cynk od Etama, że podobno będzie na afterze dyskusja jest zaplanowana. To jest taka nowość, że zaplanowany jest temat na aftery. Słynne aftery, tu dodam, które się odbywają po audycjach w nocnym radio. I dzisiaj będzie rozmowa o kartach prepaidowych i o nadchodzących zmianach w prawie, że te karty prepaidowe trzeba będzie rejestrować, tak? Jak właśnie ja chciałem głupie telefony akurat zacząć robić i co? I kurde, może jeszcze zdążę kupić. Bo to tak to będą wiedzieć, kto dzwoni, no. A tak to by nie wiedzieli. No dobra.
0: Ale właśnie taki problem może być, że możesz mieć czyjąś kartę i co wtedy? Ktoś na przykład czy sprzeda i tak dalej, albo gdzieś coś z nimi, wiesz, gdzieś... No różnie bywa, prawda, z tymi kartami.
1: Można zrobić psikusa, na przykład zabrać koledze taką kartę prepaidową i zadzwonić z niej na policję i powiedzieć, jest bomba tam gdzieś, podłożyłem bombę.
0: I co wtedy? Czy kto będzie zaresztowany? Ten, co robił, czy ten, co miał kartę prepaid rejestrowaną? No po prostu, ale znając umysłowość, prawda, naszych służb, można stwierdzić, że mogą być takie wypadki, że kogoś można zaresztować właśnie taki, bo no jak, to przecież z jego telefonu, no to jest oczywiste.
1: Mam jeszcze jednego newsika zabawnego takiego, aż ciężko uwierzyć, że prawdziwy, no ale też wygląda na prawdziwy, normalnie był na portalu. Ja może takim w konwencji trailera to odczytam.
7: Północna Karolina. Kobieta sprzedaje sąsiadce zamrażalnik. Zapomniała jednak opróżnić zawartość. A były to zwłoki matki.
1: No właśnie, kobieta z północnej Karoliny sprzedała zamrażalkę i zapomniała z niej wyjąć zwłoki matki.
0: Co za bzdura. Ale...
1: No ale zaraz. Tu się wiesz, i policja się wypowiada. Policjanci z Goldsboro w północnej Karolinie, no to komentują, że wygląda na to, że umarła z przyczyn naturalnych, no, tylko
0: co robiła w lodówce.
1: Co robiła w lodówce, to wszystkich zastanawia. Może ta kobieta była, wiesz, związana bardzo z mamusią.
0: Matko nie chciała tak.
1: Ja też jestem jakoś tam związany i też umówiłem się z mamą, że skremujemy ją i ja sobie będę na telewizorku trzymał.
0: O rany, to jest...
1: Mamusie. Okay.
0: No nie wiem, jak to nie, no, stwierdzić. Troszkę jest zboczone. No.
1: Nie no, że tak sobie żartuję trochę, tak się...
0: Ale dużo ludzi ma właśnie te takie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych jest to popularne właśnie kremacja. Tylko, że to też ta kremacja to taka ściema trochę, bo to nie wszystko się kremuje, wiesz, tam trochę kości zostaje i to się odrzuca i tylko popiół jakby się, wiesz, ściąga z człowieka. Znaczy z człowieka, no... Że po prostu nie spala się człowiek do samego popiołu, bo to trzeba było mieć, nie wiem, co, bombę atomową czy coś takiego naprawdę potężnego. No a tam są piece zwykłe, znaczy takie mocne, ale no nie aż takie, żeby, wiesz, spopielić. To nie jest prosto spopielić człowieka, więc tam trochę kości zostaje i one są po prostu, nie wiem, co z nimi, wyrzucane chyba, tak?
1: No są takie kosteczki malutkie tam w tym prochu chyba.
0: Nie, chyba...
1: Bo pamiętam, że jak przez taki zbieg nieoczekiwany wydarzeń kiedyś Al Bundy przyrządził hamburgery właśnie z prochów matki Marcy, no tam do grilla jej dał, to potem tak właśnie w zębach strzelało, co się on tak je, o, chrząstka. No tak... Tutaj Etam pisze, że jemu kremowanie kojarzy się z kremem, a mi z kremówkami papieskimi.
0: O Boże.
1: A wiesz, że Szwed podobno chciał nam dać stronie polskiej nagrania rozmów załogi
0: Smoleńska, tak?
1: Samolotu Tu-154M. Tak. I wiesz, ja nie wierzyłem ci, jak ty mówiłeś, że wiesz, że wiele służb ma takie nagrania. To się okazuje, że faktycznie mieli i proponowali zaraz po katastrofie i polska strona powiedziała, nie dziękuję.
0: No, ale jeżeli polska strona uczestniczyła w tym, na przykład to był zamach i uczestniczyła w zamachu, no to po co mieli dowody brać? No przecież bez sensu.
1: Właśnie.
0: No chyba morderca nie będzie, prawda, pomagał w ustaleniu przyczyn.
1: Tutaj mnie Etam jako znawca i miłośnik wielki serialu Świat według Bundy'ego, o którym był zresztą spoiler też, podpowiada, że to była ciotka Marcy w tej urnie i to jej chrząstki strzelały.
0: Ale zastanawiam, po co w tym filmie było, że oni przyrządzili te hamburgery? To jakiś absurdalny.
1: Nie, no to chodziło o to, że Al miał taki patent swój na wyśmienite hamburgery polegający na tym, że nie myje nigdy grilla. I ma tam prochy te same cały czas i popiół w nim. I Peggy niechcący wywróciła tego grilla. To był zresztą jedyny przypadek, kiedy się autentycznie Ala bała, że jej spuści bęcki za to i chcieli to uzupełnić czymś i niechcący właśnie tam, bo oni tam kradną cały czas tam, wiesz, co tam znajdą, to kradną. No i tam dzieciaki znalazły tą urnę, ale no nie kumały, co to jest i wsypały te popioły tam do grilla i się zajadali potem wszyscy.
0: A tak to było, no tak, no to był to odjechany. To zresztą później był wzorowany na tym serialu, prawda, Świat według Kiepskich. Wzorowany, no powiedzmy, no wyszło, prawda, zupełnie inaczej.
1: Nie był wzorowany za bardzo, tylko tak główny motyw, o tym, że rodzinka jest, tak, że córka, syn, to jest dużo, ale filozofia serialu, o czym mówiłem właśnie w spoilerze, była trochę inna jednak i ciężko ze sobą te seriale porównywać. No słuchajcie, z mojej strony to są dzisiaj wszystkie newsy, które zebrałem. Nie mam więcej. Jeśli ty, Klot, jeszcze coś masz
0: na zakończenie? Nie, z mojej też. Na dzisiaj też tyle rzeczy, dość nie za wiele, ale mogą trochę z Berlina powiedzieć. No, trochę mogę powiedzieć jak jeszcze o Berlinie chwilę, ale to chyba nuda jest trochę. Bauhausu troszkę można było zobaczyć. Architekturę Bauhausu. Zresztą nie wiem, podoba ci się architektura Bauhaus?
1: Bardzo, tak.
0: No, bardzo fajna jest, nie taka, to jest modernizm, dobrze mówię?
1: Tak. Tak, bardzo mi się podoba, jest taka elegancka, bryłowata, ja to lubię takie rzeczy.
0: A wiesz, że Hitler walczył z Bauhausem?
1: Tak?
0: Oni byli przeciwni właśnie, bo Bauhaus to była taka trochę niby siermiężna, bo dużo betonu było tam, ale tak naprawdę w inną stronę trochę ten beton był przekierowany, bo Hitler chciał takie, wiesz, jebutne, takie jak komuniści to samo, czyli takie wielkie, brzydkie, ale mocarne, takie, wiesz, że to nie zniszczysz bombardowaniem nawet tych budynków, takie przestronne, takie, no takie nijakie po prostu, jak z jakichś filmów dystopicznych, nie, takie wielkie, no zresztą szczytem tego typu architektury hitlerowskiej, no tego typu hitlerowskiej czy sowieckiej jest pałac w Rumunii, w Bukareszcie, to jest największy pałac na świecie, Ceausescu sobie zbudował, po prostu tak wielki pałac, że no szok, to jest szok, co tam się działo. No ludzie tam też, wiesz, bidę klepali, chleba nie było w sklepach, a ten pałac największy strzelił, nie? No później go powiesili, co prawda, ale takie rzeczy robił. Natomiast Bauhaus w inną stronę trochę idzie, że po prostu to ładnie wygląda i pomimo, że jest z betonu też, z różnych, ale nie tylko, prawda, Bauhaus nie tylko sam beton, nie tylko te takie siermiężne konstrukcje, ale dużo szkła, dużo jakichś takich właśnie kształtów fajnych, nie?
1: No, bryłowych. Takie geometryczne to jest wszystko dosyć i kwadraciokowate. Mi się to podoba. Ponoć w polskiej architekturze jest bardzo dużo tego Bauhausu, ale tworzonego tak trochę, wiesz, na dziko i nieświadomie do końca, nie? Że ta architektura PRL-owska troszeczkę w tą stronę też
0: ciągnęła. Zgodzę się z tobą. Ale mieliśmy świetnych architektów wtedy, którzy chcieli lepsze projekty robić, ale komuniści nie pozwalali, wiesz. To był ten problem, że naprawdę ci architekci polscy byli naprawdę rewelacyjni. Nie, tylko, no mówię, no komuna zawsze mówi, a za duże okna trzeba zmniejszyć, albo to tak, no po co tak ma wystawać tutaj ten tutaj balkonik, trzeba go skrócić tutaj, ale to będzie źle wyglądało, no ale to jak to jak to tak wygląda, to musi tak wyglądać, no jak w Rosji, jak w Związku Radzieckim, podobnie.
1: Panie architekt, na takiej przestrzeni to spokojnie dwie osoby mogłyby mieszkać, a nie jedna. O.
0: No i to PiS właśnie tego dąży, że będą architektom mówili, jak mają wyglądać, prawda? Taki Kaczyński wyjdzie i mówi, gdzie to panie, co to?
1: A żebyś panie, wiedział, i to się dzieje, słuchaj, PiS...
0: Gdzie to takie tutaj wigibasy takie, to po prostu tu kurczę, to nie... Nie,
1: coś tego. Słyszałem wczoraj, słuchałem sobie konkurencji i mówili właśnie w audycji, że PiS coś takiego robi, jakieś zmiany w prawie budowlanym, które zmuszą deweloperów do przebudowywania w ogóle, wiesz, mieszkań. I to jest jakaś tragedia dla dewelopera. I zostało to podsumowane tak, że zgodnie z prawdą. I taki jest fakt, że w Polsce ciężko coś zaplanować. Jak się jest przedsiębiorcą, to wiesz, to wydasz kupę kasy, zainwestujesz coś, a drugiego dnia się dowiesz, że musisz wydać jeszcze drugie tyle, tak? Bo się pozmieniało wszystko i będziesz miał opóźnienie o pół roku na przykład. I zbankrutujesz najprawdopodobniej, bo PiS... PiS to jest trochę taki Kim Jong-un, tak, który na wszystkim się zna i wszędzie przychodzi, to nie może tak być, że to tak wystaje, to trzeba to wepchnąć. Wszystko wie lepiej i wszystko zmienia cały czas.
0: Czy PiS da nam wolność?
1: PiS da.
0: To pytanie. PiS da wolność, da, PiS da. Nie, no to jest to. Zresztą pyta chyba wymyślił to pytanie, czy ktoś inny wymyślił? Może gdzieś w internecie, ale oni to.
1: Jak świat.
0: Oni to wprowadzili w życie, nie? To pytanie wrzucili. Nie?
1: Stare jak świat.
0: Tak, coś w tym jest pytanie.
1: Tak przy okazji to widziałem, no bo znamy chyba wszyscy tutaj słynne spotkanie Pyty z Kazimierą Szczuką, tak? Że,
0: a były dwa takie spotkania.
1: Jak prowadzący, jak pan redaktor z Pyty, zapomniałem niestety, on ma taką dziwną ksywkę.
0: Koza.
1: Właśnie to nie był Koza chyba.
0: To był Koza. To Koza dostał w gębę. Dostał w gębę, od tak? Sztuki. No. Znaczy, no to dostał w gębę.
1: No dostał, tak. I potem się znowu spotkał i nastawiał, i powiedział, i zadał je dokładnie to samo pytanie. Czy pani wie, że pani program ssał pałkę? Tak po prostu się nie wysilił. Znowu się o to zapytał. I nastawił się tak jeszcze tak do ciosu, a Szczuka tak fajnie mu odpowiedziała, że ja nie powtarzam swoich dowcipów dwa razy.
0: Bo pan z Pyty jest, niestety tak.
1: Z Pyty, niestety. Ale wiesz co? Było,
0: ale to był inny, wtedy to był chyba Jaok.
1: Jaok chyba tak.
0: Jaok, bo Jaok był wtedy, co nie dostał w gębę, a Koza był wtedy, co dostał. A
1: to drugi się teraz nastawił.
0: Drugi nastawił.
1: Ale myślę, że zabawniejsze by to było, gdyby tak powiedziała, że nie powtarza dwa razy tych samych dowcipów i kopnęła go tym razem w jaja na przykład.

0: jeszcze zwiększają ilość barw, które widzimy i tak dalej. No, jest tu muzyka, piękna muzyka, gdzie zupełnie apolityczne rzeczy, których jest dookoła całe mnóstwo fajnych. No, ale o tym się nie mówi, to się nie zauważa tego i no niestety, no, i to gdzieś umyka.
1: No, tak więc zapraszamy Was no, w imieniu tutaj Etama, który się opiekuje stroną etam.myplace.us. Tym razem Etam przypomina, że trzeba, jako że stronka jest troszeczkę w przebudowie, zmienia się, widziałem, no projekt się robi coraz fajniejszy, stronki. Wcześniejsza wersja wyglądała trochę jak tak pachniała Amigą troszeczkę, bo Etam jest zagorzałym Amigowcem do dzisiaj. Kurczę, my to takich dziwaków zbieramy trochę, nie? Ale to są pozytywnie zakręceni wszystko ludzie.
0: Przydałby się ktoś z ZX Spectrum.
1: A Spectruma bardzo miło wspominam. To był mój pierwszy taki komputer z prawdziwego zdarzenia, bo wcześniej to była jakaś taka pra konsolka do gierek. No nieważne, w każdym razie chciałem powiedzieć, że tutaj Etam przypomina, że dzisiaj trzeba wejść przez trochę innego linka, to znaczy od razu na czat. I tego linka znajdziecie na naszym czacie, na którego można wejść przez nocneradio.pl. Tak trochę no jak w grze RPG, wejdź pierw tu, potem tam, to ten linka skopiuj.
0: Tam kliknij, tu wpisz coś, hasło, gdzieś tutaj ten, tu wciśnij przycisk, uruchom mikrofon, uruchom kamerę i jesteś.
1: Strona audiofila, czyli człowieka, który zbierał przez jakiś czas nasze audycje i publikował na bieżąco, jest niestety w przebudowie, z tego co widziałem dzisiaj, jeszcze nadal. No ale śledźcie, wchodźcie od czasu do czasu na audiofil.com, na nadajnik.com.pl, tak? Dobrze mówię? Na nadajnik.com.pl. Teraz jeszcze...
0: Chyba tak.
1: Tak, nadajnik.pl i sprawdzajcie, a dzisiaj audycja dzisiejsza pojawi się w MP3, jako że audiofil chwilowo na urlopie. Audiofil pisze, że działa cały czas. No jak działa, jak jest obrazek tylko?
0: A
1: w ten obrazek trzeba kliknąć, tak? Żeby dopiero wejść.
0: Wyjdziesz,
1: a to ja już zgłupiał kompletnie. To. No ale klikam i tu jest oczekiwanie. Kurczę, wiecie co? Ja chyba was wprowadzałem w błąd, bo mówiłem, że strona jest w przebudowie. No ale coś się nie ładuje, coś się ładuje w nieskończoność. Jakieś wolne masz serwery audiofilu. No tak, audiofil pisze, że klikasz w obrazek audiofilu. Może i kurczę się tam znasz na czymś tam, nie wiem, na programowaniu coś, ale tak się nie robi stron, że... O, weszł, faktycznie działa. No kurde, no to mnie zmyliło, to wygląda jak under construction, no. Ale jak głupi jestem.
0: Trzeba klikać.
1: A może to ja jestem głupi po prostu.
0: Klikasz i jesteś.
1: No jest strona, jest Nocny Marek. To ja zaraz muszę tutaj wkleić linka na stronie, bo ja go wykasowałem, bo byłem przekonany, że jest strona w trakcie przebudowy, no.
0: No tak, bo wolno faktycznie się ładuje, wolno.
1: Audiofilu, nie przejmuj się, on pisze, że jestem amatorem, a ja jestem głupkiem, widzisz, bo nie skumałem, że trzeba kliknąć w obrazek, mimo że zajmuję się webdesignem i internetem. To widzisz, to jest, musisz jak dla głupka robić, tak żeby krawiec nawet to zrozumiał, no. Jest, widzę, najnowszy spoiler, piękne banery, jest teoria chaosu, jest Nocny Marek, no jest wszystko. Fajnie i takie miniaturki porobione, no widać, że człowiek się postarał i fajnie teraz to zrobił. Jest nowoczesny taki szablonik, sprawdzimy czy responsywny. No responsywny, no nie ma lipy. Audiofilu, dobra robota, naprawdę, dużo lepsza strona jest od starej. Bardzo, bardzo zawodowy szablonik całkiem.
0: A ja tylko jeszcze zareklamować chciałem twoją audycję Spoiler, gdzie przedstawiałeś właśnie rodzinę Świat według Kiepskich oraz rodzinę Bandich.
1: No był taki odcinek, ale ostatni Pomka. Był o filmie On wrócił. Wszystkim ten film polecam, naprawdę zajebisty niemiecki film, no, w którym Hitler się pojawia w czasach współczesnych na ulicach Berlina i jest brany za showmana, za komika na początku. I rodzi to różne zabawne sytuacje. Dobra, to co, nie przedłużamy, znikamy,
0: tak
1: bo,
0: jest,
1: bo już
0: tak
1: się tu
0: jest.
1: After pewnie...
0: Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, miłego tygodnia i do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszonka, mówili do was Krawiec
0: i Claude.
1: Bye, bye.

Ahoj nocniki, tu Ania z Trójmiasta. Witam Was serdecznie w ten niedzielny wieczór, na koniec długiego weekendu. I o tym chciałam dzisiaj z Wami porozmawiać. Jak się dzisiaj dopieściliście w ten długi weekend? Jak z niego skorzystaliście? Czy może pobiliście jakiś rekord? Nie wiem, może 15 godzin spania, albo 15 godzin nadawania live, a może 15 piw jednego dnia. A może właśnie pierwszy długi weekend bez alkoholu? Jak już jesteśmy przy piciu, to dam Wam na początek czas na zrobienie sobie jakiejś herbatki albo czegoś innego dobrego. A w międzyczasie puszczę Wam piosenkę takiego zespołu wrocławskiego, który miałam przyjemność poznać w ten weekend, bo się właśnie dopieściłam muzycznie. Poszłam do takiego fajnego klubu w Gdyni, który się nazywa Blues Club, także jak będziecie w Gdyni, to koniecznie odwiedźcie to miejsce, bo jest naprawdę klimatyczne. Także na początek piosenka zespołu White Flame. Posłuchajcie i oprócz tej herbatki sobie jeszcze najlepiej przygotujcie słuchaweczki, żebyście mogli tutaj do mnie zadzwonić.

Tak, to był ten zespół Wild Flame z Wrocławia. Tam przeważnie grają, także kto tam blisko Wrocławia, jak się wam spodobało, co tam będziecie mieć najczęściej okazję ich posłuchać. Na razie na Spotify tylko ta jedna piosenka, Sun's Gonna Shine Again, ale na szczęście za 2-3 tygodnie wychodzi pierwszy album tego zespołu. Także myślę, że to będzie dobry moment, żeby czegoś więcej od nich posłuchać. No, ale wracamy do naszych ptaszków, do naszego weekendu. Zapraszam Was do dzwonienia. Co tam porabialiście? Jak spędziliście ten czas? Wyszło słońce, nawet upały nas złapały. Mam nadzieję, że nikt nie spędził 15 godzin na opalaniu, bo to mogłoby się bardzo źle skończyć. Także na początku pierwszej części audycji myślę, że sobie porozmawiamy o tym spędzaniu wolnego czasu, a potem może coś o tym naszym ciele Bożym porozmawiamy, jak tutaj o nie może zadbać. Może na początek, no dzisiaj od razu mówię, jestem sama, ponieważ uważam długi weekend za świętość i nie miałam nawet sumienia, żeby kogoś prosić tutaj, żeby się tutaj do mnie dołączał, ale myślę, że wy dacie radę i tutaj do mnie zadzwonicie i opowiecie, co porabialiście. No, tutaj w tej nocnej zmianie chciałam też Was zapytać, co Was najbardziej na przykład zachwyciło tego tygodnia, co dobrego zjedliście, jak dopieściliście te Wasze zmysły. No, ja zjadłam. I, no, mnóstwo, no, z 15 kg to nie, ale. Bardzo dużo truskawek. Wcale te truskawki, słuchajcie, może się wydają drogie, ale wiecie, cieszmy się, że w ogóle jeszcze są. Także truskawki, no wiadomo, rządziły na pewno. No i muszę powiedzieć, że w jednym się z Donaldem Tuskiem na pewno zgadzam, że kaszubskie maleny są po prostu najlepsze. Właśnie byłam na Kaszubach. Udało mi się kupić takie już tutaj nasze kaszubskie truskaweczki i muszę powiedzieć, że były najlepsze. Na słodziutkie i coś niesamowitego, słuchajcie, 2 kg truskawek i ani jednej zepsutej truskawki. Także jeżeli tutaj będziecie, to koniecznie, koniecznie się obiedźcie, obiedźcie, jak to się mówi, obiedźcie tymi truskawkami, bo no, trzeba się cieszyć, póki są. W tym serialu Miłość, Śmierć i Roboty był taki odcinek Śnieg na pustyni, gdzie właśnie ten główny bohater mieszkał na innej planecie i dostawał. I chodził tam do takiego, wiecie, jakiegoś przemytnika, który mu dostarczał jakichś różnych takich nielegalnych towarów z ziemi. I on tam sobie zakupił taki dziwnie wyglądający, taki większy termos. Wziął go sobie tam do domu, no i tam się zastanawiamy, nie? Co to jest w tym termosie? No i on otwiera ten termos, a tam właśnie truskawki. Także nie narzekamy, że są drogie, bo wcale już nie są takie drogie, tylko po prostu korzystajmy, korzystajmy. A jak kupicie za dużo, to wiecie, nalewka z truskawek najlepsza. Jedna rzecz mnie wkurzyła w tym tygodniu, może z takich rzeczy, to, że wyobraźcie sobie, że moja firma zorganizowała summer party, czyli taką imprezę letnią w długi weekend, w sobotę. To mi się bardzo nie spodobało, bo uważam, że robienie takich imprez w weekend, a zwłaszcza w długi weekend, to jest totalnie bez sensu. Jak firma chce zorganizować takie coś, takie jakieś ekstra spotkanie dla pracowników, no to powinna je zrobić po prostu w tygodniu, ewentualnie w piątek wieczorem,
albo w czwartek wieczorem najlepiej, żeby po prostu ludzie nie musieli rezygnować z jakichś innych swoich planów prywatnych, żeby ten work-life balance zachować. Co wy sądzicie na temat takich imprez firmowych, zwłaszcza organizowanych w weekend? Bo mówię, moim zdaniem to jest przegięcie. No i oczywiście zamiast tej firmowej imprezy wybrałam właśnie łono natury. Pojechałam na Kaszuby i tym razem, słuchajcie, pojechałam na Kaszuby pociągiem. Tak, polecam wam, bo to też jest świetna odmiana sobie pojechać czasami gdzieś pociągiem zamiast samochodem. I okazuje się, że można się tym po regio fajnie przemieszczać. Także poczułam trochę smak takich wakacji. No i oddaliłam się od Gdyni raptem 75 km i niezłe upały mnie tam spotkały. Najlepiej napiszcie, zadzwońcie, czy wy też mieliście okazję się poopalać, wykąpać w morzu, w jeziorze. No wam powiem, że już coraz więcej osób się kąpie. Tutaj się Gosia pyta, czy lubię z bitą śmietaną. Szczerze wolę ze zwykłą śmietaną albo z jogurtem. Ale bita śmietana też jest spoko. Ergat pisze, truskawki, piwo i roboty. No, truskawki z piwem, no, może być to wybuchowa mieszanka. Ale czemu nie? Do piwa to chyba lepsze kiełbaski. Właśnie, czy udało wam się jakieś ognicho rozpalić? Bo ja tutaj sobie ognisko rozpaliłam i nawet dla was nagrałam moją kiełbaskę z ogniska. Jezioro Otomińskie, pisze Karolina. O, to niedaleko, to niedaleko. Ja byłam nad Jeziorem Wieckim koło Lipusza. Piękne miejsce. Nawet dzisiaj podsłuchałam taką panią wędkarkę, nie wiem, czy to się tak odmienia, która rozmawiała przez telefon wędkując i powiedziała coś takiego, że tu jest tak pięknie, że się nie da tego opisać. Tak, także muszę się z nią zgodzić. Było naprawdę cudownie. Fajnie się tak wyrwać z miasta w jakieś odludne miejsce. Dzwońcie, bo jak nie będziecie dzwonić ani donatować, to ja tu długo nie posiedzę dzisiaj. Także nie zastanawiajcie się za długo i po prostu dołączajcie tutaj do mnie. Co tam jeszcze sfilmowałam? Jeszcze sfilmowałam takie ptaszki nad jeziorkiem. To też wam pokażę. Co z komarami? O, to jest właśnie ciekawostka, bo komarów właściwie nie było. Także to takie miłe zaskoczenie, bo normalnie no, komary były, no ale nie jakieś psycho, można dzwonić jak najbardziej. Ale tym razem komarów nie było. Nie wiem, czy to jeszcze nie jest czas na komary, czy to lato je zaskoczyło, ale było się bez komarów. Także to było naprawdę bardzo pozytywne. Dzwońcie i się nie zastanawiajcie. Tak, oprócz kiełbasek i truskawek, oprócz kąpieli w jeziorze i oprócz przejażdżki pociągiem, no to co? Trochę można sobie poczytać, może coś fajnego przeczytaliście.
albo coś fajnego obejrzeliście. No ja zaczęłam oglądać ten czwarty sezon Stranger Things. No i mam trochę takie mieszane uczucia co do tej serii teraz, tej ostatniej. No ale i tak oglądam, no bo podobały mi się te pierwsze trzy, więc na pewno obejrzę do końca. Taka trochę bardziej przewidywalna mi się wydaje. No może też trochę taka drażniąca, bo jest o dojrzewaniu, a to zawsze trochę słabo wypada. Ale jest wątek rosyjski w tej czwartej serii Stranger Things. Także jak ktoś chce zobaczyć, jak wygląda obóz dla więźniów na Kamczatce, to zachęcam. Także na czasie ten Stranger Things dodali ten wątek rosyjski. Mieli dobry timing z tym wątkiem. Także Stranger Things, no dla fanów jak najbardziej polecam zobaczyć tych aktorów w tej odsłonie dojrzewających nastolatków. Też jest to jakaś frajda. Jeszcze o tych ciałach chciałam z wami porozmawiać. No bo wiadomo, skoro są upały, no to trzeba to swoje ciało pokazać. I nie wiem, czy wam się obiło ostatnio o uszy taka, nie wiem, aferka ze Stanów Zjednoczonych, związana z tygodnikiem Sports Illustrated. To jest taki amerykańskie czasopismo o tematyce sportowej, które już jest wydawane od 1954 roku. A od 1964 roku wydaje taki jakby, no, ma swój, raz w roku wydaje taki swimsuit issue, czyli po prostu gazeta z okładką, na której jest pani w jakimś stroju kąpielowym. I właśnie z tych okładek to czasopismo jest najbardziej znane. Tutaj może wam pokażę tą pierwszą okładkę. Zrobimy sobie taki tour po tych wszystkich latach. Czyli to jest rok 64. Tutaj wam pokażę rok 73. I o co chodzi w ogóle z tą aferą? Chodzi o to, że w tym roku zamieszczono panią o takich solidnych kształtach. I chciałam się was zapytać, co wy sądzicie o tym. Tutaj jest rok 84. Taki bardzo odważny strój kąpielowy. Pokażę wam 94. To jest dopiero gratka, bo tu będą aż trzy panie w tych strojach. Czekajcie, chyba muszę jakąś muzykę zmienić, bo to te ptaszki mało pasują chyba do tych pań. Czekajcie, zaraz wam coś puszczę. Bardziej sexy. No i tutaj lećmy jeszcze. Rok 2004 to już bardzo odważne. Wszystkie panie bardzo zgrabne i powabne. No na przestrzeni lat wiadomo, ten tygodnik przyzwyczaił swoich czytelników do takich właśnie okładek. No i w sumie to jest magazyn dla sportowców, o sporcie, tak? Także w sumie oczywiste, że te panie mają być zgrabne i wysportowane. Tutaj uważajcie, rok 2004. Trzy panie topless.
Także coraz ciekawiej się robi. Najpierw była jedna pani topless, teraz trzy panie topless. To jest rok 2014. Pokażę wam jeszcze rok 2020, jaki był. Też trzy panie. Bardzo sexy strojach. Momencik. Już wam zaraz ładnie tutaj pokażę. Rok 2020. No i teraz przejdziemy do takich... 2022. Wyobraźcie sobie, że mama Elona Muska pojawiła się nawet na tym tygodniku. Także była to taka zmiana, że po prostu starsza osoba się pojawiła. O, coś mi się tutaj... A zdjęcie, teraz wam pokażę zdjęcie, które wywołało spermia dostanie zawału. No panowie, musicie być dzielni. Dobra, teraz wam pokażę to zdjęcie, które wywołało kontrowersję. Gdzie ja tu je mam? Ach, tutaj na samym końcu, okej. Uważajcie, uważajcie, bo będzie lekka zmiana. O, to jest to zdjęcie i ta modelka. No i Jordan Peterson skomentował: przykro mi, niepiękne, i rozpętała się burza. On twierdzi, że to jest po prostu takie, wiecie, przeformatowywanie nas na to body positivity. A ja wam powiem, że sama nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Myślę, że po prostu te wszystkie lata poprzednie może nas po prostu przeformatowywały na to, że tylko zgrabne, wysportowane jest piękne i tylko to warto fotografować. Nie wiem, no zadzwońcie i się wypowiedzcie, jak wy to widzicie. No ja mam z tym o tyle mnie to dziwi, no mówię, że to jest magazyn o sporcie, tak, o sportowcach, więc by się byłoby oczywiste, że tam są osoby wysportowane, promowane. I takie zdjęcie, no nie zdziwiłoby mnie na jakimś magazynie typu, nie wiem, Twój styl. Takim po prostu magazynie dla kobiet o takiej luźnej tematyce jakiejś. Ale myślę, że skoro różnych ludzi mam wokół siebie, to i różne modelki mogą się pojawiać na tych naszych magazynach. No nie wiem, zadzwońcie i opowiedzcie, jak jest wasz do tego stosunek. O właśnie, tu się Agnieszki pojawiła. Witam cię. Widziałam twój filmik z tego kościółka Kochanowskich. Bardzo urokliwy kościółek. Kto nie widział, to polecam na kanale Agnieszki obejrzeć. Ale wiecie co? Pierwsze jakieś moja myśl, jak zobaczyłam ten filmik, no to, że w tym kościele byli sami starsi ludzie. Tam, no nie wiem, jakieś pojedyncze młode osoby były. No i to dla mnie był taki dobry dowód na to, że ten polski kościół, no po prostu umierał i chyba umrze po prostu śmiercią naturalną, bo tych młodych ludzi w tym kościele, na tych procesjach jest po prostu tak mało, że to się po prostu tak czy siak skończy. Niech Ania do mnie pierwej zadzwoni, albo czek to. Ja już dzwoniłem w tym roku. Zeno, zadzwoń! Pogadamy o tych modelkach X+.
Co ty na ten temat sądzisz? A właśnie, gdybyście chcieli na przykład popracować trochę nad swoim ciałem, to mam odkrycie tego tygodnia moje, jakie zrobiłam. Podzielę się nim z wami, no ponieważ ja tam różne z YouTube'em rzeczy ćwiczę. I YouTube już mnie chyba najlepiej zna ze wszystkich algorytmów na świecie, bo podpowiedział mi, słuchajcie, 7-minutowe treningi. Nie wiem, czy słyszeliście o tych treningach. Podobno tylko 7 minut ćwiczeń bez żadnego sprzętu, tylko wykorzystując masę swojego ciała, wystarczy, żeby zrzucić skutecznie wagę i sobie fajnie ciało wymodelować. Ćwiczy się 7 minut non-stop, różne tam partie mięśni się uruchamia, ale tak, te 7 minut dziennie, myślę, że każdy jest w stanie sobie tyle czasu wygospodarować. Wystarczy, wpiszcie w YouTube'a 7 minute workout i mnóstwo filmików wam tam wyskoczy. No i przetestujcie na sobie. Ja jeszcze jestem sceptyczna, ale mam zamiar popróbować, bo faktycznie czasami po prostu brakuje czasu, żeby sobie jakiś dłuższy trening zrobić. No i właśnie o tym myślałam, że te ćwiczenia czasami za dużo czasu zajmują. A tu proszę, YouTube sam mi podpowiedział: Aniu, nie masz czasu? Wystarczy 7 minut. Eta mówi, że ćwiczy 20 minut bez sprzętu. Dwadzieścia minut. Całkiem fajnie. Jak wracałam z tych Kaszub, to słuchajcie, no zawsze wracam z Radiem Gdańsk, żeby się w żadne tam korki nie władować i wiedzieć, co tam się dzieje na drogach. I kolejna muzyczna inspiracja, tym razem słuchajcie z Gdańska i też nazwa na czasie. Słuchajcie, nie uwierzycie, jaki zespół powstał w Gdańsku. Nazywa się Chrust. I teraz wam puszczę piosenkę tego zespołu. Także nazwę mają bardzo, bardzo na czasie. A wy w tym czasie, jak posłuchacie sobie tej piosenki, to znajdźcie te słuchawki i zadzwońcie do mnie.

0: To był zespół Chrust. Ta laska po lewej to chyba był chłopak. To już druga piosenka, mam jeszcze dwie. Nie, nie, spokojnie, już nie mam więcej dla was piosenek dzisiaj. A nie cię nie w formie, no tak, za dużo czasu spędziłam na słońcu i dlatego jestem trochę, wiecie, jak za dużo czasu na świeżym powietrzu, to trochę mnie wypompowało z energii. No i nie piłam alkoholu, to też trochę, wiecie, nie pomaga. No tutaj w międzyczasie się wydarzył rekord w nocnym radiu. No ja normalnie luźny gatek słuchałam tak do środy. Te to nie wiem, czy zdążę do piątku przesłuchać. Przyznam się, że dopiero się podłączyłam do słuchania tak o godzinie 8, właśnie jak czekałam na pociąg. Strasznie mnie korciło, żeby zadzwonić, żeby się zapisać w tej wiekopomnej audycji, ale nie chciałam Krawca z tego transu, wiecie, wybijać. No, tak mu dobrze szło, mówię, nie, nie, nie, nie, nie, nie przerywam tego. To był taki ciąg, który bałam się, że jak zadzwonię, to coś się takiego zadzieje, że wtedy skończy. No, dawajcie, dzwońcie, nie mówcie, że też jesteście tacy wymęczeni jak ja. Bo jak nie będziecie dzwonić i nie będzie donate'ów żadnych, to po prostu zakończymy i to będzie taka audycja, którym wam po prostu zaprezentowałam nowe logo Nocnej Zmiany. Właśnie z takim fikuśnym kubeczkiem gorącej kawki czy gorącej herbatki. Także tak, tutaj rekord pobity. 15 godzin, 17 minut. Ja się tak zastanowiłam, co ja robiłam kiedyś przez 15 godzin non stop. Czy jest coś takiego, co mogłabym robić przez 15 godzin stop. No i niestety odpowiedź była negatywna. Nawet w pracy nie zdarzyło mi się tyle być. Chyba mój rekord w pracy to było 13 godzin. Chociaż to nie jest żaden fajny rekord. Ale tak, muszę znaleźć coś takiego, co też byłabym w stanie robić. No, witamy rekordzistę na antenie.
1: Cześć, cześć. Witam wszystkich, ciebie też, Aniu. No, chciałem pogadać chwilę o ciele. To jest dziecko krowy, tak?
0: Zgadza się. Co robisz dla tego swojego ciała, krawiec?
1: Właśnie bardzo mało. Ono zaczyna już się buntować trochę, powoli. Też z racji wieku. No nie mogę jednak pić alkoholu. Wychodzi na to, że faktycznie alkohol mi szkodzi. Ostatnio wypiłem dwa piwa i też zaszkodziły właśnie.
0: No ja mam takie wrażenie, że jak dochodzi do tej 40, to po prostu jest taki pstryk i po prostu już ten alkohol, no nie dajesz rady po prostu. Już inni młodzi po prostu następnego dnia budzą się rzeźcy i wszystko okej, a ty po prostu się męczysz i trzeba faktycznie zbastować.
1: Ktoś coś, nie, przepraszam, nie pamiętam kto, ale ktoś na czacie pisał, że to chodzi o, brakuje słowa, nie przetwarzanie, tylko przemianę odstanów, coś takiego, być może to jest to, że mógłbym pić, ale musiałbym bardzo dużo wody na przykład przy okazji pić, nie? Coś takiego, więc swoją drogą ciekawi mnie, dlaczego Zenona nie widzę na czacie, bo wiem, że jest, bo ludzie z nim rozmawiają, a ja go nie widzę. Sprawdziłem, czy zbanowany nie jest przypadkiem, no nie, nie jest, więc dziwne trochę.
0: Może on ciebie zbanował tak, żebyś ty nie mógł czytać jego postu.
1: A, to może tak, ale ostatnio widziałem go na koncie nocno-radiowym, a teraz jestem na koncie prywatnym i to może prywatny zbanował. No nie wiem, dziwna w każdym razie sytuacja trochę.
0: No. Ja bym cię chciała podpytać, słuchaj, po takich 15 godzinach siedzenia, jak się czuje twoja dolna część ciała? Bo ja się przyznam wam, że ja po 3-4 godzinach tak siedzenia tutaj czasami non stop, to po prostu tak mnie boli dupsko, że ja po prostu nie mogę dojść do siebie przez pół godziny. Nie mogę się, nie mogę rozchodzić tego wszystkiego. A ty jak się, jak wygląda rekonwalescencja po takim nadawaniu?
1: Dupa w porządku. Dobry fotel to w ogóle jest podstawa. Jak mówi się, że właśnie warto zainwestować trochę więcej w takie rzeczy jak buty, plecak, no to ja bym dodał fotel, nie? Dobry fotel, dobrej jakości. Może jakiś gamingowy właśnie fotel. Myślę, że takie gamingowe fotele mogą być specjalnie jakoś przygotowywane do długiego siedzenia, no bo to są fotele dla graczy. Może sobie taki sprawię w końcu. W każdym razie takie plany są, jak finanse kiedyś pozwolą, to sobie chyba kupię jakiś gamingowy fotel. No to też jedna z tych rzeczy, co głupio kupować używane, nie? Bo ta świadomość, że zapierdziany.
0: Nie, fotel musi być przede wszystkim niewysiedziany, nie? Bo także to jedna rzecz. A ile truskawek zjadłeś? Ile kilogramów truskawek zjadłeś w ten weekend?
1: W ogóle strasznie mnie boli to, że już mówiłem o tych praktykach, nie? Ludzie z Agrounii przyłapali, jak przepakowywane są greckie truskawki, tak żeby do kobiałek takich, żeby potem powiedzieć, że to polskie, nie? Straszne praktyki. Nie podoba mi się takie coś. W ogóle też to, że rolnicy dostają taki ułamek dosłownie tego, co my płacimy w sklepach, też uważam za nieuczciwość. Ktoś, kto to wyprodukował, kto w to inwestował, kto się o to troszczył, kto to dostarcza do skupu, to powinien trochę więcej mieć, a nie lwią część zgarniać ten, kto to wystawi na półkę. Nie? Ja wiem, że prąd, że zamrażarki, że pensje, a co, a rolnik to kosztów nie ma. Jeszcze teraz jak nawozy takie drogie, żeby szklarnię prowadzić, to trzeba na przykład węgiel kupować, się dowiedziałem. Nawet nie wiedziałem o tym. No ale tą szklarnię trzeba ogrzewać po prostu, nie? I się to robi węglem na przykład. I też drastycznie wzrosły koszty teraz rolnikom. I co? I my płacimy za pomidorki, za jakiś, za kubeczek małych pomidorków, tam nie wiem ile teraz, 5 zł, 6 zł. A rolnik, powiedzmy, z tego dostanie tam 20 groszy, czy coś w tym stylu. To są takie dysproporcje. Uważam, że to jest bardzo nieuczciwe, więc w ramach protestu nie będę jadł wstrętnych, niepolskich, lewackich, żydowskich truskawek.
0: Nie, no ja wierzę, że większość tych truskawek to jednak już jest polska, nie? No ale chyba nie będzie, jak te ceny żywności będą tak rosły, to chyba nie będzie wyjścia i faktycznie trzeba będzie wrócić do jakichś takich targowisk, gdzie ci rolnicy po prostu będą przyjeżdżać i my będziemy prosto od nich kupować. No bo jak dojdzie do, no tak jak nie wiem, papryka za 20 zł za kilogram, nie? Albo jakieś czereśnie za 20 zł za kilogram, no to chyba tylko takie jest wyjście, że po prostu ludzie przestaną kupować w Biedronkach i Lidlach i zaczną jeździć na ryneczki, jakieś targowiska.
1: Kiedyś jak robiłem kreskówkę o dwóch takich i o jednym takim, to tam był pan Marchew i pan Marchew stwierdził, że odkąd jesteśmy w Unii, jestem owocem, a owoce są drogie.
0: No, można tak. Właśnie, odkąd jesteśmy w Unii, tak sobie właśnie zastanawiałam się, od kiedy te długie weekendy są takie, wiecie, że się bierze ten dodatkowy dzień, że się gdzieś chce wyjechać, bo ja ze swojego dzieciństwa no, nie pamiętam czegoś takiego jak długie weekendy. Ty, Krawiec, jeździłeś na jakieś długie weekendy?
1: Faktycznie chyba to zostało później jakoś wprowadzone. Też nie kojarzę, może dlatego, że jakoś nie zwracałem na to uwagi, wiesz, dzieciak na inne uwagi zwraca tam, na co innego uwagę zwraca, nie? Na Pokemony, na gry komputerowe, na piłkę. Może po prostu nie zwracaliśmy uwagi za młodu, nie? Ale nie wiem, może ktoś inny tu powie, czy były kiedyś długie weekendy. W każdym razie strasznie dużo u nas jest tych różnych świąt i to też takie dziwne, że jest jakieś święto trzech sruli, i ty po prostu masz zakaz wyjścia sobie i sprzedawania gdzieś tam swojej marchewki czy pomidorków. Nie wolno ci, bo sprawdzałem, są za to grożą kary. do 100 tysięcy złotych, jeśli dobrze zapamiętałem. Od tysiaka do 10 tysięcy, czy jakoś tak. W każdym razie duży rozstrzał jest, nie? Bo to się domyślam, że taka babuleńka, co sprzedaje jakieś tam plony swoje z działki, to dostanie tą dolną z tej dolnej granicy, nie? A Biedronka dostanie tam 100 tysięcy kary, nie? Czy,
0: ale gdzie, chodzi...
1: nie pamiętam.
0: Ale chodzi ci o sprzedaż taką, wiesz, poza systemem bez paragonu, czy tak? Czy w sprzedaż w niedzielę? Czy w święto?
1: Jakąkolwiek. Sprzedaż w święta jest po prostu zakazana dla wszystkich, nie?
0: To chyba, ale to nie jest tak, że właściciel sklepu może sprzedawać? Chyba tak jest, że właściciel sklepu, jak stanie za ladą w niedzielę czy w święto, to może sprzedawać, a nie może nikogo zatrudnić do tego. Chyba tak to działa.
1: To się chyba tyczy wolnej, niehandlowej niedzieli, wiesz, ale nie świąt, bo sprawdzałem i normalnie jest zapisane, że to jest po prostu zakazane, nie wolno w święta sprzedawać, no a z tą niedzielą tak, no coś takiego jest, że właściciel sklepu może, tak, jeśli tego jeszcze nie zmienili, bo u nas tak to prawo zmieniają cały czas. No a jeszcze co do tych truskawek, to pokazywali właśnie ci z Agro Unii, Kołodziejczak, tak? Że porównywali te greckie truskawki i polskie truskawki. No polska truskawka jest 3 razy większa, nie?
0: No wam powiem, te kaszubskie truskawki to były takie wielkie. No niesamowite są te kaszubskie truskawki. No i mówię, i wszystkie pyszne i żadnego odpadu, byłam w szoku. Także jak się gdzieś natkniecie, to się skuście. A z tymi długimi weekendami, no to mi się tak wydaje, że to się zaczęło od tego naszego wejścia do Unii Europejskiej. Pojawiły się jakieś środki na rozwój tej turystyki. No i my się wzbogaciliśmy. No i automatycznie jakby było więcej pieniędzy na to, żeby gdzieś wyjechać, nie? Wydać pieniądze na to spędzenie wolnego czasu. No i tak myślę, tak od tych 20 prawie lat te długie weekendy weszły nam w krew. No i w ogóle tak te wyjazdy teraz bardziej wyglądają, że się na kilka dni gdzieś jedzie, na tydzień, a już się tak nie jeździ na jakieś wczasy tam na 3 tygodnie czy na 2 tygodnie, nie? Już tak wszystko się trochę, wszystko tak kumulujemy i szybciej nam się nudzi. Chcemy jakby tak więcej miejsc zaliczać, nie?
1: Na czacie ludzie piszą, że żabka w święta też sprzedaje. No to może tak, faktycznie, bo żabką Rydzyk rządzi, haha. To nie jest żart. Rydzyk ma bardzo duże udziały w żabce i może to dla niego, bo wiesz jak to u nas, nie? Że kościółek najważniejszy i w dupę się kościołowi wchodzi, żeby potem napędzał ci wyborców. No więc wszystko to jest niewykluczone, naprawdę. Mi się wydaje, że w ogóle dzisiejszy świat stanął na głowie już całkowicie, nie? Już to, ja wiem, że to tak niby każdy mówi, że kiedyś było lepiej, a teraz to wariactwo, ale faktycznie, zobaczcie, dziś świat stanął na głowie. Na przykład osoby wychowujące dzieci niepełnosprawne, cały czas im się zmniejsza dofinansowanie, a z kolei daje się pieniądze zamożnym Ukraińcom, którzy tu przyjadą dobrymi samochodami. Ja bym dawał tym biednym na przykład, którzy faktycznie są w potrzebie. Dawałbym osobom, których spotkała jakaś losowa, bardzo niefajna rzecz. No, nic nie poradzimy, że urodziło nam się dziecko z jakąś niepełnosprawnością. To trzeba, takim osobom trzeba pomagać, a nie dawać kasę komuś, kto jeździ drogim samochodem. Tak? No to jest jakieś wariactwo i kuriozum totalne. I takich kuriozów to mamy cały czas. Wszystko, co dookoła nas się dzieje, stoi na głowie, nie? Nie masz takiego wrażenia?
0: No, ja oczywiście też jestem za taką pomocą celowaną, ale myślę, że w tym jest jakiś taki głębszy zamiar władzy, że oni celowo właśnie rozdają wszystkim te świadczenia, bo to napędza inflację. A inflacja to jest taki ukryty podatek, a rządzącym ta inflacja jest na rękę, nie? Więc oni gdyby chcieli, no mają, jest tyle urzędników, więc gdyby chcieli, to mogliby zrobić tak, że ta pomoc trafiałaby w większości do osób, które jej potrzebują, ale im na tym nie zależy. Im chodzi o to, żeby dosypywać, dodrukowywać tych pieniędzy, żeby nas po prostu tą inflacją dojechać. Tak to widzę.
1: No, albo mają rację faktycznie ci, którzy są mocno spiskowi, no bo to taki spisek wszystkich spisków trochę, jeśli chodzi o Polskę, że ci, którzy tu sprawują władzę, to tak naprawdę dążą do tego, żeby zrujnować kraj i Polaków jakby zdegradować mentalnie, finansowo, żeby tu po prostu było biednie, żeby ten kraj upadł, bo taki kraj potem łatwo przejąć, tak? No, taki spisek.
0: No tak, tak. Chociaż mam wrażenie, że on już od samego początku był przejęty tam w tych latach 90. Także no tak, już niewiele tego zostało, ale jeszcze coś tutaj można zahachmeć dla siebie. Ale porozmawiam o jakichś luźniejszych tematach, czyli twoja specjalność, krawiec. To powiedz mi, co z tym twoim ciałem, słuchaj, co myślisz o tych 7-minutowych treningach?
1: 7-minutowe treningi. No to, co w ogóle myślę o treningach, tak? Nic nie myślę, bo nie trenuję za bardzo ciała. Wiesz, nie mam komu, dla kogo w sumie ładnie wyglądać, nie? Tak to często jest, że jak dbamy o ciało, jak ćwiczymy, gimnastykujemy się, to trochę z myślą o tym, żeby się spodobać, nie?
0: No, ale... mam dla ciebie szokującą wiadomość. Dużo ludzi po prostu robi to dla siebie.
1: No to jak... No spoko, no nie chcę mówić, że narcyzy jakieś, ale trochę tak to wygląda. No.
0: A może zdrowi egoiści po prostu chcą ładnie wyglądać dla dobrego samopoczucia?
1: No właśnie, no się mówi, w zdrowym ciele zdrowy duch, nie? W ogóle te kobitki, które oglądamy na okładkach, to trzeba też mieć na uwadze to, że to są zdjęcia photoshopowane zawsze. Gdyby tak je odfotoshopować, to by wyszły na puszy z tej pani różne dodatkowe niedoskonałości. Większy celulitis, różne takie niedokładności skórne. Wiesz, to jest wszystko strasznie mocno dzisiaj photoshopowane. Można powiedzieć, że stopień, w jakim się retuszuje zdjęcia, też no, to się zwiększyło, zwiększył się stopień tego retuszu, nie? Znaczy są bardziej. Kiedyś pokazywano takie śmieszne zdjęcia, gdzie grafik się zapędził trochę i aż sutki wygumkował, nie? Że po prostu takie gładkie ciało, że wiesz, że sutków nie ma. Ale to fajnie pokazuje pewne też takie wariactwo i pogoń za doskonałością. Moim zdaniem to jest trochę szkodliwe, bo panie mogą się czuć potem niezręcznie, no trochę na zasadzie, że no ja nie jestem taka piękna jak ta pani na okładce, nie? No nie jesteś, bo cię nikt nie sfotoshopował na przykład. Ta pani mało, że makijaż ma, to jeszcze jej wszystko, co się dało, wygładzono i pogłębiono cienie. Ja nie wierzę, że te wszystkie puszyste panie modelki, to że one nie... Zauważyłeś, że one mają szczupłe twarze, nie?
0: No właśnie, właśnie. Zero podbródka drugiego.
1: No jest to takie dziwne i podejrzane trochę. Ja wiem, że być może są takie panie, które mają taką urodę, że twarz jest bardziej o wiele szczupła niż reszta ciała, ale to chyba jest jakiś margines, nie?
0: Słuchaj, no ale właśnie co z tym Sports Illustrated? Mówię, to jest pismo o sporcie, tak? Przez lata pokazywali tylko właśnie te takie super zgrabne, wysportowane dziewczyny. Właściwie tamtych strojów niewiele było na tych okładkach. No i mówię, teraz się przełamali, chcą się jakoś w ten nurt body positivity wpisać. No, ja chyba się tak skłaniam do tego, co ty mówisz, że po prostu trzeba pokazywać piękno i jego różne oblicza, tak? Tylko, że przez dziesiątki lat widzieliśmy tylko te szczupłe osoby. No i teraz to jest szok, nie? Jak się na jakiejś okładce pojawi ktoś bardziej okrągłych kształtów. No ale mówię, to jest magazyn o sporcie, więc tutaj mam trochę taki dysonans, nie?
1: No tak, troszkę faktycznie nie pasuje to do profilu, ale zawsze można to uznać za prowokację pewną, ale taką, wiesz, nie ma w tym nic złego, taka prowokacja, która ma zachęcić do dyskusji po prostu jakiejś właśnie na takie tematy. No, jak najbardziej, no dzisiaj każdy stara się trochę zaszokować, zainteresować, bo zaszokowanie to zawsze są emocje. Emocje, jak wiadomo, się świetnie sprzedają, więc no inaczej będzie nuda, a nuda to już jest pierwszy gwóźdź do trumny, że tak powiem.
0: Tutaj Karolina słusznie zauważa, że może to pani pcha kulą. No właśnie, są różne sportsmenki. W niektórych dyscyplinach po prostu trzeba mieć więcej ciała, żeby jakieś sukcesy odnosić. No tutaj ten Jordan Peterson, on w tej swojej tam polemice, krytyce tego posunięcia mówi, że wiesz, że my po prostu z racji tego, że tylu ludzi ma nadwagę, jest otyłych, to my teraz ich będziemy klepać po pleckach i mówi dobrze, dobrze, jest wszystko w porządku, też jesteście fajni, to też jest okej, a chodzi o to, że to jednak jest niezdrowe. To nie chodzi tylko o jakieś względy estetyczne, bo to, co się komu podoba, to jego sprawa. Są i amatorzy na większe kobiety, ale chodzi po prostu o te kwestie zdrowotne, żeby po prostu ludzi nie przyzwyczaić do tego, że to jest okej.
1: Ja bym tu nie widział chyba takiego niebezpieczeństwa, że ludzie nagle się zarażą i będzie jakaś moda na bycie grubym, bo to raczej nierealne, nie? Żeby była taka moda. Raczej postrzegam to jako pozytywną rzecz, że pokazujemy różne typy ciała. Mi się na przykład podobają wszelkie typy ciała i kobieta typu, która ma taką sylwetkę typu fitness, czyli lekka rzeźba, tak? I niezbyt dużo tej tkanki mięśniowej. I kulturystka, no już byle nie taka kulturystka, już taka groteskowa, jak nieraz są, nie? Że jeszcze taka namaszczona tą taką mazią, co kulturyści, wiesz, taki brąz, nie? Mhm. Ona się cała błyszczy, te mięśnie, ma taki przerost, jakby te bary, no to już wiadomo, że już to zaczyna być już trochę, to dziwnie po prostu wyglądać. Ale nie mam nic przeciwko kobietom, które uprawiają kulturystykę. Tak wizualnie nie przeszkadza mi to zupełnie. Nawet się czasami potrafię popatrzeć na takie ciało i zachwycić się pięknem takiego ciała. Teraz ukazał się nowy trailer marvelowskiego filmu She-Hulk, gdzie aktorka moim zdaniem jest za mało przypakowana trochę. Znaczy ma te mięśnie, ale no She-Hulk to była taka, powinna być taka fest napakowana i chętnie bym zobaczył, wiesz, no jeszcze więcej tych mięśni, by mi się to podobało, nie? Grube panie też potrafię dostrzec piękno takiego ciała, chociaż tak jak mówię, w realu to trochę gorzej wygląda niż jak sobie takie puszyste panie oglądamy na zdjęciach w internecie, nie?
0: Zgadza się. Tutaj, jeżeli chodzi o te kulturystki, które tak, no co tak jak mówisz, są takie komiczne te zdjęcia, jak one są wysmarowane tą mazią brązową i tak te wszystkie mięśnie widać, ale to chyba jest tak, że oni przed tymi zawodami tam się przez kilka dni odwadniają właśnie specjalnie, żeby te mięśnie były super widoczne dla tego jury i później jak już wracają do tam normalnej diety, normalnie tam piją i tak dalej, to ciało się robi już takie normalniejsze. A tutaj Maciesław pyta się, czy powinno nas obchodzić, że ktoś nie jest zdrowy. No tak

0: i coraz więcej osób tą cukrzycę ma, no i potem my musimy płacić za to ich leczenie, nie? Także myślę, że tak, że powinno nas obchodzić to, czy inni są zdrowi, czy nie. Choćby nawet to, że nie wiem, nasi członkowie rodziny, tak, że będą po prostu z nami żyli długo, a nie krótko. Także myślę, że zdrowie to jest nasza wspólna sprawa poniekąd.
1: No poniekąd tak. Komentarz Marcisława jest ciekawy i faktycznie można zadać sobie takie pytanie, ale uważam, że jednak, bo zawsze jest tak, że są pewne, jak to się mówi, wady i zalety, czy zady i walety, nie? Ale jednak chyba więcej dobrego z tego jest, bo fajnie by było przyzwyczaić ludzi do tego, że możemy różnie wyglądać, że nie każdy musi wyglądać jak gwiazda filmowa, nie? Czy gwiazdor. Że tak oswoić z tym, że mamy pewne niedoskonałości. Na pewno Hollywood ma jednak potężny wpływ na ludzi, bo na przykład myślę, że to, że w pewnym momencie zrezygnowano z palenia fajek, znaczy to, że odebrano tego peta bohaterom, no a wcześniej to było takie modne, James Dean, nie, tam ze szlugiem w gębie, ale zrezygnowano z tego i to na pewno miało duży wpływ na to, na pewną modę, na to, że zniknęła moda na palenie, nie, no bo ludzie chłoną te filmy, pewne wzorce, które tam są pokazywane, no więc to ma olbrzymią siłę, faktycznie, nie można tego bagatelizować. Bierut pisze, że słabo oglądałeś trailer, bo Tatiana Maslany, nie wiem, jest bardzo dobrze przygotowana fizycznie do roli Jennifer Walters, jest dobrze przygotowana, nie przeczę, to było widać, że jest świetnie przygotowana, ale ja bym jeszcze po prostu się posunął dalej w tym, nie? Ja uważam, że She-Hulk powinna mieć te mięśnie jeszcze większe, ale to takie moje po prostu upodobania, no przecież nie musimy mieć takich samych, jeśli chodzi o muskulaturę, nie? Bierucie.
0: Po prostu inaczej sobie ją wyobraziłeś.
1: Znaczy tą She-Hulk to się pokazuje różnie, bo ona w jednych komiksach czy bajkach, bo ona się tu i tu pojawia, jest mniej przypakowana, a czasem w niektórych komiksach jest przypakowana jak jakaś mega kulturystka, nie? Która zdobywa pierwsze miejsce na zawodach, więc to różnie się ją pokazuje. Znaczy generalnie to pozytywnie trailer odebrałem. Są fajne ujęcia, fajny taki dobry klimat, tylko zdaje się, że ona w oryginale nie jest prawniczką, tak? Więc tutaj jakieś zmiany wprowadzają. To jest w ogóle ciekawa bohaterka, bo ona w odróżnieniu od swojego tam kuzyna, tego Hulka, to ona się nie kryje z tym, że jest kim jest i jakby jest z tego dumna i zadowolona z tego. To też jakaś taka emancypacja kobiet, nie? To takie zjawisko, że tak, że no, teraz taka moda jest, no, kobiety górą i kobiety mogą, kobiety górą, kobiety do przodu, kobiety wow, kobiety yeah. I to nawet mi się to podoba, nie? Absolutnie nie mam nic przeciwko.
0: Tutaj jeszcze Czek tu podniósł taką sprawę, że wiesz, że to nie może być tak, że się starasz ładnie wyglądać do ślubu, a potem to już lotto. No to często tam niektórzy narzekają, że właśnie kobiety do ślubu to super fajnie, a potem to się zaniedbują. Ale myślę, że czasami to po prostu wynika z tego, że jak się rodzą dzieci, to po prostu nagle jest tak mało czasu, tak mało snu, że po prostu nie mają na to czasu. Także trzeba po prostu tym kobietom dać czas, aż się dzieci odchowają i wtedy na pewno wrócą do formy. A w międzyczasie wam tutaj może puszczę tą She-Hulk, o której tutaj Krawiec opowiadał, sobie zobaczcie.
1: To ja dodam tylko, że chyba częstszym zjawiskiem jest to, że kobiety przestają o siebie dbać właśnie po urodzeniu dziecka, nie po ślubie, tylko po urodzeniu dziecka. To jest w tym coś takiego naturalnego, biologia, nie? Że kobieta, wiesz, już nie ma tej misji.
0: Misja została spełniona, tak? Znalazł się.
1: No tak, jesteśmy tylko ludźmi, nie? I pewne mechanizmy

0: ciężko ominąć. No i tak, no, misja została spełniona. Chyba taka główna misja dla wielu ludzi na tej planecie, żeby właśnie się rozmnożyć i potomka mieć. No i już nie trzeba zauraczać faceta. No więc faktycznie, to myślę, że to jest częstsze. W ogóle te kanony piękna się zmieniały. Mówiłem kiedyś o tym, że Marilyn Monroe to była według dzisiejszych kanonów piękna, to trzeba by ją uznać za grubaskę, nie? Na przykład. No. A kiedyś była symbolem seksapilu, nie?
1: No tak, tak. Ona tam chyba przy 1,60 m ważyła 60 kilo, więc to strasznie dużo, ale to jest w normie, tak? W normie BMI, więc... No ale tak jak mówisz, no standardy się zmieniły i teraz królują głównie te przechudzone modelki i aktorki. No ale mówię, to ten ruch body positivity tutaj stanął na odsiecz i wygląda na to, że jednak trochę więcej tutaj jakiejś, no nie wiem, takiego tolerancji dla różnorodności w tej kwestii się pojawia teraz.
0: Dzięki, Bierut, za sprostowanie. No, dobrze mieć tutaj kogoś na audycji, kto się zna, jednak była prawniczką w oryginale She-Hulk. No, albo na przykład, no, ja słyszałem na przykład, że w Afryce za piękne uznawane są właśnie grubaski, tak? Grubsze babeczki. I że mężczyźni dążą do tego, żeby mieć taką właśnie grubszą panią koło siebie, że to jest trendy, to jest fajne. I w Japonii, no jak wiemy, gejszą wiązano stopy bandażami, żeby nie rosły, żeby się tam, no żeby, no łamano wręcz te stopy i obwiązywano, żeby one były malutkie, bo bardzo się Japończykom podobały małe stópki. No, ale to koszmar, bo właściwie to jest robienie kaleki z kobiety, nie?
1: No nie wiadomo, jak to się wszystko potoczy. Jeżeli będzie u nas, tak będą drogie jedzenie, żywność i zaczniemy nie dojadać, to może i u nas zmienią się trendy i taka gruba kobieta, czyli taka, która ma dostęp do żywności, znowu stanie się takim łakomym kąskiem dla mężczyzn. Kto wie?
0: Albo kobiety będą też tak w za małych butach chodziły i miały takie przez to malutkie stópki, jak Japonki dawne gejsze. No a przecież mówił Wałęsa, że ja zrobię drugą Japonię tutaj. No właśnie w tym sensie będzie druga Japonia, że będziemy w za małych butach chodzili i żółci się kurwienia zrobimy.
1: I będziemy jeść miskę ryżu dziennie.
0: No właśnie.
1: No dobra. To powiedz jeszcze, jak to się stało się w ten piątek, że taki flow załapałeś?
0: Ludzie dopingowali. To właściwie ludzie zdopingowali, żeby posiedzieć dłużej, więc tak to bym na pewno nie posiedział. Ale tak namawiali, dawaj tutaj. No to wiesz, jednak doping czyni cuda, nie?
1: A ty chociaż tam zarobiłeś podczas tej audycji z 1000 zł? Jak tam stanę tam?
0: Nie, no 1000 nie, ale nie narzekam. Bardzo tak hojnie, fajnie sobie trochę budżecik podreperowałem. No jak teraz nie mogę pić, to muszę więcej jarać, nie? To,
1: słuchaj, to ale czy można... byśmy zgłosili Nocne Radio do Księgi Rekordów Guinnessa i byś tylko musiałbyś jeszcze raz powtórzyć, nie? Takie nadawanie non-stop live i może to by nam jakiegoś fejmu dało trochę.
0: Wiesz co, jakby tak były faktycznie takie, jakby był taki test gdzieś tam do rekordu, to myślę, że spokojnie bym i z 20 godzin przesiedział, nie? Zamiast tych 15 i 17 minut, proszę zapamiętać. No właśnie, no już paru osobom musiałem wytłumaczyć, że YouTube ścina. Tomisiu też no, tam w komentarzu napisał, do 12 godzin jest, jak się okazuje. To znaczy na żywo można dłużej nadawać, ale ostatecznie film zostanie przycięty. Też słyszałem, że cały czas to jest powtarzane, że to jest niedobrze nagrywać zbyt długie filmy na YouTubie, bo algorytm tego nie lubi. To ciekawe, co powie na takie 15-godzinne, nie? nas gdzieś tam trzepnie w kąt i będziemy niewidoczni po takich.
1: Tutaj ogłoszenie od Czektula, że we wtorek nie będzie audycji, ale za to będzie w środę. Także warsztat Czektula albo po godzinach przesunięte z wtorku na środę. No, a ty to z swoją długą audycją się po prostu ładnie wpisałeś w długi weekend, żeby nocniki miały co słuchać, jak mają trochę więcej wolnego. Także wszystko się ładnie złożyło. No, także jeszcze raz gratulacje i wielkie dzięki za logo i za tą planszę ładną.
0: To ja, Aniu, ci dziękuję za całą świetną robotę, którą robisz.
1: No właśnie, nie świetną, bo widzisz, ty musisz do mnie dzwonić, żebym nie kończyła. Nikt inny nie chce do mnie zadzwonić i nie ma żadnych donate'ów. Wiecie, tak to nie może być, no żebyśmy chociaż na prąd mieli.
0: No coś, słuchacz, łaska słuchacza na pstrym koniu jeździ, łaska nocnika i nocnic. Tak ostatnio tak kapryśnie właśnie donatują. Raz zadonatują, wiesz, świetnie, potem długo, długo na przykład nic. Tutaj, wiesz, no tak trzeba zabiegać o mecenat, że tak powiem.
1: No właśnie, no. Właśnie. Tutaj właśnie śmieszna sprawa z tymi subskrypcjami była, bo one raz rosną, raz spadają. Także właśnie chyba coś nasi słuchający, jakaś audycja im się spodoba, to zasubskrybują, potem im się nie spodoba i odsubskrybują. Trzeba po prostu dobrze prześledzić, co im się nie podoba i po prostu zrezygnować chyba z niektórych audycji. Także ja jutro sprawdzę dokładnie, czy spadła liczba subskrypcji, no i będę musiała się zastanowić nad tą nocną zmianą.
0: Nad nocną zmianą się zastanowić? W jakim sensie?
1: Nie, no żartuję, że wiesz, że może być negatywny.
0: Już odchodzi z radia, wiedziałem, zgrabiony o świcie, znów sam będę z gambolem.
1: Nie o to mi chodziło, tylko zmienić, wiesz, profil po prostu, no. O tym myślałam.
0: No, zobaczymy, no zbliżamy się do tych 3000, na pewno coś fajnego zrobimy z tej okazji, jakąś taką imprezę radiową, no bo będzie co celebrować, na pewno.
1: No tak, tak, ale już było tak blisko i znowu spadło, no zobaczymy, ale mam nadzieję, że wakacje się uda.
0: A jeszcze chciałem to taką rzecz zapytać, bo czasami widzę, że niektórzy nadający mają taki czarny paseczek z prawej strony na ekranie, tak jakby obrazek był niedociągnięty, nie? To widziałem też u Jacka z Australii, który...
1: Ja też tak mam?
0: I u ciebie też widzę taki paseczek i nie wiem, już sam nie wiem, czy to jest kwestia właśnie niedociągnięcia, co też jest dziwne, ponieważ na OBS-ie powinno być takie przyciąganie magnetyczne, że jak już jesteś blisko krawędzi, to robi się klik i ci jakby się wyrównuje, nie? Więc no, zawsze możesz w takim wypadku zaznaczyć ten obrazek, wybrać go tam na liście i kliknąć strzałką z 3 razy w prawo, nie? To na klawiaturze to powinno się wyrównać. No, to taka niby pierdółka, ale jednak fajnie, jak obrazek wypełnia cały ekran i nie ma właśnie żadnych niedociągnięć takich, nie? A ja teraz staram się jakoś ujednolicić szatę graficzną tutaj audycji w nocnym radyjku, żeby to wszystko złotych. Miało ręce i nogi. No, nie ukrywam, że konkurencja tutaj i to, że mają fajnie zrobione, to dopinguje też, nie? Jak mówiłem, konkurencja czasem dobrze robi. No.
1: Dzięki Maharadża za pierwsze 5 zł dzisiaj. Jesteś złotym sponsorem dzisiaj.
0: No, najhojniejszy dzisiaj, zdecydowanie. No, dobra, to ja, może zwolnię antenę, może ktoś się jeszcze zdecyduje dryndnąć i pogadać z Anią. Zapraszamy, zachęcamy.
1: Zapraszamy. No jesteśmy ciekawi tego waszego długiego weekendu. Czy już tak się rozleniwiliście, a może właśnie tak aktywnie spędziliście, że nawet nie macie siły gadać, co też jest całkiem prawdopodobne. No dobra, dzięki krawiec, to trzymaj się i do usłyszenia.
0: Do usłyszonka.
1: Pa, pa. No. Kakeberu, taki ty jesteś, widzę, masz ochotę na jakieś takie odważniejsze tematy. To zadzwoń, pogadamy. Może przez 15 godzin ty coś ciekawszego robiłeś, niż spałeś, czy nadawałeś. Dobra, może wiecie co? Jeszcze, skoro cztery piosenki mogą być w audycji, to puszczę wam jeszcze jedną piosenkę zespołu Chrust, bo ma naprawdę fajne te swoje folkowe kawałki. Tym razem coś tutaj ze Spotify'a.

0: Tak, to był zespół Chrust z Trójmiasta. Świeżutki zespół od nas. Czekajcie, coś zagłośno wydawało. Poczekajcie, poczekajcie, niech ja to znajdę. No właśnie, słuchajcie, bo zbliżają się festiwale różne, różniste. Może wy tutaj na coś się wybieracie. No ja wam powiem szczerze, że ja właśnie wolę takie ostatnio kameralne zespoły, kameralne koncerty, gdzie nie przychodzą tysiące, tysiące ludzi, tylko właśnie jakieś tam kilkadziesiąt osób w klubie. I nie chodzi tylko o to, że wiecie, jest po prostu. O, czekajcie, ktoś tutaj. Ktoś dzwoni.
1: Siemaneczko, jak leci?
0: No właśnie, nikt oprócz redaktorów do mnie nie dzwoni i nie wiem, o co chodzi.
1: Wstydzą się. Spokojnie. Może jeszcze zadzwonią. No, jaki
0: Powiem,
1: temat audycji?
0: jak spędzałeś długi weekend?
1: Nie, no wiem. Jak spędzam długi weekend? No cóż, w piątek pracowałem, w czwartek sypałem kwiatki. W piątek jeszcze po pracy z teściową i z żoną poszliśmy na koncert Dżemu i Smokey w Tauron Arenie.
0: O, super.
1: I w sumie sobota nad jeziorem, koszenie trawy i dzisiaj przyjechałem do domu rodzinnego.
0: Kąpałeś się w
1: Nie.
0: jeziorku?
1: Nie kąpałem się, wiesz co? Tam woda się za bardzo nie nadaje do pluskania.
0: A co, czyli zakwitło, tak?
1: Trochę zakwitnięta, sporo jest śmieci, także po
0: Aha.
1: kąpieli w jeziorze warto się później wykąpać.
0: I udać się do dermatologa, niestety, tak?
1: Tak.
0: No to super. I jak ten koncert? Opowiadaj.
1: Dżem grał jako support, bardzo fajne nagłośnienie, fajnie grali, co by tam powiedzieć, no zrobili show, tak? Ze Smokey w zespole został tylko jeden gitarzysta. Wydaje mi się, że osoby, które robiły im nagłośnienie, w sensie Smokey, nie do końca podołały, bo wokalista był ledwie rozumiany, moim zdaniem. Wydaje mi się, że był trochę za cicho wymasterowany wokal w stosunku do instrumentów i było tak. No, ale ogólnie też fajne show zrobili. Kilka coverków zagrali, sporo swoich piosenek. No i w sumie jak koncert zaczął się od 19, to o 23 byłem w domu. Także.
0: Nieźle. A ty wolisz jakie koncerty? Właśnie takie duże show, czy takie bardziej kameralne?
1: Wiesz co, ja tak mało chodzę na koncerty, że nie mam wyrobionej opinii. Pierwszy raz teraz byłem na takim właśnie większym koncercie w takiej dużej hali. Wcześniej jak chodziłem na koncerty, to raczej takie albo kapeli kumpli, albo jakiś taki właśnie też. Powiedzmy, koncert, który był gdzieś tam na rynku jakiegoś miasta. I szczerze, to zależy wszystko. Jak jest kapela dobra i można się fajnie bawić, to czemu nie? Co prawda, no, trochę jak siedziałem na tym koncercie Dżemu i Smokey, to raczej skupiałem się na muzyce, na tym, jak rozstawione są tam poszczególne, wiesz, elementy na scenie i skupiałem się na całej tej, powiedzmy, otoczce. Niż na samym fakcie koncertu chyba. Teściowa mówiła, że no siedziałem jak w operze, jak kołek.
0: Taki meloman prawdziwy. A to kto był prowodyrem tego wyjścia? Kto jest takim fanem Smokey u
1: Moja
0: was?
1: teściowa, moja teściowa
0: A.
1: chciała pójść na koncert. Chyba 2 razy to przekładali. Tam za trzecim razem, jak była możliwość kupienia biletów, to zapytała się, czy byśmy chcieli z nią pójść. No i poszliśmy w trójeczkę.
0: No i super. A powiedz mi jeszcze o tych ciałach. Nie wiem, czy widziałeś te okładki, co tam wrzucałam z tego Sports Illustrated.
1: Przeskipowałem sobie trochę, bo też niedawno przyszedłem, także tak, widziałem trochę.
0: To co o tym sądzisz, żeby teraz różne modelki się pojawiały na takich okładkach takich magazynów? Nie masz z tym problemu? Czy cię to razi trochę? Czy to jest takie trochę na siłę, twoim zdaniem, wiesz, wychowywanie publiki, społeczeństwa, żeby oswoić ich z tematem ludzi po prostu z nadwagą?
1: Wiesz co? Raczej nie mam do tego żadnego odniesienia, bo na dobrą sprawę wszędzie tam, gdzie moje oczy spoglądają, to raczej to nie są jakieś takie okładki magazynów i jakoś nie widzę tego na co dzień, tak? Tak jak patrzyłem sobie na te okładki, które tam pokazywałaś, to nie wiem, w żaden sposób mnie to nie razi ani nie dziwi. Myślę, że jestem już tak przyzwyczajony do widoku różnych budów ciała, tak? Różnych tak. ciał, że nie mam tego żadnego odniesienia.
0: Właściwie tak jak mówisz, no na ulicy jesteśmy oswojeni ze wszystkim, nie? Czasami można mieć właściwie wrażenie, że tak te wychudzone modelki to są praktycznie tylko na tych okładkach magazynów, a w realu ciężko je spotkać. Także my już, tak jak mówisz, jesteśmy dobrze oswojeni. A jeszcze cię chciałam zapytać o imprezy firmowe organizowane w weekendy. Jak ty do tego podchodzisz, nie wiem, w firmach, w których pracowałeś, czy chodziłeś na takie imprezy w weekend, czy nie miałeś z tym problemu, że to się właśnie dzieje kosztem twojego prywatnego czasu, czy po prostu je olewałeś?
1: No powiem ci, że na dobrą sprawę 3 tygodnie temu miałem imprezę firmową, taką właśnie dużą galę, gdzie były tańce, hulanki, swawola, rozdanie nagród prezesa dla najlepszych pracowników, tak, tego typu sprawy, nie? I powiem ci, że w sumie fajnie się bawiłem. Czy to było, powiedzmy, marnowanie czasu? Darmowy alkohol?
0: Ale to było w weekend, rozumiem, tak?
1: Tak, tak, tak, w sobotę.
0: Wiesz co, ja ci powiem, że to chyba też... Straszna rzecz, co powiem, ale to chyba też jest kwestia wieku, nie? Bo jeszcze tam 13 lat temu, 10 lat temu, to ja się nawet nie zastanawiałam, tylko tak jak mówisz, szłam na imprezę, no bo darmowy alkohol, imprezka i ten. A teraz po prostu, no to mówię, no nie, no to ja mam, wiesz, i to jeszcze w długi weekend nam zorganizowali, no to już jest tak totalnie bez sensu. Mówię, to ja mam zostawić rodzinę i iść... wiesz, spotkać się z ludźmi, no dobra, wiadomo, że w pandemii to i praca zdalna, no to tak się nie spotykamy często w tym biurze, no ale jakoś po prostu mi to totalnie nie zagrało, nie?
1: No, ale no mówię... ja ci powiem, że no, ja mam naprawdę fajny zespół, my się dobrze dogadujemy, no, pracujemy tam od roku, jestem w tej firmie, na dobrą sprawę jestem jednym z najdłużej pracujących tam pracowników, także...
0: Wszystkich znasz.
1: Tak, większość osób znam już jako tako, z każdym trzeba było tam pogadać, coś załatwić, ale no w biurze jako tako byłem 3 razy, tak, pierwszy raz, żeby odebrać laptopa służbowego na szkoleniach, drugi raz, żeby odebrać tam jakąś paczkę od kumpla, który mi załatwia jakąś grę planszową i mi to zostawił na portierni, więc tylko przyszedłem na portiernię, zabrałem, przybiłem pionę i poszedłem sobie. I trzeci raz byłem też jakieś tam 2 miesiące temu, jak pierwszy raz mój zespół aktualny się spotkał, żeby popracować razem chwilę. No i później poszliśmy na knajpy.
0: Wiesz co, mi się wydaje, że tak na mnie podziałało, że tak wiesz, wkurzyłam się o ten weekend, bo po prostu słuchałam od innych, że ich firmy organizują takie rzeczy w czwartek, w piątek. I po prostu sobie pomyślałam, kurczę, można to zrobić, tak wiesz, w tygodniu, tak jak tam na przykład w czwartek robią, no to w piątek oni zaczynali niby pracę o 11, ale i tak wszyscy wiedzieli, że tego dnia nie pracujemy, tylko leczymy kaca. I mówię, kurczę, to ma sens dla mnie, nie? To jest wtedy impreza firmowa, kiedy po prostu robimy to, nie wiem, w piątek, w czwartek, a nie w weekend. No ale dobra.
1: Wiesz co, zmienię na chwilę temat jeszcze, bo widzę, że tutaj krawiec na czacie bardzo ostro walczy z paskiem u ciebie na ekranie i ja powiem to wszem i wobec, głośno i nie boję się tego powiedzieć, u mnie paska nie ma. Specjalnie zmieniłem sobie na ekran biały, przybliżyłem sobie, nie, niczego tam nie widzę takiego, także krawcze, to jest problem u ciebie. Może sprawdź sobie, czy tam nie masz jakiegoś dodatku zainstalowanego do Chroma czy coś.
0: No właśnie, może ty tam wymyślisz, skąd to się może u niego pojawiać. No ja nie będę strzelać, nie wiem, czy to jakiś... No nie będę strzelać, o co tutaj może chodzić.
1: No.
0: No dobra.
1: A co do tych imprez firmowych jeszcze, to powiedzmy ja, powiedzmy w zespole, jak idziemy załatwiać jakieś, powiedzmy, czy to w aktualnej firmie, czy w poprzedniej, żeby sobie załatwić jakieś wyjście, no to nasze zespoły są zwykle jako programistów rozproszone, tak? Bo tam powiedzmy jedna osoba jest tam gdzieś z Trójmiasta, jedna z Rzeszowa, druga z Krakowa, ktoś tam z Warszawy. No i powiedzmy, żeby zebrać się tak, żeby ktoś przyjechał i żeby powiedzmy nie był na tym stratnym, tak? No to raczej się to robi na tygodniu, tak? W czwartek na przykład pracujemy sobie wspólnie w biurze, po pracy idziemy na imprezę, no i w piątek wracamy do biura i sobie kacujemy.
0: Ale
1: inaczej, ćwiczymy piłkarzyki.
0: A powiedz mi, bo mówisz, że u was dużo osób też z innych części Polski jest i one też przyjechały na tą imprezę firmową?
1: Tak, tak, tak. To jest tak, że mieliśmy, siedziba główna jest w Częstochowie i z Częstochowy jechały autobusy z pracownikami, a inne osoby, które miały dojechać na przykład z innych części Polski, no to po prostu dostały delegację i był im zapewniony hotel.
0: Okej, no fajnie, fajnie.
1: No, ale to była taka naprawdę gruba impreza, wiesz, no tak jak mówiłem, rozdanie nagród prezesa, Prokop tam nawet był jako ten, osoba, która... Tak.
0: Taki, jak to się mówi, wodzirej, tak?
1: Wodzirej, tak, tak, tak, tak, tak.
0: No to no, super.
1: Także, wiesz, no, mieli na to pieniądze też odpowiednie wystawione. Niektórzy się śmieją, że Prokop chyba połowę hajsu na imprezę zabrał, bo o 3 w nocy bar zamknęli.
0: Przynajmniej wiesz, na kogo pracujesz, słuchaj, Czek. To... No. Na Marcina Prokopa. Może sobie teraz napisać sponsored by Czektu. A tutaj tak. Mam złą wiadomość. Skała mówi, że on też widzi ten pasek. Więc to jest jakaś dziwna sprawa z tym paskiem.
1: Nie wiem. To w takim razie zdania są podzielone. Może to jest jakieś testy AB przeprowadzane przez YouTube'a, także cholera wie.
0: Dobra, to mówisz, dobrze się dopiściłeś muzycznie w ten weekend. A co dobrego zjadłeś?
1: Co dobrego zjadłem? Dzisiaj na obiad moja kochana mamusia zrobiła grilla.
0: O.
1: Wczoraj z żonką jadłem kanapeczki, bo nie było czasu sprzątając działkę na robienie jakiegoś obiadu, więc po prostu zjedliśmy kanapeczki.
0: Tym smaczniejszy grill był dzisiaj, nie?
1: Dokładnie tak. No i co? No i w sumie z takich bardziej zaawansowanych rzeczy to chyba tyle.
0: No to no, super. To
1: nie było fajerwerków poza dzisiejszym dniem.
0: To powiedz, o czym audycja w środę planujesz?
1: Pogadać o tym, jak to jest być programistą, jak się do tego zabrać.
0: No, super, super. To już...
1: No, byłaby we wtorek, gdyby nie to, że w środę mamy odwoże na rehabilitację. No i niestety muszę być rano w miarę wyspany.
0: Spokojnie, ja myślę, że dużo ludzi ma jeszcze do słuchania te luźne gadki z piątku, także mają czego no, słuchać.
1: No, jestem jedną z tych osób.
0: No, tak jak ja nawet. Ja mam tę audycję w niedzielę i nie mam tej piątkowej audycji odsłuchanej i wiesz, trochę tak dziwnie się czuję, jak wiesz, nie wiem co tam było do końca mówione, ale tak, no niestety zawsze sobie odsłuchuję później, ale na pewno coś tam potem skomentuję.
1: No. Ja jeszcze mam takie pytanko, robimy aftera, bo może wiesz, ludzie się boją rozmawiać o Bożym ciele, tak? Bożym body. I może by woleli o innych rzeczach pogadać, jakieś dymy porobić, to wiesz. Może afterka trzeba zacząć.
0: Słuchajcie, no właśnie powiem wam, tyle lat lekcji religii i ja się przyznam, że ja dokładnie nie wiem, o co chodzi w tym święcie, oprócz tego długiego weekendu. Nie wiem, Czek, ty wiesz, o co chodzi z tym Boże Body?
1: Tak, chodzi o to, że poganie atakują, a chrześcijanie się bronią. Nie wiem, czy widziałeś ten filmik.
0: Nie widziałam.
1: Nie? Okej.
0: Okay. Jest na Discordzie?
1: Podeślę później najwyżej, bo to jest bardzo stary już filmik po internecie krąży. A chodzi o to, że po prostu chrześcijanie pokazują, że nie wstydzą się Jezusa, tak? I że przechodzą między tymi ołtarzami postawionymi po wioskach, po miastach i tam modlą się.
0: Aha. No tutaj słuchajcie, ja polecam Discorda, bo tam na Discordzie było dobrze wytłumaczone, o co chodzi z tym świętem. Zaraz wam tutaj pokażę na zachętę dla tych, co jeszcze nie są na Discordzie.
1: Czyżby z kanału Nic Śmiesznego?
0: Tak, obejrzałam to i mówię, aha, to już wiem, o co chodzi w tym święcie. No mówię, ty mówisz, kwiatki sypałeś, tak? Byłeś na procesji.
1: Tak. Dokładnie.
0: To jak tam taki przekrój wiekowy? Dużo ludzi młodych było?
1: Trochę dzieci, trochę starszych, głównie babcie.
0: No właśnie, młodzi wyjechali na długi weekend, a te dzieci to te komunijne, które po prostu muszą, nie? I sypać te kwiatki.
1: Tak. Ale jeszcze z takich ciekawostek na temat Bożego Ciała, to pamiętam z poprzedniej firmy, jak siedzieliśmy w biurze, tam sobie zespołowo zwróciliśmy się na taki monokl, który można podpiąć do telefonu i sobie nagrywać filmiki z przybliżeniem takim fajnym, to widzieliśmy przez okno, jak pod naszym biurem, pod naszym biurowcem jakaś babka przyszła i z kwiatków zrywała właśnie kwiaty, żeby sypać.
0: Ksiądz kazał, wiesz, 2 kilo płatków przynieść, no to nie ma przebacz. To trzeba się pokazać, nie? Że się potrafi wykonać zadanie, ale to na pewno będzie jej wybaczone. Także to nie jest kradzież, to nie jest zniszczenie, absolutnie.
1: No tak, no pan dał, pan wziął, tak?
0: Dokładnie.
1: Jakby Bozia nie poświęciła, to by nie wyrosło. Więc nie można powiedzieć, że to skradzione.
0: No ja tutaj, czy właśnie jakieś procesje widziałam, czy tutaj jacyś ludzie tam te ołtarze przygotowywali, no to mówię, same starsze osoby. I tak się zastanawiam właśnie, tak 10-15 lat, kto to będzie robił, po prostu chyba jeszcze starsze osoby. Bo ten odwrót młodych od kościoła jest, no jest faktem, już tam no, rezygnowanie z religii to jest już moda, prawie taka duża jak robienie sobie tatuaży. Także nie wiem co ten polski kościół wymyśli, żeby tych młodych do siebie przyciągnąć z powrotem. No i w sumie nawet nie wiem, czy chce, żeby wymyślał.
1: Nie wiem, ja jestem zwolennikiem po prostu przejścia się po, tak jakby w cudzysłowie, kościołach innych odłamów i zobaczenia, co tam ciekawego pokazują. Bo ja nie do końca czuję się katolikiem, ja tam jeszcze szukam swojego miejsca.
0: No, bardzo, bardzo dobry ruch, nie? Zwłaszcza, że tam na przykład w Krakowie to na pewno jest dużo różnych zborów i, że tak powiem, jest z czego wybierać.
1: Tak.
0: No, tak. Także w takich większych miastach, jak ktoś się czuje chrześcijaninem, ale nie czuje się tak jak ty katolikiem, to na pewno sobie coś no, ciekawszego, coś bardziej wspólnotowego znajdzie. Także można się też dopieścić duchowo.
1: Tak. No, a ja tak jeszcze zachęcę innych, jeżeli chcecie porozmawiać z Anią, a do tego bardzo zachęcam, to zapraszamy na Skype'a, na Nocne Radio. Bo ja się będę póki co katapultował, żeby dzwonić antenę. Może ktoś jeszcze zadzwoni. No, no i czekamy na afterka.
0: Nie, dzisiaj chyba afterka nie będzie. No wiesz, to prawda 50 osób słucha. Ale
1: chyba,
0: tylko
1: że kapitan
0: słucha.
1: Przejmie rolę afterkowego.
0: Tak. To do niego jakoś chętniej dzwonicie, więc spoko. Jak krawiec tylko ma chęć, to niech wchodzi.
1: No, zwłaszcza, że Wandast na przykład dopiero przyszedł, no to ludzie się będą schodzić dopiero. No, siema Wandast.
0: Ja mówię, po takim weekendzie, gdzie spędziłam nadprogramową liczbę godzin na dworze, to jestem taka trochę, no, mam większą potrzebę snu, a jutro do pracy, także ja się na afterka nie piszę.
1: Rozumiem. Ja ci szczerze powiem, że tydzień temu jak sobie samochód drugi trochę remontowałem, bo wymieniałem tam filtr powietrza i tak dalej, to trochę mi plecy złapało, bo bez koszulki to robiłem, żeby no nie było mi za gorąco, bo jednak już wtedy grzało tydzień temu, a wczoraj jak jeszcze kosiłem trawę nad jeziorem, to kurde... Spać się na plecach da, ale już trochę widać po ramionach, że schodzi.
0: Słuchajcie, do wszystkich, kto się spiekli a nie chcą, żeby im skóra złaziła i żeby to się wszystko fajnie wygoiło, to mam taki patent, po prostu żel aloesowy. Ten taki tam 99% do kupienia nawet w Biedronce. On jest po prostu rewelacja.
1: Najgorsze jest to, że został w Krakowie, a w niedzielę Biedronki zamknięte.
0: O, czyli znasz ten patent.
1: Tak, tak.
0: No. Tak, no ale może jeszcze jak się ten złapiesz za niego jutro, to może jeszcze uratujesz tą skórę na plecach.
1: Nie, no spokojnie. Jedno zejdzie, drugie przyjdzie. Spokojnie, o to się nie boję.
0: Ale to tak co roku się człowiek uczy na tym pierwszym razie na słońcu. Ja też niby wiem, że zawsze się zjaram za bardzo, ale no człowiek jest taki spragniony tego słońca i mówi, nie, no tam jeden dzień mi nie może zaszkodzić, nie?
1: Tak, Wanda spisze, że to teraz kąpiel w kefirze, panie Czektul. No szkoda kefiru. Ja jakbym wlazł, to od razu ten kefir to by zakwitł.
0: Kefir to do truskawek. A truskawki jadłeś?
1: Tak, jadłem. Nawet moja mama ma na balkonie truskawki takie zwisające i one już w sumie od półtorej miesiąca dają owoce. Co prawda jakieś pojedyncze, ale można już coś hapnąć.
0: A te truskawki jest z bitą śmietaną czy z jogurcikiem?
1: Nie, no prosto z krzaczka do brzuszka.
0: A, taki łakomczuch.
1: Ja jestem łapczywy, jak coś znajdę, to od razu do brzucha pakuję.
0: No i super, także no, jedzcie te truskawki póki są, bo ten sezon długo nie potrwa. No, fajnie by było wiedzieć, że one są z Polski i w ogóle, ale no tak, wiecie, po prostu czasami trzeba sobie dogodzić i tyle.
1: No, ale jagody kamczackie w tym roku nie dały za dużo owoców. Było tylko półtorej wiadereczka, a w zeszłym roku było 4. Mhm.
0: Ale nie wiem, co to są te jagody kamczackie.
1: To są takie bardziej podłużne jagody.
0: Aha, ale one to są takie, rozumiem, bardziej zbliżone do borówek, tak?
1: Tak, tak, tak.
0: Aha, i
1: tak jak masz jagody go i jagody kamczackie, są moim zdaniem dosyć podobne jagódki. Ale ja jestem, wiesz, ja nie widzę różnicy między ogórkiem kiszonym a kwaszonym, tak? No.
0: A to są jakieś takie magiczne jagody? Super foods jakieś?
1: Nie, raczej nie. Chociaż cholera wie. Były w Biedronce na promocji. Moja mama kupiła z tatą 6 krzaczków. Posadzili kilka lat temu i teraz się je zbiera.
0: No ja jeszcze jagód w tym roku nie jadłam. Ale no, jak gdzieś zobaczę jagody kamczackie, to sobie spróbuję, bo mówię, pierwszy raz słyszę, że w ogóle takie są. Człowiek się zawsze czegoś dowie.
1: No, dobra, zwalniam antenę. Zachęcam do dzwonienia, moi drodzy. Nie zostawiajcie ani samej.
0: No właśnie. No. Będę musiała sobie pójść. Smutno.
1: Dokładnie. A nie chcemy, żeby Ania już kończyła. Tak jeszcze godzina 15, żeby pociągnęła. To było fajnie.
0: Do północy.
1: Do północy, dokładnie.
0: No. Dobra, no. To dzięki za telefonik.
1: To póki to zwalniam jak... Proszę?
0: Dzięki za telefonik.
1: No, trzymaj się. Miłego wieczoru.
0: Trzymaj się i do usłyszenia w środę.
1: No, pa, pa.
0: Pa. No dawajcie, jak ktoś ma ochotę się wygadać, pochwalić się, że przespał cały długi weekend, albo nie wiedział w ogóle, że jest długi weekend, albo sobie zjarał plecy jak Czektul, to dzwońcie. No, poczekam na was sobie tutaj jeszcze trochę. A jak nie, to usłyszymy się po prostu za tydzień. Tutaj wam troszeczkę muzyczkę podgłośnię. Żebyście się trochę rozruszali. A może ktoś był na jakiejś imprezie, może ktoś potańczył w długi weekend. Możemy też pogadać o jakichś planach na wakacje. No ja was zachęcam, żeby odwiedzić Kaszuby. Jak lubicie takie nieskomplikowane przyjemności właśnie, jak ognisko, jeziorko, chodzenie na jagody do lasu, takie wiecie, życie na łonie natury, wycieczki rowerowe, to Kaszuby są rewelacja. Także polecam. Tu jest dużo fajnych miejsc, zwłaszcza, że jest takie dużo takich miejscowości, które wiele obiecują swoją nazwą, typu Męcikał, Swornegacie, Babidu. Także zapraszamy. Kaszubi mają, wiecie, dużo, duże poczucie humoru, skoro potrafią swoim miejscowościom takie pokrętne nazwy nadać. Witaj, Adamie.
2: No, cześć, cześć. Adam Protestant, jakbyś chciała wiedzieć.
0: Ja widzę. Witamy cię, Adama Protestanta, na antenie. Jak spędziłeś długi weekend?
2: Dla mnie to wszystkie dni są podobne. Ale o Bożym Ciele chciałem powiedzieć coś, jeśli pozwolisz.
0: Objaśnij nas.
2: No, mam smutną wiadomość. Bóg nie ma ciała, Bóg jest duchem.
0: Okej.
2: Okay. To święto się wzięło z Rzymu. W Rzymie był taki budyneczek Panteon i tam trzymano tych różnych takich bogów od wszystkiego, nie? No i po prostu składano im ofiary i to jest u nas jest teraz tak podobnie, że się chodzi od kapliczki do kapliczki i się składa tym bożkom ofiary.
0: Czyli katolicy obchodzą takie pogańskie święto, tak?
2: Dokładnie.
0: Okej.
2: Okay. Kościół rzymsko-katolicki. Pod koniec IV wieku w Cesarstwie Rzymskim było 10% chrześcijan, czyli takich jak ja, biblijnie wierzących. No i cesarz miał problem, dlatego że oni nie oddawali hołdu cesarzowi, bo cesarz też był jako Bóg traktowany w Rzymie, a te 10% ludzi nie chciało tego hołdu oddawać. No i wcześniej próbowano chrześcijan zmusić siłą. Prześladowani ich, tam rzucali lwom na pożarcie, palili. No i zamiast zlikwidować problem, to go powiększali, bo to chrześcijaństwo się rozszerzało. I w związku z tym, że nie było można tego jakoś zdławić, to pod koniec IV wieku cesarz wpadł na pomysł i zrobił chrześcijaństwo religią państwową. To znaczy wszyscy urzędnicy państwowi musieli się zapisać do zborów chrześcijańskich. I w związku z tym w takich zborach chrześcijańskich było więcej pogan niż chrześcijan. I tak powstał Kościół rzymsko-katolicki.
0: Tutaj na czacie mówią, że wiesz, że to nie jest do końca tak jak mówisz, ale mi się wydaje, że to ma sens, że to po prostu takie pogańskie jakieś zwyczaje zostały tutaj właśnie wtłoczone, żeby ludzi przekonać do tego chrześcijaństwa. No bo przecież nawet te wszystkie Wielkanoc, Boże Narodzenie, to też są, wcześniej były jakieś pogańskie święta i po prostu Kościół je tak zaprzągł, żeby ludzie właśnie dali się przekonać, tak, do tej religii. Więc to tak samo z tym Bożym Ciałem chyba jest, tak?
2: Ale to nie chodzi o to, żeby ludzie dali się przekonać. To chodzi o to, żeby rozbić Kościół, żeby rozbić chrześcijaństwo. Zboru chrześcijańskiego nie da się rozbić od zewnątrz. Jedyna możliwość, jaka jest, to jest rozbicie od wewnątrz. Wprowadzasz swojego agenta czy agentów i go rozbijasz od wewnątrz, powoli, jakimiś zwodniczymi naukami i tak dalej. To nie nastąpiło gwałtownie, po kawałeczku.
0: Ale co ty mówisz, że chodziło o to, żeby po prostu chrześcijan rozbić na różne te zbory, tak?
2: Tak.
0: No, tak? Ale ostatecznie no, nie osiągnięto celu, tak? Bo chrześcijaństwo no, tutaj u nas przynajmniej dominuje, nie?
2: Nie, nie. W Polsce dominuje Kościół rzymskokatolicki. A to, że on mówi, że jest chrześcijański, to sobie mówi. No nie da rady. Dla chrześcijan powiedzmy fundamentem wiary jest Biblia. A dla katolika fundamentem wiary jest katechizm. To są dwie różne rzeczy. To, że ksiądz proboszcz macha Biblią z ambony i mówi, że jest chrześcijaninem, to wcale nie znaczy, że jest nim.
0: Czyli większość Polaków to poganie.
2: Dokładnie.
0: Ha! Ładne rzeczy. A jakie święta wy tam w protestantyzmie obchodzicie?
2: Dokładnie takie, jakie ustanowił Bóg w Nowym Przymierzu. Czyli żadne. Nie ma żadnych świąt w Nowym Przymierzu.
0: Oprócz tych niedzielnych, rozumiem, mszy, jakichś spotkań, tak?
2: Ale to nie jest święto po prostu i niekoniecznie to musi być niedziela, nie? Mamy po prostu nakaz, zalecenie, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. Nie tylko zgromadzamy się w niedzielę, ale tam różnie, również we wtorek czy w czwartek, jaką pasuje. W niedzielę się zgromadzamy tak, dlatego że jest dniem wolnym od pracy. Wszystkim pasuje. Znaczy, no nie wszystkim, ale największej ilości ludzi, nie?
0: Rozumiem. A jak protestanci podchodzą do swoich ciał? Czy zgodnie z protestantyzmem dobrze się dopieścić, dobrze dbać o swoje ciało?
2: Tak. To jest... Każdy dba o swoje ciało. My jesteśmy świątynią, w nas mieszka Duch Święty, więc dbamy o swoje ciało, nie palimy fajek i tak dalej.
0: I obżarstwo to też jest grzech.
2: Tak.
0: A powiedz, jak ty właśnie widzisz tą kwestię tego całego ruchu body positivity i wiesz, oswajania także w mediach, w magazynach, w teledyskach, w filmach ludzi z tym, że no nie tylko piękni, zgrabni i młodzi, ale po prostu we wszystkich wariantach. Myślisz, że to sztuczne?
2: To znaczy, powiem tak, nie oglądam telewizji od 2015 i nie rozumiem tych wszystkich wariantów. Co chcesz przez to powiedzieć?
0: No, chodzi mi o to, że do tej pory, tak, głównie no, tylko jakieś wiesz, szczupłe, wysportowane osoby pojawiały się na okładkach tych właśnie magazynów. No bo powiedzmy, w ogóle były tak... dominowały, tak? A teraz po prostu więcej takiej tolerancji jest i przebijają się też, no, modelki takie, wiesz, X+. Ale niektórzy to potępiają, mówią, że to wcale nie jest ładne i że to promuje, wiesz, nadwagę, że to jest niezdrowe, że to powoduje choroby i że nie można się z tym, no, nie można tego promować, bo ludzie sobie wtedy myślą, że to jest okej, żeby z tym nic nie robić. No i przez to promuje się, wiesz, niezdrowy tryb życia.
2: No ale media zawsze coś promują, nie? Zdrowy, niezdrowy, no... Ja nie wiem, no.
0: A
2: jeśli coś ci szkodzi, to nie jedz tego, tylko że to jest tak ciężko, nie? No bo teraz to... No, trudno coś powiedzieć. Nawet jak pójdziesz do lekarza, to on i tak cię wprowadzi w błąd. I to tak, a później jak wpadniesz w jakąś spiralę jakiegoś czegoś, nie, no to ciężko, to jest choroba po prostu. Otyłość jest chorobą. No, a lekarz powie, że za dużo jesz albo coś tam, nie?
0: No wiesz, to mówią, że ta epidemia otyłości, no to wynika po prostu z tego jedzenia, które jest nam oferowane. No a powiedz na przykład jak z twoimi dziećmi, jak one na przykład, wiesz, idą tam do szkoły, do jakichś sklepików, czy one same wiedzą, wiesz, że tego nie kupować, to jest niezdrowe, takie tam, wiesz, wychowałeś, nauczyłeś, że po prostu same ograniczają sobie te słodycze i jakieś słodkie napoje?
2: Jestem starszy od internetu, także nie mam już tego problemu.
0: A, okej. Okay. Czyli dzieci masz dorosłe, tak?
2: Tak.
0: A z wnukami? Masz już wnuki?
2: Nie.
0: A, to jeszcze to przed tobą. No dobra, to powiedz mi, jak ty dbasz o to swoje ciało?
2: Ćwiczysz? Jestem na keto.
0: No właśnie, słuchaj, właśnie, ty jesteś na keto. Bo powiem ci, że są różne opinie sprzeczne. Słuchałam ostatnio, że keto w porządku, ale to tak przez 3 miesiące w roku, bo tam potem też się jakieś nieciekawe rzeczy dzieją, jakieś niedobory. Ty na tym keto ile już jesteś?
2: Jestem 2 lata, jem monotematycznie i to mi służy. I jakby mi to nie służyło, to bym zmienił po prostu, nie? Mhm.
0: A wyniki sobie robiłeś jakieś?
2: Co? Ty nie chodzę do lekarza.
0: Po prostu dobrze się czujesz i to ci wystarcza.
2: No tak dobrze to nie, no akurat mam rwę kulszową w tej chwili.
0: O.
2: Także to starzenie ciała jest nieuniknione. Wiesz, jak masz tam 30-40 lat, no to jeszcze sobie nie zdajesz może z tego sprawy, ale po 50, no to już dojdzie do ciebie, no nie da rady, no starzejemy się.
0: Jak się obudzisz i ci nic nie boli, to znaczy, że nie żyjesz, tak?
2: Dokładnie.
0: Okej. No dobra, słuchaj. To nie wiem, powiedz, co robiłeś w ten weekend ciekawego.
2: W czwartek to chyba się nudziłem, nie pamiętam dokładnie, a w piątek obcinałem żywopłot. A w sobotę leżałem, bo miałem rwę kulszową.
0: Okej. A co się robi z tą rwą kulszową? Jak sobie z tym radzisz? Czy po prostu trzeba odczekać, aż przejdzie i tyle?
2: Odczekać. To jest moje ciało po prostu odreagowuje stres. I to jest po prostu jakieś tam coś związane z układem nerwowym. Ale teraz jak jestem na keto, to jest po prostu przechodzę bardzo łagodnie. No przednie to ze 2 tygodnie musiałem leżeć, nie? W zasadzie to nie wiem, co robiłem, bo ani leżeć się nie dało, ani siedzieć. Teraz to łagodnie przechodzę, także nie ma problemów.
0: Tutaj Wandast pisze o tym filmiku na YouTube doktora Skoczylasa o keto. No właśnie ja też to widziałam i on właśnie mówił, że 3 miesiące w roku on nawet sam jest na tym keto, a potem już włącza te węglowodany. No ja nie wiem, dla mnie z tymi dietami to jest straszna zagwozdka, co tak naprawdę powinniśmy jeść, a czego nie. Powiem ci, no ja to od jakiegoś czasu, od 3 tygodni też jestem na takim keto, ale no jednak ten czasami mam taką chęć, żeby tych węglowodanów trochę tam, wiesz, no ta tęsknota za makaronem i za chlebem z masłem to jest ciężka do wyplenienia, ale myślę, że to chyba po prostu kwestia czasu.
2: Na razie to wypalasz węglowodany. Masz, człowiek naprawdę potrafi dużo, ja tam wypalałem te węglowodany chyba ponad rok. To, co było u mnie w ciele, nie?
0: Aha, czyli tak jakby zakumulowany jakiś zasób, tak? I dopiero... No ale myślę, że teraz jest dobry moment na to, żeby sobie to keto robić, no bo jest dużo dość świeżych warzyw i dużo łatwiej wtedy, nie? Sobie jakoś tą dietę uzupełnić tymi warzywami. Także jak ktoś by miał ochotę sobie trochę odmienić, to myślę, że to jest najlepszy moment lato, żeby w ogóle jakieś diety sobie przeprowadzać, bo jest duży wybór po prostu wszystkiego świeżego.
2: No ja myślę, że właśnie w moim wypadku świeże warzywa są przereklamowane. Lepsze są kiszonki. Bo jak nawet porównasz czy tam paprykę, czy kapustę, to praktycznie to jest to samo. Smak jest trochę inny, nie? No, ale ten skład, te wartości odżywcze to jest to samo. A kiszonki jednak trochę tam na te jelita mają chyba lepszy wpływ. No tak na mnie to działa. Nie wiem, jak na kogoś innego podziała, nie? Każdy musi jakoś tak indywidualnie metodą prób i błędów. Na przykład z tej małej ilości produktów keto i tak połowa mi nie smakuje. To tak nie jem.
0: Ja ostatnio dostałam smalec od taty takiej domowej roboty i teraz mówię, kurczę, jak jestem na tym keto, to ja mam teraz sam smalec łyżką jeść. Aż się prosi, żeby sobie jakiegoś dobrego chleba kupić, nie? Do tego smalcu, ale nie, będę twarda, nie. A ty jak jesz smalec ze skwarkami?
2: Nie jem smalcu, znaczy jajecznicę sobie robię na tym, na smalcu, nie? Mhm. Ale to nie tak, że musisz jeść smalec. Jest mięso tłuste. Ja na przykład smalcu nie jem.
0: No ja też generalnie to smalec tylko do smażenia, ale wiesz, to jest taki, się robi taki specjalnie do chlebka, wiesz, i do ogóreczka kiszonego, taki ze skwarkami.
2: No do ogóreczka tak, ale chlebek już odpada.
0: No wiem, wiem. Chociaż właśnie widziałam w internecie, że ludzie próbują nawet jakieś chlebki keto piec, żeby sobie jakoś, jakiś substytut znaleźć. Taki znalazłam przepis na chlebek upsi. No ale to wiadomo, że to tylko taki substytut.
2: Ja myślę, że nie ma co za dużo kombinować. No, nie wiem, ja to tak robię, nie? No tylko, że ja chłop jestem, a ty kobita, no to wiesz, no ty to musisz tam koło piekarniczka coś się pokręcić.

0: Z kijkami czy bez?
1: Nie no, daj spokój, ze wsi jestem.
0: Czyli Nordic Walking to tylko dla miastowych cwaniaków.
1: No jakieś widły mogę wziąć, to tak, ale nie patyczki, no.
0: No dobra, słuchaj. To dzięki wielkie za telefon, że nas tutaj objaśniłeś. Może chcesz coś jeszcze opowiedzieć, coś od siebie?
1: Nie, dzięki. No chciałem wam tylko powiedzieć, że poganinami jesteście, a nie wiecie o tym.
0: Ale może to dobra wiadomość. Poganie to się chyba tak tak dziko kojarzą taką łońską fantazją.
1: Z rozpustą.
0: I z rozpustą. No właśnie, bo tutaj kolejne pogańskie święto nam się zbliża, noc świętego Jana. A także tak, wchodzimy w ten tryb rozpusty jak najbardziej. A także będziemy mogli sobie zaszaleć jako poganie. Teraz już tutaj nas objaśniłeś, że jesteśmy totalnie rozgrzeszeni. Żadni chrześcijanie, tylko poganie. No dobra, to dzięki wielkie, miłej nocy i do usłyszenia pewnie przy następnym jakimś katolickim święcie, które podszywa się pod chrześcijańskie.
1: No, cześć, dzięki.
0: Cześć, dzięki, pa. To był Adam Protestant. Żeby wam powiedzieć, że to było pogańskie święto. A jak ktoś się bardzo nie zgadza i go to uruchomiło, to zapraszam na Skype'a, Nocne Radio. Albo w jakimkolwiek innym temacie, najlepiej w temacie wypoczynku, w trakcie długiego weekendu. Co tam zrobiliście szalonego? A może właśnie nic szalonego, tylko sobie, nie wiem, jakiegoś Netflixa oglądaliście. Albo fajną książkę przeczytaliście. To zapraszam. Poczekam tu na was jeszcze chwilę. Co wy tutaj na czacie piszecie?

0: tutaj Van Dust przytacza, że Japończycy żyją najdłużej, a spożywają 60% węglowodanów. A jaka jest prawda? Właśnie, no... Ja do tej pory nie mogę tego zrozumieć, czemu my wciąż nie wiemy, co my powinniśmy jeść. A tutaj pisze, że Polacy za dużo jedzą węglowodanów i w tym jest problem.
1: Na wydatki 30 zł plus jedna H audycji.
0: O, ciekawe, kto to wpłacił. Taki cwaniak. Dziękuję bardzo za 30 zł. Ale sama tej audycji nie pociągnę jeszcze godzinę. No ja tutaj się przyznam, że sobie też poszłam na spacerek, ale z kijkami, bo wiecie, jestem z miasta, więc spaceruję z kijkami, żeby to można było nazwać sportem. I trzy razy w ciągu półtora godzinnego spaceru natknęłyśmy się na dziki. Ale te dziki w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym są już tak oswojone z ludźmi, że w ogóle no jedzą sobie dalej, my tam sobie koło nich przechodzimy. A mało tego, te nasze pieski też już są z nimi oswojone i nie ma z nimi żadnych problemów, także już pełna symbioza tutaj jest. Dziki sobie skubią trawkę jak krówki, a my po prostu przechodzimy obok i nic się nie dzieje. Może jakieś właśnie przyrodnicze, ciekawe obserwacje mieliście? Ania, a zdradź nam, jaki sama masz typ sylwetki. No ja taka Marilyn Monroe jestem. Nieskromnie powiem. No, 1,60 m. I 58 kilo, o. Taki jest mój typ sylwetki. Mała, niska blondynka. Tak, jak to jestem ja. Zamojskie drogi pisze, że te dziki to świnie farbowane.

No teraz już trochę tak, teraz tak to wygląda. U nas tutaj to normalnie pod blokiem sobie tutaj chodzą, czasem nawet do klatki zaglądają. Także są totalnie wyluzowane. Filigranowa blondynka? No nie, filigranowa to nie. Filigranowa to by musiała chyba z 50 kilo ważyć, no ale ja widzę po sobie, że po prostu tak naprawdę jakby jesteśmy zaprogramowani na jakąś tam wagę, no właśnie jakąś mamy tą swoją wdrukowaną sylwetkę i no można się jakimiś drastycznymi dietami mocno odchudzić albo jakimś złym jedzeniem mocno roztyć, ale generalnie jak się tam normalnie człowiek odżywia, normalnie prowadzi, to wracamy do tej naszej wagi, którą tam nam ktoś w genach przekazał, która tam po prostu wyszła z losowania genowego. Ale tak, jestem sobie na keto, no bo chcę się trochę tam, wiecie, wyszczuplić przed latem, przed wejściem na plażę. No i trochę lepiej się czuję na tym białku głównie. No i mówię, wydaje mi się, że latem super jest moment, żeby sobie jakąś dietkę zrobić. No bo tyle tych świeżych warzyw i owoców jest, chociaż no owoce to trzeba pamiętać, że mają dużo fruktozy i to jednak są cukry. No ale taki arbuz to przecież głównie woda, więc można spokojnie jeść. No słuchajcie, daję wam jeszcze 2 minuty, a te 30 zł na jeszcze jedno, to zostawiam na poczet tych 2 godzin, które były. Jeszcze raz dziękuję anonimowemu donatorowi. Mam nadzieję, że to nikt z rodziny ani ze znajomych, tylko prawdziwy nocnik, ani nikt z grona redaktorskiego. Tak. Bo takie rzeczy też się dzieją, że my się tutaj wzajemnie sobie donaty ślemy.

No dobry wieczór. No witam. No kogo my tu mamy? No mamy na przykład dzisiaj takich osobników na czacie jak Ewa Killerowa, pozdrawiam. Lars von Schlag. Szlak go trafił. Ewa Killerowa. Pani Killerowa! Trzeba by się zająć tu jednym takim sąsiadem. Hałasuje drzwiami, napierdala, pies szczeka, mnie denerwuje. Ale to się po audycji odezwę, pani Killerowa. Czerstwa bułka też jest, witam, witam. No, czerstwa bułka to też czasami jest wartościowa, bo czerstwej bułki można użyć na przykład, żeby zrobić, zetrzeć ją, zrobić bułkę tartą i to jest nawet lepsza wtedy taka bułka tarta niż taka kupna. Albo można ją wymoczyć w mleku, na przykład, nie wiem, czy czerstwa bułka się moczy w mleku, ponoć to był sekret urody Kleopatry, moczenie się w mleku. No, jest też borsuk tutaj. Borsuk. Borsuki są bardzo waleczne. Wolverine, znany bohater Marvela, Logan, początkowo miał się nazywać borsuk, bo to jest bardzo wojownicze zwierzę. Można się tam się śmiać z borsuka, nie? Co to taki borsuk? Taki borsuk, jak wpadnie w szał, to wszystkie zwierzęta spierdalają. Nawet niedźwiedź się będzie bał takiego borsuka. Van Dust, nieśmiertelny, staronocnik, mogę chyba tak o nim powiedzieć. Dobrodziej, znany ze swojego niewyparzonego języka, kurwa, łachudro do mnie. To nic o nim nie powiem. Pan Bóg, który wycofał komentarz, więc ja też wycofuję powitanie dla niego. Oberścik też jest, który może dzisiaj zadzwoni. Pogadamy sobie o czymś, bo dzisiaj takie tematy pewnie trochę no, polityczne. Chciałem uciec od tej polityczki, ale coś czuję, że nie uciekniemy, bo ostatnio miałem tutaj takie rady, żeby może o szulskich tematach gadać cały czas. Ale to jest jakaś pułapka, bo jak będę sceptycznie o tych tematach mówił, to szury pouciekają, a sceptycy, nie wiem, czy to cenią, może też pouciekają. Wszyscy pouciekają. A idźcie w cholerę. A w ogóle taka zagadka mnie przyszła dzisiaj do głowy. Kto to jest? Nosi kapelusz. Najczęściej nosi kapelusz. Dziwny strój. Mówi specyficznie. Słabo się asymiluje, ma własną tak, kulturę, ma własną taką swoją. Często jest wierzący bardzo i chciwy jest, bardzo lubi pieniądze, jest chciwy bardzo. Taka zagadka, kto to jest? No, witam też Ślężankę. Szuruburu jest też, no. I myślę, że pogadamy dzisiaj o właśnie o aktualnych sprawach. Zawsze się trochę mówi o aktualnych sprawach, nie? Czyli na przykład dlaczego red is bad, a cash is good. Albo o incydencie na granicy, albo o śmierci Janusza Rewińskiego. Smutna wiadomość. Zaraziłeś się rzeżączką? Nie. Nie. Tak mi się napisało. Bieżączka, rzeżączka. Zrymowało się.

0: trochę tak się lekko podrapuje, mnie swędzi co innego, mnie twarz czasami lekko swędzi. Jak się napije, nie wiem, jak się napije alkoholu, to mnie tak lekko swędzi tu i ówdzie, szczególnie na brodzie, jak mam brodę. Dziś tak się trochę obgoliłem troszeczkę. No. O. Szury cię szanują, tak? Mnie szanują szury? Szury szanują. Szurające szury cię szanują, Krawcze. Ćwiczenie dla logopedy. No, incydent na granicy to w sumie są dwa tematy, można powiedzieć, i znów śmierć. No i o Kaczyńskim geju może też coś wam dzisiaj opowiem. Kaczyński gej. Fajny temat, nie? Kaczyński gej, Kaczyński chuj, Kaczyński to, Kaczyński kurwa, będzie was ten mały karakan, będzie ruchał was. Cześć Jola, wiesz co, jak zobaczyłem, co to za fundacja tam za tym stoi, to mi się odechciało. Ja naprawdę nie chcę słuchać jakichś umoczonych w afery katoli, naprawdę. No. A tak mi to po prostu jakoś mnie zniechęciło to. Zresztą twoje ostatnie poglądy mnie zniechęciły jakby do zapoznawania się z czymkolwiek, co ty mi podeślesz, Jolu. Tak z całym szacunkiem, ale jak mam słuchać o tym, że Rosja to nasz przyjaciel w gruncie rzeczy, że Zachód jest zły, że trzeba z tej Unii wejść, że dolar zdycha, że baćka fajny, że o jaka tam pedofilia, tam jeden ksiądz i go uniewinnili, a Caritas zbiera dużo pieniędzy, albo inne takie, to ja nie chcę. Dziękuję bardzo. Zupełnie jestem po przeciwnej stronie barykady, tak bardzo i tak bardzo mi się źle tego słucha. Też, wiesz, ja nie na wszystko potrafię odpowiedzieć, bo się nie znam na wszystkim. Mam jakieś tam braki. A stosujesz jeszcze, Jolu, takie różne techniki sprytne. Na przykład bardzo długo mówisz, poruszasz 150 tematów naraz. Gisz galopka, nie? Galop gisza. Cherry picking i różne inne takie rzeczy, że po prostu mi się odechciewa. Żołnierz zginął właśnie przez baćkę. No, poniekąd baćka przykłada do tego rękę. Za dużo Pińskiego, Krawiec. O, no bo to faktycznie u Pińskiego ten temat wyczaiłem o Kaczyńskim geju, ale to co, to nie wolno o tym mówić. To jest wbrew pozorom bardzo ważna sprawa, jak się zastanowić, bo jeśli najważniejsza, jedna z ważniejszych osób w państwie, przynajmniej swego czasu, przez tyle lat, jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo, że ta osoba jest szantażowana w tym swoim gejostwie, no, mają na niego haka takiego, słynna akcja Buś, akcja służb z 90 roku, 91, przepraszam, że taki Macierewicz, ruski agent, co starałem się udowodnić, cały odcinek o tym nagrałem, ma te teczki akcji Buś i szantażuje takie osoby jak Kaczyński i osoby z jego otoczenia, czyli stary zakon PC, potem PiS, to jest mega ważne. Mega ważne to jest. Piński to jełop pokroju Łatora. No, chyba nie wiesz, o czym mówisz, człowieku. Jak ty możesz porównywać te dwie postacie? Po pierwsze, ja nie widzę, żeby ten człowiek był jełopem. Uważam, że to jest bardzo doświadczony dziennikarz i bardzo mądry. I nie widzę, żeby stosował jakiś populizm, żeby był idiotą, żeby zabrakło mu obiektywizmu, czy przede wszystkim uczciwości jakiejś intelektualnej, czy dziennikarskiej. Nie, Jolu, wiesz, no, czasem po prostu pewnych rzeczy nie robimy i niekoniecznie jest tu jakaś analogia do nie patrz w górę, że ja na przykład, nie wiem, nie chcę słuchać pierdolenia Kaczyńskiego czy Dudy i ich nie szanuję tak bardzo i tak ich bardzo nie poważam i tak bardzo nie wierzę, że coś ciekawego, mądrego powiedzą, że coś dobrego zrobią, że po prostu nie będę się wsłuchiwał całymi dniami i słuchał ich jakichś wynurzeń, nie? Żeby się przekonać, a może tym razem mnie zaskoczy czymś. Nie, po prostu stracili, wyczerpali cały kredyt zaufania, szacunku, który jakieś tam resztki tego miałem, wyczerpali. No tak samo nie będę Macierewicza słuchał, bo uważam, że jest to zdrajca, szkodnik, szpieg, który wszystko psuje, od lat niszczy nasz kraj i jestem przekonany, że jest ruskim agentem, który ma wszystko zrobić tak, żebyśmy ostatecznie, no nie wiem, myślę, że też to, co się teraz działo, jak pokupowali z tego Funduszu Sprawiedliwości oczywiście ruskie wozy strażackie, bo jakie inne, nie? I tak zawsze się to tak kończy. I no, ja zaczadzony, a nie wiem, a ty się zastanowisz na przykład, co w sytuacji, kiedy wybuchnie wojna, co my z tymi ruskimi wozami strażackimi zrobimy? Od kogo kupimy sobie części zamienne? Ja myślę o takich rzeczach, przy różnych ciekawostkach tutaj, nie? Ale dobra, to... No, a też Bierut, myślę, że sporo osób by się z tobą nie zgodziło, że Jan Piński to jełop pokroju Atora. Nie wiem, z tego co wiem, Zenon słucha Jana Pińskiego chyba też, nie? Poza tym, tak powiedzieć o kimś, że ale jełop, to... Gdzieś tam jesteśmy jeszcze na poziomie piaskownicy. Musiałbyś coś konkretnego napisać, ale pewnie nie napiszesz, nie? Może sam jesteś jełopem na przykład. Tak strzelam, nie chcę cię obrazić, ale może sam nic nie napiszesz, dlaczego tak uważasz, nie podważysz tego, co on mówi, nie podasz kontrargumentów, nie wskażesz, gdzie się mylił, nie napiszesz nawet, dlaczego go nie poważasz, bo może nie jesteś w stanie, nie wiem. A tymczasem ja tu będę powoli przechodził do tematów. A, odpowiedź na wcześniejszą zagadkę. No właśnie. To kto to jest? No to jest Góral. Górala miałem na myśli. I niekoniecznie ze wzgórza Golan. Góral. No. Poza tym, nie wiem, odnoszę wrażenie, że niektórzy zaraz jak usłyszą, że ja napierdalam na PiS, na Dudę, na Ziobro, na tą pseudo, na tą łżeprawicę całą ogólnie, na Macierewiczów, to że jestem za Tuskiem od razu sobie. A ja nie jestem wcale za Tuskiem, ja go też nie poważam, też mi się żygać chciało, jak słuchałem dzisiaj, że ochrona granic to bardzo, bardzo, ale to bardzo ciężka praca. I też jakoś nieszczególnie mam ochotę być za Tuskiem. No tak, znowu tajemnicze pożary. Może od tego zacznijmy. Tylko wczoraj przeczytałem o pożarze dużego gospodarstwa na Podhalu. To taki jakiś fajny dom. Kurczę, szkoda, to piękne są te domy. One wyglądają trochę jak domy w jakimś Skyrimie, nie? Takie z drewna całe, z bali, fajnie. To aż przykro patrzeć, jak się takie coś pali razem z gospodarstwem. Tego samego dnia Biedronka też, być może podpalona, sprawdzają to. No, przypominam, że złapano już Białorusinów, którzy są podejrzewani o podpalenia. To tak a propos, i też, co, nie wypomnę Tuskowi, jaka histeria była u Tuska i jego sprzymierzeńców, że wypychają tych biednych ludzi. I Agnieszka Holland, no świetna kobieta. Ona mówi, że przemoc nie jest rozwiązaniem tutaj. Przepraszam bardzo, a jak jest wojna hybrydowa i się napierdalamy, ktoś tam tutaj 300 razy próbuje dziennie sforsować granice i kilkadziesiąt razy jest napierdalanka z tymi ludźmi, którzy rzucają w nas kamieniami. Ludzie nie wiadomo skąd, nie wiadomo po kiego tu przyłażą. No już się, już wiemy po kiego, żeby na przykład nas podpalać. To przemoc nie jest rozwiązaniem. Żeby było ciekawiej, Agnieszka Holland zapytana, ale no to co zatem, jakich narzędzi użyć, to ona mówi, że ona nie jest specjalistką i ona nie wie. No super wypowiedź, naprawdę, gratuluję, to tyle w tym merytoryki, tyle w tym mądrości, naprawdę. Jak będzie wojna i będzie już regularna wojna, nie tylko hybrydowa i będziemy się tu strzelać, wysadzać i bombardować, to Agnieszka Holland też wyjdzie i przemoc nie jest rozwiązaniem. Głupia kobieta po prostu, no głupia kobieta. Także no, cały czas jakieś tajemnicze pożary. No jak będzie tych pożarów więcej właśnie, jak może dojdzie do pełnowymiarowej, normalnej, konwencjonalnej wojny, to bekniemy za te ruskie wozy strażackie kupowane przez tamten rząd poprzedni. Wspaniały. Ale oni wszystko, co robią, to robią tak, żeby Rosjanin był zadowolony i Putinek, żeby się cieszył. No, w niedzielę wybory do Europarlamentu, 9 czerwca. Głosowanie. Idzie ta, czy nie idzie ta? No, raczej zbyt wielu Polaków nie pójdzie, bo raz, że mieliśmy teraz trochę taki maraton wyborczy, ludzie są już pewnie zmęczeni, już im się nie chce. Chętnych się deklaruje też nie tak strasznie dużo, bo między gdzieś tam 40 a 60% w różnych badaniach. Stawiałbym, że tak 40% będzie około, a może przy złych wiatrach nawet mniej. I wygląda na to, że eurosceptycy, prawica gdzieś tam będą mocniejsi, że zapunktują, co niektórzy uważają, że to może nie być takie złe, że to może być jakiś taki wychowawczy klaps może dla tej Unii, nie? No tylko aż po prostu mi się płakać chce, jak pomyślę, że tacy ludzie jak Obajtek, czy ci inni będą tam siedzieć, czy Kurski, Obajtek. W ogóle zauważyliście, że ci politycy nasi, to oni prawie żaden chyba nie mówi po angielsku jakoś tak płynnie, dobrze. I też teraz na debacie przedwyborczej zgadali się, bo to tam po drugiej stronie też cwaniaczki są, to się zgadali, że pytanie po angielsku jakieś tam od dziennikarzy się pojawi, żeby Beata Szydło, żeby ten tłuk ze wsi po prostu, muł bagienny, żeby pokazać, że to głupie to jest, nie? No i wyszło Szydło z worka, zaczęła się tam tłumaczyć, polski język te powinniśmy też szanować, mówmy po polsku w naszym rodzimym języku. To jest baba, która nazywa flagę unijną szmatą, nie? To jest dla niej szmata, no. Prezydent Fasola się też wypowiedział, że... No takie mdłe było to przemówienie z jednej strony, a z drugiej takie bardzo polonocentryczne, że dla Polski musimy, aby Polska była silna i aby Unia była zbiorem państw narodowych, w tym Polski, bo Polska zasługuje, że i walczmy o Polskę w tej Unii. No to takie, wiecie, takie już widać, o co mu chodzi, nie? I po której stronie jest? Jakoś wielu Polaków się nie może tego zaakceptować, że coś budujemy wspólnie, tylko dla Polski i brać i mają nam dać, a jak już nam dadzą, to mamy im powiedzieć, żeby spierdalali. Takie mają niektórzy podejście chyba. No i nie wiem, czy będzie duże zainteresowanie. Ładna pogoda pewnie będzie, to może ludzie pójdą, nie wiem. No, ale to antyunioniści myślę, że tutaj zdobędą dobry wynik. Tylko, że oni nikt tam po angielsku nie mówi, będą tak siedzieć, bo oni tam nic nie załatwią. Raz, że nie chcą, że nie będą gadać z tym zgniłym Zachodem, przecież oni są za Rosją też. I o rosyjskie interesy to będą dbali jak najbardziej, ale nie o jakieś wspólne unijne inicjatywy. To będą niszczyć i torpedować. A dwa, że nawet jakby chcieli pogadać, to nie potrafią. To będą tak siedzieć tam na ławce, jak takie dzieci nieśmiałe w szkole, co nie mają kolegów. I inni tam będą sobie gadać tam. A nasz będzie tak siedział i z taką miną, jak prezydent Fasola też. Ty, pa Janusz, pa, idą, no, cio. No i tak będą siedzieć, nic nie załatwią, z nikim nie pogadają. Wstydu nam narobią, na pewno, może będzie jeden z konfederacji, ktoś, jakiś Korwin znowu tam wyjdzie i coś powie o murzynach, o pederastach, o Sodomie i Gomorze coś powie, no. I będą trochę się z nas śmiali, bo to takie fajne, że narobią wstydu, tak. Jacyś jegomoście, co są tak mentalnie w XIX wieku na przykład, nie, że przyjdą i pokażą, że Polska to taki XIX wiek. No trochę wstyd, no. Nic nie załatwią, tylko zrobią awanturę. Czy to jest jakaś wartość dodana, że przyjdą i awanturę zrobią? No nie wiem. No ale ja w ogóle jestem zniechęcony, ja nigdzie nie idę głosować, mnie to wkurwia, mam dosyć. Już się po raz enty przekonałem, że polityka, może nawet nie tylko polska, a ogólnie światowa, to jest teraz takie kibicowanie swoim po prostu, jak drużynie piłkarskiej, albo jak sekta. No, ludzie są trochę analfabetami, jeśli chodzi o politykę. I Anglia nie jest w Unii, dlaczego trzeba gadać po angielsku? Bo jest to język, który znają ludzie na całym świecie. Pogadasz sobie po angielsku i z Hindusem, i z Chińczykiem i to jest taki wspólny język, uniwersalny, dlatego może. A ty chcesz tam pojechać i postawić na swoim, tak? Że macie mówić po polsku, bo Polska to jest Polska. No to wyjdziesz na kretyna i na nieuka jedynie i na głupka, który dorabia sobie ideologię do tego, że nie zna języka, to sobie tak dorobił ideologię, że o, po polski język też ważny, ja będę mówił po polsku. No i tyle. No i ludzie są na maksa durni. Dzisiaj gówno wiedzą. Posłuchałem sobie trochę wyznawców PiS, to oni cały czas trajkoczą swoje, jakby byli zaczadzeni, jacyś totalnie. Nic ich w ogóle nie dały do myślenia, żadne z afer, żadne defraudacje, żadne kradzieże. 500 000 000 może iść na faceta, który ma doświadczenie tylko w sprowadzaniu z Chin czegoś i mu się każe kupować agregaty, daje mu się 500 000 000, on sobie marżę 300% daje. No, prawico, ty sama siebie ukradniesz niedługo, naprawdę. Kogo bym wybrał? Mimo wszystko zagłosowałbym na takich ludzi, jak którzy są w koalicji teraz, na ludzi z obecnego rządu. Nie będę przecież głosował na tych, którzy tak kradną cały czas i są głupi i nie znają angielskiego i szkodzą Polsce cały czas. I to, że jest taka sytuacja, to co się stało na granicy, to co się stało, to co, myślicie, serio myślicie, że to jest wina Tuska? No to trzeba być naprawdę imbecylem, już totalnym jełopem, żeby tak myśleć, że Tusk być może jest współwinny w jakimś stopniu, ale to prokurator Janeczek sobie nie informował Bodnara, nikogo nie informował, czekał, żeby to cynicznie, po chamsku wykorzystać teraz przed na finiszu wyborczym, żeby zrobić ze śmierci człowieka kartę tutaj przetargową i przekonać tych tam, że wina Tuska znowu, że to za Tuska żołnierzy mordują. Nienawidzę tych ludzi. Bym ich... uważam, że słuchajcie, ziobrystów z prokuratury powinno się wyczesać tak, jak się gnidy wyczesuje. Jak dziecko ma wszy, to raz, że się używa szamponu, ale potem trzeba te gnidy jeszcze grzebieniem wyczesać. I to się powinno zrobić z prokuraturą Ziobry, bo tam są, no pokazali, kim są, tak? Banda złodziei, aparatczyków, tempaków i służalczych różnych idiotów. Dobrodziej na antenie, hej.
1: No, siema.
0: No, siema.
1: Wiesz co, ja nie będę tutaj zbyt długo ci zawracał gitary, ale tak właśnie ty już tutaj wydałeś wyrok, że na tego właśnie Janeczka i zrobić to samo, co zrobił minister spraw, minister obrony narodowej, Kosiniak-Kamysz, który właśnie też wszystko zwalił na żandarmerię wojskową i na podał też tam właśnie nazwiska, którzy są za to odpowiedzialni, ale sam przy tym powiedział, że on już o tej sprawie wiedział od początku.
0: A kto?
1: No, tu już mamy taki dość wyraźny mamy zgrzyt, nie?
0: Ale kto wiedział od początku? Kto wiedział od początku, bo nie zrozumiałem. Kto wiedział od początku? Bodnar?
1: Kosiniak-Kamysz.
0: A, Kosiniak-Kamysz.
1: No on jest za to odpowiedzialny. Przecież on jest bezpośrednim przełożonym właśnie tam Straży Granicznej, tych wszystkich służb WOT-u tak samo teraz, bo to tam... Z tego, co pamiętam, nie wiem, czy dobrze pamiętam, to chyba chłopaków z WOT-u aresztowali z obrony terytorialnej.
0: No to jak wiedział, to powinien poinformować ważne osoby i prezydenta, i premiera, bo to jest ważne wydarzenie. Ale widzisz, no gorzej mi się jawi jakoś ten Janeczek, bo on dodatkowo kłamał jeszcze, że on nic nie wiedział, a wyszły teraz dokumenty, na których się podpisał i pieczątka jest, że wiedział. I że mało tego, że wiedział, to objął tą sprawę osobistą kuratelą. Tak więc jest kłamcą zwykłym. To chyba najgorzej wypadł ze wszystkich ten jednak człowiek Ziobry, nie?
1: No tak, i to jest właśnie takie przerzucanie piłeczki. Bo to jest człowiek Ziobry, a ten jest z trzeciej drogi i jeszcze jest wicepremierem oficjalnego rządu. No i to jest takie właśnie przerzucanie winy. Czyli mamy klasykę.
0: Absolutnie tutaj nie usprawiedliwiam, bo pamiętam, jakie były hece za Tuska też, nie? I jaki miał stosunek do płotu, do działań żołnierzy też, że nie wolno przemocy, a płot niepotrzebny, a teraz chcę 10 razy tyle władować kasiory na ten projekt Wschód, czy jak tam to się nazywa, przy którym też będą wały, wiadomo, więc absolutnie tutaj nie jestem po żadnej stronie, nie?
1: Bo to są niby dwa różne projekty, bo ja tak ostatnio myślałem, że to jest to dofinansowanie, nie wiem jak to nazwać tak konkretnie, że mur na granicy z Białorusią i te właśnie dodatkowe zapory to są właśnie podobno dwa różne projekty.
0: Ten płot, na
1: oni to rozszerzyli, bo PiS chciał tylko mur zrobić i ewentualnie jakieś zapory, a obecny rząd to jakoś tam jeszcze rozwinął, o jakiś tam dodatkowy projekt.
0: Tak, jeszcze coś ma dodatkowego, być jakieś tam działania niby mające zabezpieczyć granice dodatkowe. Ty, ale ten płot to okazuje się, nie wiem czy to prawda, ale on jest chyba z aluminium, no bo okazało się, że można go samochodowy lewarek, że można lewarkiem samochodowym go tam zgiąć. No
1: Słyszałem to właśnie, ale powiem ci, że nie dałbym za to sobie nawet paznokcia uciąć, że tak jest. Nie wiem, nie mam pojęcia.
0: Okej, mamy sytuację,
1: Dobrego kumpla, który tam był na granicy i on twierdzi, że ten płot jest naprawdę solidny. Aha. Tylko, że no tych uchodźców, którzy to forsują, tak powiem, w cudzysłowie uchodźców, nie? Którzy właśnie chcą się przejść, to oni tam nie oszczędzają w środkach, po prostu taranują, czym się da, więc no myślę, że to jest coś więcej jak jak tylko lewarek samochodowy, jakieś tam proste narzędzie.
0: No tak myślę, że no, ciężko ale... by było tak naprawdę zbudować taki płot, żeby wytrzymał lewarek, bo skoro takim lewarem samochodowym da się udźwignąć samochód, jest to takie urządzenie, tak skonstruowane, no to da się też zgiąć nawet pewnie stalowe pręty, nie?
1: No niby tak, ale ja myślę, że to jest, wiesz co, kwestia tego, że po prostu nie da się na całej, bo jednak granica z Białorusią to jest tam kilkaset kilometrów. No i nie da się na całej długości tak zrobić, żeby to było wszystko tak, jak ma być. Może będą to w przyszłości ulepszyć, żeby to było bardziej stabilne, bardziej nie do przewzięcia, żeby tam można było to jakoś zdekonstruować. Także to myślę, że też jest to, bo nawet jak nie wiem, wejdź nawet teraz w Google i zobacz zdjęcia tego muru, to on już nie wszędzie wygląda tak samo.
0: No płot, nie on mówmy jest, może jest... mur, tylko płot, nie? No bo to nie jest mur, tylko płot. Tak, to jest ogrodzenie, ogrodzenie może, nie? Po prostu. Płocik taki, który, nie wiem, czy on ma jakieś kolce od góry, czy tam jest jakiś drut żyletkowy, czy coś, bo już nie pamiętam. Zaraz zobaczymy.
1: Mhm. Tutaj Borsuk pisze, że od miesięcy po sieci latają filmy, Dobra. Jak lewarkiem forsują płot, a ty tak bredzisz. No to właśnie powiedziałem przedtem, że to jest kwestia tego, że może są jeszcze fragmenty, które nie są doskonałe i no, to jest teraz zadanie dla naszego obecnego rządu, żeby jednak to jakoś uszczelnić, tak żeby to było naprawdę solidne.
0: Nie, ja myślę, że po prostu taki lewarek samochodowy, no skoro on unosi samochód, tak duży ciężar, to czemu miałby nie zgiąć nawet żelaznych jakichś prętów, nie?
1: Nie wiem.
0: Jest tutaj niby od góry drut kolczasty, pewnie żyletkowy, no ale radzą sobie, no ale w ogóle, bo może niektórzy nie wiedzą, słuchajcie, raz, że mamy sytuację, gdzie zginął, już wiadomo, że nie żyje, wczoraj to chyba zmarł, czy przedwczoraj, polski żołnierz właśnie z tej ochrony granic, Mateusz, 21-letni, no szkoda, całe życie miał przed sobą, młody chłopak, bo został wcześniej już gdzieś tam na przełomie marca i kwietnia właśnie zaatakowany przez jakiegoś nachodźcę, z drugiej strony dźgnięty prowizorycznie zrobioną dzidą taką, no włócznia, dzida, jak zwał, no to jest nóż przyczepiony do kija. To naprawdę jest groźna broń i przebite płuco, uszkodzony prawdopodobnie kręgosłup z tego, co wyczytałem.
1: A ja jeszcze mam taką ciekawą informację od właśnie tego kolegi, co on akurat nie był wtedy w tym momencie, co była ta akcja, ale tam wie od znajomych innych z WOT-u, że tam jeszcze był problem z udzieleniem pomocy na miejscu, tak żeby poczekać na karetkę, że ta apteczka była zaplombowana, bo one tam właśnie tak są i nie byli w stanie go jakoś tam przygotować do tej właśnie, do hospitalizacji odpowiedniej i że to też właśnie mogło na tym zaważyć. Ale to są takie dywagacje na razie, nie? Że tam właśnie był jakiś problem z zabezpieczeniem tej apteczki, żeby mu udzielić takiej doraźnej pomocy, żeby po prostu przetrwał.
0: Smutne to jest, zawsze tak jak zawsze u nas tak samo, że nic nie działa, nie? Ale też taka dodatkowa informacja, że jak już ratowali tego człowieka, starali się go tam reanimować, ratować, to tamci nachodźcy dalej rzucali gałęziami, kamieniami w tych sanitariuszy. To pokazuje, jakie to jest bydło i jak nie trzeba się z nimi jakoś cackać. Zresztą ja wiem, że tam dochodzi do tragedii, tam są biedni ludzie też, bo to są często ludzie faktycznie zmuszani przez służby białoruskie, żeby tam leść. Albo po prostu no, człowiek chciał, nie wiem, za pieniądzem, za lepszym życiem, i został wkręcony w całą tą akcję, tak? Bo tam nie tylko Białorusi, nie tylko ludzie też, nie wiem, z Iraku nawet, gdzieś dostają takie info, że można się dostać do krajów członkowskich Unii Europejskiej przez Białoruś, do Polski I to jest wszystko kierowane. Po prostu, wiesz, wiecie, wystarczy, że jakiś człowiek ze służb wejdzie na fora, gdzie ci ludzie sobie tam gadają, spotykają się i napisze: ej, wiecie co, można się dostać tu przez Białoruś, można na wycieczkę na Białoruś pojechać, a potem tam przez granicę, oni tego nie pilnują, takiego newsa, ziomeczki, mam, nie? Bo ja tu z wami. I oni tam się zaraz się interesują, a tam potem jakieś biuro podróży już jest ustawione, przygotowane, potem tych ludzi inni ze służb przejmują i ich tam zmuszają po prostu, terror, nie? Że weź tam idź, bo cię zajebiemy. I to są tragedie straszne, różne opowieści słyszałem, ale to nie zmienia faktu, że my musimy myśleć o sobie głównie, a nie się wiecznie przejmować innymi, nie? Baćka już...
1: W tej sytuacji to jednak, nie ma co, jeszcze mamy teraz, widzimy jak to wygląda, nie, już są ofiary nawet w żołnierzach, no to o czym tu mówimy, nie, co pilnują te granice. No i wiesz co jest najgorsze? Najgorsze jest to właśnie, że to jest taki sygnał dla reszty, przede wszystkim dla wschodu, nie, bo stamtąd jest to zagrożenie, że Nasi obrońcy nie mogą nawet za bardzo używać adekwatnych środków obrony, no bo ich własna żandarmeria aresztuje. No to jest moim zdaniem największa porażka.
0: Dokładnie.
1: Jeszcze tak się odniosę do...
0: Tutaj bardzo ważną rzecz... Ja bym tylko skomentował, bo bardzo ważną rzecz poruszyłeś.
1: Do Borsuka, zaraz będziesz kontynuował, że cały płot jest schrzaniony, gdyby poza tym płotem sprzęsły były też dodatkowe siatki z małymi oczkami, to już by nie zabili tego żołnierza. Tak, tutaj się z tobą wyjątkowo zgodzę. To jest właśnie to, co oczekuję od naszego obecnego rządu, bo wbrew pozorom, bo my się już tam czasami parę razy przedtem ścieli, nawet dzisiaj tutaj na czacie mieliśmy taką troszkę pyskówkę, ale w tym akurat przypadku się z tobą, drogi Joniku, zgodzę jak najbardziej. I to jest właśnie wyzwanie, które czeka nasz rząd. Druga sprawa to jest właśnie, żeby rozszerzyć uprawnienia naszych obrońców. To jest kwestia podstawowa. Że jak ktoś na ciebie leci z nożem, to masz prawo po prostu nawet mu strzelić w łeb, no bo to jest jednak realne zagrożenie życia. Więc trzeba reagować.
0: Jest straszny chaos, ponieważ mamy inne przepisy, inne prawo dotyczące różnych służb, inne uprawnienia mają ludzie tam z wojska, inne z żandarmerii, inne na policji. To jest straszny chaos, podobno z tym jest, ale też jest dużo strasznie dezinformacji. Była mowa na przykład o tym, że nasze wojsko jest bardzo źle wyposażone i kamizelek nie mieli, gdyby miał, to by go tym nożem nie przeżegnali. No to okazuje się bzdurą, bo sprawdzałem to, nóż przebija kamizelkę kuloodporną, przynajmniej taką standardową, jakąś, może są jakieś, co chronią z jakimiś płytami specjalnymi, kewlarowymi czy coś, ale taka zwykła kamizelka kuloodporna, nóż w nią wchodzi, tak po prostu. Inna sprawa, dużo się...
1: Zależy jaki nóż, z jaką siłą, jaka długość ostrza, to są...
0: No nie wiem, pokazywał, wziął zwykły taki nóż, taki nie jakiś nadzwyczajny i po prostu wbił w manekina ubranego w kamizelkę i nóż wszedł, nie, sobie. Jak w masło, bo to jest trochę przed czym innym ma chronić. No, ma chronić przed kulami. Przypuszczam, że tam jest dużo warstw po prostu i ta warstwowość tutaj ma znaczenie przy niwelowaniu impetu kuli, a przy nożu to się zupełnie jakoś nie sprawdza, ta warstwowość materiałów tam użytych. Tyle. Inna sprawa, dużo było mowy o tym, że ci polscy żołnierze tak są niewyposażeni, że muszą sobie sami budować takie bieda domki, jak ma żul z jakichś płyt i tak dalej, bo namiotów nie mają. No to też się we mnie od razu aż zagotowało, ale poszperałem, okazało się to fejkiem też, że mają namioty, mają jakieś tam specjalne kontenery, a takie, bywało, że musieli sobie sami coś zbudować, ale to były jakieś wyjątkowe sytuacje. A ktoś to, wiesz, ktoś takie coś złapie, taką informację i ją rozpowszechnia, jakby to standard był, nie? I to jest też takie nieuczciwe do końca, nie? Takie kłamanie. Kolejna sprawa, te słynne zaklejone magazynki, że nie mogą strzelać, bo mają zaklejone magazynki. Okazało się to też fejkiem, bo te zaklejone magazynki to była zupełnie inna, dla kogo innego, to było dla wojsk natowskich, innych. I to po prostu no, to się odkleja, to jest tak jakoś zaklejone, żeby nie powypadały te naboje, ale to jak przed użyciem nie, to tam jest... to wyjmujesz. Okazało się to fejkiem też jakimś. Też po prostu dużo krąży takich fejków.
1: W innym celu to było w ogóle robione, tak jak powiedziałeś teraz. I już sam raport, nawet to podawał Kosiniak-Kamysz na swoim Twitterze, że w ciągu tych właśnie... Tam podawał jakiś okres czasu, już nie pamiętam, taki dość krótki, że wystrzelono 700 pocisków łącznie. W czasie samej tej akcji wystrzelono 40 chyba kilka. Także no to też już mówi, że jednak te magazynki są w miarę sprawne. W takim krótkim czasie. No,
0: ale na pewno trzeba by tutaj jakoś poszerzyć uprawnienia, nie... też
1: tak, zdecydowanie.
0: Wygląda na to, że prawdą z kolei jest to, że żołnierze muszą ściemniać. Jak oddadzą jakieś strzały, to muszą... to nie meldują tego, bo wtedy rusza ta nasza biurokracja pierdolona, że muszą się tłumaczyć i zeznawać. A czy rozpoznasz twarz tego, co cię rzucił kamieniem? I nie, to chodziło o to, że właśnie jak w nich rzucają kamieniami, to oni nie meldują tego, bo się boją, że będą potem zamiast sobie odpocząć, ten polski żołnierz będzie ciągany na przesłuchania jakieś. Po prostu zbyt dużo biurokracji jest u nas i to jest naszą zmorą, ta pierdolona biurokracja, nie?
1: O kurwa, to jest masakra. Ale wiesz, jaki jest dla mnie największy skandal, tak osobiście, że jak już złapali tych, bo tam wskazali tych trzech sprawców, że oni tam strzelali, nadużyli, że jak to tak, kurde, strzelać, jak ktoś cię atakuje. No to zaaresztowali tych trzech chłopaków, no i ten, nikt się za nimi nie wstawił, tylko ich właśnie koledzy tam z jednostki, chyba z jednostki, tam to było z WOT-u. Jak się mylę, to ktoś mi poprawi na czacie, ale to było chyba z WOT-u. I oni się dopiero złożyli do adwokata, żeby ich jakoś tam wybronił. To i udało się ich wykupić, że mogli później zeznawać z wolnej stopy. A teraz dopiero po dwóch, trzech miesiącach wychodzi, kurde, cały na biało minister do spraw obrony Także Donald Tusk tak samo był oburzony, że jak to tak można. Przecież oni o tym wiedzieli. Już przynajmniej z tego, co sami podawali, to oni już mieli o tym informację, jak tylko ta akcja się wydarzyła. Więc to już w ogóle dla mnie jakieś nieporozumienie.
0: Tak było, tak jak mówisz, że to koledzy tych żołnierzy się zrzucali na adwokata, żeby w ogóle, żeby można było wypuścić z aresztu tych ludzi, co też tu jest jakieś zamieszanie małe, bo czytałem, że to nie jest aresztowanie, tylko zatrzymanie. A zatrzymanie to jest takie aresztowanie bardzo light, nie? Tak jakby najprościej mówiąc.
1: No ale skuli ich w kajdanki jak bandytów.
0: Skuli ich, to jest chyba w tym wszystkim najgorsze, ten brak szacunku dla polskiego żołnierza, nie? Że skuwają cię w kajdanki. Przypomina się Nangar Kel znowu. Po prostu i to, jak wtedy potraktowano naszych żołnierzy, jak zbrodniarzy wojennych, worki na głowę, kajdanki i Macierewicz, ten boski Macierewicz wtedy krzyczał, że mordercy, nie będzie tutaj miejsca dla morderców. To było totalne zhańbienie honoru polskich żołnierzy i ta historia się powtarza. Znowu teraz Tomek, tak? Dobrze mówię? To chyba Tomasz Filozof jest.
1: O nie,
2: może przypadkiem, ale Marek, Zgoda, Tomasz, Kozo i tam inni.
0: Znów masz nowego nika chyba.
2: No ale walczę jak mogę.
0: No, ale mam nadzieję, że póki co to w temacie coś powiesz.
2: Oczywiście i temat jest taki, że posłucham jeszcze chwileczkę was.
0: No ale co, tak dzwonisz z niczym, bo nudzi ci się? Nie masz nic do powiedzenia.
1: Coś mówisz na temat obronności?
0: Nie, no nie będziemy cyrku robili. Albo coś na temat, albo papa.
2: I uwaga, obronność polega na tym, żeby nie walczyć. I uwaga, każda wojna to jest ekonomia. Ekonomia, jeżeli tam przegrał, wygrał, to z kieszeni idą jedne pieniądze na wszystkie zbrojenia. I teraz, jeżeli ja już wiem, kto co ma, to wiem, ile ja mam w kieszonce. Teraz wiem, czy ja mogę, czy nie mogę. I dalej idąc, jeżeli technologia jest w cenie i ona jest wystawiona na aukcji, w rynku, tam idę sobie tam na giełdę, tam kupuję, o proszę, 4 czołgi, 8 statków, 15 lotniskowców. Jeżeli mnie stać na technologię, to nie dyskutuję o strategii. Albo odwrotnie.
0: Ale to jest jakiś bełkot. Ty rozumiesz coś z tego, dobrodziej? Bo ja nic, nie wiem, o co mu chodzi. Dobrodziej w ogóle se poszedł, nie chciało mu się tego słuchać. Ja nie wiem, Tomasz, to jest jakieś takie filozofowanie.
2: I już mówię, może tak inaczej, czyli co to jest obronność? Czyli na przykład mam zamek i mam tam mury i chcę być bezpieczny. Muszę mieć broń, muszę mieć coś adekwatne do tych, którzy się zbroją, no nie? To muszę ich obserwować. I obserwuję tych, którzy się zbroją. Oni mają tam duże dzidy, to ja muszę mieć większą dzidę, tak? Oni mają atom, to ja muszę mieć 2 atomy, tak? Oni mają coś lepszego, to ja muszę mieć coś 2 razy lepszego, tak? I ja zbroję się tylko wtedy, kiedy wiem, kto co ma. Czyli tak zwana informacja zewnętrzna. I tak naprawdę ta informacja zewnętrzna najwięcej kosztuje. I teraz, jeżeli mam tą informację zewnętrzną najbardziej kosztowną i cenną, to ja nie muszę się zbroić. Powiem, ok, jeżeli ty, Grzesiu, masz dużo, a tamten Witek ma więcej, ja oczywiście nie mam nic, no nie, ale ja wiem, co wy macie. No to ja was na siebie napuszczę. Może bronią?
1: Dobra, czyli jak zwykle, tego się właśnie spodziewałem po twoim telefonie. Dużo słów, mało treści. Nawet podejrzewam, że sam nie wiesz do końca, co teraz powiedziałeś.
0: No bo Tomasz tak jak zwykle tak płynie z tymi tematami i to jest tak jakoś gdzieś takie dziwnymi uliczkami jego myśli podążają i to jest w tym trochę filozofii, trochę jego jakichś mglistych przemyśleń, nie wiadomo do końca o co w tym chodzi, jak dla mnie. Może jesteśmy za głupi po prostu, nie wiem, a ty dobrodzieju coś...
1: To jest tak, jak było na lekcjach języka polskiego, nie? Co miał podmiot liczny na myśli? Weź się rozpisujesz. Ale wiesz co, ja myślę tak, bo tutaj zapodałeś parę tematów, które no jakieś tam, coś tam do powiedzenia mam. No jeden temat to jest właśnie to, co już poruszyliśmy na temat granicy polsko-białoruskiej. No a drugi, no to właśnie ta smutna wiadomość o Januszu Rewińskim. Kurde, no nie był to może wybitny aktor, ale bardzo charakterystyczny i no, jego rolę, przede wszystkim jego teksty z Killera, z pierwszej, drugiej części, czy nawet był taki głupawy serial Tygrysy Europy. No to też tam jest parę takich kultowych tekstów.
2: Tego co wiem, najbardziej... tylko ma teksty pisane reżysera, a wszyscy reżyserzy
1: Święta. Nie o to chodzi. No, wspominamy po prostu Janusza Rewińskiego.
2: On powiedział, że komuna Czepiecińska powiedziała, że się skończyła. On płakał nad tym, że niby się komuna skończyła i śmiał i płakał się, że komuna się nie skończyła, a ta Czepiecińska kurde odtrzepała, że niby się skończyło coś.
0: To trochę media jakby mnie zawiodły, bo ciągle tylko siara i siara, zmarł, znany z roli Siary, Siara, Siarzewski i to takie płytkie trochę, nie wiem, kto te teksty pisze, dzieci czy Ukraińcy, nie wiem, nikt go nie pamięta z innych ról, tylko ten Siara. Dla mnie to na przykład jest Misiek z kabareciku Olgi Lipińskiej, czy...
1: Czy
0: w wielu innych filmach on w Zmiennikach też się pojawiał, przecież a kabaret Tej to co, przecież on tam też bardzo dużo występował i faktycznie on zawsze troszkę grał w podobny sposób, troszkę tak samego siebie. Ja nie wiem, jakie on ma wykształcenie, czy aktorskie, czy nie. No mi on bardziej pasuje na takiego typowego naturszczyka, zdolnego, charakterystycznego. Ale no wszyscy go lubili, a on
1: ukończył PWST. PWST. Bo tak przyznam się szczerze, że teraz robię dopiero taki szybki research za pomocą Filmweba i tak znalazłem informację, że ukończył krakowską PWST. Zaraz się dowiemy, co to jest PWST.
0: PWST to jest Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna.
2: No to tak.
1: Widzisz, no. Jednak wykształcony aktor.
0: Jednak aktor, no. No. Niektórzy tak no żartowali, wiesz, że on...
1: Ja go też bardziej zapamiętałem z polskiej... Czekaj, jak to się nazywało? Polska Partia Przyjaciół Piwa.
0: No właśnie.
1: Nawet się dostali do Sejmu tam z tego czasu.
2: Tam koniec.
1: Był przecież posłem. Nie?
0: Dokładnie. Polska Partia Przyjaciół Piwa. No,
1: To też był fajny kabaret, nie? Tam z Leszkiem Bublem chyba nawet.
0: Tak?
1: Ktoś tam współpracował.
0: Z Bublem?
1: No.
0: Z najbardziej znanym polskim antysemitą. No, on był chyba jednak bardziej prawicowy, nie? Bo on też był i wierzący, myślę, Kościół, te sprawy i może był... On był na przykład covidosceptykiem, jakby to kogoś interesowało. On się śmiał, że mu mówi, ja już nie będę tu mówił, ta srandemia, te keczupy, pan mnie nie pytaj, bo ja już aż mi się denerwuję. Po prostu nie będę o tym gadał, jak to ludzi w bambuko robią. Czyli też był po tej stronie, no. Też trzeba na to zwrócić uwagę, nie?
2: Ja bym zwrócił uwagę, że ci, którzy byli po lewej, ci, którzy byli po prawej, czy ta waga tych lewoprawych była równoważna i czy ile było po tej, ile było po tej.
0: No nie wiem, czy to jest takie w tym momencie istotne, ile jest po której stronie ludzi. Czy tych covidosceptyków, czy covidoentuzjastów, szczepionkoentuzjastów.

0: jest szura pod wieloma względami, no bo raz, że był strasznym właśnie covidosceptykiem, dwa, że nie chodził do lekarza, a on miał cukrzycę zaawansowaną i ta cukrzyca go podobno tak wyniszczyła, on przez nią schudł tak strasznie i zmarniał. Chociaż to, że on schudł, no wiecie, też mówi się, że kiedyś na przykład nie było ludzi otyłych, kiedy musieli wszyscy w polu pracować, jakieś ciężkie prace wykonywali, to gruby to był jakiś szlachcic albo jakiś burżuj, nie? Albo król, a tak przeciętny człowiek to był chudy. Jak Rewiński sobie odseparował się jakby od świata, on się stawał coraz bardziej samotnikiem, tak jakby ten świat nasz współczesny go coraz bardziej zawodził. Wodził, nie? I on nawet się z rodziną za bardzo nie kontaktował, coraz bardziej lubił być samotnikiem. No i też nie chciał chodzić do lekarza, to też tak, no pewnie jakbyśmy posłuchali, co ma na ten temat do powiedzenia, to powiedziałby, ja nie będę szedł do Konowała mam iść, idź mi z tym Baziewiem, no. Już. Dalej, no.
1: Nie, no, ale faktycznie z wiekiem zmienia się percepcja myślenia. I teraz jestem młody, jestem niezniszczalny, jestem średni, no troszeczkę może mnie rdza chwycić. Jestem stary, cholera, rdza może być inna, ale jak już jestem na końcu, czy w ogóle był początek?
0: Nie zaczynaj, Tomasz, nie zaczynaj z tymi swoimi, z tym końcem idziemy i początkiem.
2: Niebezpieczne tematy.
0: Niebezpieczne, nie, spokojnie, Tomasz.
2: Nie idźmy tą drogą,
0: pogadajmy lepiej jeszcze chwilę o Rewińskim. Z jakich filmów najlepiej go wspominacie, Tomaszu? Jak ci utkwił? Może ten Siara właśnie, no to była chyba jego faktycznie najlepsza rola, taka najbardziej charakterystyczna, znana, no to czemu nie mówić, że Siara, nie? No, tylko tak troszkę mnie zabolało, że media jakby rzadko wymieniają inne jego fajne role, tylko ciągle ten Siara i Siara, jakby tak na odpierdol trochę, nie?
1: No według mnie to jest numero uno Laskowik, który zakwitnął ze Smoleniem w Poznaniu, jako aktorzy. Jeden z rolniczej szkoły, drugi tam z PWST, zebrali się do kupy i błysnęli całą Polską, bo widownia była jak to się pełna. I oni tam wtedy gadali tak niebezpiecznie, że byli bardzo pokryci. Jakieś tam te późniejsze kabarety i filmy w rozbiciu, bo później każdy sam oczywiście funkcjonował, no ale każdy zna Laskowika i kabaret tej, że oni tam mówili o kryzysie, komunie i tam polityce, tak? Potem każdy mówi już o przejściu przez komunę, komuna się skończyła, no to nie było o czym gadać. Jak się skończyła, to o czym gadać? No pierdoła. To może o partii, to może o dupie Maryny, to może o jakiś tam film.
2: Zawsze były jakieś tematy kabaretowe.
1: No tak, ale jak się komuna skończyła, to już tematy się skończyły.
0: Bo jakby ta komuna wymuszała bardziej ambitne trochę tematy, żeby poruszać takie dotyczące naszego życia ogólnie, no i polityki trochę, a polityka no to jest troszkę jednak jakby nie było ambitniejszy temat niż napijmy się w wódeczki, co znikło, kurwa, dawaj tutaj. Tak jak teraz to robią te skecze, to ta komuna wymuszała, a po drugie wymuszała to ciągłe mruganie okiem i takie ukrywanie się, autocenzurowanie, dzięki czemu powstawały fajne, różne takie właśnie ukryte smaczki, mrugnięcia okiem, jakieś aluzje, prawda? No to, co powinno być normalnie w sztuce kabaretowej, bo to zmusza troszeczkę do... To człowiek jak wykryje ten zabieg artysty, że on coś chciał przemycić i to odkryjemy, to w nas wzbudza śmiech i radość. Bo cieszymy się trochę z tego, że odkryliśmy coś. Aha, tu cię mam, tu sprytne, nie? I to fajne było. No. Ta komuna trochę zmuszała do ruszenia głową i publiczność, i twórców. No. O to mi chodzi.
2: No, ale ja też na przykład zauważyłem taką prawidłowość, że właśnie najlepsze kabarety były

0: za czasów komuny i za czasów, jak na przykład rządził PiS. To były jakieś takie najbardziej właśnie podatne na grunt kabareciarze, bo tam najwięcej było takich jaskrawości, które można było wyśmiać. Jak na przykład w życiu nie zapomnę te kabaretu moralnego niepokoju. Przecież Górski to tam był genialny po prostu. Nawet kiedyś ten regularnie było puszczane, nie? Było chyba w niedzielę wieczorem o 19:00. Był właśnie stały repertuar. No i głównie właśnie te ich skecze oscylowały. To było za rządów PiS-u. Dokładnie właśnie za rządów PiS-u. I oni też właśnie w taki fajny sposób ośmieszali nie tylko obecną władzę, no ale też tak wszystko dookoła. Te ich skecze były też takie, no powiedzmy, no taka stara szkoła. Taki humor dość ambitny momentami. Taki abstrakcyjny, bo mi się właśnie podobało. To właśnie było za czasów właśnie jak rządził PiS. No i Ucho Prezesa, nie wiem czy oglądaliście, no to też kurde, no. Całkiem dobrze to wszystko wyszło.
1: Ja się przyznaję, że nie oglądałem. Wydawało mi się to po prostu, nie wiem, to już był czas, kiedy nabrałem takiej niechęci do polskich kabaretów. No wszystkim się można zniechęcić. Jak na przykład, nie wiem, spotkasz dresiarza na ulicy po raz 10 i on ci przypierdoli w ryj, to też nabierzesz niechęci do dresiarzy, nie? Się zniechęciłem i uprzedziłem być może, ale może dobre było to Ucho Prezesa. Napiszcie na czacie, czy wam się... proszę nie wyganiać tutaj, proszę się nie rządzić, panie Dorianie, co wyganiasz Czosnka? To ja mogę wyganiać, a nie ktoś tutaj. No, a Czosnka widziałem, on się reklamuje, słuchajcie, nawet u Kononowicza na kanale, tam w komentarzach, cześć, tam wpadnijcie na... do mnie na kanał, no wszędzie, gdzie tylko może się reklamuje cwaniaczek jeden, no. No a wracając do Rewińskiego, no to kurczę, no popatrzcie, tylu fajnych ludzi w ostatnich latach poodchodziło, nie? Tylu aktorów, tylu fajnych ludzi ogólnie, no kurde, szkoda strasznie. Aż czasami jakby tak nie dopuszczamy do siebie nawet tej myśli, tak ciężko nam się oswoić z tym, że nie ma z nami już takiego Janusza Rewińskiego, nie?
2: No, ale z drugiej strony śmierć i narodziny są gwarantowane i z prochu w proch gwarantowane, a gwarantuje to tylko energia, która to tworzy.
1: No, gdzie w ogóle ta rotacja? Czy mamy jakąś rotację? Jak uważacie, no, czy na miejsce takiego Janusza Rewińskiego się pojawia nowy Janusz Rewiński? To śmiem wątpić trochę, jakby tak... Czasy trochę byle jakości trochę następują.
2: Ja bym powiedział jak buddyści, bo też analizowałem ten tekst buddystów bardzo intensywnie, że wszystkie energie rodzą się wokół siebie i ten prąd, który był z Rewińskiego, wrodzi się z ubytkiem jego niedoskonałości plus karma przyszła do odrobienia, która ma być odrobiona. Czyli generalnie w kabale... Ja tylko powiem tak mechanicznie, no bo to jest tak, ktoś zdycha, no bo nie odrobił lekcji, 20% lekcji jak nie odrobił, to wraca, jeżeli więcej lekcji, to już inna postać nieludzka, czyli jeżeli nie odrobił 20% lekcji, to wraca wokół własnej rodziny, w jakiejś innej formie, nawet niekoniecznie ludzkiej.
1: Szury, to zawsze muszą przejść
0: myślę,
1: na jakieś tematy.
0: Ja myślę, że już wyczerpałem swoje tematy, także no chyba
1: dobra,
0: się z wami grzecznie pożegnam. Trzymajcie się, panowie.
1: No, trzymaj się, panie. Dobrodzieju. Hej, hej.
2: Żegnamy oczywiście, dlaczego szkoda zostać.
1: Bolsuk pisze, a mi Gnatowskiego milion razy bardziej brakuje niż takiego Rywińskiego. No każdy ma swoje jakieś upodobania. Kowal pisze, dresiarze zawsze chcą komuś pomóc, to dobrzy ludzie. Tak, podchodzą do ciebie i pytają się, masz jakiś problem? No to tak, się garną do pomocy właśnie. Inaczej by się nie pytali, czy masz jakiś problem, nie? No.
2: Misja dresiarzy. Czy dresiarz to jest zarobas czy biedak? Bo jeżeli zarobas i nie ma co robić i chce coś zrobić, to jest inna bajka, a jeżeli biedak, no to chyba się nie pyta. Czyli uwaga, bo to jest ważne. Ten, kto ma dużo, nawet adwokaci i profesorowie kradną, żeby dostać noradrenalinę, bo jej się nie dostaje inaczej nawet ze związków chemicznych. Czyli każdy chce mieć to, co chce. I teraz dresiarze, biedacy, bogaci chcą mieć substancję chemiczną, która wytwarza tylko, którą wytwarza tylko organizm po pewnych wrażeniach. I teraz kto chce mieć co? Wszystko chcą mieć wszyscy. Jedni mają za dużo tego, drudzy mają za dużo tego. Nikt nie ma tego enough pośrodku.
1: I zapadła cisza niezręczna. Ale to, co ty sugerujesz, że jest taki rodzaj adrenaliny jakiś tajemniczy, że tylko go dostajesz, jak się bogacisz? Bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem.
2: Nie. Tylko go dostajesz, jak realizujesz siebie. Czyli jeżeli ja siebie zrealizuję, dostaję noradrenalinę, nieważne jak to się nazywa. Niech to się nazywa.
1: No ważne, aby ja bym sobie chętnie sprawdził. Noradrenalina?
2: Może to być adrenalina śmierci, będziesz seryjnym zabójcą.
1: No, noradrenalina, organiczny związek chemiczny z grupy katecholamin, neuroprzekaźnik wydzielany rdzeniowej, nadnerczy. Mobilizuje mózg i ciało do działania. Jej wydzielanie jest najniższe podczas snu. Okej. Okay.
2: Dobra, ale tych adrenalin jest tak dużo, że każdy ma potrzebę ją uzyskania względem swego własnego życia, bo życie wystartowało i ma gwarancję końca. Tak? To już żeśmy przeszli. Tak? Czyli początek, koniec i co pomiędzy? Pomiędzy mam wytyczne, ale mam ograniczenia. A jakie? Lewo, prawo, góra, dół, przód, tył, a może prawo, a może lewo, a może prawo naturalne, a może prawo ustanowione. No ale ja mam wytyczne. No i wtedy co? Muszę to ominąć. No okej, dobra, to ominąłem, ale to? No też spróbuję ominąć, a to? No to już musisz złamać. No ale ja muszę to uzyskać, to co ja chcę. Bo ja mam drogę swoją, ja zaraz kończę. Ja mam przód, tył, góra, dół, ale z prochu w proch.
1: Ale czytam sobie, że ta noradrenalina jest wydzielana ogólnie w sytuacji stresu, niebezpieczeństwa, reakcja, mechanizm walki i ucieczki. Czemu sugerujesz, że ona jest wytwarzana tylko jak się człowiek, nie wiem, dąży do spełnienia się, czy coś takiego? No. Czemu miałaby w ogóle wtedy być wydzielana? No, adrenalina to raczej jest w sytuacjach kryzysowych wydzielana, nie?
2: Najczystsza forma adrenaliny jest w kasynie i tam siedzę sobie 1 000 000, 2 000 000, 3 000 000, 4 000 000, spuszczam się w porki 1,5 centymetra spermy i wiem, że 4 000 000, 8 000 000, 20 000 000, kolejne 1,5 centymetra w porki lecą. Ja już nie chcę żyć, kurde, bez tego.
1: No to fakt.
2: To jest czysta reakcji na organizm, która powoduje reakcję spuszczania bez kobiety, bez seksu, bez niczego innego, bez chemii, bez... To jest hazard.
1: Tak się chyba czasami przedstawia to, że te naturalne sposoby stymulowania, wydzielania adrenaliny to są takie spoko, że to jest wszystko takie naturalne, więc zdrowe dla nas i nieszkodliwe, ale ja nie jestem tak przekonany, czy to jest takie zdrowe uzależnić się od tej adrenaliny i potem ktoś ciągle musi uprawiać jakieś sporty ekstremalne, gdzieś skakać na bungee, robić jakieś niestworzone rzeczy, to też jest coś w tym takiego niezdrowego jakby, jak dla mnie, nie? Nie wszystko chyba, co jest naturalne w jakiś sposób, to od razu musi być dobre dla nas koniecznie w każdej sytuacji, nie?
2: A definicja naturalne to znaczy dla wszystkich średnie, ale jeżeli ktoś się wybija ze średniego, to jest nienaturalny, bo według mnie naturalne i średnie albo przeciętne to jest definicja, która jest głupio zdefiniowana. Nie byłoby herosów, nie byłoby super postaci i nie byłoby legendy żadnej na świecie, gdyby wszyscy nasi średnio jak barany bili w głową w ścianę.
1: No, mam na myśli może to, że naturalne, bo jest to naturalna jakaś reakcja organizmu, a nie stymulowanie się jakąś farmakologią czy dragi, nie? I naturalne, czyli przeciwieństwo sztucznego w tym przypadku.
2: Ale naturalnie naturalnie herosi, oni nie funkcjonują w życiu przeciętnym i tym
1: no. Halo, halo. Jesteś?
2: Słyszę, bo zbieram myśli.
1: Okej.
2: Okay. Czyli naturalnie przeciętni nie stanowią wagi nieprzeciętnych, bo definicja przeciętności jest po przeciwnej stronie nieprzeciętności, czyli przeciętność to jest 80%, a nieprzeciętność to jest 20%, czyli te 20% stanowi inną definicję, a 80% stanowi inną definicję. Te dwie definicje stanowią opozyt pośród siebie.
1: No okej, okay, no rozumiem, ty przedstawiasz trochę inną inne spojrzenie na naturalność, jako na coś niewykraczające poza pewien standard poza typowe zjawisko. No, a ja stawiam przeciwwagę jako dla naturalności, jako coś nienaturalnego, czyli powiedzmy sztucznego, sztucznie się czymś stymulujemy. No, można dwojako na to patrzeć, nie? Chociaż no, tutaj bardziej pasuje słowo przeciętny i przeciwwaga dla niego jakiś tam nadnaturalny, nie? Przeciętny czy poniżej przeciętnej, no a gdzieś tam po przeciwnej stronie tej skali mamy właśnie nadprzeciętny czy ponadprzeciętny, nadnaturalny, no różnie można na to patrzeć, no.
2: I te dwie stoją w opozycji do siebie, tylko dlatego, że jedni są super, a drudzy są nie super. I teraz tylko dlatego, że ta granica jest super i nie super, jedni muszą mieć inną definicję i drudzy muszą mieć inną definicję bez względu na to, co tam się dzieje. I teraz jeżeli jest definicja super, jestem Achilles, jestem Herkules, i płynę czarnym statkiem z trójkątem czarnym, czy ja płynę na śmierć?
1: Dobra, Tomasz, to ja tu polecę już teraz może z mniej filozoficznymi tematami, bo też się ludzie trochę tu niecierpliwią chyba. No, ale dzięki za telefonik, za rozmowę. No i trzymaj się.
2: Dzięki.
1: Do następnego. Hej, hej. U Dublińskiego ostatnio się pojawił Gabryś, Szabel. No i się o mnie wypowiedział, że jestem manipulant i podstępny taki człowiek, że manipuluję, żeby ludzi skłócić, On ma do mnie chyba trochę focha za to, że ostatnio tak na przykład, może słyszał, jak tak jadę na Rosję, na Baćkę i może stąd trochę, nie? I też jakby trochę go rozumiem, on może widzieć we mnie kogoś lekko takiego fałszywego, na przykład z tego powodu, że no bo jak mówiłem, ja do niego nic nie mam i nawet go lubię, ale jego poglądy mi się nie podobają. No to tak, gadam z Szablem, to będę dla niego miły, nie? I kulturalny, a potem on usłyszy, jak ja napierdalam na te rzeczy, które są jemu bliskie i on to kocha. No to może tak sobie to odbierać w sumie trochę. Wracając może jeszcze i podsumowując trochę ten temat tego, co się stało na granicy, tego incydentu, no to można sobie też zadać różne pytania. Kto zawiódł i czyja to jest wina? No, wiecie, to, że być może to, że ten człowiek, ten Mateusz 21-letni, który zmarł po ugodzeniu nożem, gdyby on miał, może on był wystraszony po tym wcześniejszym incydencie, gdzie zatrzymali z kuli w kajdanki, jak to musi działać na morale żołnierzy, że strzelił w powietrze, on nikogo nie zranił, strzelił w powietrze, strzały ostrzegawcze, nie alarmowe, jak to się mówi. Też słyszałem, że to się mówi strzały alarmowe z jakichś tam powodów, żeby to nazwać inaczej, żeby nie było problemów, wiecie jak to jest. No i może, czyli przyczynił się w tym przypadku do tego dowódca, który zadecydował, że trzeba go skuć, powinien iść na zbity ryj, być wywalony, ten przełożony jakiś tam wyższy stopniem. Kto decydował, że tak, a nie inaczej ma to wyglądać, to jest jakby celowe, nie wiem, może to jest znów jakiś ruski agent. Ilu my mamy tych ruskich agentów? Ilu z naszych osób decyzyjnych jest szantażowanych przez jakieś haki, przez... albo po prostu służą Rosji tak naprawdę, nie? Kochają tą Rosję. Ile jest takich sytuacji? No skąd takie irracjonalne zachowanie, żeby zhańbić polskiego żołnierza, żeby go potraktować jak kryminalistę, tylko dlatego, że strzelił w powietrze? Ale to uważam, że to nie są takie super proste sprawy. Też ktoś wcześniej tu na czacie słusznie zauważył, że a co by było, gdyby polski żołnierz zastrzelił faktycznie jakiegoś tam nachodźcę? No to Baćka miałby używanie i propaganda już leciałaby 24 na dobę w białoruskiej telewizji, że Polacy mordują Białorusinów, tak? Może by to pretekstem. My musimy być bardzo ostrożni. Trochę jest tak, że nas jako kraj cywilizowany bardziej wyróżnia to, że my stosujemy pewne standardy, że uważamy, że... Nie traktujemy ludzi jak bydło, nie mordujemy z byle powodu, a potem no, w jakimś mniej cywilizowanym kraju to sobie będą strzelać do siebie, nie? Zastrzelą, zakopią, nic nie było, potem nakłamią coś. Czy my chcemy być tacy? No nie chcemy też w sumie, nie? Więc... skomplikowana sprawa, żeby to nie było pretekstem, że faktycznie zastrzelimy jednego i będzie problem. No. Ralf Czosnek pisze, Krawiec, ty też polityką żyjesz, jak ten radziecki? No Ralf, powiem ci, trudno jest odejść od polityki, wiesz, bo tyle się dzieje cały czas i to są takie sprawy, które nas wszystkich dotyczą, są ważne. I tak naprawdę, jak nie o polityce, to o czym, nie? To o czym gadać? Jakoś tak dziwnie się układa, że jak nie o polityce, to o szurskich tematach, o jakichś tam zjawiskach paranormalnych, nie? Albo o czapce Jana Wojtali, no. I tak się trochę nudno robi, po prostu nie ma o czym gadać troszeczkę. A ty jakie tematy masz u siebie? No, ty masz takie tematy, że ty się żresz tam, wy się żrecie ze sobą cały czas. No to lepsze tematy, ciekawsze? Się żreć ze sobą i przeplatać to szurią, że trzeba jeść sól, bo zdrowa, albo że ziemia jest płaska, no to też nie jest to takie super rozwiązanie, nie? Tutaj by ludzie się wkurwili, marudziliby. O nauce pisze Chili Shot. Za cienki w uszach jestem, wiesz? To musiałby tutaj... zadzwonić ktoś, kto się na tym zna, ale no mogę się postarać, tylko że potem ludzie mi wypominają, nie? Odzwaniam do też waszego ulubieńca tutaj, który nie odbiera póki co, do Marcina Chudzika. On na pewno nie będzie o polityce mówił, tylko o konopiach na przykład. Mam coś dziwnego, bo mam... Bo mam status... Mam zieloną kropkę. Powinienem widzieć połączenie, a nie widziałem. No ale to alternatywny człowiek. Alternatywny ze świata alternatywnego, to może ma alternatywnego Skype'a na przykład. Kiedyś zainstalowałem sobie alternatywnego Skype'a ruskiego, to mi zawirusował komputer od razu.

0: nie zablokowałem twojej osoby, tylko że po prostu nie pojawiło mi się, że dzwonisz, wiesz, i mimo że powinno się pojawić, odzwaniam do ciebie, a ty nie odbierasz. Ja cię kocham, a ty śpisz. No. Spróbuj jeszcze raz zadzwonić, Marcin, to może to teraz mam Skype'a tutaj, to może będę widział, że dzwonisz, to kliknę. No teraz Furiat już dzwoni. Jak odbiorę Furiata, to potem znów nie będę widział, że Marcin Chudzik pewnie dzwoni, no ale no, nie wiem. Cześć Furiacie, cześć.
1: Halo?
0: No, hejka.
1: No, cześć, cześć. Więc tak, powiem w tym temacie. Witam serdecznie. Tak, wiesz, sporo pisałem na ten temat a propos tej akcji z polskim żołnierzem i mówię cały czas. Porównaj sobie, wiesz, sytuację, kiedy załóżmy w Strefie Gazie gdzieś tam Palestyńczyk przechodzi przez jakąś niedozwoloną, prawda, no, nie wiem, mur czy tam zasiekę. Od razu bach i go nie ma. I o tym i się nie mówi. I jestem tylko pewien na 100%, że codziennie ginie kilku, przynajmniej Palestyńczyków. A my musimy tłumaczyć się. No, też z drugiej strony, wiesz, też prawda, bo to jest pewna prowokacja, bo z drugiej strony, jak tam kiedyś tam napisał Zenon, pytanie, czy ci ludzie są już po naszej stronie, prawda, czy też są w strefie białoruskiej, no, w ten sposób. Ale no, i za to, że człowiek, nie wiem, żołnierz, czy tam żołnierze w liży mnogiej strzelali i są aresztowani, nie, dla mnie to jest jakieś kompletne nieporozumienie, wiesz?
0: Zaraz się ustosunkuję, tutaj pogadamy sobie, tylko się jeszcze odniosę, bo tu pisze Retromaniak, Krawiec, słuchałem ostatniej audycji u Orła, nie sądziłem, że jesteś taki. Co ci projekt zrobił, że tak Jana na niego napuszczałeś? Słabo się tego słuchało. No masz prawo do takiego zdania, no ja zresztą się pojawiłem tam na czacie i mówiłem, że owszem, trochę podpuszczałem Jana, ale nie widzę powodu, żeby sobie nie pożartować trochę i nie popodpuszczać Jana, który jest raczej zabawną postacią.
1: Wybitnie.
0: I jeśli ma być tak, że ja sobie nie mogę nawet odrobinę z Dublińskiego zażartować i ja nie mogę trochę podpuścić Jana, bo ja się mam bać, że coś brzydko powiem i że się na mnie obrazi ten czy tamten, to ja to pierdolę i będę jeszcze bardziej sobie, wtedy sobie zacznę łacha drzeć i sobie robić jaja, bo nikt mnie nie będzie terroryzował tutaj, że ja, nie wiem, mi nic nie wolno, ja mam w ogóle jeszcze przeprosić Michała, tak, że nazwał mnie człowiekiem bez honoru, któremu można napluć w ryja, a on mówi, że pada deszcz, to ja jeszcze mam go za to przeprosić, że tak do mnie powiedział, nie, najlepiej by niektórzy chcieli, więc weźcie się tam, odpierdolcie z takimi tekstami, że znów ktoś urażony, że ja coś tutaj tego. I co się wielkiego stało, że trochę podpuściłem Jana i że się śmiałem z całej tej sytuacji. Poza tym nie wiem, czy słyszałeś, pewnie nie, bo jesteś jakiś, nie wiem, zaczadzony Michałem chyba, ale jakoś też się wstawiałem za Michałem i tłumaczyłem Janowi, że też nie do końca się spoko zachowuje, nie? A ty widzisz tylko jedną stronę, żebym Michała całował w dupę, tak? No więc wal się tutaj ze swoimi, kurwa, smraklokami.
1: Ile tych Michałów, cholera jasna.
0: No, sorry się zdenerwowałem, ale
1: no rozumiem,
0: po prostu co ja takiego strasznego zrobiłem? Raczej byłem grzeczny też.
1: Nic.
0: I trochę się po prostu, ja się czasami wczuwam też, kurwa, znowu dzwonił Chudzik i tylko mignął mi, że
1: masz empatię, wiesz, no po prostu jesteś człowiekiem, który zawsze, no ci mówiłem, że jesteś człowiekiem, który chciałby każdego zadowolić, nie? Ale wiesz, no niestety w tym świecie radę tak zrobić. No,
0: no staram się, Furiat, właśnie, i uważam, że to jest raczej chyba pozytywna cecha, że staram się dla każdego być w miarę miły i dla Jana, i dla Dublińskiego, mimo że mógłbym się teraz obrazić, to też wpadłem, pogadałem jak człowiek, i co w tym takiego złego? Czy ja mam, nie wiem, na siłę sobie szukać wrogów?
1: Ja nie widzę złego, akurat ja nic nie widzę.
0: No, a niektórzy może widzą, nie wiem. Cześć, Marcinie.
2: Siemano w kolano.
0: Siemano w kolano.
1: Cześć.
2: Słuchaj, krawiec, ty jesteś między młotem a kowadłem.
0: No trochę tak.
2: No taką pełnisz funkcję tutaj w internetach, więc nie ma się czemu dziwić. Czemu jesteś zdziwiony?
0: W sumie to nie jestem jakoś wielce zdziwiony.
2: No to nie ma, no to słuchaj, no to skoro adoptujesz ten temat, no to co? No to taka sytuacja, wiesz. Musisz być asertywny.
0: No, trochę asertywny, ale też trochę jakby starać się, wiesz, zrozumieć różne osoby i różnych tu dopuścić do głosu, nie? A nie, że zaraz tego zbanuj, z tym nie gadam, ty spierdalaj i się poobrażać na tego i tamtego. No nie, no trzeba trochę zachować jakiś zdrowy rozsądek w tym wszystkim i to takie dziecinne też się poobrażać na wszystkich albo kogoś tam faworyzować. Po prostu no, trochę pełnię faktycznie taką rolę tutaj człowieka, który łączy, a nie dzieli, niczym Komorowski, nasz były prezydent. No i taka rola, no i to trzeba trochę się też z tego wywiązać i dać do głosu dojść różnym osobom. Nawet tobie, Marcinie, trzeba dać głos.
2: Prawie, dziękuję za twoją szczerość oraz aprobację. Aczkolwiek 9 lat twoje tutaj atencji w internecie zobowiązuje do tego, aby być asertywny, tak jak wcześniej wspomniałem, aczkolwiek dopasowywać się do narracji dzwoniących oraz starać się jakoś im tutaj no, nie ubliżać przede wszystkim, bo zależy w jakim stanie ktokolwiek dzwoni, zależy w jakiej intencji również i też dzwoni. Więc tutaj asertywność, jeszcze raz powtarzam po raz trzeci, jest twoją piętą achillesową, którą nie wolno przeciąć.
1: Tak, to prawda. No wiesz, ale też nie mówmy teraz, to nie jest audycja o wadach krawca, czy tam o wadach prowadzących ludzi, załóżmy pewne radia. My teraz mówimy o pewnej znaczonej sprawie, o po prostu o morderstwie żołnierza i o aresztowaniu, co się mnie wydaje skandaliczne, polskich niektórych żołnierzy. Dla mnie to jest, mówię jeszcze raz, dla mnie to jest tak, broń granicy, ktoś atakuje, kulka w łeb, najpierw masz strzały ostrzegawcze, później napierdalasz skałacha. I wszystko, koniec tego.
2: Przepraszam, ja tylko przerwę, jako forma tutaj żołnierska, gdyż byłem żołnierzem zawodowym. I tutaj pytanie do ciebie. Jaki strzał ostrzegawczy w głowę? Czy tutaj kłania się na przykład prawo użycia broni? Jeszcze jak w powietrze?
1: No powiedzcie, strzał ostrzegawczy.
2: Czy ty, kolego mój serdeczny, byłeś kiedykolwiek na warcie? Wiesz, co to znaczy warta?
1: Że nie byłem nigdy na warcie. Nie byłem też w Czerni. Ale
2: byłeś, tak?
1: Moja ciocia była w Czerni i tam właśnie sprzątała.
2: Kolego, teraz tutaj sarkazm z twojej strony jak najbardziej... Sarkazm.
1: Człowieku,
2: tak, poczekaj.
0: Skupmy się może na temacie, bo tutaj niepotrzebnie
2: nawet tutaj
0: od tego
2: na
0: tematu.
2: No to kolega, krawiec. Kolego, jesteś sarkastyczny.
1: A gdzie tam?
2: Pominając to, że pojęcia nie masz, jak wygląda służba wojskowa, jak wygląda ogólnie prawo użycia broni,
1: rozumiem.
2: Bo pojęcia nie masz do zagadnienia, rozmawiając z żołnierzem, kolego zawodowym, gdzie ma prawo się wypowiedzieć w kwestii tej, o której ty tutaj
0: Furiat, nie przekrzykuj. Kurwa, Furiat, nie przekrzykuj Marcina. Jak jeden mówi, to daj mu skończyć zdanie, a nie ty się tak wtryniasz strasznie. Mi to wkurwia, wierz mi, że mi to wkurwia, no. Jednego zdania nie dasz dokończyć, tylko cały czas kurwa, i, no i nie da skończyć, no. Weź trochę cierpliwości, daj dokończyć, no.
2: Nie, z pełnym szacunkiem, krawiec. Furiat w życiu nie był w wojsku. W życiu nie trzymał broni w rękach, bądź w ręku. Nigdy nie używał zagadnienia prawa użycia broni, bo to trzeba wykuć na blachę. A ty, skoro nie masz pojęcia, a się wypowiadasz na temat żołnierza, to ty jesteś, kurwa, cienki bolek. Więc sklej pizdę i się nie wypowiadaj.
0: Panie kolego, no też bez takich tekstów, co? Do Furiata.
2: Przepraszam.
0: Dobra, słuchaj, bez tutaj ad persona jeden i drugi, tylko może na temat konkretnie. Czy dobrym rozwiązaniem byłoby, jest to, co teraz niby wprowadzają, żeby dostawali broń gładkolufową i gumowe kule? Moim zdaniem to brzmi okej, nie?
2: Zawiesił mi się telefon. Czy możesz powtórzyć?
0: Broń gładkolufowa plus gumowe kule. Czy to jest dobre rozwiązanie? Mi się wydaje, że może to być właśnie to, nie?
1: No po to.
2: Ja tylko przerwę w formie technicznej jako rusznikarz, gdyż moją poprzednią służbę w wojsku miałem taki przydział, to się nazywa rusznikarz. Teraz tak, ostatnio, w grudniu to było, to było chyba w nocy, 12:02 w nocy, rozmawiałem z naszym serdecznym kolegą, jak on, a wiecie co, na YouTubie on jest słynny, aczkolwiek zapomniałem jego ksywy. Ale nieważne. Ważne to, że on powiedział, że można sobie kupić taką krótką dubeltówkę na naboje CO2, czyli takie kartridże sprężone. I ja mówię w formie takiej technicznie oryginalnej, można sobie z tego strzelać, a w formie po tuningu mówię, czyli przekraczając 17 dżuli, gdzie później wskutek tego tuningu, no to trzeba zarejestrować broń na pobliskiej jednostce policji, gdyż ona przekracza tam nominalną barierę dźwięku, tak zwaną 17 dżuli, później wskutek czego po tuningu trzeba, jeszcze raz powtarzam, rejestrować tą broń na posterunku policji. Więc wtedy można jej używać do celów rekreacyjnych oraz sportowych. Ale do czego namierzam? Taka dubeltówka po tuningu CO2 przekracza 17 dżuli. Ona jest dostosowana do miotania kulek gumowych, aczkolwiek też i ołowianych. Po tuningu taka pseudo śmieszna dubeltówka jest w stanie, od razu mówię, przebić na wylot punkt w postaci człowieka bez najmniejszego problemu. Więc bez zezwolenia można sobie nabyć taką dubeltóweczkę, zrobić tuning, zarejestrować i masz broń.
0: Ale to co teraz opowiadasz, to jest jakiś totalny farmazon, albo ja czegoś nie rozumiem.
2: No, czy ty mówisz, jaki farmazon?
0: Chcesz, żeby dawać żołnierzom, żeby nie musieli mieć zezwolenia przerobione na CO2, i wtedy mogą napierdalać jakieś dziwne rzeczy. No to chodzi o to, żeby była broń nieśmiercionośna. Na przykład właśnie gładkolufowa.
2: Nie żołnierzom, cywilom nie dawać, tylko sobie mogą kupić.
1: O czym innym mówimy? Mówimy teraz o granicy, tak?
0: I żeby wysłać cywili, żeby na granicy...
3: Właśnie, ja dzwonię z komisją, żeby wrócić troszkę do korzeniów rozmowy.
4: Ale co wy pieprzysz?
0: Ale czemu, skoro... Już ci, dobrodzieju, oddaję głos. Skoro, wiesz, ty po prostu, Marcin, niepotrzebnie odpływasz i robisz dygresję, bo mowa była o tym, jak tu na granicy sobie dać radę z tą sytuacją, a ty chcąc się chyba pochwalić, że coś wiesz, zaczynasz w innym trochę temacie, żeby tutaj cywilom dać przerobione CO2 i to jest, wiesz, i to wtedy rozmowa schodzi na manowce, o to tu chodzi, nie, bo się przestajemy się rozumieć. No to zaraz tak, na manowce, bo albo rozmawiamy w tym momencie o sytuacji na granicy.
2: Daj cywilowi, moment, w Szwajcarii każdy cywil, szwajcarski obywatel ma broń, okej? Okay? Dlaczego nie Polakowi?
0: A to jest inny temat, ty nie rozumiesz tego, nie?
2: No to jak inny temat? Nadchodzi wojna, Polak się musi bronić. Ja mówię tutaj o
3: prostym
2: przykładzie broni.
3: Wróćmy do meritum. Możemy wrócić do poważnych spraw?
0: Dobra, oddaję głos dobrodziejowi, bo on coś pewnie na temat powie bardziej.
2: Ale wy rozmawiacie z żołnierzem.
0: Bo cię daj powiedzieć dobrodziejowi.
3: Właśnie dlatego zadzwoniłem, bo skoro się podajesz za żołnierza i na pewno masz jakąś tam wiedzę na ten temat. No bo w sumie Furiat, co by o nim nie powiedzieć, to zapytał naprawdę, naprawdę bardzo ważną rzecz. Jak mamy się bronić na tej granicy? A ty mu zakwestionowałeś, że coś tam na...
2: Jak co zrobiłem? Było, że... Jeszcze raz.
3: Zakwestionowałeś to, co on mówi. Zakwestionowałeś to, co on mówi i powiedziałeś, że on nie wie, na czym polega prawo użycia broni. I właśnie chciałbym, żebyś to wyjaśnił ten temat.
2: A kiedy można używać broni? Nie wciskaj się armazonu. Nie, ja o nim nie mówiłem. Absolutnie nie miałem.
3: Ja mam
2: swój film. Kolego, ja mam swój film, opowiadam o swoim filmie. Niczego nie kwestionuję nikogo.
3: No, przeżywałeś Furiata, że on nie wie, o czym mówi.
2: Nie.
3: Chciałbym, żebyś powiedział. No tak powiedziałeś, nie? Nie wiem, Furiat, mylę się? Albo Krawiec?
1: Przecież... Ja to pamiętam, oczywiście, że tak.
3: Przecież go wyśmiałeś. Chciałbym, żebyś powiedział, na czym właśnie polega to prawo używania broni. W jakim celu i kiedy można na przykład używać strzałów ostrzegawczych, a kiedy można po prostu strzelać.
1: Wtedy, kiedy jesteś żołnierzem oczywiście, prawda, na granicy.
3: A Marcin Chudzik podaje się za żołnierza, więc niech wytłumaczy, jak to wygląda. Chciałbym to usłyszeć.
2: Co kiedy możesz strzelać? Zależy, kolego, zależy na co masz uprawnienia na broń. Do celów sportowych na przykład.
3: Nie możesz. Jak jesteś już na przykład w WOCie.
1: Nie na jak broń, jesteś w WOCie. Długą, no to pytanie.
2: Ale o czym wy, ale co wy fantazjujecie, ludzie? Ja mam uprawnienia na broń.
3: Ja ci daję
2: wiem, do jakich celów mogę się odnieść. A wy tutaj już spekulujecie, co by było, jakby była wojna w Polsce. Do kogo można strzelać, z jakiej broni? Czy wy, kurwa, macie pojęcie w ogóle, o czym wy mówicie?
3: Czytałem proste pytanie.
1: I to nie jest...
3: Dobra, jeszcze raz. Ja ci tak obrazowo opowiem.
2: No dawaj.
3: Jesteś żołnierzem Wojska Obrony Terytorialnej. Jakie masz uprawnienia?
2: Kiedy możesz strzelać? Dlaczego mi tutaj imputujesz, że jestem? To jest złe zagadnienie. Ja zadaj to inaczej. To jak byś
3: pytanie.
2: Był, posłuchaj, jak... Cicho. Zadaj pytanie w ten sposób. Jak byś był? A nie mów mi, że jestem, tylko jak byś był żołnierzem? Słucham dalej.
3: Dobrze. No dobra, skoro mówisz, że jesteś zawodowym żołnierzem, to jakie miałbyś uprawnienia, jakbyś był na granicy? Jako zawodowy żołnierz. Co mógłbyś robić, a czego nie mógłbyśmy robić? To jest bardzo proste pytanie. Nie wiem, czy ja jakoś tam...
2: Ty już mówisz, że ja jestem żołnierzem. Jakbyś był?
3: Sam mówiłeś, że byłeś żołnierzem.
4: Ja ci nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo ty mi insynuujesz, że ja jestem w tej sytuacji, w tym miejscu. Więc ja tobie nie odpowiem na to pytanie, sorry.
3: Ale powinieneś chyba powinieneś znać jakieś procedury.
4: Powinieneś się zesrać, o tak ci powiem. Zesrać się powinienem.
3: Oj,
4: w nawiązaniu do twojego pytania.
3: Marcin,
4: skoryguj pytanie. Proszę cię,
3: dobrze.
4: Zadaj pytanie jakie, w formie jakie uprawnienia tak zwanej
3: obecnie
4: trzeciej.
3: Ma,
4: posłuchaj.
3: Jakie, w formie jakie trzeciej, uprawnienia obecnie na granicy ma osoba pilnująca granicy przed uchodźcami?
4: Jeszcze raz ci powtarzam. Zadaj pytanie w formie bezosobowej.
3: Dobrze, no zadałem.
0: Chyba dziabnięty jakie mocno jesteś, co? Ma... Chudzik. Chyba dziabnięty jesteś mocno, nie? Coś tam było, nie? Bo coś ci się język plącze i taki i kumacja troszkę siada.
3: Ja staram się mówić łopatologicznie. Nie wiem, kurwa, czy ja mówię w jakimś skomplikowanym języku?
0: No z pijakiem z pijakiem się ciężko rozmawia, dobrodzieju, no wiesz, no.
3: No ja wiem, no kurde, ja też za kołnierz nie wylewam, no ale jednak skoro on się podaje tutaj, że był zawodowym żołnierzem, no to oczekuję jakiejś tam konkretnej odpowiedzi.
0: Zadaj mu pytanie w formie pisemnej.
4: Ty krawiec nie leczy. Ty krawiec, kurwa, pizdą świętą nie jesteś. Więc nie jesteś, kurwa, lepszy, bo nieraz napierdalałeś na live, po spożyciu uchwaliłeś się.
0: Apeluję do ciebie, Marcinie Chudziku, żebyś wystosował do mnie tą odezwę na piśmie w tym momencie.
4: A, na piśmie, tak? Na piździe może, nie na piśmie. Okay,
3: dobrze,
4: może...
3: dobrze, Marciku. Bo ja ci powiem tak, że ja lubię ten twój strumień świadomości, jak czasami tak odpływasz, nie tam mówiłeś, kurczę.
4: Ale słuchaj, co...
3: Lubię to... nawet twoje filmiki, jak tam naprawiasz te swoje ale... samochody, nie?
4: Dobra, nie ma.
3: To dla mnie naprawdę odpoczywające, nie? Ale kurde, ci teraz zadaję konkretne pytanie.
4: No to ci tłumaczę konkretnie, słuchaj.
3: Jakie uprawnienia ma osoba chroniąca granicę?
4: Słuchaj, chroniąca granicę...
3: Czy to jest zrozumiałe, czy nie?
4: Słuchaj,
3: czy mam się doprecyzować?
4: No to posłuchaj, o co. Granice wyznaczają rządzący.
3: Okej.
4: Okay. Rządzący. Nie ci, którzy topają przy granicy, wypasając krowy, idzie sobie, przekracza granicę, bo mu krowa spierdoliła.
3: Ale nie mówimy o tych, co wypasają krowy, tylko o tych, co bronią granicy. Jak oni się mają zachować? Dlaczego na przykład zjebałeś furiata, że on mówił o tych strzałach ostrzegawczych? Wytłumacz to.
4: Słuchaj, jeszcze raz ci powtarzam. Granice ustalają rządzący. Ci, którzy przekraczają granice, to są osoby nieświadome. Być może które mają zapłacone, żeby tą granicę przekroczyć. I tu się zaczyna cały pretekst. Czaj? Kasa.
3: Nie, to są ludzie, którzy zostali wpuszczeni na teren Białorusi, bo im obiecywano nie wiadomo co. I okazało się, że tam jest bieda? I oni chcą na za.
4: Kasę! Czaisz, rozumiesz, słuchasz? Kasę.
3: Słucham cię, tylko że z tego...
4: Więc jakie masz wątpliwości? Po co oni to robią?
3: Dobrze. To jest jedna kwestia, ale...
4: Kolejna jak jest.
3: Ja cały czas wracam do meritum. Jak ma się zachować ten żołnierz?
4: A to jest meritum. Stary, kasa rządzi światem. Rozumiesz?
3: Dobrze,
4: kasa,
3: ale mówmy już o szczegółach. Jak ma się zachować ten biedny żołnierz? Ten biedny... To nawet nie jest żołnierz, tylko na przykład on należy tam na przykład do WOT-u czy do Straży Granicznej. To nie zawsze są żołnierze. Jak oni mają reagować na ten napór? Powiedz mi, jako zawodowy żołnierz. Tak po prostu.
0: No proste pytanie, czy coś więcej wiesz o uprawnieniach, jakie mają w tym momencie, tak? Jak to rozumiem, dobrodziej o to pyta. Jak nie wiesz, Marcin, to miej odwagę po prostu powiedzieć, że w tym akurat się nie orientujesz, nie wiem. Mimo, że byłeś zawodowym żołnierzem, to nie jesteś na bieżąco z tam, jakie mają uprawnienia i już powiedz po prostu nie wiem, nie bójmy się tego. A nie filozofujesz tutaj i coś tutaj trele morele jakieś uskuteczniasz. Chudziku.
3: No Marcin, no krótka piłka, nie? Myślę, że tu nie ma jakiejś zawiłości w tym zapytaniu. Dobra, ja Marcin... jak tam nie podpuszczam, tylko
0: o, po prostu zwyczajnie. Se poszedł, jak to dobrze w sumie.
3: No to w takim razie też się rozłączam, rozłączam się. No bo no. W sumie. No. Co ty, chciałem
0: to powiedzieć? Tak, a propos tutaj, może trochę nawiązując do Marcina, nawet to podpisano. Gdzieś tam pisiory coś kombinowały i podpisały jakąś deklarację ze Związkiem Myśliwych, że ci myśliwi mogliby wspomóc naszą obronność i swym doświadczeniem jakby nas wspomóc w obronie granic. Jakieś takie, wiesz, farmazony jak z Bolka i Lolka. Ty sobie to wyobrażasz, że myśliwy tam z dwururą idzie gdzieś i napierdala, kurwa, w tych Białorusinów czy innych na granicy.
3: Nie, no wiesz co, to nie jest takie głupie, bo nie, na przykład ja pracuję z gościem, który jest myśliwym od paru lat i do niego cały czas piszą listy z wojska, że chcą go właśnie do armii. Bo on też, że jest myśliwym, to jeszcze odbywał służbę wojskową w artylerii. Także no... On ma jak najbardziej pojęcie, wiesz, jak to wszystko działa, jak to wszystkie nowoczesne broni. On jest na bieżąco, nie, z tymi wszystkimi nowinkami, nie? Także myśliwi te są. Wiesz, to by się kojarzy, że on chodzi strzelbą i strzela na przykład tam do borsuka, do sarny i tak dalej. Nie? Oni są jak najbardziej obyci z bronią. Oni są na bieżąco z nowinkami. Niech cię to nie zgubi.
0: Jeszcze jedno słowo, retromaniak, i wylatujesz, bo zaczynasz mnie wkurwiać już swoimi głupawymi tekstami tutaj po prostu. Weź się odwal ode mnie i idź stąd najlepiej, bo mi się kończy cierpliwość naprawdę. A propos, są różni myśliwi pewnie. Jest jakiś myśliwy Janusz, co mu się myli, grzybiarz z dzikiem na przykład, i tam były takie przypadki. A jest i taki myśliwy, co w wojsku był, wiesz, i może się zna. I to jest też trochę właśnie problem, który znów się tu pojawia z zarządzaniem, bo wysyła się niezłych specjalistów, wiesz, jakiś tam czołgista, jakiś tam potrafi CKM obsługiwać, a ich wysyłają na tych, nie wiem jak to się nazywa, do patrolu, nie stróż, nie gwardzista, ten, jak to się mówi fachowo, co patroluje. Jest taka jakaś nazwa na tego, co patroluje. Wartownik, o. Na wartownika zwykłego. Co to wymaga najmniejszych kwalifikacji w sumie, nie? No chodzisz i czujny jesteś, nie? No, a wysyłają tam naprawdę świetnych specjalistów i to jest takie zniechęcające dla ludzi, nie? Bo oni by się chcieli dalej szkolić w tym, w czym są dobrzy. I potencjału marnowanie też w pewnym sensie, prawda? Takie degradowanie kogoś na wartownika. Idź i łaś, i siedź, i łaś. A on specjalnie może poszedł do wojska, żeby się szkolić, żeby się rozwijać w tym, w czym jest dobry, nie?
3: Także to...
0: I tak to u nas jest tutaj, właśnie, widzisz, panie.
3: Tutaj trochę leży właśnie system rekrutacyjny, że nie potrafimy się poznać na dobrych fachowcach. Nie? Tak, to jest poważny problem. Chociaż na tym moim koledze, to jest też przy okazji mój kuzyn, nie? To jednak chyba się na nim poznali, bo tam nawet mu oferowali pracę jako podoficer. Chociaż on tam wojsko skończył jako kapral. Nie, to w sumie też jest podoficer. No, ale mu tam zaproponowali jakiś tam większy awans, że no, już tam blisko oficerki.
0: Nie, no, z tym, że nie, on się tam, pan, no.
3: On się tam wymiguje, no bo jednak ma tam żonę i trójkę dzieci, no i jednak się nie pcha na tą wojnę w jakiejkolwiek formie. No.
0: Nie banuj za prawdę, retromaniaku, tylko po prostu szczujesz i kłamiesz, bo pisałeś wcześniej coś, że teraz Michał powiedział, że będzie na mnie brudów szukał i ty jesteś jednym z tych, którzy właśnie szczują, kłamiąc, bo nie wierzę akurat, że on coś takiego powiedział.
3: Widzisz, Krawiec, teraz masz pełno takich karaczanów. Nie wiadomo skąd się wzięli.
0: Tak.
3: Ja tak dużo widzę techników, chociaż tak Orła nie oglądam, ale z tego co tam mi ptaszki ćwierkają, no to właśnie dużo techników się pojawia u niego i też go tak właśnie podpuszczają. Także sobie uważaj.
0: Słuchałem ostatniej audycji, byłem tam na czacie, pisałem trochę. Michał, owszem, był trochę niepocieszony moim zachowaniem, że niepotrzebnie prowokuje Wojtale i tak dalej, ale nie wypowiadał się na mój temat jakoś tam strasznie źle, było w miarę spoko i nie czuć było jakiejś wrogości. A ty przychodzisz i pajacujesz tutaj, szczujesz, udajesz, kręcisz, fejki rzucasz, żeby zrobić zadymę. No
3: widzisz,
0: tylko. Więc nie zgrywaj świętoszka, tylko...
3: Bo on ma takich właśnie doradców. On ma właśnie takich doradców, nie? Oni go tam podpuszczają ładnie. Michał może sam sobie, chociaż ja się do niego dość tak zraziłem od jakiegoś czasu, ale on może tak sam sobie nie jest taki zły, ale ma taki kurwa właśnie.
0: No, on też już się trochę uodpornił jakby chyba na to, bo też go tam podpuszczają, a on mówi, nie, to coś nie dowierzam tu, że to krawiec coś takiego, że krawiec na mnie napierdala. To proszę mi wysłać tutaj timestampa, to sprawdzę, ale coś mi się nie wydaje. Więc też już się trochę uodpornił na to szczucie wasze. A po co w ogóle tak podpuszczacie? Co, to będzie jakaś frajda, jak się, nie wiem, jakbyśmy
3: nie
0: tak
3: wiem,
0: się...
3: Kurwa, ci ludzie już tak mają, nie? To są karaczany tak zwani.
0: Jak pójdziemy z Michałem na noże, to co, to będzie jakaś taka zabawa super?
3: Tak, oni się przy tym dobrze bawią. Im właśnie o to chodzi.
0: Ale to nie nastąpi, bo nie jesteśmy aż takimi tempakami, żeby się dać od razu łapać i w razie czego nawet jakby coś było, to jeden do drugiego zagada pewnie najpierw i się zapyta po prostu i wyjdzie, że więc czego wy oczekujecie, że co, że się tak łatwo damy zrobić? Wkręcić?
3: Zależy w jakim jesteś stanie. Bo też tak musisz to uczciwie krawiec powiedzieć, że jak jesteś najebany, no to łatwiej się podesz takim.
0: No w sumie tak, no, też prawda. No?
3: I właśnie, i oni na tym bazują.
0: Też wcześniej ktoś proponował, słuchaj, broń, że można by użyć tej broni dźwiękowej, to te L-rady na przykład, tak? Takie, wiesz, do pacyfikowania tłumu. To by było w sumie może dobre rozwiązanie na granicę, bo to jest broń nieśmiercionośna, odstraszająca, skutecznie. Człowiek przy takim ataku dźwiękowym to w panikę wpada taką trochę i zwiewa po prostu, nie?
3: Tak. Wyposażyć jeszcze wojsko w odpowiednie słuchawki, żeby sami na to nie reagowali? No tak. Ma to sens, jak najbardziej.
0: Dużo jest dobrych rozwiązań. Wydaje mi się, że nasze władze, wojsko, to wszystko jest takie strasznie skostniałe i oni się wszystkiego boją. Tak jak z tymi strzałami. Też tam padły takie zarzuty, bo wiecie, ja jestem z sercem jak większość Polaków za polskim żołnierzem i tak dalej. No ale zawsze też dążymy do jakiejś tam uczciwości. No i padły takie zarzuty, że oni faktycznie, ci aresztowani, przekroczyli tam uprawnienia, że strzelali przez ten płot po prostu. No ale to też... Jakoś tak inne...
3: Nie, bo inne, oni, no. To poszły rykoszety. Bo nikt nie udowodnił, że strzelali prosto w płot.
0: No, a tylko to też jest zawsze jakoś dziwnym trafem. Inni to są zawsze za sobą. W jakiejś tam Rosji czy w USA to zawsze będą bronić w zaparte swojego żołnierza. Mhm. A u nas z byle powodu...

0: tak zaatakował Furia, tak, do którego też się często przypierdalam, bo on czasami pisze taki farmazon, że to jest koniec, ale w tym momencie się do niego przyjebał bezpodstawnie. I nawet nie potrafił tego wytłumaczyć. Także
1: no. No dobra, to dziękuję za rozmowę. Na razie.
0: Dziękuję również. Trzymaj się.
1: Hej.

0: Sam się rozłączyłeś, chudzik, albo ci się internet skończył, bo masz tam na wiadra cały czas ten internet. Więc też bez jakichś oskarżeń tu, że ja rozłączyłem. Ja nikogo nie rozłączam, a jak rozłączę, to informuję. Mówię, idź już sobie, bo mnie denerwujesz, papa, i rozłączę. Ale zawsze powiem, a nie tak z przyczajki, z partyzanta, nie? No, zresztą jesteś w stanie wskazującym za bardzo. Ja nie lubię z pijanymi gadać na antenie. Mnie denerwuje to. Nerwowy się robię. Więc jak ktoś jest, nie wiem, po dwóch piwkach czy coś, to i ma mocny łeb, to proszę dzwonić. No, jak ktoś tam lekko jest dziabnięty, to proszę dzwonić, ale nie jak już ktoś jest taki zniszczony, no, bo sobie tam wypił więcej, to już proszę nie dzwonić wtedy, bo chyba, że prowadzący jest już mocno pijany, to może wtedy, ale wtedy to jeszcze bardziej dojdzie do jakiejś awantury. Moim zdaniem to celowo nagłośniona akcja, żeby ocieplić wizerunek polskiego wojska. Niedługo mogą potrzebować chętnych, pisze Sasza. To raczej to, co się wydarzyło, to jest chyba zniechęcające. Żołnierzom siadło morale, podobno mocno. Pokazuje to polskie wojsko wcale nie w jakiś taki fajny sposób, żeby się chciało tam iść, nie? Że coś zrobisz, byle co, szczelisz w powietrze. Kurwa, to co to jest za wojsko? To po co ten karabin tobie dają, że co, że strzelisz na postrach i cię w kajdanki, tak? To bardzo zachęcające i ocieplające. Bez przesady. To była akcja ustawiona, żeby przed wyborami, tuż w niedzielę wybory, przypominam, do Europarlamentu, żeby wysłać komunikat, że Tusk morduje polskich żołnierzy. No, to tak się zachowują ci z tej drugiej strony. To ja autentycznie, ja nie poważam Tuska za bardzo i całej tej ekipy, i lewicy, i tak dalej. Nikogo nie poważam za bardzo dzisiaj, ale już chyba wolę tych niż tamtych, co tylko judzą, kłamią, kradną. Straszni ludzie, okropni. Wiadomo, że to kiła i syfilis trochę, no ale wiecie, to czasem można wybrać, nie? Nie wiem, może na przykład syfilis jest mniej. Jest być może mniej zabójczy syfilis niż kiła, bo tak się mówi, no, wybór między kiłą a syfilisem, ale może słyszałem, że kiła to atakuje mózg na przykład, nie? A syfilis może nie, nie wiem. Marcin Chudzik ponownie na antenie, no, cześć.
1: Cześć jak czapka. Tutaj kiła i mogiła. Słyszałeś takie pojęcie?
0: No jest takie powiedzonko.
1: Jest takie powiedzonko, a ono się nie wzięło z powietrza.
0: To coś takie powiedzonko w stylu chuj dupa i kamieni kupa, no kiła i mogiła, no. I to rozumiem, tutaj temat rzuciłeś ciekawy w tym momencie, sobie pogadamy. No, kiła ja czy tak... mogiła?
1: Dobra, ty tak nie bądź taki sarkastyczny. Bo,
0: a czemu nie? To nieładnie jest być sarkastycznym?
1: Ładnie, bardzo. Zależy do jakiej osoby, zależy od...
0: Do jakiej osoby? A co, ty jakiś lepszy jesteś, czy co?
1: Ja jestem zwykły rolnik.
0: Rolnik sam w dolinie.
1: Aha, uprawiający konopie, hello. Nie ma lipy. Taka różnica.
0: Nieładnie jest mówić o konopiach komuś, kto ich nie ma i mu brakuje, bo to jest takie jakby

0: jakbyś się chwalił, ale mam tu przed głodnym, jakbyś tak się chwalił, ale mam tu jedzonko dobre, ale pyszne, jak ładnie pachnie. No,
1: Krawiec, ale ty jesteś taki, jakby to powiedzieć, wybredny. Bardzo wybredny.
0: Czemu wybredny?
1: Czemu? Bo nie skłoniłeś się na moją ofertę, która była za darmo. Chciałem ci wysłać kurtkę. Jak potrzebowałeś na zimę kurtkę puchową, no ogólnie chciałeś ciepłą kurtkę. Ja ci tą kurtkę zaoferowałem. Pamiętasz?
0: No coś za darmo, było, coś było, tak.
1: Za darmo kurtka, ale co w tej kurtce, jakie pakiety były w kieszeniach, to ty na przykład swoim ciasnym rozumowaniem nie byłeś sobie w stanie wyobrazić. Bo ja kurtkę tobie chciałem wysłać za darmo, z full pakietem i tego nie przyjąłeś.
0: Mhm. Może się odezwę, jeśli jeszcze nie jest za późno, ale może już za późno. To nie.
1: Pamiętasz?
0: No było, było. No.
1: Kurtka nadal czeka. Więc tutaj nie marudź, że nie masz nic, bo mógłbyś mieć wiele, tylko odrzucasz.
0: A jak ktoś mi przetrzepie tą kurtkę, ja się teraz boję, że ktoś tam zaglądnie i powie, o, tu bez podszewki no ta to... kurtka.
1: Ale jaki ty masz problem? Ty tej kurtki nie otrzymałeś, więc czego się bać?
0: O, kurtka na wacie.
1: A, widzisz.
0: Ja sobie załatwię chyba teraz receptę na...
1: Tak.
0: Na różne nie, rzeczy, nie, bo fajnie, wiesz co, fajnie. Dużo dobrego słyszałem o darach mamy natury na receptę. Na przykład i ludzie bardzo, bardzo chwalą, wiesz, że...
1: Krawiec, tu chodzi rzeczy. O legal. Nie, że chwalą. Słuchaj, każdy się boi. Wiadomo czego, wiadomo co miałeś, co przeskrobałeś, jakie były konsekwencje. Za głupotę. Za dary matki natury miałeś, kurwa, przypał. Bolejesz do dzisiaj. Bardzo dobrze wspomniałeś, że trzeba sobie załatwić receptę, mieć tam 10 gramów, dajmy na to, co tam Deutsch, czekaj, co oni tam oferują. Nie pamiętam. Przypomnę sobie, zaraz powiem. 40 zł recepta online, jakiś tam... Wiesz, co będę tutaj tłumaczył.
0: Ja na słyszałem,
1: legalu,
0: że...
1: Nie w kieszeni.
0: No. Muszę sobie załatwić tą receptę.
1: Na legalu. 40 zł pozwolenie. A skąd ty masz... Wypadałoby kupić tak zwaną... Czekaj, Aurora. O, Aurorę. Niemcy, Deutschland Aurorę dają. Chyba, że się mylę. To stary, masz na legalu, a jakie później ty masz tam zapakowane zioło, od kogo, kto w to wnika?
0: No nie bardzo, wiesz, nie bardzo. Słyszałem też o takich problemach, że wnikają jednak, czy to masz to z tej recepty, to tak wiesz, no...
1: Mają do tego chemię, żeby to zbadać?
0: Tak, tak. To znaczy, wiesz, no po prostu nawet, tak. Słuchaj, nawet...
1: Na THC masz tam 12-15% THC po recepcie w pudełku, no to powiedz, jakim cudem, jeżeli ty później sobie tam doładujesz jakieś tam inne zioło, jakim cudem chemicznie oni są w stanie zweryfikować, że to nie jest Aurora Deutschland?
0: Być może i by byli, ale fakt, w takiej sytuacji, jak ty mówisz, to może się to, prawdopodobnie się to skończy na niczym. Nie będą w stanie, nie będą tego sprawdzali, ani nie przyjdzie im do głowy. Ale co innego, jak ci przyjdzie paczką i cię tam przydybią i dojdą pod jaki numer, coś wiesz, no to wtedy już się nie wytłumaczysz, że to ci z apteki przysłali, prawda?
1: Ale o czym ty mówisz, stary? Przecież ja mam wszystko na legalu, ja ci wysyłam mój certyfikat. Ja jestem zarejestrowany, stary. Wejdź sobie na gov.pl, Marcin Chudzik, jestem 11 na ogólnopolskiej liście gov.pl jako przetwórca konopi.
0: Jak ale ty mówisz o siewnych, mówisz o siewnych chyba cały czas konopie.
1: Dobra, kurwa, tak? Wiesz, konopie to konopie.
0: No nie, według bo niektóre są, mają więcej THC, a niektóre znikome ilości THC.
1: Pierdolę, jeszcze raz się tłumaczę, wysyłam ci zioło. okej.
0: Okay. No ja wszystko rozumiem, ale to nie zmienia faktu, że ty możesz być legalnym hodowcą, ale ja otrzymując to, popełnię przestępstwo. No,
1: tak, ty popełnisz, bo już byłeś karany i masz dupę zmoczoną za zioło, a ja nie. Ja jestem tym, który dystrybuuje zioło. Dupy zmoczonej nie mam, a ty masz, dlatego się cały czas boisz.
0: Marcinie, to czemu to nie kwitnie tak, że se wszyscy wszystkim wysyłają bez strachu żadnego, skoro to jest...
1: Bo nie ma internetowej siatki wewnętrznej, to jest raz. Czaisz? Bo nie każdemu jest... Słuchaj, paliłeś, to wiesz, o co chodzi. Są osoby, które nie paliły i te osoby to są sceptyczne, wrogo nastawione do tych osób, które paliły. I tutaj zaczyna się tak zwana kontrowersja. Jeżeli by była fajna taka siatka wewnętrzna osób, które miały okazję doświadczyć tej zasobności tak zwanej dóbr matki natury w postaci konopi, to te osoby by były indywiduum.
0: Marcinie, masz trochę może zły obraz, bo ja nie jestem znowu taki trzęsi dupa, ani trzęsi dupami nie są niektórzy ludzie z naszego uniwersum tutaj, bo ja co najmniej, ale daj mi dokończyć. Bo co najmniej od kilku osób dostawałem swego czasu hojne różne prezenty fajne, prawda? Tutaj ale no teraz przyszło mi do głowy, żeby trochę uważać jednak, bo wiesz, po prostu jest, mam takie przeczucie, że udało się raz, udało drugi, trzeci, któryś tam, ale w końcu...
1: Ale oczywiście, krawy, zmoczyłeś dupę, więc ty masz obowiązek dbać o to, bo cię kurwa posadzą na 5 lat. Nie, na 8. Teraz jak zmoczysz dupę, to idziesz na 8 lat.
0: Niekoniecznie. Nie.
1: To nie.
0: Prawdopodobnie by się skończyło znów na zawiasach, bo wiesz, bo minęły mi te zawiasy, więc chyba nie jest to nawet traktowane jako recydywa, nie?
1: Nie wiem. Tak czy siak, błyszczysz. I tego się nie da wykasować. Bo to idzie do Warszawy, 10 lat to jest u ciebie na komendzie.
0: Nie. Ja myślę, że trochę się oddemonizowała ta marihuanina, wiesz, dzisiaj już, bo wiesz, no, ciężko to traktować, nadal ciężko dawać wysokie wyroki. Już jak ja, dostawałem wyrok, to było takie trochę taka trochę odwilż, myślę, w tym temacie. No, jakby nie było, też dostałem zawiasy, nie? O, donajcik, czekaj.
2: Bierz kurtkę i rób unbox ink na audycji.
0: Momencik.
2: A Marcin wystawi na kurtkę certyfikat, że to kurtka medyczna.
0: Kurtka
2: znoszę
0: medyczna.
2: Zdrowie was, chłopaków, kieliszkiem Jacka Harrera, uśmiech.
0: Jacka Harrera. Dzięki, Michael, dzięki. Dyszka wpadła. Krawiec, bierz kurtkę i rób unboxing na audycji, a Marcin wystawi na kurtkę certyfikat, że to kurtka medyczna. Kurtka medyczna, to dobre nawet, nie?
1: Krawiec. Pamiętasz, ja ci wysłałem zdjęcie tej kurtki. Ona taka bujowa, czarna, puchowa. Taka niegłupia. Pamiętasz?
0: O, już nie pamiętam trochę.
1: Nie pamiętasz? To wejdź sobie w zdjęcia na Escape'ie, co ci oferowałem w grudniu. I przedstaw to słuchaczom. Żeby nie było, że kłamie. Okej? Okay? Poproszę.
0: No spoko, no ja cię nie posądzam, że ty coś w tym temacie, wiesz.
1: Więc proszę, tak potwierdź.
0: No teraz to tego nie znajdę, ale potwierdzam. Marcin...
1: Tak, wchodzisz na Skype, tam masz zdjęcia z grudnia, raz, dwa, na Skype'ie ode mnie.
0: No, ale to mogło być, wiesz, na prywatny profil, a nie na radiowy, nie?
1: Tak. Ty wiesz, że ta kurtka była.
0: Też, słuchaj, jak mamy być szczerzy, to nie wolno za bardzo takich rzeczy pokazywać, wiesz, i się chwalić na YouTubie na przykład, nie?
1: Co ty pierdolisz, kurwa, dostałeś kurtkę z jakąś tam flagą rosyjską i bałeś się z tym wyjść, no to wyszedłem z inicjatywą, że dam ci kurtkę czarną, puchową, taką bardziej taką bojową, niebojową, w zamian za to, żebyś przypału nie miał, wejdź sobie na Facebooka, przepraszam, na Skype'a i ta kurtka tam będzie, bo ja ci taką ofertę złożyłem.
0: No, czasami się gubię trochę i kiedy mówimy tutaj naokoło, a kiedy mówimy wprost, że kurtka, a co w kurtce, no to mogę czegoś tu nie rozumieć. Ale spoko, Marcinie, jakby wiesz, doceniam, może się nawet odezwę, zobaczymy, to muszę się tu zastanowić, jak ten temat ugryźć.
1: Dobra, przyminał z wiatrem, teraz możesz otrzymać ode mnie spodenki plażowe.
0: Spoko.
1: Dobra, słuchaj, dlatego mówię, że tutaj temat konopi ogólnie, jakieś tam formy wysyłki, jakieś tam gratisów i w ogóle, oczywiście, że są, proszę ciebie, no kontrowersyjne oraz jeżeli ty miałeś przypad za zioło tam wcześniej, no to ja jestem obowiązany tobie wysłać certyfikat mojego zioła zaplombowanego, broń Boże zerwać plombę, i wtedy masz pewność, że to nie jest, to THC free. Zero przypadku. Wiesz, ale w twoim przypadku, panie kolego, załatw sobie medyczną, proszę ja ciebie, receptę na MM, tak zwaną, 40 zł, to nie jest drogo.
0: A w twoim przypadku
1: na pewno dostaniesz na twoje skorzenie, proszę ja ciebie, red aktorskie, dostaniesz na 100%.
0: No, ale wiesz co, żeby było śmieszniej, to ja mogę prawdę napisać i to będzie zgodne z prawdą, że mi to dobrze robi. Mija mi depresja, powiedzmy, cera mi się trochę poprawia.
1: Ale ty się musisz żenić. To ty stary chłop jesteś, panny nie masz, szukasz nie wiem czego, twoja aparycja wręcz zachęca twoje kontrahentki do integracji z tobą, ale ty, ja nie wiem, czy ty otrącasz, być może szukasz partnera, nie wiem.
0: A może jestem kryptogejem, jak Jarosław Kaczyński na przykład.
1: Kryptogejem.
0: Nie, no, nie jestem.
1: Oby nie zoofilem, albo nekrofilem.
0: Tu wcześniej padło pytanie, po ile w aptece, ja słyszałem, że po 6 dych.
1: Drogo.
0: Po 6 dych, ale i tak warto, bo to nie jest, to jest, słuchajcie, no taki deluxe, nie? I takie premium, mega premium. Czasami sobie lepiej kupić mniej, a coś dobrego, nie? A nie od siwego.
1: No. Popieram. Chociaż, ale słuchaj, na mieście 55, czekaj, przerwa. 55-50 chodzi jeden giet, ale ten giet jest wzbogacony w lakiery do włosów oraz spitą neonówkę.
0: Jakie 5-5, co ty mówisz? Ja jak się dobrze zakręcę, to i po 25 znajdę, ale to muszę więcej. No. A to muszę, wiesz, to muszę.
1: Ale co to jest? Co to jest? Jakiś staw, taki...
0: Powiedzmy, że 2-5 to taka średniawka, no a 4 dychy to jakieś lepsze, nie?
1: Lampa czy outdoor?
0: A nie wiem nawet, ale takie, wiesz, no średniawka taka.
1: Nie widać, przecież widać.
0: No to mówię, ja tam się nie znam tak dobrze. O, psycho jest, cześć psycho.
3: Cześć, przerwę na chwilę. Mam pytanie do Marcina, bo ty opowiadałeś, że miałeś jakieś stoisko mieć na jakichś targach kościelnych.
1: Mam, a to zapraszam.
3: Kiedy to ma być?
1: Od poniedziałku do środy.
3: Od tego poniedziałku?
1: Tak, jestem załadowany, jadę w niedzielę o godzinie 11, być może 12, na 15 ma być na placu się rozładowywać w niedzielę.
3: Nie, no mnie nie będzie, bo wiesz,
1: no czemu?
3: Obowiązki zawodowe są ważniejsze. Pytam się, czy zrobisz jakieś zdjęcia stamtąd, albo jakieś
1: filmiki. Nie, coś
3: filmiki.
1: Tam ogarnę, wiesz, jakoś tam relacje walne, ale ja ogólnie takich spraw być... Słuchaj, to są zawodowe sprawy, to są takie sprawy, wiesz, komercyjne, niekomercyjne, tego nie wolno publikować. Ja tak lajtowo sobie mogę porozmawiać, ale to, co ja robię tam w targach, znaczy na targach w Kielcach, no to ja tego nie chcę publikować, wiesz? Za grube tematy, za poważni ludzie, którzy tam są.
3: No dobra, ale ty tam, no, już opowiadałeś
1: ja
3: o
1: tam
3: tym.
1: Będę, co, przecież to ja tam będę na pierwszym stoisku, VIP, tak zwany.
3: Okej.
0: VIP.
1: Rzucą się, śmiejecie. Zapraszam, zobaczycie.
3: No dobra, tylko no tyle miałem pytań.
1: Ja idę na grubą rurę, jeżeli ja propaguję, że Maria Święta w Piśmie Świętym jest opisana jako roślina, to jedyne, ja idę z grubej rury, no nie? Nie ma lipy. Trzeba propagować.
3: Okej, ja tylko w tej kwestii chciałbym zadzwonić i się zapytać. Bo...
1: Tak, zapraszam serdecznie do Kielc na targi od 11 do 13 czerwca. Jestem tam obecny. Zapraszam na live.
3: Okej, ktoś ma chęci i czas?
1: Nie, na spokojnie, nie. Tam rzucę jakieś na TikToka. Przejdę się po hali, bo tam jest duża hala. Przejdę się, zrobię tam oczywiście taki komercjalny film, że byłem. Rozumiesz?
3: Ale swojego stoiska zrób ten zdjęcie jakieś.
1: Tak, zrobię, oczywiście, że tak. Tak, tak, tak. Zrobię.
3: Okej. Okay. Narka.
1: No, to hej.
0: No, narka. Się nagadał.
1: Tylko jak ze mną rozmawia, to tylko i wyłącznie konkretnie. On wie, że ze mną nie ma pierdolenia o szczepienie, tylko konkretne pytanie i konkretna odpowiedź. Psycho o tym wie.
0: No dobra, to wietrzymy antenkę.
1: Dobrze, dziękuję uprzejmie.
0: Dzięki.
1: Reasumując, zrób sobie tą medyczną, proszę ja ciebie, receptę. Zadzwoń do mnie za pół roku.
0: Do doktora Chudzika, habilitowanego.
1: Nie, nie, fitoterapeuty. Nie jestem habilitowany, jestem prostym, zwykłym rolnikiem, aczkolwiek uprawiającym konopię, więc z zielarstwem powiem szczerze, że mamy za pan brat.
0: Dobra.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję wszystkim, również.
1: Nie, tobie, aczkolwiek przede wszystkim za poświęcony czas. Oraz zdrawiam słuchających oraz czatowiczów. Na razie, hej.
0: Ja też zdrawiam. Trzymaj się, hej. Zdrawiam. Słyszałem, że w klinice tej sieciowej, no to tak bardziej 200 trzeba zapłacić, nie? Za receptę, a nie 40 zł. Też pytanie, na jaki czas się dostaje taką receptę? Czy to bezterminowo? Chyba nie, chyba tam na jakiś czas, nie? Czy na jakąś tam ilość leku? Jak to w przypadku leków? Już mogliby skończyć z tym cyrkiem, po prostu jakoś ucywilizować cały ten temat, a nie, że Polak to się musi całe życie po krzakach kryć, nie? Jak nie zomowiec go ściga, to pan policjant z pałą, bo kontrola, sanepid i tak wiecznie musi się kryć, kurwa. A Tuska, powiem wam, znienawidziłem przede wszystkim za to teraz, że niedługo wejdzie obowiązkowy abonament za telewizor, opłata audiowizualna i płać każdy, każdy niech płaci, czy masz telewizor, czy nie masz. I każdy członek rodziny, już nie jak było wcześniej, na gospodarstwo domowe. Także przy kilku osobach w domu to wyjdzie wam na przykład 4,5 zł na rok, na przykład. Za coś, czego w ogóle nie używacie, czym się brzydzicie. Także Tusk, fuck you, Tusk, ty ruda... Mendo zakłamana, po prostu to, że...
4: No i bardzo pięknie mówisz. I bardzo pięknie mówisz, ale tak samo pewnie nienawidzisz Kaczora, prawda?
0: Kaczora to w ogóle do wora, no.
4: To w ogóle, nie. Nie, chciałem tylko na chwilę zadzwonić, bo patrzę, że już nie mam tej ładowarki, przy sobie nie wziąłem do swojego pokoju. I cholera, jestem 1%. I chciałem powiedzieć, że tylko żebyście zważali na to, że Marcin Chudzik jest zakochanym człowiekiem i jest mitomanem i nie słuchajcie w jego piękne słowa, bo on obiera kłamstwa w cudze słowa, tak samo jak Tusk, podobnie. Jest piękny, cudowny mitoman, on jeszcze ci powie, no chciałbym dowiedzieć się, kiedy on tam był, nie wiem, gdzieś tam w Szwajcarii, tak? Gdzie to jest ten cały ośrodek CERN. Z tą naprzeciw który stoi posąg kogo? Jakiejś Shivy bodajże, tak? Czegoś śmiertelnego. No. Dobra, nieważne, powtarzam. Marcin Chudzik jest mitomanem. Wierzcie mi o tym. Dobra, ja się przyznaję, jestem alkoholikiem, dzisiaj za dużo nie wypiłem, mówię prawdę, a zarazem mówię, że to jest mitoman wszechdobylski. A jeśli chodzi o pana Jana Wojtale, to jest gość niesamowity, bo ja nawet do tej pory nie wiem, czy on jest trolem, czy nie jest trolem. Podobnie jak ty, Kamil, to jest gość ciebie. Naprawdę.
0: Ja to stawiam raczej, że nie jest. No tak daje jakąś tam jakiś margines błędu, bardziej jakąś tam szansę na to, że nie jest, ale stawiam na to, że jest.
4: Ale jak nie jest, to na to wychodzi, że nie jest zbytnio lotny i zbytnio garnięty, no, jeśli tak można powiedzieć. Bardzo przepraszam się ten Janie Wojtalo, ale myślę jednak, że jesteś wybitnym trolem. No i to wszystko.
0: A propos twojej krytyki Marcina Chudzika, to tu napisał Gregory, alkoholik oćpunie. Dobre.
4: O, ciekawe. No nie, wiesz, akurat ja to mogę się przyznać, że jestem alkoholikiem, ale tak bardzo często to nie piję. No,
0: no
4: wiesz,
0: raczej no, często ale... właśnie chyba pijesz.
4: No właśnie.
0: I pytanie, czy alkoholik, no bo raczej jesteś alkoholikiem, nie? No, cały czas pijesz.
4: Chyba tak. Wiesz,
0: no
4: muszę...
0: to, no czy alkoholik to jest jakaś taka wyższa klasa od ćpuna? No to dla mnie to samo trochę.
4: No tak, ale wiesz, jest alkoholik i jest drugi alkoholik. No zauważ sobie ten film, który... Nie wiem, czy widziałeś Żółty Szalik, który kiedyś tam polecał Blacha, który Świętej Pamięci Radiowej, oczywiście, Radiowej Świętej Pamięci. Szkoda, że nie dzwoni. Szkoda, naprawdę szkoda. Nie wiem czemu, ale zobacz, on jest jednak stanowczy. Powiedział, że nie będzie dzwonił i kurwa nie dzwoni od kilku lat, no.
0: No dobra, Furiat, to dzięki za telefon, bo chyba nie chcesz gadać o czymś tam.
4: Nic więcej, nie chcę nikogo czerniać, tylko stwierdzam fakty o tym, o kim coś tam uważam. No i to wszystko. Dobra, miłej audycji, no i Krawcze, bądź zdrów, ale ci mówię, jak będzie sierpień albo wrzesień, to ci grzybki podeślę, jeśli smakowały ci ostatnie borowiki.
0: Smakowały, pyszne, słuchaj, ale wiesz co, nie trzeba, bo ja nie jestem aż takim grzybofilnym człowiekiem, wiesz, i mi dużo wysłałeś, jeszcze mam nawet, wiesz, i już wystarczy, dziękuję ci bardzo.
4: Jestem człowiekiem, który mógłby, wiesz, wysyłać donaty, bo jeśli... kojarzysz z tego, co ja tam, wiesz, pisałem, czy tutaj, czy tam gdzie indziej, że ja nie mam konta bankowego, rozumiesz?
0: Jasne, nie ma problemu, słuchaj.
4: Dobra, dziękuję, przepraszam, no i długiego żywota i przede wszystkim, Krawcze, optymizmu, a z drugiej strony, no dobra, bądź pesymistą, jak to się mówi, pesymista się dwa razy cieszy, tak? Ponoć. No dobra.
0: Optymista to nieuświadomiony pesymista, czy jakoś tak. No dobra, to trzymaj się, na razie. Hej.
4: Bla, bla, bla, bla, bla, bądź zdrów, cześć.
0: Pamiętacie temat Last Kumite, tego filmu, to była taka produkcja filmowa, w zasadzie niezależna trochę, ze zbiórki kickstarterowej. Film karate, zabijacko-napadalski, który miał trochę wskrzesić ducha takiego kina z lat, powiedzmy, 80-tych, 90-tych. No, filmy typu Krwawy Sport. Krwawy Sport chyba jakoś na przełomie powstał, nie? No, Billy Blanks, Matthias Huss. No i odbyła się premiera w końcu, o której tutaj na antenie nawet opowiadał Andrzej Tomaszewski. Zawsze mi się myli, czy Andrzej Tomaszewski, czy Tomasz Andrzejewski. Pozdrawiam. Fajnie, zadzwonił tutaj, opowiedział dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Zobaczyłem ten film sobie. dzięki uprzejmości Tomisia tutaj. No i powiem wam, no tak jak myślałem, średniawka taka. To nawet sam Andrzej przyznaje, że no nie jest to krwawy sport. Może coś na poziomie Krwawy Sport 2 ewentualnie, ale prędzej Krwawy Sport 3. No, dało się obejrzeć. No, obejrzałem tak, jak się oglądało tego typu filmy po prostu. To jest film na raz, który można sobie raz zobaczyć. Faktycznie, no, film trochę lepszy niż zwiastun. Zwiastun, myślę, to jest ten problem, że często się trailery robi się takiego trailera jeszcze w momencie, kiedy się dokręca różne ujęcia w takim wczesnym etapie produkcji. No więc wtedy mamy do dyspozycji mniejszą ilość ujęć ciekawych i tak dalej, no i cierpi na tym taki trailer, nie? No i w sumie te młodsze gwiazdy kina akcji jakoś tam się pokazały nawet od w miarę dobrej strony. Było na co popatrzeć, jak to na turnieju. Po prostu walczą ze sobą w różnych tam stylach. Ten capoeira, ten kung fu, ten karate. No i było sobie tam, można było poglądać. Ale te starsze gwiazdy, właśnie takie jak Matthias Hughes, czy Billy Blanks, no to czuć trochę, że już to są emeryci. No to już nie pokażą czegoś takiego jak dawniej. Troszkę to było czuć. Cynthia Rotrock.
2: 10 zł na bułkę i kaszankę.
0: Dzięki, Van Dust. Dzięki, na bułkę i kaszankę. Chyba starczy nawet. Chyba nawet styknie. No, Cynthia Rotrock to chyba jednego kopniaka tam pokazała w końcowej scenie. Babcia. Już widać, że babcia, nie? Nie wyłapałem Andrzeja tam na widowni za bardzo. Szukałem, ale jakoś nie wychwyciłem. Może, nie wiem. Może się jakoś ucharakteryzował czy coś, dlatego go nie poznałem. Ale ciekawe rzeczy opowiadał o tym, jak odbierał z lotniska słynnego boskiego Matthiasa Hughesa. W ogóle okazał się on świetnym gościem, ten aktor tutaj zaproszony. Andrzej w ogóle miał problem, bo gdzieś tam na działkę samochodem pojechał, samochód mu przesiąkł jakimś tam zbutwiałym drewnem, pleśnią i się stresował strasznie, że będzie siara, nie? Że wejdzie ten kultowy aktor, a tam po prostu śmierdzi w tym samochodzie i ten samochód w nocy tam czyścił, nie mógł spać. Słuchajcie, gdyby te nasze kurwy poselskie, te łajzy rządowe się tak przykładały do pracy, jak się przykłada taki Andrzej w przypadku różnych tam działań, różnych prac związanych z tą produkcją, bo on jakby wziął na siebie tutaj promocję tego na Polskę, załatwiał różne rzeczy, po aktora pojechał własnym samochodem, tak, występował w tym filmie. Gdyby nasi politycy się tak przykładali, to byśmy mieli raj na ziemi tutaj po prostu. Takie zaangażowanie, nie? Taka pasja, to naprawdę. No i okazało się, że jak już jechali tym samochodem, to tam no też się trochę stresował, bo tam miał jeszcze krzesła do zaniesienia, a musiał tam z aktorem troszkę być i pogadać z nim i tak, no. I deszcz strasznie go zlał, ale miał zapasowe ubranie, no i takie różne perypetie, nie? Okazało się, że aktor, ten Matthias, jest w ogóle bardzo chętny do pogadania o tych różnych sprawach. Spotkało się dwóch fascynatów tego kina walki i sobie tam gadali i po prostu tak im się zaczęło fajnie gadać na różne tematy. No a na samą tą premierę przyszła masa ludzi, którzy to kochają, bo to no nie da się ukryć, że to jest trochę taka produkcja dla tych, którzy naprawdę to kochają. No, czy wy kojarzycie, kto to jest Billy Blanks, czy Matthias Hughes, czy Cynthia Rotrock, czy kojarzycie? No, pewnie znikoma liczba ludzi tutaj kojarzy, co to za persony są, nie? To trzeba naprawdę to kochać. Krawiec, a ty byś posprzątał mieszkanie, jakby miał cię odwiedzić Steven Seagal? Nie. Bo by tu nie przyszedł, ja bym go nie wpuścił. W ogóle. Dlaczego mam ruską onucę? No cześć Marcinie, chyba nie masz co robić i nudzi ci się, co? Znów tutaj.
1: Nie, nudzi, tylko chciałbym się odnieść do oszczerstw, które padły na tym kanale w dniu dzisiejszym odnośnie mojej osoby, że jestem mitomanem.
0: O Jezu, no ale to no niektórzy tak od dawna uważają o tobie i nie zmienisz tego, no, że ktoś tam nie ufa w twoje opowieści. No.
1: Konkretne, że ja nie byłem w Szwajcarii, ja nie byłem w Genewie, ja nie widziałem CERN-u i nie wiem, czym jest posąg nawet czykolwiek Shiwy. Konkretne były zagadnienia odnośnie mojej osoby przed chwilą padły.
0: No ale słuchaj, i tak nie przekonasz nikogo.
1: Ale to kto...
0: I zawsze tam... jest tak, że ma się swoich tam, jak się jest kontrowersyjną postacią trochę i taką, wiesz, barwną, tak jak ty, to zawsze się ma i zwolenników, i tych, co cię tam niespecjalnie...
1: Ale jak najbardziej, ja zwolenników jak najbardziej szanuję, aczkolwiek bardziej szanuję moich oponentów. Bo oponenci, którzy wyjeżdżają mi z tym, że to jest nieprawda, to ja muszę mieć atencję, bo ci, którzy mnie, dajmy na to, pochwalają, tam lajkują, nieważne, nie mają, proszę ja ciebie, pytań. A ja lubię pytania, ja lubię odpowiedzieć na pytanie. I tutaj odnośnie furiat, to mi furiat wyjechał, tak? To mi wyjechał.
0: No, na antenie to furiat, no akurat.
1: Tak, że ja nie byłem w Genewie, nie wiem, co to znaczy CERN, nieważne. A ja chciałbym furiatowi powiedzieć, niech wejdzie na mojego Facebooka, TikToka, ewentualnie na YouTube'a. Dzisiaj była relacja podczas koszenia trawy, bo mnie muchy zaatakowały, zrobiłem sobie pauzę, że wchodzą mi do nosa muchy, bo obkleiły mnie muchy podczas koszenia trawy. Ja zrobiłem film na samochodzie białym, to jest ogólnie BMW X5 na szwajcarskich tablicach, a później na szybie nawet można zrobić sobie tam zrzut z ekranu, winieta na 24. Ja jeżdżę X5, stary, na szwajcarskich tablicach, więc coś za tym idzie, okej?
0: Spoko, ja akurat ciebie zawsze jakoś tam broniłem w sumie.
1: Nie, okej. Ja tylko powtarzam, no. Niech sobie jak wejdzie na YouTube'a. Na dzień dzisiejszy, dzisiaj taki paradoks, zrobiłem film o muchach, które zabijają krowy. Jak wejdą do nozdrzy, czyli do nosa krowy, to potrafią zabić muchy krowę. Bo u nas na wsi był taki przypadek. Chmara tak zwanych much zabiła krowę. Okej? Okay? Ja do tego nawiązałem, bo na tej mojej BMW X5 białej, która jest na szwajcarskich tablicach, zrobiłem film o tych muchach. Niech sobie zobaczy. I tutaj, jeszcze raz wspominając, szwajcarskie tablice. Widoczne.
0: No dobra. Ja akurat zawsze byłem po tej stronie, która uważa, wśród tych ludzi, którzy uważają, powiedzmy, że słuchajcie, to, że ktoś mógł przeżyć w życiu jakieś niesamowite rzeczy, czy poznać przypadkowo jakichś ludzi niesamowitych, no czemu nie? No, poza tym może Marcin sobie pracuje w tym dla tego CERN-u i robi tam jakieś roboty, jakiś stół poskładać, czy jako mechanik, no co to takie, jakieś Bóg wie co? Przecież on nigdy nie mówił, że zderza hadrony, no, czy skonstruował jakieś urządzenie do podróży w czasie, czy coś, tylko no, przecież mógł coś tam wykonywać. Czy taka instytucja jak CERN nie potrzebuje jakichś fachowców z różnych dziedzin, jakiś, tu jakiś majster, tu jakiś mechanik, no mógł się tam wkręcić, no co za problem, no takie Bóg wie,
1: co? Słuchaj, krawiec, ja mam zawód, pierwszą szkołę, którą skończyłem, to była zawodówka, w której się naprawdę dużo nauczyłem. Ja w zawodówce miałem, mój zawód to był mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych. ja pomimo tego, że do tej, a poza tym ja już później poszedłem do liceum i w ogóle to już jest inna historia, ale ja skończyłem szkołę zasadniczą zawodową. Myśmy mieli tokarki, na przykład obsługa tokarek, obsługa frezarek. Byliśmy na przykład podczas tej szkoły na praktykach. Praktyki fajnie, bo praktyki 3 dni, a nauczanie 2 dni. Więc, o stary, ja ogólnie to miałem 360 nieobecnych godzin nieusprawiedliwionych i chcieli mnie ze szkoły wyrzucić. Ale to, że ja już wcześniej mówiłem na innych live'ach, że przynosiłem nauczycielkom ser, mleko, śmietanę. Kupiono na bazarze, mówię, że to ode mnie, nie? I za to przeszedłem, wiesz, wykupiłem się. Ale do czego namierzam? Praktyki wcześniej w szkołach uczyły czegoś. Nie, że smartfon, że nie było w ogóle telefonów. No, zapomnij o tym. Ja jako pierwszy to miałem ogólnie w 96 telefon, taką Motorola z antenką starą. W plusie sobie kupiłem i jeszcze do tego dostałem etui na pasy. Okay? Ale wtedy te szkoły uczyły czegoś manualnie. Czyli tak, ja miałem tokarki, frezarki, szlifowanie ogólnie, obróbka, kuźnia była, jak się hartuje metal. To był wypas, stary, jakie kolory metal. Podczas temperatury na przykład 700 stopni, jak zanurzasz w oleju, bo w wodzie się już wtedy nie moczy, tylko w oleju się moczy. Na przykład dajmy na to jakąś tam siekierę, jak się hartuje, i po klepaniu. Super sprawa. A dzisiaj w szkole co oni pokazują, stary? Byle gówno.
0: Dobra, słuchaj, wykorzystam cię na chwilę, nie obraź się, ale muszę do toalety. Bo już tyle godzin siedzę.
1: To
0: weź tu coś ludziom poopowiadaj.
1: Mogę przejąć antenę, jak najbardziej. Daj tylko zagadnienie, mogę przejąć antenę.
0: No padło na przykład pytanie, no ja też nie jestem zwolennikiem takiego weryfikowania ciągłego kogoś, żebyś powiedział, jakie dokumenty są potrzebne, aby wejść do jakiego departamentu. Słuchajcie, równie dobrze Marcin się nie musi orientować, gdzie jakie dokumenty. Te uprawnienia mogą być bardzo różne.
1: No, więc,
0: dobra, to mów, dobra.
1: Idź na tron i ja już to wyjaśnię.
0: Okej.
1: Teraz tak, w kwestii dokumentów, jak najbardziej moja laweta, żółciutka, Angel tak zwany, zapraszam na YouTube'a, zapraszam na filmy, laweta tam jest. Moja laweta jest zarejestrowana jako wóz interwencyjny w CERN-ie. Poza tym jeszcze mam tak, wyjściówkę do WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia. Mam tam wyjściówkę, bo tam taki styk jest potrzebny. Co jeszcze wam powiedzieć? Wiecie co? Ja wam to nagram. Ja wam pokażę, jakie mam wyjściówki do jakich instytucji. Wszędzie mam. Wszyscy mi załatwili, gdyż jak Marcin pomaga, no to jedzie lawetą, bierze uszkodzone auto, bierze go do Polski na handel i sprawa załatwiona. Słuchajcie, ja im ogólnie zwijałem auta, bo jeżeli ktoś jedzie do Genewy, to dostaje na przykład kontrakt na 2 lata, czy tam dłużej, czy tam krócej, ale to są ogólnie osoby spoza Szwajcarii, to są obcokrajowcy. A że tam ja mam do nich dojście, czyli jestem tam handyman, złota rączka, na tych ogólnie international stronach, bo jak ja zaczynałem moją karierę w Szwajcarii, bo mnie kuzynka ściągła, do dyrektora generalnego Banku Audi. Później z polecenia ich ja dostałem pracę, ogólnie zajmowałem się remontem mieszkania do tego. Prałem, sprzątałem, gotowałem i zajmowałem się dzieckiem, woziłem go do szkoły. Razi, 4 lata wtedy miał. Graliśmy na PlayStation. Dobra, do czego namierzam? Wskutek czego, że wylądowałem u 2 bankierów, oni mieli fajne konekcje. I te konekcje, ja zaczynałem od szczerzenia trawnika, tam przycinania żywopłotu, takie tam klimaty, a później oni stwierdzili, że coś zapytają więcej, no to zacząłem im mieszkania malować. mieszkania, kuchnię, łazienki. Później ściągałem moich ziomali do Szwajcarii, czy tam do Francji, żeby zrobić łazienkę. Płytki, tam wiecie o co chodzi. Jakie grubsze tematy, fajna. Na przykład jak mieszkałem u atasze Palestyny, no to zrobiliśmy taką łazienkę, gdzie oni powiedzieli, że w hotelach pięciogwiazdkowych taki widują. O, więc nie było
0: gratuluję,
1: lipy, no.
0: Gratuluję, już jestem.
1: No, gratuluję, no to normalne, wiesz. Komuś zrobisz fajną przysługę i są to osoby na takich już, dajmy na to, konkretnych stanowiskach. Ich na to stać, ja za to kasuję, ale podczas tego ja mam tam, dajmy na to, 4 tygodnie czasu, żeby być z nim w konwersacji. I różne tematy, obiad, tam kolacje, wiesz, w rodzinie. I wtedy się rozmawia na ciekawe tematy. ONZ, dajmy na to, CERN. Fajne te klimaty, wiesz. Oni tam mówią, jak ogólnie to wygląda z strony kuchni, no nie? A to, co komercja, to, co telewizja, radio, takie tam, to jest stary, to jest przekoloryzowane. Fajnie wiedzieć z pierwszej ręki. A poza tym ja mam jeszcze, a teraz nie będę szczegółów zdradzał, ale muszę oddać samochód. Muszę, zrobię to z mojej inicjatywy. Teraz gdzieś w okresie wakacji mam do remontu Citroena DS 23 Pallas. To jest taki, jak Louis Define jeździł takim pompowanym tym Citroenem ze skrętnymi lampami. Mam takiego Citroena, zrobiłem kapitalny remont ogólnie, etc. dyrektorowi CERN-u i to generalnemu dyrektorowi CERN-u. Ja to auto jego mam pod domem. Mogę zrobić film, ale raczej nie, ale uwierzcie na słowo. Tam na jakichś filmach, ja to już ówcześnie wspominałem, ale zrobię parę zdjęć, jak auto będzie odjeżdżać. Czaisz?
0: No, wyniki ankiety są takie, które ci się raczej tu nie spodobają. Czy chudzik to mitoman? 86%, że tak, a 13%, że nie. 43 głosy. No, nie, jest, no trudno.
1: Dobrze.
0: A ja tam dopuszczam, że ktoś ma barwne życie i robił i to, i tamto, i tak się ułożyło, że ma się czym pochwalić. Choć faktycznie jest czasami tak, że jak ktoś zbyt dużo tych niesamowitych historii opowiada, i tu byłem, tam byłem, i syn Bin Ladena, dla szefa CERN-u tu robię samochód, i to ludzie zaczynają być sceptyczni i podejrzliwi.
1: Jak najbardziej. Zapraszam do mnie, do domu. Poglądają na żywo.
0: Ale bez wątpienia jesteś barwną postacią, na pewno.
1: Ja dziękuję, vice versa. Ty również.
0: Nie, ja jestem czarno-biały.
1: A ja białym autem jeżdżę, a ty jakim?
0: Żadnym.
1: No właśnie, bo prawka sobie kurwa nie zrobiłeś. Czemu sobie prawka nie zrobiłeś jeszcze?
0: Z różnych powodów.
1: Jakich różnych? 45 lat na karku, ty kurwa prawka nie masz. Krawiec, jesteś leniem. Przecież egzaminy zdać teoretyczne, dla ciebie to jest stary, ja robiłem na ciężarowy ostatnio, niedawno, 5 lat temu. Uwierz mi, że spędziłem 5 dni, tak 3-4 godzinki, spaliłem sobie dobrego jointa. W ciągu 5 dni nauczyłem się wszystkich testów. Zdałem z jednym błędem testy teoretyczne, a jazdę z dwoma błędami zdałem, bo prawdę powiedziawszy, ale zdałem za pierwszym razem. Co cię trzyma? Powiedz tym.
0: No, sam sobie czasami zadaję to pytanie.
1: No ale no dobra, pytanie, ale jaka jest odpowiedź twoja, stary? Boisz się komunikacji, co?
0: Nie wiem, nie lubię samochodów. Też na jedno oko bardzo słabo widzę i też jak się żyje takim życiem lenia, to samochód nie jest aż tak bardzo ci potrzebny. Nie wiem, może mam jakiś uraz. Mój stary zginął w wypadku samochodowym i też może to jakoś się tutaj przykłada. Nie wiem, no to nie będę się usprawiedliwiał. No, nie mam, to nie mam, no i chuj.
1: Nie. Absolutnie nie roszczę do ciebie absolutnie żadnych takich jakby tak zwanie Nieważne. Słuchaj, no skoro tak, to tak, nie, no nie. Ale tak pomyślałem, że...
0: Ale widzisz, no, no to jest błąd.
1: Nie mam do ciebie
0: błąd.
1: Absolutnie, no. Wiesz. O, to, nie, nie, okej. Okay.
0: To jest błąd, bo jednak samochód to jest ważna rzecz i pewnie inaczej by życie trochę wyglądało, nie? Ale wiesz, jak już tak już...
1: Nie,
0: może sobie
1: potrzebne.
0: Jeszcze zrobię, może coś mi strzeli ale do głowy i sobie zrobię.
1: Marcin, ale tobie to nie jest potrzebne.
0: Krawiec nie ma.
1: Może kiedyś, ale skoro nie czujesz takiej potrzeby, tylko presję jakąś tam zewnętrzną, nawet tego nie rób. Rozumiesz? Ty nie jesteś urodzonym kierowcą.
0: W moim przypadku to ten samochód by tak długo stał, pewnie, że w końcu by straż przyjechała i go zabrała, kurwa, odholowała,
1: no
0: bo to tak
1: właśnie.
0: Jest. No.
1: Nie, nie, absolutnie, przepraszam, ale teraz już zrozumiałem, absolutnie nie czuj żadnej presji zewnętrznej, nawet tego nie rób, stary. Ale rowerek jakiś taki fajny, rozumiesz, elektryczny, troszkę taki cross-off-roadowy, no, myślę, że fajny by był dla ciebie, taki za 10-12 tysięcy złotych. W zamian za samochód, który mógłby się przemieszczać oczywiście poprzez miasto, tam ulicę, ale sobie wskoczyć do lasu, taki fajny z napędem, wiesz. Takie coś bym tobie no, wymarzył, o. W zamian za auto.
0: W sumie to lubię jeździć na quadach na przykład, czy kiedyś bardzo dużo na rowerze jeździłem, nie wiem, na motorze trochę, na motorynce, to lubiłem, pamiętam, potem się jakoś odwidziało zupełnie, nie wiem czemu.
1: Miałeś motorynkę?
0: No też miałem, jak byłem mały miałem, no.
1: Ale kto ci go, kupili ci, czy sobie zarobiłeś?
0: Dostałem.
1: O, ja nie miałem, ja miałem Ogara Kadeta. Ale taki, wiesz, fajny, bo taki zbiór, siedzenie było takie przesuwane, dwuosobowe z taką ramką z tyłu i taki Ogar Kadet, ale to nie, bo to był Hart, o, Hart, Romet Hart. Ja miałem Harta, a ty miałeś motorynkę, tak?
0: No, to dawno, dawno temu.
1: Jak przy ręce czy przy nodze?
0: Słucham?
1: Gdzie miałeś biegi, na górze czy na dole?
0: Na dole.
1: A ja miałem na górze, na linkę. Gorzej troszkę, wiesz?
0: Tak?
1: Bo ta linka, ona się nigdy nie zakleszcza. Znaczy tak, miałeś taką manetkę z lewej strony i jak pociągałeś do góry względem dłoni, to dawałeś jedynkę, a jak pociągałeś w dół, to dawałeś dwójkę. Ale zawsze był problem, bo jak na przykład ty jeździłeś na tak zwanej manualnej skrzyni biegów, czyli jedynka nogą, dwójka w górę, to jeździłem na manualu, bo musiałem manualnie trzymać, rozumiesz, tą manetkę, żeby mi, kurde, z jedynki na dwójkę nie wskoczyło, jak już jestem, wiesz, na jakimś klifie, no nie? Stary, to był hardcore. Nie jeździłeś na manualu, nie? Znaczy na tym, na... No na manualu, że miałeś jedynkę na... dole, dwójkę na górze, w ręce musiałeś to trzymać. Pamiętasz te czasy?
0: No, ale to nie, ta motorynka to miała tam na dole, nogą się zmieniało te biegi.
1: To, czyli nie czujesz klimatu?
0: Niezbyt wygodne faktycznie to jest.
1: No to lipa. Dobra, takie stare klimaty, wiesz, mi się przypominają, skoro już nawiązujesz. Ale motoryka, a później co miałeś większego? Ja miałem Junaka M10, zamieniłem CZ za perkusję, nie, MZ-kę, 250, to była TS, nie TS-ka, TS-ka, za perkusję. Jawę miałem, o takie klimaty, a ty co miałeś, jakie miałeś motory?
0: Wiesz co, ja motorów nie miałem, tylko mi się sobie tam tu pożyczyłem, tu mi ktoś dał se pojeździć, to bardziej tak, i samochodem też nie, bo ja w sumie to potrafię jeździć, no pewnie jeżdżę beznadziejnie i super słabo, bo bardzo mało jeździłem, ale no potrafię jeździć samochodem, tylko że nie mam, no.
1: A co, nie myślałeś o jakimś zakupie motoru? Masz prawkę na motor, chciałbyś zrobić o taki klimat, nie?
0: No może.
1: Czemu nie? Jakaś taka 125, proszę ja ciebie, na dowód osobisty, do tego robisz sobie kartę na rower, ewentualnie na motorower, a nawet karta rowerowa ci wystarczy z twoim dowodem osobistym i takim czoperkiem jak Honda na przykład Shadow, którą sprowadziłem na przykład mojemu wujkowi, jest bardzo zadowolony. 125, pali 4 litry, silniczek, no one są nie do zepsucia. I taką Hondę, proszę ja ciebie, w budżecie 5000 w ładnym stanie kupujesz, 125. Jeszcze raz powtarzam, na uprawnienia karty rowerowej sobie sprawujesz i sobie delikatnie sobie pyrkasz.
0: No, dobra, słuchaj, to ten, to bo tu mam kolejnych chętnych na antenę, to będę tego...
1: Anteny, dzięki.
0: Dzięki. Nara, no, okay. Hej.

0: Halo?
1: Halo, halo, cześć, cześć.
0: Cześć, krawiec. Szkoda, że Marcina pożegnałeś, bo miałem sprawę do niego chciałem. Właśnie się śpieszyłem do domu, żeby coś z nim wyjaśnić, ale dobra, nieważne.
1: Z Marcinem to się obawiam, żebyś się zapytał, a potem wiesz, jaki on gaduła jest, to by ci tu opowiadał, opowiadał i byś sobie za dużo nie pogadał, no.
0: No tak, chodziło mu jeden z
1: A
0: komentarzy na
1: o
0: mój
1: co
0: temat.
1: chciałeś zapytać, tak z
0: No jeden
1: ciekawości?
0: z komentarzy na mój temat, po takiej trochę, wiesz, audycji, w której miałem zapaść.
1: No a to prywata znowu, no to on też z prywatą zadzwonił, że tu o mnie coś mówią, potem ty zadzwonisz i a co ty do mnie
0: Dlatego nie, nieistotne.
1: pisałeś, bez sensu,
0: Zupełnie nieistotne.
1: czyli mało ciekawe w sumie.
0: No tak, w sumie tak, na pewno. No, ale strasznie dużo tematów takich bieżących ostatnio było. Co dzieje się trochę dookoła? Już mi się ciężko o tym słucha.
1: No, trochę było już dzisiaj tych tematów, już poruszałem te aktualne tematy. Co tam na granicy? W
0: No.
1: sumie Red is Bad nie był poruszany. Odzież patriotyczna. Gość, który w sumie miał doświadczenie tylko w sprowadzaniu czegoś z Chin, jakoś tak się wkręcił w układy z pisiorami, że dostał 0,5 miliarda łącznie. Strasznie duża kwota, nie? Za 0,5 miliarda to można
0: A
1: szpital
0: tak,
1: wy...
0: no.
1: To można dwa szpitale wybudować, jak się uprzesz.
0: No.
1: Masakra jakaś. A dali to typowi, żeby sobie się dorobił i żeby.
0: Koszulki czarne robił, takie z nadrukami, bluzy. No wiem. No to też mnie trochę tak szokowało, że to tak łatwo było zostać protegowanym. Pewnie tam jest dużo pod spodem jakichś powiązań. Kurczę,
1: No
0: no.
1: to stary to interes życia. Kupić agregaty za 70 baniek i sprzedać je za 250 dla państwa, no to od razu zarabiasz tyle, że tak jak on, kupujesz sobie potem 7 mieszkań, auto za milion i widzisz, i jest trochę problem, bo ciężko te rzeczy teraz rozliczać i weryfikować i skazywać ludzi, bo trochę prawo jest ułomne tutaj, bo o co go oskarżysz tak właściwie i w ogóle tych ludzi z tego otoczenia? O, nie wiem, o niegospodarność, o marnotrawienie publicznych pieniędzy. Jest trochę ciężkawo po prostu to ugryźć, ponieważ tak, ja to tak czuję, że prawo, przynajmniej to nasze, nie przewiduje takich absurdalnych rzeczy, bo one by się nigdy na normalnym rynku nie zdarzyły, tak? Na rynku nie ma czegoś takiego, że sprzedasz sobie agregaty z 300% przebitką, bo nikt od ciebie po prostu nie kupi, tak? No, a tutaj widzisz, a tutaj się da, no.
0: Nie od dzisiaj wiadomo, że te państwowe interesy z państwem są najlepsze, najkorzystniejsze i najbezpieczniejsze.
1: I mamy kolejny przykład tego, że PiS pod każdym względem i rządzi, i interesy robi na modłę rosyjską. Żeby, wiesz, drenować publiczne pieniądze, żeby tworzyć
0: No.
1: oligarchów, układy i tak dalej, bo to wszystko i rządzenie, i interesy, oni wszystko robią w stylu rosyjskim, czy też, no nie wiem, może równie dobrze ukraińskim, tam ponoć też jest niesamowita korupcja, chociaż jak patrzę na tą naszą korupcję, to co się teraz wyprawia, sprawa za sprawą, nie? To może my nie jesteśmy tak w tyle w stosunku do Ukraińców.
0: No tak, bo może trochę lepsza, wiesz, lepsza obudowa, lepsza oprawa, lepsza fasada, a metody te same. No, pewnie tak, no. Już powiem ci, że ciężko mi było w tym tygodniu przynajmniej nadążyć za tą goryczą wobec tych wszystkich newsów, które wypływały dookoła. Aż mnie to trochę zmęczyło. Już

0: Poza tym, no, co powiedział, powiedział, no Jezu, no, no co miał
1: Nie,
0: jakieś tam zdanie, no
1: napisał.
0: i
1: Nie,
0: już.
1: chodziło tylko o tam jeden komentarz, taką nieistotną sprawę. Nawet nie chciałem dramy robić, bo i tak mi nie zależy na tym. Tak jak
0: A to
1: nie
0: mało ci
1: zależy,
0: zależy.
1: nieistotna była dla mnie ta obelga, tak
0: No
1: przeprosiny
0: już.
1: też pewnie byłoby nieistotne. Nieważne, no. Ostatnio się, wiesz, trochę się przygnębiłem taką sprawą, bo jedna z moich ulubionych pornogwiazd zapadła w śpiążkę.
0: A co ty jesteś jakimś koneserem porno, że masz jakieś ulubione swoje gwiazdy? Koneser filmów dla dorosłych, mat, widzicie, no.
1: No i ja uważam, że to jest bardzo niedoceniona sztuka branży filmowej, jednocześnie która pociąga za sobą bardzo duże koszty dla aktorów. Ale nie, teraz tu się wygłupiam,
0: A
1: ale...
0: potrafiłbyś wskazać jakieś najwybitniejsze takie dzieła z tej kategorii, jakby filmowej?
1: Nie. Ale na serio, no, taka młoda dziewczyna zapadła w śpiączkę. No, jedna z stopowych gwiazd porno i trochę mi było przykro, bo jednak od czasu do czasu w pewnych momentach bardzo intensywnie i pozytywnie myślałem o niej, oglądając jej dzieła. Była bardzo zdolną dziewczyną, wymagała od siebie wiele i w zasadzie w każdej roli uśmiech nie schodził jej z twarzy. No i gdy się dowiedziałem, że zapada w śpiączkę, to trochę mnie ta informacja przygnębiła, ale chyba na tle tego wszystkiego, co się działo w tym tygodniu i w ogóle w ostatnim czasie, trochę chciałem mieć takie odbicie w innych tematach takich. Myślisz, i tak pomyślałem sobie, myślisz, że no ty jako człowiek związany tak tematycznie bardzo dużo czasu w swoim życiu poświęciłeś, jeżeli chodzi o kościół katolicki w Polsce, czy gdybym zamówił mszę na przykład za tą dziewczynę, to byłaby to jakaś obraza majestatu?
0: Gdyby co, bo się trochę rozkojarzyłem, gdybym co zrobił?
1: Gdybym zamówił mszę za
0: Mszę?
1: zdrowie tej
0: Aha,
1: dziewczyny.
0: gdybyś zamówił mszę za gwiazdę porno. No, Dabliński kiedyś zamówił mszę i faktycznie zostało to w końcu uznane przez jednego księdza za ofiary pedofilii, żeby się pomodlił ksiądz i on się zgodził nawet na to, bo trafił w końcu na takiego tam w miarę normalnego klechę. No to może za gwiazdę porno też. W sumie wiesz, za ladacznicę, żeby zeszła na dobrą drogę, tak, to może by się jej pomodlili. Kto wie.
1: No.
0: A słuchaj, jak jesteśmy przy filmie, to ty chyba nie jesteś miłośnikiem i koneserem z kolei takiego gatunku jak kino zabijacko-napadalskie, nie? Typu najlepsi z najlepszych, krwawy sport, zabili go i uciekł.
1: No właśnie, nie bardzo.
0: No
1: Strasznie mnie
0: właśnie.
1: nudzą te sceny walki i tak dalej. No, przyznam ci się, no nawet wściekłe pięści. Chyba nigdy do końca nie obejrzałem Wściekłych Pięści i Brusali. Słaby jestem z tych tematów. Ale wiem,
0: No.
1: że miałeś tutaj na tapecie właśnie, tam była jakieś zamieszanie wokół filmu, jakiegoś produkcji Last Kumite, tak? Bo tak była twoja audycja jedna.
0: No, dzisiaj też tam parę słów było, ale to już nie ma w sumie o czym gadać. No, odbyło się już tutaj, odbył się pokaz tego filmu w Polsce. Jakby, no.
1: To nie mógł się odbyć, czy coś, były jakieś kontrowersje?
0: Odbył się, w rezultacie się odbył, trochę ludzi nawet przyjechało. No, no już, no i wiesz, o czym tu gadać w sumie, nie? No, a też Wódz pisze tutaj: o Red is Bad, to szkoda strzępić ryja. Gość się zdegradował z bohatera przedsiębiorczości. To nie wiedziałem nawet, że gdzieś tam słynął z tego, że jest dobrym przedsiębiorcą, do śmiecia bez wartości. No tak, no widzisz, Wódz, no. Ty pewnie nie dopuszczasz czegoś takiego, ale ja bym tutaj zaryzykował takie stwierdzenie, że pieniądz wielu ludzi degraduje też. Nie tylko jest motorem, żeby czynić nasze życie lepszym, ciekawszym, bardziej wygodnym, nie tylko jest wyzwaniem czy czymś, co pozwala się ludziom zrealizować, ale niektórych po prostu degraduje to bogactwo i stają się takimi łajzami, którzy potem dla tego pieniądza wpadają w ten cuk, stają się

0: takimi łajzami właśnie i publiczne pieniądze. To jest faktycznie trochę szkoda, bo ten koleś oprócz tego, że no, jak wódz tutaj pisze, był dobrym przedsiębiorcą, to on jakby też no, stworzył tą gdzieś tam tą markę Red is Bad, która była taką kontrą w stosunku do lewactwa, tak? No patriotyzm, narodowcy dostali swoje koszulki tam z husarią, z wzorami fajnymi nawet. Tu się nie zgodzę, że grafika też się powinno aresztować. Niektórzy tak mówią, że grafika, który tworzył te wzory, też się powinno aresztować. Czemu? Całkiem spoko były te różne wzory na koszulki, uważam, nie? Fajne takie artystyczne, nawet spoko. Różne logosy, hasła. Nie jest to moja bajka, ale jakby tak patrzę z zawodowego punktu widzenia, nie? Że tak rzemieślniczo było to fajnie zrobione. I ten koleś miał prowadzić fundację, która miała wspomagać żyjących jeszcze jakichś weteranów, coś takiego. No i to też taka straszna wtopa. Teraz jak ktoś usłyszy o patriotach, o Polsce, o polskości, to będzie, to powie, o, to ja już wiem, czym to pachnie, spierdalaj pan, nie? Czyli to jest takie szarganie jakiegoś dobrego imienia, żołnierzy, tych symboli, bo koleś, który za tym stał, okazał się zwykłym cwaniaczkiem i zrobił wielki skok na publiczną kasę, wycyckał, wzbogacił się, a teraz pewnie spierdoli. Niewykluczone, że Obajtek też spierdoli, to słuchajcie, to nie jest żart, bo Obajtek spierdolił na Węgry do Orbana, gdzie się okazało, że w ogóle ma znajomości i koneksje, bo on tam robił interesy, zna ludzi i jest traktowany jako taka szycha troszeczkę i jest całkiem prawdopodobne, że on teraz wygłosi coś takiego, że reżim Tuska sprawił, że niestety muszę uciekać z kraju, jestem ofiarą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ta łajza, ten Obajtek, który własną rodzinę w chuja zrobił na interesy, rodzinę, która mu pomogła w wielu rzeczach, okazał się taką najbardziej, najgorszą mędą wężowatą, która własną rodzinę zdradzi, oszuka na kasę swojego wuja jakiegoś, ludzi, którzy do niego rękę wyciągnęli, nie?
1: Tam tak, Turetem się tłumaczył? Tam Turetem, czy...
0: On ciągle coś kłamie i ściemnia.
1: Bo tam były nagrania, nie? Że on tam swojego wujka właśnie tak strasznie wulgarnie taki w ogóle... O, nie wiem, w ogóle te nagrania wszystkie jakimś takim rynsztokiem zalatują totalnym. Jeżeli chodzi o słownictwo, no a ten Obajtek tam miał jakieś wytłumaczenie, że ma Tureta, nie? I że tylko, że on tych wulgarne te słowa tam wplatał jeszcze zapisu, jak się tłumaczył z tego. Tylko, że Turet polega na tym, że te słowa jakby nie są powiązane z treścią twojej wypowiedzi, tylko wiesz, takie z odruchu je jakby mówisz, że tam kot wszedł na płot pizda i z niego zszedł, nie? A te jego słowa, te jego wulgaryzmy były, wiesz, totalnie takie w treści jego wypowiedzi na temat właśnie najbliższej rodziny, także to też jakaś, nie wiem, abstrakcja. Tak, ale rozmyto, tak. To był wtedy Cholecka, wiesz, tam rozmyła to, bo już był jako inwalida prześladowany.
0: Teraz sama jego rodzina, ty pomyśl, jak on musi być nielubiany u własnej rodziny, że oni wypowiedzieli się w jakimś artykule prasowym na jego temat, że to jest szuja i menda i niewdzięcznik i tak dalej, nie? A słusznie zauważyłeś, że ludzie tak trochę spłaszczają ten zespół Tureta, że to jest takie, że przeklinasz, że kurwa macie już. Ale to są przeróżne takie jakby bezwarunkowe odruchy, że coś tam i nie tylko słowne, ale też, że na przykład nogą tam kopniesz kogoś, bo wiesz, albo że zagwiżdżesz sobie tam i nogą tam kopniesz. Takie po prostu masz odruchy, i które mają cię rozładować, tak jakby takie napięcie w tobie rośnie i musisz tam machnąć ręką, krzyknąć coś, albo zrobić jakąś minę głupkowatą, wiesz, coś takiego, nie?
1: No, a oni to wykorzystali wtedy zapisowskiej w ogóle tej telewizyjnej tłumaczeniu, że to nagranie to właśnie, że on cierpi na Tureta i dlatego takie jest wulgarne, no. Ale to już było. W każdym razie teraz mówi, że skierował swoją muszolę życiową na Węgry. No to przewidywalnie bardzo.
0: Wóz tutaj pyta o śmierć Krzanowskiego. Coś czytałem. To jest też chyba świeża sprawa. Tak, widzę. Jakiś zamożny bardzo Polak, który się dorobił na sprowadzaniu do Polski swetrów tureckich i stawianiu krzesełek w ogóle na stadionach. Produkcja krzeseł. Zaczynał od zera. Miał tam trzy wzory krzeseł tylko i polonezem je woził. No, ale się dorobił olbrzymiej fortuny i faktycznie znaleziono go tam 100 metrów od domu teraz martwego. No, gdyby to nie była Polska, to powiedziałbym, no, każdy kiedyś ginie, nie? Może chory czy coś, ale jako, że jest to Polska, to słuchajcie, no, tak naprawdę trochę dziki jest ten nasz kraj. Ciągle ktoś... Ile było ofiar seryjnego samobójcy? Ilu ludzi w zagadkowych okolicznościach zginęło? Ile osób zajmujących się katastrofą smoleńską zginęło w dziwnych okolicznościach? Ile ludzi, jak cygan kostecki, się powiesiło w pozycji horyzontalnej, bo za dużo wiedzieli? Ile laptopów, ile twardych dysków, ile nagrań, ile teczek, teczka Busia, nie, na przykład, którą prawdopodobnie ma Macierewicz na Kaczyńskiego? To jest po prostu dziki wschód nadal. A mam złe wiadomości. To się będzie pogłębiało. Wracamy powoli do lat 90. Będzie coraz więcej budynków, będzie się palić dziwnie w zagadkowych okolicznościach, podpalenia będą jakieś... Tak jak było w latach 90. Nie płaciłeś haraczu, to spalili ci firmę i już. I nic z tym nie zrobiłeś, bo mafia współpracowała ze służbami na potęgę i to wróci... To wróci trochę też za sprawą nachodźców. Ukraińcy różni, Białorusini. Im więcej będzie u nas różnych mniejszości narodowych, tym częściej będą powstawały przeróżne nowe mafie. A ci ludzie, ci przybysze, oni często będą na takim poziomie rozwoju, na takim poziomie cywilizacyjnym, jak my byliśmy właśnie w latach 90. Więc przewiduję, że to szybko wróci.
1: O, tak. Ale teraz ten, ja chciałem od tego trochę odpocząć, a ty wylałeś mi teraz kubeł tych pomyj na głowę.
0: No widzisz, było dzwonić.
1: No tak, no, ale czy wróci? No, na pewno nie w takiej skali jak w latach 90. No bo jednak czasy się trochę zmieniły, no, ale jeżeli chodzi o te... No te morderstwa, bo to wszystko jest teraz za taką ładniejszą fasadą robione. O to mi chodzi, nie? W latach 90. no była te wszystkie, to państwo było takie dziurawe, tekturowe, sądy, spadał tynk na głowę w sądach i tak dalej, tam to wszystko. A teraz to jest taka ładna fasada, białe kołnierzyki, ale... Taka bezwzględność o wiele większa, wiesz, tu już nie biegają po mieście chłopcy w dresach z klamkami czeskimi za gumą, tylko to się odbywa w jakiś taki bardziej wyrafinowany sposób, ale chyba bardziej bezwzględny. I tak jakby sobie pomyśleć o tym, co się trochę tu w Polsce dzieje, no trochę żyjemy w dżungli takiej, trochę taka tutaj środkowoeuropejska dżungla, na którą, nie wiem, nacierają z każdej strony różne wpływy i wyrabiają się niedorzeczne rzeczy zupełnie, które osobiście mnie przygnębiają, wkurwiają i mam tego powyżej uszu po prostu. Ale nie wiem, tak dzisiejszy świat wygląda. Nie miałbym gdzie uciec chyba na księżyc.
0: Gdzie tu dzisiaj uciekać? Słyszałem, że do Stanów już tak nie bardzo się opłaca w sumie jechać i nie jest to taki świetny pomysł, jak kiedyś jechać do Stanów, żeby odmienić swoje życie. No bo co, pojedziesz i też już wcale nie tak super finansowo, kupa jakichś ćpunów na ulicach, przestępczość, no to też tak się jakoś wielce nie chce. Wiele krajów przeżywa jakieś kryzysy swoje, czy to jakieś finansowe, czy właśnie emigracyjne i rosną strasznie koszty życia. Nas w lipcu czekają znów niesamowite podwyżki już niebawem, już tuż. Znów wzrośnie prąd, gaz, ceny wszystkiego dodatkowo jeszcze, a potem znów w związku ze wzrostem cen gazu i prądu będzie straszliwie się ciężko żyło ludziom i już tak nie wiadomo, gdzie spierdalać w sumie faktycznie. No,
1: no jeżeli o tych Stanach wspomniałeś, to może też bym wrócił, no łatwe i szybkie pieniądze są w porno biznesie, ale trzeba spełniać pewne warunki fizyczne. No a tak i zapłacić dużą cenę, jak wyssanie duszy z człowieka, bo ta branża tak chyba to robi najszybciej. Ale łatwe i szybkie pieniądze, no ale to jest za wszystko trzeba zapłacić.
0: No, słuchajcie, aż prawie 140 osób słucha tutaj Radyjka, a donejcików dzisiaj prawie wcale. Co to ma znaczyć? Zrzuta na błazna, bo się obrażę i nie będzie audycji przez miesiąc. No, a jak wpadnie coś, to słuchajcie, może w weekendzik znowu się spotkamy, także może warto rzucić parę groszy. Nie trzeba dużo przecież, nie? No, bo ja też muszę tu myśleć o tym, żeby przeżyć jakoś przecież. Ja, słuchajcie, to ja tu nie robię interesów na pół miliarda. Tu sprowadzę, tutaj wcisnę przycisk i w sumie niezły zarobek, nie? Koleś nic nie zrobił, tylko złożył zamówienie i sobie kilkaset baniek zarobił, no, na tym wszystkim.
1: No, ciekawe, czy to była jakaś protekcja. Nie wiem, wujek, ciotka, czy kuzyn, czy ktoś. Bo nie wiem, no jak tak można dotrzeć bezpośrednio do takich środków na... No, ile osób produkuje jakieś takie koszulki na własną rękę z patriotyczne jakieś napisy? To nie wiem, czy on po prostu tak... On był jakiś popularny wcześniej, to przyłączył właśnie tą swoją produkcję? Czy mi zasłynął, osiągnął coś ten Red is back? Czy jak?
0: Red is back. Cash is good. No nie wiem. To zawsze to trzeba by Tomasza Piątka zapytać, to pewnie by ci powiedział, że wiesz, że to jest typ, który znał agenta WSI, który współpracował z rosyjską mafią, która szantażowała Kaczyńskiego i tam wtedy Morawiecki szedł z reklamówką kasy i oni się dogadali i to wtedy byś doszedł do tego, skąd
1: nie był jedynym. Miłość.
0: Ale wiesz, ale to jest faktycznie zagadkowe, bo i sam prezydent, w jakim kraju prezydent reklamuje jakąś markę? A tu i Duda, i Morawiecki nosili te koszulki, tam się zachwycali, o jakie ładne, no proszę, a tutaj założę, o, patrzcie, red is bad, o, kupujcie to. Kurwa, to takie też takie żałosne, nie? Prezydent to powinien być ponad to, a nie, że gdzieś się szlaja i komuś tam reklamkę robi. Ja wiem, że kiedyś też Kwaśniewski jakieś meble reklamował, czy gdzieś tam się pojawił, no ale to widzicie, takich mamy rządzących, że mało się jeszcze nakradli, mało zarabiają, jeszcze muszą gdzieś tam zarobić sobie, o, niech to sięgnę po ten pyszny serek, którego wcale nie reklamuję, ale po prostu jest taki dobry, że muszę go tu pokazać, proszę do kamery, tak, bardzo dobry serek, nikt mi nie zapłacił, spróbujmy, jakie dobre, no, jakie miam, miam, kurwa, no takie żałosne jakieś, no. Nie wiem, ale
1: z tym prezydentem, z tym prezydentem to jest dobre, bo jak była afera ośmiornicy paliwowej, nie wiem, czy pamiętasz, to był chyba 2004, coś koło tego, to gość taki właśnie, potentat stacji paliw, nagle gość, który... On był wcześniej takim facetem wywodzącym się z CPN-ów PRL-owskich, wiesz? I tam był jakimś mechanikiem, pracował, potem był jakimś takim gdzieś już tak na parę CPN-ów w regionie, on był jakimś takim już urzędasem. No i gdzieś tam w 2000, potem się dorobił nagle dużych pieniędzy w latach 90. I gdzieś jak było na Śląsku, jak była sprawa właśnie ośmiornicy paliwowej, to był początki 2000 roku. I kiedyś on, to czy nie on, no, on był wujkiem mojego kolegi, którego w domu byłem jego rodziców, gdzieś tam graliśmy w Pegasusa czy coś. On był taki z bogatej rodziny właśnie przez tego wujka, był strasznie nadzianym gościem. No i tam gdzieś u niego w salonie, jak graliśmy na tym telewizorze, to by miał zdjęcie z Kwaśniewskim właśnie. Gdzieś na jakimś lotnisku, wiesz, tam z kwachem, wiesz, gdzieś tam się obejmowali się z Kwaśniewskim. Także nie wiem, dotarcie do prezydenta to daje ci glejt na wszystko, czy nie wiem, w tym kraju, czy jak to jest.
0: To właśnie odróżnia poważny kraj od niepoważnego kraju, że takie rzeczy się u nas dzieją. No, ja też już mam tak wszystkiego dość. W ogóle to jest takie obezwładniające, takie zniechęcające, że tutaj tak jest.
1: Dlatego trzeba uciekać w abstrakcję na przykład.
0: Trzeba mieć to w dupie już. Trzeba mieć to w dupie wszystko i dojrzałem do tego, żeby mieć to w dupie. I niech ten, powiem, sorry, będę brutalny, niech ten kraj upadnie, niech tu zostanie krwią ubroczony gruz. Naprawdę, nie będę ani za ten kraj walczył. Za kogo? Za tych wszystkich przygłupów, których nie rusza to, że pedofilia w kościele, że prawica się nakradła. Są jak sekta, albo jak kibole, którzy i tak będą za swoją drużyną. Nic nie wiedzą, w dupie byli, gówno widzieli. Najgorsze te dziady są, kurwa. Tępe dziady. Niech to wymrze. Niech to... Po prostu czasem może trzeba wszystko zniszczyć i na gruzach dopiero coś zbudować, bo naprawiać to jest jak rzeźbienie w gównie, nie? Nie zrobisz z tego nic, no.
1: Ja rozumiem twoją gorycz i to, że jesteś zawiedziony tym, ja też jestem tym zawiedziony i rozgoryczony, z tym, że mam trochę do stracenia. I ja nie wiem, przecież mam związany z tym stres ze względu na to, że coś się urwie, coś się skończy. A nie wiem, wyobrażałem sobie trochę inaczej życie, trochę spokojniejsze. Nie wiem, patrzyłem jakoś w przód z optymizmem, a teraz to tak mi się wydaje, że to kurwa, nie wiem. Z jednej strony mnie to oburza, ale jestem w tym systemie. Nie wiem, staram się spełniać jakieś normy, wymogi. Ciągle dodaje się coś, kolejne jakieś podwyżki i tak dalej. Mnie to boli, ale z czegoś żyję i nie chciałbym takiego krachu. Nie wiem, nie chciałbym zamknąć swojego interesu i nie wiem. Nie wiem, nie wiem, no bo jestem bardzo, jestem w tym, a z drugiej strony mnie to po prostu oburza, ale czy w jakimś poziomie żyję, to mam dużo do stracenia. Nie chciałbym, żeby tu była jakaś wojna, interwencja czy cokolwiek. Wkurwia mnie to, że i tu nie chodzi o to, bo zaraz ktoś powie, może na podstawie moich jakichś wypowiedzi wcześniejszych, że jestem przeciwko Rosji, to za Ukrainą, a to jest ten sam mechanizm, co bycie przeciwko PiS-owi, to jesteś za PO, z automatu. No, to jest jakaś taka pułapka mentalna, której ludzie nie rozumieją. Ja wrzucam do jednego koszyka i Ukraińców, i Rosjan, a w dodatku jeszcze Białorusinów, którzy robią syf na granicy i ludzie giną przez to, a z jednej i z drugiej strony, bo podejrzewam, że tych zdesperowanych, biednych ludzi, których wrzucają do tej puszczy, którzy nie, jedynym wyjściem dla nich to jest, nie wiem, nacieranie na polską granicę, a z drugiej strony ginie polski żołnierz i to się nie dzieje znikąd, tylko ze strony tych ludzi, którzy ciągle, nie wiem, emocjami manipulują. To jest wkurwiające. To można przyrównać do tego, że mieszkasz w mieszkaniu i obok cały czas kurwa jest jak ktoś się napierdala, nie? No nie można tak żyć, no bo chociaż jesteś sąsiadem, nie bierzesz w tym udziału, to odbiera ci to komfort życia, na który pracowałeś i to jest uciążliwe, no bo ile to może trwać? Ja nie jestem za jedną ze stron, po prostu chcę, żeby ten syf obok u naszych sąsiadów się skończył, bo mamy inne problemy, na przykład takie jak abstrakcyjny zielony ład, który będzie dużo kosztował i staram się, nie wiem, już kurwa szykować na jakoś na te koszty, ale przez ten syf, który tam ci ludzie nieodpowiedzialni dyktatorzy robią za naszym płotem, po prostu wszystko no jest całe zamieszanie z tym związane, a tak to bym protestował na przykład przeciwko Zielonemu Ładowi i tak dalej, a nie kurwa się skupiać tylko na wojnie czy nie wojnie, czy wejdą, czy nie wejdą, czy chuj wie co. Niech to skończą, niech to się skończy wszystko.
0: Co będzie, to będzie. W sumie, jak się zastanowić, to nie mamy aż tak dużego wpływu na to, co nas czeka, więc jak to się mówi, ciężko jest się przejmować rzeczami, na które nie mamy wpływu też, nie? Wiadomo, że nie jesteśmy z kamienia i się przejmujemy i gdzieś tam sobie wyobrażamy, że nasze życie może się diametralnie nagle zmienić, jak jednak dojdzie tutaj do wojny na terenie Polski, ale to też w sumie będzie tak jak na Ukrainie jest, tam naprawdę jest wiele miejsc, gdzie ludzie sobie normalnie żyją w miarę, chodzą, to właśnie też stąd się pojawiły te szulskie teorie, że tej wojny wcale tam nie ma, bo chodzą, patrz, są tu nagrania, chodzą sobie do kawiarni, chodzą do kina, no tak, no nie w całej Ukrainie się napierdalają. I u nas też by tak było, no, że na wschodzie Polski byłoby gorzej, na zachodzie normalnie i lepiej. No. I też nie wszystkich wezmą do woja. Dla niektórych to będzie w sumie takie życie względnie normalne. Idziesz sobie do pracy, idziesz do sklepu, spędzasz czas z rodziną, ale no tak, dla kogoś innego będzie właśnie to życie bardzo brutalne, takie, że sobie nie wyobrażali, że może to wrócić jeszcze. Jakieś cię gdzieś złapią, wezmą na tortury na przykład, nie? Albo właśnie będą... Tak jak na Ukrainie ludzie przeżywali takie dramaty, że powiedzmy biorą jakąś matkę i na jej oczach gwałcą jej córeczkę, nie? Zwyrodnialcy jacyś. Albo z nich rakieta ci spadła i rozpierdoliła cały dorobek twojego życia, twój dom. Gdzieś tam się spaliło wszystko, albo zostałeś sam, bo reszta twojej rodziny nie żyje, nie? Albo łapią kobiety, każą się rozbierać i rażą tam prądem, jakimiś paralizatorami genitalia, no. No wiesz, no takie najgorsze okropieństwa wojny, jakie mogą być, no. Też niektórych to może spotkać.
1: Wiesz, ja sobie wyobrażałem czas na dzisiaj, na teraz, w swoim życiu, że nie wiem, no, że będę miał jakąś stabilizację finansową, że teraz się z czymś wiesz, rozwinę, że może, nie wiem, zaangażuję się w jakieś społeczne rzeczy tutaj lokalne. To się, no i znowu wrócę, że cały ten pierdolnik od COVID-a przez wojnę i tak dalej, i to strasznie absorbuje czas, przestrzeń, wysiłek, energię, cały czas wciąga tą energię, a przecież mogłoby to wyglądać bez tej całej zadymy, gdyby były jakieś relacje z tymi sąsiadami ze wschodu, a nie byłaby tam napierdalanka, która w ogóle mnie nie obchodzi, ale skoro ktoś na kogoś napada, a wiadomo kto na kogo napada, Rosja napada na Ukrainę, no to niech się kurwa ogarną, bo mają na tyle już kurwa kuli ziemskiej, że mogłoby im to wystarczyć. Także niech to też z tej perspektywy patrzy na to, że u sąsiada zadyma, a nie kończąca się, wpływa na mój komfort życia, bo ja miałem inne plany, na przykład chciałem sobie inaczej to wszystko poukładać, a teraz nie wiem w ogóle... Nie wiem, no emocjonalnie jakoś to na mnie wpływa tak, że i to wszystko jest sterowane, no dobra, sterowane przez kogoś, nie wiadomo kogo. No, zawsze po prostu Chujowo się urodziłem chyba geograficznie, nie wiem. Wolałbym się urodzić aborygenem, mieć twardą skórę pod stopami, przepaskę na siusiaku, rozwinięte mięśnie łopatek od napinania łuku, wieczorami na ognisku opalać koale. Chyba tak, chyba to byłoby prostsze niż
0: tak
1: żyć.
0: Się tym
1: imadło, to jest takie imadło, wiesz, to jest takie emocjonalne imadło, to nasze położenie geograficzne się zrobiło, i słyszę tylko to podważanie z każdej strony, po prostu tu Rosja, tu NATO, tu tam, to pieprzenie takie, kurwa, psuje mi to nastrój, humor, nie podoba mi się to, chcę to skończyć, zakończyć.
0: Jak sobie tak...
1: Wszędzie wybory, o przepraszam jeszcze, i wszędzie wybory, w Stanach wybory, u nas wybory europejskie, na Ukrainie wybory, bo przecież tam już też nie wiadomo, są prezydenckie wybory. Wszędzie wybory, wybory, wojny i kurwa przemoc wszechogarniająca ludzi, podziały. No koktajl taki, który nie wiem, zatruwa jelita w pełni.
0: No jak sobie myślimy, że się urodziliśmy w złym miejscu, to bierzmy pod uwagę jeszcze czas. Mogliśmy się urodzić w innym czasie też. Na przykład urodzić się Żydem w czasie II wojny światowej albo coś w tym stylu. No, to też mogło tak być. Albo teraz moglibyśmy żyć w jakichś Indiach jako niska kasta, jakiś biedak żyjący w gównie, w domku z gówna i mający gówno. I bez perspektyw, nie? Albo jako czarny niewolnik gdzieś tam w Stanach w czasach niewolnictwa. Różnie mogłoby to być. No, nie mamy aż tak źle. Znaczy, my jak my, no.
1: Też... Jaki jest ulubiony czas, w którym byś się chciał urodzić i żyć na przestrzeni historii świata?
0: Sam nie wiem, bo mówi się, że żyjemy w najlepszych możliwych czasach. W sumie nie. Nie wiem, starożytność mi się podoba, ale być może mam taki obraz starożytności, wiesz, taki... No, w sumie mógłbym być jakimś rzymskim legionistą, który akurat walczy z galami czy z innymi tego typu ludami i mógłbym akurat być teraz gdzieś złapany i torturowany, albo nabity na włócznie, albo mógłbym się urodzić w przeróżnych czasach. Nie wiem, no też wiecie, żyjąc w starożytnym Rzymie, nie mieliście co marzyć o jakiejś emeryturze. Mogliście być biedakiem, który dostaje za darmo chleb od cesarza, mieszkając na ulicy w jakimś tam rynsztoku, nie? Ale mogliście, zależy kim, no właśnie kim by się było. Czy gladiatorzy na przykład w starożytnym Rzymie wcale tak na arenie nie ginęli, bo byli bardzo cenni i to taka śmierć gladiatora to słaby pomysł. To były wielkie gwiazdy, tak jak dzisiaj celebryci są, nie? Oni najczęściej przeżywali i to jeszcze sobie biznesy kręcili i byli takim w sumie faktycznie odpowiednikiem dzisiejszych celebrytów, bo oni byli taką marką, nie? Że mogli sami siebie sprzedać, swój wizerunek, jakiś kogoś tam zareklamować. Najbliżej im było do takich... No.
1: Ale czemu ci się tak kojarzy wszystko z walką właśnie, że gladiator, tutaj jakaś przemoc? Czemu chciałbyś brać w tym udział? Jesteś bojowy taki? Chciałbyś zginąć na polu walki?
0: Czy ja wiem? Może trochę jest jestem, taki... trochę może jestem bojowy, no wiesz, no lubię mieczyki.
1: No nie ginąć tak jak dzisiaj na przykład, gdybyś przeżył całe swoje życie, no to co? Gdyby nie mając rodziny wokół siebie, giniesz w jakimś, nie wiem, hospicjum, nie? Pod rurką. I odchodzisz, albo coś ten wolałbyś zginąć właśnie w natarciu na wroga?
0: Słuchajcie, napiszcie w ogóle na czacie, w jakich czasach byście wy chcieli się urodzić. Stefan pisze średniowiecze. No ale to też średniowiecze to taki straszny czas dla wielu, nie? Bądźcie jakimś tam chłopem, który musi zapierdalać od rana do wieczora i smagany batem jest. Albo
1: no
0: jakiś...
1: okoliczności są ważne.
0: Albo wiecie, na polu...
1: W okolicznościach też, nie? W czasach i okolicznościach. Jeżeli chodzi o średniowiecze, no to na pewno jakieś szlachectwo, coś. No bo to ciekawsze niż pasanie świń.
0: Strasznie chyba więcej zależy w sumie od tego, kim się urodzimy, niż kiedy, w jakim okresie, nie? Faktycznie, bo w każdym okresie można się urodzić tak, że oj, nie chcielibyśmy tego, no.
1: Ale nie, ja myślę, że dzisiaj są takie mdłe czasy, że nawet to lepsze urodzenie tak się trochę, jest takie trochę mydlane, takie, rodzisz się w bogatej, wpływowej rodzinie i co, twój życiorys jest już jakby taki już nakreślony, że co, że najlepsza, o teraz to już pewnie tak, najlepsze przedszkole, najlepsza podstawówka, najlepsze liceum, mimo że nie jesteś w ogóle zdolny, to twoich rodziców stać na to, żebyś dostał papier z każdej z tych instytucji i potem co, trafiasz do obiegu. No co lepsi, to trafiają do niezależnych jednak korporacji, a tacy mniej zdolni, na przykład jak Obajtek, trafia do państwowej instytucji chujowo płatnej, której musi kręcić i jeszcze obraża tych własnych, swoją rodzinę. To jest trochę mdłe. No, byłbyś dzisiaj, nie wiem, świetnym aktorem, nie ma dobrych scenariuszy, no, musisz być raczej fizycznym aktorem, żeby zagrać w tych wszystkich kinowych fantazjach superbohaterskich. Poetą nie będziesz dzisiaj, nawet gdybyś był niesamowity, bo nikt nie czyta poezji. Pisarzem, pisarzem to może, gdybyś pisał dla dzieci w stylu Harry'ego Pottera. Nie wiem, takie rozmyte, takie mydlane mi się te czasy nasze nawet dla wpływowych osób wydają.
0: No, ja mam bardzo spoko życie. Mogę sobie w zasadzie tak z grubsza niewiele robić. Pieniądze dostaję za pierdolenie głupot jakieś i siedzę sobie, oglądam filmy, gram, wyjdę na spacerek, wszystko mam pod ręką, nie muszę iść na polowanie, nie muszę z nikim się bić, nikogo zabijać, nikt mnie w zasadzie do niczego nie zmusza. Niewiele mam do stracenia, bo nic nie mam, więc tu odpada ten problem, co ma Matt, bo Matt się w życiu tam trochę starał, pracował, to się teraz boi, że mu przyjdą, zabiorą, albo że straci, że mu zniszczą, zabiorą i troszkę się ma stres, a ja tak w zasadzie nie mam stresu, nie mam rodziny, więc nie muszę się o nikogo troszczyć, takie egoistyczne bardzo, ale też no, korzystne dla mnie, także w czepku urodzony po prostu, najlepszy, po prostu mega mam, zajebiście. No. Co prawda dzisiaj tutaj z 30 zł tylko zarobiłem, to ale to trochę...
1: I tak dobrze. Masz na kebaba na jutro. Kolejny dzień z głowy.
0: Gdzie te czasy, jak były jakieś maty, nie maty, wpłacały? No,
1: Wybacz, przyjacielu. Wybacz, przyjacielu.
0: Ja bym chciał się cofnąć do tego czasu, ja jak mat
1: ale
0: był.
1: Ja też. To były dobre czasy. Tak, to było trochę beztroski, szaleństwa i rock'n'rollu.
0: Słuchajcie, ale... ja nawet nie zrobiłem 30 zł, ja zrobiłem 20 zł.
1: 10 ci wzięli, co?
0: Myślałem, że 30, a tu 20. Ale słuchajcie, wielu ludzi mi zazdrości, to znaczy wielu uważa za taką łajzę, że to jest już taki upadek, a wielu by tak chciało troszkę, bo No, szczególnie ci ludzie, którzy muszą z rana wstać, dbać o to, o tamto, tutaj do szkoły, dziecko, tu problem, o tu opłacić, opłaty, samochód, podwyżki, stres, praca. A ten, a ta łajza, ta menda, krawiec, on se wstanie o 15, podrapie się po jajach, już jest po pracy, się wygrzeje na słoneczku, na balkoniku, potem sobie se pogra w grę, potem zadzwoni, potem se gdzieś tam do kogoś, tu zrobi okładkę. No spoko, słuchajcie, nie musicie mnie sponsorować, ja mam teraz okładkę do zrobienia, to se za okładkę zarobię parę groszy, to będę, na jedzenie będę miał. Słuchajcie, takie życie trochę jak Diogenesa w beczce, ale też jakieś rozwiązanie, nie? W sumie, no. Diogenes w beczce. Czemu ja nie mogę być sobie takim Diogenesem w beczce? No mam tą swoją beczkę i okej, okay, no. To jest moja beczka i też ani się nie uważam, że jestem lepszy od kogokolwiek z was, ani nie krytykuję waszej drogi życiowej.
1: Tak. Każdy jesteś ma swoją. Diogenesem w beczce, tak?
0: No niech będzie, że jestem.
1: Na terenie miasta Środa Śląska, tak?
0: No niech będzie.
1: Dzień dobry, proszę pana, pan Diogenes, tak? Tutaj Urząd Miejski. Proszę pana beczka zalega na terenie miasta, które należy do miasta i gminy Środa Śląska i pan tutaj nie może przebywać.
0: Tutaj mogę użyć takiego fortelu, jak w Monty Pythonie było takich dwóch, co jak od nich ktoś coś chciał, to jeden był nagle przygłupi, a drugi się jąkał, tak, że nic nie mógł powiedzieć. I musi pan mówić głośniej, bo. I wtedy ten, co przyjdzie po te opłaty za beczkę, powie, dobra, do widzenia. No. A ja potem sobie znowu wracam do swoich zajęć. To jest dobra metoda ta z Monty Pythona. No. Właśnie taka. No.
1: No nie, no. Jakbyś tak zagrał, to prawdopodobnie urzędnik by, nie wiem, opieka społeczna.
0: No to jeszcze lepiej, to jeszcze mi jedzenie przyniosło i dobrze.
1: No i trafiasz, czekaj, jak się te ośrodki nazywają?
0: MOPS.
1: No nie MOPS, takie do przebywania, no bo żyjesz w beczce.
0: Choroszcz, do Choroszczy.
1: TVN był u ciebie, że człowiek żyje w beczce w Polsce w XXI wieku, a to jest upodlenie, tak, już jest nakręcona i ty trafiasz właśnie do, kurwa, miałem takiego kumpla, który miał problemy takie mieszkaniowe i Nie przypomnę sobie tego. To jest taki skrót. Tam mieszkają bezdomni, inwalidzi, tacy, wiesz, nie izba wytrzeźwie, nie coś takiego, tylko takie ośrodki dla ludzi bezdomnych. Tylko nie takich z ulicy, tylko takich, którzy doświadczają. Ja pierdolę, jak mogę to zapomnieć? Ja nawet byłem w tym ośrodku.
0: No nie wiem, no nieważne, jakiś ośrodek pomocy społecznej.
1: DPS. Z DPS-u.
0: No, okej.
1: Okay. DPS. DPS. To jest taki ośrodek przejściowy dla ludzi starszych, w takich zawirowaniach życiowych. Także gdyby gdzieś tam zalegał w beczce w dzisiejszym, jako filozof, to prawdopodobnie byłoby to tak zrobione, że nawet byś nie wiedział kiedy, ale zostałbyś ubezwłasnowolniony. Mhm. To jest straszna rzecz. Po
0: prostu. No to nie, to
1: najgorsza odpada, rzecz, odpada. Najgorsze słowo chyba, o jakim słyszałem w swoim życiu, to jest ubezwłasnowolnienie. Oczywiście są przypadki, w których ludzie, którzy targają się na swoje życie, którzy, nie wiem, ale są ludzie nieszczęśliwi, zagubieni i tak dalej. To ubezwłasnowolnienie i to, wiesz, i ty już stajesz się po prostu częścią taką tego całego, tej żywicy społecznej, tak jakby się w nią wlepiasz, ale to też jest trochę z własnej woli, dostajesz tam pomoc, tylko że to się kończy na tym, jak bo ten pobyt w DPS-ie też ma jakąś ograniczony limit czasu i nawet tam masz, nie wiem, jest wolontariat w DPS-ach, jest pomoc psychologiczna, z tym, że dzisiaj to się rozbija tylko i wyłącznie z tą bezwzględną barierą finansowania własnego życia na wolności. Także jest dużo paradoksów systemowych, ale to już nieważne. Ale nie zapytałeś mnie, w jakich czasach ja bym chciał żyć.
0: No, to się pytam. W jakich?
1: Pytasz się, w jakich czasach chciałbym żyć? O, jakie zaskakujące pytanie, dzięki.
0: No dawaj, no w jakich?
1: Ja chciałbym żyć, urodzić się gdzieś po wojnie w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii. I być z pochodzenia Żydem w wieku gdzieś, powiedzmy, nie wiem, 58, osiągnąć taki wiek 20 lat i wkręcić się w branżę filmową. To jest moje marzenie, czyli tam w wieku lat 60. w Hollywood mieć te 30 lat, nie wiem,
2: smacznego.
1: Coś osiągnąć w branży filmowej, a wtedy to było trochę taka branża, do której łatwo było się dostać, łatwo było coś nowatorskiego wymyślić, coś osiągnąć i tak sobie wyobrażam swoje życie, być już jakimś, nie wiem, zarobionym scenarzystą i jesień swojego życia spędzać, nie wiem, znaczy jesień, no nie jesień, no taką być już takim dojrzałym człowiekiem w perspektywie filmu, nie wiem, Tarantino pewnego razu w Hollywood. O, to sobie wyobrażam. Bardzo lubię ten film, nie wiem, czy ty go lubisz.
0: Fajny taki klimat mam. Tymczasem zaraz możemy pogadać, bo też lubię w sumie ten film. Książulo wpłacił. Jak myślicie, czy to prawdziwy książulo? Na kebaba. Testuj. Czekamy na opinię. Smacznego. No jak myślicie, czy to prawdziwy książulo? Może. Cholera wie. No, ja jestem fanem książula. Lubię tego youtubera.
1: Ja się martwię o niego.
0: Czemu?
1: A, bo to stołówkowe jedzenie to wiąże się z ryzykiem. Tym, że oni tego dużo konsumują. Ja nie wiem.
0: No, jak tak cały czas testują i jedzą te rzeczy, to pewnie już nie mają tak dużo miejsca, żeby inne rzeczy jeść. I taka monotematyczna dieta to nie jest zdrowa, nie? Chociaż myślę, że te kepsy są trochę demonizowane. To jest dosyć zdrowe jedzenie. Tam masz dużo... Tam masz warzywka, węglowodany, tam pieczywka, mięso, no to... Co tam jest takiego niezdrowego? Czy to jest jakoś wysoko przetworzone? No to mięso niekoniecznie, zależy na jakiego kebaba trafisz, ale warzywa to warzywa, sosik. No, ale to jest tuczące troszkę. Mi ostatnio brzuszek, już mi urósł taki dosyć pokaźny brzuszek, słuchajcie. Muszę jakieś brzuszki zacząć robić na ten brzuszek. Po prostu już tak się zaczynam nieładnie wyglądać. Mało sexy z tym brzuszkiem.
1: Ja czasami oglądam takie kanały, jak... Jest taki kanał Eric the Electric o gościu, który... wpycha w siebie, wiesz, tak włącza kamerę i wpycha w siebie ogromną ilość. Koleś, uwierz mi, koleś potrafił zjeść 8 pizz takich 30-centymetrowych, wiesz, takich średnich, nie? 8 pizz w jednym odcinku potrafił zjeść.
0: Są tacy wyczynowcy, no.
1: To jest coś nieprawdopodobnego. Tak. Eric the Electric, tak się nazywa jego kanał, to jest gość ze Stanów. Koś jest nie z otyły, jest smukłym, bo on, wiesz, wrzuca jeden odcinek na miesiąc z jakąś taką, właśnie w taki sposób i on robi tam jakieś sobie wyczyny, że tam zamawia McDonalda, jakieś tam te wszystkie fast foody, nawet sobie tam żąda, wiesz, jakichś wyzwań i on potrafi zeżreć tyle, że cały stół żarcia po prostu za jednym posiedzeniem. I tak pokazuje swój brzuch, że on już jest taki właśnie jak, nie wiem, wydęty. No, to jest niesamowite. Nie wiem, jak to ludzie robią, że on potrafi zmieścić w siebie. Jest jakaś technika, no ale on nie stosuje żadnej techniki. On to przepija kolą. Tak po prostu wpycha w siebie. Nie wiem, jak to się dzieje.
0: No mają ludzie jakieś takie, rozciągają sobie ten żołądek, nie wiem. Pytanie, czy widzę jeszcze swojego... No widzę, niby widzę, ale już tak okropnie, bo wiecie, ja nie jestem jakiś przy kości czy coś i to najgorzej. Są takie osoby, co całkiem spoko wyglądają, jak są trochę przy kości, ale to musi być równomierne, a nie, że jestem tak, no generalnie, no ciężko ci się powiedzieć, czy szczupły, czy nie, taki normalny, no, a ten brzucholek taki zaczyna być i to jest takie, no nie, no już po prostu wziąłem się trochę za siebie, się tam gimnastykuję, coś, muszę to zrzucić, przecież no nie będę z takim brzucholem łaził, no. Jak patafian, no jakiś.
1: Ja mam takie coś, że mało jem w ogóle. Czasami sobie odmawiam jedzenia, jak się stresuję czymś, wiesz. I mam, no nie mam brzucha. Jedyne co alkoholem natrabiam, jeżeli chodzi o te kalorie. A słyszałem taką opinię o facetach z pewnym rodzajem brzuszka, takim brzuszkiem troszkę zwisającym, nie otyłym człowiekiem, ale trochę takim brzuszkiem zwisającym, że to czasami w seksie pomaga, bo będąc w pozycji na misjonarza, można tym brzuszkiem pocierać o łechtaczkę i to kobietę dodatkowo stymuluje.
0: No proszę. No, taki troszkę jakby skinny fat, faktycznie, no. Ale nie jestem wąski w barach. Normalny taki raczej. Dupa też nie jest jakaś wielka. Kopyto solidne raczej takie, ale to zawsze miałem mocne nogi.
1: Masz dobre kopyto.
0: Dobre kopyto, zawsze było. No, ale tak po prostu niezbyt ciekawa sylwetka się robi, trzeba coś z tym zrobić. No. Jest pytanie, ile godzin śpisz, jest pytanie.
1: Ważne, żeby mieć kształt. Żeby mieć kształt człowieka, wiesz. Wyglądać jak humanoid, a niekoniecznie jak kulka albo... Czy mieć zarysy kształtu, nie? Czyli nogi, biodra... rozszerzenie w górę. A twarze są różne. Czasami są obłe twarze u ludzi bardzo dobrze wygimnastykowanych. Zależy od zarysu kości policzkowych. Oto to jest marzenie każdej modelki, te kości policzkowe.
0: Się cieszę, że przynajmniej z ryja jestem... w miarę przystojny, tak przynajmniej kobiety twierdzą. Twierdziły, może bo dzisiaj to nie wiem, co tam twierdzą, bo się nie spotykam. No, ale to no, trzeba coś tu zrobić, jakieś zacząć ćwiczyć, jakieś ciężarki albo coś tak, albo brzuszki, albo ta kalinistyka, takie ćwiczenia bez przyrządów, coś dla mnie. Ćwiczenia no. bez przyrządów. Ze starożytności to się jeszcze wywodzi. Większość kebabów to syfid, no, czy ja wiem, no, różnie to bywa. Patrzyłem sobie, jak produkowane są w Polsce kebaby i wiecie, to normalnie cały proces pokazany, tak? No, mięso jak mięso, no, odpowiedni tam proces, ale czemu takie dno strasznie, że... Chyba ludzie trochę demonizują, wyobrażają sobie i rozpowszechniają taką opinię, że te... jakieś kebaby czy hamburgery to są robione z wiórów, mom, mięso oddzielone mechanicznie. Ja myślę, że większym syfem to mogą być jakieś klopsiki w słoiku, jakieś takie, tego typu gówna, bo tam faktycznie jest mom, mięso oddzielone mechanicznie, które też troszkę może jest zdemonizowane, bo słuchajcie, takie ścięgna jakieś czy podroby, to nie są takie straszne rzeczy tak naprawdę, nie? Czy jakaś tam galareta, po prostu, no, myślę, że... No.
1: Nie przepadam właśnie za kebabami, za fast foodami, w ogóle nie smakuje mi to. Wpada raz na jakiś czas, po prostu trzeba zaliczyć fast fooda, no nie ma cudów. No. Lubię zjeść McDonalda, lubię zjeść się pizzę, pizza to jest, wiesz co, ja nie przepadam w ogóle za takim mięsiwem, nie? Nie lubię na przykład kurczaka ze względu na to, że trzeba obgryzać kości, bo kości mnie trochę obrzydzają. Po prostu nie lubię takich, wiesz. Lubię zjeść kotleta schabowego, wieprzowego czy drobiowego, ale nie lubię już takiego na przykład kurczaka, wiesz, nóżka od kurczaka, bo nie lubię obgryzać kości, po prostu nie lubię kości w ogóle, także zostawiam po sobie kości. Lubię posiłek, który konsumuję i nie zostawiam nic poza nim. Bardzo lubię sałatki i ryby, owoce morza, uwielbiam krewetki, kalmary, lubię te gumowe smaki, które smakują jak dętka, nie wiem, no po prostu to lubię. Nie ma w swojej kości mnie jakoś obrzydzają i to nie miałem od dziecka, tylko to zaczęło mi się gdzieś tam po drodze, że zawsze gdy widzę kości, to wyobrażam sobie nogę kury, na której ona chodzi. Po prostu gdy łódko z kurczaka jem, to wyobrażam sobie kurę, która dzięki temu, co ja teraz obgryzam, posługuje się do przemieszczania i pozyskiwania pokarmu z ziemi. I od pewnego czasu mnie to żeberka, jeżeli chodzi o wieprzowinę, golonko, w którym nabita jest kość, schab też z kością. Oczywiście, nienawidzę steków. W ogóle te nie, wiesz, krwiste steki, takie rzeczy, to zupełnie był. Ostatnio w Bielsku otwarła się taka sałatkodajnia. Robią świetne sałatki nicejska, na przykład z tuńczykiem, z jajkiem. Takie rzeczy bardziej mi przypadają do gustu. Nie wiem, nie przypadam za mięsem, chociaż na wsi się wychowałem.
0: Zamiast sobie układać jakieś legendy i powielać fejki, to dobrze skład sobie po prostu przeczytać i tyle. I na składzie ciężko jest ściemniać, bo są bardzo drakońskie kary, jak ktoś by tak fałszował skład i bzdury tam wypisywał, to dużo ryzykuje. Też nie wiem, czy to jest prawda, że tam mielą ze sobą dzioby, pazury i tak dalej. Widziałem, bardzo sprawne są te urządzenia dzisiaj do oddzielania różnych partii mięsa, tam od kości, dzielenia tego. To bardzo sprawnie idzie. Nie wiem, czemu mieliby, gdyby chcieli ubogacić, w cudzysłowie, produkty mięsne czymś, to by to robili w inny sposób, jakiś, nie wiem, glutenu tam nawalili, nie wiem, to by trzeba tutaj spytać specjalistów, na przykład KG Bieruta, jakie są sposoby na na fałszowanie, znaczy nie fałszowanie, tylko na wzbogacanie, tak po prostu na dorzucanie czegoś, żeby tam więcej mięsa z mięsa wychodziło, ale nie sądzę, żeby to było jakieś mielenie dziobów, pazurów i tak dalej, no już chyba nie. W przypadku diety też my często uważamy, że szkodliwe jest dla nas to, co właściwie jest, prędzej by można o tym powiedzieć, że jest po prostu bezwartościowe. No, jak jecie cały czas to samo, hamburgery, to wiadomo, że wam zabraknie witamin, mikroelementów, przeróżnych tam rzeczy, substancji odżywczych, wartościowych, no bo jecie cały czas to samo, no to trzeba sobie, człowiek jest wszystkożercą, powinien przeróżne rzeczy sobie jeść, a nie ciągle to samo, a tu się mówi, że o, zaszkodziły mi, bo są takie niezdrowe te hamburgery, a ja je jadłem przez pół roku cały czas. No kurwa, czego byś nie jadł przez pół roku, to ci zaszkodzi. Jakbyś jadł marchewkę przez pół roku, to też się rozchorujesz. Są takie przypadki, że ludzie przechodzą na jakąś dietę owocową czy warzywną i tylko te owoce i warzywa jedzą i też zaczynają chorować. No. I co wtedy powiecie, że marchewka i pomidory są szkodliwe, bo się od nich rozchorowaliście? No chyba nie, no.
1: A fajna jest dieta sezonowa po prostu. W Polsce mamy sezony różnorodne. Na przykład mamy sezon zimowy, gdzie jesz trochę bardziej tłusto, jakieś rzeczy, które, no powiedzmy w założeniu, nie, które na zimę wędzisz, jakieś mięsa, robisz weki, robisz jakąś słoninę w słoikach sobie zachowujesz. Potem jest wiosna, masz jakieś pierwsze drób, czy jakieś takie

0: rozwiązanie, bo takie, jak, to brzmi jak takie życie w zgodzie z naturą trochę, nie? Z
1: No,
0: cyklami
1: wiesz,
0: natury.
1: pojawiają się jagody,
0: I
1: pojawiają
0: to
1: się
0: może
1: taka
0: nie
1: wyobraźnia.
0: być jakaś szuria czy coś takiego, bo my też wyewoluowaliśmy jakoś tam w zgodzie z naturą, w rytmie natury, bo tak bym powiedział, wyewoluowaliśmy w rytmie natury. No to może być dobre rozwiązanie dopasować się też do tej natury, bo wtedy jesteśmy predysponowani jakoś do tego. A Gosia pisze, że głodna się zrobiła. A napisz, Gosia, ty masz wielką dupę i taka przy kości jesteś, czy raczej taka szczupła i tego. Napisz, bo mnie to ciekawi strasznie.
1: Chcesz ją zjeść, czy co?
0: Nie, tylko już jestem na tym etapie, już taka pora i taka ilość alkoholu, że zaczynam prowokacyjne pytania zadawać i
1: Rozumiem, rozumiem.
0: Trollować, podpuszczać. Szczupła, pisze Gosia, że jest. Dobra, dobra,
1: No
0: okej.
1: i gitara.
0: No i
1: Ale wiesz,
0: gitara.
1: no z tymi sezonowymi darami, no bo też o pewnej porze się ziemniaki sadzi, potem coś tam, wczesne są, nie wiem, co jest wcześniej, rzodkiewka, szczypiorek to rośnie czasami, już teraz zauważyłem, że czasami u mojej mamy to mówi, że szczypiorek to się zachował jeszcze przez całą zimę, jeszcze wyrósł znowu szczypiorek, gdzieś tam cebula. Takie rzeczy, jagody się pojawiają o odpowiedniej porze, no to zbierali ludzie jagody. No, a w zimie, jak już nie masz dostępu do takiego, no to w tłuszcze idziesz, nie? A to daje znowu, tłuszcz jest podstawą przeżycia w warunkach mroźnych, takich zimowych, i daje ci energię na niskie temperatury. Także. No to fajne jest, tylko że no my już żyjemy tu, jak żyję w mieszkaniu, no to co mam, no to mam tam kebaba, coś tamte, o każdej porze, nawet truskawki mogę o każdej porze roku jeść, czy jakbym chciał. No ale takie pierwotne trzymanie się jakby harmonogramu naturalnego, tego co jest dostępne i dostarczania tego do siebie, to mi się wydaje takie zbilansowane dosyć.
0: Ja to jem cały czas przeróżne rzeczy. Warzywa, owoce, sery, mięso, takie, owakie. Dzisiaj sobie biorę biały ser, wrzucam, gzik to się chyba nazywa, szczypiorek, rzodkiewka pokrojone do tego, śmietana na kanapeczkę, trochę chleba, trochę makaronu, jajka. Ja jem wszystko właściwie i to się chyba w miarę sprawdza, bo nie
1: No
0: choruję
1: trzeba,
0: jakoś.
1: podstawą jest to zróżnicowanie, nie?
0: Witaminy sobie suplementuję, tu jakiś owocek, tu grejpfruta sobie zjem jednego, drugiego, tu jakaś witaminka C
1: No.
0: do wody. No, trzeba wszystko jeść.
1: Grejpfrut to jest podstawa każdego, kto spożywa duże ilości alkoholu. To byłby podstawowe śniadanie Huntera Thompsona. Grejpfrut i mały zamrożony Heineken w puszce. To było jego śniadanie.
0: Grejpfrucik
1: Tak, by go
0: zdrowy.
1: pociągnął nawet.
0: Grejpfruty zdrowe, dobre są. No. A jeszcze na kaca sobie takiego grejpfruta i ja na przykład
1: O.
0: nie jem łyżeczką,
1: Nie.
0: tak gejowsko, tylko zawsze nożem. Biorę sobie nożem, kroję na ćwiartki i normalnie tak kawał grejpfruta z tej ćwiartki sobie odkrawam i do gęby cały kawał taki z sokiem, z tym, z miąższem, z sokiem. No. Aż mi. Lubię grejpfruty, kurde. Ja wszystko lubię właściwie, cholera jasna. Wszystko lubię. No. Dobra, Mat, słuchaj, bo się tu o jedzeniu rozgadaliśmy. A tu może jakieś tego. Jeszcze jakieś inne tematy się pojawią. Ktoś inny zadzwoni, a się krępuje. Także super się z tobą gada, ale się nie obrazisz, mam nadzieję, jak
1: Nie, dlaczego? Co
0: przewietrzymy
1: ty z tym
0: antenkę.
1: obrażaniem ciągle? Daj spokój. Przestań. Dziękuję za rozmowę. Dobranoc.
0: No dobranoc, trzymaj się, cześć. Na coś mnie tu podpuszcza znowu chyba troll, pan troll, który ostatnio też się nie sprawdziły jego rewelacje.

0: propos Tom Cosa napisał tak, słuchajcie. Klot powiedział, że jego śmierć upozorowały trole z Nocnego Radia. To prawda, że podpuszczałeś ludzi i od tego się zaczęło. Potem? Aha, to pytanie. To prawda, że podpuszczałeś ludzi? To nie atak, tylko pytanie, bo ja was nie słucham często, tylko od czasu do czasu. Nie był na Bilderbergach ostatecznie on. No przede wszystkim, słuchaczu, te rewelacje, to ty rozpowszechniłeś w Nocnym Radio, a propos, że Kloda aresztowali. Poza tym nikt nie pozorował śmierci, tylko aresztowanie, jeśli już ktoś miałby coś tu upozorowywać. Także mieszasz już troszeczkę znowu tutaj i podpuszczasz i trolujesz trochę. No ale dobra, niech ci będzie, że fajna zabawa. Dobrze. Znaczy, jakby to powiedzieć, to co się dzieje z Klodem obecnie i jego przygody, to tak gdzieś jest obok mnie. To my się już nie kumplujemy od dawna. Ja nie śledzę aż tak bardzo, co się u niego dzieje. Nie mam też jakichś planów, żeby mu, nie wiem, dogryźć czy coś tam. I też nie wiem, czy jest prawdą, że on, no, chociaż w przypadku Kloda to może być, tak. No. Że on coś ono z tym radio znowu. A może on tak pajacuje, słuchajcie.
1: A, nie zdążyłem odebrać.
0: O, a to ci pech.
1: Nie zdążyłem odebrać. O, może teraz. Dobrze. Witaj, słuchaczu. Skąd dzwonisz do nas?
0: Chyba też trochę dziabnięty, Klodzio.
1: Bardzo słabo słychać.
2: Słabo słychać?
1: Tak.
2: Kamil z tym sławia.
1: Skąd?
2: Teraz lepiej?
1: Nie, bardzo słabo niestety. Nie wiem, co jest.
2: Kamil z tym sławia. Ja mam takie dwa pytania w temacie tematu.
1: Dobrze. No nie wiem, co jest. Bardzo, słuchaj, bardzo słabo ciebie słychać. Ja nie wiem, co jest.
0: To chyba jakiś troll z Nocnego Radia dzwoni, żeby zepsuć.
1: No tutaj też trollujący. Tutaj człowiek, który trolluje w internecie, też jest anonimem. Bardzo dziwny. Dubliński kiedyś się przedstawiał, ale no... Może będzie lepiej słychać. Skąd dzwonisz, słuchaczu?
3: Skąd dzwonię? Przecież wiesz, kim jestem i skąd dzwonię.
1: A skąd,
3: czemu się pytasz po raz setny, skąd dzwonię?
1: Dobrze. Proponuję wyjąć kijek z tyłka, bo wiem, że dużo dezinformacji tworzysz w internecie, ale no dobrze.
3: Ja wiem, że... Słuchaj. Ja wiem, że warto by było dodać logiki do tego pytania, bo ty wiesz, kto dzwoni, bo wiesz, kto dzwoni, a pytasz się, kto dzwoni i skąd. Przecież wiesz doskonale, więc po co się pytasz?
1: Dobrze, ja mówiłem Dubliński, ale skąd nie wiem. No jak nie chcesz mówić, to nie ma problemu. Dobrze, czy chcesz coś konstruktywnego w audycji powiedzieć? Ale słyszymy, że dobrze tutaj działa łącze. To się cieszę, bo myślałem, to był trolling na słabe łącze, to znaczy na słaby mikrofon.
3: Jaki trolling?
0: Ja też słyszałem, że dzwoni krawiec z Wrocławia. No.
3: Wszędzie widzisz troli. Jak ktoś się z tobą nie zgadza, dobrze, albo komuś słabo łącze działa, to ty od razu mówisz, że trolling. Stary, no, naprawdę.
1: Bardzo
0: to fakt.
1: Dobrze, ale czy chcesz, słuchaj, ma poważny temat audycji, czy ty chcesz po prostu...
0: Jak coś jest nie pomyśli Kloda, to od razu, ale czy coś na temat, o.
1: Ale w poważny sposób, tak? Nie, odwrotnie.
3: To nie jest tak. Dla ciebie poważne tematy to są tekst, w którym ktoś dzwoni do ciebie i ci przyznaje rację.
1: Dobrze.
3: A jeżeli ktoś...
1: Ale zadzwoni, czy pytanie, czy ty chcesz...
3: Pytania, tak
1: dobra,
3: jak ja,
1: dobra, to... Dobrze, no. To jest właśnie... Można zaliczyć może nie do trollingu, tylko do hejtera. Tak, do hejtera.
0: Już go wypierdolił? Słuchajcie, ja się trochę zgadzam z Michałem, że to...
1: Jest. Pan Dubliński jest bardzo męczący. Także przechodzimy do grupy Bilderberg. Jak pewnie się orientujecie, spotkania od 1954 roku kilka razy byłem.
0: Też uważam, że Klot nie powinien tak potraktować. Klot nie powinien tak potraktować Michała, że go tak wywalił od razu, pyk i nie ma, i nawet ani dziękuję, ani do widzenia, ani pocałuj w dupę. Bo ten Michał faktycznie, on był za Klodem tyle lat, go tam bronił, dzwonił. To tak jak ja bym teraz takiego Mata, bo coś mi się nie spodobało, tak? Dzwonił Mat i coś tam powiedział, kurde bele, a ja powiedział, o, nie będzie tu przeklinania, do widzenia Macie, i go tam pach, nie? I to takie by było niegrzeczne, no biorąc pod uwagę, że tutaj tyle lat współtworzy troszkę te audycje, dzwoni, sponsorował, kolega, a ja tam tak, o, powiedział chuj, o, żegnamy, pach, i tam, no i se dalej jadę z audycją, nie? To taki brak szacunku trochę, no.
1: To jest takie międzynarodowe, można powiedzieć, luźne stowarzyszenie, nieformalne, które skupia elity władzy z Europy i Ameryki Północnej.
0: Zgadzam się z Michałem Dublińskim, że Klot się trochę niefajnie tak zachował, taki trochę niewdzięczny, no. Dubliński go był po jego stronie tyle czasu i retransmitował, reklamował, dzwonił, też pewnie i sponsorował, a tu takie, no, powiedziałeś dupa, żegnamy pana, takie, wiecie, no, niefajne.
1: Należące do Unii Europejskiej czy NATO także są na spotkaniach, ale na przykład z Rosji czy z Białorusi to nie ma, chociaż teraz już z Ukrainy też się pojawiają, a Ukraina należy do wpływu. W tej chwili już w dużej części jest pod wpływem Zachodu, czy władzy Zachodu. No i te elity, które się spotykają, zmierzają ich działania do przejęcia władzy nad światem. To jest oczywiście zła definicja, bo tak naprawdę to jest klasa średnia rządu światowego. Czyli jak mamy tą klasę, która naprawdę rządzi, a mamy klasę średnią pracowników, którzy pracują na tą wyższą klasę, to jest właśnie grupa Bilderberg. To są ludzie z biznesu, z polityki, z często prezydenci, premierzy, ale także i pojawiają się rodziny arystokratyczne oraz rodziny bankierskie od czasu do czasu także się pojawiają. Natomiast tylko w formie takiej, żeby...
0: Ja bym powiedział, że ci ludzie nie planują jak przejąć władzy nad światem, ani nic takiego, tylko po prostu oni w pewien sposób rządzą światem, bo to są osoby bardzo wpływowe, no nie wiem. Ktoś tam ma banki, ktoś jest bardzo ważną osobistością czy politykiem, no to tak w sumie można powiedzieć, że już mają wpływ na ten świat. I czy jest coś takiego w sumie strasznie niezwykłego, że ci ludzie się spotykają i jako takie grono osób, które trzymają łapę troszkę już nad światem, dyskutują o najważniejszych rzeczach, które dotyczą naszej cywilizacji, czyli o wojna, pieniądz, sztuczna inteligencja i tak dalej. No, czy to jest coś niezwykłego? I czy jest coś niezwykłego, że nie chcą, żeby ktoś to nagrywał i że nie chcą się dzielić tymi swoimi ustaleniami jakimiś z motłochem. Tak, powiedziałem to słowo z motłochem, bo uważam, że spora część ludzkości to jest motłoch, takie barany, stado baranów. Wierzą we wszystko, co im się powie, głupi są, w dupie byli, gówno widzieli i gówno mogą. A jak zrobią w Lidlu promocję na klapki Kubota, to zaczną się deptać. I pytanie, czy ja też tych ludzi traktuję jako motłoch, którzy tak się zachowują, i dla mnie to jest stado baranów jest. I też gdybym był wykształconym człowiekiem z dobrej rodziny, która dbali o moje wykształcenie, chodziłem na tenisa, mam liczne zainteresowania, spędzam sobie czas na jachcie, mam rodzinę, pieniądze, jestem kumatym kolesiem, to też bym trochę gardził tymi, co się deptają, ja nie wiem, jakimiś czarnoskórymi, co wpadają gdzieś z pałami tam, rozpierdalają sklep, biorą te dresy wszystkie tam pod pachę i te zęby szczerząc, kurwa, gdzieś tam wypierdalają z tego sklepu, no to bym też tak myślał sobie trochę, że jestem kimś lepszym, tak, tak bym myślał.
1: Premierów, tych wszystkich, którzy to robią, widzimy, natomiast tych z władzy ustawodawczej, a może i sądowniczej, nie widać. Sądowniczy jeszcze chyba nie do końca są. Sądownicza to pewnie masonerię. Dobrze, mamy słuchacza, który już zadzwonił, ale bardzo słabo ciebie było słychać.
2: Dobry. A teraz lepiej?
1: No, dobry, dobry wieczór, dobry wieczór.
0: Ja po głosie dobry. Poznajesz.
1: Jesteś... To... Witaj, Kamilu.
0: Trolujący.
1: Gdzie mieszkasz, jak mówisz dzień dobry? Może w Stanach jesteś?
2: Wodzisławia.
1: Z Wodzisławia?
2: Unisławia. A, jeszcze się
0: Z Wodzisławia.
2: W sensie w temacie, nie?
1: Dobrze, bardzo proszę.
2: Pierwsze pytanie, bo jeżeli nie powiesz ta Bilderberga, to skąd ten urlop się wziął?
1: No normalnie, człowiek ma urlop. Nie wiem, czy ty masz urlopy, czy pracujesz 365 dni w roku? No dobrze, chcesz trollować, to...
2: Nie, ja nie chcę trollować. Dobra, nie? To drugie pytanie.
1: No. Myślałem, że jakieś sensowne, wiesz, zadasz, bo mówi się, że nie ma głupich pytań, tylko są głupie odpowiedzi, ale no czasami może być różnie, ale proszę bardzo.
2: No to co zrobiłeś z tą kasą, przeklałeś? Na Bilderbergi?
1: A wpłacałeś? Myślę, że nie.
2: Ja nie wpłacałem.
1: No właśnie, no jak nie wpłacałeś, to dziękuję. Nie interesuj się czyjąś kasą, jak nie jest twoja. Nie,
2: no
1: dziękuję.
2: Pozdrawiam. Cześć.
1: Pozdrawiam, dziękuję.
0: No. A dużo zebrał na te...
1: No oczywiście na przyszły rok. Jak mówiłem, jeżeli jesteście ciekawi.
0: Ale to jest... przechodzi, to już przechodziła chyba raz, nie? Teraz znowu przechodzi.
1: Na stronę teoriachaosu.info jest link wsparcia audycji sponsorzy. To klikacie i macie tutaj dokładnie, ile tutaj zostało zebrane. Także tak to wygląda. Właśnie to jest przypadłość polska. Ale ja rozumiem, ja rozumiem. Jeżeli ja wpłacam pieniądze, to ja bym się interesował. Dlatego na przykład ja nie interesuję się pieniędzmi pana Janusza Korwin-Mikke, do momentu, kiedy nie został posłem, a pierwszy raz posłem został w 1991 roku, jeżeli dobrze pamiętam, został posłem. I wtedy, no jednak, no wypadało się interesować skąd, co, jak i tak dalej. Poza tym był później też europosłem, zarabiał po prostu pieniądze z podatków. I
0: myślę, Klodzie, że chyba w tych samych kategoriach można cię rozpatrywać co inną osobę publiczną. Co, ty nie jesteś osobą publiczną? Nie ma prawa nikt zapytać o pieniądze? Czy o coś tam, co ciebie dotyczy? Bardziej prywatnie? Czy coś w tym stylu? No. Skoro ty się pytałeś Korwina, skąd ma pieniądze, to czemu ciebie ktoś nie może zapytać, skąd, co zrobiłeś z kasą, ze zbiórki? No, do dzisiaj się chwalisz, że twoje największe osiągnięcie życiowe to to, że Korwin cię nazwał debilem. No... No to było właśnie wtedy, co zapytałeś go o pieniądze. No i Korwin tak samo zareagował, jak ty reagujesz teraz. No. Jak mnie ktoś pyta o rower, to się uderzam w pierś i mówię, no kupiłem, byle jaki, no okej. Okay. Moja wina, no i się tłumaczę za każdym razem, kurwa, jak zapyziały.
4: Dobry wieczór, Karol Zwodowic.
1: No dobra, chcesz trollować, to troluj już.
4: Pan się śmieje z mojego imienia?
1: Dobrze, ale no chcesz trollować, to już troluj, no.
4: Nie, bo pana nie było dwa tygodnie, martwiłem się, że coś się stało.
1: Nie, nic się nie stało. Dobrze, ale nie w temacie audycji, tak? Rozumiem. W temacie Wadowic i skawał o dzieciach też opowiedzieć pewnie, tak? I bilokacji i o dzieciach.
0: A tego to nie słyszałem.
1: No, nic nie mówię.
0: Kawał z bilokacją dzieci. Że co, że znikały? Czy coś?
1: No nic, no, kolejny trolling był na słaby sprzęt.
0: A Klod sam się kiedyś śmiał jeszcze w Radiu na Fali, że co robi Jan Paweł II z dziećmi? Odkłada do łóżeczka, czy coś takiego tam było.
1: Jest trochę takich troli, natomiast troli, no tam bekanie, jakieś tego typu rzeczy.
0: Zapomniał wół jak cielęciem. Buł.
1: Dobrze, tutaj jeszcze jednego słuchacza zobaczymy. Strasznie dużo się widzę. Jest rajd, tak? Cały rajd jest. Kolejny słuchacz, jeszcze spróbujemy odebrać. Może jakiś jeden będzie sensowny telefon. No, tak.
0: Biedny ten Klod, trochę ciągle go trolują.
1: Żydowska pieśń, widzę, że też tutaj trolujemy.
0: Weźcie, dajcie żyć człowiekowi trochę.
1: Okej. No i ostatni może tutaj Telefon. Ostatnia szansa, do 5 razy sztuka. No, sam się rozłączył.
0: Dobra. Jaś nie doczekał.
1: Słuchajcie, także Bilderberg to jest taki... rząd, można powiedzieć, rządu światowego, czyli rząd światowy składa się pewnie też w tym Monteskiuszowskim jakby paradygmacie, czyli mamy podział na trójwładzę, mamy władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą, no i oczywiście później było rozszerzone to o media. Już chyba w XIX lub XX wieku rozszerzone, że jeszcze media są, które są bardzo istotne. Gazety, później radio, telewizja, prawda? I to właściwie chyba w XX wieku bardziej to rozszerzone, że media też mają wielki wpływ na to, co się dzieje.
0: Wiecie co? Najzabawniejsze jest to, że Klot jest tak trollowany od lat, a gdyby on się zdobył na jakieś takie, nie wiem... Gdyby w inny sposób trochę może gadał z ludźmi, on mówi, wyjmij kijaszka z tyłka do Dablińskiego, ale to ciężko, to tak jakby jakaś projekcja, to on ma trochę właśnie tego kijaszka i mógłby jakoś tak normalniej pogadać, nie wiem, obrócić coś w żart, odpowiedzieć na pytanie nawet drażliwe czy coś, to przestaliby go może trollować, nie? A tak to... Ci, którzy go trolują, to tak se stawiają chyba za punkt honoru. Jak ty jesteś taki, to my ci pokażemy, nie? To my ci udowodnimy, że to my jesteśmy górą i będziemy cię po prostu podpuszczać, będziemy cię trollować. Rozumiecie, co mam na myśli, nie?
1: No, ale nie do końca, bo w tej chwili Rosja...
0: No, sam nie wiem. Trochę się uwzięli na niego w sumie, ale...
1: Tutaj bardzo was przepraszam, bo niestety są jak zwykle wyścigi samochodów, także od czasu do czasu może coś będzie niestety.
0: Dobra. Dawno tego nie puszczałem w sumie, ale nie mogę się powstrzymać.

0: Halo?
1: Bo jest okej. Okay. To widzę, słuchaj, trochę czytałem różnych hakerskich książek. Wiem, co za 10 lat będę robił. Rana wezmę i wiesz, tak będą wiedzieli, co mają do czynienia. Taki poziom dzisiaj jest po prostu z idiocenia ludzi. Taki.
2: Do radia, knypie!
1: Kurhan Ork to Legion. Dzisiaj jestem mały i pojutro będę duży. Trole będą nam pisały komentarze na stronach. Papież coś robił dzieciom, jakieś straszne rzeczy. Tak będzie, szacun pełny. No i lecimy, lecimy dalej, dalej z koksem.
3: Urywa komunistyczna. Co cię ma z tym kutasem na głowę zamienić?
4: Ja pierdolę, ja

0: Хичер просто.
1: No. No i tak to jest, widzicie właśnie na tym świecie.

O. Sami wiecie kto, pisze. Giereś belkę wyciągnął z oka, bo się nie mieściła i wsadził sobie prosto w... Tu zostawmy takie niedopowiedzenie. No, ładnie to w sumie napisał. Trochę tak to wygląda.

koherencja serca, pisze, popieszyło was, trolle, przecież krawiec nie odbiera telefonów ode mnie, bo ja gejów zajadę. Aha, czyli jak to rozumieć, że co, że ja jestem gejem i się boję, że mnie, nie wiem, zrobisz mi coming out, tak jak ten jakiś znany aktor, tak, Kaczyńskiemu kiedyś zrobił 30 lat temu. No nie wiem. Zbanowałem cię, serio? Może za bardzo szurałeś, nie wiem, tak już... Znaczy, ja rzadko banuję na Skype'ie kogoś, to jest bardzo niewielu tu zbanowanych w sumie. Przez te wszystkie lata się zebrało tam z kilkanaście osób. I zwykle to są takie przypadki nierokujące, nie wiem, jak ktoś jest agresywnym debilem i jeszcze nic mądrego nie powiedział, a już szaleje i ma wąty i pretensje, to tak, to czasem bywa. Tak, ale to bardzo rzadko. I też nie sądzę, żebym cię zbanował. Niektórzy złe wnioski wyciągają. Na przykład ktoś jest zbanowany na 24 godziny albo na 15 minut i on już mówi, o, zbanowany jestem, bo na czacie zbanowany. Ale też koherencja serca, to jest, kto to był? Bo to jest jakiś alternatywny nick. Nie pamiętam czyj, ale... Coś mi świta. Krawiec, nie wiem jak rozumieć to jego gejów zajadę. Dziwne, co nie? No tak... Aż się boję sobie wyobrażać zajadę geja. To jak ta orgia była z tym księdzem, co tam Viagra, dragi i tak dalej, i zajechali właśnie geja wtedy. Adaś. Adaś. Ale który właśnie? Tak coś mi już świta. A Adam. No, na pewno Szurlandia, tak? Ale też jak są herce, to już wiadomo, o co chodzi. On nadaje w innej częstotliwości niż my. Słuchajcie, to gumofilec, pisze Szur. To już kojarzę. Gumofilca. O, to jest ciężki przypadek. Są ludzie, którzy może niekoniecznie są kompatybilni ze wszystkimi streamami i świetnie się odnajdą gdzieś tam u Czosnka na przykład, albo u Gabriela to już może nawet nie, bo Gabriel to już trochę zmienił też nastawienie. I jak ktoś za bardzo świruje pawiana, no to wypad, nie? No... Ostatnio u Dablińskiego tam pisaliście na czacie, że szury się boją dzwonić do nocnego radia, bo tu jest taki Zenon na przykład. No i Zenon przestał, widzicie, dzwonić. Ale to nie znaczy, że szury mają zacząć. Ja nie wiem, czy chcę. Mam takich szurów, co ich nawet lubię i fajnie się z nimi gada, też od czasu do czasu, bo szurów trzeba sobie dawkować, no. Jest szur i szur, nie? Nie każdy szur równy szurowi. No.

Krawiec, dasz radę naśladować Jana Wojtale? Musiałbym posłuchać go trochę, nie, tak, żeby się jakby dostroić do tej częstotliwości, że tak powiem. Bo to nie jest tak prosto się dostroić do... Tak jak pan powiedział, to, że są różne, jakby jeden jest taki, drugi taki, no... Tak czy nie? I na przykład, no nie wiem, jak ja tam, to chyba mnie lubią, jak za gwiazdę uważają jakąś, tak czy nie? No, to jak tą czapkę pokazywałem swoją, to fajna była ta czapka. A Michałowi chyba się nie podobała ta czapka. On skrytykował czapkę. Tak czy nie? No. Nie wiem, nie, musiałbym się wsłuchać w Jana Wojtale, nie pamiętam jaki ma. Kiedyś tam starałem się wychwycić pewne rzeczy, jakbym

się przygotuję, muszę posłuchać. No była jakaś taka tablica szurów, nawet Enki się tam znalazł. Jako taki całkiem uber-szur. Wczoraj się trochę bawiłem Suno, czy tam Sano i no wiecie, to AI, które tworzy muzykę. I powiem wam, że jeden mi się fajny wygenerował utworek, który mi się nawet spodobał, kurcze blade, kurde bele, gdzie ja tu go mam. Tyle tych katalogów. O, dobra, jest. Tutaj ciach.

I co? Dobre, nie? Co ciekawe, na samym początku mi się taki fajna, taka melodyjna, taki melodic, electric, psychodelic, rock wygenerował, a później już nie mogłem trafić, jakby dostroić swoich zapytań, żeby mi się takie fajne rzeczy... Co zrobi? To muzyka bez duszy. No trochę brakuje duszy, no w tym faktycznie, no to... No nie jest to, kurczę, The Doors, Riders of the Storm, nie jest to Nick Cave, nie jest to Moonspell. Umówmy się, że te utwory AI, no nie są. Ale tu wydaje mi się, że akurat mi taki wyszedł, fajny się trafił. Też to lo-fi, co sobie leci teraz, to też jest suno, nie? Tam popracowałem trochę, żeby coś takiego... Przyjemne nawet, nie? Czy nie? Tak czy nie?

0: A propos jeszcze tej operacji Buś, no to patrzę sobie tu do notatek. W roku 90, właśnie w grudniu, Kaczyński jest szefem kancelarii Lecha Wałęsy. Patrzcie, jaka to menda jest. Nie przeszkadzała mu ta rzekoma agenturalność tak zwanego TW Bolka, nie? Pracował z nim, wszystko. Dopiero jak się pokłócili i Wałęsa kopnął Kaczora w kuper, wywalił go na zbity pysk po prostu, to wtedy dopiero Kaczyński zaczyna gadać o tej agenturalności, o agencie Bolku i podejmuje ten temat. To jest tak, tacy ludzie to są właśnie. Wcześniej wszystko git, nie? Jak masz pieniądze, pracujesz, zarabiasz sobie u kogoś, a tylko cię zwolni, zaczynasz obrabiać mu dupę i na niego jechać. Wiele mówi o tym człowieku, prawda? I on się nigdy nie zmienił, zawsze taki był Kaczor właśnie. I jemu podobni, no. Jest takie ładne powiedzenie, jaki pan, taki kram. No, też dlatego gejów ciągnie do PiSu. To naprawdę to, co Jan Piński przedstawia tą wizję, że kryptogeje, którzy nie mogą się pogodzić ze swoją gejowatością, zapisują się do tego, do tych pisiorów z różnych powodów właśnie. No i tak, po tym jak idą z tym Wałęsą na noże, Wałęsa i Kaczor, w 91 właśnie, to wojskowe służby informacyjne rozpoczynają operację Buś. Ja myślę, że to Wałęsa mógł jakoś inicjować to, bo to się wzięli za Kaczora wtedy i za porozumienie centrum, za zakon PC. No i szukają haków na Kaczyńskiego i jego otoczenie. I ta operacja trwała wiele lat, aż do 96 roku. I podczas jej trwania, podczas trwania tej akcji, WSI się zainteresowało spotkaniami Karakana z oficerem WSI Piotrem P. I Kaczor z tym oficerem, z tym Piotrem P. się znali od wielu lat i właśnie mówi się, że to był związek gejowski. A Karakan dostawał liczne poufne informacje. Też to, że dostawał tyle tych informacji, że szybko stał się najlepiej, kurczę, poinformowaną osobą w państwie, Jarosław i jego brat, że się stali takimi osobami, to też by wskazywało, że tam był jakiś związek, no bo wiecie, jak kogoś tak obdarowujesz, dajesz mu wszystko, co masz, wszystkie informacje, no to może był faktycznie związek gejowski, dlatego tak obdarowywał ten agent Piotr W. Rok 2005, PiS zdobywa pełnię władzy, mają wszystko, premier, rząd, wszystko. I Kaczor się bierze za te wojskowe służby informacyjne. No i powstaje ta komisja weryfikacyjna, Macierewicz, prawda, ruski agent, on zaczyna niszczyć właściwie te służby informacyjne, ujawnia agentów, dopuszcza rosyjskich szpiegów do wszystkich informacji, daje im w ogóle, to potem dopiero wychodzi, nie, że mogli sobie czerpać jak ze studni po prostu wszystko. Ale teczki operacji Buś znikają w pewnym momencie z sejfu jednego z sejfu, z pancernego takiego sejfu jednego z tych weryfikatorów. I wszystko wskazuje na to, że za tym stał Macierewicz, że on wszystkie te dokumenty, także i zdjęcia z romansów tam Jarosława, jak on tam mogły być, wiecie, takie bardzo obrzydliwe te zdjęcia, wiecie, z jakichś ukrytych kamer, nie? Naprawdę takie grube rzeczy, jak ktoś tam komuś coś wpycha. I to wszystko wpadło w ręce Macierewicza. I tutaj zapraszam do odsłuchania mojej audycji o Macierewiczu. Niedawno to było. Moje wnioski są takie. To jest ruski agent w czystej postaci. I on szantażuje ten ruski agent, tego prawicowego, tego katolickiego, bożego człowieka Jarosława, który przez długi czas był najbardziej wpływową osobą w państwie. I cała ta sytuacja to jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego Macierewicz był i w sumie nadal w dużej mierze jest tak potężny. Dlaczego mu wszystko uchodziło płazem, dlaczego on mógł sobie wszystko niszczyć, kompromitować, nic mu się nie działo. Do dzisiaj jest jakby nietykalny, bo ma po prostu haki na sporo, nie tylko na Jarosława, ale na całkiem sporo osób z tego całego uniwersum. PC, potem najpierw Porozumienie Centrum, potem PiS. I teraz wraca ten temat tego rzekomego gejostwa Jarosława. I tam naprawdę wiele razy ta sprawa była poruszana. Były artykuły w różnych gazetach. Ludwik Dorn, jak się rozwodził tam z PiS-em, to też zaczął mrugać okiem i mówić, że o, mamy tu sułtana i harem, prawda, sułtana, harem eunuchów, prawda. I czy inni też puszczali parę? W tygodniku Nie się ukazywały artykuły, gdzie rzekomy partner, jeden z partnerów Jarosława opisywał ich związek. No i tak się mówi, dzisiaj ten temat wraca, że w tym PiS-ie jest nadreprezentacja tych kryptogejów i to są takie boże geje. Oni się z jednej strony boją, że to się ujawni. Przynależność do tego PiS-u jest dla nich taką jakby ochroną, bo raz, że najciemniej pod latarnią, dwa, że oni wiedzą, że jak to wypłynie coś, to ich tam będą bronić i to wściekłe ataki Tuska i tak dalej. Dwa, że ciągnie swój do swego. No mają przywódcę takiego, który jest kryptogejem, no to też idą tam, nie? Stara alchemiczna zasada, że podobne przyciąga podobne. No. Jaki pan, taki kram. No i oni się też boją tego ujawnienia, bo jakby tym, to są bardzo tacy mali ludzie i im zależy na władzy, na pieniądzach i muszą mieć to poparcie elektoratu i wiedzą, że jak to by wyszło, że oni są gejami, to stracą to poparcie, pieniądze, wiecie, wszystko im się zawali, bo już ich Rydzyk nie będzie promował, odwrócą się od nich, bo oni muszą być katoliccy, konserwatywni, antygejowscy. Kaczor w zasadzie dopiero jak wyczuł koniunkturę, tak u niego tak jest, to jest parszywy człowiek, on jak dopiero zauważył, że jechanie na LGBT, na gejów mu się bardzo opłaca, bo zdobywa punkty u swojego elektoratu spore, to on zaczął napierdalać w tych gejów, nie? Mimo, że jest, co jest takie obrzydliwe, no bo sam jest gejem, no. Takich sygnałów, że on jest gejem, było bardzo wiele. Ten jakiś aktor, znany taki aktor, jest, zapomniałem sobie tu zapisać. Może gdzieś mam. Czekajcie. On właśnie pierwszy dokonał coming outu. Jeden z pierwszych dokonał w Polsce swojego coming outu. I też zwierzył się, że zna to środowisko dobrze. Wie, że Jarosław jest gejem. Różne tam przedstawiał dowody. Słynna wypowiedź Wałęsy, że na jakąś tam uroczystość będzie ta uroczystość i zjawi się Jarosław Kaczyński z mężem. Co ja powiedziałem takiego? No z mężem się zjawi, no. A Wałęsa mógł być też dobrze poinformowany, nie? I że zjawi się Jarosław z mężem. Wypowiedź Dorna właśnie ta o sułtanie i haremie eunuchów. W tygodniku Nie, artykuły. 2010. Komorowski i Kaczyński w wyborach prezydenckich to jest druga tura i oni idą w łeb w łeb. I wtedy zostają wysłane anonimy do kilku redakcji. To była bardzo znana sprawa, gdzie oficer WSI twierdzi, że trochę się boi takiej sytuacji, w której ewentualny przyszły prezydent Polski może być szantażowany teczką operacji Buź, którą on widział i potwierdza prawdziwość tych informacji w niej zawartych, tak, że na temat gejostwa Kaczora, i on się boi tego, że będą szantaże, no i co? I prezydent Polski ma być na czyjeś skinienie, na smyczy czyjeś, bo go cały czas szantażują, że wyjawią, że on jest gejem, homosiem. No i to zaszkodziło wtedy chyba Kaczorowi. Nie wiem, czy zaszkodziło, czy nie, ale wygrywa Komor, nie? Wygrywa Komoruski. Sprawa przycicha na kilka lat. 2016. Sprawę wyciąga ponownie Stonoga. No i co się dzieje ze Stonogą? Biorą się za niego mega ostro, nie? Ci ludzie z tego grona. Słuchajcie, są też... O gejostwo są podejrzewani tacy ludzie jak Ziobro. Podobno ten związek z Kołotecką to była taka zasłona dymna. Ziobro, Macierewicz, Kaczyński, wielu innych, to są po prostu obrzydliwi kryptogeje, no, tak naprawdę. Jeden ma haki na drugiego, walczą na te teczki, na te haki. I strasznie dużo się u nas w Polsce dzieje. Słuchajcie, to wzięcie się za WSI to mogło być tylko po to, że Jarosław chciał po prostu zlikwidować dowody jakieś, po prostu chciał przejąć te teczki, ale przejął je Macierewicz. No, o leśnym ruchadle już w tym tygodniu będzie. Bierzemy się z Anią za recenzję książki Noce z Dudą. Już na 100% w tym tygodniu będzie. Trochę nam się to opóźniło, to z mojej winy trochę, bo jeszcze czytam. Też dostałem od Ani książkę i czytam sobie właśnie. Dziękuję pięknie za książeczkę. Wciągająca lektura, muszę przyznać. No i tak, biorą się za Stonogę i usiłują go zniszczyć. Trzymanie kogoś wiele lat w areszcie wydobywczym, no to są takie dyktatorskie, wiecie, metody, nie? Tak się nie robi w cywilizowanym kraju. No i obecnie właśnie ten temat najbardziej ciągnie Jan Piński, któremu ja ufam, wydaje się... Ten doświadczony dziennikarz wydaje się uczciwy, bo on dał dowody tego, że zawsze gdzieś tam działał zgodnie z sumieniem swoim. No, po prostu nie jest to taka menda i łajza, jak niektórzy i inni, tylko okej się zachowywał. Nie ma jakichś grzechów, afer na koncie, kłamstw. Jak ktoś uważa, że też trochę mi się nie spodobało dzisiaj przyrównywanie go do Atora, ale spoko, każdy ma prawo do swojej opinii. Krawiec, czym Ania cię zmusiła? Wysłała mi tą książkę razem z ciastem i warunek taki był, że mogę to ciasto zjeść, jak przeczytam książkę. To ja tak z bólem mówię, dobrze, to już przeczytam, trudno, no. No i tak, Jan Piński się doczekał procesu z Jarosławem. Była zbiórka nawet na ten cel. To nie jest człowiek, który się dorobił, który dostawał setki milionów za to, że był bierny, mierny, ale sewierny. No, tylko po prostu normalny człowiek, taki jak my trochę, nie? Nie dorobił się na wałach po prostu. No i tak, ale co ciekawe, nie poszło o oskarżenia o bycie gejem, że oskarżył Jarosława, że jest gejem, bo on to współcześnie ujawnił znowu, jakby poruszył tą sprawę. Opowiedział to, co ja wam teraz tu opowiadam, to jest jakby ułamek tego, co on wie, ujawnia, pokazuje dokumenty różne, listy, tak dalej, tak dalej. Tylko poszło, uwaga, o wtrącanie się w prywatne sprawy Jarosława. Tak, naprawdę, o to poszło. Jan Piński w ogóle uczciwie też napisał najpierw do Kaczyńskiego, żeby ten może skomentował jakoś te swoje rzekome, intymne kontakty z oficerem WSI.
1: Nazywam się Michał Gieresz, to jest napad! Paw, paw!
0: Ale śmieszne, kurwa, się uśmiałem po pachy. Jakieś problemy z połączeniem. Albo to jest trolling na słabe łącze. O kolego. Dobrze, tu mamy chyba przykład słuchacza lekko trolującego. Zapisujemy. Mateusz. Słuchajcie, wiecie co z nim zrobić. No dobra. No i tak, no i zapytał o te kontakty z tym Piotrem P., na co Kaczyński odpowiedział, że nie będzie się z niczego tłumaczył. Czy jest pan gejem? Nie pamiętam, nie posiadam wiedzy. No. Nie posiadam wiedzy, nie pamiętam i nie będę odpowiadał na to pytanie. Czy jest pan gejem? Nie powiem. No, super odpowiedź, nie? A ja myślę, że nam Polakom się należy jakieś wytłumaczenie, bo raz, że mamy tu kwestię bezpieczeństwa kraju, nie wiem, czy jakby wyszło, że na przykład Biden jest pedofilem, to czy my nie mamy prawo się dopytywać, nie mamy prawo, tak, no mamy prawo, bo jest to osoba publiczna i jest to kwestia bezpieczeństwa narodowego. Po drugie, no wiecie, takie trochę nie tenteges jest wypowiadać wojnę całemu temu środowisku, szczuć, judzić, zrobić sobie z tego narzędzie do zdobywania popularności, ta walka z tym LGBT, a samemu być kryptogejem. To trochę taka hipokryzja lekka jakaś, nie? W tym jest. No i słuchajcie, Kaczyński zaczął szczuć na tych gejów, robić sobie z tego oręż do walki, to co? A my nie mamy prawa się w ogóle nic zapytać, to są jego prywatne sprawy. Jakie prywatne? Żadne prywatne, jest osobą publiczną i bardzo ważną. I nasza historia, nasz los od tego zależy, tak? Być może gdyby nie teczka Busia i cała ta akcja, no wcześniej była akcja Hyacynt za PRL-u, też tam szantażowano na gejostwo. Kurwa, przecież to jest cała historia naszego kraju się zmienia, a my nie mamy prawa się nic zapytać, to są prywatne sprawy, tak? Gówno prawda. Mat na antenie ponownie. Cześć, Macie.
2: Sorry, że znowu dzwonię. Dobry wieczór. Ale takie fajne tematy wyciągasz, że akurat jak mnie nie ma na antenie. Wiesz, o Kaczyńskich to już dawno miałem taki pomysł, że na przykład gdyby oni byli braćmi syjamskimi, czyli dwie głowy, jeden tłów, na przykład w takiej formie, i zakładamy, że jeden z nich jest gejem, a drugi nie, no to jest trochę taki konflikt, prawda, bo no jeden chce współżyć w sposób taki naturalny, a drugi trochę odmienny, no i jakby mógł wyglądać kompromis pomiędzy nimi, no zastanawiasz się nad takim paradoksem?
0: No to jest ciekawy też temat właśnie, czy to jest możliwe, że u bliźniaków jednojajowych jeden jest gejem, a drugi nie.
2: Nie, ja miałem na myśli syjamscy, wiesz. Aha. Bracia syjamscy, czyli oni są dwie głowy, jeden tłów.
0: No, rozumiem.
2: No i na przykład jeden z nich, z tych braci okazuje się być gejem. I teraz no jest trochę konflikt interesów, prawda? A drugi jest hetero. A jednak posługują się jednym dostawcą przyjemności i powstaje taki trochę paradoks mentalny.
0: No. Ale co, chyba zgodzisz się ze mną, że jest to bardzo ważna sprawa do wyjaśnienia, taka i ludzie trochę zbyt to bagatelizują, bo z powodu jednego jakiegoś typa, który się nie chce przyznać do swojego gejostwa, ważą się losy całego kraju i ma to olbrzymi wpływ na naszą historię, na to, jak się zmienia władza, kogo ludzie wybierają. Wiesz, no po prostu wszystko wskazuje na to, że bardzo wiele takich ważnych posunięć typu likwidacja wojskowych służb informacyjnych, że za tym stała taka trywialna dla wszystkich innych, a dla niego mega ważna sprawa, żeby nie wyszło, że on jest gejem. I ta teczka operacji Buś, wiesz, no dla nas to jest śmieszne, bo dla nas to jest pewna taka abstrakcja, ale jak się zastanowić, dla tego człowieka to mogło być, dzisiaj to już mu chyba wszystko jedno, bo, ale mogło to być dla niego mega ważne swego czasu. Dzisiaj to on wie, że nawet jakby, słuchajcie, Obajtek, jak wyszły jego rozmowy teraz, kolejne kompromitujące rozmowy, w których się jawi jako łajza, człowiek, który sponsorował jakieś akcje przeciw opozycji i tak dalej, przeklinał, jak Ham się zachowywał, to wiecie, co powiedział Obajtek? Że to zrobione przez AI. I on nie zna tej osoby, on z nią nigdy nie rozmawiał, to AI zrobili i do widzenia. To jest bardzo dobre wytłumaczenie dzisiaj dla ludzi, że to zrobili sztuczną inteligencją. I Kaczyński też może iść w zaparte. Jego elektorat jest taki, że wszyscy powiedzą, o, znowu Tusk spreparował. I nieważne, czy to będą, jakie to będą teczki, dowody, papiery czy zdjęcia, on powie, że to sztuczną inteligencją wszystko można zrobić.
2: No to jest... To, co nakreśliłeś teraz, taka perspektywa, to jest jakaś trauma dla tego człowieka odmiennej seksualności względem tego, co sobą promuje jako jeden tam z sterów władzy, który opowiada się, który tańczy kumbaya z Rydzykiem za ręce na ich tam imprezach. To jest coś takiego jak Żyd w Hitlerjugend, który ukrywa swoje obrzezania, ale no, nie potrafię sobie wyobrazić, jeżeli to byłaby prawda w przypadku tego człowieka. Dlatego chyba jest taki odjechany, bo na takich jakichś skrajnych emocjach cały czas oscyluje i nie może chyba wydobyć z siebie nic naturalnego, bo jeżeli ukrywa swoje gejostwo, będąc, nie wiem, gromnicą społeczną ludzi, którzy za nim są w stylu superpartia kurwo, czy coś w tym stylu i to jest coś strasznego dla niego, to jest jakaś trauma, to przeżywanie. No.
0: Teraz już nie. On już jest teraz pewny siebie, wie, że co by nie wyszło, to on powie, że to reżim Tuska spreparował, bo chce nas zniszczyć i to jest kolejny atak. I ludzie mu uwierzą i w ogóle mu nie spadnie.
2: Zakłada, że on nie ma żadnej wrażliwości, żadnej...
0: Nie ma. Po tylu latach w polityce ja myślę, że to się przytępiają jakieś takie ludzkie odruchy i stajesz się takim robotem trochę już być może.
2: Znaczy no w jego przypadku to jest możliwe, no. Ponieważ no, był takim świecznikiem no, tej swojej idei, ale ja wiem...
0: Słuchaj, ktoś

0: czymś takim, wiesz, tracisz część siebie, możesz się zagubić w tej traumie. No i możesz być taki trochę już w tych pewnych swoich decyzji nieobliczalny. No. To też jest prawda.
1: Myślę, że to działa tak, wiesz, stary, że jak przechodzisz, bo on strasznie, on faktycznie bardzo mocno przeszedł mocną traumę, bo dla niego ten braciszek to było wszystko, cały świat. Między w ogóle takimi bliźniakami jest podobno jakaś taka wręcz magiczna więź jakaś. O, i wiesz, on już swoje przeszedł i często takim wyjściem sposobem na poradzenie sobie z taką największą traumą jest zbudowanie wokół siebie jakiejś skorupy. I on się jeszcze bardziej zrobił odporny i nieczuły i już teraz...
0: Nie, tak, oczywiście.
1: I wszystko po nim spływa jak nomen omen po kaczce, nie? Więc...
0: No, popadł.
1: Jak woda po kaczce.
0: Skrajność taką... zbudował taki pancerz wokół siebie. A no i to... on czasami tak bezlitośnie i bez ogródek wypowiadał się, wiesz, o zamachu i tak dalej, o czy on kiedyś wypowiedział takie zdanie, że jego brat był zamordowany? Nie wiem, czy ktoś gdzieś to było nagrane,
1: było,
0: czy coś?
1: Tak, było, było. Tak, to wy zamordowaliście mojego brata. Coś było takiego.
0: Tak, tak, pamiętam, przypominam sobie. W jakiejś takiej miał taką emocjonalną wypowiedź pod tym kątem. Taka osoba powinna być w ogóle odsunięta od jakiejkolwiek władzy, takiej, wiesz...
2: O czym ty mówisz, człowieku?
0: Z kim? Proszę?
1: Furiat się połączył.
2: No, proszę bardzo. O czym ty mówisz? Kaczor, jeśli wymówi się na jej kaczor, to ja jest tak jeden z rzeczy, która ludzi, którzy może być. Nie ma lepszego rządzącego człowieka w tej Polsce. Nie potrafisz znaleźć, rozumiesz?
0: Słucham, no tak.
1: A jak byś to uargumentował, uzasadnił tą swoją opinię w momencie?
2: W taki sposób... oh my goodness...
1: No, tak myślałem właśnie.
0: Nie ma z kim rozmawiać. Stary furiat, kurwa, tak cię lubię.
2: Nie.
0: Mam do ciebie taki sentyment.
1: Słuchaj, zróbmy tak, furiat, albo coś teraz konkretnie uzasadnisz, chociaż odrobinę, dlaczego uważasz tego Kaczyńskiego za taki zajebisty, albo papa, bo ja nie chcę słuchać pisowskiego bełkotu.
2: Jest pro Polakiem, rozumiesz? Jest pro-Polakiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest pro-Polakiem. A wszyscy inni, którzy są też źli, ani...
3: Dzień dobry.
2: Tak ojej. Ale... I to się musiało stać. Ja,
0: przykro mi, jesteś tak inteligentnym facetem. Przykro mi, wiesz, bo słyszałem, jak dzwoniłeś, nie wiem, godzinę, dwie temu wcześniej i miałem nawet ochotę z tobą porozmawiać. W tym, to jak teraz w stanie, w którym jesteś, nie nadajesz się do rozmowy.
1: No, też tak myślę, to nie jest program Wódko, pozwól żyć, tak pozwól więc żyć. Na razie, furiat, idź sobie spać. Psycho dołączył. Hej, hej.
3: Cześć, bo gadacie o tym pedalstwie cholernym Kaczyńskiego. No, nawet jakby się okazał gejem, to co z tego?
0: Nie wiem. Nie o pedalstwie, tylko o homoseksualizmie. Jeżeli był, no jeżeli jest homoseksualistą, no to okej, okay, spoko. Ja nie mam nic do tego, tylko że on jakby do to, że po której stronie jest, to znaczy jakby on zaprzeczał sobie całą osobą i to jest jakby dla mnie osoba niewiarygodna przez to, że on jakby kreuje się na katolika, na tego kościółkowca, na tego, który, to znaczy, że on jest już w tym momencie niewiarygodny.
1: Znaczy to nawet nie jest w tym wszystkim... Najważniejsze, myślę, to jego zakłamanie, gdyby tak było.

0: tylko jest gorsza rzecz i ty psycho zadając takie pytanie, ja nie wiem, czy ty nie zrozumiałeś nic z tego, co mówiłem, czy trolujesz.
1: Może nie do końca.
0: Ty nie rozumiesz takiej prostej rzeczy, że jeśli jedna z ważniejszych osób w tym kraju i bardziej decyzyjnych jest szantażowana najprawdopodobniej, że ujawnią informacje o jego gejostwie, to jest tutaj clue i to jest najważniejsze. I ty się pytasz, no i co z tego, że jest gejem? No takie kretyńskie pytanie. Nie rozumiesz, że można kogoś szantażować tym gejostwem i on wykonuje czyjeś rozkazy służb czy obcego wywiadu, bo się boi, że ujawnią jakieś zdjęcia, jak on komuś wkłada w pupę. I tak dalej. I że to jest mega istotne. Że to jest mega istotne. I ty tego naprawdę nie rozumiesz?
2: A Krawiec, poczekaj, jaki jest cel jego szantażowania? W jaki sposób go szantażował?
1: Właśnie, jakby się przyznał, że jest gejem, to co by to zmieniło? W jaki sposób sytuacji?
0: Dobra, jeśli wy nie rozumiecie, o czym ja mówię, to chyba nie mam z kim rozmawiać.
2: Poczekaj, Krawiec. Jeżeli on jest szantażowany przez to, że będzie ujawniane jego gejostwo, to znaczy, że jakich efektów ktoś, kto go szantażuje, wymaga na nim?
0: No przeróżnych, co przyjdzie komuś do głowy, no. Ma wprowadzić, ma przeforsować taką i taką ustawę, ma wybronić tą i tą osobę, ma zatrudnić, ma wziąć do siebie sędziego Kryże jakiegoś, który skazywał, kurwa,
2: rozumiem,
0: osoby walczące z komuną.
2: Czyli ta jego cała droga polityczna, też nie cała, no powiem, no nie wiem, może od jakiegoś czasu był przeszantażowany, ale że to wynikało na nim, że on miał założenia skompromitować swoją partię i swój rząd tymi, nie wiem, z ostatniego czasu decyzjami, które miały je skompromitować.
0: Nie wiem, może na przykład miał wszystko robić po myśli Rosji na przykład, żeby
2: ale z taką tarczą patrioty, tak? Że tu jest starczą patrioty, a jednocześnie on tam coś brudził, tak?
0: No tak.
1: Właśnie ja nie rozumiem koncepcji w ogóle tego całego szantażu. I jakby się przyznał, że jest gejem, to co by to zmieniło?
2: No może jako gej powołał rząd, który składał się z osób niekompetentnych typu Sasin, typu
1: też gej.
2: Kamiński, typu...
1: Też gej.
0: Wiesz, psycho, w pewnym momencie nie możesz się już za bardzo wycofać z drogi, którą idziesz, bo jak napierdalałeś na tych gejów i zrobiłeś sobie taki wizerunek, że stoisz po przeciwnej stronie barykady, jak z Kościółkiem się kumałeś i robiłeś wspólne deale, to nie możesz nagle powiedzieć cały czas... Kurwa, grałem głupa i się bałem, że po prostu i dlatego robiłem te deale. Wszystko nagle ci się by zawaliło i wyszłoby na jaw, że Kaczyński po prostu wszystkich okłamywał, wykonywał czyjeś rozkazy. To nie jest takie proste przyznanie się, o, jestem gejem. Przecież ja wielokrotnie powtarzam, że ja do zwykłych gejów nic nie mam i mnie to nie obchodzi nawet. I dla mnie to by... Gdyby się przyznał, zadeklarował dawno, dawno temu, to bym na to nie mrugnął, by mnie to nie interesowało szczególnie. Ale w sytuacji, kiedy jest to narzędziem do wymuszania bardzo ważnych decyzji, czy politycznych, czy kadrowych, czy robienia, czy nie wiem, może nawet sprawy typu dogadywanie się co do gazu, węgla, surowców, handlu. Wszystko to gdzieś tam w określonym momencie ktoś mu przypomina, że ma się słuchać, bo wiesz, co się stanie, nie? A on się tego boi. A dla niego przyznanie się, że jest gejem, byłoby utratą jego elektoratu, bo wiesz, jacy są pisiory. Myślisz, że co, że te stare baby i dziady, ta sekta by go usprawiedliwiła? Nie, to jest jedyna rzecz, która by sprawiła, on może kraść, on i jego kumple, on może wszystko zrobić, ale jakby się okazało, że jest gejem, to by go wykleli i by się od niego odwrócili, bo to jest jedyna rzecz, co tych tępych katoli może odstraszyć, że on jest gejem. No.
1: Dlaczego tępych? Użyłeś takiego stwierdzenia?
2: No, nie chwytaj go za słowo, ale...
0: No, tak uważam. No, dobra.
2: Słuchaj, ja sobie wyobrażam spiralę ataku pewnych służb, czyli słuchaj, albo będziesz robił to, co ci powiemy, bo wypłyną nagrania z twoich kontaktów seksualnych z mężczyzną, albo zabijemy ci brata. No i brat zginął. I on to bierze full poważnie.
1: Czekaj. Tu brat zginął, to co?
2: To znaczy, tu, nie, ktoś się nie patyczkuje i chce wymusić na nim taką, a nie inną drogę polityki, która wprowadza wpływy. No właśnie, jakie
1: wpływy? Tak. Dobra, wprowadza wpływy i zabili mu brata. To się nie spełniło to, co mówili mu? Nie wiem, teraz to chyba zamieszałeś za bardzo.
2: No to się spełniło, no przecież powiedziałem chyba, nie?
1: Czyli nie prowadził tych politycznych dróg, co miał kierować.
2: Zatrzymałem się w pewnym momencie, no.
0: Mi się wydaje, że była to zwykła katastrofa, po prostu były to zaniedbania różne też i oni tak mieli takie parcie, żeby dolecieć na uroczystość upamiętnienia, kwiaty, krzyże, po prostu, że został wymuszony na pilotach tam po prostu ten kurs i tak dalej. I raczej, chociaż nie można wykluczyć, bo wiemy, że Rosja jest zdolna tak naprawdę do wszystkiego. Przecież na urodziny Putina się odpala niewygodnych dziennikarzy. No to, nie wiem, to jest kraj barbarzyński, cywilizacja turańska i oni mogli się zdobyć na zamach, faktycznie. Za jednym zamachem skreślili pewnie wielu niewygodnych dla Rosji ludzi i być może już był z góry ustalony plan, co z tym dalej będzie. Mieli już tutaj Macierewicza takiego na przykład, który był plan, żeby on to wszystko potem skompromitował, żeby to rozpierdolił i na parówkach robił eksperymenty, żeby wykopywał zwłoki. Słuchajcie, zwłoki ofiar katastrofy były nawet kilkakrotnie wykopywane z grobów. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego.
2: Tak, były ekshumacje nawet bez wiedzy rodziny.
0: Kilka razy ich zakopywali, wykopywali. Po prostu, no wiecie, no... Ja nie wiem.
2: Trudno badać.
0: Też jak kiedyś badałem tą sprawę, okazało się, że faktycznie ludzie, którzy się tym za bardzo interesowali, to zginął jeden, drugi, piąty, dziesiąty. To też ciężko uwierzyć taki przypadek.
2: Nie, ale... Przede wszystkim nie ma dyskusji na temat tej katastrofy, jeżeli my nigdy nie dostaliśmy wraku własnego samolotu. Bo gdy była katastrofa holenderskiego turystycznego samolotu nad Ukrainą, no to Holandia dostała to w trymiga z powrotem. No. A o naszym wraku samolotu możemy zapomnieć przy tych stosunkach dyplomatycznych. A Krawiec, jeszcze co wróciłem, to nie chodziło mi o to, że zamordowali tego brata ze względu na tajemnicę odmiennej seksualności drugiego brata, tylko miałem na myśli to, że nie wiem, że po tym wypadku go, że tak skorumpowali całą rodzinę tych Kaczyńskich, czy ja nie wiem.
0: Nie wiem. Gosia pisze tutaj, jest piątek, po co taki temat, jak jesteście pod wpływem procentów? Słuchajcie, jak tutaj Gosia postuluje, żeby zmienić temat, to nawet może zmienię, bo jest to ostatnio nieliczna z moich sponsorek. Słuchajcie, więc ja muszę też patrzeć, co sobie sponsorzy życzą, nie?
2: Nie mam temat taki, bo byłem ostatnio na biwaku.
0: O, to dawaj.
1: To będzie przynudzał.
2: Dzięki, psycho. Super, super kupa.
0: Byłem sobie, słuchajcie, może nie uwierzycie, na takim, jakby to powiedzieć, no można to nazwać biwak. O, właśnie, biwak.
2: Tak, dokładnie.
0: Słuchajcie, i otwieram sobie tak myślę, coś bym zjadł, ale nie wiem co. Myślę sobie...
1: Pierożków, to...
2: Nie, problem powstał, że krawiec, kontynuuj, ale powiem ci, że nie było z głodem problem, tylko że nie mogłem zasnąć. I kontynuuj.
0: Tak pierw nie mogłem spać, a potem tak mnie wzięło i tak się przespałem, i tak sobie śpię. Potem się budzę.
2: Tak, dokładnie.
0: Ja to tak mam, słuchajcie, no nie, może niektórzy będą się śmiali, a może, a inni może nie. Ale ja tak mam, że właśnie się tak obudzę i tak sobie myślę, coś bym zjadł sobie.
2: Nie, krawiec, coś przeszkadzało mojemu snu.
0: Snowi mojemu.
2: Snowi.
1: Snowi?
0: Snowi się mówi. Mojemu snowi. Słuchajcie,
1: obie są poprawne. No i co tam się obudziło?
2: To oczywiście była... Dobra, to jest taka moja fantazja, ale opowiem. No byłem na biwaku. Byłem na biwaku tu w okolicy... W okolicy. No, właśnie.
0: Mów, to jest super.
2: Rozbiłem namiot, zgasiłem ognisko i próbowałem zasnąć.
1: A z kim byłeś tam, czy z kimś tam?
2: Sam byłem, bo ja bushcraft uprawiam, wiesz. I takie ten. Huczała sowa, zaczęła huczeć. No i tak huczy sowa.
1: Puchać było, a nie cało.
2: Nie mogłem zasnąć. No i tak się budzę i myślę sobie, kurwa, czy ta sowa się nie zamknie? Ona była zaraz na drzewie obok mojego namiotu.
1: Trzeba było tak zastrzelić ją od razu.
2: Proszę?
1: Trzeba było ją zastrzelić.
2: No, nie miałem broni. Ja strzelam za aparat. No i tam huczy ta sowa. Ja tak sobie myślę, że to jest sowa, czyli to jest taka oczytana, inteligentny ptak, prawda? Bo sowa to jest taki z inteligencji, oczytania. I tak mówię, no tak chujowo będzie ją tak przegonić, typu sio, spierdale, bo rzucić kamieniem. Także chciałem podejść do niej tak w sposób taki na poziomie, czyli wyciągnąłem tam z plecaka kostkę Rubika i rzuciłem w nią kostką Rubika. Znaczy, dokładnie nie widziałem, ale wiedziałem mniej więcej, w którym miejscu na drzewie się tam znajduje. Minęło 30 sekund i wraca do mnie dokładnie elegancko ułożona kostka Rubika. Ja sobie myślę, ty Franco, no ty jesteś taka inteligentna, jeszcze mi tu huczysz, nie mogę przez ciebie spać. Nie wiem, ja się z tą kostką męczę od 3 dni, a ty to ułożyłaś 30 sekund. Także odrzuciłem tą kostkę Rubika, wszedłem na drzewo, patrzę, a tam nie siedzi sowa, tylko dziecko z autyzmem, które akurat obliczało odległość z Ziemi do Marsa.
0: No, brzmi nieprawdopodobnie niby, ale wiecie, no, są na tym świecie
2: rzeczy. I mówię mu, Piotrek, czy już możesz przestać hukać i obliczać te wszystkie liczby, bo chcę zasnąć. No i wtedy zszedł. Poszedł do domu. No, jeżeli chodzi o zmianę tematu, no to...
1: Nie zrozumiałem w ogóle tej twojej legendy. To sowa była, czy Piotrek?
0: Piotrek tylko Piotrek chyba...
2: Z autyzmem,
0: dlatego robił...
2: No on huczał i obliczał tam te swoje matematyczne i jak mu rzuciłem w niego kostką Rubika, to on w 30 sekund ją ułożył i mnie odrzucił.
0: A którą ręką rzuciłeś tą kostką?
2: Prawą.
0: Bo lewą ci odgryzła orka swego czasu, nie?
2: Nie, obie dłonie.
0: Obie, to coś to...
2: Przyznałem cię, że...
0: Kłamałeś.
2: Wtedy to opowiedziałem dla show.
0: ładne show, a myśmy płakali. Tutaj. Nie.
2: Podobno składaliście się na protezy, ale przepiłem to.
1: Dobra, a zmiana tematu jakaś na ciekawszy?
0: Jakby co, furiacie, to ja cię wyciszyłem, bo się debilowato tylko śmiałeś. Nie sądzę, żebyś coś mądrego jeszcze powiedział, bo jesteś bardzo pijany.
2: Ale psycho, dobra, powróćmy do tematu. Gdyby bracia Kaczyńscy byli braćmi syjamscymi, tylko mi to odpowiedz na to pytanie.
1: Syjamskimi, okay?
2: Ty mi tak dużo pytań zadajesz, to ja chcę ci zadać jedno pytanie.
1: Okay.
2: Gdyby Kaczyńscy byli braćmi syjamscymi, wiesz, syjamscy bracia, czyli
0: Syjamscymi braciami syjamskimi.
2: Bracia syjamscy. Gdyby nimi byli, gdyby mieli dwie głowy, jeden tłów, tak? I gdyby właśnie jeden z nich okazał się gejem i chciał współżyć, a drugi byłby hetero, ale mieliby jedno ciało. Rozumiesz?
1: Słuchaj, ja oglądałem kiedyś taki film dokumentalny o siostrach siamskich.
2: No były właśnie o to mi chodzi, dokładnie. Tylko też byli tacy bracia. Byli tacy bracia i autentycznie jeden okazał się gejem, a drugi był hetero. I teraz mi powiedz.
1: Ale uwierz mi,
2: jak miałem rozwiązać ten swój problem?
1: Uwierz mi na 100%, żebyśmy się o tym nie dowiedzieli, bo na pewno by się nie dostali do polityki jako bracia siamscy.
2: Czy ja wiem?
1: Pewnie są takie przypadki.
2: Nie.
0: A czy mogłoby być tak, że mamy tych braci siamskich, właśnie jeden jest prezydentem, a drugi premierem na przykład?
2: Prawie tak wyglądało, sorry.
0: W sumie tak, w sumie mieliśmy do czynienia prawie z czymś takim, niemalże.
1: Albo
0: tak.
1: jeden z lewicy, a drugi z prawicy.
2: Nie, chodzi mi bardziej o stosunek seksualny braci siamskich. Wiem,
1: ty masz...
2: Powiem.
1: Ty masz jakieś dziwne zainteresowania.
2: Czy jakaś zasłona, czy jakaś odsłona, czy... Ale jednak obydwoje doznają. Czy inaczej? Bardziej mi chodzi o tego, który oczywiście brzydzi się w stosunku z kobietą, prawda? On musiałby mieć traumę, ale ten, który wolałby stosunek oralny z mężczyzną, no... Pewnie...
1: A to też zależy, czy mieliby jednego członka, czy dwa członki.
2: Nie, no, masz jeden tłów i dwie głowy.
1: Wspólny członek.
2: Tak, i wspólny odbyt.
1: O kurde. Nie, to ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji.
2: Chodzi mi przede wszystkim o to, że bracia syjamscy, który jeden okazuje się gejem, a drugi hetero. I jak to rozwiązać?
1: Mordo, piąteczek, jest piątunio, już sobota, prawie, już w sumie to sobota. Pogadajmy o biwaku tym twoim lepiej.
0: No, ja już będę powoli kończył i do usłyszenia się z wami tak gdzieś za 3 tygodnie.
2: O, wyjeżdżasz?
0: Nie.
1: Wyjeżdżasz? Gdzieś?
0: Nie, nigdzie nie wyjeżdżę.
1: Donate'u brakuje.
0: Nie będę dla darmozjadów prowadził audycji wspaniałych więcej. Bo
1: czekaj, 10 są wypłaty, to jeszcze poczekaj.
0: Nie, już klamka zapadła. Ja daję sobie spokój z tym.
1: Mikser do lombardu.
0: Nie będę rzucał pereł przed wieprze.
1: No właśnie, Krawiec, bo pytanie mam takie do ciebie. Znaczy nie do ciebie konkretnie. Bo nie wiem, czy Ania
0: nie,
1: będzie...
0: Nie odpowiem. Za darmo nie będę odpowiadał na żadne pytanie.
1: Bo ja z pierwszego źródła wiem, że w niedzielę ma być audycja u Ani.
0: Odwołuję ją w tym momencie. Nie będzie żadnej audycji.
1: Tak.
0: Nawet jak Ania będzie chciała zrobić, to ja jej powiem, że jej zakażę.
1: Tak powiedziała, że jak Krawiec zabroni, to nie będzie miała audycji.
0: Koniec. Za dobry byłem.
2: Niewiarygodne. Po prostu niewiarygodne. Co się dzieje z tą wolnością słowa?
1: Nie jest, no trudno. To trzeba będzie ciotka słuchać cały czas.
0: pieprzyć tą wolność słowa, do kieszeni wolność słowa chowam i koniec.
2: Psycho, gratuluję awansu motoru do ekstraklasy. Będziesz chodził na mecze?
1: No co ty, mnie to w ogóle nie interesuje. Ale mam kolegów kiboli, to ich to interesuje bardziej niż mnie.
0: Furiata wywalam, bo jest zbyt pijany, żeby się odciszyć nawet, to nie będę kogoś takiego trzymał na antenie.
2: A tego słyszysz, tak? W ogóle reaguje na to, co my mówimy?
0: Nie, nie wiem, bo go wyciszyłem, bo tam głupawo rechotał, a on nawet jest tak pijany, że się nie odciszy już. Właśnie po tym można poznać pijanego, że on już nawet nie wie, czy jest wyciszony, czy nie, coś tam sobie pierdoli.
1: Da się samemu odciszyć?
0: O samemu tak. Ja nie mogę ciebie odciszyć. Jak cię wyciszę, to musisz sam to zrobić, nie? Ale to jest dobry test. Jak dzwoni jakiś taki napruty, to go wyciszyć i on w 99% przypadków już się nie odciszy. Bo no już
2: kurwa, ale nawiązuje do rozmowy.
1: To czekaj Mati, ja cię wyciszę na chwilę. Odciszysz się sam?
0: O, zróbmy test. Zróbmy test, o. Właśnie. Jak się nie wyciszy, znaczy, że jest pijak. Menel.
1: A jak wyciszę?
0: Co?
2: No, jestem.
0: No, trzeźwy jeszcze. Jest dobra.
2: Jezus, ale chujowo się poczułem. Taki urażony z twojej strony, że mnie wyciszyłeś.
1: To chyba nie ja nawet, tylko krawy.
2: Nie wiem. To było przykre, no.
1: To krawy ci wyciszyło, a nie ja, bo ja szukałem, gdzie ty się wyciszę.
0: Psycho, dlaczego kłamiesz? W tym momencie.
2: To była robota służb krawcowych. O nie.
1: Czekaj, ja się sam wyciszę, zobaczę, czy się da.
2: No a sam to się też mogę wyciszyć, ale...
0: Samemu się da.
2: To Amerykę obs. Psycho się wycisza i wcisza.
0: O, ale spokój. Wszystkich wyciszyłem teraz, i Psycho, i Mata. Ale fajnie teraz. O, mogę gadać, tylko ja. Ja najlepszy, o.
2: To najlepszy. O. Najlepszy.
0: Ktoś mnie wyciszył teraz.
2: Wyciszył wszystkich. Nikt nas nie słucha.
1: Już co pogadał? Krawiec, odciś się teraz, wspaniaku.
0: A czy mnie teraz Krawiec, słychać?
1: Wyciszony jesteś.
2: Ty krawca wyciszyłeś?
0: O, no, teraz się odciszyłem dopiero.
2: To Psycho cię wyciszył. Ale będę.
0: Ale jaja.
1: Nie, dobra, już nie róbmy takich eksperymentów. Wczoraj na Skype'ie u kogoś tam się wyciszali nawzajem rybka i jakiś tam Darek. I tak co chwilę, pyk. I jeden drugiego wyciszał i...
2: No, Psycho, ale dobra. Ty się włóczysz. Boże, jak ty się włóczysz, ty już jesteś częścią Matrixa chyba.
1: Możliwe, że tak.
2: Nie wiem, no. Ale to jest fajne, no. Komunikacja jest podstawą zdrowia psychicznego, także rób to jak najczęściej, na pewno.
1: No, na pewno będę zdrowszy psychicznie.
2: Ja odcinam, jak tu nie zadzwonię i nie wygadam tych swoich wszystkich takich, wiesz...
1: Farmazonów.
2: To nie uzyskuję jakiejś takiej równowagi psychicznej i to jest gorsze. Masz rację, twoja postawa jest lepsza z tym dzwonieniem i gadaniem. Bo ja normalnie na żywo czasami ktoś do mnie mówi albo coś, to myślę sobie okej. Myślę sobie, jakbym wymyślił taką historię, że pojechałem na biwak i rzuciłem kostką Rubika w Sowę, a w rezultacie okazałoby się to siedzące dziecko z autyzmem na drzewie. I potem się budzę i mówię, okej, dobra, spoko. I myślę sobie, kurwa, chciałbym ci to powiedzieć, ale nie potrafię, bo jesteśmy ludźmi w realnym życiu, oczy w oczy i o czymś decydujemy. I... Czy to jest choroba psychiczna?
1: Tak. Tak, wszyscy jesteśmy chorzy psychicznie, tylko w różnym stopniu.
0: Dołączył troll. Halo?
1: Hello? Trollu?
2: Cześć, Mateusz.
0: I troluje na milczenie troluje. Halo? Mateuszu.
1: Halo?
0: Mateusza nic nie rusza i nic nam tu nie powie chyba.
1: Anty-NWO, proszę o zabranie głosu.
0: Jak nic nie powiesz, to cię zbanuję od razu. Rozłączę i zbanuję na zawsze. Halo. 3, 2, 1.
1: Jest?
0: Coś tu miga, jakby coś tam sapał, ale chyba sapie tylko do słuchawki.
1: Mikrofon ma źle podłączony.
2: Może to jest brat siamski, który dorwał się do mikrofonu, bo drugi śpi.
0: Co ja robię ze swoim życiem? Siedzę tutaj i takich ludzi odbieram.
2: No ty prowadzisz terapię tak nieświadomie. Na pewno. Bezwzględnie.
1: Ale co z tego ma? Co z tego ma?
0: Ale co jest no, to dobre pytanie właśnie. Dokładnie. Dobre pytania zadaję. No, i poszedł se troll. Pa. Dobra.
2: Ale to jest tak. Dla ciebie to jest istotne pytanie. Na pewno. Bo jak na przykład swojemu terapeucie opowiedziałem historię właśnie taką o sobie.
1: Poczekaj, zatrzymaj się na chwilę. Ty masz swojego terapeutę? Psychoterapeutę?
2: Tak, chodzę do psychologa, oczywiście.
1: Okej. Okay. Ja przepraszam, myślałem, że tak sobie żartowałeś wcześniej.
2: Nie. Zacząłem chodzić do psychologa, odkąd przestałem płacić donatów Krawcowi. No i to 200 raz na tydzień wpada mojemu psychoterapeucie.
1: O kurde. Dobra, nieważne. No opowiadaj, kontynuuj, bo to ciekawa historia może.
0: Mnie takie rzeczy nie śmieszą zupełnie. To nie było w ogóle śmieszne. I aż mi się no, siku zachciało, jak to usłyszałem po prostu i opuszczę was na chwilę. O, tutaj Furiat napisał kebać was i chyba zwrócę uwagę, że K jest obok J na klawiaturze.
2: Kebać.
0: Tak nieładnie trochę. Czy powinniśmy zbanować Furiata? Jak uważacie? Zdam się na waszą opinię.
2: Nigdy. Nie, dlaczego? Coś.
0: Ale tak brzydko pisać, że kebać was? No, tylko, może chciał tylko, napisać, dlatego, że tylko dlatego, że z pijakiem nie chcemy gadać, to od razu kebać was?
2: Ja jako również pijak postuluję o to, ażeby Furiata po prostu dać mu 304 szansę.
0: Robię ankietę.
1: No ja od razu wpisuję, że nie.
2: Nie, no nie wolno Furiata. Coś ty, to jest fundament swojego radia. Dlaczego tak robisz?
0: No, zobaczymy. Ja się dostosuję. Wosk populi, vox dei. Wosk dei.
1: Nie mów do mnie po niemiecku, bo nie znam niemieckiego po polsku.
0: Głos ludu zadecyduje, co zrobimy z tym gagatkiem. Tak brzydko pisać, że kebać was.
1: No, bo myślał o kebabie.
2: No tak właśnie.
0: Tak to jest z pijakami. Widzicie, pijaczkowi coś się tylko nie spodoba, że ktoś tam coś powiedział, to od razu no kurwa, zajebę was, kurwy jebane, kurwy. Tak to jest zawsze z pijaczkami właśnie. Trzeba na pijaczków uważać.
2: No wiesz, to są ludzie w pewnej fazie alkoholizmu. Niewielka ilość alkoholu odcięcie takie racjonalności.
1: Co ty pierdolisz?
2: Ja się dopiero tam... No jest cały wykres. Krawiec może się iść odlej, ja pogadam z psycho o tym wykresie, ale...
1: Ja się wyciszę, a ty opowiadaj o tym wykresie.
0: Dobra, to ja idę, jak wrócę, to zakończymy ankietę. Na razie 11 głosów, 45% na tak, 55% na nie, żeby nie banować. No, zawiedziony trochę jestem. Myślałem, że będą inne wyniki. No, ale zobaczymy. Może jak wrócę, to będzie więcej na tak. To wtedy zbanuję Furiata tak, nie wiem, na tydzień na przykład, żeby mu dać nauczkę, żeby w końcu...
1: Nie.
0: On się
1: nie.
0: Rozbestwił.
1: To wilkomowa. No. Halo, halo. No,
0: co chcesz, Menelu?
1: O ty.
0: Chcesz co piątaka? Ty... Nie mam akurat piątaka.
1: Ty, Krawcze, chciałbym, żebyś mnie przeprosił.
0: Kij ci w nerwy.
1: Ja tu jestem od przepraszania. Przepraszam cię, Kuria. O, dobra, spoko, jest świetnie. No już załatwione? Okej, okay. Wszystko wyszło, jest okej. Okay. Dobrze, fajnie, naprawdę, wiesz, dużo jeszcze, wiesz, tych rzeczy do powieszenia, ale nieważne.
0: Do powieszenia dużo rzeczy, tak?
1: No to no nie, no bo zrobiłem pranie zrobiłem i mam rzecz do powieszenia, no. W ten sposób mówię, ten sposób. A ty co mi robisz? Ty co mi robisz, ty chamie jebany?
2: A czemu psycho jest wyciszony?
1: Jebliwy, dobry człowieku.
2: Furiat.
1: Słucham ciebie.
2: Furiat. Tu mat. Słuchaj.
1: No.
2: Niesiemy przez życie to samo cierpienie. Wynikające z nadwrażliwości i przychylności do alkoholu. Wiesz. Mam dla ciebie tylko i wyłącznie zrozumienie, bo szacunku i do siebie nie
1: dziękuję.
2: Mam.
1: Dziękuję. Dziękuję ci serdecznie. Bo wiesz czemu? Czemu tak dużo piję?
2: Bo nie, nie chcę wiedzieć, ale ja
1: bo jestem nadwrażliwy, tak jak powiedziałeś. Jestem nadwrażliwy. Za bardzo uciekam w te wszystkie rzeczy, które są moją świadomością i innych świadomością i próbuję być empatyczny, a zarazem też nie, ale tam. Dziękuję ci. Okej, ogólnie dziękuję.
0: Zawsze to fajnie sobie dorobić taką ideologię, nie? Że dlaczego piję? Bo jestem wrażliwym człowiekiem. A dlaczego ćpasz?
1: Tak jest.
0: Bo jestem artystą. Wyciszam tego Menela pijaka, bo coś tam on musi, zawsze jak ty mówisz, to coś tam mówi, coś tam musi pierdolić w tle. Nie potrafi posłuchać drugiego człowieka, bo jest nadwrażliwy i taki wspaniały i...
2: Tak mi przykro, wiesz, że słyszę Furiata, tak fajnego gościa, który czasami na trzeźwo zadzwoni. To nie jest zabawne ani śmieszne. To jest bardzo przykre.
0: No przykre, no.
2: I ja zawsze to odbieram w ten sposób, bo zawsze kryje się za tym jakiś brak, wiesz, czegoś tam w życiorysie od początku dziecka. Ale ty jako gospodarz, no, musisz to kosić. To jest twoje prawo, oczywista rzecz.
0: No to wywalam Furiata i za te wszystkie obelgi, tym bardziej, że ankieta, większość osób jest na tak, to banujemy Furiata. Słuchajcie, banujemy Furiata. Gdzie on tu jest? Jest Karol, dobra.
2: Szkoda, Wiesz, do Furiata to może bym tak prywatnie zadzwonił jutro, albo jakoś tak, jakiś, tak bym z nim się skontaktował. Może byśmy sobie pomogli nawzajem w jakiś sposób wymiany myśli. Bo mam wrażenie, że on trochę mnie rozumie, mimo że tam gdzieś obraził czy coś, ale może moglibyśmy się, bo ten kontakt ludzi takich, wiesz, z pewnymi problemami, wzajemna wymiana myśli jest rokująca na wyzdrowienie, także szkoda mi tego Furiata.
1: Czemu?
0: Jako, że łączysz się tutaj, znowu wchodzisz na Hama, to banuję cię na Skype'ie też, trzymaj się, nara.
1: Nie, rób tego, krawiec.
0: Ustawienia. No może
2: teraz wymienili chociaż zdanie, umówiliśmy się na jutro. Ale to jest twoja impreza, wydajesz decyzję, no. Fajnie czasami, jak ktoś dzwoni i mówi wyjeb tego albo wyjeb tego, no. To jest takie chujowe zachowanie, skoro ty jesteś gospodarzem imprezy, no to trudno
1: prawo, tak?
2: Wymagać, że ktoś zadzwoni i powie, ten gość mi nie pasuje, no to czy czasami
1: przychodzisz... Miki wrócił.
2: Zawsze. I mówisz gospodarzowi, żeby wyprosił swojego gościa, no to też jest taka chujowa zasada.
0: W tym przypadku zbanowałem go z własnej nieprzymuszonej woli, a ta ankieta to była taka ciekawostka bardziej.
1: A tu przecież jest Miki cały czas z nami.
0: Nie.
1: Na Skype'ie.
0: Jest, ale ma czerwone kółko i raczej chyba go nie słychać. A nawet jak będzie go słychać, to znaczy, że trzeba połączenie tutaj nowe zrobić, bo on jakby ma wejście, bo już był, jest przypisany do tej konwersacji. Ale jak się połączymy jeszcze raz na przykład, to już nie będzie mógł. On może tylko do tej konwersacji, no, w której już był. Tutaj, nie? A jak się to zresetuje, to już zaczyna ten ban działać.
1: Dobra, krawiec. Rozumiem trochę ciebie, ale...
0: Ale co?
1: Ja mam inne podejście do takich spraw. Zbyt szybkie banowanie kogoś za to, że przychodzi pijany i coś gada, to jest tak jakby słabe.
0: Nie wiem, ale to nie tylko to. Też obrażał, wtrynia się tak co chwilę, nie może pójść spać. To mnie denerwuje. Wszystko tak zebrane do kupy sprawia, że banuje.
1: No właśnie, dobra. To daj mu, jak ktoś tam napisał na czacie, jeden dzień odpoczynku. Tak jak to robią na Discordzie. Nie, że na wieki wieków, amen.
2: No okej, okay, no. Trudno tak się skupiać na jednej osobie, skoro słucha nas 102 osoby.
1: O kurde,
2: to może opowiem o, nie wiem, o takiej katastrofie filmowej. A zresztą, nie wiem.
1: No mów.
2: Był taki film, adaptacja książki Wyspa doktora Moreau. Pamiętam, krawiec, jak kiedyś rozmawialiśmy o filmach, które kojarzą się z tą zasadą wyspy, że wszystko jest taki
3: odrębny. Ogadzałeś się z takim chujem? Nie wiedziałem, że jesteś takim chujem, kurwa. Od 9 lat takim chujem jesteś nagle, kurwa?
1: No, kontynuuj o tej książce.
2: Nie ma chyba. Och, ty już. Co to są za emocjonalne manipulacje w ogóle?
1: Z czyjej strony?
2: No nie wiem, jest tam gospodarz, czy... Tak sobie dryfuje na eterze.
1: Chyba jest. Albo poszedł do kibla.
2: Szkoda, że nie uprzedził, to by mi coś przyniósł. No, a na przykład jakby poszedł do McDonalda, to chętnie by mi wziął szejka truskawkowego, a tak to nie wiem. Chyba.
1: No miałeś kontynuować o tym filmie, tą książkę czytałeś.
2: Nie mam kontaktu tutaj z gospodarzem, także...
1: Dobra, tam walić gospodarza. On tu jest najmniej ważny w tym momencie.
2: No, dla żartów mógłbym powiedzieć, że tak i kontynuować, ale jakby nie jestem w nastroju do takiego wygłupiania się, bo wolę mieć wymianę z decydentem i wygłupić się.
1: Piątek w nocy wszyscy mają jakiś czarny humor od północy. A sobota jest już, no, praktycznie. No, a powiedz mi, co w tamtym tygodniu najciekawszego zrobiłeś? Dobra, krawiec.
2: O kurwa.

0: Co tutaj się działo, bo dopiero przyszedłem tutaj. Byłem sobie kanapeczki zrobić. Słyszałem, że furia szaleje. Faktycznie jest tu na antenie. Coś gadał, Macie?
1: Tak, coś bełkotał w tym momencie. Ja też chyba się rozłączyłem, połączyłem. Ja nie wiem, co się stało.
0: Psycho aż chyba zwiał się, wystraszył.
1: Nie, no ty zrobiłeś jakąś falę zniszczenia i przegoniłeś towarzystwo.
0: No, dołączył Mateusz.
1: Wajchę, przełóż, co tam?
0: Dołączył i zwiał od razu. No super dzisiaj, naprawdę, telefony fajne.
1: Nie wiem, jakiś syf się zrobił.
0: No. Troszeczkę. Może furiat wywalił z anteny, psycho? Psycho, ktoś cię wywalił z anteny? Czy co? Bo mnie nie było chwilę. Halo, psycho?
1: Ma wyciszony.
0: Nie jest wyciszony. Powinno być słychać, psycho. Halo?
1: Nie, to powinna płynąć treść, a nie pytania o wyciszenie, zaciszenie, chuje, muje.
0: No, trochę się robi. Rynsztok, popelina.
1: Krawiec, no mam temat filmowy. Wyspa doktora Moreau. Jak oglądałeś Jeja w tropikach, nie? I tam była taka atmosfera, że wiesz, cała ekipa była na wyspie, coś tam, nikt tego nie kontrolował, wszyscy imprezowali i tak dalej. To też się nie wzięło znikąd, bo w tym filmie było, ten film był zbudowany z wpływu takich porażek hollywoodzkich, wiesz. I ta atmosfera w Jajach w tropikach była wzięta z dużej produkcji Wyspa doktora Moreau. To jest film oparty na podstawie książki. Dokładnie. Tak, to ewidentnie to, co teraz słyszeliśmy, to był tylko i wyłącznie efekt taki dodatni mojej opowieści, bo on opisywał losy rozbitka, który trafia na wyspę opanowaną oczywiście przez zwariowanego genetycznego doktora, lekarza, geniusza, który dostał Nobla, którego grał, uwaga, okej. Okay. Marlon Brando. Jedna z jego ostatnich ról. Nie wiem, czy ktoś mnie słyszy.
0: Słyszę.
1: Marlon Brando, który praktycznie ważył już 200 kilo wtedy. Tam film polegał na tym, że ten genetyk genialny mieszał geny i robił mutacje ze zwierzętami ludzkich genów. Starał się stworzyć zwierzęta z ludzi, ludzi ze zwierząt. No, podstawą książki jest ta filozofia na temat ludzkich pragnień i tego rządz, tego, co człowiek kieruje się w życiu, i po zmieszaniu ze zwierzętami na tej wyspie ten rozbitek jest świadkiem i opisuje to, czym, do czego doprowadza szaleństwo genetyczne. Ale tu tylko i wyłącznie chodzi o tą całą hollywoodzką wtopę, gdy Marlon Brando, który już w zasadzie ważył prawie 200 kg w tym momencie, bo to był 94 rok. A premiera była w 97. Tylko i wyłącznie dlatego, że nie można było zmontować tego filmu ze względu na to, że Marlon Brando w ogóle się nie pojawił. Bo to było na jakiejś australijskiej wyspie kręcone. Tam było mnóstwo pieniędzy. Założeniem tego filmu było taki filozoficzny przekrój książki, która ma mówić o właśnie takich różnicach między człowiekiem a zwierzęciem. A coś w rodzaju nawiązania do apokalipsy.

0: pizdeusz zadzwonił. Dzwoni debil. W takich sytuacjach się właśnie mówi. Dzwoni debil. Psycho, słychać cię? Jesteś wyciszony. Odcisz się. Słychać się? Jesteś?
1: Tak, teraz słychać. No. Miałem problem. Mnie rozłączył internet. Później chciałem się dotworzyć i ta melodyjka cały czas. Musiałem zresetować ten telefon. No Skype ma jakieś te problemy techniczne cały czas, nie?
0: No nie wiem, czy ma jakieś problemy wielkie.
1: Ma problemy wielkie. Że cały czas coś tam się źle, złe połączenia przerywa i ta melodyjka w uszach cały czas gra. Dobra, nieważne. No już Matt sobie poszedł, bo mnie nie było przez...
2: Nie, jestem, ale nie wiem, czy kontynuować w ogóle tą...
1: Tak, kontynuuj tylko od początku, zacznij, jest... jak mnie nie było.
2: Rozmowę... Nie. Gówno kogo co... Gówno panie to ciebie obchodzi i kogokolwiek obchodzi. A to jest fajna opowieść o takiej ruinie hollywoodzkiej i tych aktorach. Marlon Brando, Val Kilmer... I w ogóle Monsum, który przeszedł przez plan filmowy i rozjebał całą scenografię. Reżyser w ogóle miał to w dupie, wszyscy imprezowali, pili. I właśnie tylko mi krawiec chodziło mi o to, że ta atmosfera w Jajach Tropików, który to był film, taka komedia, która mieściła w sobie wiele takich hollywoodzkich anegdot, to była atmosfera z filmu Wyspa doktora Moreau z Marlonem Brando i Valem Kilmerem, że tam było wszystko, wiesz, wszyscy imprezowali i umoczyli w tym mnóstwo kasy. To tylko takie powiązanie chciałem przekazać. A kto nie jest fascynantem kina, ten się nie oprze o tą historię, no trudno. Chuj z tym.
1: To podsumowanie było?
2: No, Marlon Brando ważył prawie 20 kilo wtedy. Nie chciał się ruszać, było mu za gorąco. A mówi do scenarzysty, wiesz co, ja zagram w tym filmie, ale muszę jakoś się chłodzić. On, ten scenograf mówi do niego, no to nie wiem, Marlon, bo już masz powiewy, masz wiatraki dookoła. Ty w ogóle nie poruszasz się, bo on cały czas na lektyce był przesuwany na planie filmowym.
0: O, dzwoni debil.
2: To może ci ułożę kubeł z lodem na głowę. A Marlon Brando mówi, okej, no, to chyba jest dobry pomysł. No i rzeczywiście w połowie filmu Marlon Brando występuje w tym filmie z kubłem lodu na głowie. Val Kilmer rozwodził się w tym filmie i powiedział, że nie będzie w nim grał. No studio filmowe, które wysłało ich na jakąś wyspę australijską z całą kasą, powiedzieli mu, że... Bo Val Kilmer dowiedział się z prasy o tym, że jego żona chce mieć z nim rozwód. To było zaraz po gorączce, gdy był... i Jimmy Morrisonie, w którym zagrał świetne role. Jego żona powiedziała, że sorry, ale w wywiadzie w gazecie. I Val Kilmer się o tym dowiedział i powiedział, że wypierdalam stąd. Wracam do domu i muszę się tym zająć. No, studio filmowe powiedziało, że sorry, Val, ale nie zorganizujemy ci samolotu. Musisz zagrać to, co musisz. No dlatego Val Kilmer powiedział, że pierdolę ten film w całym filmie. Po prostu mamy brak aktorstwa ze strony Vala Kilmera, który jest zarejestrowany. Mamy Marlona Brando z kubłem na głowie, który w ogóle nie bierze udziału w tym, bo jakby miał być istotą tego filmu. Miał być jakby dalszą częścią pułkownika Kerca z Apokalipsy i to nie wyszło zupełnie, ale jeszcze tam dołożono jakieś efekty takie słabe i to była ruina. Tam zainwestowano chyba 80 milionów dolarów w ten film, który zarobił chyba tylko 40. W każdym razie to była legenda. Legenda hollywoodzka, która dostarczyła fajnej informacji dla superkomedii Jaja w tropikach, oddająca atmosferę tą początkową z tego filmu.
1: No, jestem pod wrażeniem. A jaki fajny polski film oglądałeś ostatnio? Albo serial?
2: Nie lubię serialów. Jeżeli chodzi o polski film, który ostatnio fajny, to było Królestwo. Świetny film. Teraz nie pamiętam nazwiska tego aktora, ale to był gość, który zagrał u Tarantino. On grał Polańskiego u Tarantino. Nie wiem, czy jest to jakaś pomoc merytoryczna?
1: Nie wiem. Ja nie znam tego chyba.

0: pies.
1: Zawierucha. Rafał Zawierucha.
2: Ja nawet nie wiem, o czym ty mówisz.
1: Rafał Zawierucha zagrał Romana Polańskiego w filmie Tarantino.
0: No, Rafał Zawierucha. No,
1: no Krawiec, powiedziałeś ostatnio, że przed chwilą w zasadzie, że ten film ci się bardzo podobał. Ostatnim razem w... Jak się nazywa ten film?
0: Który?
1: No Tarantino.
0: Dawno temu w Hollywood.
1: Dawno temu w Hollywood w tym filmie zagrał Romana Polańskiego.
0: Nie dawno temu, tylko pewnego razu, sorry, w Hollywood.
2: A, to ja wiem, o co chodzi, no. To oglądałem to. Dobrze się skończył ten film. Inaczej niż w rzeczywistości.

0: Co to za natręt jest ten anti-NWO?
1: A czemu ty mówisz anti-NWO? Jak ja widziałem tu Mateusza.
0: Bo u mnie się tak wyświetla na Skype'ie anti-NWO.
1: A to się zmienił cwaniaczek tutaj, coś pokombinował. Tak, to faktycznie anti-NWO był, no, zmienił sen na Mateusza. Mu wcześniej zarzucałem, że jest trolem, to udowodnił dzisiaj, że nie jest trolem. Dzwoni i puszcza odgłos spuszczanej kupy w kiblu, coś sapie. Dobra, trzeba też zbanować. Trzeba być uczciwym w tym, co się robi. Jak Furiata zbanowałem, to tego typa tym bardziej, nie?
0: A widać, że transmisję nam przerwało chyba na Nocnym Rally. Na YouTube. Może to i lepiej.
1: Tak?
2: Krawiec, bo Furiata banuje, wiesz co?
0: Jak tak można?
2: Właśnie, jak tak można?
0: To jest niedopuszczalne, panie Furiaciu.
2: Nigdy w życiu nie miałem żadnej zgrzyty z tym, z nadawcą. Nie, no, tam mi daje pana po 9 latach, czy po 8? Dobra. No, co się dzieje?
0: Furiaciku, uspokój się tam. Nie bierz tego do siebie.
2: No, spokój, ale wiesz, ja to biorę, do siebie biorę to, bo jestem, żeby wiesz.
0: A powiedz,
2: bardzo jaki? Taki delikatny, no.
0: Weź tego anti-NWO.
1: On przychodzi, no i pousuwał tu wszystkich. Pousuwał wszystkich. Dobra, połączymy się jeszcze raz, to już się nie dodzwoni. Musimy się niestety połączyć jeszcze raz, już teraz się nie dodzwonią zbanowani. Także papa anti-NWO, papa Furiacik. Ciebie anti-NWO to już nigdy nie odbanuje. Furiata to może za 2 miesiące odbanuje, ale debila to na pewno nie. A jeszcze tu Mata dołączymy.

0: Kurwa.
1: To nie są proste rzeczy, panie Wartku.
0: Nie, ja tu dobrze robię, tylko on akurat zadzwonił w tym samym momencie.

0: szkoda, że tego, że Furiata rozłączyłeś, bo chciałem się zapytać, bo on się chwalił, że do Kloda dzisiaj dzwonił. Chciałem się zapytać, za co go wyjebał Klot stamtąd. Jutro to...
1: No, a jak myślisz?
0: Nie mam pojęcia.
1: Bo bełkotał i pierdolił 3-3? Może to dlatego? Oj, współczuję temu Klodowi.
2: Halo, czy ktoś mnie słyszy w ogóle?
1: Słyszy.
0: Nie, ja cię nie słyszę. Ja nie.
2: A kiedy to... przestaliście mnie słyszeć w ogóle?
0: Jak cię rozłączyło?
1: Przed chwilą, bo przyszedł troll i usuwał wszystkich z rozmowy.
2: A dokończyłem chociaż to, że Rafał Zawierucha zagrał Tarantino i... Tak?
1: Tak. No tak.
2: No i w moim jednym z ulubionych filmów, w którym zagrał Polski, to było Królestwo, które trzeba wypromować. O, tylko mi to, na tym zależało. Jest taki świetny polski film Królestwo, w którym ten Rafał Zawierucha wypłynął w ogóle na szerokie wody i świetny.
0: Nie, to ja sobie muszę obejrzeć to Królestwo, bo nawet o nim nie słyszałem.
2: A z którego obejrz, to... Królestwo, tak. Rafał Zawierucha, Królestwo.
0: A z którego roku?
2: No to muszę wpisać Królestwo.
0: No dobra, mniej więcej.
2: Ale kariery nie zrobił chłopak, niestety. No trudno. Teraz widziałem go w jakiejś reklamie. Szkoda. A zresztą to był dziwny wybór, nie? Żeby on do Polańskiego za krótki nos. Halo, czy ktoś mnie słyszy?
1: Tak.
0: Co miałeś na myśli, mówiąc za krótki nos?
2: No.
0: Powiedz
2: no,
0: to.
2: Nie nadawał się do. Fizycznie nie nadawał się do roli Romana Polańskiego w Hollywood. Przepraszam. Nie królestwo, tylko księstwo. O Boże.
0: No to kurwa, to zmienia postać rzeczy. Diametralnie.
2: Film Księstwo z roku 2011. To jest świetny polski film mówiący o naszych mentalnych brakach. Reżyser Andrzej Barański. I to jest taki film bez... I to jest taki film pomiędzy drogówką, czyli takim weselem, czyli takim polskim już takim przerysowaniem, a pomiędzy takim polskim serialem, gdzie pary spotykają się tylko w fajnej okolicy warszawskiej i gdzieś tam w mieście oscylują. To jest film taki pomiędzy. I tam są tacy aktorzy bardzo tacy tacy wziąć z rękawa, tacy no, przeciętni, ale film jest niezwykły, naprawdę, no, bardzo niedoceniony. Księstwo 90.
0: Księstwo, tak?
2: 2011 rok.
0: Tak, zapisuję sobie to do obejrzenia. A ty w jakiej roli byś się widział, jakbyś chciał wystąpić w filmie? Jakiegoś biznesmena? Czy bardziej łobuza takiego typicy? Czy nie wiem, księdza?
2: Ja bym się widział w takiej roli. Znaczy ja bym się widział w takiej roli, bo czasami mam takie przeświadczenie, że pamiętam swoje poprzednie wcielenie w życiu.
0: O, to ciekawe.
2: Masz takie prześwity, że czasami w snach albo kiedyś tam pamiętasz. Ja mam taką pamięć, bo na przykład mnóstwo ludzi pamięta, że było Napoleonami, trafia do odpowiednich ośrodków, albo byli Stalinami, albo tak dalej. Ja pamiętam no, takie coś z mojego poprzedniego życia, pamiętam coś takiego, że siedzę na takiej bardzo dużej brązowej górze,
0: to?
2: Zacieram ręce, podrywam się do lotu, robię okrążenie, po czym z powrotem siadam na tej dużej brązowej górze i znowu zacieram ręce.
0: Aha.
2: No.
0: Potem
2: tak sobie to zweryfikowałem, że prawdopodobnie byłem muchą gównianą taką. Muchą, która siadała na gównie. Latała wokół gówna. I mi się przypomniało, że nagle straciłem światło, bo dostałem uderzenie od garbatego chłopaka, który pracował w stajni i po prostu mnie zabił tą łopatą, nie? I potem pamiętam swoje kolejne wcielenie, że byłem takim garbatym analfabetą w XVIII wieku, który sprzątał stajnię.
0: Ale to było przed muchą, czy już po tym?
2: Po muszę. To było już po muszę, wiesz?
0: A przed muchą to było?
2: Nie pamiętam już tego, wybacz. Ale z czegoś, od czegoś było, trzeba było wyjść, prawda?
0: No tak.
2: Także od tej muchy wyszedłem, którym byłem zabitą muchą, łopatą garbatego analfabety w XVIII wieku, który w zasadzie jego jedyną zajęciem było oporządzenie koni. I ja stałem się właśnie tym stajen. W następnym życiu pamiętam, właśnie mi się to miałem retrospekcję, że stałem się tym stajennym. I garbatym analfabetą, który w zasadzie jedyne, co go interesowało, to chędożenie agresywne kobiet dookoła. Wtedy to nie było jakby zbrodnią, prawda, w XVIII wieku. Także przypominam sobie takie dwie poprzednie wcielenia, ale już następnych sobie nie przypominam. Boję się, że z tego wyszedłem dzisiaj, że jakby jestem teraz dzisiejszym. A ty psycho...
0: Pytanie było inne.
2: Aha.
0: Od czego żeśmy wyszli? Od tego pytania. Jako kogo byś się widział w roli jako aktor? Kogo byś chciał odgrywać? Jako postać? Muchę na głównie co się...
2: Jeffrey Dahmer? Albo... Nie. O, świetnym polskim filmem byłoby... czekaj.
0: Kogo ty byś chciał zagrać w filmie? Jako kogo się widzisz?
2: Mówię właśnie. Jeffrey'a Dahmera albo... jak się nazywał ten?
0: Nie o to mi chodzi. Jakiego aktora, tylko jaką rolę byś chciał zagrać ty w filmie osobiście?
2: No, Jeffrey Dahmer nie był aktorem.
0: Dobrze, ale... No
2: dobrze, tylko że jakbym grał, to teraz bym miał twoją nogę.
0: No okej, okay, możesz sobie zjeść swoją. I nie unoś się, proszę cię. Uspokoj emocje.
2: Nie unoszę się, coś te.
1: Dobra, no dobra, panowie, będziemy kończyli już po trzeciej.
0: No, przynotamy. Przywierzmy antenę, może ktoś zadzwoni.
1: Dobra.
0: Tam gdzie jesteś? Bo tu nudne audycje się zrobiły bez ciebie.
1: Dobra, panowie, to ten. Dzięki, trzymaj ta się tam.
2: Dziękuję, dobranoc.
1: No, dziękuję, dobranoc, papa.
0: A ja chciałem ten zapowiedzieć, że będzie audycja Ani w niedzielę.
1: No, zobaczymy. Może będzie, może nie będzie. Na pewno w tygodniu się pojawimy z audycją tak o książce Noce z Dudą. Co?
0: Okej. Okay. Co? Jakie noce?
1: Noce z Dudą.
0: Aha, okej. Okej. Dobra, obczają. Dobranoc, cześć. Idę do ciotka.
1: Dobranoc, hej.

No dobra, to dzięki za słuchanie. Myślałem, że może temat granicy, incydentów na granicy, czy temat red is bad, różnych wałów, albo eurowyborów was trochę bardziej może zainteresuje, ale no tak ostatnio niestety trochę jest, że te tematy poważniejsze trochę, bardziej no, konkretne, nie mają takiego wzięcia dużego. Może to kwestia tego, że jest piątek, no to ludzie dzwonią tak, żeby sobie tutaj potrolować, pożartować. Albo są mocno ubzdryngoleni na przykład też, no i tak to wychodzi trochę. Trochę patostreamersko. No ale widzicie, przynajmniej taki Mart zadzwonił, no. A wy co? Czy taki psycho, nie?

to sobie fuckface odsłuchaj w audycji. To się dowiesz, o co chodzi. Nie będę się powtarzał teraz nowa historii opowiadał komuś, kto przyszedł se później, bo miał lepsze rzeczy do roboty. To ja będę teraz powtarzał całą historię, tak? No, jasne. Może za późno się za ten temat wziąłem po prostu, bo troszkę już został faktycznie omówiony w innych mediach. No i tak wyszło, ja też mam trochę teraz coś tam do zrobienia, no i tak. Nauczka, żeby bardziej może na bieżąco tematy brać na warsztat. No, także pamiętajcie, kamizelka kuloodporna nie chroni przed nożem. Jakby, jak nastanie wojna i będziecie na polu walki, czy gdzieś tam się będziecie skradać w poszukiwaniu jedzenia, czy tam będziecie uciekać przed kanibalami, to pamiętajcie, kamizelka kuloodporna nie chroni przed nożem. No i tyle. No to do usłyszonka. Spotkamy się tam kiedyś. Pamiętajcie, że... ilość audycji będzie teraz proporcjonalna do ilości donate'ów. Także się dzisiaj zjawię. Znaczy teraz się zjawię. Za jakiś tam czas, bo się zajmę na przykład pracą. O. Jako wyrachowana świnia. Tak mam. Krawiec, u mnie teraz 5:15 rano, to o której miałem słuchać? No to się wstaje, kurczę, o ten. W nocy i się słucha. No. Ale to co, czy trzeba koniecznie słuchać audycji na żywo? To sobie można odtworzyć. Nawet teraz fuckface możesz sobie przewinąć. Dobrze jest sobie w ogóle przewinąć audycję jeszcze jak trwa, bo potem ona się zaczyna przetwarzać i przez jakiś czas jest jakby niedostępna. A z tego, co pamiętam, jeśli nadal to tak działa właśnie, to można sobie przewinąć w tył już teraz i to się nie przystopuje. O, taki numer.

0: było też o śmierci Janusza Rewińskiego. Było trochę tematów, no. Na koniec jeszcze może taki tu znalazłem ciekawy wpisik, ciekawy artykulik. Tym razem na O2. Może niektórzy kojarzą Wieczysława Zarudzkiego. To jest ten Rosjanin, który... Jezu, co nie mają takie skośne oczy ci Rosjanie? Ja wiem, że to w dużej części azjatycka dzicz i swołocz, ale ten normalnie takie skośne te gały ma. No, mieszka sobie w Polsce ten Rosjanin i mówi dużo o Rosji, tak niekoniecznie w superlatywach, tylko mówi jak jest tam. No i też u niego w komentarzach Rosjanie się udzielają, słuchają go też i napisali w ogóle, zaskoczeni są, że u nich w telewizji pokazują nieprawdę, to zaskoczenie, zaskoczeni są. Gdzie są wyboje i korki na ulicach? Oni nie mają żadnych problemów. Mnóstwo sklepów z ciuchami z całego świata, pełno restauracji, kawiarni. Jestem wściekły, ponieważ okłamywano nas. No. W Polsce zarobki są przyzwoite, stać ich na wakacje, kupują mieszkania, lodówka jest zawsze pełna, jedzenie świeże, mięso nawet mają, u nas wszystko jest zwykle przeterminowane. I tak się dziwują, bo inny obraz Polski im kreowali w propagandzie, że taka zapyziała, biedna, że tu nie ma niczego jak u Kononowicza w przepowiedni. No i są trochę zdziwieni. Jak tak sobie dzisiaj gadaliśmy o tym, w jakim kraju nie chciałbym żyć, to w jakim byśmy chcieli żyć, nie? I w jakim czasie, w jakim miejscu, w jakim kraju. No to na pewno nie chciałbym żyć w takim kraju, gdzie się okłamuje cały czas obywateli i propagandę im się serwuje. No w Polsce trochę tego mamy niestety. No ale wiecie, żyć w takim miejscu, gdzie wiecznie cię okłamują, jak to u innych jest źle, jak u nas wspaniale. Ty patrzysz za okno, a widzisz tam śmieci na ulicach, ćpunów. ktoś tam kogoś obrabowuje, nożem dźga, a w telewizji ci mówią: nasz kraj mlekiem i miodem płynący. A u nich źle. U nich bieda aż piszczy. Tak jak Łukaszenka cały czas gada o tym, że u nas ludzie głodni, zziębnięci. Żałosne trochę, nie? Ja bym się czuł, kurwa... Ja bym czuł, że to jest to żałosne po prostu, takie na maksa. Lepsza, najgorsza prawda już nawet... nie wiem, domyślam się, że w takich Stanach to nie przekonują ludzi na przykład, że nie ma problemu z narkomanią, z tym fentanylem, że wszystko pięknie, ładnie, że nie ma żadnych kłopotów, tylko kwitnie wszystko, nie? Krawiec, o jaki kraj ci chodzi, w którym nie okłamują? Wymień okłamują. No nie wiem. Na pewno są takie kraje, gdzie więcej okłamują i gdzie mniej okłamują. No to wiesz, no to tak jakbyś powiedział, wymień mi, krawiec, kraj, w którym nie ma przemocy na ulicach. Albo wymień mi kraj, gdzie nie ma biedy. No też ci nie wymienię. Ale mogę ci wymienić kraje, gdzie się bardzo mocno obywateli oszukuje w różnych sprawach. To będzie Korea Północna, to będzie Rosja, to będzie jeszcze parę innych pewnie krajów trzeciego niedorozwinięcia, nie? Białoruś na przykład. Może jakaś Kuba. No to ja się cieszę, że nie mieszkam tam, bo nie chciałbym być cały czas okłamywany i spotykać ludzi, którzy w to wierzą i z nimi gadać. No okej, okay, wszędzie okłamują, ale to, wiesz, dawka czyni truciznę, tak się mówi, i też wiadomo, że wszędzie się zabijają, wszędzie jest przestępczość, wszędzie jest przemoc seksualna, wszędzie dochodzi do gwałtów, tylko są takie nacje, które jakoś są mocno usposobione do tego. Zobacz sobie, jak w Meksyku się żyje. Tam się strzelają przy różnych okazjach, cały czas jakieś napady. No, a u nas niekoniecznie, nie? Co nie znaczy, że u nas nikt na nikogo nie napada, ani że nie było żadnych strzelanin. Były, tylko porównaj to sobie z krajami, gdzie się strzelają cały czas. Też u nas są kradzieże w sklepach, ale nie słyszałem, żeby cała grupa napadała na sklep i wynosili. Jak w Stanach, nie? Jest to popularne. No, Gosiu, mogę tylko po raz dziesiąty powtórzyć, że nie chodzi mi o to, że gdzieś czegoś nie ma, a gdzieś jest. Tylko kwestia ilości tej ściemy i propagandy. Śmiem twierdzić, że nie mamy aż takiej propagandy jak w Rosji, gdzie media wolne muszą mieć się bardzo na baczności i są niszowe i są tępione. I mają problemy ci ludzie. U nas póki co mamy jeszcze miejsca. Mamy miejsce na przeróżne media, nie? Które nas informują. Raz tak, raz siak. I możemy sobie sami wyrobić zdanie. Mamy i katolicką rozgłośnię Radio Maryja, i mamy republiki jakieś, gdzie się PiS usprawiedliwia i chwali. Mamy RMF-y pisowskie i Radio Z mniej pisowskie i Tok FM bardzo antypisowskie. Do koloru, do wyboru. I rzeczywistość nie jest aż tak zafałszowana, jak na przykład w Rosji czy w Korei Północnej. Chyba że chcesz zestawić obok siebie Koreę Północną i Polskę i powiedzieć, że i tu kłamią, no to wtedy okej, no to ale ja tego nie kupuję. No, Amerykanin się, jest wiele krajów, gdzie myślę się obywatele tak polityką nie interesują i nie żyją tak tą polityką, ale co z tego, że u nas się polityką interesują, jak gówno wiedzą o tej polityce i spokojnie połowa obywateli jest jak dzieci we mgle i łykają wszystko, co im powie wodzuś, ich ulubieniec. U nas jest tak, że się wszyscy interesują tą polityką, tylko że polityka się stała jak kibicowanie drużynie piłkarskiej po prostu, albo jak sekta. Więc co to za interesowanie się? Grawiec, a co za różnica, czy są alternatywne media, czy nie? Jak i tak naród wybiera raz PiS, raz PO. Taka Konfederacja teraz ma całkiem dobry wynik. W Europarlamencie będzie prawdopodobnie trzecią siłą. I też teraz im jakoś lepiej poszło. Ta lewica też gdzieś tam jakieś poparcie ma. Teoretycznie ta koalicja, która jest teraz, mogłaby nawet być w miarę spoko, ale... Mam tu pytanie, skąd przekonanie, że kamizelka kuloodporna nie chroni przed nożem? No sprawdź sobie, Janko, no uruchomiłem dzisiaj sobie taki filmik, gdzie koleś to pokazywał. Był manekin ubrany w kamizelkę. Taką białą, czyli to taka standardowa, nie? Dosyć. Może mi się uda to nagranie gdzieś tutaj odnaleźć. Okej, okay, no to mogę tu pokazać, no. Proszę uprzejmie, zaraz tutaj uruchomię. Ja muszę ciągle coś ludziom udowadniać. Że nie jestem wielbłądem. No tak się domyślam, że ludzie, którzy się tym interesują i sprawdzają te rzeczy, weryfikują i nagrywają to, to coś tam wiedzą. No dobra.
1: Czyli kamizelka kuloodporna ochroni się przed nożem. Nie ochroni.
0: No i tyle w temacie.

Retromaniak, ty tu wywołujesz Gosię do tablicy, że ma donate'a wpłacić. Nie wiem, Gosia bardzo hojnie sponsoruje akurat. Dzisiaj też zasponsorowała. I nawet robi to anonimowo, mogę zdradzić, nie oczekując tutaj, że będzie widać, że sponsoruje, żeby się pochwalić. A ty coś sponsorujesz? Tak, takie zaglądanie innym do portfela, czy coś tam, to

0: też zaznaczałem, że mogą być różne... Okej. Okej, ja ze strony Janko, muzykanta, to nie było jakieś takie prowokacyjne pytanie zarzucające, że tylko był ciekawy po prostu. Źle odczytałem może intencje. No, po prostu był ciekawy, skąd te informacje i tak dalej, i go temat zainteresował. Okej, dobra. Nie, ale też przypuszczam, że są różne te kamizelki i są pewnie takie, które może są bardziej odporne i nóż się ześlizgnie. Nie wiem, ale to ta kamizelka wyglądała mi na taką bardzo standardową po prostu i tak jak mówiłem tutaj, ta warstwowość kamizelek może mieć znaczenie, żeby zmniejszyć tą energię kinetyczną pocisku po prostu, a w przypadku noża to się nie sprawdza zupełnie. I inne zasady fizyki tutaj działają trochę. No, ale taka kamizelka to jednak nie jest zbroja, nie? Zresztą, kto wie, nie wiem, nie sprawdzałem nigdy, miałem kiedyś kolczugę, nie sprawdzałem, jak ona by się zachowała, gdyby ktoś z całej siły, powiedzmy, dźgnął mnie nożem. Zresztą w odtwórstwie historycznym unika się pchnięć, raczej się cięcia tylko stosuje, bo no właśnie z tego powodu, że pchnięcia są bardziej destruktywne, nie wiem. Bardziej niebezpieczne, no. Są pchnięcia. Tak. No właśnie o to chodzi, że ta warstwowość, tak samo by to było pewnie z przebijaniem książki telefonicznej, nie? Czy czegoś, co ma wiele warstw, papieru nawet. To jest problem, nie? Ja wiem, że są noże i noże. No, tutaj mieliśmy do czynienia po prostu z ostrym nożem, no, a nie z jakimś tępym badziewiem. No, normalny, ostry nóż, nie? No, a jakiego, co mamy zakładać, że ci, którzy zabili Polaka na granicy, to muszą mieć jakąś finkę harcerską, tak? Hello.
1: Hello, Sunshine. No ja tylko na chwilkę, jak zawsze. Źle odczytałeś moje intencje, jak mówiłeś. Zaciekawiło mnie to po prostu, bo ja kiedyś miałem, nie? Mieszkałem w Londynie, to miałem prawie cały strój policjanta, tych pobisi, wiesz co, patrolują ci ulicę, nie? W tych czapach. Ja miałem prawie wszystko od nich skompletowane, nawet kamizelkę kuloodporną, nie? I byłem przekonany, to była właśnie taka biała, ale z wyglądu, jak na tym manekinie wygląda, trochę chyba inaczej to wyglądało. I byłem no święcie przekonany, że to zatrzymuje 9 mm i nóż, no ale kurwa, jak popatrzyłem na ten filmik, jak to weszło, jak w masło, no to możliwe, że byłem w błędzie.
0: No tutaj typ tak dosyć energicznie uderzył, nie był też jakimś tam ułomkiem, więc mógł mieć krzepę. To też ma znaczenie, no i to jednak pchnięcie. Wiesz, bo...
1: To też zależy chyba też jakie ostrze, wiesz o co chodzi, czy to jakieś tanto, czy spear point, clip point, wiesz o co chodzi. To też chyba robi różnicę, nie?
0: Na pewno.
1: Jak jest to ostrze zakończone.
0: No i też ciężko powiedzieć, że nie chroni, bo gdyby to było cięcie, to być może by się ześlizgnął nóż, nie? Albo spowodowałby o wiele mniejsze obrażenia niż w
1: Kevlaru tak łatwo nie przetniesz, nie? Jak to kevlarowa jest kamizelka. Tą, co ja miałem, to była kevlarówka, nie? I mówię, byłem święcie przekonany, że kurwa nożem temu nic... Osobiście mogłem w sumie ją przetestować, ale nie przetestowałem. Tak leżała, czekała na rodzinę W.
0: A skąd ale u ciebie, skąd w ogóle u ciebie taki strój skompletowany?
1: Kurwa, pracowałem. Moja pierwsza robota, jak przyjechałem do Anglii, to łapałem się byle, żeby kurwa coś złapać, wiesz, żeby dokumenty wyrobić. I oczywiście wylądowałem na sortowni śmieci. ale zaraz popracowałem tam 2-3 miesiące i zaraz zrobili mnie superwajzorem. Wysłali mnie do innej firmy, do takiej wielkiej. No ja tam tylko miałem zorganizować pracę ludziom i praktycznie ja tam nic nie robiłem. A to była taka wielka firma, oni mieli podpisaną umowę z Metropolitan Police, bo przed tym, kurwa, przed tą, bo to te śmieci taką taśmą jechały, nie? I zanim to wjeżdżało do tego pomieszczenia, gdzie chłopaki sortowali, to z tyłu to się nazywało tramel, jak dobrze pamiętam. Taki wielki bęben, jak w pralce i to tam te śmieci, kurwa, w to szły. Wiesz, to się tam kręciło i to niby miało rozwalać to wszystko, rozumiesz? Ale tam prawie nic z tego rozwalane nie wychodziło. Oni mieli podpisaną umowę z policją, więc tam na tej taśmie szło wszystko. Kurwa, fałszywe pieniądze, amunicja, płyty z nagraniami, z przesłuchań, ciuchy, wiesz, jak tam dowód, ktoś, kurwa, dźgnięty czy coś, jakieś ciuchy, co były dowodami w sprawie, potem już trzeba było się tego pozbyć, to wszystko trafiało do nas, nie? A to, czego się nie dawało wysortować, to, czego firma nie mogła sprzedać, trafiało do landfilu, więc to, za co, kurwa, czego szef nie mógł sprzedać, to musiało iść to do ziemi i za to trzeba było zapłacić, więc podwójnie stratny był. A tam, jak pracowałem, było bardzo dużo, no większość to byli Rumuni tam, nie? W tej firmie, co ja pracowałem. I szef pozwolił, że takie rzeczy jak ciuchy czy coś, to że mogą sobie zabierać chłopaki, że on się tego nie przypierdalać. Więc se brali, to ja se tam kompletowałem, tam mówię, no kamizelka kuloodporna. A sprzętu miałem wtedy tyle, jakieś bejsbole, kurwa, siekiery, chłopie, dom miałem tak, kurwa, obstawiony, że... No ale nie, no raz może tylko tam prawie użyłem, nie poszły nic z tych sprzętów w ruch, raz tylko miałem przygotowane, tam gdzieś czekało za murkiem, bo się zrobiła niebezpieczna sytuacja, ale rozeszło się po kościach.
0: Słuchacz pisze no tutaj, w polskich kamizelkach są wkłady z płyt balistycznych. Wiecie co, słuchajcie, nawet jakąś średniowieczną zbroję gotycką możecie przebić, jak zadacie odpowiednim narzędziem, powiedzmy takim nadziakiem, ze szpikulcem.
1: Ale te cios płyty, o których tam no. Słuchacz mówi, to były te płyty, one są takie sztywne, coś jak ceramiczne czy jak metalowe, tak?
0: No tak, jakieś takie płyty, no ale
1: ta,
0: co
1: ta
0: to...
1: Ta kamizelka, co ja miałem, to nie było, to nie było nic sztywnego, wiesz, to było takie materiałowe bardziej, mogłeś to, wiesz, zgiąć, nie było to jakieś łatwe, wiesz, tak, kurwa, jak materiał, jak bawełna czy coś, ale na pewno tam nie było żadnej płyty w środku, nie? Wydaje mi się, że to było sam kevlar.
0: No, tylko tak jak mówię, nawet grubą blachę się da przeciąć, jak odpowiednim narzędziem zadasz odpowiedni cios, no to... To nie jest tak, że jak masz, tylko że nożem to faktycznie może być ciężej niż nadziakiem, bo nadziak to jest takie trochę urządzenie, taka broń jakby wyspecjalizowana w przebijaniu zbroi. No, do tego
1: to jest takie zagięte? To jest takie zagięte, ma mocno ostrze, jak pazur, coś takiego to było?
0: To bardzo delikatnie zagięte, to jest taki jakby duży młotek ze szpikulcem, zamiast, wiesz, obucha, nie? I tak napierdalasz takim młotkiem ze szpikulcem w zbroję i to przebijasz z łatwością wtedy.
1: Dziurawisz, nie? Dziurawisz.
0: Dziurawisz, no, normalnie przechodzi przez zbroję, nie ma bata, żeby nie przeszło. Ale już mieczem jest o wiele ciężej, dlatego mieczem się często celowało gdzieś tam w zgięcia zbroi, nie? Włączenia. I to nie było tak to łatwo. Chyba też często... I rycerzyki się napierdalały i trzeba dopiero w końcu kogoś przewracałeś i dobijałeś mizerykordią w oko, nie?
1: To chyba przez to ten miecz się łamał tak, bo to dłuższy. To chyba samo to, że wiesz, dłuższy miecz, to łatwiej było złamać. Nie, tam nożyk krótszy, to tak łatwo się nie chyba, to o to chodzi, nie?
0: Miecz nie. Po prostu nie jest aż takim ostrym szpikulcem, nie? Który, wiesz, cienkim, który by ci wszedł, myślę, nie? Tylko, no, może mieć ostre zakończenie, ale to nie jest taki, no, szpikulec, no, to jest to lepsze narzędzie do przebijania, a jak jeszcze masz go na, używasz go jak młotka i z całej siły napierdalasz tym szpikulcem,
1: to przejdzie.
0: Inny zupełnie cios. A w przypadku noża takiego nawet ostrego, to nie wiem, jakby to zadziałało. No ciężko mi powiedzieć nawet jakoś, ale...
1: Znaczy, takie porządne tanto, to kurwa blachy przebijasz, nie? Tam wiesz, jakieś maskę samochodową czy coś, to lecisz z tym, nie?
0: No mogłoby przejść w sumie. Też tak ludzie czasami na przykład myślą, że hełm taki żołnierski to chroni przed kulą z pistoletu, a to też nie. Hełm nie chroni właśnie. Hełm jest bardziej, żeby chronić przed odłamkami.
1: Odłamkami, nie?
0: Albo przed tym, no tak na wojnie, jak gdzieś tam się skradasz, gdzieś czołgasz, no to też mógłbyś huknąć łbem o jakąś belkę, czy o jakieś ostre zakończenie i to mogłoby spowodować dosyć duże obrażenia, wiesz, tak wstajesz, chcesz się podnieść i je po jakiś kart, nie? No i po to masz ten hełm też w sumie, żeby nie grzmotnąć w coś łbem.
1: No tak, albo czasem gdzieś tam widziałem jakiś filmik, jak tam chłop od snajpera, nie wiem, czy to widziałeś też może, to chyba dość popularny był film, to gdzieś tam Irak czy coś, tam chyba trzech żołnierzy czy czterech się tam czają w jakimś domku, wychodzą i jeden z nich dostał ten hełm, ale tak chyba ta kula, ona tak tylko musnęła o ten hełm, nie? To też, wiesz, przed takimi rzeczami może chroni, że centralnie dostaniesz, ale wiesz, tak by cię to kurwa drasło, a tak tylko się ześliźnie i cześć, nie?
0: W sumie to sobie też wyobrażam sytuację, w której dostajemy strzał, kula uderza w hełm, ale no powiedzmy ten zaburza trajektorię lotu tego pocisku i ten hełm nam gdzieś tam spada z głowy, nas trochę odrzuca.
1: Albo kula rykoszetuje czy coś, nie?
0: I ratuje nas w sumie ten hełm, nie? No bo wystarczy, że kula zmieni trochę tor lotu, ten hełm nam spadnie z głowy, no i może nas i to uratować w sumie. To, no ale to już tak na fart trochę liczymy, nie? Bardziej może.
1: Nie wiem, zaciekawiło mnie, jak powiedziałeś właśnie o tej kamizelce, że nożem, nie? Ja byłem stary, święcie przekonany, a to było już kurwa 10 lat więcej, 12 lat temu. Wtedy jak to miałem, to byłem przekonany, że ta kamizelka, kurwa, i wszystkim mówiłem, to chroni przed nożem, przed dziewiątką. A tu proszę, jak zobaczyłem na tym filmiku, to nóż wszedł jak w masło. Tylko wiesz, ciekawe, jaką oni mieli kamizelkę też, nie? Bo ta, co ja miałem, to była ewidentnie policyjna, nie? To może są jakieś różnice, nie? Czy oni tam może mieli jakąś, wiesz, dla plepsu?
0: Na pewno są jakieś lepsze, które lepiej chronią, no. Ale przyznam ci się, że też byłem przekonany, że chroni przed nożem i nawet dzisiaj dopiero tak się zastanowiłem i gdzieś tam posprawdzałem, ale uległem tym komentarzom, że o, jakby miał kamizelkę, a im brakuje kamizelek, a jakby miał, to by żył. No ale tak myślę, no czy na pewno, nie? I tam gdzieś sprawdzałem.
1: No też jest kwestia tego, wiesz, jakie te kamizelki one wojskowe, może są takie, że przebijesz, a może oni mają jakieś wojskowe, nawet i bez tych płyt, ale że nożem nie przebijesz, nie wiem. No dla mnie to się wydawało normalne, że kurwa kewlarowej kamizelki nie przebijesz nożem, a tu proszę, ząg.
0: Sasza pisze, krawiec, pocisk snajperski nie ma takiej siły penetracji, żeby ściągnął hełm. No, też ja się nie znam, ale wydawało mi się, że snajperki to właśnie jest większe pierdolnięcie, nie? I że to taka bardziej właśnie snajperka ci przebije ten hełm i ci go ściągnie.
1: No to też wydaje mi się, zależy od broni, zależy od amunicji, przecież tych typów amunicji też jest dużo, nie? To kurwa, no nie wiem, nie jestem jakimś ekspertem, ale no, chyba to różnie może być, nie? Z jakiejś pięćdziesiątki, z jakiegoś bareta byś zajebał, to zdjęłoby pewnie i kask, i głowę razem.
0: No. No raczej. Właśnie, dużo zależy od kalibru na pewno też.
1: No i te typy amunicji dużo robią, nie? Wiesz. Pełno jest tego i są przeznaczone do różnych rzeczy, nie? Nie jestem jakimś ekspertem, ale tak to jest. Pewnie Zenek dużo wie na ten temat. On jest jakimś maniakiem takim wojskowym, nie?
0: No, myślę, że coś mógłby wiedzieć. Maciej dzwoni, czy może coś Maciej będzie wiedział. No tak, są też różne te... Nawet w grach komputerowych masz amunicję do przebijania tam... do przebijania pancerza i zwykłą, grzybkującą, różną tam... Cześć Macieju!
2: No cześć, cześć krawiec i witamy również kolegę. No słuchaj, ja cię podziwiam. No, o tej godzinie, że ty jeszcze nadajesz, tak? Zacząłeś pewnie od 9, nie wiem, bo nie słuchałem, bo dopiero wszedłem do domu. Rozumiem, rozmawiacie o tym incydencie, tak? Na że ten żołnierz zmarł, że na naszej granicy, tak?
0: W zasadzie to już było, wiesz, i ten temat już trochę wałkowaliśmy. Teraz z Janko sobie pogadaliśmy chwilę tam o kamizelkach kuloodpornych, o tym, jaką one ochronę dają, o takich tam sprawach i o typach amunicji. Ty się może znasz na amunicji?
2: Oj, nie. To trudno by było cokolwiek ode mnie się dowiedzieć na temat amunicji. Ale słyszałem, że ptaki już, także u was się jasność zaczyna robić, także że ptaszki śpiewają, bo... Tak, no ja słyszałem to u siebie, to nie wiem, kto ma taki czuły mikrofon, że zaczynają ćwierkać ptaszki za oknem. Bo one się tak budzą, jak się, wiesz, jasno robi.
0: No tak, dlatego to za 15 minut się też zmywam, nie? Już powoli, już miałem i tak kończyć. No...
2: Na co tam u ciebie, krawiec? Tak, dzwonię tylko na chwilę, żeby
0: zapytać, co u mnie. No to wszystko git. A u ciebie, że tak przez grzeczność spytam? Na odpierdol trochę?
2: Dziękuję. Dziękuję. Bardzo fajnie. Dopiero wróciłem przed chwilą, nie wiem, jakieś pół godziny temu do domu i włączam.
0: Włączam.
2: A ty nadajesz. O kurde, jesteś niezły gość.
0: Dobra. Taki trochę mało ciekawy telefon. Trochę się rozczarowałem. No ale niech będzie.
2: Tak, nie mam o niczym ciekawym do doniesienia, no chyba, że ten finał będziemy mieli w Roland Garros dwa finały, bo ten junior i oczywiście piątek. Tym się bardzo cieszę. Na przykład ja, bo lubię bardzo sport.
0: Słuchacz pisze, hełmy mają zazwyczaj klasę 3A. Chroni przed pociskami 9 mm full metal jacketed round nose FM JRN z nabojów 9x19 parabelum.
2: O ile mogę się wypowiedzieć, to wiem, że my mamy hełmy jakieś kewlarowe, tak? Czyli one są z tego kewlaru, one są nie wiem na jaką amunicję one są odporne, ale na jaki kaliber. Ale rzeczywiście one, no wiadomo, są jakąś, mają taką formę kulistą, także jeżeli się trafi trochę w bok, to odbije się ta kula, tak? Jeżeli się trafi czołowo, to raczej chyba nie bardzo, ale...
0: No to jestem trochę zaskoczony, no, czyli co, kewlarowe chronią przed 9 mm, a metalowe są przebijane, tak?
2: Nie wiem, no dlatego powiedziałem od razu, że nie znam się, ale jeżeli wiesz, do kula się odbije pod jakimś kątem i tak dalej, to oczywiście potrafi ochronić taki hełm, chociaż jakieś tam pewnie wstrząśnienie mózgu jest, tak, a jeżeli się to centralnie w taką nawet mniejszą, tak, mniejszy kaliber, to no nie wiem, jak dobrze kewlar... Kiedyś oglądałem, kewlar bardzo dobrze chroni, tak, przed kulami, ale w zależności od jakiego kalibru, tak, to nie jest tak, że to nie jest tak, że tego nie można przebić, nie? No podobno jesteśmy wyposażeni dobrze, tak? Tak słyszałem ostatnio, wczoraj oglądałem wiadomości, nie, dzisiaj oglądałem wiadomości, także jesteśmy, nasze wojsko jest wyposażone i pogranicznicy również są w te hełmy wyposażeni, tak nam mówi rząd Tuska i ja o tym nie wiem.
3: ale no załóżmy, że tak jest. Załóżmy, że tak jest. Musieliby się sami, wiesz, musiałby się wypowiedzieć jakiś żołnierz, tak, który ten, ale pewnie będzie się bał zabrać głos.
0: Niekoniecznie. Wczoraj słuchałem jednego żołnierza z jakimś tam nawet wyższym stopniem, nie wiem, jakiś, czy to był porucznik, czy ktoś, jakiś kanał na YouTubie miał i tam widać, że zaangażowany w to wszystko, na militarnie ubrany, w tle jakieś tam czapki, mundury i mówił niekoniecznie, że świetnie wyposażone właśnie, że muszą sobie sami kupować czasami elementy uzbrojenia, że muszą sami płacić za mundury galowe, że każdy ma inny nóż i taka żenada troszeczkę, a potem słyszymy, że świetnie, że świetnie wyposażeni jesteśmy, najlepiej na świecie i to nie wiem, komu ufać tutaj, komu wierzyć.
3: No ja właśnie też nie bardzo wiem, jak, czy to jest trochę taka, wiesz, propaganda, że jesteśmy tak fajnie wyposażeni i czy to też nie jest tak, że możemy tak odbierać to, że oni się dokupują sobie, tak? Jakieś tam fajne noże i tak dalej. Czy jak wygląda wyposażenie inaczej? Jak wygląda standardowe wyposażenie, tak? To jest najważniejsze. A co oni sobie dokupują i tak dalej, to jest jakby ich rzecz, nie? Ale oczywiście jestem za żołnierzami, także to wielka tragedia, co się stało, także młody chłopak i straszne. Ale myślę, że to jest wina państwa oczywiście, jak najbardziej. Nie jego, nie był wyszkolony i tak myślę.
0: Był wystraszony przede wszystkim, bo wcześniej zatrzymali za oddanie strzałów ostrzegawczych jego kolegów, no to się nie garnął do tego, żeby też strzelać, być może to się przyczyniło, ale zawiodło też dowództwo, które tak pokierowało tym wszystkim, że właśnie skuli w kajdanki polskich żołnierzy, jeszcze worków na głowę zabrakło i krzyczenia, że mordercy w telewizji, tak? Jak za Macierewicza. No i wiele tu rzeczy zawodzi i tak naprawdę to, w jakim stanie jest dzisiejsze wojsko, jakie jest prawo i tak dalej, to bardziej w tym momencie chyba PiS odpowiada, bo to nie jest tak, że Tusk zacznie rządzić, pstryknie palcami i się kraj odmieni, jak w Harrym Potterze, nie? Czary, mary, nagle, szybko, wszystko. To trzeba to wszystko naprawiać, zmieniać i
3: Nie, ja też tak, Krawiec, uważam, że wiesz, że to się nie da zrobić z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, także te reformy i jakby tą całą ochronę tej granicy, to trzeba było już tam, wiesz, zacząć nawet nie miesiące, tylko lata wstecz, no PiS zaczął, to prawda, ale tu się próbuje oczywiście, no jest walka polityczna, wiadomo, bo to wybory i tak dalej, no się skończyło i dlatego o tym było bardzo głośno, tak, ale jakieś tam procedury i tak dalej, coś zawiodło, bo ten nie wiedział, prezydent nie wiedział, tak, zwierzchnik naszych sił, Kamysz nie wiedział coś tam nie zadziałało, nie?
0: No Kamysz właśnie ponoć wiedział, ale dziad nie powiedział. Dziad wiedział, nie powiedział. No, ale Janeczek zatajał, prokurator, już został odwołany, zresztą za to ziobrysta. Też wygląda to na ustawkę taką, że szykowali się z tym, żeby to ujawnić dokładnie teraz, a nie dwa miesiące wcześniej, nie? Tylko teraz. Janko, jesteś z nami? Janko tu coś kombinuje z przyciszeniem się, z wyciszeniem.
3: Może Janko się pewnie szuka coś na temat hełmów.
0: Albo coś, jakieś kłopoty z połączeniem i pożegnać się chłopak chce po prostu. Coś tu pisze, dobra. No, także tutaj ja myślę, że tak jak w wielu przypadkach tu w Polsce, że po prostu wiele rzeczy zawodzi, nie? O, tutaj, dobra, jeszcze raz się połączymy.
3: A powiedz mi, gdzieś na...
1: Słychać mnie teraz, przepraszam, panowie. Jestem, nie jestem?
0: Tak, teraz cię dopiero chyba słychać.
1: Coś nagle przestało w ogóle mnie być słychać, nie? Ja tam gadałem do was, gadałem, produkowałem się. Chuj, jak duch. A teraz mi dzwoni do ucha, nie? Cały czas. Ten
0: zaraz,
1: Skype jest jak
0: zaraz
1: popierdolony,
0: powinno przestać.
1: Nie?
0: Za sekundę powinno przestać. No, tak no. Niestety się zdarza. No, tak się dziwiłem, że tak cicho siedzisz trochę, a ci się nie było słychać po prostu.
1: No, jak gadałem, wiesz, to myślę, kurwa, co ja duch jakiś jestem?
0: Ignorują mnie.
1: A teraz napierdala mi tak do ucha ten dzwonek, nie? Że zaraz uszaleję.
0: No, powinien przestać.
2: To jest Skype. Janko, to jest Skype. Także...
1: Nie słyszę cię dokładnie, Macieju. Co mówiłeś?
2: Mówię, że to jest Skype. To są uroki Skype'a po prostu.
1: No właśnie, no tak, no tak, tak. No ale dalej napierdala, nie?
0: To spróbuję cię dołączyć jeszcze raz. To się poprawi.
1: Dobra.
2: Słuchaj, powiedz mi, Krawiec, idziesz na te wybory, czy nie idziesz na te wybory? Idziesz?
0: Nie, nie idę.
2: Nie idziesz?
0: Nie.
2: Dlaczego?
0: Bo nie wierzę już... O kurwa, mówiłem, że ja zadzwonię. Nie dzwoni, człowieku. Jezus. No i teraz znów będzie tam ten dzwonek chyba.
2: No ja mam coś takiego jak na przykład na komputerze, bo też mam Skype'a zainstalowane,

0: nie? Że kurwa
1: tak,
0: zawsze
1: tak, to prawda, pamiętam.
0: Sami kompletować, bo takie gówno dostawali, że to potem wstyd było kurwa nawet wyciągać, nie? I też mnie trochę zdziwiło, kiedyś Tomisiu mówił i tak zachwalał, że te honkery my produkowaliśmy, że to były zajebiste, a ja z tego co słyszałem, to to było takie gówno, ta blacha była tak łatwa do przebicia, te honkery ponoć jak je zrzucali tam gdzieś ze samolotów, to one jak lądowały na tych spadochronach czy coś, to one już były rozpierdolone, nie? Z tego, co ja słyszałem, to te honkery to było takie gówno, że serio, i dlatego mnie to zdziwiło, że kiedyś Tomisiu zadzwonił i on tak zachwalał, o, my mieliśmy te honkery, to takie zajebiste, prawie jak hamery. No ja słyszałem coś zupełnie odwrotnie innego, nie? Że te honkery to był kurwa wstyd.
1: Ale... To prawda, ja słyszałem że też właśnie, to była taka, no nie wiem, była taka narracja, wiesz, w mainstreamie.
0: No tak, no ja mówię właśnie...
1: W Afganistanie żołnierze sami tam doposażać, bo ten sprzęt był, znaczy sprzęt osobisty, bo wiadomo, że nie taki ciężki, ale sprzęt osobisty taki...
0: A bo nawet odkupywali tam od Amerykanów, tam nie?
1: Sobie, że był marnej jakości, ale nie wiem ile w tym prawda, ale rzeczywiście była, tak się
0: była,
1: mówiło.
0: Nie? Była taka narracja. No ja właśnie też to pamiętam i dlatego byłem zdziwiony, nie? I szczególnie o tych honkerach. Tyle, co ja się naczytałem i nasłuchałem, jakie to jest gówno. Dlatego tak mnie to zdziwiło. To niedawno to mi się mówił. Że miałem okazję wtedy zadzwonić na żywo i z nim zagadać, czy wie to na pewno, wiesz. Ale to pamiętam, nie? Ja słyszałem zupełnie co innego. No ale to też mówię, to mogło być jakieś narracja... Nie wiadomo. No ciekawe, czy te honkery były serio dobre, czy to były takie pierdolone gówno, nie? Bo naprawdę słyszałem masę złych rzeczy o tych honkerach i o tej blasze, o pancerzenie i w ogóle, no kurwa, nikt ponoć nie chciał tego używać, nie?
1: No ale nie. Teraz będziemy już niedługo ten, dzięki PiS-owi, no ale to ja nie mówię, że źle, ja mówię, właściwie mówię, że bardzo dobrze, tak? I tutaj widzę chyba, że PO tam próbuje to kontynuować. Będziemy jedną z największych armii w Europie, tak? Także będziemy całą Europę tutaj bronić. Te wszystkie zamówienia, jeżeli będą... No wiadomo, że to kilka lat tam potrwa, ale będziemy rzeczywiście uzbrojeni bardzo nieźle. Znaczy, bardzo dobrze.
2: No właśnie, niekoniecznie właśnie, bo jak się okazuje, wiele rzeczy, o których mówił PiS, okazuje się, że to propaganda była. Tak było ostatnio z jakąś stocznią, że takie jakieś sukcesy prosperuje, potem się okazuje, że zadłużone, niewydolne. Po prostu kłamią, zwyczajnie kłamią i tak może być z wojskiem. Słyszałem teraz, że Korea Południowa, od której mieliśmy dużo sprzętu zamówić, że oni się w ogóle zastanawiają, czy nam ten sprzęt sprzedawać, bo się boją, że im nie zapłacimy i są, mają wątpliwości, bo tam kredyty miały jakieś być brane. Po prostu PiS to jest straszne kłamstwo jedno wielkie.
1: No tak, z tej Korei to...
0: Ale to samo Korei jest PO, się... kurwa, jak ja słyszę tam, możemy na to nie wchodzić, ty nie wiem.
2: Ale to nie chodzi, a to nie chodzi o to, że jak ja coś zarzucam, że PiS to od razu, bo że chwalę Tuska, że Tusk lepszy. Oduczcie się tego ciągłego takiego porównywania. Ale... Nie wiem,
0: to
2: czy...
0: Nie, o to chodzi, to ty to mówisz.
1: Słuchaj, znajomi mówią tak, że oj, ty jesteś jakiś tam tuskowy i tak dalej, nie? Ja mówię, nie, ja nie jestem tuskowy, ja wcale go nie chwalę, ani
0: jedni kurwy i drudzy kurwy, po prostu, trzeba gonić
1: jednych i drugich. Po prostu nie podobały mi się rządy PiS-u. I nie podobają mi się, na przykład z początku mi się też nie podobały rządy PO, jak oni zaczęli te czystki robić i do tej pory robią, to też mi się do końca nie podoba. To nie jest tak, że ten, tylko, ale rządy PiS-u mi się bardzo nie podobały, o to chodzi na przykład, ale nie, że ja jestem za jakimiś rządami PO, czy tam koalicji obywatelskiej, obojętnie jak to się nazywa, tak?
0: To jest kurestwo i to jest kurestwo. Ci są złodzieje, ci są kłamcy i ci drudzy tak samo. I to takie pierdolenie też teraz jest ta narracja, że ci agentów kurwa mają coś tam, a po stronie PO nie było. Nie wiem, czy pamiętasz, jak była ta fundacja Pro Civili, to kurwa, jak się nazywał ten tatuniek kurwa, Wójcio Wariatuncio, były prezydent Polski, co kurwa skakał po stołach tam w Japonii, czy po tym krześle. Jak on się nazywał, kurwa?
2: Komorowski i Szogun, jak

0: czyli minister obrony.
1: To za tych czasów, pamiętasz, co była ta afera pro civili? Co ogłosili, że tam kurwa ta będą, tak jakby z tego, co ja wtedy byłem dzieckiem, a potem to czytałem w jakichś gazetach później, z tego, co pamiętam, to zamysł był taki, żeby jakieś te technologie wojskowe, wiesz, wprowadzać kurwa na rynek cywilny, żeby się Polska jakoś rozwijała. I to kurwa, ja pamiętam za dzieciaka, jak ja w wiadomościach obejrzałem, to na mnie takie wrażenie zrobiło, że ta fundacja pro civili, że będą się rozwijać jakieś, wiesz. A to za czasów tego, co tam kurwa dużo do powiedzenia miał Komorowski, on tam był chyba ministrem obrony czy czegoś. I za jego czasu chłopie ruscy sobie pochodzili po tych akademiach wojskowych, po tym wszystkim, chodzili sobie jak chcieli, jak u siebie, nie? Tak. Dlatego mnie to rozpierdala. Dużo było takich akcji po stronie PO, dlatego mnie rozkurwia taka narracja, że w PiS-ie ci kurwa, u PO też to jest. Zrozumcie, jedni kurwy i drugi.
0: Ale nie musisz kurwy nam tego tłumaczyć, naprawdę.
2: Ale panowie, tak dokładnie, ja się z tobą... Ja się z tobą zgadzam. Jedni będą kradli, drudzy będą kradli, także to jakby nie ma o czym dyskutować. To wiadomo, że po jakimś czasie, po rządzie koalicji obywatelskiej, tak, będą jakieś afery i tak dalej. Także czy w czasie rządu, nie wiem, czy oni się utrzymają 4 lata, zobaczymy, może. Czy będą ten, to będą takie afery i tam wiadomo, będą jakieś tam interesy kolesiowskie i to jest normalne, jeju, no właśnie, i to jest, no nie wiem, czy tylko my mamy taką specyfikę, czy to jest taka polska specyfika, no podejrzewam, że na całym świecie się tak dzieje, ale rzeczywiście u nas jest to jakoś tak widocznie, jedni chcą rozliczać drugich. I...
1: Wiesz, może tak jest, znaczy ja mam takie spojrzenie, może to jest kurwa głupie, ale mam takie spojrzenie, że są kraje na tym świecie, które rozgrywają i są kraje na tym świecie, które są rozgrywane. My jesteśmy w obozie tych krajów, które są rozgrywane i takie sytuacje, wydaje mi się, są normą, kurwa, takie te wałki, że ci tu jedni, drugich, kurwa. To jest normą w tych krajach, które są rozgrywane, a takiej sytuacji ciężko, wiesz... dostrzec w krajach, które to rozgrywają tak naprawdę, nie? Które się liczą, które, wiesz, wkładają te piątki na planszy, bo no, nie uszykujmy, na pewno tak jest, nie? Są ważni i ważniejsi. No a raczej my mamy taką pozycję, że raczej do tych ważniejszych chyba nie należymy, nie? Choć chciałbym się mylić.
2: No, wiesz, aspirujemy do tych, żebyśmy byli jakoś przynajmniej w Europie, wiesz, się liczyli.
1: Tak, tak, aspirujemy, tylko wiesz, ci, co rozgrywają, im jest nie na rękę, żeby do tego, kurwa, obozu, no przynajmniej ja to tak widzę, mogę być w błędzie, może jakieś szurskie pierdolenie, ale wydaje mi się, że ci, co są w obozie tych, co rozgrywają, im jest nie na rękę, żeby dopuścić nowych graczy na ten poziom, bo wtedy jest, wiesz, więcej mord do podziału tego tortu. Nie? Tak też to może być. Więc trzeba trzymać tych, co są kurwa rozgrywani, trzeba ich tam butem kurwa upychać, żeby czasem się z tego dołu nie wydostali za żadną cenę, nie?
2: Słuchaj, właśnie co wczoraj obejrzałem serial tam Hitler i naziści, tak?
1: Jak? Jeszcze raz?
2: Hitler na Netflixie. Hitler i naziści, o ile dobrze pamiętam, no byś musiał, to jest zupełnie nowy serial, trochę inne spojrzenie i naprawdę, to jest to dokumentalny film, tam jest tam chyba 6 odcinków i no tam wiesz, jak Hitler dochodzi do władzy, to może jeżeli ktoś chce bardzo, to niech obejrzy, ale od 4 odcinka się zaczyna już ekspansja na wschód Rosji, od Czechosłowacji, tam aneksje Czechosłowacji, później Polska i tak dalej. Bardzo polecam i tam są takie, wiesz, to jest taki znaczy nie, dokumentalny, rzeczywiście dokumentalny, ale tam są, wiesz, takie przerywniki, że no wiadomo, że chcą tam zagrać i tak dalej. Tam proces Norymbergi i tak dalej. Super zrobiony, rzetelnie, bardzo dobrze zrobiony. Polecam. I sam jestem zdziwiony, jak Europa mogła mu na to pozwolić i jak świat mógł na to pozwolić, właściwie jak Niemcy sami mu oddali tą władzę, bez żadnych, on nie musiał walczyć i w Europie też nie musiał za bardzo walczyć, żeby zdobyć taką władzę. Świetny film i bardzo mocny według mnie.
1: Będę miał chwilę, to zobaczę, ale popełniasz jeden karygodny błąd. Musisz zapamiętać, że to nie byli Niemcy, to byli naziści.
2: Naziści, tak, to dobrze. A film sam byli ci, kurwa, mieszkam, na... tak, ale słyszę, no że tak. Znowu u ciebie ptaki śpiewają.
0: Myślę, że Janko to ironicznie powiedział, że to nie byli Niemcy.
1: No tak, ironicznie, oczywiście. Co to byli ci, kurwa, naziści? Jakieś mityczne plemię? Oczywiście to byli Niemcy, kurwa. Ile osób głosowało, jaki procent na NSDAP? 80? 90? Czy to, kurwa, takie wybielanie? To nie byli Niemcy. To by, jak ja to słyszę, to byli naziści, to mnie rozpierdala.
2: To byli Niemcy, ja mówię.
1: Ja nie mówię tego do ciebie. Nie zrozumiesz, tak. Nie zrozumie źle, że ja to do ciebie teraz jakiś zarzut.
2: Tak.
1: To mnie po prostu denerwuje ta narracja.
2: To jest,
1: nie?
2: Że... przedstawione, nie że naziści, nie że tam hitlerowcy i tak dalej, to byli Niemcy, to był naród
1: normalnie
2: niemiecki.
1: Normalnie jest mówione Niemcy? No widzisz.
0: No to rzadko się spotyka, bo to taka,
1: Bo
0: to taka próba ściągnięcia z siebie odpowiedzialności, prawda? Że to właśnie, to nie my, Niemcy, tylko to naziści źli. No.
1: To niedobre tak mówić.
2: Nie, oczywiście to byli Niemcy i w tym filmie jest to naprawdę przedstawione, tak wiesz, brutalna taka prawda tam jest 6 odcinków od 4, jeżeli tam 4, 5, 6, to już naprawdę masz, o Jezus Maria, to już jest mocne. Myślę, że to jest z ostatnich lat najlepszy film, bo tych filmów jest pełno, tak? Takich dokumentalnych o zbrodniach niemieckich i tak dalej, a on jest przedstawiony naprawdę. Te wszystkie zbrodnie.
1: To jest jakiś nowszy ten film?
2: To jest tego roku. Tak.
1: A, to na pewno nie widziałem.
2: No nie widziałeś, bo on wyszedł dopiero, nie wiem, tydzień temu ten na Netflixie, także go nie widziałeś, bo to premiera dopiero była tam chyba kilka dni temu na Netflixie.
1: Zaciekawiłeś, będę miał chwilę, to zobaczę. Dobra, panowie, ja muszę, kurwa, bo mnie ranek zastaje, ja muszę do roboty wracać. Jak coś, to tam do następnego, nie?
0: No, dzięki za telefonik.
2: No, fajnie się gadało.
1: No, wzajemnie. Trzymaj się,
0: Janko, hej.
2: Cześć, na razie.
0: No
2: dobra, prawie ty też chcesz iść spać, bo już tu natajesz parę ładnych godzin.
0: No tak, konkretnie 7. Też 4 rano, to jest dobra pora, żeby właśnie skończyć. Także...
2: Skąd ty masz siły tyle na to?
0: No też nie wiem. No dobra, to dzięki za telefon. Macieju, do następnego. Trzymaj się.
2: Na razie, krawiec. Do usłyszenia.

0: to, co najgorsze zrobił ten rząd poprzedni, Zjednoczona Prawica, to chyba takie odebranie ludziom wiary we wszelkie instytucje, urzędy, uczelnie, fundacje, we wszystko, co państwowe, we wszystko, w telewizję, w media. Popatrzcie, to jest najgorsza robota, którą zrobili. Pieniądze, rzecz nabyta, to się da zawsze jakoś odrobić, odzyskać, no trudno, ale zaufanie to się, nie wiadomo ile czasu zajmie odbudowanie zaufania do wszystkiego. Zobaczcie, tutaj nawet, a to nie tylko pisiory, bo przykładowo ta uczelnia Collegium Tumanum, nie? Wiecie, że prezydent Wrocławia, wiceprezydent Wrocławia mają dyplomy z tego Collegium Tumanum, nie? Sobie załatwili w 3 miesiące MBA, nie? Co się okazało, że ta uczelnia nie ma za bardzo uprawnień do wydawania takich dyplomów. Gdzieś tam szafowali, że mają jakieś umowy z jakimiś zagranicznymi uczelniami i dzięki temu mogą przyznawać te dyplomy, tam master business, coś tam prestiżowe. Okazało się, że bzdura jedna wielka, nie? I tak zaufanie do wszystkiego. Słuchajcie, z policjantów zrobili pajaców, tak? Którzy chronią Kaczyńskiego i pomników i na zawołanie są. Z uczelni zrobili jakiś fake i wydmuszkę i po prostu i pajacerkę kolejną. Z mediów zrobili propagandę gorszą niż za komuny i wszyscy tym gardzą i na to plują. Prokuratorzy, sędziowie, Trybunał Konstytucyjny z jakąś kucharką, Trybunał Konsumpcyjny, kulinarny. W radach nadzorczych najważniejszych spółek zasiada szeptucha, Baba Jaga, co Kaczyńskiemu ziółka gotowała. I tak można by wymieniać bez końca. Skompromitowane wszelkie instytucje, stanowiska, urzędy i może minie 100 lat albo 200, zanim Polacy odzyskają zaufanie, że cokolwiek, co ma plakietkę, co ma polską flagę w ogóle przyczepioną, przyszytą, to że to jest coś, w co, czemu warto zaufać, coś prestiżowego, coś działającego, nie? I to zrobiły te pisiory. Banda dyletantów, oszustów, złodziei, kłamców, populistów. Zdewastowali, zostawili gruzy po sobie, można powiedzieć. I nie przekona mnie żadna Jola i inni piewcy Kaczora i Putina, że jest inaczej, bo każdy normalny, zdrowo myślący człowiek, niezaczadzony, nie będący w sekcie, czy nie traktujący tej polityki jak kibicowanie drużynie piłkarskiej, że zawsze za swoimi, możecie godzinę tu przemawiać i naprawdę każdy normalny człowiek widzi, jak to wygląda. Chyba że ktoś jest idiotą i będzie właśnie tak ripostował zaraz. A za Tuska to co? Kurwa, też źle, no i też jest kłamcą Tusk. I tak dalej, ale takie licytowanie się, a u was Murzynów biją i co? Poza tym sytuacja, w której, nie wiem, afera pedofilska na aferze pedofilskiej w kościele katolickim, ja o tym gadam 10 lat i w każdej audycji podaję kolejne takie przypadki, a ktoś mi nagle to neguje, że to nie ma żadnego problemu. A ostatnio jakoś złapano księdza i się okazało, że niewinny. I co? To nie mam już ochoty rozmawiać z takimi osobami. Naprawdę. Po prostu ręce opadają i to są osoby stracone. Albo głupie, albo złe. Jedno z dwóch. Albo ktoś, kto tak podchodzi do sprawy i nie potrafi pochylić głowy, jak kocha ten swój kościółek rzymsko-pedofilski, to pochylić głowy i powiedzieć, no, jest niedobrze. Tylko będzie, a za Tuska, to spierdalaj z taką gadką i naprawdę nie jest to dla ciebie radio. Idź sobie gdzieś na jakiś Onet, czy na Interię, tam sobie na forum pisz, że do Niemca Tuska sobie idź. Tam sobie pisz, a nie tutaj, to człowieku. To nie, to trochę nie to miejsce, no. Jestem zniechęcony i do lewicy, do prawicy, do środkowicy, i do liberałów, do konserwatystów, do radykałów, do umiarkowanych, do dużych, małych, sinych, czerwonych, zielonych, pomarańczowych. Po prostu wszystko okazuje się gównowarte. Wychodzi na to, że tutaj w Polsce żyją ludzie, którzy są źli, nieuczciwi, bez honoru. W dużej mierze, oczywiście nie mam was tu na myśli, nie? Wy na pewno jesteście chlubnym wyjątkiem, wszyscy tutaj. A ja na przykład się brzydzę złodziejstwem, nie wiem. To chyba taka unikalna cecha w tym kraju, jak się okazuje, bo w ogóle PiS-owi nic nie spadło po wszystkich aferach, a Zjednoczona Prawica to pewnie zanotowała jakiś wzrost poparcia. Zjednoczona Prawica i w ogóle... Znaczy, nie... co ja powiedziałem? Zjednoczona Prawica? Solidarna Polska miałem na myśli. Dawniej Suwerenna, tak? Teraz Solidarna. Już PiS myśli, żeby sobie zmienić logo, kombinują, zmienić nazwę, bo są skompromitowani i wiecie, co jest najsmutniejsze? Że oni sobie zmienią nazwę i ludzie zapomną, że to był PiS. Są tak głupi. Także najgorsze, co może być, to ta głupota obezwładniająca i tutaj są winni Polacy sami sobie, po części ci, którzy nam wybili inteligencję. Może jeszcze są jakieś inne czynniki, ale takie są fakty, że Polacy są głupi strasznie. Jak sobie zobaczycie na IQ, to wyjdzie wam, że Białorusini są trochę inteligentniejsi nawet. Polacy są tak raczej głupkowaci, no to taki prosty narodek. Coś mu tam nagadasz. U nas na przykład do dzisiaj rządzący nie skumali, na czym polega dyplomacja. I myślą, że dyplomacja to jakieś obiecywanie sobie, deklaracje płomienne. My z wami, a my z wami, a wy z nami. I obiecujemy, że będziemy sercem, takie, wiecie, takie pierdolenie. Myślą, że dyplomacja to jest, że przyjdziesz, wygłosisz coś tam, popierdolisz. Nie, dyplomacja to jest handel i konkrety. Ale u nas tego jeszcze do tego nie dojrzeli, nie? Jeszcze się zabobonu nie wyzbyli i myślą, że ksiądz to jest jakiś autorytet, bo on jest święty, to jest, bo go naznaczyła Matuchna. Tacy trochę Meksykanie Europy, nie? To coś tam, Santa Maria. Janko jeszcze się dołączył. No cześć, Janko. Słuchaj, ja już
1: no,
0: naprawdę...
1: ja rozumiem, tylko jeszcze na chwileczkę, bo mnie striggerowałeś tym, jacy to Polacy są. Stary, chyba mało, w mało miejscach byłeś i mało widziałeś, bo jeżeli chodzi o taką średnią, nie? To jesteśmy naprawdę, kurwa, w chuj inteligentni. Jak sobie porównać takich, kurwa, normalnych ludzi, nie mówię jakichś zajebiście wykształconych, ale ta taka, kurwa, średnia, taki jak jest najwięcej, stary, miażdżymy. Kurwa, miażdżymy. I Angoli, kurwa, i Duńczyków. Rozumiesz? To są jebane przygłupy. Im dalej na zachód, im oni mają lepiej, tym to zauważyłem, tym jest większa, kurwa, głupota. Bardzo ciężko spotkać kogoś takiego garniętego z jakąkolwiek wiedzą. Głównie to są jebane przygłupy, stary, jak z nimi pogadasz, okej? Okay? Więc nie ciś tak na Polaków, bo kurwa chyba w dupie byłeś, za przeproszeniem, i gówno widziałeś, stary.
0: Patrzę sobie na statystyki po prostu. Na dane, właśnie,
1: i to
0: Polacy
1: jest to.
0: Są...
1: No i tak, i to jest koniec rozmowy, bo patrzcie
0: Polacy...
1: na statystyki.
0: Znaczy,
1: a ja rozmawiałem z ludźmi,
0: badał,
1: stary.
0: Wiesz co, czasem lepiej sięgnąć po fachowe jakieś dane, a nie, że... A bo ja byłem
1: ale
0: i
1: wiesz,
0: jak
1: kto za
0: gadałem.
1: Tym stoi? No tak, ja, stary, ja gadałem z ludźmi, kurwa, nie masz pojęcia, chłopie, i to nie jeden
0: ja
1: ci
0: nie
1: powie.
0: Ja nie twierdzę, że Polacy są gdzieś na końcu. Polacy są całkiem, mają dobre miejsce, średnia IQ 96. I to jest dobry
1: wynik. Gdyby nie ty,
0: wynik.
1: Byśmy mieli wyższe. Gdyby nie ty, mielibyśmy wyższe.
0: No, niech będziesz za.
1: Dobra, żartuję.
0: Słuchaj, jesteśmy gdzieś tam mniej więcej na równi z Czechami, z
1: Ej, a ja też, ja to widziałem, stary, te statystyki. Wyobraź sobie, że rozmawiałem, to było jakoś rok temu, czy dwa temu, rozmawiałem z koleżką, on jest Łotyszem, z Łotwy. I rozmawiałem z nim i to mówił, tak jakoś gadaliśmy właśnie o tym, jak ludzie tu są kurwa w Danii, czy tam mądrzy, głupi. Ja mu to mówiłem, że byłem w różnych krajach i ci Duńczycy jako średnia, oczywiście są ludzie wykształceni i wszystko, ale jako średnia, to straszne przygłupy, jak z nimi porozmawiasz. Ja mówiłem to temu koleżce i mówiłem, że w Anglii to samo i on zaraz wpisał kurwa na Google, że najinteligentniejsze narody na świecie. I on mi wysłał, stary, do tego link, kurwa, rozumiesz? Polacy byli pokazani na 10. miejscu. Spośród wszystkich krajów jest, kurwa, nie wiem, 190 ileś i Polska była na 10. miejscu, stary. I ta rozmowa, którą ja z nim miałem, była półtorej roku, to było jakoś w zimę, nie? To nie było na pewno tą zimę, to było w zeszłą albo w dwie wstecz. I stary, ewidentnie było, że on mi to wysłał, że Polska była na 10. miejscu. Ja to jakiś czas temu sobie przypomniałem, bo tam widziałem, coś tam pokazywali, jakiś chciałem to znaleźć. I wpisywałem, chłopie, wpisywałem i nigdzie tego nie miałem znaleźć. I też znalazłem właśnie jakieś, że jesteśmy porównywalni z Białorusinami. Ale ci mówię jakoś, że dwa lata temu, chłopie, wpisałeś i było, Polacy byli jakoś na 10. miejscu, nie? Spośród. I to jeszcze ja nie sam to znalazłem, tylko mi ten kolega Łotysz to wysłał, bo mówiłem to samo, co mówiłem tobie, stary.
0: Rozumiem,
1: za dużo patrzysz,
0: no, nie, okay, no.
1: Za dużo patrzysz na takie sondażownie, ktoś za to zapłaci, rozumiesz, a potem krawiec, kurwa, jako mędrzec, to mnie u ciebie, stary, rozpierdala, za dużo wierzysz.
0: Ale stary, daj mi, ja mam prawo mieć do swoich poglądów, mam prawo do swoich poglądów,
1: jasne,
0: do swojego
1: tak.
0: zdania. Ja nie, że
1: jasne,
0: jestem
1: że
0: przygłupem,
1: tak.
0: który sobie popatrzył na jedne jakieś dane i se zbudował obraz. Ja trochę żyję na tym świecie, mam 45 lat.
1: No czasem tego nie słychać, jak mam być
0: no,
1: szczery.
0: No dobra, no możesz sobie tak cały czas mi odpowiadać, no ale
1: no nie, no,
0: daj mi
1: no,
0: mieć
1: tak jest.
0: Swoje zdanie.
1: Jasne,
0: mam
1: że tak,
0: takie,
1: i to
0: jakie
1: i znowu
0: mam.
1: Źle, źle odbierasz, ja ci nie zabraniam.
0: Słuchaj, dość
1: ale
0: regularnie
1: po tym przewin sobie,
0: oglądam
1: przewin sobie.
0: Sądy, gdzie się Polacy wypowiadają.
1: No i chuj, i kolejne, stary, ośmieszasz się tym argumentem. Kurwa, z tych sąd są wycinane najbardziej, kurwa, żeby była oglądalność, największych głupków się bierze i coś tam. Stary, robisz siebie pierdolonego debila takim argumentem, teraz ani mi się nie chce z tobą gadać, kurwa. Co
0: no
1: to
0: nie,
1: jest za argument?
0: No
1: krawiec ogląda sądy i przeczytał, kurwa, ten sondażownia jakaś, że zrobiła chuj i on ma wiedzę. Stary, za
0: słuchaj,
1: bardzo toniesz takie
0: powiedziałem,
1: gówno.
0: Że jest to jakaś suma moich różnych i doświadczeń, i spostrzeżeń, i statystyk, i sąd. Mam prawo sobie na podstawie przeróżnych
1: no,
0: rzeczy
1: właśnie.
0: Zbudować ogólne zdanie. Jeśli ty masz inne, ja potrafię twoje zdanie uszanować inne, to ty uszanuj też i moje i nie obrażaj mnie co chwilę.
1: Ale stary, przesłuchaj sobie, jak skończysz tą rozmowę, przewin trochę do tyłu i przesłuchaj, jak mówiłeś o tych Polakach. To nie było, że ty przedstawiałeś swoje zdanie. Ty to mówiłeś jako, że tak jest, bite i chuj. To mnie u ciebie rozpierdala. Często nie masz racji, a przedstawiasz to, tak jest, kurwa, bo ja tak mówię. Ja przeczytałem w sondażowni, ja obejrzałem sondę i tak jest. Stary, jak ja nieraz słyszę te twoje argumenty, z dupy, kurwa, wysrane, nie?
0: Słuchaj,
1: ale dobra, nie będziemy
0: mam,
1: się teraz, nie będziemy się,
0: no okej, okay. na temat współczesnego
1: masz małą
0: człowieka,
1: wiedzę, mało doświadczenia, stary, daje. Rozumiesz, a teraz siedzisz cały czas w domu i wyciągasz informacje na temat Polski, Polaków, kurwa, z tego, co przeczytasz na Onecie i co zobaczysz na YouTubie, kurwa. Tak to wygląda, stary, twoje przygotowanie się, kurwa, nawet do takiej pierdolonej bieżączki, przeczytać parę, kurwa, artykułów czy coś i chuj. I potem ja jestem wielki mędrzec.
0: Ale wiesz
1: kiedyś
0: co?
1: Ci mówiłem, stary. No. Powiem ci jedną rzecz. Wydaje mi się, może ja jestem w błędzie, a jeszcze to już kiedyś mówiłem. Bardzo mi się wydaje, że bardzo mało ludzi oczekuje czegoś takiego, kurwa, od tego twojego radia, że krawiec przeczyta, będzie nam przedstawiał news i coś tam. Bo do takich rzeczy, uwierz mi, jest cała masa bardziej, kurwa, adekwatnych ludzi i adekwatnych mediów do tego. Rozumiesz?
0: No cóż, wydaje mi się, że to nie zawsze po to, mogę się, nie po to. Zawsze mogę się pocieszyć tym, że przynajmniej jestem na tyle inteligentny, że nie obrażam swojego rozmówcy w każdym zdaniu,
1: obrażasz,
0: nie,
1: no
0: przerywam,
1: widzisz,
0: nie, nie przerywam co słowo, nie zakrzykuję.
1: Obrażasz.
0: To zawsze gdzieś
1: obrażasz
0: tam jakiś plus, nie?
1: obrażasz nieraz, co ty stary gadasz? Bardzo często obrażasz, a potem odwracasz kota ogonem.
0: Miałem na myśli przynajmniej rozmowę tu i teraz z tobą, bo ty, aha, nie wiem, zakrzykujesz, przeklinasz, wyzywasz i nie możesz zrozumieć, że ktoś ma inne zdanie,
1: oczywiście,
0: tylko
1: że ja mogę.
0: Musisz mnie od razu wyzywać od piwniczaków, debili, idiotów i twoje radio.
1: Ale tak jest, stary!
0: Zachowujesz się jak dresiarz.
1: Jak wygląda twoje życie?
0: Ale chuj się obchodzi, moje życie.
1: Ale mi mówisz, że ci zarzucam. No tak wygląda twoje życie. Siedzisz przed komputerem i chodzisz do sklepu, kurwa. Tyle. Tak wygląda twoje życie.
0: A co ty wiesz o mnie? A co ty mnie tak znasz? A co ty tak mnie znasz, że wszystko o mnie wiesz? A co ty wiesz, gdzie ja chodzę i co robię?
1: Jest inaczej? Co? Jest inaczej? Wychodzisz gdzieś?
0: A ci się nie będę tłumaczył tutaj.
1: No widzisz. Ja nie chcę, żebyś mi się tłumaczył, stary. Tylko kurwa sam mówiłeś, dużo ludzi wie, jaki jesteś.
0: Słuchaj,
1: przyznawałeś.
0: A też takie schodzenie na ad persona, jak tylko coś ci się nie spodoba, to znów taki, wiesz, dresik z ciebie trochę wychodzi, nie?
1: Ale nie rozumiem, jakie...
0: No bo nie to rozumiesz, kurwa. Bo głupi jesteś może, nie wiem.
1: No może tak, może jestem za głupi na to, co teraz powiedziałeś, dlatego może mnie oświecisz, bo nie kumam, stary.
0: No to sprawdź sobie, co to znaczy ad persona, to zrozumiesz.
1: Ja wiem, co to znaczy, ale co, jakie ci, kurwa... No mówisz coś, to do kogo mam to mówić? O kim? O kimś innym? Jak ty to mówisz, kurwa? Mówię o tobie, to jak mam nie mówić ad persona?
0: No, wiesz...
1: Mam mówić ogólnie?
0: Kulturalny, inteligentny człowiek skupia się na argumentach merytorycznych, a nie jak coś mu się nie spodoba, to ataki osobiste dotyczące
1: życia. Ale czy to nie jest merytoryczne, że kurwa gościu mówi w radiu, opowiada, jacy to są Polacy, siedzi przed jebanym komputerem, chuja wie, w dupę.
0: Ale
1: pił,
0: jak
1: pisał,
0: ci moja osoba nie odpowiada i ci...
1: No i chuj, no i
0: to,
1: właśnie,
0: to co mówię, jak ci tak strasznie nie odpowiada, to nie słuchaj po prostu, no nie wiem, jeśli mnie nie uważasz za osobę wiarygodną, mającą coś do powiedzenia, to nie słuchaj, co masz za problem?
1: No w wielu rzeczach mam cię za wiarygodną, w wielu rzeczach mam cię nie za wiarygodną. Na wiele rzeczy dobrze cię posłuchać, w wielu rzeczach pierdolisz głupoty. Ja tylko mówię, stary, możesz mówić co chcesz, tylko no, boli mnie to, jak ty kurwa to mówisz, to z takim nadęciem, jakbyś był jakimś omnibusem i twoja prawda jest taka, bo ty przeczytałeś, chuj, zobaczyłeś sondę, przeczytałeś Onet i ty wiesz jak jest, kurwa.
0: No to mogę ci po raz dziesiąty powiedzieć, że są to różne moje spostrzeżenia i wnioski.
1: Okej, okay, sąd, z przeczytanego tego tam z Onetu artykułu
0: z rozmowy
1: i z czego jeszcze?
0: Z ludźmi, cały czas gadam z ludźmi, oglądam media, codziennie robię przegląd prasy, mam na myśli to, że Polacy są nadal dość zabobonni, że dokonują złych wyborów,
1: tak, kto? Bo przeczytałeś
0: głosując.
1: Znowu? Bo przeczytałeś? Ja tego nie widziałem, stary. I to jest znowu to, ja mówię o tym, o moich kontaktach z ludźmi, ja tego nie widziałem. No, że przeczytałeś to znowu, że Polacy są zabobonni, czy co?
0: Wnioskuję to na podstawie swoich życiowych doświadczeń. To znaczy? No są na maksa wierzący.
1: Że twoja mama poszła do wróżki? To o tym mówi, że twoja mama po tym to sądzi, że twoja mama poszła do wróżki, czy tam do cyganka i jajkiem coś robiła?
0: Jest bardzo popularne są te tematy, zarówno wróżkowe, horoskopowe, jak i duży odsetek Polaków jest katolikami. Nadal jest to większość. Na podstawie tego, no co, tak ciężko to zrozumieć?
1: No i takie pierdolenie ogólnikami, stary. No dobra.
0: Ale jakie ogólniki? To są dosyć konkretne rzeczy.
1: No, konkretne, okej. Okay. To są konkretne rzeczy, kurwa, napisane chuj wie przez kogo. Tak jak kurwa, ten twój bohater, czekaj, jak on się nazywał, ten Napierała? Też ostatnio jest taka moda, żeby umniejszać, jak Polacy mieli jakieś dokonania. Teraz jest taka moda, wszyscy to prostują. I Napierała mówi, ale kurwa, ty też to powtarzałeś, że widzicie, kurwa, o Anglię Polacy się w ogóle nie wsławili. Co to jest pierdolenie? Stary, jest dokument, jak jeszcze mieszkałem w Londynie, oglądałem dokument zrobiony przez brytyjską telewizję. Nazywał się Bloody Poles albo Bloody Immigrants. Jedno z dwóch. I to był, kurwa, zrobiony dokument przez Anglików, nie? Na temat właśnie, kurwa, tych polskich dywizjonów głównie. Rozumiesz? I to było tak, że kurwa Angole sami to była narracja. Dostawali w pierdol. Nie chcieli Polaków, bo mieli ich za jakichś debili. Pokazane były tam nawet urywki filmów, jak nasi jeździli w kółko, kurwa, na jakimś boisku na rowerach. Rozumiesz? Zamiast latać samolotami. Mieli taką kurwicę i Angole nie chcieli ich dopuścić do samolotu. Ale jak już zaczęli dostawać ostro w pizdę, już nie mieli wyjścia. Przegrywali w chuj, dopuścili tych naszych, kurwa, i nasi tak zaczęli kosić, nie? Że był, jest tam, wypowiadał się tam jakiś gościu, że jeden z tych jakichś tych główniejszych, czy w ogóle cały dowodzący tym oddziałem RAF-u, on nie wierzył, stary, on się wypowiadał, że on nie wierzył, że Polacy są tak dobrzy. I podczas jednej misji, jak tam kurwa ten 303 chyba właśnie leciał, on postanowił, że on chce to zobaczyć na własne oczy. I to się ten gościu wypominał, stary, nie? I on poleciał za nimi, żeby oni go nie widzieli, wiesz, na ogonach im siedział. Ale jak się zaczęło tam napierdalanka, to chciał się dołączyć i on mówił, że co tylko brał jakiegoś Niemca, kurwa, na ten, na muszkę, to jakiś Polak od razu go, kurwa, strącał. I oni mówili tak, że oni nie widzieli czegoś takiego, co Polacy robili, bo oni tam wystarczyło im, że uszkodzili samolot, coś tam, a Polacy byli tacy, że rozkurwić ich. Nawet jak na spadachronach spadali, Polacy chcieli ich rozjebać za to, co zostało zrobione u nas w kraju. Rozumiesz? Więc to nie jest tak, że ci napierała, powiedział, że nic. Angole sami o tym mówią w dokumentach, kurwa, że w chuj się przyczyniliśmy w tej, kurwa, bitwie o Anglię. Więc to też takie pierdolenie. Napierała gdzieś coś przeczytał i potem powtarzają, kurwa. Napierała wielki autorytet. No to jest tak. kolejny taki, dobra, co on tylko szuka, żeby umniejszać Polakom. Nie dziwi cię to, że zazwyczaj ci, co są, kurwa, właśnie w tych obozach bardziej po Tusku, to oni zawsze szukają tego, o, Polacy to nie tacy dobry, Polacy tu, zawsze żeby umniejszać. Ja nie mówię, że we wszystkim jesteśmy zajebiści, ale jest teraz taka moda, żeby to wszystko, kurwa, umniejszać, nie? W ogóle się, kurwa, Polska nigdy nie liczyła, nigdy się nie przysłużyliśmy, nic. Napierała, powiedział i chuj. Poszukaj sobie tego dokumentu, Bloody Immigrants albo Bloody Poles. Może go podeślij na pierale.
0: Dobra, dzięki za twój głos. Ja powoli kończę, jeszcze się na spokojnie ustosunkuję, przedstawię swoje zdania, ale już na spokojnie, nie będzie mi nikt przerywał, ani mnie
1: no dobra,
0: oceniał co chwilę. Dzięki, trzymaj się, na razie, hej.
1: No.
0: Po pierwsze, jak jakiś narodowiec, a chyba właśnie takim typem osoby jest Janko, jak mu się nie spodoba, że Polskę szkalują, bo ktoś się źle wypowiada, bo nie ma prawa źle oceniać Polski, to zaczyna sięgać po historię, Dywizjon 303 i tak dalej. Co tu napierały? Słuchaj, nie wiem, trochę głupio to wygląda, jak ktoś, wiesz, to, jakby to powiedzieć, no to jest człowiek, który sporo książek napisał, jest historykiem, jest doktorem, wiesz, i ciekawie opowiada, ma bardzo mądry facet i ty, o jaki debil, kurwa, ja pierdolę, kurwa, napierałe, kurwa, półgłówka tu cytował. No to tak, wiesz, niepoważnie trochę to brzmi. Poza tym, nie wiem, nie musimy się, ja nic nie mówiłem o obozach, o Dywizjonie 303 i tak dalej, to tak już zszedłeś trochę z tematu, żeby tu pokrzepić na duchu kochających Polskę chyba. Ja mówiłem o konkretach, o tym, o czym mówią specjaliści i politolodzy, doktorzy, profesorowie. Na przykład o tym, że Polacy są bardzo kiepscy w dyplomacji. Nie wiem, negowanie tego, że Polacy są, że jest tu dużo katolików i że Polacy, że to jest takie zagłębie szurskie troszeczkę też, razem z Rosjanami to mamy, że Polacy się bardzo interesują, kryształki, orgonity, wróżki, religia. To miałem na myśli, mówiąc o zabobonie, bo to dla mnie jest trochę zabobonem. I negowanie tego stanu rzeczy, to co mam powiedzieć? Nie, Polacy są bardzo racjonalni i nie ma tu zbyt wielu katolików. Też takie rzeczy jak wróżki i tego, to nie jest tu zbyt popularne. Jak nie jest, jak na tym się świetne pieniądze tu robi. Biegają do wróżek, taroty, kryształki. No to jest to, o czym mówię. No i to też to jest coś, z czym ciężko dyskutować. Ja mówię o takich konkretach. A to, że tam mówię, że Polacy debile, no to jest takie, wiesz, przejaskrawienie, żeby podkreślić, że jestem zły na pewne wybory, których dokonują. Skoro Polacy są tacy super mądrzy, to dlaczego ufają w populistyczne brednie od lat i do dzisiaj i ciągle te same ryje oglądamy na politycznej scenie? Skoro są tacy mądrzy, to dlaczego nie rozliczają tych rządzących, tylko traktują jak sekta podchodzą i kibice, że to nasi, oni by, weź nie szkaluj, Tusk, to do Niemca se Tuska idź. I czemu nie spada poparcie tym partiom za te wszystkie wały, Kościołowi za pedofilię, bo tak postępuje właśnie prosty prostaczek, że to ksiądz, ty diable, ty, no to tak postępuje prosta babina ze wsi, skoro jest takich, tak wielu ludzi, którzy tak się u nas zachowują, takie mają podejście, to nie wiem, o Amerykanach się mówi, o jakie głupki te Amerykany. Właśnie u nich jest to wiele rzeczy bardziej poukładane. Oni rozliczają swoich rządzących. U nich się nie sprawdzisz, to wylatujesz. I komendantem ktoś inny zostaje, bo się nie sprawdził. To jest jakaś taka mądrość życiowa. Nie wiem. W niektórych rzeczach mogą być mądrzejsi od nas na przykład, nie? I nie wiem, i takie denerwowanie się, i też myślę, że ktoś, kto schodzi zawsze, jak mu się coś nie spodoba, na ataki ad persona i mnie tu będzie oceniał, to też nie jest to jakaś oznaka wielkiej mądrości, takie dyskutowanie. No i nie wiem, tak to widzę. No, miałem szansę na spokojnie przedstawić swój punkt widzenia, nie będąc zakrzykiwanym. Także tyle dobrego. I trzymajmy się tego. Janko przedstawił swój punkt widzenia, ja swój, tylko że on jest zbyt nerwowy. I on jeszcze trochę i już by chciał mnie bić zaraz, nie? No. Także ciężko się rozmawia w takich warunkach. Mądrość, nie wiem, to też jest oznaka głupoty, traktowanie kto mądrzejszy i patrzenie na przykład na statystyki dotyczące wykształcenia. Bo to nie tylko do tego się to sprowadza, bo my faktycznie gdzieś tam może nam wyjść w rankingach, że my mamy świetną edukację i owszem, jest komplementowana czasami przez zachodnich obserwatorów, że w Polsce jest bardzo edukacja na wysokim poziomie. Przyjedzie tu jakiś obcokrajowiec, to ma ciężko, nie? Bo tu jest wysoki poziom. Tylko to nie tylko to się liczy. Może się okazać, że na przykład że nasza edukacja jest taka, jakby to powiedzieć, staroświecka i nieprzystająca do współczesnych pewnych takich oczekiwań, zapotrzebowania na, powiedzmy, inną trochę wiedzę. I powiedzmy, my się uczymy masy regułek, dat i tak dalej. I pytanie, macie dwie osoby, stoją koło siebie. Jeden to jest taki gość, który ma wszystkie daty w głowie, wszystkie wzory chemiczne, ale tak naprawdę jest głupkiem, tak? I nie potrafi po prostu w życiowych sprawach sobie poradzić. A macie jakiegoś, kogoś z innego kraju, kto się zupełnie w innym systemie edukował i on nie zna właśnie jakichś wzorów, dat na pamięć i my się będziemy z niego śmiali. A jaki głupek, patrz. A u nas edukacja jest, nie? A tamten, na przykład, mimo że nie wkuł tyle na blachę, to gdzieś tam dostał taką edukację, która mu pozwoliła sobie świetnie w życiu dać radę z firmą, z rodziną, w życiowych różnych sprawach. I to można różnie też oceniać. I ludzie wpadają w pułapkę taką, że no, że myślą, o, ale jesteśmy super. Poza tym, no, nie wiem, wiem, niektórzy się z tym nie zgadzają. Ja uważam, że są różne rodzaje inteligencji. Emocjonalna, przestrzenna, dotycząca wyobraźni, interpersonalna jakaś. Wiem, że niektórych to śmieszy, bo niektórzy myślą, że nie wiem, że inteligencje to się, tak jak mnie badali kiedyś, nie, że pytali mnie o nazwy stolic i kto wynalazł tam coś i z wiedzy praktycznie samej. No i manualne jedno zadanko jakieś, czy dwa. I wyszło, że inteligentny jest ten, kto wkuł na blachę wszystko i zna wszystkie nazwy stolic na pamięć. To jest serio oznaka inteligencji? No. Ale słuchajcie, ja tu staram się wszystkich tutaj jakoś tam lubić i I Janko też jest spoko, tylko on jest po prostu nerwowy. Pięknie ci, Janko, pojechał. Oby więcej takich telefonów. Ktoś cię musi nauczyć pokory. Myślę, że mam wystarczająco dużo. Pokory. Janko props, tak? Dla ciebie masz jaja, chłopie, zwłaszcza, że krawiec na samych klakierów. Ma samych klakierów, co mu przytakują. No, chyba niekoniecznie. Sporo osób mnie krytykuje. I troluje, i krytykuje, i tak dalej. No ja też nie mam nic przeciwko, że Janko zadzwonił i wyraził swoje poglądy, tylko co najwyżej mogę zaapelować, że o to, żebyśmy trochę w inny sposób na przykład rozmawiali i tyle, no ale to nie jest tak, że nie... I też nie będę płakał, że mi coś powiedział. Jestem dorosłym człowiekiem, nie? Ktoś może być niedojrzały na przykład emocjonalnie. I czy kogoś takiego można nazwać super inteligentnym, jak ktoś, powiedzmy, ma jakiś deficyt w takiej dojrzałości emocjonalnej, nie wiem, ktoś mu coś powie, a on wryk, nie? To czy to jest osoba inteligentna? A może być bardzo, mieć dużą wiedzę. I nawet więcej, może być, może dobrze tą wiedzę przetwarzać, być sprawna tak intelektualnie pod względem łączenia ze sobą faktów, myślenia abstrakcyjnego, tylko że jest bardzo niedojrzały emocjonalnie i na przykład coś mu powiesz niefajnego, on wryk od razu. No to też nie będzie to osoba w pełni taka jakaś inteligentna, nie? Ma jakieś braki. Twierdzę, że są różne właśnie rodzaje inteligencji. Może też próba właśnie radzenia sobie z krytyką. Może... Znaczy, zdolność radzenia sobie z krytyką. To każdy z nas ma czasem tutaj wpadki i sobie nie radzi, bo jesteśmy emocjonalni wszyscy. I każdy ma jakieś ego. Jeden większy, drugi mniejszy. Umiejętność utrzymania merytoryki, nie przechodzenia na argumenty właśnie ad persona. Różne rzeczy. I ja mam swoje deficyty, i Janko mógłby się czegoś nauczyć, i ty, i wy tutaj, i każdy coś tam ma do przerobienia. Tyle. Dobra, spierdalam. Dorian, ale ty jesteś głupi. Nawet mi się nie chce z tobą gadać. Ale mi dowalił tutaj. Właśnie, krawiec, props dla Janka, bo w jednym zdaniu podsumował całą działalność twojego marnego radyjka. Ty, krawiec, za donaty powiesz wszystko. Ja, ale żeś mi powiedział. Normalnie taki malutki się poczułem. Ja taki jestem właśnie trochę. No dobra, no. Że jak mi ktoś zapłaci, to powiem, żeby mi zapłacił więcej, no. Masz rację, dobra. Ale ty to jesteś chyba bystry chłopak, co? Tak coś czuję. Tak czuję po twoich wpisach, że jesteś bystry chłopak. Z trzy razy to samo tu napisałeś w sumie i pucujesz się tu do Janko. Ale dobrze, dobrze. Dawaj. Jeszcze coś mi tu napisz, że już cię nie będę słuchał i cię w sumie nigdy nie słuchałem. I są czosnek 100 razy lepszy jest od ciebie i fuck you. No, weź mi coś jeszcze mądrego tu napisz. Tak bym ci powiedział, nie zesraj się naprawdę, nie zesraj się. Jesteś tak głupi, że nawet mi się banować ciebie nie chce.

No też ważne, żeby być sobą, myślę. I nie udawać nikogo. To też jakiś plus. Więc Janko niech sobie będzie temperamentny i tutaj kawa na ławę i niech ostre ma wypowiedzi. Ty sobie, Dorian, bądź idiotą. No. Który naród jest statystycznie najmądrzejszy? No, Azjaci tutaj wiodą prym. Na pierwszym miejscu Hongkong, Japonia, Singapur, Tajwan, Chiny, Korea Południowa. Potem Niderlandy, Finlandia, Kanada. Korea Północna, co ciekawe, ma dobry wynik, ale to tak jest, bo w tych krajach, w Korei Północnej też się stawia na edukację, tam jest rygor, nie? Tam nie ma miejsca, no nie wiem, że w szkole ci, tak jak w amerykańskiej szkole, że jakiś tam ci czarny się napierdala z biały, no yo, motherfucker, i tam rzuca tymi ławkami. Tam nie ma, to jest abstrakcja. Tam siedzą karnie, tam inne standardy zupełnie i się uczą, i kują, i wkuwają. Dorian, nie słuchaj mnie, proszę cię, zrób to dla mnie, bardzo cię proszę, nie słuchaj mnie. Tak będzie lepiej, naprawdę. Tak zauważyłem, że tak się, ja tak sobie w sumie żartuję trochę z tymi donatami, ale niektórzy może tego nie wychwycili i myślą, że jak mi, że ja taki faktycznie może jestem taki, nie wiem, taki na maksa, taki pazerny, że płaczę tutaj, jak nie dostanę donata, albo... Nie wiem, myślą sobie, że jak mi napiszą, że o, ty mówisz za donaty, albo lubisz tylko tych, co ci płacą, to ja się tym przejmę jakoś i że wezmę to na serio, że taki jestem i będę płakał. Słuchajcie, często są audycje, gdzie jakieś tam skromne parę groszy dostanę, siedzę sobie 8 godzin, tak jak dzisiaj, nie mam z tym najmniejszego problemu. Też mam jakieś zajęcia, sobie coś tam zarobię, nie ma problemu. Naprawdę lubię tu siedzieć, lubię gadać, ale niektórzy tak myślą, że tu, nie wiem, coś odkryli albo że mi dogryzą. Chata GPT nie ma co pytać, bo zawsze ci odpowie w sposób bardzo poprawny. I taki w takich kwestiach, kto lepszy, kto gorszy, to zawsze będzie taka odpowiedź w stylu, że wszyscy ludzie są na swój sposób mądrzy. Nie można generalizować. Każdy człowiek jest ważny i każdy ma w sobie potencjał. Dużo zależy od naszego spojrzenia i od różnic kulturowych, które nie są aż tak różne, bo wszyscy jesteśmy wartościowi i równi. I tak ci coś w tym stylu ci odpiszę. No, zawsze. Bo tak został nauczony. Co począć? O! Sasza tutaj pewnie chciał, żebym odpowiedział, bo pyta się, a kto ma najwięcej mistrzów szachowych? O. No, Rosjanie oczywiście, na pewno. Rosjanie, twoi ukochani. Czyli jak świetnie grają w szachy Rosjanie, to są najmądrzejsi. Bo do tego się to sprowadza. Do umiejętności gry w szachy i przewidywania kilku ruchów w przód. I to jest oznaka inteligencji. I to, że mają iluś tam tych mistrzów szachowych, to ma być jakimś wyznacznikiem, bo nieważne, jak się zachowuje przeciętny Rosjanin, nieważne, czy ludzie chłoną, czy nie chłoną propagandy, nieważne...
z jakiego typu cywilizacji są, do jakiego można ich zakwalifikować. Nieważne wszystkie historyczne aspekty, nieważny poziom edukacji, mają szachistów świetnych i są najmądrzejsi i już.

Go jest o wiele bardziej skomplikowaną i złożoną grą niż nawet takie szachy. Tam jest dużo więcej kombinacji. Także nieważne, ile dany naród, dana nacja stworzyła wynalazków, nieważne, co wniosła, jakie dziedzictwo kulturowe i wkład w rozwój cywilizacji, nieważne są różne rodzaje inteligencji, właśnie przeróżne, nieważny rodzaj edukacji, typ edukacji, jaki w danym kraju jest. Nieważne, jak dany naród jest zabobonny, a jak racjonalny. Nieważne, jak kwitnie szuria. Nic nie jest ważne, bo świetnie grają w szachy. I pamiętajcie, Dostojewski. No tak, bo ja chwalę, jak mi wpłacają. To ja lubię tych, co mi wpłacają. Jak przestają, to przestaję ich lubić. Co poradzę, że takim jestem skurwysynem pazernym. Także dziękuję wszystkim, którzy wpłacali dzisiaj. A wy, kurde, nie, nawet mi się, kurwa, nie będę. Ale ci, co wpłacali, to jesteście super. Krawiec, czemu mi przypisujesz miłość do Rosji? Tak trochę się śmieję, a trochę gdzieś tam czuję, że gdzieś tam ci ta Rosja leży na sercu. Chociaż jak szkalowałem ostatnio, to nawet nie pisnąłeś i nawet sobie tam żartowałeś czy coś. To tak zaburzyło trochę mój obraz twój jako rusofila. Więc już nie wiem, ale o tych szachistach jak napisałeś, to tak coś czułem, że chciałeś, żeby tu wyszło, że Rosjanie najinteligentniejsi, bo grają w szachy świetnie.

Słuchaj, co ja tam wiem, jestem bardzo prostym chłopakiem. Prostym chłopakiem z prostej rodziny, wychowanym w prostym blokowisku, który w gałę haratał i na rowerku jeździł i co ja tam wiem. Książek nie czytam, bo mnie nudzą, mnie głowa boli. Zenon mówi, że to kwestia źle dopasowanych okularów i dlatego, ale ja myślę, że po prostu, bo mnie denerwuje, to nudne jest i mnie to nudzi trochę. Wolę takie rozrywki, nie wiem, jakieś tam Diabolo czy coś, ale jak ktoś tam da mi, Ania wysłała mi ciasto z książką, wysłała, powiedziała, że jak przeczytam, to mogę zjeść, no to czytam, teraz będzie właśnie ten, no. Taka książka, jak to było tam, Noce z Dudą. Ta piosenka jest, o Duda, nie? No, tam z Dudą, tam czytam, bo momenty były, bo to tam ruchali się, nie wiem, coś. No i czytam książkę, już nie mogę normalnie. A jak przeczytam, słuchajcie, to gdzieś tak za 2 miesiące, to 400 stron. To zrobimy audycję jakąś, nie wiem, dla ludziów.

No. Doriana chyba trzeba pożegnać. Słuchaj, jak mnie obrażasz, to jeszcze to zniesę, nie? Ale jak zaczynasz innych to obrażać, już to znaczy, że chyba miałem rację co do twojej osoby, że jakiś taki jesteś przygłupawy trochę. To idź sobie. No.

tak w sumie, czemu nie miałbym być wdzięczny i szanować osób, które mnie na przykład sponsorują, bo często ten zarzut się pojawia. O, ty krowiec, cenisz tych, co ci wpłacają. To jest jakiś zarzut, przepraszam? Co, nie wiem, to coś złego? To coś, nie wiem, coś tu jest nie halo?

tak naprawdę to powinienem takiego Doriana bardzo szanować za to, że mnie obraża i was tutaj, i nic nie wnosi tutaj swoimi głupimi komentarzami. Jego powinienem szanować i go wychwalać tutaj i dziękować mu. O, jak fajnie obrażasz. To by miało sens, faktycznie. Pod warunkiem, że byłbym szympansem pod trepanacji czaszki, to by to miało sens. Dobra. Coś mnie ludzie zaczynają denerwować znowu mocno. Chyba trzeba tu zacząć twardą ręką bardziej rządzić, bo chyba za grzeczny byłem trochę. Zrobimy tak jak na innych kanałach, że ktoś fiknie tutaj i zniknie. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może zostanie 5 osób na krzyż, ale co to będą za wspaniali ludzie. Zostawię tych tylko, którzy mi wpłacają.

też dzisiaj dzwonił bardzo inteligentny człowiek i sapał, spuszczał wodę, nic nie powiedział i puszczał nagranka z Gieresiem. To elita to była. Takich trzeba tutaj nam. Jaka odpowiedź w końcu? Który kraj ma najwięcej noblistów? No nie wiem, nie muszę sprawdzać. Pewnie najwięcej jest u braci starszych, mądrzejszych. Ale zapytajmy wujka Google, może nam podpowie. Francja. No, ciekawe. No nie wiem, Piotr Napierała też się tą Francją bardzo zachwyca, nawet książkę teraz o niej napisał, polecam. Historia Francji bez mitów, ale tak naprawdę Francuzi wydawali Żydów Hitlerowi, kolaborowali ten rząd w Vichy, nie? Ale to muszę poczytać, bo czasami jest tak, że ktoś nie bardzo ma wybór też. Francuscy pisarze i pisarki mają na koncie 16 literackich nagród Nobla. Drugie miejsce zajmują Stany Zjednoczone, ex aequo z Wielką Brytanią. Oba kraje doczekały się po 13 noblistów. No ale tu mówimy tutaj o Noblach, Noblach literackich, tak? A naukowe? Ilu jest polskich noblistów? 7. Należą do Maria Skłodowska-Curie, Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Lech Wałęsa. No, czyli mamy tutaj naukowy, literackie i pokojowy, jeden dla mędrca noblisty. Szymborska. Ilu noblistów ma Rosja? What? No ale to było tutaj wcześniej o literackich, ale tu czytam tak. Rzeczywiście, przez wszystkie lata istnienia Nagrody Nobla największą liczbę laureatów stanowili obywatele USA, 257, następnie Wielka Brytania, 93, na trzecim miejscu Niemcy, 80, Rosja ma 27. Też im większa populacja, tym zwiększa się odsetek geniuszy. No to też w sumie, nie? A Polacy 7 tylko. Bu. Teraz zrób... Najmądrzejszy jest ten, co ma najwięcej noblów.

Nie, to z tymi 13 to... No, to powiedziałem, chodziło o literackie, oczywiście. Noble same. Gosia, nie chciałbym też tak na zwołanie usuwać wszystkich, co ty pokażesz palcem, bo to by było trochę... Potwierdziłbym, że tutaj, że jestem jakąś szmatą też, więc nie będę tego robił.

wiecie co, czasem tu wiele osób jest oczernianych, Gosia, powiem ci, tak wiesz, i nie wiem, o Marcinie Chudziku dzisiaj pisano niepochlebne rzeczy i w ankiecie zagłosowano, że jest mitomanem, o Furiacie, o... Gosia, no, jeśli liczysz mi mimo to, bo piszesz dzięki za wsparcie, no nie będzie tak, że kolejną osobę wskazujesz tu palcem i ja będę robił cyk, cyk i usuwał. Jak ty sobie to wyobrażasz? No. Wiecie co, jak chcecie się, możecie na mnie wszyscy poobrażać. Naprawdę, mam to w piździe. Wszyscy są tu obrażani, tak naprawdę ci bardziej znani i rozpoznawalni. Jak się tylko ktoś pojawi, nie wiem, temat kogokolwiek, kto jest bardziej popularny, czy to będzie Michał Dabliński, czy Zenon, czy Kotkiewicz, czy Gosia, ty też, tak? Musisz się pogodzić z tym, że nie wszyscy cię muszą lubić chyba, nie? Tak jak mnie. Wiele osób dzisiaj wyraziło swoją dezaprobatę dla mojej osoby, nie wiem. Mam wszystkich pousuwać teraz? Jakbym miał pousuwać wszystkich, co obrażają innych, to by tu o 3/4 zmalała nagle populacja. Co nie znaczy, że zaraz nie zbanuję kogoś, jak mi się zachce, na przykład ktoś mnie zdenerwuje. Jeszcze raz ktoś tu coś napisze, nie wiem, o kimś zwyzywa, to zbanuje. Mam taki kaprys na przykład, nie? Teraz. I co? Nie wolno? Bo co? Czekam tylko. O, czekam tylko. No, no, no. Come on, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj, dawaj. No, który pierwszy, który pierwszy? Chętnie by sobie kogoś zbanował. Ale to nie może być tak, że właśnie ktoś będzie tutaj wskazywał tego. To troszkę przesada. Z całym szacunkiem, Gosia, ale wiesz, źle bym się z tym czuł, nie? To musi wyjść ode mnie. Specjalnie tak czekam jeszcze, żeby mnie ktoś tu podkurwił. I pyk, zaraz będzie do killfajla. Myślę, żeby trochę tu przefiltrować. Dzisiaj z kilka osób zbanowałem. Zaczyna mi się to podobać. No widzisz, Sasza, tobie też wolno było obrazić i co, i coś się stało takiego? Napisał tutaj, okej, chudy dzik ciągnie Zenkowi laskę. Skoro można obrażać, to proszę potwierdzone info. No, a skąd ty masz takie informacje, że ciągnie laskę? Byłeś przy tym? Widziałeś tam? I jak to się stało? Skąd ja mam wiedzieć, że się przelogował? A ty wszystko wiesz. Ty jesteś Jasnowic Jackowski i Sherlock w jednym, tak? Ty, nie z tobą te numery i ty wiesz, że ktoś się tu przelogował. Krawiec, ja zrobiłem to w ripoście. Nie musisz mi tłumaczyć, naprawdę doskonale widzę wszystko. I co, jakiś problem wielki? Walnąłeś ripostę i co?

Ja myślę, że jak takie rzeczy o Zenku napisałeś, to jemu będzie strasznie przykro i będzie płakał. Tak znam go, wiem, że on się bardzo przejmie. Łatwo to rozpoznać, tak? A jak? Ale też... Wiecie, trzeba mieć trochę wyczucia w obrażaniu, na przykład. I z umiarem troszkę. Z finezją. Ja będę oceniał tutaj. Finezja 6 na 10. Wulgarność nie za duża musi być. Tak dobrze, jak jest gdzieś po środku. 5 na 10. Zasadność tutaj, czy jest debilem na przykład, bo jak jest debilem, to od razu dostaje minus 10 punktów i już tu i paluszek wędruje, bo ja nie lubię, jak ktoś jest. Jak jest agresywny debil, to minus 20 dostaje. Czy płaci, to jak płaci, to ma plus 10. Jak nie płaci, to minus 5 punktów. I tak sobie robię, taki mam wzór specjalny, algorytm. Proszę zbanować tych, co mi ubliżają. A nie, przepraszam, oni po 500 zł wpłacają, więc nie można ich banować. I debilowate emotikonki razy kilka tu. Wiesz co, chudy dzik, trochę jestem wyczulony na tych, co mi tak upierdliwie starają się mnie przekonać, że ja tu jakoś, nie wiem, tak patrzę tylko na to, kto mi zapłacił i pozwalam na wszystko tym, co mi płacą. Trochę mnie to irytuje, ale cóż, jak się nie ma nic mądrego do powiedzenia, to tylko można w taką strunę uderzyć, nie? O, ci płacą, to im wszystko wolno. Tak nie bądźcie na poziomie Andrzeja Dudy, który teraz tam zaczął wyciągać, a jego ojciec był komunistą, a jego mama nosiła okulary. Proszę Państwa. Czy od zawsze podkreślam, że nie jest to bez znaczenia, czy ktoś mnie sponsoruje, czy nie. To nie jest żadna tajemnica i się tego nie wypieram. Powiedziałem już, co mam, nie wiem... Nie doceniać tego i nie szanować tych ludzi, którzy mi pomagają, bo co? Bo ktoś tam, kto nigdy nic nie rzucił na tacę, nie zadzwonił, gówno wie, w dupie był, gówno widział, nic mądrego nie napisze, co najwyżej tam się przypierdoli do kogoś. O, ty kurwa, chcesz w ryja? To ja mam go szanować? No dobrze, ale za co w sumie? Nie wiem. Może, bo jest ładny, mógłby szanować, ale ja nie wiem, czy on jest ładny. No to też jakiś plus. No można tam jeden punkcik dodać, bo ładny na przykład, nie? Nie ma odstających uszu, u fryzjera był ładnie ostrzyżony, modnie, schludnie, umyty, wyprasował sobie to. Dobrze, też jest coś, ale... To tak mało trochę, no. Bo jak oprócz tego jest jakimś tam zawziętym, zapyziałym chamem, debilem z pretensjami wiecznymi i zadzwonił tylko raz i beknął. Nigdy nie zasponsorował, nic mądrego nie powiedział. I bywa tu raz na rok i ja nie wiem, kto to jest, jakiś tam bździchu. No to co? No są jakieś kryteria, no. A ten dalej prowokuje. Krawiec, taki jesteś. Rację ma ten, kto ci kasę rzuca. Jakbym ci matkę zgwałcił, a potem... Zapłacił miałbyś, tak? 1000 zł, to jeszcze byś mnie bronił. No, zabawny jesteś w swoim chamstwie. No, ale to faktycznie, to przesada. Widzicie, to miałem na myśli, mówiąc tępy, agresywny debil. Taki śmieć po prostu, nie? Który jakiś tam z jakiegoś forum obrazkowego. No.
No. No dobra, i to właśnie trzeba filtrować, bo naprawdę no, nie ma przyjemności z prymitywami jakimiś się tutaj handryczyć, bo to jest takie uwłaczające, nie wiem. I też bezsensowne, jak granie z gołębiem w szachy. Także nara, patafianie. I widzisz też, oznaką jakiegoś poziomu jest to, że ja na przykład nie będę ci tym samym odpowiadał, nie będę o twojej mamie nic pisał, bo jej nie znam po prostu, nie? Nie czuję takiej potrzeby, żeby się zniżać do tak niskiego poziomu. Jeszcze ktoś uważa, że dałbym swoją matkę obrażać za tam, nie wiem, 10, 100, 1000 zł? To proszę, napiszcie. Wyjaśnimy sobie od razu sprawę, będzie... będzie krótka bajera, wszystko sobie wyjaśnimy, powiemy i będziemy i uwolnimy się od siebie szybciutko. A to może to są dzieci po prostu, wiecie, dzieci tak mają, to jest cecha taka dziecięca do rodziców, bo wiecie, dla dzieciaka to jest ta cały czas bardzo ważna mama, tata i on tak sobie myśli, że jak on tak ma, to najedzie na czyjąś mamę, nie? A twoja mama jest gruba, nie? No, to tak mają dzieci, no. Nie wiem, Miki, jeśli był zbanowany, to był na 24 godziny, tylko niektórzy na przykład też tego nie kumają, nie? Że zostali tam zbanowani na jakiś czas tylko. Zatem czemu ja się muszę wiecznie tłumaczyć, że mi ludzie wysyłają pieniądze? Czy mam, nie wiem, zabronić im? Nie wiem, dzisiaj jak na te 8 godzin nadawania raz się przypomnę, to tak w ramach przypomnienia no się przypomnę, co wielkie rzeczy. No, co mamy, wyłączyć to Tipli, czy co? Jest to jakiś problem? Wszyscy tak mają, no, którzy nadają na żywo. Praktycznie. Mam być jakimś wyjątkiem chlubnym tutaj? Żeby zadowolić jakiegoś żałosnego patafiana, któremu się to nie podoba, to mam wyłączyć sobie.

nie wiem, czy ze starej, czy nie ze starej społeczności, ale tak ciągle dostaję informacje jakieś od kogoś tu, tego, tamtego, że są tacy ludzie, którzy cię słuchali, a już cię nie słuchają. To bardzo mi z tego powodu wszystko jedno, no. O nie, przepraszam. Skłamałem, że mi wszystko jedno. Dajcie mi jeszcze jedną szansę. Proszę, dajcie mi jeszcze jedną szansę. No dobra.

też zalecam trochę dystansu w sumie ludziom, bo nie ma za bardzo tak, żeby ktoś nie miał jakichś, nie wiem, no takich przeciwników, wrogów, nie wiem, kogoś, kto nas nie lubi po prostu, kogo drażnimy, no to zawsze tak jest, im ktoś jest bardziej gdzieś tam rozpoznawany, nie? Czasami są takie wyjątki, no nie wiem, Andrzej Tomaszewski z kanału Kino Sztuk Walki, on chyba nie ma wrogów, no bo się nie dorobił, bo nie wiem, bo mówi tylko o filmach, Krwawy Sport, różne tam inne, najlepsi z najlepszych, Van Damme, Jackie Chany, no to ciężko, ale jak się gada o sprawach takich ideologicznych, życiowych, politycznych, religijnych, obyczajowych, to łatwo jest sobie nagrabić. No i też takie tematy sprawiają, że powiedzmy ludzie zaczynają się nie zgadzać, wkurwiać, ktoś ci ma za złe, zacznie cię obrażać, no to go zbanujesz, to potem on przychodzi i się mści, powiedzmy, i ci tam dopierdala, nie, albo ci beka do słuchawki. Więc jest to nieuniknione, no. Często przypominam przypadek Bogusława Lindy, który też miał hejterów i mu tam życzyli śmierci. Dzisiaj każdy jakiś, nie wiem, znany celebryta, aktor, polityk dostaje cały czas jakieś groźby, hejty. Tutaj z kolei statystyka robi swoje, nie? Jak się ma, jak cię rozpoznaje kilka milionów ludzi, to możesz być, nie wiem, najsympatyczniejszym człowiekiem na świecie, to, ale ci i tak będą pisali, co ty taki sympatyczny, kurwa, jesteś, przecież ja wiem, kim ty jesteś Żydem, kurwa. I coś tam ci naurąga, nie? Niestety, tak to jest. Co, znowu jakiś banik?

A co? Który? Który? Wiecie co, trzeba trochę tutaj faktycznie pobanować, bo no trochę się pojawiło trochę różnych właśnie takich hejterków, jakichś, nie wiem, niepocieszonych, zawiedzionych. No to po co mamy się męczyć, nie? Będę teraz tutaj robił porządki chyba. I też zarzucanie mi, że nie wiem, że w jakiś sposób faworyzuję sponsorów, to tak jakby mi zarzucać, że faworyzuję tych, którzy są z nami od 5, od 10 lat, od kilku lat. Czemu miałbym tego nie robić? No nie wiem. Tak jak dzisiaj z Janką Muzykantem. Trochę się popstrykaliśmy, trochę się tam... powyzłośliwialiśmy względem siebie, ale do głowy mi nie przyjdzie, żeby go z tego powodu banować. Bo to jest ktoś, powiedzmy tutaj, tak? Bo jest z nami od dłuższego czasu i co? I to jest takie dziwne? Jak przyjdzie tu jakiś pafnucy 666, na przykład, czy ktoś jakiś inny, Krzychu 11, no to coś zacznie tu sapać i się sadzić, no to mi nawet się paluszek nie omsknie, tylko od razu tutaj pyk, ukryj i cyk. Też normalne, że sobie ktoś zapracował na pewną renomę. Albo taki psycho. On sobie może trollować, on sobie może nawet beknąć tutaj, on może sapać, on może śpiewać międzynarodówkę komunistyczną na antenie, on może nas tu zwyzywać. I co? Ktoś zapyta, to czemu furiata zbanowałeś? A bo... powiedzmy, że był to taki przypadek, który już z rzędu 158 czy 159, bo już rachubę straciłem. Poza tym ja go za jakiś czas odbanuję, no tylko powiedzmy, że nie będzie to tak szybciutko, że jutro, tylko niech chłopak też zrozumie, że nie można pisać sobie tak lekko do ludzi, jebcie się i tu dzwonić po pijaku raz po raz i wyzywać, obrażać, to nie jest święta krowa. Nie wiem, kto to jest murzyńskie ruchadło. Może sobie czata przerzucę tu czata na żywo, bo może nie widzę po prostu kogoś. A jest tu murzyńskie ruchadło. Niektórych to nawet nie widać ników, bo są ocenzurowane przez YouTube'a i tylko na czacie na żywo widać.

Za tym jakoś ja się za dużo tłumaczę, to jest takie frajerskie trochę, takie ciągłe tłumaczenie się. Słuchajcie, ja to robię, bo tego, a musicie zrozumieć to i tamto. Tak też bez sensu trochę, nie? Robię sobie, co chcę i jak uważam za stosowne i według swoich kaprysów na przykład, nie? I nie ma w tym niczego dziwnego. Też żałosne jest faktycznie, jak ktoś sobie tworzy te multikonta i tak uparcie włazi tam, gdzie go nie chcą. Trochę tak jakby na imprezę, tak, nie wiem, wywalili cię z imprezy, bo byłeś taki jakiś, nie wiem, nudny, obleśny, denerwowałeś ludzi, na krzywy ryj przyszedłeś, nie? I jeszcze tam przyłapali cię, że ukradłeś coś i w końcu cię wyjebali, a ty tak potem przez okno gdzieś włazisz. No, jak psychol.

no to też ktoś, no można się tak trochę jakby domyślać, kim mogą być osoby, które tak bardzo się na Gosię uwzięły, żeby jej dowalać. Ktoś ze starej ekipy faktycznie. Stara ekipa. Widać, że bardzo na poziomie człowiek, który sobie tak zakłada konta i tak uparcie wchodzi, żeby tylko komuś dosrać i tak się loguje, tam przelogowuje. Kurwa, żałosne.

tu widzę, że Janko zaimponował wielu osobom i aż się miło słucha. I dla takich chwil warto włączać nocne radio. No spoko, szanuję tutaj, tylko no wiecie, no czy to aż było takie, nie wiem, Bóg wie co, no, ale dobra, dobra, niech będzie, że to jest ten creme de la creme. Janko, dzwoń częściej i tutaj dorzucaj do pieca, bo ludzie lubią, jak mi tam dowalisz trochę i mnie tu wyjaśnisz, no i tego, jak to jeszcze można by powiedzieć, ustawisz do pionu, to ludzie wtedy wychodzi na to, że lubią i podgłaśniają od razu i sobie piszą tam na komunikatorach: pa, Janko dzwoni, kurwa, Krawca poskładał, połamał go, kurwa, ale mu dowalił. Oj, no, włączaj szybko, bo zaraz pójdzie. Nie skumałem. Znaczy, ja nie mówię, że chodzi o wulgaryzmy. Po prostu tylko nic takiego nie powiedziałem. Tylko troszkę może mnie zaskoczyło, że tutaj już dla któregoś człowieka to takie mega było. Janko jak Janko, no czasami tak tu bywa, że się uniesie, że go wkurzam na przykład trochę i gdzieś tam na ostro idzie, ale czy to rozumiem, że to tak creme de la creme, tak? I opus magnum w ogóle nasze na antenie tutaj. Dobra, dobra, ja nic nie mówię, okej. Okay. Też tu nie umniejszam Jankowi, tylko może nie do końca rozumiem ten fenomen, to aż tak wielki.

też nie będę nikomu też dyktował, co ma lubić, no, w nocnym radiu. Przecież daleki jestem od tego. Lepsze to niż pijany furiat. Furiat dzisiaj sobą nic nie zaprezentował. Coś bełkotał tylko i się śmiał. I obrażał. No to nie trudno być lepszym od pijanego furiata też, umówmy się, nie? Myślę, że każdy był dzisiaj lepszy od pijanego furiata.

Na pewno będę wywalał wszystkich tych, którzy stworzą sobie jakieś takie niki nawiązujące do innej osoby. To mnie denerwuje jakoś. Denerwuje mnie ten brak kreatywności i jakby miałkość i brak jakiegoś pomyślunku w tym wszystkim. I małostkowość i takiego zachowania. I wprowadzanie w błąd. Nieudolna próba jakiegoś, nie wiem, czy to można nazwać próbą wprowadzenia w błąd, ale tak naprawdę ktoś, kto jest tutaj nowy, może się pogubić, tak? Czy to ktoś tam sobie napisze Gosia Samosia, czy jakiś tam inaczej sobie tam przerobi, czy tam krawiec, zasraniec i będzie tłumaczył mi jeszcze, że on to nie jest krawiec, tylko krawiec, zasraniec, narwaniec. Co? Co masz za problem? No, no taki właśnie mam problem. Poza tym ja sobie mogę mieć problem, jak kiedy sobie zechcę. I ze wszystkim mogę mieć problem. Powiem więcej, nawet nie muszę nikomu się tłumaczyć, czemu mam problem i w ogóle nic nie muszę mówić, tylko mogę wcisnąć przycisk sobie. I papa. I już.

sumie trochę rozumiem upodobanie wielu ludzi do takich sytuacji, jak coś się po prostu dzieje na antenie, jak są emocje, tak? No, ja to rozumiem to doskonale. Krawiec, no to kto jest twoim ulubieńcem? Bolek i Lolek to moje idole. Kto jest moim ulubieńcem? No chyba zostało to wyjaśnione. Ten, kto najwięcej zapłaci. No to chyba już tutaj jest jasne, nie?

Okej, czas się udać w objęcia Morfeusza i zregenerować trochę ciało i umysł. Krawiec, ej, a krecik? Och jo! Krecik nie, jakoś nie byłem nigdy chyba fanem krecika w wielkim. Może ludzie, którzy się wychowali na anime, Gwiezdnych Wojnach i Rambo, to nie są aż takimi fanami krecika. Znowu. To były moje bajki na dobranoc. Nie wiem, zawsze wolałem Kaczora Donalda, Myszkę Miki, Disneya ogólnie. To wszystkie bajki były świetne. Tom i Jerry się ganiali. Krecik. No okej, okay, no nie jest to zła bajka, ale... Umówmy się, no... Kaczor lepszy, nie? Zawsze wolałem, nie wiem, jakieś takie bajki typu Smurfy, Gumisie, Kacze Opowieści, Krecik. Krecik to są... Krecika to niech sobie oglądają jacyś ludzie z Demoludów. Obywatele Demoludów. Wilka i Zająca, Krecika. Takie... czerstwe trochę to, te bajeczki. Ale mają swój urok i nie mówię, że złe, tylko no... Mówiłem wam, że są tak, były takie dziwne też odcinki Krecika, bo Krecik sobie zawsze stawiał trochę za zadanie gdzieś tam między wierszami przekazywać jakąś edukację seksualną i były takie dziwne odcinki, gdzie tam facet z fujarą łaził tak... sobie i tam Krecik mu się przyglądał, to tak dziwne. No, ale Czesi to chyba są bardziej otwarci w tych sprawach jakoś, mniej purytańscy, powiedzmy. Amerykanie przez długi czas byli bardzo purytańscy też. No, jak się tu pojawił iloraz inteligencji, coś czułem, miałem takiego czuja, że to jest ktoś pozbawiony właśnie tej cechy. Żałosne.

Gabriel mówił o gumisiach. Chyba nie tylko on nawet. Ktoś tam, może ktoś po nim powtarzał, albo Gabryś usłyszał, bo w tych kręgach szurskich to się często mówi o filmach, tak jakby to była jakaś wyrocznia i specjalnie ten film nam zrobili, żeby nam coś powiedzieć i tak dalej, nie? I było, że no popatrzcie, te gumisie żyją na takich gruzach dawnej cywilizacji, takiej wspominają dawną świetność, nie? Tych starożytnych gumisiów. No i to widzicie, macie tutaj wszystko pokazane. To jest takie zabawne, że w tych kręgach to tak się taką wagę przywiązuje do jakiejś tam bajki czy do filmu, że tam coś pokazali. Oni to specjalnie pokazali. Tak. Specjalnie te gumisie zrobili i pokazali, żeby nam to przekazać, że coś. To specjalnie do resetu nawiązali, pokazali te resety tam, że są. No. I takie udowadnianie, przedstawianie tego jako dowód jakiś taki arcyważny. Było powiedziane przecież, pamiętasz jak Rambo wypowiada te słowa, nie? To tam wszystko jest przekazane w tym Rambo. Nie no, śmieję się, w Rambo może nie, ale w Matrixie to już tak. Nie pamiętam tej najbrzydszej ryby, ale była jakaś taka, no, taka okropna, taka z taką mordą, jak, trochę jak człowiek jakby, tak? To masz na myśli?

krytek mówił Achiu. Aha. A nie Achio, tylko Achiu.

w sumie są takie bajki, które nie są takie złe, mimo że są dydaktyczne, nie? Mocno. I takie pouczające. Myślę, że Smurfy są przykładem takiej bajki. To trzeba bardzo umiejętnie zrobić.

Są przekazy. Oczywiście, że są w sztuce jakieś przekazy, ale to nie jest raczej tak, że jakaś bajka typu Gumisie jest tworzona przez jakieś stowarzyszenie ludzi wtajemniczonych i oni całą tą produkcję robią tylko po to, żeby zawrzeć w scenariuszu, w całej koncepcji jakąś ważną informację. Co najwyżej są przemycane pewne rzeczy. Owszem, były o tym audycje całe też. Kiedyś o tym gadaliśmy. Można znaleźć przeróżne rzeczy zaszyfrowane, owszem. Ale czasami są to takie niezbyt lotne dowcipy po prostu robione przez animatorów, jak z wrzuceniem jakiejś klatki z gołą babą. Czasami jest, nam się trochę wydaje, powiedzmy, może to być Piotruś Pan, który, jak patrzymy na jego cień, to on ma sztylecik przy pasku, ale na cieniu wygląda tak, jakby miał fujarę, nie? To może być przykład nadinterpretacji. Czasami jest to jawna próba zaszyfrowania czegoś trochę takiego tajemniczego, jak przy Sknerusie, który patrzy u okulisty na tablicę taką do badania wzroku, a tam te litery się układają w tekst Ask About Illuminati. No to to jest dosyć jawne. Czasami to są farmazony, jak niektóre przykłady efektu Mandeli, nie? Tak jak mówimy sobie o jakichś dziwnostkach związanych z filmami, typu na przykład robot C-3PO, że niby wszyscy zapamiętali, że on jest cały złoty, a on ma srebrną nogę, dzisiaj widzimy na filmie, a przecież był cały złoty. No nie był cały złoty, no. Bierze się to z różnych rzeczy. Być może na kiepskiej kopii, na VHS-ie, jak to kiedyś oglądaliście, mieliście takie wrażenie, że jest cały złoty, bo była tak kiepska jakość. Nie było takiej różnicy między tym złotym a srebrnym. Dzisiaj to lepiej widać. Być może zasugerowaliście się, że jak cały złoty, no to tylko ta noga srebrna, no to zapamiętaliście, że cały złoty, bo tak się wydawało, że cały. Nie zwróciliśmy uwagi na to, że ma jedną nogę srebrną, taką jakby dosztukowaną. Czasami jest to po prostu niezrozumienie. Ludzie mówią, że się logo zmieniło, było kiedyś inne. No to jest normalna rzecz po prostu, że się robi rebranding logo Volkswagena i tysiąca innych marek, że ono się zmienia, ewoluuje. Zmieniało się logo McDonald's, zmieniało się Volkswagen, wszystkie Sony, te logosy się zmieniały, logo Google'a się zmieniało. Po prostu je poprawiali. Wiele marek na początku ma logo trochę niedorobione i amatorskie. Potem się za to biorą fachowcy, je poprawiają, sprawiają, że ono się lepiej skaluje, jest bardziej czytelne, prostsze, bardziej praktyczne, albo po prostu jest odświeżone, unowocześnione trochę. I można tak przeróżne tutaj przykłady mnożyć. Są rzeczy tajemnicze i nie do końca wytłumaczone, jak te różne przepowiednie w The Simpsons. Ciężko to uznać za przypadek. Ciężko uwierzyć, że ktoś ma tu jakoś tak wielką moc, że kreuje rzeczywistość i pokazuje nam wcześniej, co on wykreuje i w bajce nam to pokazuje. Przedstawiałem tutaj teorię popularną, że jest to takie jakby oszukanie karmy, że informują nas po prostu, co nam zrobią, żeby nie załapać się na jakieś karmiczne konsekwencje, bo przecież wam pokazaliśmy i mówiliśmy. No, to takie bardzo fantastyczne teorie, ale może, nie wiem. Nigdy nie mów nigdy. Efekt Mandeli to fakt, tylko ciężko udowodnić. A co chcesz udowadniać? I czemu to dotyczy w zasadzie głównie filmów? Bo takie przykłady ludzie podają głównie, nie? Z nielicznymi wyjątkami. K.
Krawcze, proszę o odbanowanie. Naprawdę nie wiem, czym zawiniłem.

wielkim dziele, to jakim Sandman jest, to ciężko się nie wkurzyć, nie? Wyobraźmy sobie, że jest tu jakiś chrześcijanin i ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić ekranizację Biblii i Jezus jest lesbijką, łysą murzynką, na przykład transową, swujarką jakąś tam, no to no, nieelegancko tak się bawić czyimiś uczuciami w taki sposób, nie? Trochę. Na Discord poszły dane, na prywa. Dobra, dobra. Dzięki wielkie, Windmanie. Wiatrowy człowieku. No, dawno nie zaglądałem na Discorda. To jest chyba takie zjawisko, o którym ktoś wspominał, że unikamy po prostu w pewnym momencie myślenia o pewnych rzeczach. No, to chyba Etam mówił a propos swoich fobii. Na przykład fobii związanej z papieżyskami, wypełnianiem czegoś. No to ja być może czasem się obawiam. Miałem taki okres na przykład, że długo maili nie sprawdzałem, bo obawiałem się, że tam może przyjść jakaś wiadomość, nie? A nie, to raczej nie jest jakiś chyba strach. Po prostu jakoś się odzwyczaiłem od tego Discorda. Rzadko uruchamiam. Może sobie zrobię, żeby był uruchomiony cały czas. Zapomniałem się zalogować na Nocne Radio. Strasznie dzisiaj jakiś jestem apatyczny. Nie wiem, czy w ogóle będę długo siedział. Mam taki nastrój nieprzesiadalny. Jakiś. Dobra, loguję się. Ale zobaczymy, co to będzie. Zobaczymy, co to będzie. Audycja lubi się zmieniać w te piątkowe wieczory i przybierać przeróżne formy. Pewnie ktoś zadzwoni ubzdręgolony, ktoś inny zadzwoni, zapyta, jaki dzisiaj temat. Ktoś inny będzie wiedział, że to najbardziej znienawidzone pytanie wśród nadających. Chociaż nie. Zapytajmy Zenona, może on lubi na przykład, jak ktoś dzwoni i pyta się, jaki temat. Ta by was pogonił tak, że po prostu ażby furczało, ażby kłaki latały, tak by was pogonił za takie pytanie. Jakbyście zadzwonili i zapytali, jaki temat. Czemu to pytanie właściwie tak denerwuje nadających? Z różnych powodów, bo to jest oznaka, że po pierwsze ktoś dzwoni z nudów, po drugie nie słuchał, po trzecie nie chce mu się wywiedzieć w inny jakikolwiek sposób, nawet zerknąć, bo czasem w tytule jest. Ja już wpisuję tutaj zwykle luźne gadki live, bo nie wiem w sumie już, jakie tematy dawać na te luźne audycje. Dzisiaj to zupełnie jestem ani nieprzygotowany. Mam trochę linków, no nie wiem, ale nie wiem nawet, o czym gadać, bo co, znowu o wojnie? Właściwie to oczekiwania ludzi są raczej takie, żeby było wesoło, przyjemnie, fajnie, nie? Więc gadanie o trudnych, o drastycznych sprawach, no przecież to porwanie 14-latki, którym żyje teraz Polska, no przeokropna sprawa, sytuacja w ogóle, nie? W pale się nie mieści w ogóle, że ktoś mógł w ten sposób się mścić właściwie na dziecku za... Wiecie, o co poszło? Dlaczego grupa ludzi wmieszana z dorosłymi jeszcze, jakaś patola totalna chyba, no bo to była zemsta za zniszczenie podgrzewaczki do e-papierosa. Naprawdę. Jeden dzieciak drugiemu uszkodził, zniszczył podgrzewaczkę do e-papierosa i nie chciał zwrócić pieniędzy. Stąd porwanie, gwałt, tortury. Znaczy, takie rzeczy się na pewno zwykle wymykają spod kontroli, bo jeden drugiego napędza i stymuluje, żeby coraz gorsze rzeczy robić, w coraz gorszy sposób się mścić. Ta grzałka do e-papierosa to chyba tylko przykrywka. No, czy ktoś by wymyślał taki głupi powód, jak już by

coś zmyślał ktoś, nie? To wymyśliłby coś bardziej hardkorowego może. A może nic po prostu nie przyszło do głowy, no ale jakiś powód chyba był, nie? Niezwykły sadyzm, czy po prostu jakiś przypadek, czy nie wiadomo dlaczego, tak jakoś wyszło. No jakiś powód musiał być. No, jeśli powód byłby jakiś poważniejszy, to pewnie by go zdradzili, żeby jakoś się bronić, tak? Że mieli powód, żeby dręczyć drugiego człowieka w najgorszy sposób. To jest dobre pytanie, dlaczego ludzie się posuwają do takich rzeczy w ogóle? Co trzeba mieć w głowie? No cóż, wychowanie. Powracam tutaj do mojego postulatu, żeby jednak badać psychiatrycznie ludzi, którzy chcą mieć dzieci. A tych, którzy. Ja nie wiem, ja bym zmienił świat na bardziej taki bezwzględny w tym temacie. Na przykład tych, którzy dopuścili się jakichś największych okropieństw, to bym kastrował, żeby się już nie rozmnażali. No bo co? Rozmnożą się i znowu wychowają na swoje podobieństwo jakieś bestie. Wychowanie ma fundamentalne znaczenie. No, wiemy, Windmanie, że ciężko uwierzyć. Mi ciężko uwierzyć we wszystko, co się dookoła dzieje, nie? Gdzie nie spojrzymy, to ciężko uwierzyć, że to się dzieje. Ciężko uwierzyć, że polski cukier jest nawet 3 razy tańszy za granicą niż w Polsce, na przykład, nie? Czemu niby tak miałoby być? Oczywiście zawsze się znajduje 100 tysięcy wytłumaczeń, że jakieś tam umowy dystrybucyjne, kontrakty, bla, bla, bla, ale to jest kłamstwo. Dzisiejszy świat jest tak podszyty kłamstwem, że właściwie kłamstwo jest częstsze niż prawda. Właściwie taką normą stało się ściemnianie. W Sandmanie też się pojawia taki wątek, ale faktycznie nie chcę spoilerować też. Zresztą Zenon ma trochę rację, że może warto chwilę odczekać, aż sobie też ludzie zobaczą, nie? No, kto chce, to sobie zobaczy. No, bo tak to musieliby ludzie powychodzić. No, wśród nas są tu na pewno zainteresowani tym serialem. I niech sobie obejrzą w spokoju, a potem sobie podyskutujemy na spokojnie. No, bo ciężko opowiedzieć treściwie, konkretnie o takim serialu, nie spoilerując, nie? Cześć, Furiat. Jan Diabeł drugi. Myślę, że Etam może nie zadzwonić, bo chyba trochę się urażony czuję tym, co ostatnio powiedziałem. Może trochę przesadziłem. Znaczy, przesada czasami się pojawia jako taki wyraz lekkiej bezsilności. To wtedy pojawia się przesada i takie wyolbrzymianie może lekkie pewnych rzeczy, bo jak coś się zbiera, zbiera, zbiera i trzeba troszkę pięścią w stół trzepnąć, no to się popada już w taką przesadę i ulewa się trochę z człowieka. Ale jeśli jesteście fanami Etama, bo tacy ludzie też są, no to Etam zaczął coś publikować, nawet chyba 3 filmy wrzucił na kanał różne, więc macie oglądania, a oglądania. Nina uważa, że nie przesadziłem. No, wiesz, gdyby to była przypadkowa osoba, jakiś nowosłuchacz, nowociota, jak to się mówi, czy albo nowoszkolniak też się mówi, na tych wszystkich, którzy się szkolną zainteresowali niedawno i jeszcze nie wiedzą, kto jest kto. Nowonocnik. No, nowonocników też na pewno przybywa. Już za moment, już za chwilkę pyknie 4000 subów. No, a to wszystko głównie na pewno, jeśli nie tylko dzięki Tomisiowi, który coś tam zaczarował. Nie do końca wiadomo, jak on to robi, ale przybywa subków. No i nowi ludzie też się chyba pojawiają. Mam taką nadzieję. Znaczy, od czasu do czasu widać nowe osoby. I to na pewno są ludzie właśnie z tego napływu. No bo
Wcześniej to było marnie. Tu przybędą dwa suby, tu trzy, a tu znikną dwa dziwnym trafem, bo te suby też potrafią znikać jakoś dziwnie. I nie wydaje się zbyt prawdopodobne, aby ludzie tak cofali, bo ludziom się nie chce i za bardzo im to też nie przeszkadza, że mają tego suba. Po prostu raz na jakiś czas ktoś porządki sobie robi, nie? Na swojej liście subskrybentów, subskrybowanych kanałów i wywala co niepotrzebne, no ale to raz na jakiś czas, żeby tak posprzątać, tak jak się porządki robi. O, a mi się nawet porządku wokół siebie nie chce zrobić, ale jutro obiecuję sobie, że się za to zabieram. Straszny burdel mam dookoła siebie, a taki burdel to jednak programuje człowieka. Pokaż mi, jak wygląda twoje biurko, jak wygląda twoje otoczenie, to powiem ci, kim jesteś i w jakim jesteś stanie psychicznym. A jutro będzie chyba jednak spotkanie ze Sradkiem. W ogóle nie zauważyłem, że Sradek potwierdził jakby termin. Mi się wydawało, że on nic nie odpisał, ale on dał takiego skajpowego kciuka w górę pod wypowiedzią. I wtedy przychodzi tylko powiadomienie, ale nie widać właściwie, że ktoś zabrał głos. Nie pojawia się cyferka symbolizująca liczbę nowych wpisów, tylko gdzieś tam się pojawia jedno powiadomienie nowe, że ktoś zareagował tak jakby tylko na twoją wypowiedź. No więc wszystko wskazuje na to, że Sławek się jednak zjawi jutro o 21:00. No, będzie ostro, bo przyznam, że nie zamierzam za bardzo Sławka oszczędzać w żaden sposób, bo niby czemu miałbym. Zresztą, skoro celem audycji jest to, żeby wyjaśnić pewne sprawy, to po co udawać, po co unikać pewnych tematów. No, nie wiem, jak znaleźć dobre, jakieś dobre, pozytywne, śmieszne, fajne, wesołe rzeczy w świecie, który gnije i jak jest tyle problemów dookoła, to z czego się pośmiać? Ze skeczu Neonówki może, która teraz jest na ustach Polaków też, nazwa tego kabaretu. Przy okazji wypowiadają się też różni inni znani kabareciarze. Nie pamiętam z jakiego kabaretu, coś tam trzy pod wyrwi groszem. No nie pamiętam, który to kabaret był, ale też jakiś znany. No to człowiek z tego kabaretu opowiedział, jak to wygląda w praktyce, nie tylko w TVP, dogadywanie się co do występów. Wszystko musi być klepnięte. Nie ma miejsca na wolną amerykankę, na jakieś zaskoczenie, tak? Wszystko musi być ustalone wcześniej i ktoś z telewizji ogląda próby. Ogląda próby i akceptuje jakby dany sketch. I ta osoba twierdzi, że w tym przypadku, w przypadku tego sketchu słynnego Neonówki, gdzie pojechali po PiSie bardzo mocno, i odrobinkę po PO, no to, że musieli po prostu się wyłamać, że musiało to zaskoczyć samych jakichś tam redaktorków telewizyjnych, nie? Że to była samowolka po prostu, samowolka. No ale też częścią tego zakłamanego świata jest to, że się robi dobrą minę do złej gry, że się udaje, że się bajeruje, że się kogoś komplementuje, tak naprawdę go nie lubiąc, że się uśmiecha od ucha do ucha, a z tyłu ktoś trzyma nóż, nie? I tak dalej. Trochę o tym ten wątek też się pojawiał w Sandmanie, w restauracji, w której... A zresztą sami sobie zobaczcie, co ja będę wam tu opowiadał serial. Sam go jakby tak celebruję i dawkuję sobie i oglądam z namaszczeniem, że tak powiem, więc nie chcę odbierać tego innym, psuć zabawy. Chociaż jeśli ktoś zna komiks, no to z jednej strony serial jest bardzo wierny komiksowi, a z drugiej dodaje dużo nowych rzeczy. No ale dość dobrze, oprócz tych różnych wyjątków, gdzie coś zmieniono, to w zasadzie no często jest tak, że jest toczka w toczkę, nie? I po prostu bardzo wierna adaptacja.
No ale zostawmy Sandmana. Pokaż mi swoje ręce, a powiem ci, kim jesteś, pisze Tomek. Tomek Dedek. Też prawda. Pokaż mi cokolwiek swojego, to powiem ci, kim jesteś. Pokaż mi swojego t-shirta. Właśnie, muszę sobie zdjąć koszulkę, bo jak zwykle duchota. Duchota przeplatana burzami. Taki klimat zwariowany. Dajcie mi sekundę sobie. Zdejmę słuchawki, zdejmę koszulkę. Koszulkę to trzeba by w końcu wyprać. Dobra, przyciszę trochę. No. Tak, popatrzysz na ręce jednego człowieka i widzisz zniszczone, poharatane łapy kulfoniaste z czarnymi pazurami. I to może oznaczać, że ktoś albo bardzo dużo pracował w życiu, jest jakimś robotnikiem, rolnikiem, żadnej pracy się nie boi, niczym kobieta pracująca, słynna, Kwiatkowska, no, ale może to też oznaczać, że po prostu nie dba o siebie, jak Krzysztof Kononowicz. No, ciężko posądzić Krzysztofa Kononowicza, że ciężko pracuje. 25 lat na bezrobociu. Może to rekordzista w ogóle. No, Jan Diabeł II też napisał, pokaż mi swój dowód osobisty, ja powiem ci, kim jesteś. Tak, też tak się czasami mówi. Pokaż mi swoje buty, ja powiem ci, kim jesteś. Pokaż mi swój plecak i co w nim masz, powiem ci, kim jesteś. No, jak widzisz kogoś, kto dba o swój wygląd, to albo to jest bandyta, albo człowiek zaradny i taki, który se radzi raczej w życiu. I dopełnia pewnych formalności związanych z schodzeniem do pracy, kontaktuje się z innymi ludźmi często. Jeśli jest ładnie ostrzyżony, ładnie ubrany, to może jego praca polega trochę na tym, że kontaktuje się z innymi ludźmi, przekonuje ich do czegoś. Jak widzisz kogoś w łachmanach, to wiadomo, że to bezdomny, menel albo krawiec.

Tak mi się dzisiaj nic nie chce, że normalnie masakra. Tak, w ciągu tygodnia zbieram sobie różne informacje, często związane z tym, co się dzieje dookoła nas. I właściwie nie mam żadnych pozytywnych rzeczy tym razem. Same smutne, drastyczne, niepokojące rzeczy. Takie jak ten news, że na przykład Korea Północna zaoferuje Rosji 100 tysięcy żołnierzy w zamian za zboże. I będą szli z pieśnią na ustach mordować. Sami nie wiedząc do końca nawet, o co w tym wszystkim chodzi. Ale Dzingdzong kazał, Słońce Narodu kazało, jego rzeczą rozkazywać, naszą rzeczą słuchać. Ciekawe, czy Polacy na przykład by się najęli do, jako taka armia najemna, żeby gdzieś iść i mordować. No nie garniemy się za bardzo, jak Polacy gdzieś jeżdżą, to z misją raczej humanitarną. Na przykład. I to może odróżnia cywilizowany świat od świata barbarzyńskiego. Ale ktoś bardzo poprawny politycznie powie, że właściwie wszyscy jesteśmy tacy sami. Pokaż mi swój telefon, to powiem ci, ile zarabiasz. No ale słusznie tutaj zripostował Tomek, że telefon można mieć na raty, albo można kupić kradziony. Pewnie telefon sroki ktoś już sobie kupił. No, nie udało się jednak znaleźć telefonu tym razem. Raz ukradli, znaleziony. Drugi, chyba z 3 razy ten telefon był kradziony. Co pokazuje, jakie fajne są stosunki między ludźmi, bo to z bliskiego otoczenia zawsze ktoś kradł te telefony. Chińscy żołnierze będą walczyć na Ukrainie, a nie północno-koreańscy? No bo ja słyszałem, że północno-koreańscy, że z Kim Jong-unem się dogadał Putin. Nie pomyliłeś się przypadkiem, ja nie diable, nie chodziło tutaj o koreańskich, czy o czymś nie wiem, czy coś przeoczyłem. Czy chińscy też, dodatkowo jeszcze? No to masakra troszkę. Tymczasem, jeśli chodzi o przybyszów, o uciekinierów z Ukrainy, których Polska tutaj gości, no to no, tak jak można było przewidzieć, było to dość oczywiste. Rośnie liczba różnych tak zwanych świadectw o tym, jak to jakaś rodzina okazała się nawet nie tyle niewdzięczna, co taka podła, tak? Jedna pisarka nawet udzieliła takiego wywiadu i powiedziała o swoich doświadczeniach z przygarnianiem ukraińskich przybyszów. Bardzo jej się to odbiło na zdrowiu wręcz i na finansach i na wszystkim. I oskarżona jeszcze jest o jakieś tam rzeczy, tak z zemsty trochę. No trafiła na ludzi przeokropnych, tak, roszczeniowych, w ogóle zero empatii jakiś tam do Polaków, takie wykorzystywanie totalne i na końcu jeszcze jak nie dostajesz jeszcze więcej tego, co chcesz, no i przede wszystkim, no to zemsta, tak, ale przede wszystkim w ogóle jakaś taka, to wszystko podszyte kłamstwem, bo się okazało, bo przyjechali jako biedni, bez niczego, niby potem się okazało, że wręcz przeciwnie, wcale nie tacy biedni, nie? Nawet jakiś woreczek ze złotem się znalazł, który pani oddała, no bo gdzieś tam za łóżko wpadł, tak dalej, oddała. No ale to też jest normalne. Gdyby sytuacja była odwrotna i my Polacy byśmy pojechali na Ukrainę, ile by było przypadków kradzieży, niewdzięczności i tak dalej. Myślę, że tyle samo. Ale, no, dobra.
dla mnie to cały ten świat może zniknąć, co być może niebawem się wydarzy. Ruscy celują sobie do elektrowni atomowych, jakieś tam znowu niebezpieczeństwo, wycelowują swoje rakiety, swoją broń w elektrownie atomowe. Klimat, kryzys gospodarczy, ale też jakaś taka ludzka małość trochę też. Marność ludzka, którą obserwuję także u siebie w sumie. Jednak marnymi istotami jesteśmy. No, ale jednak różnimy się od siebie. Ci, którzy mieli styczność z Ukraińcami, twierdzą, że jednak jesteśmy inni kulturowo, dosyć mocno. Wcale nie jesteśmy jakimiś tam braćmi, Słowianami, którzy niewiele się różnią od siebie, jedna rodzina, tylko jesteśmy jednak dosyć różni. Mi się wydaje, że Ukraina to taka cofnięta Polska trochę, że mniej po prostu cywilizacyjnie jakoś to wyewoluowało, nie? Że my jakby przekroczyliśmy pewien etap, a oni dopiero w tym kierunku idą i jeszcze żyją trochę w starym porządku, w starym świecie, jakby to powiedzieć. No na przykład podobno u nich bicie dzieci, takie rzeczy, to jest normalka, tak? Jakieś takie rozwarstwienie u nich bardzo duże jest, nie? Jest trochę tych bogatych Ukraińców, ale tak też jest dużo biedaków. Podobno bardzo duże właśnie rozwarstwienie. U nas to się jakoś powolutku wyrównuje i przez dziesięciolecia się jakoś wyrównało pewnie trochę. No takie prostactwo może trochę, nie? Taka, jak Jan Diabeł II pisze, taka mała Rosja, nie? Taki wschodni człowiek, który myśli o pieniądzach bardzo dużo, jak tu coś wyrwać i zrobi to na przykład kosztem honoru swojego, kosztem przyzwoitości, nie? Taki zapatrzony w pieniądz bardzo i roszczeniowy w związku z tym. Gdzieś tam niknie w takim człowieku poczucie wstydu, poczucie przyzwoitości i patrzy. Jak taki prosty człowiek, taki w kaszkiecie, w sweterku, nie, w gumofilcach, bardzo taki nakręcony na hajs, żeby kogoś wykorzystać. Taki Kononowicz trochę, nie?

No, ale myślę, że w takich przypadkach jednak warto gdzieś tam bazować na swoich może doświadczeniach albo z najbliższego otoczenia, a nie teraz się wsłuchiwać wielce w świadectwa innych, bo to nie wiadomo do końca, czy ktoś mówi prawdę, czy ktoś nie wyolbrzymia, czy ktoś sam się nie zachowywał jakoś niefajnie. Chociaż ciężko też posądzać osoby, które ugościły takich ludzi o to, że są jakieś, że to są jacyś chujowi ludzie, nie? No bo jakby nie było, okazali serce, przyszło im to do głowy, żeby coś zrobić dla innych. I czemu oni mieliby, ci Polacy, którzy tak zrobili, kłamać, być oszustami, co, liczyli na 40 zł, czy coś? Wielu z tych, którzy opowiadają swoje doświadczenia z rodzinami z Ukrainy, to są ludzie, którzy gościli właśnie Ukraińców wtedy, kiedy jeszcze nie było żadnych dopłat. Wręcz przeciwnie, trzeba było z własnych pieniędzy. No i przede wszystkim, no ktoś, kto ma 40-metrowe mieszkanko i jeszcze kogoś tam zaprasza. Ale nie wiem, czy to jest dobry temat w sumie. Białorusini są też bardziej rodzinni, a Ukraińcy patrzą najczęściej tylko na siebie, nie licząc się z innymi i z moralnością. Ja mówię o swoich doświadczeniach. Ukraińcom też wynajmowaliśmy mieszkanie długi czas. No, słuchałem też opowieści człowieka, który opiekuje się mieszkaniami. Jest, no, jakieś biuro nieruchomości czy coś w tym stylu i wśród jego klientów jest dwie trzecie Ukraińców i on bardzo ich chwali z kolei, ale zaznacza, że bardzo starannie dobiera tych ludzi. Po prostu, no, rozmawia z różnymi kandydatami do wynajmu i wybiera sobie takich, którzy najlepiej rokują, którzy wydają mu się najporządniejsi. No i bardzo sobie chwali. Płacą na czas. Jak przychodzi na umówioną rozmowę, tak raz na pół roku, powiedzmy, żeby zobaczyć, czy mieszkanie nie jest zaniedbane, to mówi, że pięknie dbają, że wszystko jest w porządku. Ja myślę, że społeczeństwo ukraińskie może być tak samo rozwarstwione pod względem wychowania, przyzwoitości, jakiejś takiej klasy, nie, jaką człowiek sobą reprezentuje. Tak samo jak w przypadku finansów, pieniędzy, zarobków, majętności po prostu, nie? Tak samo może są rozwarstwieni. Cześć, Tomisiu. Nie wiem, czy strasznie brzmię. Jestem spokojny dzisiaj wyjątkowo bardzo. Nie pokrzykuję, nie dowcipkuję, mówię spokojnym głosem. Ale przyznam, że tak, faktycznie jestem trochę taki apatyczny dzisiaj i nic mi się nie chce za bardzo. Wszedłem trochę tak, nie tyle z musu, co po prostu, nie wiem, z przyzwyczajenia. Rytuał trzeba odbębnić. Wkluczone, że sobie pójdę za niedługo, bo jak to mówią, nic na siłę, wszystko młotkiem, nie? I nie wiem, czy będzie mi się chciało siedzieć tu i gadać. Jutro też jest audycja.

jakby co. No nic nie poradzę, no. Nic nie poradzę. Ostatnio raczej dobry humorek był i tak dalej. No ale dzisiaj to wyjątkowo po prostu jest słabo, więc może być tak, że nawet tylko godzinkę posiedzę i pójdę sobie, będę sobie dalej oglądał Sandmana. Szkoda, że tylko 10 odcinków, a już jestem na 7. A to niespodzianka, etam, że tobie się nic nie chce, to jesteśmy zaskoczeni. Co nas czeka na jesieni? Cześć Bladek, witam cię i pozdrawiam, ale jednocześnie proszę, abyś nie pisał z kapslokiem, wiesz, bo może o tym nie wiesz, ale jest taki zwyczaj, że tego się unika mocno. O tym mówi zapomniana już dzisiaj i rzadko stosowana netykieta. No, pisanie dużymi literami jest traktowane jako krzyk, ale w zasadzie to nawet nie o to chodzi, no bo czemu ktoś miałby sobie nie pokrzyczeć na czacie, nie? Tylko to po prostu jest no, takie jakieś źle widziane. Więc proszę pisać małymi literami, to znaczy normalnie. No pogoda na pewno nie sprzyja dobremu samopoczuciu. W taką duchotę to nic się nie chce. A pomyślicie sobie, co czują jacyś Hiszpanie albo w ogóle mieszkańcy Afryki, nie? Tam to musi być fajnie. No, a potem się człowiek dziwi, że im się, powiedzmy, pracować nie chce, nie? Czarnoskórym, którzy mieszkają w ciepłych krajach. A komu by się chciało? Sam się włączył, co poradzę. No ja mam w ogóle nadpsutego caps locka. Ciężko mi go włączać i wyłączać, bo się klawisz zablokował. Jakiś brudek tam wpadł czy coś. Muszę w ogóle klawiaturę wymienić. Wiecie, ile różnych brudów, syfów, bakterii się lęgnie pod klawiaturą? Słyszałem, że tam jest po prostu, że tam się tworzy cała cywilizacja mroczna, jak z horroru. Gdyby to zobaczyć pod lupą, to zobaczylibyśmy obrazy przypominające twórczość Hansa Gigera. Więc dobrze by było taką klawiaturę chociażby z tego powodu zmienić sobie raz na jakiś czas. Dlatego też nie kupuję drogich klawiatur. Zawsze kupuję najtańszą klawiaturę, jaka jest. W tym przypadku jest to Logitech K120. Mała, zwykła klawiaturka, bez żadnych podświetleń, bajerów, wypukłości, podkładek na nadgarstki i tak dalej. Kiedyś miałem klawiaturę bezprzewodową, myszkę bezprzewodową, ale już dzisiaj nie korzystam z takich wynalazków, bo co w tym fajnego wymieniać ciągle baterie? Albo w ogóle prowadzisz audycję, a tu się bateria wyczerpała w myszce i nawet się nie możesz rozłączyć. No, bez jaj, nie? Gluty do czyszczenia klawiatury. No to trzeba by ją naprawdę rozkręcić, przeczyścić. No, a pamięta ktoś czasy, kiedy się wyciągało kulkę z myszki kulkowej i szorowało się kulę, jak to Energik pięknie powiedział, szorowało się kulę pod zlewem? No, szorowało się kulę nad zlewem, bo brudziła się ta kulka. Trzeba było i się źle myszka zaczynała chodzić, jak ta kulka była zbyt zabrudzona, tłusta. Wałeczki trzeba było też przeczyścić, ponieważ ta kulka poruszała takie wałeczki dwa. X, oś X i oś Y, nie? No, domyślam się, że taka myszka to musiała być bardzo nieprecyzyjna. Nie pamiętam już swoich doświadczeń z używaniem takich myszki, bo to ostatnia taka myszka to była jeszcze za czasów Amigi. Ale domyślam się, że nie była tak precyzyjna jak dzisiejsze myszki, te, które mają różne sensory. I te wałeczki X, Y nie do końca potrafiły
przenieść tak płynnie, fajnie ten ruch na wszystkie strony, tylko troszeczkę to takie toporne musiało być, nie? Wczoraj szorowałem kulę, pisze Etam. No właśnie.

patrzę na te różne newsy. O, Konrad Niewolski zapowiedział, że będzie tworzył nowy film Sapiens. No, twórca Symetrii. No to jedyny jego dobry film, bo już Asymetria jest nudna, przekombinowana i pseudointelektualna, że tak powiem. Sili się na bycie głębokim i poważnym filmem, ale widać, że Konradowi to tylko dresiarstwo w głowie i gangusy i tak dalej, i to trochę przebija znowu, nie? Taki prymitywizm jakiś dresiarski przez to wszystko. No Konrad, jeśli jakimś cudem słuchasz, to sorry, ale no rób może o więzieniu filmy bardziej, nie? To znasz, sam chyba byłeś w pierdelku, no to znasz te tematy dobrze. To jest twój świat. Gity, frajery, bardziej może tutaj, a nie jakieś pseudomądre dzieła tworzysz. Nudne. Gdyby chociaż jakieś efekty były fajne i pościgi tam, to może by to ożywiło trochę, a tak to się silisz na jakieś mądrości, wynajmujesz popka, który rzuci jakiś chujowy żart i to jest cała jego rola, jakiś seksistowski, chujowy, nieśmieszny. Iść pan w chuj z takim żartem, panie Drozda, naprawdę, bo to aż takie żenujące było. I pojawił się ten popek, rzucił jakiś tekst i to miało być co? Ta jakaś wisienka na torcie, czy co? Żenada generalnie. Także to, że Niewolski od 2 lat gada o Murańskim, że pedofil, że handlował ludźmi, gwałcił dzieci i tak dalej, a do tej pory nic w tym temacie nie ruszyło, żadne śledztwo. Zbiera dowody cały czas. Co, jeszcze 10 lat będziesz te dowody zbierał? To jest farmazoniarz. O, jemu coś się w głowę stało, nie wiem. Upadł nieszczęśliwie czy coś. Chory człowiek po prostu. A nowy jego film Sapiens ma być filmem w zasadzie chyba science fiction, z tego co zrozumiałem, pokazującym przyszłość, w której lewactwo jest wszechobecne. Lewactwo, jak to wytłumaczył pięknie Niewolski, polega na tym, że chcesz być jednorożcem, to jesteś jednorożcem. I kupowanie dzieci w dzieciomatach, wpadł na taki pomysł, wielokrotnie to podkreślał, to taki patent, co wymyślił, dzieciomaty. No tak, tak, taki prawicowy wielce się zrobił i postrzega lewactwo jako właśnie coś takiego, że kupujesz sobie dzieci przez telefon, zamawiasz, jak pizzę. No tak, prawaki mają pierdolca na punkcie właśnie dzieci, rodzina i wymyślają sobie jakieś chore fantazje na ten temat. Ja nie widzę, żeby to w tym kierunku jakoś szło za bardzo. Trochę może idzie, ale zupełnie opacznie jest to jakoś rozumiane i straszliwie jakoś przesadzone, zdemonizowane. A to jest dłuższa dyskusja też. Nie spodziewam się po Konradzie czegoś, co będzie w ogóle strawne do oglądania. Chociaż no, Symetria była wybitnym filmem w zasadzie. Takie jakby nowe kino więzienne, nie? Zrobił coś nowego w tym temacie. Zrobił, wytrysnął ze wszystkiego, co miał, ze całego swojego potencjału, dorobku intelektualnego, doświadczeń swoich własnych, połączył to w jeden taki zlepek, który się okazał świetny. No, okej, Symetria jak najbardziej, dobry film, no, ale już nic raczej nie zrobisz, Konrad. Bez urazy, ale ja w ciebie nie wierzę za bardzo, że coś zrobisz wartościowego jeszcze. Zresztą, czego się spodziewać w sumie wielkiego, wybitnego potwórcy, który co drugie słowo mówi kurwa i bluzga cały czas na wszystkich. Co on może stworzyć?

dziwne rzeczy się na świecie dzieją. Tak jakby ludziom zaczęło odpierdzielać trochę. Jakiś mężczyzna w USA strzelił do kogoś z obsługi McDonalda tylko dlatego, że jego matka dostała zimne frytki. Strzelił do niego. Zastrzelił człowieka. Świat wariuje. Coś się złego dzieje z ludźmi. Może faktycznie ktoś uwięził władcę snów w jakiejś magicznej pułapce, magicznym rytuałem i ludziom się same koszmary śnią. Mi się ostatnio niefajne same sny śnią. Jak już się coś śni, w ogóle rzadko się coś śni, a jak się śni, to jakieś popierdolone całkowicie rzeczy. A kiedyś miałem piękne sny, a dzisiaj mam beznadziejne jakieś. I rzadko w ogóle coś fajnego. Sen niby jest taką niezbadaną jeszcze trochę rzeczą, zjawiskiem, ale może nie ma co badać za bardzo w ogóle, nie? To jest po prostu stan, w którym mózg musi zachować jakiś rodzaj świadomości. Ta świadomość się oczywiście zmniejsza, czego dowodem może być to, że nie przerażają nas aż tak bardzo, nie cierpimy, nie doznajemy jakiejś traumy po przebudzeniu, jak obserwujemy różne straszliwe rzeczy we śnie często, takie, co się fizjologom nie śniły, prawda? Jakieś demony, jakieś ciała rozczłonkowane, no we śnie może się wszystko zdarzyć i często są straszliwe rzeczy, straszliwe wizje w tych snach, a jakoś szybko nam to przechodzi, nie ma to na nas takiego wpływu. To moim zdaniem to jest dowód na to, że we śnie tracimy w dużej mierze świadomość. Oczywiście tą świadomość można sobie trochę podnieść o level wyżej, ćwicząc sobie świadome śnienie. Wtedy wiemy, że śnimy i możemy sterować snem. Może właśnie dlatego może to być trochę niebezpieczne, ponieważ to, co się wtedy wydarzy, może mieć większy wpływ na naszą psychikę. Może zostać lepiej zapamiętane. Sny lubią się ulatniać zaraz po przebudzeniu. Zanikać, ulatniać się. I nawet najstraszliwsze rzeczy szybko wyparowują zwyczajnie z głowy. No. Mogą tu być wszystko, znaczy wiele rzeczy rodzi ze sobą, niesie ze sobą jakieś niebezpieczeństwo, nie? Które często bagatelizujemy. Na przykład moje doświadczenia z OB, Out of Body Experience, no to też mi rozregulowały po prostu mechanizm paraliżu sennego. Ewidentnie. Dziś już od wielu lat tego nie mam, ale po prostu miałem przez, nie wiem, przez 3 lata, przez 2 lata, przez długi czas miałem coś takiego, że leżałem sobie potem normalnie na łóżku. I ten moment, kiedy wpadamy w objęcia Morfeusza powoli nas ogarnia senność, tracimy trochę tej świadomości, wszystko tak się powoli rozmywa, to ja zamiast tego miałem włączający się paraliż senny. Paraliż senny powinien się włączyć bezboleśnie już po zaśnięciu. To taki mechanizm obronny, żeby człowiek nie zleciał z drzewa, na przykład jak se śpi na drzewie, bo tam tygrys się gdzieś czai, nie? No to paraliż senny. Bardzo przydatna rzecz. Tyle, że kiedy ten mechanizm się rozreguluje i włącza się jeszcze kiedy nie śpimy, to jest to bolesne. Czujemy ból, tak jak przy mocnym odrętwieniu, kiedy krew nam odpływa z nóg, nie wiem, zbyt długo siedzieliśmy na kiblu i no to tak czujemy ból, nie? No to coś w tym stylu, a dodatkowo pisk w uszach, taki pisk, nie pisk, coś dziwnego, tak jakby wymieszany ze sobą pisk, szum, jak coś dziwnego, coś, co ciężko opisać, ale to jest bardzo nieprzyjemne i to narasta i trzeba walczyć z tym, przebudzając się, po prostu ruszając rękami, nogami, ja żyję, ja nie śpię, tylko że nie można tego zrobić, ponieważ już tracimy władzę nad rękami i nogami.
Mnie coś takiego spotkało, więc mogę przestrzec. Uważajcie, to nie jest tak, że można się bawić czymkolwiek i nic nam nie grozi. To są poważne sprawy. No i przez takie różne ćwiczenia, zabawy, nabawiłem się czegoś takiego. Z czasem to zupełnie znikło. Dziś już w ogóle nie mam takich problemów, ale długo, długo miałem. I było to bardzo, bardzo uciążliwe. Wręcz czasami jak tortura trochę, bo pojawiał się ten pisk, szum, a ja nie mogłem ruszać już rękami i nogami, żeby się ożywić, żeby się przebudzić. Musiałem w to włożyć bardzo dużo sił i energii, żeby odzyskać władzę nad członkami i podnieść się na chwilę, przebudzić się, zlikwidować ten pisk, szum. No, domyślacie się, co może czuć taki człowiek, nie? No i to się właśnie wzięło od jakichś dziwnych praktyk. Domyślam się, że mogłem to robić po prostu niefachowo, nieumiejętnie. No więc jak już ktoś chce się bawić w to obę, to może niech poczyta pierw, może niech posłucha doświadczeń innych, a nie tak na czuja i intuicyjnie trochę, nie? Bladek pisze, 2 razy lunatykowałem, raz to gdzieś poszedłem i majtki przy kimś zdjąłem i się tu śmieje. Innym razem na obozie obudziłem się w koju kumpla. O! Ładne rzeczy. Może chciałeś urzeczywistnić podświadomie swoje marzenia jakieś.

wczoraj w nocy ściąłem, powinno być, kwiatostan wyśmienity, pierdolca cywilizacyjnego polecam równoważyć naturą. No cóż, przyłączam się. Natura dobra rzecz. Natura nie jest ponura.

Gdzieś była taka teoria przedstawiona, że to chyba w Doctor Strange Universe of Madness, że kiedy śnimy, kiedy coś nam się śni, to tak naprawdę nie jest to jakiś wyimaginowany świat w naszej głowie, tylko przenosimy się do... przeżywamy alternatywne rzeczywistości jakby. Życie w alternatywnej rzeczywistości. Łączymy się w jakiś sposób z alternatywnym ja i doświadczamy jego życia. No ale to oczywiście bajeczka taka, to nie bardzo się to klei jakoś. No tak fajnie brzmi, nie? Jakiś tam pomysł jest, ale... No, zbyt abstrakcyjne są te sny, aby to było możliwe. No, chociaż ogrom wszechświata może nas, mógłby nas tu zaskoczyć, nie? I skala prawdopodobieństwa tego, że gdzieś jest taki alternatywny Luke Roy, czy Bladek, czy Extracted Slave, czy Waligura, którzy żyją wręcz w takim świecie, gdzie prawa fizyki działają inaczej. Chociaż tu ciężko sobie wyobrazić taką alternatywną rzeczywistość, czy takie krańce jakieś wszechświata, gdzie fizyka działa inaczej, prawa fizyki, nie? No, a jeszcze ciężej sobie wyobrazić świat, w którym prawa logiki działają inaczej. Ciężko sobie wyobrazić, że nawet sam wszechmogący Bóg może być ponad logiką i jednocześnie być i nie być, na przykład. Albo coś zrobić i nie zrobić. Albo być jednocześnie smutny i wesoły. Albo coś móc i nie móc jednocześnie. Chociaż bycie w dwóch miejscach jednocześnie to już nic wielkiego. Ojciec Pio robił takie rzeczy nagminnie. A tak naprawdę to ojciec Pio najprawdopodobniej był szarlatanem zwykłym. Przyłapano go, że kupował sobie jakiś kwas. I po co mu ten kwas był? Do robienia stygmatów może. Tyle jest dookoła nas szarlataństwa, różnych oszustów, naciągaczy, a ludziom się w głowie nie mieści, że zakonnik mógłby coś takiego zrobić, bo przecież to zakonnik, nie? Przecież to ksiądz, on nie może się zachowywać niemoralnie, to wszyscy wiemy, nie?

Co tam się jeszcze... A, ten kabareciarz, o którym wcześniej mówiłem, który komentował, że właściwie nawet nie tylko w TVP, ale i na Polsacie, na TVN-ie, nie pozwolą wam zrobić żadnego numeru kabaretowego, dopóki nie zobaczą, co tam chcecie powiedzieć, nie? Nawet jeśli to będzie zgodne z jakąś tam misją tej telewizji, że no, taki TVN to powinien z otwartymi rękami powitać kabareciarzy, którzy chcą jechać po PiSie. Ale nie, też się boją. Boją się, czegoś się boją, nie? Boją się dać wolną rękę artyście, żeby przedstawił swój jakiś numer. Muszą pierw wiedzieć. No, więc pan Rybarski z kabaretu Pod Wyrwi Groszem, to dobrze mówiłem, Pod Wyrwi Groszem, stwierdził, że musieli się goście z Neonówki wyłamać po prostu. I zaskoczyć samych ludzi z telewizji swoim występem. Mi się ostatnio śniło, że molestowałem seksualnie osła, a potem jak szedłem przez wieś, to tego osła spotkałem po drodze i tak dziwnie mrugał do mnie okiem i się uśmiechał ukradkiem. No proszę, no proszę, jakie rzeczy się ludziom śnią. Ale to nie wstyd, mi też się jakieś okropne rzeczy śnią, takie, których bym nie zrobił w rzeczywistości. Zupełnie mi to do głowy nie przychodzi, a we śnie coś takiego się pojawia. Mi się wydaje, że sny są w dużej mierze losowe, to znaczy, że nie wynika to z żadnych naszych nawet przemyśleń, doświadczeń w ciągu dnia, niekoniecznie, czasem tak, ale bardzo często też jest to taki random. Coś się generuje. Sny mają to do siebie, że pada sobie jakieś ziarenko malutkie na glebę i z tego ziarenka momentalnie wyrasta olbrzymie drzewo z rozłożystymi konarami. I cały fraktal tworzy się różnych zdarzeń, wydarzeń z tej jednej myśli. Sny, nie wiem, może to różnie u ludzi bywa. Moje sny to trochę często wyglądają tak, jakby ktoś złośliwy nimi sterował, jakiś złośliwy reżyser, który działa to na zasadzie, że myślę sobie, że żeby tylko się nie stało i to się staje właśnie, tak? Sama ta myśl, żeby coś się nie stało, sprawia, że coś się staje. Trochę to jest podobne do tej teorii. Był taki film Największy Sekret, którego główny przekaz opierał się na tym, że jak o czymś myślimy, to przyciągamy takie rzeczy w życiu swoim. I to niekoniecznie nieważne, czy dobre, czy złe, po prostu samo myślenie o czymś to jak magnes przyciąga takie właśnie rzeczy tego typu. No i we śnie to akurat działa, ewidentnie to działa, przynajmniej w moim śnie. Sny są dziwne, ponieważ tak jakby ktoś świadomy czasami nimi sterował. No jak nazwać sytuację, w której w jednym śnie zauważyłem, że rzeczywistość, która powstała wokół mnie, przypomina trochę taką z gier komputerowych, gdzie powtarzają się jakieś tekstury, na przykład, i patrzymy sobie na chodnik i widzimy, że pewne pęknięcia, pewne rysy dalej też są, nie? Ja myślę, że to zadziałało tak. Po prostu pomyślałem sobie o tym, czy przypadkiem w tym śnie nie mogłoby być tak, że są tekstury, jak w grze komputerowej, że powtarzają się. I w tym momencie wygenerowały się właśnie te tekstury, jak o tym pomyślałem. I jak popatrzyłem już na ten chodnik, na tą ścianę, to zauważyłem to, co powstało. Ale potem przyszła mi taka myśl, o, mam cię, nie? Mamy cię. Mam cię, śnie. Rozgryzłem cię. I w tym momencie zaczęło się coś tam dziwnego dziać i się obudziłem w rezultacie. Tak jakby sen się bronił po prostu przed rozkminieniem go, nie? Myślę sobie, że
po prostu zwiększająca się świadomość wpływa tak na sen, ponieważ sen wiąże się z obniżeniem tej świadomości, powiedzmy tam do 1/3. Schodzimy trochę tak na poziom może, nie wiem, psa, kota, nie? Często, że działamy bardziej instynktownie, bardziej odruchowo, nie rozkminiamy tak wszystkiego, nie analizujemy, nie mamy takiej świadomości tego, co robimy. Po prostu to robimy bardziej. Nie do końca, bo pies też podejmuje pewne decyzje, też zdaje sobie sprawę z tego często, że coś źle zrobił. Jest dużo fajnych, śmiesznych filmów, gdzie pies zrobił w domu rozpierduchę, podarł jakieś kapcie, pióra latają, bo poduszki poprzegryzał i tak dalej, nie? Po prostu zrobił burdel w domu z nudów. I właściciel nawet nie krzyczy na tego psa, tylko mówi spokojnym głosem: i co zrobiłeś? Co zrobiłeś? A pies wie już, że źle zrobił, żałuje tego i bardzo taką smutną minę robi, tak się cofa, staje w pozycji dziwnej, nie? No widać, że strasznie mu jest wstyd tak jakby, że żałuje po prostu i jest zaniepokojony, wie, że coś strasznego w ogóle zrobił, nie? Dopiero sobie zaczyna zdawać sprawę. To są przekomiczne sytuacje, bo są na przykład dwa psy w domu i jeden pies na tle całej tej rozpierduchy stoi i drugi, i jeden merda ogonem, zadowolony taki, a drugi taki nawet się boi popatrzeć właścicielowi w oczy, spuszcza głowę, ogon pod siebie, nie? Łapa tak lekko uniesiona dziwnie. I już wiadomo, który tu nabroił, nie? Już doskonale wiadomo, który nabroił. No, i taki pies nie patrzy już właścicielowi w oczy, bo w tym przypadku u zwierząt jest bardzo często tak, że patrzenie w oczy to konfrontacja. Znaczy, u ludzi też tak jest, nie? Popatrzcie, jakiś twardziel, który idzie po ulicy, jakiś kozak, jak to się mówi dzisiaj, nie? Chojrak, kozak. No to on się wszystkim będzie patrzył w oczy, jak dojdzie do konfrontacji, też się będzie patrzył w oczy, a za słabeusza, za takiego cichego, grzecznego, to uważa się kogoś, kto patrzy się w ziemię właśnie, nie? Idzie wpatrzony w ziemię. U ludzi też to działa wszystko. Tomisiu, daj spokój, przecież wiesz, i się wykosztowałeś i dużo roboty włożyłeś tu, żeby radyjko podpompować, a ty jeszcze coś o donatach tu mówisz, daj spokój. Ja jestem ci bardzo wdzięczny za twoją super robotę. No już jest prawie 4 tysiące. Jeszcze niedawno cieszyliśmy się, że mamy 3 tysiące, nie? I tu miała być celebracja wielka, świętowanie, a teraz nagle się zrobiło 4 tysiące prawie, już bardzo niewiele brakuje, już niewykluczone, że jutro będzie 4 tysiące, nie? No, fenomenalna robota.

Czy ja potrafię świadomie śnić? Zapytuje łowca głów. Wiesz co, kiedyś byłem w tym lepszy. Chyba utraciłem taką możliwość, taką umiejętność. To trzeba trenować, sądzę. I można stracić, tak jak się traci kondycję, nie? Tracisz muskulaturę, rośnie brzuszek, to myślę, że to się właśnie stało, to samo się stało z moimi umiejętnościami świadomego śnienia, bo był czas, że całkiem nieźle to wychodziło, a dziś praktycznie nie mam już świadomych snów. Zdarza się to raz na, nie wiem, na pół roku, przypadkiem bardziej. Więc trzeba to trenować i utrzymywać formę. Więc odpowiedź brzmi nie, teraz już nie potrafię. A żałuję, bo to przy odrobinie umiejętności to taki sen może się zamienić trochę w wirtualną rzeczywistość i to taką wypasioną, w której możemy robić co chcemy, rządzić światem, latać, poznawać piękne kobiety lub pięknych mężczyzn, jak kto woli.

dużo latałem. Pamiętam, że jak sterowałem snem, to niekoniecznie jakąś wielką frajdę sprawiało samo latanie, może bardziej wpływanie na inne istoty, kształtowanie rzeczywistości wokół siebie, nie? Można sobie wykreować rzeczywistość z dowolnej epoki, można zmienić sobie sen, tak jak wgrywamy inną grę nawet. Nagle zmienia się klimat, zasady gry, scenariusz, pyk, i coś innego się nagle dzieje. Bardzo fajna sprawa. Out of body experience OBE wydaje mi się bardziej niebezpieczne niż świadome śnienie. Ponieważ pamiętam, że w tych świadomych snach nie wydarzały się jakieś straszne rzeczy. Nie było tam jakichś demonów, potworów za bardzo, a nawet gdyby były, to przecież mógłbym je zmieść z powierzchni ziemi, niczym władca snów. Zaczarować albo zupełnie się nimi nie przejmować, wyśmiać je. Najgorszy jest strach. Strach to jest grzech pierworodny. Patrzcie, ile rzeczy powoduje strach, nie? To przez strach jest lenistwo, brak szczerości. No, ktoś się może zapytać, jak to, co ma wspólnego lenistwo ze strachem. No to jest trochę taki strach, że coś zrobię i nic z tego nie będzie, nie? Że nie ma, że się mi nie opłaci, że to nie ma sensu. Albo że zrobieniem czegoś będzie się wiązał duży wysiłek, a więc takie trochę cierpienie lekkie. I siłowanie się, branie się z życiem za bary, nie? To jest też, to jest podszyte strachem. Lenistwo jest podszyte strachem. Co myślicie? Ma to sens? Często nie jesteśmy z kimś szczerzy, bo boimy się wyłożyć kawę na ławę. Brak asertywności to też jest właśnie podszyty strachem. Boimy się twardo zareagować, śmiało, z dużą śmiałością wyłożyć swoje racje, sprzeciwić się w zasadzie komuś, nie? Odważnie. To też strach przed niewykonaniem rozkazu, strach, że nas skrzywdzą, będziemy cierpieć, strach, że umrzemy. Wszędzie ten strach, nie? Nasi rządzący też mają stracha, że ich ktoś rozliczy i ile zła z tego wynika. Zniszczą kraj nawet z tego strachu. Ten strach sprawi, że mogą zniszczyć kraj, będą go zadłużali, sfałszują wybory, wprowadzą jakiś zamordyzm, stan wojenny w końcu, nie, bo ludzie wyjdą na ulicę. Już niektórzy wychodzą na ulicę, przedsiębiorcy różni, rolnicy. W końcu rząd podejmie decyzję, że może trzeba ich wziąć za ryj. Strach przed ośmieszeniem się, strach ktoś z jednej partii,

0: partii nie poda ręki drugiemu, nie porozmawia z nim szczerze. Dlaczego? Bo się może boi, że gdyby to zrobił, to stałby się jakimś odszczepieńcem w swojej partii, wyrzuciliby go, straciłby stanowisko, nie byłoby go stać na spłatę kredytu. Takie myśli jakieś, nie? Strach. Niektórzy to się w ogóle boją na zapas. Są takie osoby, które się całe życie boją. Wszystkiego się boją, że się ośmieszą, że nie wyjdzie, że coś tam, nie? I całe życie się boją. Ja staram się z tym walczyć i być taki nie przejmujący się za bardzo. Często namawiam innych ludzi do tego, żeby się tak nie stresowali, nie bali, co będzie, to będzie. No ale cóż, ktoś poświęcił kawał życia, powiedzmy, na dorobienie się i pojawia się w nim strach, że nagle straci to wszystko i że zmarnuje właściwie to, co najcenniejsze, czyli czas, który poświęcił, wysiłek cały, którego nikt mu nie zwróci i tak dalej. A chcielibyście na przykład żyć wiecznie, być takim Żydem, wiecznym tułaczem, mieć to, ten dar i jednocześnie przekleństwo obserwowania świata ze wszystkimi tego konsekwencjami, obserwowania tego, jak się świat zmienia przez wieki. No, załóżmy, że mózg by się też nie starzał, że nie popadacie w jakąś demencję, w jakieś depresje z tym związane. Trzymacie się nieźle, wasz mózg też jest wieczny. Więc nie ma czegoś takiego, że po 200-300 latach już wam się nic nie chce, cierpicie. No, ale mogą się różne rzeczy wydarzyć. Przechodzicie, powiedzmy, przez epokę, w której modne jest polowanie na czarownice, kościółek katolicki, no i protestanci też. Protestanci podobno więcej tych czarownic palili na stosach niż katole, to oni byli podobno gorsi, tylko o tym się nie mówi za bardzo, bo tak się utarło, że protestantyzm to takie bardziej oświecone, cywilizowane chrześcijaństwo niż katolicyzm, który jest przaśny, durny, prymitywny, nie? Oparty na jeszcze na rytuałach niezgodnych właściwie z chrześcijaństwem zupełnie. Ale protestanci też mogą mieć za uszami bardzo dużo. Kiedyś Adama, protestanta, o to spytałem, to dyplomatycznie powiedział, że akurat w tym temacie to nie wiem. Jak na każdy temat ma coś do powiedzenia związany z chrześcijaństwem, to tu akurat, a nie wiem akurat, to nie słyszałem, to nie wiem. Trzeba by sprawdzić. Wygodne. No. Też smutne, że dla większości ludzi pierwsza jakaś myśl, która przyjdzie do głowy związana z tym wiecznym życiem, to pieniążki, nie? Tak jak Jan Diabeł II już tu, żyć wiecznie i zainwestować 1 złotych na procent na wieczność. Już to tak, no, w żartach, pół żartem czy w żartach, ale tak czy owak, no, coś o nas to mówi, że pierwsze, co nam przyjdzie do głowy, to to, żebym mógł się wzbogacić, nie? Bo bym robił, bo no, żyjąc przez tak długi czas, byśmy się doskonalili w robieniu interesów, w inwestowaniu, nawet w sztukach walki pewnie byśmy się mogli spokojnie nauczyć świetnie bić, więc nikt by nam nie podskoczył, na ulicy by nas napadło 3, to byśmy ich zaraz tam rozbroili. Zresztą co by się stało, gdyby nas nożem ugodzili? Chyba nic, skoro możemy żyć wiecznie, nie? Rany by się zregenerowały niczym u Logana, czy coś w tym stylu, czy obudzilibyśmy się w kostnicy, wzbudzając panikę. Ja myślę, że wcześniej czy później by się to skończyło tak, że ktoś by się ważny nami zainteresował, ktoś ze służb, państwo i tak czy owak koniec jest zawsze ten sam. Lądujemy w jakimś laboratorium, nie? Przywiązani metalowymi obręczami i ktoś nas bada, bo jest bardzo ciekawy, jak to jest, że on wiecznie żyje. Zaczynają nas dręczyć, torturować, obcinać nam głowę, żeby sprawdzić, czy dalej będziemy żyli, nie? Krawiec, a wolałbyś żyć wiecznie? o być biedakiem. Musisz, bo nie wiem, co chodzi. O być biedakiem przez całe życie. Czy być biedakiem i być biedakiem. Aha, bo i jest obok o, dobra, czyli i być biedakiem przez całe życie. No, nie chcę tu spoilerować, ale w Sandmanie jest taka właśnie karczma, w której się raz na 100 lat spotyka Morfeusz, władca snów, z człowiekiem, który dostał taki dar wiecznego życia i spotykają się co 100 lat, żeby sobie porozmawiać o tym, jak się żyje. Sen jest bardzo ciekawy, wrażeń tego człowieka. A wszystko wynikło z tego, że ten człowiek zadrwił sobie właściwie ze śmierci i wyraził takie życzenie, że mógłby żyć, że on nie umrze, ja nie umrę nigdy, nie? Ale miał tego pecha, że usłyszało to właśnie rodzeństwo wiecznych, śmierć i sen, i jej młodszy brat Sen, usłyszeli to i rozbawiło ich. Rozbawił ich ten człowiek i śmierć obdarzyła tego jego mościa Hoba wiecznym życiem. No tak to jest, jak się spotka ze sobą sen i śmierć i sobie kogoś upatrzą, to różne rzeczy się mogą dziać. No, sen to marzenia, to pragnienia. Śmierć, wiadomo, łączymy jedno z drugim i coś takiego mogło się wydarzyć. Oczywiście w świecie wykreowanym przez Neila Gaimana. No, dzisiaj mi ktoś powiedział, pewna osoba, że Neil Gaiman to sprzedajna K jednak. W pewnym sensie tak, ale z drugiej strony no, serial mimo tych wszystkich ulepszeń w cudzysłowie feministyczno-gejowsko-lesbijsko-murzyńskich, poprawnościowo-polityczno-farmazoniarskich, to no i tak się okazuje świetnym, naprawdę doskonałym serialem, co pokazuje, jak wybitnym dziełem jest komiks, że ciężko go zepsuć, nawet jeśli się zrobi z męskiego bohatera, mam tu na myśli Johna Constantina. Nie sądzę, żeby to nazwisko się wymawiało Constantine, tak jak w tym serialu Konstantin raczej, prawda? No to John Constantine nagle staje się kobietą i to lesbijką. To jest straszne, to po prostu aż wyłączyłem, tak? Jak nic nie mam do lesbijek, nic nie mam do gejów, nic nie mam do czarnych z grubsza. Oczywiście staram się podchodzić do tego jakoś racjonalnie, a nie życzeniowo i marzycielsko i propagandowo. I pewne różnice są dość oczywiste dla myślącego człowieka między nami. Wytykanie pewnych głupich zachowań, wad, czy pewnych tendencji, które drzemią w jakiejś tam nacji, w jakiejś rasie, w jakiejś grupie społecznej, w mniejszości, to nie, moim zdaniem nie jest nic złego. Właśnie robienie tego to jest budowanie tego zakłamanego świata, gdzie wszystko jest iluzją i Matrixem, nie? Gdzie wszyscy udajemy nagle coś. Ale jeden z recenzentów, czy to była może recenzentka chyba, ktoś zauważył, że nie powinno się mieć takich obiekcji, nie powinno nas to aż tak bardzo uwierać w tym serialu, ponieważ twórczość Gaimana jest przesycona właśnie rzeczami, które można by uznać za genderowe dzisiaj, ponieważ kiedy ten komiks powstawał, to właściwie tych terminów nie było jeszcze za bardzo. Ale tam są, sam Lucyfer był taki hermafrodyczny, bezpłciowy. Tam jest wiele takich istot, które nie wiadomo właśnie, jak to jest z ich seksualnością. Jest dużo seksu. Znaczy to tak trochę właśnie jest takie w ten deseń, nie? To, co nas, niektórych z nas tutaj drażni trochę dzisiaj, denerwuje, no to jest to wszystko w twórczości Gaimana, więc nie jest to ciało obce, że tak powiem. Sen jest śmiercią, jest śmierci krewnym. Tak, jest młodszym bratem śmierci. No nie można mówić o różnicach dzisiaj. Dzisiejszy świat jest antyróżnicowy bardzo, antyróżnicowy. To jest takie głupkowate myślenie, to jest takie myślenie naiwne, myślenie dziecka trochę, że jesteśmy wszyscy tacy sami, wszyscy dobrzy, fajnie, o, kwiatki w lufy powkładajmy, nie, i tak dalej. Człowiek rozsądny, który twardo stąpa po ziemi, który jest dobrym obserwatorem, trochę inaczej będzie do tego podchodził, no, nie jak małe dziecko, nie? Oczywiście uważam, że powinniśmy dążyć do tego, żeby zacierać pewne różnice w tym sensie, żeby nie piętnować drugiego człowieka na przykład ze względu na jego jakąś tam inność, która nam nie szkodzi wielce, bo to jest taki odruch zwierzęcy, walka z innością. Powiedzmy, że w stadzie jest jakiś zdeformowany lekko osobnik czy jakiś inny, inaczej się zachowujący, no to będzie on budził wrogość. Zwierzęta w stadzie odbiorą to jako zagrożenie. Będą to postrzegać może jako jakąś chorobę, którą trzeba odsunąć od siebie. Budzi to niepokój, jakiś intuicyjny niepokój odruchowy. Też oczywiście można z tym przesadzić, no co właśnie obserwujemy trochę, że jest nadmiar tego, jest to zbyt nachalne, to dążenie do zacierania, niwelowania różnic. Przybiera to często taką głupkowatą formę, irytujące się staje. I pojawia się tam, gdzie jest zupełnie niepotrzebne. Na przykład w takim serialu, nie? Chociaż z drugiej strony na przykład czasy się zmieniają. Bardzo dużo jest czarnoskórych w tym serialu i jakby są wkładani na siłę, nie? Lokaj Sandmana, taki jego właśnie Alfred, można powiedzieć. Jak on się nazywał? Lucien. Z białego, starszego mężczyzny, właśnie takiego alfredowatego, został zamieniony w łysą murzynkę znowu. Nie wiem, to jest taki teraz trend, zamieniać męskich, białych, starszych białych mężczyzn na młodsze murzynki, lesbijki z fujarkami czy coś. To taki trend, no, jest. Mimo to serial, jak mówię, się broni, ale o serialu będzie osobny odcinek faktycznie. Przygotuję się, żeby to było też wartościowe dla kogoś, kto się takimi rzeczami interesuje, a nie tylko same jakieś przemyślenia filozoficzne. Albo poruszanie takich tematów, no, które są dość oczywiste i każdy to widzi, nie? Przydałoby się trochę informacji. Tak z szacunku też dla twórczości Gaimana. Ostatnio wchodzę do autobusu i patrzę na faceta z babską torebką. Patrzę się dłużej i zacząłem się zastanawiać, czy to faktycznie facet. To nie choroba, tylko przekleństwo od Boga, tak twierdzi Bladek. Albo może Bladek, może to taki mały Blade. Jak jest Blade, nie? Bohater, to jest taka mniejsza wersja, Bladek. No, w dzisiejszych czasach w ogóle o wielu rzeczach nie można mówić. No, są takie kraje, gdzie jest cała obszerna lista, taka, że można by wydać to w formie książki telefonicznej. Lista rzeczy, o których nie można mówić. Rosja, Chiny, nie? Korea Północna. Różne kraje muzułmańskie. A do czego prowadzi zbytnia polityczna poprawność i takie przekonanie, że wszyscy są dobrzy, wszyscy są równi, trzeba tylko dać szansę. podać rączkę, pomóc, to on się odwdzięczy. No, to widzimy, do czego to może doprowadzić. Na przykład, jak popatrzymy na to, co niektórzy emigranci z Afryki robią, nie? We Francji, w Niemczech, w Anglii. Jak się zachowują, jak żyją. No, niestety. Samym marzycielstwem i dobrymi chęciami to nie zmienimy znowu świata tak na lepsze chyba. To trochę jak z wychowaniem dziecka. Jak będziesz dziecko tylko głaskał po główce, spełniał wszystkie zachcianki, to w końcu cię to dziecko zabije. I zrobi to z nudów na przykład. Albo żeby zaimponować koledze swojemu, że zabiło rodzica swojego.
1: Jokerek. 6 złotych.
0: Jokerek jeszcze.
1: Krawiec, mam pytanie. Czy dostałeś kiedyś od każdego słuchającego po 5 złotych od łebka? Straszna jest ta bieda umysłową Polaczków.
0: Ale to jakoś się wiąże, ma niby wiązać ze sobą, jedno z drugim, że nie wpłacanie po 5 zł to jest bieda umysłowa, czy co? Nie wiem, tak nie do końca rozumiem. Ale odpowiadając na pytanie, czy dostałem od wszystkich, to chyba odpowiedź jest oczywista, to chyba retoryczne pytanie. Nigdy tak nie będzie, że wszyscy się, nie wiem, zwołają i nagle wpłacą po 5 zł. Niby czemu też mieliby? Może ktoś uważa, że na przykład to nie jest warte tych 5 zł, ma do tego jak najbardziej prawo i często będzie miał rację nawet. Ale bieda umysłowa Polaczków, to tak brzydko mówisz, panie Jokerek, bo bieda umysłowa to jednak, ja już się wyleczyłem tutaj z krytykowania Polski, Polaków, bo widzę, że cały świat dzisiaj stanął na głowie, nie? Nie wiem, jak pojedziesz sobie gdzieś w świat, to nagle zobaczysz, że kwitnie złodziejstwo, brud, oszustwa, że jeszcze bardziej zakłamane wszystko i też mają swoje problemy i tak dalej. I może nagle się okaże, że ci Polacy to są nawet całkiem nieźle wypadają na tle reszty świata, a to, co obserwujemy u nas, zachowania różnych naszych ziomków, rodaków, to jest jakby efekt tego, że cały świat zgłupiał, nie? Trochę. Chociaż no, każdy naród pewnie ma swoje coś do przerobienia. My, o nas Polakach coraz częściej się mówi, że jesteśmy jednak trochę naiwni na przykład. No ja to na pewno, ale tak o ogóle społeczeństwa się mówi, że mamy tendencję do bycia naiwnymi, wykorzystywanymi, że i tacy marzyciele trochę, romantycy, że my myślimy, że jak my im pomożemy, to oni nam się odwdzięczą. Lewicowscy, chyba lewicowi trolle, to teraz mają tych orientacji 20 nowych. No, już ze 100. A czemu, krawiec, masz taki zawód wyuczony? Ale o co chodzi? Mój zawód wyuczony to jest właściwie żaden na papierze, bo niby skończyłem liceum artystyczne, plastyczne, ale na ostatnim roku mnie przenieśli na profil ogólny, więc mam na dyplomie napisane autorskie liceum artystyczne, ale profil ogólny. Po prostu nauczyciele stwierdzili, że jestem za mało zdolny, to raczej za mało pracowity, bo nie chciało mi się po prostu, jak się robi wszystkie prace na zaliczenie za cały rok w dwa dni po nocach, przecinając te prace jeszcze na pół i tam szorując szczotą jedną, żeby... A już wam mówiłem, że jak zrobiłem tak, zrobiłem taki trik, wziąłem swoje jakieś stare prace, które już pokazywałem, pod prysznic, to wszystko się fajnie tak rozmazało, szczotką jeszcze tam... I wiecie co? I nauczycielka cmokała, no w końcu zaczynasz rozumieć, o co w tym chodzi. Ja sobie w głowie myślę, no tak, pani profesor, zaczynam rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, tak, to prawda. No ale ostatecznie zostałem, moja, to zainicjowała moja nauczycielka od malarstwa, bo był nauczyciel od rysunku, od malarstwa, od typografii, od historii sztuki, od różnych, od wszystkiego był inny nauczyciel lub nauczycielka. No to nauczycielka od malarstwa, taka wiecznie smutna pani, której ani razu nie widziałem uśmiechniętej, poszła do dyrektora i powiedziała, że krawiec nie rokuje za bardzo i dyrektor mnie przeniósł na profil ogólny. No miałem to w dupie, szczerze mówiąc. Powiedziałem, dobra, niech będzie. Nawet nie protestowałem nic, że nie, panie dyrektorze, ja proszę jeszcze jedną szansę, jeszcze jedną szansę ostatnią. Nie, mówię, dobra. Okej, do widzenia, to idę sobie. Marzyłem tylko, żeby skończyć tą szkołę i zająć się normalnie pracą, fajnymi projektami, zarabianiem. W zasadzie się tam za dużo nie nauczyłem, no. Ale też, wiadomo, głowa się gimnastykuje, poznaje się ludzi. Jakby co, to papier jest. Jednak tak trochę łyso mieć wykształcenie podstawowe, nie? Tutaj matula miała rację jednak, no, że trochę tak łyso mieć wykształcenie podstawowe. Chociaż może w dzisiejszych czasach to bym mógł powiedzieć, że proszę mnie nie dyskryminować. Pan jest anty... Jak to nazwać? Pan jest głupkofobem, proszę pana. Pan jest niewykształciuchofobem. Że ja jestem niewykształcony, to gorszy? Czym ja jestem gorszy od tego profesora? Mógłbym tak powiedzieć i zastraszyć go, że zadzwonię do wyborczej zaraz. Tu przyjadą. I proszę mnie teraz zatrudnić, bo się zemszczę. Zadzwonię
1: Kasia,
0: do wyborczej.
1: 100 zł.
0: Łocie, pecie.
1: Hejka, coś na lepszy humorek, uśmiechnięta buźka.
0: Oj, Kasiu. Na lepszy humorek. No. Wiesz co, ja bym chętnie wykrzesał z siebie lepszy humorek i cieszę się tak wewnętrznie, żeby mi oko nie wypchnęło, bo nie można w sobie tłumić za bardzo. Ale jestem w strasznie melancholijnym i apatycznym dzisiaj nastroju. Ale wiesz co? Bardzo się cieszę z tych 100 zł, powiem ci, bo 100 zł to jest bardzo dużo pieniędzy. Dla mnie to jest fortuna wręcz. No, Kasia jak zwykle hojna. No... Nawet bardziej hojna niż niektórym może się wydawać, bo Kasia pod różnymi pseudonimami sponsoruje. Dzięki, Kasia. Może się polepszy humorek. No, troszkę się na pewno polepszył. Spróbuję wykrzesać z siebie trochę radości. Czekajcie. Uwaga. Nie wyszło. Płakać mi się chce. Nie, aż tak źle nie jest. Udaje. Aktorze. Czy ja bym mógł być aktorem? Czekajcie. Być albo nie być. Oto jest pytanie. Ja tak za bardzo teatralnie gram, nie? Jak z takiego taniego teatru. Często trzeba grać w naturalny sposób. Kasia, zadzwoniłabyś, ja bym chciał pogadać z tobą. Sobie. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy. Chyba raz zadzwoniłaś i bardzo fajnie było o różnych rzeczach, co rozmawialiśmy. O jedzonku, o różnych aktualnych tam sprawach, pamiętam, coś było. Co nam tam do głowy przyszło. Fajnie się gadało, ale Kasia jakaś taka skryta jest. Skryto słuchaczka. Wiele osób by mogło zadzwonić, a nie dzwoni. Tylko słucha w cichości, jak Pan Bóg radiowy przykazał.

Extracted Slave pisze o tym, że w naturze wszystko ma swoje miejsce, a jeśli nie ma, to jest taką anomalią trochę i jest to nienaturalne. No ciekawa myśl, że tak działa świat, nie? Że wszystko ma swoją funkcję. Kasia poluje na ciebie. No, ja myślę, że gdyby na mnie Kasia polowała, to by była... to by na przykład zadzwoniła tutaj i coś mnie tutaj podrywała, czy coś, no jakby polowała. Myślę, że to nie o to chodzi chyba. Mógłbym być aktorem, dałbym radę, twierdzi Gosia. No, to nie jest takie proste, jak się wydaje. Miałem właśnie profil aktorski też w szkole i tam przeróżne ćwiczenia były. To też są ćwiczenia na dykcję. Powiedzmy, że dykcja jakoś tam się w naturszczykowy taki sposób u mnie w miarę tam rozwija. Ale to, tego trzeba pilnować, to trzeba ćwiczyć, bo jakbym teraz na przykład nie nadawał przez 3 miesiące, to wróciłbym i bym dukał, seplenił, mówił niedbale, niechlujnie i musiałbym znowu jakby wyćwiczyć w sobie w miarę dobrą dykcję. Poza tym... Naturszczyk to zawsze naturszczyk, no. Mógłbym grać, ale pewnie jeden typ postaci, jakiegoś zaniedbanego hakera, na przykład geeka, coś takiego, nie? Albo jakiegoś menela, albo ewentualnie jakbym się zrobił na bóstwo, to jakiegoś innego. Ale to by była taka gra, taka, że zawsze gram tak samo trochę, nie? Że nie potrafię roli fajnie zinterpretować. A tak tutaj Jokerek mi wcześniej jeszcze przypomniał, że będzie Joker 2, który będzie musicalem tym razem. Ten sam reżyser, też ten Joaquin Phoenix, chyba dobrze, chyba to, jak się to ostatecznie mówi? Joaquin chyba, nie? Phoenix. Znowu zagra Jokera. Ale będzie to musical, co ciekawe. I pojawi się Harley Quinn też w tej roli, uwaga, Lady Gaga. W tej roli, uwaga, sama Lady Gaga. Nawet nie czuję, że rymuje. No więc mam trochę mieszane uczucia. Nie wiem, czy ja chcę musical oglądać. Musicale trochę zdechły, to już nie jest czas na musicale. Ale z drugiej strony coś nowego, nie? Może w końcu zobaczę Harlenę Quinzel w klasycznym stroju, nie? Tym bardziej, że może to trochę nawiązywać do animacji z Jokerem i Harley. Mad Love, szalona miłość, bo szaleństwo we dwoje, tak chyba się tłumaczy pod tytuł, który był po francusku bodajże. No, jakoś sobie to przetłumaczyłem i wyszło mi, że szaleństwo we dwoje. No więc będzie to pewnie historia miłości Jokera i Harley. No, ale to będzie znowu coś nowego, ponieważ Joker wykreowany przez Phoenixa, to jest taki inny Joker. To już nie jest Heath Ledger, to już nie jest Nicholson. Każdy Joker jest trochę inny, nie? No, a ten Joker jest taki trochę nieporadny, nieprzystojny, taki jakby no starszy pan troszeczkę, nie? No to Harley też będzie taka jakby... Ukazał się kiedyś jakiś taki komiks o właśnie takiej trochę Harley przechodzącej kryzys wieku średniego. Ona wyglądała już na trochę taką właśnie starszą panią niż zwykle. Miała też jakąś taką grzywkę inną, no ten kostium jakby tak nie pasował do niej wręcz, nie? Już też nie ta figura, wiecie, taka po prostu, myślę, że to będzie trochę Joker i Harley, ale już nie jacyś piękni, wysportowani. To może być ciekawe, to z chęcią obejrzę nawet, tylko że musical, to

A właśnie, że zabiję go, zaprawdę wam powiadam. No zobaczymy, co to wyjdzie. Może nas to jakoś zaskoczy. Sraka, gaga, niby mafleta. No to tak nie wiadomo właśnie, czy Lady... Ale wiecie co, ta Lady Gaga to nie jest taka zła artystka. Ja też myślałem, że to takie byle co, ale potrzeba mi kiedyś mówić, ty se sprawdź, to nie jest taka znowu zła artystka. Posłuchałem i, no i takie Poker Face czy coś, to są dobre utwory, ciekawe utwory. Takie inne trochę, nie? I takie... Dobre. Tomisiu pisze, moja żona ostatnio wypełniła kwestionariusz w klinice w Kalifornii w rubryce płeć, jak słowo daje, było do wyboru seks male, female, non-binary, gender natural, intersex i I don't know. Ale jaja. Jak to mawiał Bogdan Smoleń w roli Tadzia Listonosza.

My ludzie coś mamy taką tendencję do popadania ze skrajności w skrajność. Albo żyjemy w takim świecie, gdzie cały czas się doszukujemy odmieńca, żeby go zajebać odmieńca, albo popadamy w drugą przesadę, że nagle chcemy tworzyć rzeczywistość, w której nikt nie jest inny od drugiego. Nie ma różnic, żadnych granic, różnic, wszyscy tacy sami. Nie wolno mówić już nawet o niczym, co by nas w jakikolwiek sposób mogło poróżnić. Jak widzisz osobę czarnoskórą, to nie śmiej nawet zwrócić na to uwagę, że to jest osoba czarnoskóra. Nie odzywaj się do tej osoby w sposób, który mógłby zasugerować, że ty masz jakieś tu przemyślenia w tym temacie, bo zrobimy na ciebie nagonkę i zniszczymy twój sklep i zrobimy taką akcję, że pies z kulawą nogą do twojego sklepu nie przejdzie, jak powiesz na przykład do osoby czarnej, czarna osobo. Czarna osobo. To by jeszcze nie było takie złe, bo nie podkreślasz płci. Nie mówisz proszę pana, to może niedługo będzie zakazane. Proszę pana, proszę pani. Będziesz mówił witam osobo, bo witam to też takie neutralne. Witam osobo, co osoba sobie życzy. A osoba się zdenerwuje i powie, jak śmiesz do mnie mówić osobo? I to będzie taki pan z brodą w szpilkach, z fujarką na wierzchu, dildosami w kieszeni, zakolczykowany cały, wytatuowany, z irokezem i implantem ogona końskiego, bo marzy mu się, żeby być koniem. I ta osoba się bardzo zdenerwuje, że nazywasz ją osobą, bo skąd wiesz, że ja jestem osobą akurat? Może jestem bytem astralnym? Zrobi kupę na rękę i rzuci ci tam na półki, wysmaruje ściany i wszyscy przyklasną, powiedzą dobrze, dobrze, należało mu się temu sklepikarzowi. Jak on się zwraca? No, w zasadzie to już tak jest trochę w niektórych krajach podobno. U nas w Polsce walczymy z tym, ale my jesteśmy zapóźnieni. My jesteśmy wsiurami takimi, którzy nie rozumieją tej idei. Witam to, trzeba będzie mówić, twierdzi Evie Place. Osoba z macicą. Arek tu pisze. Osoba z macicą. Nie, to chyba jest niekulturalne mówić osoba z macicą. Płeć. I don't know. To mnie rozwaliło. Jeszcze nie zdecydowałem. Rozważam już na tym. Nie wiem. To środowisko jednak ma tego pierdolca na punkcie seksualności, seksu, ruchania. I to widać też w Sandmanie. No, czemu z Johna Konstantina zrobić nagle nie dość, że kobietę, to jeszcze musi być to lesbijka. No. Już nie mogła być normalna, znaczy tego, hetero kobieta, tylko musi już być lesbijka. No, ja nie chcę teraz wszędzie lesbijek. Murzyńskie elfy lesbijskie z fujarkami. Proszę, proszę, dajcie już spokój. Ja nie chcę takiego świata. Nic do was nie mam. Bardzo was szanuję, lubię, no ale fujarki nie wezmę do buzi na przykład czyjeś, bo mogę jeszcze, czy już to się tak przywitanie się zmieniło. Zamiast podawać rękę, to muszę od razu komuś loda zrobić, żeby szanować czyjeś upodobania tam seksualne, czy co, ja nie wiem. Jestem nie na bieżąco trochę, no to się wszystko tak szybko zmienia. Tak się to szybko zmienia. Czy moja fujarka nie uwłacza przypadkiem osobie, która tej fujarki nie ma? Jest taka prośba, żebym nie śpiewał. No, przepraszam, przepraszam. Zrobię coś dla sztuki i przestanę śpiewać. Żadnych granic. Żadnych flag. Nie ma głupich waśni. Nie ma lepszych ras. Żadnych... Nie, dobra, już nie będę śpiewał. Faktycznie. Ewentualnie ono.
Ono. Ono. Yoko Ono. Zwariowany świat. Wszystko na głowie. Wszystko popierniczone jakieś. Ale może to dlatego, że ludzie się zbyt rzadko sprzeciwiają. Dają się zastraszyć, nie? Może trzeba walczyć o jakąś normalność bardziej stanowczo. Najgorzej to jest, jak przestajemy walczyć i zaczynamy rozmawiać, bo to niby jest bardzo dobre, nie? Nie walczmy, tylko rozmawiajmy. Tylko że w niektórych przypadkach to powoduje właśnie, że się sprawa rozmywa i że nic nie wywalczymy, bo będziemy wiecznie dyskutować z osobą, z onym, który jeszcze I don't know co do swojego gender i będziemy z nim rozmawiać wiecznie. Czy osoba waginosceptyczna, horyzontalnie wyzwolona nie uważa przypadkiem, że posiadanie jednak tej waginy i tęczowe nasze społeczeństwo to jest coś, do czego powinniśmy za wszelką cenę dążyć. I będziemy tak w nieskończoność pierdolić, a w międzyczasie inni z tej samej grupy, z tej samej paczki, z tego samego gangu będą robić robotę i kogoś tam wywalać, zamykać w więzieniu, nie? A my będziemy rozmawiać z osobą. Z panem z brodą jakimś. No. A to się trzeba spytać czasami wprost, no co to, cyrk przyjechał? I co, coś wielkiego się stanie, jak jakiś brodaty facet z włochatymi nogami w szpilkach i w kolczykach i w peruce, że on się zmartwi, że go urażono. No to, przepraszam bardzo, no to bez przesady, nie? Coś się wielkiego stało, coś wielkiego się stanie, jak ktoś sobie wywali się i głupi ryj się rozwali. Coś wielkiego się stanie, nie wiem, jak cię okradną, majątek życia ci odbiorą. To jest wielka sprawa faktycznie, no ale to, że się ono obraziło, to coś się stało wielkiego, no to się obraziło, no i co? Ach.

No. Może jeszcze dożyjemy takich czasów. Znaczy, my to pewnie nie, ale za kilka pokoleń może być taka ziemia, na której przechadzają się po ulicy, powiedzmy, w jakimś mieście ludzie i tak patrzymy, a ci ludzie to tak, jeden z głową konia i wybielonym odbytem na wierzchu, bo jest dumny, że sobie wybielił odbyt, bardzo droga operacja. Drugi jakiś tam w stroju BDSM z dzieckiem na plecach i dziecko też w stroju BDSM, a trzeci to łysa murzynka z fujarką LGBT plus QP gender I don't know. No wiecie, o co mi chodzi. Takie totalny chaos, nie? No i to by było piekło chyba, taki świat. To takie coś to sobie wyobrażam w jakichś otchłaniach piekielnych, do których idzie, do których się udaje Morfeusz, aby odzyskać swój hełm, który mu odebrano. Bo to może dalej iść. Wiecie, apetyt rośnie w trakcie jedzenia, nie? Poza tym ciężko mówić w sumie o homopropagandzie, że to jakoś jeden propagandę robi homo i innych to zaraża, ale nie jest to też bez efektu, zupełnie epatowanie tym ciągłe i nachalne wtrynianie ludziom w każdym filmie takich treści, bo filmy zmieniają obyczaje. Jak na przykład był czas, że promowano szlugi, fajki i palenie ogólnie i każdy bohater miał szluga w gębie, każdy kowboj miał szluga, no i ludzie palili na potęgę, bo się wzorowali, no nie jest to bez wpływu, nie? W jakimś też celu to się robi, gdyby to nie miało żadnego efektu z grubsza, to by tego tak nie wtryniano nachalnie teraz do każdej produkcji filmowej na przykład, nie? Gdyby to nie działało. Więc działa to na ludzi. Przyzwyczaja do czegoś, łamane są kolejne tabu. Może to, że coś jest tabu, jest jakimś takim naturalnym zabezpieczeniem. Po prostu natura nam coś daje. Jakieś takie zabezpieczenia, żebyśmy się właśnie nie obudzili w takiej rzeczywistości. Już wam kiedyś wspominałem o takim, czytałem jakieś opowiadanie science fiction, właśnie gdzie był świat przyszłości, to było w Nowej Fantastyce chyba, gdzie tam się natknąłem. No i było tak trochę hardkorowo, bo facet se czytał gazetę, a tam był nagłówek, że jacyś tam ludzie protestują przeciwko temu, aby dzieci grały w filmach porno w scenach BDSM. No, tak. Tak był taki nagłówek w gazecie, że trwa dyskusja na ten temat, nie? I że to niektórym się nie podoba. No i co? I to nie idzie w tym kierunku? Trochę, może nie zupełnie, ale jesteśmy stopniowo przyzwyczajani, tak? Trochę gotowanie żaby znowu, nie? Krawiec, nie opieraj się. I tak nic z tym nie zrobisz i nie zmienisz. Tamci mają kasę, a my nie. No tak, niestety. No, robię się chyba niepoprawny politycznie, krytykując teraz, że nie podoba mi się, że śmierć jest murzynką nagle zamiast białą gotką i tak dalej, nie? To już jestem niepoprawny politycznie, żeby tylko kanał nie zniknął, bo wiecie, jakiego niektórzy mają pierdolca na tym punkcie, że to jest dla nich najważniejsze, nie? Nie rodzina, nie pasja, nie praca, nie dom, nie żywność, jedzenie, ceny, płace, tylko seks. Płciowość. Wolność seksualna. I żyją takimi rzeczami, nie? Ja nie wiem, jak Neil Gaiman był konsultantem przy tym serialu, no to co, oni tam się zebrali w jakiejś sali konferencyjnej i pierwszy temat, jaki poruszono, to co robimy z czarnoskórymi, ponieważ no w pana twórczości, no nie ukrywajmy, to były trochę jednak inne czasy, ze świecą szukać czarnoskórych bohaterów. Neil tak popatrzył na swój stan konta sobie tam na smartfonie i zobaczył tam minus 100 dolarów, no to tak sobie tutaj w farmazonie trochę, bo nie sądzę, żeby taki mistrz komiksu, tak wybitny twórca
miał minus 100 dolarów na koncie, ale może za mało miał i tak pomyślał, no to dobrze, to... No i rzucił tutaj na pożarcie kilku bohaterów, których można by pomalować na czarno. Mi to przypomina trochę stare filmy PRL-owskie, gdzie, no wiecie, ciężko kiedyś było o Murzyna, no to malowano po prostu na czarno, białego, kurwa, jakąś pastą do butów czy coś. I była taka Murzyna właśnie czarna, pomalowana pastą do butów. Ja przyjechać do Polanda, ja lubisz polska dziewczyna. No i taki wychodził właśnie pomalowany pastą do butów. No to trochę przypomina takie malowanie, nie? Białego pastą do butów, takie zamienianie białych bohaterów na czarnych. To przepraszam bardzo, to może niech czarnoskórzy, obywatele afroamerykanie, niech sobie stworzą własnych bohaterów, niech mają własnych twórców, niech tworzą własne uniwersa, gdzie nawet wszyscy będą czarni, a nie na siłę także zamieniać. Już kiedyś przedstawiałem swoją nową wizję genderową w pustyni i w puszczy, nie? Gdzie nie będzie Staś i Nel, tylko będzie Stasia i Nelson, bo oboje sobie zmienili płeć na przeciwną. Kali będzie najmądrzejszy i będzie najbardziej zaradny i tak dalej, bo to czarnoskóra osoba. Znaczy, Sienkiewicz był taki rasistowski trochę. W ogóle kiedyś wielu znanych pisarzy, jak się nazywał ten od Tomka Sawyera, Mark Twain? Jego też się posądza. No tak, Mark Twain. To też tam podobno dużo jest jakichś rasistowskich z dzisiejszego punktu widzenia. No to no wiecie, takie właśnie Kali ukrać dobrze, Kalemu ukrać źle. No to jest takie rasistowskie no dzisiaj, nie? I pokazywanie właśnie takich czarnych w sukienkach z palemki. U nas nasi rządzący są tacy staroświeccy właśnie, oni są jeszcze na poziomie trochę Sienkiewicza i Marka Twaina. I Duda podobno opowiadał dowcipy o ludożercach. Nie wiem, gdzie on to robił, może do Afryki pojechał i o ludożercach. Chciałbym opowiedzieć dowcip. Przychodzi biały profesor do murzyna ludożercy. To już jest brak wyczucia, nie? Taki. No ale to nasi rządzący są znani z tego. Jak nie pojadą do Japonii i tam wchodzą z butami na klęczniki, tam skaczą po krzesłach czy coś, to opowiadają dowcipy o ludożercach czarnoskórym. To też przesada jakaś. Ja bym tu szukał jakiegoś po prostu zdrowego rozsądku w tym wszystkim i jakiejś równowagi, ale żeby nie popadać w skrajność ani jedną, ani w drugą, no. Nie chcę absolutnie takiego świata, w którym są obywatele gorszej kategorii ze względu na rasę, ale też nie koloryzujmy i nie zmyślajmy i nie bądźmy na poziomie 5-letniego dziecka, nie, które sobie coś tam roi w główce, marzy, że wszyscy są równi, wszyscy fajni. Jak podasz komuś rączkę, to on ci się odwdzięczy, stanie się dobry. Albo jakieś ekoświrostwa, nie? Że nagle będziemy się przejmować, że marchewka czuje. Ta marchewka czuje. To jest marchewka lesbijska, marchewka homoseksualna, uszanuj marchewkę, daj jej rosnąć i umrzeć w naturalny sposób. Zwiędnąć, nie wyrywaj jej z ziemi. Coś tak pstrykam, ale mam popsute te zapalniczki i fajka mi gaśnie co chwilę. To nie jest tak, że ja odpalam ciągle nową, tylko mam ciągle tą samą, tylko mi gaśnie. O, jaki dobry papierosek. Nosem se wypuszczę dym. O, jak fajnie. Siedzę sobie w oparach dymu. Jaki ja jestem mroczny. Nasi rządzący się w ogóle nie potrafią często zachować. Gdzieś pojadą właśnie i
jak się nazywał ten, ten pseudonim Rumcajs, ten z czerwonym nosem, taki gruby, Karwowski. Wybierz, jak to było, ten. Kurwa. No widzicie, zapomniałem. Karski, o, Karski. Wybierz Karskiego. Jakaś taka piosenka była, disco polo wyborcza. To też takie zakłamane, że wszyscy nagle w rytm disco polo swoje spoty wyborcze robią, nie? No to ten Karski pojechał gdzieś i potem doniesienia, że polski poseł spowodował wypadek wózkiem golfowym, gdzieś w ścianę wjechał, pijany z czerwonym nosem. No wstyd jak nie powiem co, mimo że już jest od 2:00. No, nie potrafią się zachować. Ale z drugiej strony może ta Polska faktycznie trochę jest tak na straży jeszcze tych tradycyjnych wartości i takiego może przesadzonego konserwatyzmu, ale to dobrze, bo jak chcemy coś podkreślić i coś wywalczyć, to musimy trochę przesadzać, więc to dobrze, że oni są tacy zapyziali trochę, ci nasi rządzący. No niech walczą z tym genderyzmem, z tym lesbijstwem, z tym ekologizmem i innymi głupimi izmami. Znaczy nie głupimi, tylko one się stają głupie, jeśli są przesadzone i stają się absurdalne, nie? Zbytnio. Bo ja jestem jak najbardziej za ekologią, za szanowaniem ziemi, za recyklingiem, za zmniejszaniem konsumpcji troszkę, za szanowaniem przede wszystkim naszych braci mniejszych, które też czują te istotki różne, często czują bardziej niż my i są bardziej empatyczne niż niektórzy ludzie. Szanujmy, nie bijmy też kogoś, nawet jeśli facet szpilki ubrał, to po co go bić? Jak on nas zacznie tam obmacywać, czy torebką bić, bo mu nie ustąpiliśmy miejsca w kolejce, to skopa w ryja od razu, nie? Ale dopóki on nie zacznie, jest spokojny, grzeczny, to po co zaczepiać człowieka? O wielu rzeczach nie można dzisiaj mówić. Pewnie jakbym wspomniał o tym, że bardzo popularny teraz scam, przekręt polegający na tym, że ktoś się podszywa pod sprzedawców akcji Orlenu, coś takiego, że można w Orlen, nasz polski narodowy Orlen, zainwestować jakieś pieniądze. I to się bardzo opłaci i dzwonią tacy różni nagabywacze, namawiają do tego, a to są oszuści, których celem jest tylko albo po prostu tych trefnych inwestycji, żeby nabrać od ludzi, a w skrajnych przypadkach nawet przejmują całe konta bankowe, czyszczą konta ludziom, bo no, niektórzy dadzą się przekonać, że trzeba zainstalować jakiegoś team viewera, nie? Czy inną jakąś aplikację do zdalnego zarządzania naszym komputerem. O co się posądza Sławka też, że on z tego korzysta. Znaczy, w tym przypadku ja myślę, że to jest trochę usprawiedliwione, bo w przypadku Sławka, bo słuchajcie, no Knur czy Major, oni nie ustawią sobie sami OBS-a, na kanale nic nie zrobią. No, to oni ledwo co czytają, ledwo co dukają. Komputer to jest dla nich jakaś machina piekielna, nie? No to musi im ten sradek ustawiać zdalnie pewne rzeczy. Ja nie rozumiem tak jakby tych strasznych pretensji, które niektórzy mają, bo ludzie najczęściej zakładają złą wolę drugiej osoby, że sradek ich tam ogląda po nocach, jak oni śpią i marszczy Freda sobie, nie? Że on jest taki pierdolnięty. No, nie można tak zakładać. No, Sławek im robi zdalnie różne rzeczy, bo nie będzie do nich przyjeżdżał z każdą pierdołą, jak im się coś zacięło, albo nie, im tam, o, bo ja tu włączyłem i o, to nie na ekranie całe te, no to wiecie, no trzeba im tam zdalnie coś poustawiać, nie? No więc też Janko Muzykant, któremu tu przyklasnęliście, miał tam parę komentarzy, że brawo Janko, dobrze gada, mądry człowiek. Może i tak, no ale tu się akurat z nim w niektórych sprawach nie zgodzę, że to takie straszne, że on tam zdalnie im ustawia różne rzeczy.
ustawia, bo tak trzeba, no. Natomiast strasznie mi się nie spodobało co innego, ale o tym może już jutro o 21:00 zapytam Sławka o pewne rzeczy, które mi się bardzo nie spodobały. Każdy jest za ekologią, jak długo nic go to nie kosztuje. No jest w tym trochę prawdy, faktycznie taki jest człowiek. Tu w środzie na przykład cały plan segregacji śmieci zupełnie jakoś nie wypalił, bo obserwuję te kosze i widzę, jak ludzie segregują, a raczej jak nie segregują. Wszystko, większość, 90% i idzie do kosza takiego, w którym jest wszystko, nie? Wrzucone na kupę. Nie chce się ludziom... To ja autentycznie miałbym z tym olbrzymi problem, bo jak miałbym... przebierać tutaj te śmieci. Człowiek tyle śmieci w ogóle generuje, straszne ilości. Nie wiem, może wy nie, może tylko ja. Ale jak miałbym to wszystko przebierać, zdejmować tu folijkę, tutaj mieć na wszystko worki osobne, to ja bym pół mieszkania zagrał.

Sulku, właśnie kończę Sandmana. No i niestety wielki pokłon w stronę LGBT i innych dewiacji, w tym pedofilii też. Jaka pedofilia? No tam nie było nic pedofilolubnego chyba. Ja jestem dopiero na 7. odcinku. Mimo wszystko lepszy od Wiedźmina, jeśli to jakieś pocieszenie. No i chyba o kilka klas wyższy niż Lucyfer, serial Lucyfer, który był dla mnie totalnym w ogóle zepsuciem wybitnego komiksu też. A to ten sam świat. No, zresztą Sandman spotyka się dokładnie z tym samym Lucyferem. Dokładnie z tym samym. Przynajmniej jeśli bierzemy pod uwagę uniwersa komiksowe. No ale widzimy, jakie są różnice, nie? Chociaż, jak powiedziałem, moje zdanie jest takie, panie Wow, że mimo wszystko jest to świetny serial i nie udało się tego zepsuć nawet z zamienianiem męskich hetero-bohaterów w kobiece postacie lesbijskie. I nawet to, że śmierć jest czarna, trudno, ale i tak serial jest świetny po prostu, nie?

0: I dobrze zrobiony jest, bo są dobre efekty. Dobre są efekty. Bardzo mi się też podoba odtwórca roli głównej postaci, pan Tom Sturridge, jako Sen, bardzo dobrze zagrał, dobrze. Znaczy, to jest trochę inny Sen, niż komiksowy, on jest bardziej człowieczy, jest bardziej ludzki. Daje się czasami strofować, daje się przekonać nawet do czegoś, ktoś mu tam zwraca uwagę, on więcej się jakby martwi czymś, przejmuje, ma jakieś przemyślenia, ale to też nie jest taki zły ruch, ponieważ no, nie można było zrobić takiej posągowej postaci jak w komiksie. Komiks to jest trochę inne medium. W filmie po prostu byłaby to troszkę mniej ciekawa postać, gdyby miał mniej cech ludzkich. Więc myślę, że po prostu pewne zmiany wymusza medium, że film musi jednak mieć pewne poprawki i uwspółcześniony być. No to jest bardzo stary komiks, on był w latach 80. i 90. robionych, ale dobra, bo Maciej się pojawił na antenie. Witam, Macieju.
1: Cześć, Krawiec. Cześć. Mówicie o serialach. Słuchaj, ja dopiero wróciłem do domu i włączyłem radio, także, ale coś to słyszę, że od jakichś 10 minut tam mówicie o serialach. O czym ty mówisz, o jakim serialu? O Sandmanie, dzisiejszej tam premierze na Netflixie?
0: Tak, akurat, no wspomniałem o tym.
1: Ja jestem akurat, włączyłem pierwsze 5 minut i na razie to wygląda jak Harry Potter, ale jestem ciekawy, co będzie dalej.
0: Harry Potter? Wiesz co, no nie, zupełnie nie Harry Potter.
1: Ja to przewinąłem, co ja mam takie coś, że przewijam i tak dalej, na razie on gdzieś po komnatach ucieka i tak dalej. Ja w ogóle nie znam komiksu, także, ale obejrzę, bo to podobno wielka rzecz była z tym Sandmanem na tym Netflixie, tak? Bardzo dużo pieniędzy i ma być to wielki hit, który ma zdominować tegoroczne lato. No ale mamy dwie przynajmniej wielkie premiery, które powalczą o telewizów i o pieniądze dla nich.
0: No, właściwie o Sandmanie to tak sam już za dużo dzisiaj powiedziałem, bo chcę zrobić osobną audycję, wiesz, na ten temat. Bardziej zeszło może na tematy tej politycznej poprawności, narzucania LGBT, narzucania, wiesz, wrzucania czarnoskórych obywateli.
1: Właśnie, przypomniałeś mi o tym, bo w wszystkich klasykach, słuchaj, no jestem w twoim wieku, ale bardzo mi to, jestem tolerancyjny tak samo jak ty, ale bardzo mi to wkurwia, że jakieś w książkach pierwowzorem jakichś tam elfów czy gnomów i tak, no one były zielone, czy

0: tam były tam białe, czy ten. Teraz są czarnoskóre. No, prawie wszystkie filmy w HBO, czy tam w Netflixach, Prime, czy tak dalej, obojętnie w tych wodach, tak, robi się to bardzo czarnoskóre. Oni jeszcze muszą być obowiązkowo gejami, muszą się tam gdzieś pocałować. Najlepiej jakby byli Żydami jeszcze i no nie wiem jeszcze, czym tam wymyślić. To jest bardzo wkurwiające. I nie wiem... Nie wiem, czy ten trend to jest bez sensu. Nie, to jest bez sensu. To zabija jakąś tam kino, fantazję. No przyznajmy na to młodszych ludzi, tak myślę, no trochę starszych, którzy są ciekawsi, to potrafią sobie z tym poradzić, ale z tym. Że nas się atakuje tym, ale młodsi ludzie mogą rzeczywiście z tym nie poradzić. Uznać, że wszystko jest... Ja mówię o przemocy, ja nie mówię tylko o orientacji seksualnej, bo to nie chodzi tylko o to. Ale jeżeli się robi jakieś wielkie produkcje, które się chce sprzedać, żeby mnie wygrywały w oglądalności, no proszę, trzymajmy się pierwowzoru. Tak samo mówię o Wiedźminie, no róbmy to, przynajmniej się spróbujmy trzymać pierwowzoru, a jeżeli się robi sequele, prequele, oczywiście można popuścić fantazję, ale już żeby to się zgadzało, że ktoś był białoskóry, zielony, czy tam czerwony, obojętnego koloru, jakiejś orientacji, żeby to się nie zmieniało w nowej jakby tam odsłonie, tak? Bardzo mnie to wkurwia. Bardzo mnie to wkurwia w tych wodach i bardzo, bardzo tęsknię za jakimś filmem, który by się chociaż przybliżył do jakiegoś dawnego kina. No, ja już nie mówię o latach 70., 80., bo może te filmy już też nie są dla mnie ten, ale późne lata 90., czy no lata 90., początek ten. No, to były dobre filmy, które się kręciło, tak? Co o tym myślisz? Nie wiem, prawie, bo teraz wiem, o czym mówiliście, bo mnie trochę wprowadziłeś. Ja się trochę rozbujałem, ale okej, mów.
1: Spokojnie, spokojnie. Moje zdanie jest takie, że pewne zmiany muszą być, bo raz, że film to jednak nie jest komiks, nie? I raz, że okay. Dwa, że jednak uderzasz też do nowych widzów, nie tylko do fanów. To nie jest do końca coś takiego jak Gwiezdne Wojny, które są bardzo takie fanowskie, wiesz, jest to środowisko prężne, tylko tutaj trzeba jednak trafić do nowych widzów. Jest zmiana trochę czasów, bo, no mówię, komiks był robiony w latach 80., 90., w tamtych realiach. Dziś mamy inne czasy i ten Sandman, on jest bardziej współczesny, tam ludzie mają smartfony, tak? Byłoby czymś z kolei nienaturalnym, gdyby pokazać dzisiejszy Londyn bez czarnoskórych na przykład, nie? Byłoby to dziwne i nienaturalne, że jest współczesność, mają smartfony, a czarnych nie ma na ulicach. No wiemy, że jest inaczej, byłoby to dziwne. Inna sprawa, że niektóre zmiany w tym serialu uważam za korzystne. To znaczy, na przykład taki jeden z koszmarów, który się wymknął Władcy Snów spod kontroli, Koryntczyk, taki demon, który tu na ziemi się pojawił, to rozwinięto jego jakby wątek i więcej się wokół niego dzieje. A w komiksie on się przez chwilę tylko pojawiał, nie był aż tak ważną postacią i mi się to spodobało na przykład, nie? Z kolei no bardzo cierpiałem, jak zobaczyłem, że z Johna Konstantina...
0: A już wszystko odcinki obejrzałeś, tak? Puścili od razu całość, nie wiem.
1: Bo cały, mówić, sezon. Cały sezon jest puszczony na raz. Obejrzałem na razie 7, dzisiaj zdążyłem przed audycją do 7 odcinka. Mi się
0: czyli jesteś fanboyem totalnym.
1: Słuchaj, no jestem fanboyem komiksu uważanego za, przez wielu za najlepszy, jaki wyszedł, nie? To czy Harry Potter, wiesz, tak mogło ci się skojarzyć, bo faktycznie są tam jacyś magowie.
0: Słuchaj, ja
1: na początku,
0: nie mogę się wypowiedzieć,
1: okultyści,
0: ja naprawdę
1: ale...
0: przeleciałem to na szybko i widzę, że pobiegam, jestem w połowie tutaj odcinka, naprawdę, bo włączyłem to przed chwilą. I byłem bardzo ciekawy tej premiery, bo wiesz, to miał być hit, czy ma być hit, bo nie wiem, może mi się spodoba. Nie jestem może fanem fantazy, ale niektóre filmy bardzo mi się podobają. Także przerobię to,
1: to jest
0: na pewno. Jest weekend, przerobię i to nie jest tak, że ja się wypowiadam o tym filmie, że on jest tamten, ale w tej chwili dosłownie to jest sprzed pięciu, tak jak zadzwoniłem, przed 10 minut. I nie wiedziałem, czy trafiłem w ogóle w temat, bo włączyłem po prostu radio i tak mi się wydawało, że właśnie mówisz o tym serialu, tak?
1: No tak, jak ci powiedziałem, było o tym wspomniane też. Były też inne tematy, no ale o serialu chcę zrobić osobną raczej audycję, ale dziś tak trochę, wiesz, nawiązujemy, ponieważ ten serial też pokazuje pewne przemiany kulturowe, pewne trendy, też te takie, które krytykujemy tutaj. Chyba większość z nas po prostu jest zmęczona. I ja jestem tak jak ty, też nie mam absolutnie nic do, wiesz, do feministek, znaczy nie wiem, czy ty aż tak, ale raczej no jesteś, jak powiedziałeś, że jesteś neutralny w najlepszym w najgorszym wypadku jesteś po prostu neutralny, nie przeszkadza ci, ale też czujesz taką złość jakąś i myślę, że to się zemści, to jest zbyt nachalne.
0: Jest tego przesyt i takie same mam zdanie, że to się zemści. Zgadzam się z tobą, że są przemiany kulturowe i po prostu producenci są zmuszeni, żeby po prostu to wciskać w filmy, ale nie wiem, w Stanach chyba to już tam od 2 czy 3 lat jest, że jest jakiś obowiązek, że producenci muszą zatrudniać tyle i tam jakiś procent czarnoskórych, musi być tam ileś orientacji no obojętnej, tak? I może być tyle i tyle białych. Nie wiem, czy to jest prawda, ale chyba wydaje mi się, że to jest prawda, bo to nie wiem, słyszałeś coś na ten temat?
1: Nie wiem, czy jest jakieś to narzucone. Chyba raczej nie ma jakiegoś odgórnego prawa, które tam nakazuje wyrównywać i zastępować białych czarnymi czy coś. Jest po prostu taka potrzeba trochę. Bo wiesz, to też ja staram się zawsze zrozumieć tą drugą stronę, nie? Co kieruje tą drugą stroną, dlaczego tak jest, nie tylko krytykować czy coś. I tak sobie myślę, że no powiedzmy, że u nas w Polsce się już pozmieniało tak, że Ukraińcy powiedzmy tu zamieszkali z nami, jest ich masa, są na każdym kroku, no w Środzie Śląskiej tak mam akurat. No to jak kręcisz jakiś współczesny film i pokażesz...
0: Żeby on był w realiach, Polskę, to musi być
1: tak,
0: Ukrainiec.
1: Tak, no, żeby to jakoś nawiązywało do realiów, żeby nie tworzyć sztucznej rzeczywistości, bo to będzie trochę takie... faktycznie rasistowskie, jak nie pokażesz, że tu w Polsce nie ma ani jednego Ukraińca, on się nigdy nie pojawi w naszej kinematografii. Ja mówię o sytuacji, gdzie to zaszło
0: ale
1: jeszcze dalej.
0: Jeżeli się opierasz na klasykach, na, wiesz, książkach i tak dalej, no to już, wiesz, takie bardzo duże rozbudzanie fantazji twórczej, to chyba... No masz rację, że trzeba się przystosować do współczesnych czasów, ale...
1: Byłoby to trochę, wiesz, dziwne, słuchaj, Maciej, gdyby zrobić Sandmana w 100%, tak jak było w komiksie, bo tam czarnoskórych to prawie wcale chyba nie było. Nie wiem, ja nie pamiętam, żeby jakikolwiek tam był Murzyn. No to by była rzeczywistość bez kolorowych. A wiesz, współczesny Londyn bez kolorowych, nie zobaczysz ani w sklepie, ani w telewizji, to by było dziwne.
0: Ja dzwonię z Berlina, w Berlinie nie zobaczysz...
1: Białego.
0: Trudne, znaczy nie, no, bez przesady, ale to jest pół na pół, tak.
1: No więc, wiesz, no trzeba trochę dopasowywać. Mi by to nie przeszkadzało, gdyby to było robione ostrożnie, z finezją, roztropnie, i z umiarem jakoś, ale zamienienie Johna Konstantina w lesbijkę, Lucyfera w babkę, Lokaja, tego służącego władcy snów, z białego starszego mężczyznę w, w młodszą murzynkę łysą. Za dużo tego jest po prostu.
0: Znaczy ja nie mówię, że nie znam tematu dokładnie, ale właśnie chodzi mi dokładnie o to, o czym mówisz, że się robi, wiesz, takie przeróbki, że dla fanów, no, tak jak rozumiem, ty jesteś fanbojem. Ja nie czytałem ani komiksu, ani nie znam filmu. Konstantiny z Kevin, ten Keanu Reevesem, to chodziło o to samo kiedyś? Nie.
1: Tak, to jest ten sam John Constantine, chociaż Keanu Reeves nie wygląda zupełnie jak oryginalny John Constantine, ponieważ oryginalny to jest blondyn w prochowcu, ze szlugiem w gębie, a tu nagle
0: próbowali kiedyś ten film zrobić. Mi się ten film na przykład...
1: Był niezły, moim zdaniem. A ty jak uważasz?
0: Ale ja nie znałem komiksu, bo on był na podstawie komiksu.
1: Wiesz
0: robiony,
1: co, to jest
0: tak?
1: Postać właściwie, która czasami się szlaja z takimi bohaterami jak jakieś Batmany, Supermany, bo to de facto jest uniwersum DC. To, co dobrego zrobiono moim zdaniem w serialu, to zupełnie się odcięto od świata DC jednak. Do tego stopnia, że taki świr trochę, taki... okultysta John Dee, który ucieka z psychiatryka. W oryginale on był w tym słynnym Arkham Asylum, czyli w tym samym szpitalu psychiatrycznym, gdzie trzymają Jokera.
0: Ale to wiesz, co do mnie mówisz, ja i tak tego nie ogarniam.
1: No i dlatego staram ci się to tłumaczyć dosyć klarownie. No to jest ten sam szpital psychiatryczny, w którym trzymano Jokera na przykład, tak? Taki i różnych innych wariatów z tego świata, wiesz, Batmanowego. A tutaj jakby odcięto się zupełnie, więc to, że nawet ten John Constantine został przerobiony na kobietę, okej, to już nie jest ten John Constantine znany z tego świata, ale czemu lesbijkę jeszcze z niego robić, nie? Ale popatrz, też był taki czas na przykład, gdzie w kinie amerykańskim czarnoskórych brano tylko do roli lokajów, wiesz, na pucybuta jakiegoś, na Toadiego jakiegoś. Był taki czas i bardzo chyba dobrze, chyba wszyscy się zgodzą, że dobrze, że już tak nie jest. To samo było z Chińczykami. Chińczyk to zawsze była taki mały z zębami, taki z zębami śmiesznymi.
0: Ale słuchaj, zwróciłeś uwagę, że w filmach chińskich, takich typowo chińskich, że oni się bardzo dziwnie biegają, poruszają, mają bardzo specyficzne ruchy. Nie wiem, czy zwrócić na to uwagę. Jakby nie potrafili biegać tak normalnie. Chodzi mi o sztuki walki, rozumiesz? Te filmy, takie sztuki, które do nas dotarły z Chin, może które były później robione z Chin, to było to, no hi, okej, tam wszystko, ale że oni biegali jakby tak bardzo dziwnie.
1: No zmienia się kino. Ja myślę, że pewne rzeczy nas denerwują, irytują, bolą, a z czasem nam spowszednieją na pewno bardziej.
0: Dobrze, ale myślisz, że to dobrze czy źle, że się wtapiamy w tą... Ja cię trochę prowokuję oczywiście, że się wtapiamy tą ogólnoświatową kulturę, że próbujemy się wtopić, a nie zachować tej takiej może kultury dobrego kina, bo mieliśmy, mamy chyba, tak myślę, może trochę ostatnie lata są chude, ale mieliśmy dobre kino polskie, ale i kino europejskie jest bardzo fajne, kino francuskie jest bardzo fajne, kino z północy, tam z północy, no jest teraz na przykład.
1: Skandynawskie kino masz na myśli?
0: Skandynawskie kino, brakowało mi słowa, przepraszam. Skandynawskie kino jest bardzo fajne.
1: Tak, bardzo fajne.
0: Ale to są takie, wiesz, takie filmy trochę bardziej ambitniejsze. Zgadzam się z tym, że ja przychodzę do domu, sobie robię kolację i teraz sobie chcę obejrzeć premierę, chcę mieć trochę rozrywki, tak? I to jest zupełnie co innego, ale nie wiem, czy się robi tych, czy wiesz, to takie kino rozrywkowe, już wtedy przemienione, które już na nasze dzieci, no moja córka już nie, ale moje wnuki może odbiorą tego Sandmana, zupełnie inaczej niż ty, co czytałeś te komiksy, go poznałeś.
1: Jeśli ktoś nie czytał komiksu...
0: Może nie pozna kina ambitnego, nie? Może wiesz, może to...
1: Ale to jest kino ambitne, bardzo ambitne, śmiem twierdzić. To jest sztuka wręcz. To nie jest nawet popkultura. Znaczy, został ten komiks jakby spopkulturowiony mocno, ale nadal to moim zdaniem się kwalifikuje jako sztuka filmowa, jak najbardziej. W ogóle gdzieś tak do trzeciego odcinka możecie znudzić, bo niektórych nudzi ten serial na początku, ale potem się ładnie bardzo rozkręca, więc wytrzymaj. Zobacz sobie, ciekawym jestem twojego zdania. Będzie audycja
0: a
1: tylko
0: o Sandmanie. Poza tym mam tutaj sklep, jakiś komiks, ale taki... Naprawdę malutny i tam przychodzą do niego, no pewnie chodzą, ale pewnie ma jakieś skarby, na pewno ma ten, na pewno, jeżeli to jest jakiś, mówisz, że kultowy, to ma, to przeczytam po angielsku, no po niemiecku wolałbym, przeczytam, przebrnę, ale po angielsku, jak mówią po polsku, to by było zupełnie...
1: To jest bardzo ciężki i trudny komiks, ci powiem, do tego stopnia, że trzeba mieć percepcję nawet troszeczkę przyzwyczajoną do takiego cięższego komiksu. Powiem ci tak, moja mama, która od małego czyta książki, nie jest jakąś tam osobą, wiesz, głupią czy coś, no była nauczycielką też, cały czas coś sobie czyta, to ona, dałem jej kiedyś tego Sandmana i ona nie potrafiła go czytać po prostu. Mówi, ale co to jest w ogóle, jak to rozumieć?
0: Za trudne, nie potrafiła tego rozkminić.
1: Znaczy, tak? Nie tyle nawet za trudne, to było po prostu coś dziwnego, coś obcego, ze względu na percepcję. To tak jak gdybyś, powiedzmy, nie zwracał uwagi na pewne rzeczy, jesteś zupełnie do czegoś nieprzyzwyczajony.
0: Nie, ja rozumiem, jeżeli mówisz, że mama była nauczycielką i tak dalej, no patrzyła na to zupełnie inaczej. Nie rozumiem. Samo medium
1: po prostu było zbyt egzotyczne medium, sposób czytania tego, sposób odbierania.
0: Jak tak można, to tak się nie robi, to jest niedopuszczalne.
1: Nie, też nie w tym zupełnie kierunku. To ciężko opisać, no nie wiem, to tak jakbyś dał jakiejś
0: ale
1: na przykład
0: ja
1: babci. Słuchaj,
0: ciężko,
1: masz powiedzmy jakąś starszą panią czy starszego mężczyznę, który jest intelektualistą, jest wykształconą osobą po studiach, możesz sobie toczyć ciekawe intelektualne dysputy z tą osobą, ale dasz jej grę komputerową i ta osoba nie wie w ogóle, jak ten joystick trzymać, tą myszką ci stuka po stole, nie wie, jak tym ruszać. Wiesz, to nie jest
0: super
1: głupia...
0: Super porównanie.
1: I tak samo było z tym komiksem. To było po prostu coś obcego, coś, do czego mama zupełnie nie była przyzwyczajona, mimo że ze mną za młodu czytała komiksy i wie, jak to się czyta, w którą stronę, tak dalej, to ten komiks jest tak narysowany, takie ma opisy, tak jest prowadzona narracja, że wiele osób się gubi, więc jest to komiks bardzo wymagający.
0: No okej. Słuchaj, to nie chodzi o to, ja na pewno nie chodzi, czy przebrnę, czy ten, ja po prostu lubię obejrzeć coś, co ma być niby fajne, no, niby dla fanów, ale okej, zobaczę, ocenię i wtedy się mogę wypowiedzieć. Na razie nie mogę się wypowiedzieć.
1: Jasne. Dobra, słuchaj, Macieju, to będę trochę ten skracał, przynajmniej teraz jeszcze telefony, bo tu już ktoś też czeka, ale dzięki za telefonik.
0: Ja
1: no, jakby co, to zapraszam. Może jeszcze dzisiaj będzie okazja, żeby sobie pogadać, nawet jeszcze jak będziesz miał ochotę. No.
0: Dobra. Na razie.
1: No na razie, pozdrówka, hej.
0: Okej.
1: No, także możecie sobie, bo było też pytanie, czy sięgnąć najpierw po komiks. Myślę, że niekoniecznie to ma sens, bo jak ktoś przeczyta komiks, to raz, że wiele rzeczy już będzie znał, bo tam się po prostu powtarza, jest wiernie bardzo skopiowane z komiksu wiele rzeczy, więc już nie będzie to dla was takie ciekawe. Zacznie was denerwować też, tak jak mnie, te wszystkie zmiany. A tak jak, wiecie, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Cześć, Janko!
2: Witam, ja tak tylko na chwilkę, bo ja jestem na bazie teraz i tu może być słychać ten cały rozpierdol, skanowanie paczek i w ogóle. Więc tylko tak na chwilkę, bo mnie wywołałeś, nie? Odnośnie tam, że on mu zainstalował tego TeamViewera czy coś tam. Ale to ja mi o tym mówiłem, stary. Kolejny raz, ja nie wiem, z tobą rozmawiam, mówimy o czymś i ty w ogóle nie kumasz, co się dzieje. Ja ci mówiłem, stary, że to jest to podsłuchiwanie ich, przyczepianie GPS-u do plecaka, rozumiesz? Przechwytywanie kamer, robienie kanału premium za to, że on ma kamery, stary. Rozumiesz? On robi nawet kanał premium. Wypierdalał jakieś kurwa nagrania, o których oni nie mieli pojęcia i mówił, że kanał premium będziecie płacić, będziecie mieć kolejne nagrania, rozumiesz?
1: Ale co złego jest w kanale premium, to raz. Co złego jest, pierwsza sprawa, co złego jest w kanale premium.
2: Ale dwa, bez ich wiedzy, rozumiesz, robienie siana, nie ma nic złego? Bez ich wiedzy, stary, nagrane filmiki, oni mają o tym pojęcia, a on sobie robi kanał premium i wam pokaże, czego jeszcze nie widzieliście za siano.
1: Z tym sianem to, wiesz, z tym sianem to też nie można tak za bardzo zaglądać do kieszeni, bo jak się okazuje, mylimy się. Wszyscy byli przekonani, że kanał zarabia 30 klocków, a tu nagle tak, wynika...
2: Wczoraj miałeś filmik przed roku, stary, przed roku.
1: No.
2: Obejrzałeś... Obejrzałeś, kurwa, filmik sprzed roku, stary, co tam ta rura mówi, że zarabiają 6 koła. I ty w to wierzysz, bo on tak powiedział. Porównaj sobie wyświetlenia Majora. Major nigdy nie miał do nich podjazdu i to tam ponoć Major zarabia 6 koła czy 7. A w wyświetlenia, rozumiesz, to niebo a ziemia był Major a Kononowicz. To o czym tu mowa, stary?
1: No nie wiem, wiesz, jak Major się tym chwalił, to miał też dużo wtedy wyświetleń. Dzisiaj ma tyle, co ale kot napłakał. Ja rozumiem, że się zmieniło, no, ale nie mówmy jednocześnie. No, ja rozumiem, że się pozmieniało, na pewno się trochę pozmieniało, jest więcej. No to stawiałbym, że jest to, tak jak mówiłem wcześniej, że jest to 8 koła, coś takiego. Ale to nawet nie jest takie ważne, bo jak to się dzieli na 3, to będzie, nawet jak to będzie 10 koła, to szału nie ma znowu, nie? Nawet jeśli to się dzieli na 3, jest to taka normalne wynagrodzenie za tego typu pracę, gdzie się kimś...
2: Przerwę, bo to się nie dzieli na 3. Teraz zaczęło się trochę dzielić, stary, bo zaczęli robić remont, bo są te sprawy, chcą pomagać, że pomagają, to się nie dzieli. Nie nigdy na trzy. Krzysiu dostawał parę stówek miesięcznie i tyle. Oni zgarniali grube siano. Jakie dzielenie na trzy? Prawie.
1: Jakie parę stówek?
2: Ja nie wiem.
1: Jakie parę stówek? Ty mówisz, że ktoś mi coś powiedział, że Jacek mi powiedział coś, Jacek, Jarek coś powiedział, ja w to wierzę od razu, a ty wierzysz z kolei Knurowi, który powiedział, ale czekaj, dokończę. A ty wierzysz z kolei w to, co Krzysiek powiedział, że dostaje 400, z czego się sam wycofał i przyznał się, że kłamał. Więc no widzisz, tutaj ty się mylisz, no, bo dostaje
2: ja
1: na pewno więcej.
2: No i widzisz, stary, ja nie powiedziałem, że ja wierzę Knurowi, ja nie powiedziałem o 400.
1: No powiedziałeś parę stówek. No to parę to może być 4 na przykład, tak?
2: Nie, powiedziałem, dostaję parę groszy. Stary, zobacz filmiki przed remontem, okej? Okay? Zobacz, co Krzychu miał, ile z tego miał. Tam nie było nic, stary, rozumiesz? Tam nie było nic. Teraz się zaczęło, jak jest ten remont, bo się sprawy zaczęły.
1: Wcześniej też było. Ciągle było inwestowanie w tą szkolną. Ciągle było inwestowanie w tą szkolną. Jak nie nowy kibel, nowa umywalka, nowy boiler.
2: No to teraz wszystko.
1: Nie, to wcześniej też było. Słuchaj, wcześniej też było.
2: Parę miesięcy temu zaczęło.
1: A zabieranie Krzyśka na wycieczki. Był czas, że jeździli. To na jakiś statek, to do wesołego miasteczka, to mu kupowanie jedzenia. Myślisz, że to jak się zbierze do kupy, to jest 100 zł?
2: Nie, ale grosze w porównaniu tego, co to. No dobra, stary, nie chcę się kłócić o szkolną. Ty masz swoje, wiesz o co chodzi. Zadzwoniłem tylko, żeby mi powiedzieli, że tam o TeamViewerze gadałem. Ja nie mówiłem o tym. Ja mówiłem o GPS-ach, o podsłuchiwaniu, sprzedawaniu, kurwa, nie, wiesz, to są nielegalne materiały, które on nagrywał bez ich wiedzy, a potem robi kanał premium. To jest łamanie dobra. Prawa. Rozumiesz? To jest łamanie prawa. Robienie GPS-a i Major siedzi w zimę w lesie, a on mówi, nie wracaj na noc, tylko nie zamarznij. Bo nie chciał tylko, żeby go inni redaktorzy nagrali. Rozumiesz? To jest taki dobry Sławek.
1: No dobra, to słuchaj, jutro będziesz miał okazję, bo wygląda na to, że Sławek jednak się jutro zjawi, to będziesz mógł zadzwonić i się go o to zapytać. Może jakoś się wytłumaczy, nie?
2: No jasne. Tylko wiesz, nie przekręcaj moich słów, to mnie nie dzwoni.
1: Ojejku, ale słuchaj, to nie było wielkie przekręcenie, bo skoro masz za złe GPS-y i takie rzeczy, no to sobie mogę domniemywać, że Team Viewera też... że ci się to nie podoba, tak?
3: Nie, czemu to? Jak to, że ustawia im te lighty? Bo sami są upośledzeni i tego nie zrobią? Czemu mi się pomoże? To jest oczywiste, stary.
1: No bo może im zaglądać, do komputera. Widziałeś
3: filmik z telefonem Kononowicza, jak się telefon sam włącza i mu się tam ekran zmienia? Ktoś mu tam aplikację przy... A telefon leży na stoi w stole. Widziałeś to?
1: No coś było, no. Ale to jest też, te sytuacje są często takie nie do końca też jasne, wyjaśnione. Ja myślę, że po prostu część tego, co my tu sobie mówimy, to są spekulacje jednak, Janko, muzykancie szanowny.
3: No tak, ale no, dużo rzeczy wyszło, a ty dalej swoje. I ja zobaczyłem ten w komentarzach ten filmik tam, że o, on mówi, stary, filmik sprzed roku i porównywanie do Majora. Major nigdy nie miał takich wyświetleń jak Kononowicz.
1: No jak nigdy, sprzed roku, to też... Jakieś... No.
3: Filmik sprzed roku, tam jest...
1: Ale jak sprzed roku, to też zwróć uwagę, że ten kanał Mleczny Człowiek, to on już chyba dłużej działa sporo niż rok,
3: jasne,
1: nie?
3: Jasne, że tak. No, jasne, to... że tak. A Sławek kupił sobie już, wyremontował chatę, kupił sobie audiczkę.
1: No i na zdrowie. I na zdrowie, no to wiesz. To...
3: No właśnie, ale to jest grube siano. To nie jest, że tam sześć koła. On by z tego za chuja by się nie dał, jak chłopiec bezrobotny. Rozumiesz? To są kurwa bajki.
1: Ale on niby bezrobotny, ale ma teraz wyszło, że ma spółkę jakąś tam zarejestrowaną. No. I co ciekawe, ktoś na wykopie wkleił, że zobaczył dane tej spółki i wyszło, że drugim jakimś współudziałowcem jest, uwaga, Barney, który niby nie jest lateksem i wszyscy tak, what the fuck? Tak więc tam się dziwne rzeczy dzieją.
3: Jasne, że tak. Przepraszam, Barney jest powiązany. Teraz zaczął tam, wiesz, niby smalić. Przepraszam, odbijam się. Udawał, że nie jest, ale Barney tylko gra, nie? To jest, wiesz, Barney tam od początku jest z centralą powiązany.
1: No dobra, słuchaj, to zostawmy może już te tematy na jutro, tym bardziej, że straszne hałasy są tam u ciebie cały czas.
3: I to tak... Jasne,
1: ale to troszkę tam jednak przeszkadza odrobinkę.
3: No mówię właśnie, dlatego przepraszam i rozłączam się.
1: Luzik. No, to tam do jutra, bo się pewnie jutro usłyszymy na antenie.
3: Ale to jest na bank nagrane, tak? Że będzie potwierdził.
1: No
3: tak?
1: Nigdy nic nie ma na bank, ale zauważyłem, że to co... Bo ja myślałem, że Sławek nie potwierdził, a on jakby dał kciuka w górę pod komentarzem, że jak się dopytywałem, czy sobota 21, to ja tego po prostu nie zauważyłem, że pojawił się kciuk w górę, tak? Że okej, dobra, no. I tyle, więc najprawdopodobniej będzie jutro, no.
3: Mam nadzieję, bo ja jutro też się okazało, jutro robotę mam, nie? Mam nadzieję, że będę w stanie zadzwonić. O 9, tak?
1: No, 21.
3: Dobra. No to ja się rozłączam, wracam do roboty i słucham dalej, nie? Siemanko.
1: No, siemano. Tymczasem na czacie rozgorzała dyskusja o polskim kinie. Wódz się zapytał, jakie dobre polskie filmy. No, parę by się może znalazło, ale faktycznie no... Ja jakoś się odzwyczaiłem od polskiego kina. Jest trochę... Zaczęło być ono robione trochę na jedno kopyto. Jak nie martyrologia jakaś nachalna, to dresiarze i albo głupawe komedyjki. Dla debila. Humor jakiś taki płytki, nieśmieszny, żeby Grażyna i Janusz przypadkiem nie wyszli z sali kinowej. Ale Wódz też tutaj... okazuje się, tęskni za Janko, przepraszam, za Jankiem Dynaminem. Jan, to nie Janek, tylko Jan. Jan Dynamin. No tak, były takie głosy, pojawiały się, że niektórym brakuje tej persony, tego oryginała. Może jeszcze kiedyś zadzwoni. On tak potrafi zadzwonić po 2 latach, na przykład stąd ni zowąd, nie? Jak wejdzie na jakiś temat jemu bliski, czy ważny dla niego, to potrafi się odezwać tak z zaskoczenia. Może gdzieś tam słucha sobie raz na ruski rok. No, też bym pogadał w sumie. To też jakoś tam zawsze lubiłem. Mimo, że taki trochę buc, nie? Mimo, że potrafi też i poobrażać, ale on zrobił z tego taki trademark swój, a poza tym to jest niegłupi facet, zdecydowanie. Często ma rację, jak ma jakieś tam... obiekcje o coś, więc to takich osób się słucha, nie? No bo coś ma do powiedzenia też. Więc faktycznie byłoby spoko, gdyby zadzwonił. W ogóle jest trochę takich osób, których już nie słyszeliśmy na antenie od lat nawet, nie? A które kiedyś całkiem często dzwoniły, odzwyczaiły się od nocnego radia. Trafiły może na taki okres, że im się nie podobało zupełnie, nie było to ciekawe i zaczęli sobie słuchać czegoś innego, zapomnieli o nocnym radio. Zapomnieli. No a Wódz chyba jest fanem polskiego kina, znaczy nie fanem, tylko dobrze zna, bo tu pisze, że się dobrze orientuje. Szczególnie w klasycznym chyba polskim kinie. No, także temat nam zszedł znowu teraz na szkolną. No, jak to luźne gadki. Faktycznie, no, piątkowa audycja to taka jest, że są różne tematy, przeróżne. Zaraz pewnie znów sobie jakiś inny, nowy temat wynajdziemy, bo ile można gadać od tej politycznej poprawności, o Sandmanie. O Sandmanie to nie chcę za dużo, bo żeby coś zostało na samodzielną audycję. Mam nadzieję, że do tego czasu obejrzycie i sobie podyskutujemy, a nie tylko ja będę gadał. Na pewno coś na ten temat się ukaże na kanale przy mikrofonie, bo jak już wspominałem, Ola jest fanką wielką i na pewno zrobi o tym audycję. Pytanie, kto pierwszy? Już tak się dzisiaj tu zastanawiałem. Kto pierwszy, ten lepszy? Jacka Blachy brakuje z kolei w Waligórze. No, Jacek Blacha mógłby zadzwonić. No, Jacek Blacha się pojawił stąd nizowąd, wyskoczył jak Filip z konopi, ale to była taka sytuacja trochę niezręczna. To była sytuacja trochę taka niezręczna, więc ja nie zdradzam co, gdzie, jak i tak dalej, bo może by se nie życzył i tak dalej, a tymczasem Wódz na antenie. Dzień dobry, witam serdecznie. Co pan chciał powiedzieć?
4: Siema. Ja chciałem o tej politycznej poprawności, bo lubię ten temat. O. Słychać mnie dobrze?
1: Dobrze.
4: O, teraz też cię słyszę, sorry, ale tam musiałem powłączać, powyłączać. To znaczy, pierwszą chyba taką głośną produkcją Netflixa, gdzie podkoloryzowano rzeczywistość, był Achilles, tak? Troja. Nie pamiętam, jaki już dokładnie był tytuł. Troja, upadek miasta chyba, tak? Tak się nazywał ten serial?
1: Chyba po prostu Troja, tak. Troja chyba po prostu. Ale to masz na myśli tam, gdzie grał Brad Pitt, grał Achillesa?
4: Nie, właśnie. Troja z Bradem Pittem, abstrahując od tego, że film jest głupi jak 180, jeżeli chodzi. Znaczy, film jest... Świetnie się go ogląda, natomiast z punktu widzenia historyczno-militarnego jest... Słabo obrazuje rzeczywistość epoki brązu i upadku, akurat tego upadku Troi, bo jak ktoś się interesował troszeczkę historią, to wie, że Troja upadała wiele razy. Natomiast jakby sceny, które są tam przedstawione, są po prostu dramatycznie po prostu głupie z punktu widzenia taktyki militarnej, to znaczy nie postarano się. Nie? Inna sprawa, kiedy weźmiesz sobie Aleksandra Macedońskiego, gdzie jak patrzysz na macedońskich hobbitów, no to po prostu, wiesz, fanom militariów opadają szczęki do ziemi. Nie? Tam są sceny z inwazji po prostu dosłownie jak Szeregowcu Ryanie, co swoją drogą ostatnio oglądałem też ciekawy film Ridleya Scotta, Robin Hood, i tam są identyczne sceny, tylko podniesione do kwadratu i to jest straszne. Po prostu średniowieczne wojska lądujące z galer, jak po prostu z takich bark desantowych, jak w Szeregowcu Ryanie. To oglądał ten wie. To dobra, nieważne. Wracając do... Chodzi o serial z 2018 roku Netflixu pod tytułem Troja, upadek miasta. I tam Achilles miał wysoki poziom melaniny w skórze. O Boże.
1: Ja być dzielna Achillesa. Ja walczyć. Ja być Achillesa. Nie, no kurwa, no... No jaja, panie. Chociaż jak mówiłem, na przykład ten czarny Heimdall w Torze mi jakoś na przykład nie przeszkadza. Czarnoskóre elfy Okej, okay, niech będą, no czemu...
4: No, no nie wiem.
1: No od biedy, no
4: jak
1: niech...
4: Ktokolwiek, kto zna uniwersum Tolkiena, wie, że elfy zostały stworzone jeszcze, kiedy Arda była płaska, nie było słońca, a świat podawały drzewa, nie potrzebowały melaniny. Kurwa, krawiec.
1: No ja wiem, no ja wiem, że tak jest, ale co z tym zrobić, pytanie, no bo wiesz...
4: Należy spuścić na to zasłonę milczenia, dyskusja się toczy od 4 lat, już zapomnijmy.
1: To jest jednak troszkę cywilizacja stworzona bardziej przez białego człowieka niż przez czarnego. Nie, od tego nie uciekniemy i to trzeba by teraz samych białych pokazywać jako wiesz, naukowców, jako odkrywców,
3: słuchaj,
1: jako ważne persony.
3: Dojdzie do tego, że będzie niedługo ekranizacja Torgala, a Risha będzie ciemnoskóra. Rozumiesz to? Do tego dojdzie. No, naprawdę, nie posuwajmy się do absurdów.
1: A ty coś, masz jakieś informacje co do ekranizacji Torgala? Czy tak mówisz hipotetycznie, że jak zrobią, to będzie...
4: Hipotetycznie mówię, ale wiem, że takie rzeczy się będą dziać. To jest przecież legenda komiksowa znana na całym świecie, więc...
1: To by było straszne. To jakieś koszmary będę miał przez ciebie dzisiaj w nocy. Będę sobie wyobrażał, że idzie sobie Torgal.
4: Przedsmak tego miałeś w ostatnich sezonach, nie w ostatnich sezonach Wikingu, tylko Vikings Valhalla, gdzie jarlem Kattegat jest czarnoskóra kobieta. Czarnoskóra kobieta jest jarlem Kattegat.
1: Ale wiesz, że ja gdzieś czytałem, że to wcale nie jest takie wyssane z dupska wcale, że...
4: Wyssane z dupska.
1: Ktoś przynajmniej twierdził, że to wcale nie jest takie jakieś science fiction i fantazy, tylko że mogło coś takiego być. Ale to głowy nie dam sobie obciąć, ani żadnego innego członka. Musiałbym to jeszcze raz temat przewałkować, ale no dziwnie to wyglądało faktycznie. No.
4: Nie, to jest... Wiesz, no niestety takich przykładów jest mnóstwo. To są, wiesz, właśnie czarnoskóre elfy, czarnoskóre krasnoludy, czarnoskóry Achilles, czarnoskóry ten kot w tym Lucyferze. Sam nie znam uniwersum jakby, więc jakby ani komiksu, ani serialu nie oglądałem, nie będę oglądał, ale to się dzieje wszędzie. Wszędzie jest podkoloryzowana ta rzeczywistość i mało tego, nie tylko jakby umieszczanie postaci o wysokim poziomie melaniny i wysokim poziomie estrogenu w miejscu postaci zupełnie innych jest aktualnie po prostu modą, tendencją. Jest to po prostu pewnego rodzaju wymóg i to nawet nie widzów, bo widzów ma się w dupie, bo fanów Tolkiena ma się w dupie, bo fanów Star Warsów ma się w dupie, bo robi się czarnoskórego klona szturmowca, zupełnie niepasującego do realiów prawdopodobnie, z tego co czytałem. Także nawet Star Wars tego nie uniknęło, tak? Bo miałeś czarnoskórego szturmowca i głównym bohaterem, głównym dziedzicem całego, wiesz, dziedzicem całego tej kultury Jedi jest też kobieta, tak?
1: No ale świat się też zmienia. To, co mówiłem wcześniej, że pewne rzeczy no, wypadałoby zmienić, skoro mamy współczesny Londyn, gdzie jest masa czarnoskórych, no to w Sandmanie trzeba to pokazać. Trochę inaczej to wyglądało w latach
4: 80. Ale to jest tło. 80. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby, wiesz, zmieniało się tło do tego, czym było realnie, tak? Nawet przeboleje tych czarnoskórych handlarzy czy arabskich, czy arabscy kupcy się zdarzali, byli wielką egzotyką, prawda? Ale arabscy kupcy podróżowali faktycznie po całym świecie. Jakichś azjatyckich kupców, być może nawet to jestem w stanie przeboleć, tak? No bo jednak ten wiesz, jedwabny szlak funkcjonował przez setki lat i być może ci kupcy docierali do Kattegat. Ale naprawdę, kiedy oglądasz sobie ten jarmark i jeszcze ci, że tak powiem, egzotyczni goście w tym Kattegat są eksponowani w sposób naprawdę skrajny, już nie mówiąc o tym właśnie, że o postaci jarlki, to widzisz, że to jest przesada, tak?
1: A czarnoskóra żona Henryka VIII?
4: O, właśnie, dobrze, że mi przypomniałeś, bo o tym kwiatku zapomniałem. To jest w ogóle ciekaw, no bardzo taką moim zdaniem dobrą, długą audycję, dogadajcie się za nią. Jako fanka kina na pewno tych przykładów byłaby w stanie przytoczyć dużo, dużo więcej. Tak. I tak jak mówię, nie mamy problemu jakby ze zmienianiem tła, z adaptacją tła, szczególnie jeżeli mówimy o historiach dziejących się współcześnie, no bo współczesna rzeczywistość wygląda inaczej. Tutaj co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Jeżeli mamy adaptację jakiegoś komiksu do współczesnej, do współczesnych realiów, to jak najbardziej te tło powinno się zmieniać tak, jak rzeczywiście ono wygląda. Natomiast jednak tych głównych bohaterów zostawiłbym niezmienionych. To jest... I też mówię tutaj też o współczesnych produkcjach, które dzieją się w jakichś współczesnych miarę realiach, bo kolorowanie realiów Tolkiena czy Sapkowskiego uważam za no jednak profanację. To mnie aha. drażni.
1: A co byś, a jak byś zareagował, bo domyślam się, że serialu Sandman nie widziałeś, nie wiadomo, czy będziesz oglądał, ale wyobraź sobie Lucyfera w piekle i że to jest kobieta.
4: To jest dość częsty obraz raczej w różnego rodzaju.
1: To jest nawet ciekawe. Mi jakoś też to nie przeszkadzało, jeszcze biorąc pod uwagę, że w komiksie też ten Lucyfer jest taki, ma taką niezidentyfikowaną płeć trochę, jest taki trochę dziwny. Więc to był fajny zabieg, a wizualnie, co ciekawe, bardziej ta kobieta przypominała Lucyfera z komiksu, niż ten Lucyfer piękniś, bawidamek, brunet w serialu Lucyfer. Więc kobieta bardziej wyglądała jak ten oryginał komiksowy, który był bardziej jednak jako mężczyzna. On był taki transpłciowy, międzypłciowy, hermafrodyczny trochę, ale jednak to był facet, tak wynikało. No nie miał cycków, był taki jakby zniewieściały, blond włoski, wiesz, tak dalej. No i ta kobieta bardziej go przypominała. Aktorka, to jest fajna aktorka, bo to jest Gwendolyn Christie, którą znamy z gry o Tron, grała tą rycerkę, kobietę rycerza, co też jest trochę, ale to fantazy, to może być kobieta rycerz, no kobiety nie były rycerzami w średniowieczu.
4: Ale słuchaj, tam, jak to nie, a Joanna Dark, wyjątki się zdarzały. Wyjątki się zdarzały jakieś, tak? Ale bez przesady, tak? To wszystko miało swój jakby umiar, tak?
1: No i w grze o Tron w sumie też zachowano ten umiar, bo ona była takim ewenementem nawet w tej grze o Tron, ta kobieta rycerz trochę, nie?
4: Tak, no i ta postać też była postacią w pewnym sensie tragiczną, tak? Dlatego, że była, nie była urodziwa, nie miała szans na zamąż pójście w gruncie rzeczy. Inne jak tylko i wyłącznie, chyba ona też nie pochodziła z jakiejś szczególnie bogatej rodziny, zdaje się. Więc nie mogła nawet liczyć na to, że będzie, nie wiem, wydana za kogoś tylko i wyłącznie dla posagu. Więc jest to jakieś... To była dość ciekawa postać. Nie?
1: No.
4: Mi ona wcale nie pasowała, bym powiedział.
1: Mi też nawet przypasowała. Co tak teraz się patrzę i to nie jest brzydka kobieta. Znaczy, ona ma taką bardzo nieszablonową urodę i niehollywoodzką, tak? Ale to, wiesz...
4: Znaczy, w grze o Tron przedstawiono tą postać tak, a nie inaczej i podejrzewam, że to miało jakby z premedytacją. Książkę czytałem bardzo dawno, więc nie pamiętam jakby opisu samej postaci, ani jej wyobrażenia, szczególnie, że miałem nieszczęście przeczytać, najpierw obejrzeć 2 sezony, a dopiero potem czytać książkę. Więc automatycznie wyobrażenie postaci już zostało narzucone przez aktorów. Także nie pamiętam po prostu jej opisu z książki, jak była tam przedstawiona.
1: A powiedz, a sięgniesz po serial Sandman? Bo chętnie bym usłyszał
4: nie
1: twoją
4: sądzę.
1: Recenzję.
4: Nie mam, mówiąc szczerze, no nie...
1: Nie twoja bajka,
4: może,
1: trochę, tak?
4: Może się skuszę w przerwach jakichś gdzieś tam w wolnych chwilach. Wiesz coś, sięgnąłem po legendę pod tytułem Chłopaki z baraków i jestem zafascynowany.
1: Tak? No dużo osób jest tym zafascynowanych, a ja do tej pory nie obejrzałem. Nadrobiłem słynne Stranger Things i jestem zawiedziony trochę. Nie do końca, nie aż tak strasznie, ale spodziewałem się czegoś lepszego i czegoś, co mnie tak nie znudzi już po pewnym czasie. Tak szybko.
4: Mi się podobało nawet.
1: No nawet, no. Szczególnie na początku, no. A im dalej w las, tym, kurwa, tym mniej drzew. Tak idąc trochę na przekór powiedzonku, że więcej, to tutaj mniej. Im dalej w las, tym coraz mniej drzew.
4: No ja po ostatnio z seriali też sięgam właśnie jednak po klasyki. Obejrzałem sobie też słynny The Office, które jeśli ktoś się przedrze przez pierwszy sezon, zaczyna nabierać rumieńców. No to Stranger Things, tutaj mojej akurat małżonce się bardzo podobało Stranger Things, więc szybko nadrobiłem to, co obejrzała ona, i po to, żeby móc oglądać dalszy ciąg razem. Jesteśmy gdzieś tak w połowie czwartego sezonu i jak będzie mieć czas, to dokończymy. Natomiast no tutaj pewnie byłbym bardziej zafascynowany tym Lucyferem czy Sandmanem, tak, gdybym miał po prostu do czynienia z wcześniej z komiksem, a nie miałem, tak, więc jakby tak mnie nie ciągnie, ale z drugiej strony, skoro jest tak głośno omawiany, całego tego Squid Game, tak, nie obejrzałem nadal. Nie wiem, czy sięgnę kiedykolwiek.
1: Dobry serial. Moim zdaniem bardzo taki trzymający w napięciu, także wiesz, że cię ciekawi, co tam będzie dalej. Niestworzone rzeczy tam się dzieją, zaskakuje cię coś, nie? To ja lubię takie seriale, które po prostu ciągnie. Wciągają. Stranger Things mi się spodobał, bo ten klimat późnych lat 80., tak? Jakoś, więc fajnie było trochę się cofnąć. A co jeszcze chciałem powiedzieć, zapomniałem. A myślę, że Sandman może ci się spodobać, bo to jest dosyć ambitne dzieło. Tam jest dużo retrospekcji historycznych, bo się nagle cofa do roku 1400, 1500, 1600 i na przykład płynnie jest pokazane, jak zmieniały się czasy, nie? I co 100 lat Władca Snów spotyka się z człowiekiem, który doświadczył przekleństwa życia wiecznego i rozmawiają ze sobą, jak się zmienia świat, jak potoczyło się życie tego człowieka. No wiesz,
4: taki
1: sama...
4: wywiad z wampirem trochę.
1: Trochę jak wywiad z wampirem to jest, trochę jest jak horror, no wizyta w piekle Władcy Snów, gdzie przybywa, żeby odzyskać swoje artefakty skradzione. Trochę magii, ale takiej, wiesz, nie magii, właśnie jak tu kolega wcześniej mówił, Harry Potter, tylko takiej magii, która przywodzi na myśl klimaty typu właśnie Crowley, nie? Zresztą to nazwisko pada w tym serialu też, czyli taki satanizm troszkę się tam pojawia, różne demony są i to jest taki poważniejszy, tam się nie strzelają, nie ganiają, wręcz przeciwnie, jest trochę dłużyzny są wręcz. Niektórych ten serial uśpił, na przykład jeden recenzent mówi tak: na pierwszym odcinku zasnąłem, na drugim zasnąłem, na trzecim zasnąłem, ale może taka specyfika, w końcu mamy do czynienia z Władcą Snów, nie? Se zażartował, ale ciebie nie sądzę, żeby znudził ten serial. Macieju, nie dzwoń na razie, ja już pisałem, że pojedynczo dzisiaj odbieram.
4: Zareklamowałeś na pewno, zaciekawiłeś mnie, poczekam jeszcze być może, tylko obawiam się, że jak będzie audycja poświęcona serialowi, to też znowu będzie pełno spoilerów.
1: No będzie, na pewno. Jak zrobię audycję o Sandmanie samodzielną, już niebawem, może nawet w poniedziałek na przykład, to na pewno będzie dużo spoilerów, więc jak ktoś...
4: Do poniedziałku nie zdążę na pewno obejrzeć.
1: Ja wchłonę dzisiaj do końca cały sezon i żałuję, że tylko 10 odcinków. Trudno. No, ale najbardziej to mnie wkurzyła ta murzynka śmierć, no bo robienie z białej gotki murzynki to jest jak dziwne. Chociaż z drugiej strony, wiesz, jak mówiłem, samo to dzieło Neila Gaimana było przepełnione takimi, było takie trochę genderowe. Oczywiście w latach 80., 90. nie znano takich pojęć za bardzo chyba jeszcze. Nie było takiej szajby, ale było trochę takie, więc to nie jest coś, jakieś ciało obce nagle, nie? Tu się pojawia. A poza tym, wiesz, takie istoty dysponujące boską mocą wręcz, bo są jak bogowie, ten sen, śmierć, rozpacz, bo to jest całe takie rodzeństwo. Rozpacz, maligna, nadzieja, śmierć, sen. Oni są wielkimi władcami kształtującymi naszą rzeczywistość, dysponują przepotężnymi mocami, no to oni mogą sobie wyglądać jak chcą niby, nie? I zresztą to robią, bo zmienia się trochę wygląd tego Władcy Snu. On sobie na poczekaniu zmienia trochę swój wygląd, fryzurę, strój. Wiesz, jego bogów, demonów to tak nie obowiązuje to, co nas ludzi, ta wierzchnia powłoka, nie? Nie ogranicza tak ich. Więc może być i czarnoskóra śmierć. No ale...
4: Znaczy powiem ci tak, że gdyby tworzono to od podstaw, to nikt by się nawet nie zająknął. Problem polega na tym, że jest ta adaptacja i automatycznie to wyobrażenie pierwotnych postaci masz na podstawie komiksu, tak? Natomiast trzeba jednak też pamiętać i jakby też tym się usprawiedliwiają także władcy Tolkiena, Jezus Maria, twórcy Tolkiena, twórcy Pierścieniów Władzy, tak? Że jakby ta produkcja nie jest adresowana do fanów, wbrew to nie jest coś, co ma przede wszystkim przyciągnąć ludzi, którzy ten komiks czytali. Ma się zrobić głośno, bo jest to oparte na słynnym komiksie, ma się to zrobić głośno, bo jest to oparte na w jakiś sposób na Silmarillionie czy innych tam niedokończonych opowieściach czy listach Tolkiena, tak? Ma się zrobić głośno, ale ten szum ma przyciągnąć osoby, które w fandomie nie siedzą. I stąd możliwość jakby nawet nie chodzi tutaj nawet o to, że się odstępuje w wierności od oryginału, tak, na zasadzie takiej, żeby uwepchnąć tam jakąś polityczną poprawność, tylko to jest tłumaczone tym, że współczesny widz, który nie zna danego dzieła w oryginale, on oczekuje, że zobaczy pewne rzeczy, które widzi wszędzie. I to, tak oni to tłumaczą i to nie jest w gruncie rzeczy zupełnie wyssane z palca, natomiast jednak uważam, że oczekiwania widzów są budowane na podstawie jednak, wiesz, krytyków, nie wiem, tam w New York Timesie, Washington Post i innych tego typu, wiesz, mediów, które promują pewnego rodzaju postawy. Takie jest moje zdanie, tak? I tak jak mówię, gdyby te dzieła były tworzone od zera, od nowa, byłby to zupełnie nowy świat, tak? Wtedy, w tym momencie nikt by się tutaj nie byłoby żadnych głosów sprzeciwu, nikt by nie mówił, że coś nie pasuje. No, z nowy świat wszystko pasuje. Ale jeżeli robi się jednak adaptację świata, który został stworzony, opisany, dopracowany, to tak jak mówię, jestem zwolennikiem wierności literackiej w miarę możliwości, czy historycznej w miarę możliwości. Stąd takie kwiatki jak ciemnoskóre elfy, ciemnoskóry Achilles, czy ciemnoskóra Anna Boyle, to są rzeczy, które po prostu no, mnie przerastają.
1: Ale co do twórczości Tolkiena, to może nie fanom też się coś należy, może nie wszystko musi być tworzone dla fanów i można coś zrobić tylko dla niefanów. Fani dostali już swojego Władcę Pierścieni.
4: No nieprawda.
1: No jak to nieprawda?
4: Nie no, bo adaptacja Jacksona jest świetną adaptacją, świetną, ale mało wierną.
1: Chyba dość wierną.
4: Nie, absolutnie.
1: Ale może, słuchaj, może ty po prostu nie bierzesz pod uwagę tego, że film wymaga jednak pewnych zmian, że to nie jest książka.
4: Biorę to pod uwagę właśnie, dlatego się bardzo na Jacksona nie gniewamy. Natomiast na Amazon się gniewamy. No. Dlaczego? Dlatego, że dało się zrobić świetną adaptację z olbrzymi naciągnięciami i pomimo olbrzymich wręcz niezgodności z oryginałem w niektórych miejscach, trylogia Władca Pierścieni jest świetna. W Hobbicie już zaczęło być trudno. Już było ciężko to przegryźć, ale się dało od biedy, tak? Natomiast jakby Pierścienie Władzy wniosły to na nowy poziom.
1: Ale Hobbit był trochę dla dzieci bardziej książeczka też, bo ja pamiętam, że czytałem sobie jako dziecko i film był taki dziecięcy, ten Hobbit, bardziej taki mniej na poważnie, nie? Więcej jakichś tam pościgów, śmiesznych scenek, nie?
4: No, no nie i tak, o to chodzi. No. Bo to, że tam są jakieś śmieszne sceny, to rzeczywiście książeczka jest bardziej dedykowana do młodszego odbiorcy, nie da się ukryć, tak? Więc tam akurat scena mycia naczyń w domku Bilba jest akurat bardzo wiernie pokazana. Jest naprawdę zrobiona świetnie i co prawda u ludzi, którzy nie pamiętali Hobbita, wzbudziła ona pewnego rodzaju konsternację. Tak, każdy, kto Hobbita miał w pamięci, wiedział, że ta scena była i ona była naprawdę nakręcona super. Problem się zaczynał po prostu później. Dodano dodatkowe postaci, jak na przykład tą elfkę, której imienia nie pomnę. Dodano wątek miłosny pomiędzy elfką, tą właśnie elfką, a krasnoludami. Zmieniono zupełnie scenę śmierci Thorina dębowej tarczy. Dodano zupełnie niepotrzebne walki. Dodano na przykład scenę ataku na krasnoludy uciekające z Pałacu Króla Elfów. No, dodano bardzo wiele rzeczy, które były zupełnie niepotrzebne i ominięto bardzo wiele rzeczy, które były bardzo istotne. Hobbit jest naprawdę słabą adaptacją. Jest tak jak, nie wiem, tam powiedzmy trylogii Władcy Pierścieni można dać 8 na 10, 7 na 10.

0: niesamowicie. Mam nadzieję, że uda się też to przynajmniej to osiągnąć w produkcji Amazona, bo to też nie jest takie oczywiste.
1: Czy boję się, że boję się po prostu, tak jak adaptacja Jacksona kładła nacisk na rzeczy, które w książce są w gruncie rzeczy traktowane po macoszemu, tak jak w Hobbicie Bitwa Pięciu Armii, to jest tam, nie wiem, pół strony czy dwie, tak samo sceny bitew, które są, wiesz, bardzo wyeksponowane w adaptacji trylogii, w książce są opisywane bardzo krótko. Nie ma tam, że tu podniósł miecz do góry, ciął go w lewo, a tu sparował, rozumiesz, nie? Tolkien nie zajmuje się tego typu graficznym opisem bitw. One są często skwitowane kilkunastoma słowami, kilkunastoma, wiesz, zdaniami. Wiadomo, że film rządzi się swoimi prawami i te właśnie sceny są tam wyeksponowane zdecydowanie ponad miarę, prawda? Natomiast jest to zrozumiałe, natomiast ilość jakby to, w jaki sposób przedstawiono tam świat, jest po prostu troszeczkę odrażający. To znaczy w filmie przykładowo Rohan jest przedstawiony jako dosłownie dwie wsie, tak? Czyli jest jedna wieś, którą spalono, druga wieś, w której mieszka Theoden, a trzecia wieś to Helmowy Jar. I kurwa koniec. A ten kraj jest olbrzymi. Tam mieszkają setki tysięcy ludzi. Tam są tysiące wsi i miasteczek. To był wielki, wielki świat. To samo z Gondorem. Gondor przedstawiono, jakby się składał ze zrujnowanego z Gilead samego tego miasta, tak? Minas Tirith. Dobrze pamiętam? Źle, nie jestem pewien. Przepraszam z góry za pomyłkę, jeśli popełniłem. No to tak, wiesz... Przed Gondorem nie ma żadnych wsi. Tak wygląda, to wygląda, jakby było miasto i dookoła niego łąka. A gdzie wszyscy ci chłopi? Gdzie cały folklor tego wszystkiego? Jak kiedy patrzysz na armię Gondoru, wszyscy wyglądają tak samo, jakby ich, wiesz, odlano z jednej formy. Tymczasem armia Gondoru to były setki hrabstw, marchi i innych jakichś jednostek organizacyjnych. Kiedy weźmiesz sobie nawet opis Tolkiena i przeczytasz sobie przemarsz wojsk Gondoru jeszcze przed bitwą z armiami ciemności, tam będziesz miał opis kolorowych wojsk. Każda armia w innym stroju, wszyscy inne zbroje, mają swoje własne proporcje. Opis wodzów, jednego, drugiego, trzeciego, czwartego. To jest ciekawe, że tu Tolkien poświęcił ogromną ilość czasu na to, żeby to opisać. W filmie tego nie ma. W filmie wszyscy wyglądają dosłownie, jakby, tak jak powiedziałem, jakby odprasowano z jednej formy.
0: No bo odprasowano ich z jednej formy i to w, ja wiem, i to w sensie, wiesz, dosłownym, problem... no bo te pancerze z gumy to produkowano, w jakiś tam sposób je odlewano, no to jest, ja to jest rozumiem, dokładnie tak jak powiedziałeś, i to w sensie
1: tych
0: dosłownym.
1: Tych armii było wiele, a pokazano jakby Gondor składał się z jednego malutkiego miasta.
0: No i pieniążki,
1: wiesz, problem jakby z zabrakło. Adaptacją Jacksona polega na tym, że w pierwszej części mamy do czynienia z... Dobrze się rozkręca, mamy do czynienia z jakimś ciekawym światem, różnorodnym. Najpierw mamy ten Hobbiton, potem mamy Bre, potem mamy Rivendell, potem mamy wiesz, dochodzą do tej Morii, tak? Mamy bardzo ciekawy świat, świetnie rozbudowany. Ta pierwsza część jest genialna po prostu. A potem świat się nagle, wiesz, pamiętaj, że poświęcono 3 godziny na fragment książki, który zajmuje... No 1/3, nie? A pozostałe wątki są tak bardzo ścieśnione, ten cały świat tak się maksymalnie kurczy, tak po prostu się miniaturyzuje, że po prostu no jakby nie jest to fajne. No, fan Tolkiena będzie widział to wszystko i dlatego będzie mówił, że ta adaptacja jest średnia. Nawet nie dobra, jest średnia. Film jest dobry, ale adaptacja jest średnia. I my to oczywiście rozumiemy, dlaczego to się stało. Natomiast mamy swoje jakby zarzuty. Można to było zrobić lepiej. Dużo lepiej.
0: Wszystko
1: się wcale nie wielkim kosztem.
0: No,
1: natomiast Hobbit to już jest porażka. To już jest klęska. Fajnie, że wprowadzić dużo wątków z Silmarillionu czy z innych jakby dzieł powiązanych, które tam były wydawane przez syna Tolkiena, bo to bardzo obogaca historię i dodaje bardzo wiele smaczków, których jakby z samego Hobbita się nie dowiesz, ale ci, którzy znają

0: jakby całe realia, no to odbierają to jako tylko dodatkowy koloryt, dodatkowy smak, ten świat staje się większy, bo Hobbit jest naprawdę prostą historią, prawda? I to dodaje jakiegoś kolorytu. Fajnie umieszcza pewnego rodzaju wątki, które były wyjęte, jakby w Hobbicie nie są opowiedziane, a gdzieś tam działy się chronologicznie w tym samym okresie, jak choćby wyprawa Gandalfa czy całej Wielkiej Rady do Dol Guldur. Natomiast jest to wspomniane, to super, natomiast jakby same główne wątki niestety są popsute, poddawane są rzeczy, które są zupełnie niepotrzebne. Ja rozumiem po co, bo pewnie byłoby bez tych skakania Legolasa wbrew grawitacji, wbiegania, kurcze, po spadających schodach do góry, kamieniach do góry. Jezus Maria, jaka to straszna jest ta scena. Przepraszam, przypomniałem o sobie, nie mogę przeżyć.
1: I na tarczy, jak na deskorolce, nie?
0: Tak, ale to było w drugiej części akurat Władcy Pierścieni, to jeszcze było do przebolenia. To jeszcze było do przebolenia naprawdę, nie? Ale w Hobbicie on tam jakaś wieża się rozpada, już nie pamiętam dobrze, ale jakaś tam wieża się rozpada, a on wbiega po tych kamiennych blokach do góry wbrew grawitacji, rozumiesz? No i jest coraz wyżej. To jest dosłownie jakbyś grał w platformówkę. To jest taka scena, która jak ktoś to grał w platformówkę, to doskonale to pamięta, tego typu motywy, nie? Że skakałeś do góry po spadających głazach szybciej niż umożliwiała cię to grawitacja, nie? No proszę, to jest straszne, to jest smutne. Nie przeczę, że były tam detale. Dobre rzeczy, bo tam były świetne fragmenty, nie?
1: Czepiasz się detale tam.
0: No, być może.
1: To troszkę, ale czasem miło się trochę poczepiać, jak się jest fanem w szczególności, no, takiej twórczości.
0: No, pewnie tak. Pewnie
1: ja
0: tak.
1: Też tu, no, wiesz, do różnych szczegółów i detalach mówię, niuansach związanych z Sandmanem. Wiesz, co mi się ciekawa scena tam przypomniała, która fajnie pokazuje tą umowność ras, płci, która jest w tej twórczości Neila Gaimana. Kiedy Morfeusz zjawia się w piekle właśnie po swój artefakt, to przechodzi jakąś tam drogę do zamku Lucyfera, go prowadzi jakiś demon i on napotyka uwięzioną w jakichś piekielnych czeluściach czarnoskórą kobietę. Okazuje się, że to jest jego dawna kochanka, którą na początku ludzkości znał i był zakochany w ludzkiej kobiecie. Ona go zdradziła. No do tego, do dzisiaj jej nie wybaczył, choć minęło tyle tysięcy lat. 10 tysięcy lat, coś koło tego. I jest pokazane, jak ona widzi tego bladego, białego Morfeusza. Widzi go jako murzyna, bo on jest bóstwem dla niej, murzyńskim bóstwem, i ona go widzi jako czarnoskórego. Ma taki obraz jego, nie? On jest, i ten Morfeusz w komiksie było dokładnie to samo. On przybiera często inną formę w innej kulturze. Inna kultura go widzi inaczej, ma inną powierzchowność, nie? No.
0: Ma to swój sens, wynika to z tego, że o wiele przyjaźniej podchodzimy do osób, które wyglądają w taki sposób, jak znamy. To jest ta kwestia identyfikacji, swój wróg, prawda?
1: No, Jezus Chrystus w krajach afrykańskich jest pokazywany jako murzyn.
0: Ma to swoje uzasadnienie.
1: No i dokładnie tak samo z tym Sandmanem jest też, niektórzy go widzą jako czarnoskórego. My też sobie naszego Boga, wszystkich bogów, jedynego Boga, ja jestem, który jestem, wyobrażamy sobie raczej jako białego dziadka z brodą, nie murzyna. Ale Morgan Freeman wcielił się w Boga, tak? Odgrywał rolę Boga.
0: A zwróć uwagę, że nikt na to nie narzekał. Nikt.
1: Nikt. Wszystkim to przypasowało. To jest ciekawe.
0: Genialna kreacja swoją drogą.
1: No. To jest ciekawe. Ale to było takie prowokujące i fajne, ale takie prowokujące w fajny sposób, nie? Bezinwazyjny. Takie, że po prostu się uśmiechniesz pod nosem. Nie wiem, może wszyscy lubią po prostu aż tak bardzo tego aktora i się to przelało jakoś.
0: Bardzo, bardzo inteligentny człowiek i bardzo wiele ciekawych rzeczy można się od niego dowiedzieć, choćby i z wywiadów. Ale tak jak mówię, znaczy, wiesz, to, co mówiłeś wcześniej, jakby to, że traktowano czarnoskórych, czy ogólnie, nie wiem, aktorów z innych etnosów w sposób dyskryminujący w przeszłości, jest oczywiście prawdą, bo wiesz, pierwszy krok to był ten Oscar dla tej ciemnoskórej aktorki, która grała w Przeminęło z wiatrem, oczywiście ani nazwy postaci, ani samego nazwiska aktorki sobie nie przypomnę, tak? To był taki pierwszy duży krok, ale tak jak mówiłeś, była ona postacią służącej, nie? Tylko, że w tamtych realiach tak wyglądał świat, prawda? I wiesz, nie było tak, takiej sytuacji jak teraz, że będziesz miał do czynienia z osobami bardzo majątnymi, nie tylko będą to osoby białe, prawda, tylko będą to też osoby pochodzące z innych grup etnicznych, prawda. To się zmieniło. Kiedyś tak raczej nie było, a nawet jeżeli jakiś ciemnoskóry stawał się naprawdę majętny, no to też zawsze był jednak traktowany w sposób no, dyskryminujący, no, bo to, no, to są fakty, takie były realia, więc z tego to wynikało i dobrze, że się to w kinie zmienia, natomiast żeby to się, tak jak mówiłeś wcześniej, żeby się to nie przechyliło w drugą stronę, bo też odnoszę wrażenie, że jest tego za dużo. Ciemnoskóry Achilles czy ciemnoskóra Anna, bo to są rzeczy, które mnie zdecydowanie przerastają.
1: To się jakoś tak ogólnie ta zasada w życiu sprawdza, że nie wolno nic robić na siłę, zbyt nachalnie i to wszystkiego się dotyczy. I myślę, że po prostu muszą następować też stopniowo pewne przemiany w życiu. Tak jak, no, wiesz, no, Neil deGrasse Tyson, astrofizyk, czarnoskóry, musiał się pojawić, musiały się takie osoby pojawiać, zaistnieć, pokazać, że czarni też potrafią być wykształceni, musieli się zacząć pojawiać prawnicy, lekarze, czarnoskórzy, żeby potem to w filmie pokazywać. Nie można było na siłę wymyślać sobie, bo byłoby to debilowate, nie? Jak zauważyłeś, że sam, że realia były inne, no to nie można było, no, podkoloryzowywać rzeczywistości na siłę, bo byłoby to sztuczne, nienaturalne i zakłamane, a właśnie z tym mamy trochę dzisiaj do czynienia, że to się zaczyna takie być sztuczne, zakłamane i wymyślone z dupy coś, a musi to iść współgrać z przemianami, które następują w realnym świecie, nie? Jakoś.
0: Całkowicie się z tobą zgadzam. Zresztą to, jak bardzo jest to na siłę robione, to zauważają też same osoby, chociażby czarnoskóre, tak. Sam Morgan Freeman o tym mówił, ale nie tylko. Na przykład świetny był wywiad, który przeprowadzała para studentów ciemnoskórych z jakiegoś uniwersytetu z bardzo znanym ekonomistą Thomasem Sowellem, też ciemnoskórym człowiekiem, niesamowicie inteligentny i bardzo zasłużony tutaj na polu szerzenia wolnego rynku, i gdzie tłumaczy on właśnie, jak bardzo wszelkiego rodzaju przywileje ekonomiczne dla osób ciemnoskórych tak naprawdę robią im krzywdę. Tutaj mówimy, wiesz, o polu ekonomicznym, ale to samo będzie moim zdaniem w każdym innym polu. Jeżeli będziesz miał sytuację, w której osoby ciemnoskóre będą miały jakieś dodatkowe punkty, czy jakieś dodatkowe przywileje, czy na przykład na studiach, no to doprowadzimy do sytuacji, w której jeżeli lekarz będzie ciemnoskóry, ty będziesz miał obawę, czy on został lekarzem dlatego, że faktycznie był dobry i zdał egzaminy, czy też dlatego, że uczelnia musiała wyrobić normy w ilości ciemnoskórych absolwentów. I wtedy dopiero tak naprawdę ci ciemnoskórzy lekarze, którzy zasługują na to, żeby, wiesz, być traktowanym w pełnym szacunku, bo są świetnymi specjalistami, ci lekarze ucierpią. To jest tak naprawdę polityka, która krzywdzi samych ciemnoskórych. I takich rzeczy można przytoczyć w każdej branży. Nie?
1: Dokładnie. A tak z innej beczki trochę, okazuje się, że Korwin Mikke ma duże zapasy cukru, bo no, znany jest z tego, że słodzi, jak tu czytam, 7 łyżeczek do herbaty, bo musi mieć energię. To takie też trochę śmieszne, bo to w komunizmie czy w naszym PRL-u tak reklamowano cukier, że on krzepi, że dodaje siły, energii.
0: To było
1: energii.
0: W 20-leciu międzywojennym.
1: Tak? Aha, a za PRL-u nie było, że cukier nie. Krzepi tych plakatów?
0: Nie. Cukier krzepi to jest okres 20-lecia międzywojennego. To aha. Bodajże też było to ze względu na to, że państwo miało monopol na produkcję cukru, więc w ten sposób jakby zachęcano ludzi do tego, żeby go kupowano, mimo tego, że był wielokrotnie droższy niż powinien być. W PRL-u dostępem do cukru był mniejszy lub większy problem, więc starano się nie reklamować nic.
1: No tak, jakbyśmy się cofnęli jeszcze dalej w tył, to podobno kiedyś cukier w ogóle to był luksus dla możnych, nie? I takie rzeczy jak jakieś tam ciasto z cukrem, galaretki, czy słodzenie sobie to był luksus całkowity. Znaczy, czytałem, że po prostu, może nie jakiś super, no bo taki zwykły robotnik, który sobie pracował gdzieś tam w jakiejś hucie czy coś, to musiałby całą swoją dniówkę przeznaczyć na kilogram cukru. No to mógł teoretycznie, no ale to tak jakbyś dzisiaj...
0: Gdzieś w XIX wieku być może.
1: No jakoś
0: później
1: tak.
0: Troszeczkę chyba, było tak. Lepiej. Tak jak mówię, w Polsce, tej dwudziestoleciu międzywojennym, niestety nie wiem, jaka była cena cukru za kilogram, ile trzeba było za to płacić. No w PRL cukier był po prostu na kartki. No, tyle to pamiętam po prostu. Była jedna kartka, jeden kilogram cukru na miesiąc.
1: No ale popatrz, to zabawne, że my narzekamy dzisiaj, że cukier poszedł tak w górę. Przy okazji mogę wspomnieć, że w Środzie Śląskiej faktycznie, słuchajcie, wszystko tańsze jest, bo czytam, że w niektórych regionach Polski cukier nawet po 9 zł, po 7, po 8, dochodzi do 9, a w Środzie 4,99 cały czas i dużo rzeczy tu jest tańsze.
0: Zawsze znajdzie się paru cwaniaczków, którzy chce zarobić na panice wywołanej przez media. Należy się temu po prostu nie poddawać. Faktycznie są reklamy na Allegro, widzę cukier po 16-20 zł, ale za co? Nie wiem. A nie, to jest reklama książki o cukrze, dobra. O Boże, święty kochany. No, tak, no Janusz Korwin-Mikke słynie z tego, każdy to tam zna troszeczkę bliżej tą postać, a szczególnie jeżeli oglądał dokument Tomka Agenckiego, Korwin The Movie. No to wie, że Korwin słodzi jakieś 5, 6 czy 7 łyżeczek chyba nawet, prawda?
1: No 7 właśnie, tu napisane jest.
0: I co jest istotne, on to miesza, bo tutaj mieliśmy wcześniej krótką dyskusję na temat dobrego polskiego kina, które dobre było kiedyś, dawno temu, teraz niestety z wyjątkiem małych perełek podwiercających reguły, to raczej to kino zsiepałkę, z tego co się orientuję, bo też nie śledzę. To było w którymś filmie, niestety nie pamiętam w tym momencie już którym, taka scena, kiedy ktoś się tam pyta, czy słodzi pan, a owszem słodzę, nie? Ile? 5, ale proszę nie mieszać, bo nie lubię słodkiej.
1: A nasz wielki mędrzec narodowy, noblista, twierdził chyba, że herbata się robi słodsza od mieszania. Nie, on mówił, że jak masz pan gorączkę, to pan zbij termometr, czy coś takiego. Ale ja kiedyś sobie o tym myślałem, herbata faktycznie, można powiedzieć, że w pewnym sensie robi się słodsza od mieszania. No bo...
0: No właśnie nie robi się.
1: No robi się, bo...
0: No nie, przysłowie mówi, herbata nie robi się słodsza od mieszania.
1: A ja właśnie będę to kontestował, że jednak się robi w pewnym sensie, ponieważ... Dobra, to powiem, że robi się szybciej słodka od mieszania.
0: A, no to tak, no, jeśli chcesz na... polegać na procesie dyfuzji, dobrze pamiętam, czyli tego samoistnego rozchodzenia się cząsteczek rozpuszczonego cukru w cząsteczkach wody, no to zajmie to dłużej. No mieszanie to przyspiesza zdecydowanie.
1: No, także Korwin, ale że Korwin tyle cukru, to przecież to niezdrowe jest. To on taki mądry i...
0: On to traktuje jak energy drink.
1: A może by się mogło okazać, że zajadanie się cukrem jest zdrowsze niż ciągłe picie energetyków, tak jak ja to robię na przykład.
0: No ale to co jest w takich energetykach? Oprócz, podejrzewam, że cukier na pewno, jakaś tam pewnie kofeina. Jakaś tam guaranina pewnie, nie wiem co tam jeszcze można dodawać do tego syfu.
1: No syf jak syf, wiesz, jak się poczyta, myślę, że trochę są zdemonizowane te energetyki, bo faktycznie no, nie ma w nich jakichś takich strasznych rzeczy. Więcej chemii widzę w jakichś rozpuszczalnych kawkach, tam jest cała tablica Mendelejewa. W ogóle w jedzeniu często są gorsze składniki, a taki energetyk to faktycznie kofeina, trochę soku, jakiś kwasek, tauryny, kiedyś dawano taurynę, dzisiaj chyba ją zastępują faktycznie kofeiną, guaraną. No, też nie czuję, że mi jakoś szkodzą, bardziej mi szkodzi alkohol, dlatego przestałem pić, nie będę już chyba w ogóle pił alkoholu. Alkohol to jest w ogóle zło.
0: Zapomniałeś o alkoholu i aż zechciało mi się otworzyć piwo, a mam jak na złość w lodówce tylko Weizenbocka i nie jestem ich wielkim fanem, ale z braku laku weźmiemy ich Weizenbocka.
1: Dobrodziej twierdzi, że nie jest to demonizowanie i że to jest syf. No ale czy jakiś taki straszny syf, który ci będzie szkodził i jak porównać go z innymi rzeczami, którymi się raczymy, to faktycznie tak jest, takie zło, takie szkodliwe strasznie? No to uzasadnij, dobrodzieju, napisz, dlaczego to jest taki syf, bo może o czymś nie wiemy po prostu.
0: No ja nie śledzę akurat, nie jestem fanem również, więc nie będę się wypowiadał. Z tego, co się orientuję, to rzeczywiście na pewno spora część tego typu napojów to jest jednak dość mocno szkodliwa, więc pewnie trzeba dobrze wybierać, nie?
1: A powiedz jeszcze, Wudzu, masz jakieś przemyślenia odnośnie zaogniania się właściwie konfliktu, bo czytam jakieś bardzo niepokojące artykuły tutaj o tym, że rośnie napięcie w Strefie Gazy, że Korea Północna da 100 tysięcy żołnierzy dla Putina. Jakby włączają się w to wszystko coraz bardziej różne inne strony, znaczy różne inne kraje, nie? Coraz więcej się dzieje. Mówi się teraz, alarmują, że Rosja ma wycelowane rakiety w jakieś elektrownie atomowe. No straszne rzeczy się jakieś dzieją. Nie wiem, trzecia wojna światowa? Tuż, tuż?
0: Możliwe, no tego nie możemy wykluczyć. Pierwsza wojna światowa zaczęła się od zastrzelenia arcyksięcia Ferdynanda.
1: Jakiegoś Ferdynanda, ja tego nigdy nie rozumiałem. Jakiś Ferdynand kiepski z wąsami, ktoś go zastrzelił i wojna.
0: Jakiś Serb. Nie, no to był tylko kasus belli, to już tam pretekstu szykano od dawna. Wiesz co? No ciężko powiedzieć, zobaczymy. Sytuacja z Tajwanem się przede wszystkim zaogniła. Nie wiem, no właśnie, czy to była chwilowa eskalacja. Ciężko powiedzieć.
1: Chyba nie, no. Chiny, wydawało się, że po doświadczeniach ruskich z Ukrainą się wycofają z takiego pomysłu, żeby zajmować ten Tajwan, ale widać, że zupełnie nie.
0: Czy retoryki zmienić nie mogą, natomiast Stany Zjednoczone zaostrzyły swoją retorykę. I teraz jest pytanie, brzmi, do czego to jakby doprowadzi, nie? Natomiast jakby, jeśli oczekujesz tutaj ode mnie jakiejś dokładnej analizy, to niestety takiej ci nie udzielę. Byłem teraz na wakacjach, odciąłem się od tego całego szumu, jest mi z tym niezwykle dobrze. O. Teraz, wiesz, nadrabiam jakby trochę zaległości, ale jeszcze mediów nie otwieram zbyt często, więc mówiąc szczerze, nie, nawet nie bardzo wiem, jakby co się dzieje. Błogosławiona niewiedza, człowiek jest zdrowszy na pewno.
1: No super. Nie wiem,
0: co miałoby mi dać, tak by ta wiedza, to też nie wiem, kurczę, co dolar kupię, jest tak drogi już, że nie opłaca się kupować. Zresztą jeśli Stany Zjednoczone zaangażują się bezpośrednio w wojnę, to nie wiadomo, co się stanie z kursem dolara tak naprawdę, aż jestem ciekaw. Także nie wiem, co złoto. Złoto jest przereklamowane i to bardzo. Więc wiesz, no jedyne, o czym można myśleć, no to jest, jak ratować własne oszczędności. No i nie ma na to jakichś dobrych sposobów, obawiam się, w dzisiejszych czasach.
1: No, biorąc pod uwagę to, jakie dzisiaj warunki banki oferują, to nie opłaca się trzymać oszczędności raczej chyba w banku, a jeszcze dodatkowo możesz trafić na skam jakiś. No tak łatwo dzisiaj o to, aby ci przejęli konto, wyzerowali konto, nie? Właśnie ci skamerzy, o których wcześniej mówiłem, ukraińscy, to jest ta niepoprawność, że nie powinienem tego mówić, bo kanał zaraz skasują albo mnie okrzykną ruską onucą, jak wspomnę o tym, że jest cała zorganizowana jakaś wielka szajka skamerów ukraińskich, którzy na Orlen robią, na Orlen, czyli proponują wykupienie jakichś akcji Orlenu, coś takiego, zainwestowanie w ten Orlen.
0: Albo KGHM-u, to na YouTubie, ile reklam w ogóle.
1: A to Polacy już, a to Polacy. Z KGHM-em to Polacy, to polscy z kolei skamerzy, co pokazuje, że w każdym kraju są przekrętasy i różne zorganizowane grupy naciągaczy i w Ukrainie, i w Polsce. No w Polsce mieliśmy na KGHM, a Ukraińcy robią na Orlen. I to jest aż śmieszne, bo dzwonią wszyscy ci konsultanci, tam mówią z takim charakterystycznym akcentem, nie? Z akcentem charakterystycznym mówią wszyscy, co tam dzwonią i namawiają. No i bywało właśnie, że ludzie też potracili całe swoje oszczędności, ale to trzeba być bardzo nieroztropnym, żeby instalować jakieś aplikacje typu TeamViewer właśnie na czyjeś polecenie, dawać komuś jakieś piny, kody, bo tak to często się kończy. Wiesz, mówi ci konsultant, no ma pani problem, to, ale możemy tu pomóc zdalnie, proszę ściągnąć aplikację, wpisać tu linka, zainstaluj, a jaki tam pani ma PIN? Wiesz, i ludzie dają wszystko, instalują, no a potem się dziwią, że im ktoś przejął całe konto bankowe.
0: Mnie to, mówiąc szczerze, zniesmacza nie to, że są przestępcy, bo to jest oczywiste. Wiesz, jak masz jakąś masową emigrację, to zawsze się też razem z tymi normalnymi ludźmi przychodzą też z gniłe jaja. W Polsce też bardzo wiele problemów z przestępczością rozwiązało się dzięki otwartym granicom w Unii Europejskiej. Taka jest prawda. Więc jakby to mnie nie dziwi. To, co mnie trochę jakby zniesmacza w pewnym sensie, czy w jakiś sposób czuję się zawiedziony, to jest postawa państwa polskiego. Tutaj bardzo wiele osób wierzy w to, że państwo rozwiązuje jakieś problemy. Oczywiście jak w praktyce wychodzi, to wszyscy wiemy. Natomiast dziwi mnie to, że państwo mają do dyspozycji tak potężne narzędzie edukacyjne, jakim jest telewizja, nie potrafi zrobić jakiejś szeroko zakrojonej akcji informacyjnej o tym, że są cyberprzestępcy, jak działają. Naprawdę, 5 minut, kurczę, wiadomości i obejrzy to nagle mnóstwo starszych osób, a to one głównie one napadają ofiarami tego typu ataków. Osoby, po prostu, które o cyberbezpieczeństwie nie mają żadnej wiedzy, więc czy to byłoby takie trudne, żeby zamiast reklamy kolejnej o tym, jak to rząd robi wszystkim dobrze, jak to, nie wiem, tam Obajtek dał 30 groszy na Benę, czy coś tam, swoją drogą Bena spada ostatnio, czy to był taki wielki problem zrobić kampanię edukacyjną o tym, żeby nie instalować żadnych aplikacji, wiesz, no banki to robią, wysyłają wiadomości różnego rodzaju, ale banki to robią takimi kanałami, które są dla banków stosunkowo tanie, czyli robią to przez aplikacje, no ale mnóstwo osób nie ma aplikacji bankowych zainstalowanych to właśnie one najczęściej padają ofiarami tego typu przestępstw, więc już abstrahując od tego, że kto czyta te powiadomienia, nie? Naprawdę, to jest w tych miejscach, gdzie państwo mogłoby zrobić coś dobrego, faktycznie, to tam oczywiście jest. No. Nikt na to nie wpadnie. I to jest takie rozczarowanie. Znaczy, w gruncie rzeczy to czego się spodziewać można byłoby innego.
1: Po państwie, nic dodać, nic ująć.
0: Tak, tutaj obaj się zgadzamy w naszym sceptycyzmie do tej instytucji.
1: W najlepszym wypadku państwo może dzielnie walczyć z problemami, które samo generuje, nie?
0: No. To socjalizm, nie panie. nie państwo.
1: No, ale to, no właśnie, czemu nie zrobią kampanii informacyjnej właśnie na TVP, że nie instalować, proszę uważać, nie dawać kodów, już ile to osób by uratowało, ale nie, oni muszą pokazywać, jak Jarosław Kaczyński z gospodarską wizytą doradza przedsiębiorcom, jak prowadzić interesy.
0: Znaczy, wiesz co, akurat mnie stać na dopalacze, więc nie oglądam TVP, nie?
1: Dopalacze?
0: Nie wiem, pokazują.
1: Co, wódzu, nie polecam ci dopalaczy, to ryzykowne to jest ryzykowne.
0: Na temat fanpage'u, który gdzieś tam jest w internetach, że oglądam TVP, bo nie stać mnie na dopalacze. Jest taki pay podobno i podobno dość śmieszny, ale nie widziałem, więc...
1: Tutaj Dobrodziej pisze, że tu Gosia może wkleić o tym, że energetyki szkodzą, a ja właśnie widziałem taki materiał, który dowodził, że są trochę, że to się trochę wyolbrzymia tą szkodliwość, tak samo jak z chińskimi zupkami, które uchodzą za coś takiego najbardziej niezdrowego, co może być, a właściwie one są takie po prostu bezwartościowe. To nie jest tak, że one szkodzą, tylko są bezwartościowe, tylko że z jedzeniem jest tak, że jak się żywisz czymś bezwartościowym, to ci zaszkodzi, mimo tego, że tam nie ma nic wielce szkodliwego, to po prostu nie dostarczasz do organizmu wartościowych rzeczy i to ci zaszkodzi. To od tej strony można też patrzeć, nie? W ogóle człowiek powinien wodę pić, czystą wodę. Tak, bo czysta woda jest najlepiej absorbowana, wykorzystywana, a inaczej to organizm się gimnastykuje, jak oddzielić ten płyn z chemią, od różnych rzeczy. Wodę pijcie, wodę, nawadniajcie się. Człowiek powinien w ogóle dużo tej wody pić, więc jakaś taka butla z wodą mineralną powinna gdzieś tam stać u każdego.
0: Akurat to też jest mit podobno z tą wodą. To nie jest tak, że człowiek musi wlać w siebie ileś tam litrów wody, żeby być zdrowym. Wiadomo sprawa, że nie może się odwodnić, ale też można się wodą wręcz zabić, gdyby chcieć ją naprawdę wlać w siebie w potężnych ilościach. Natomiast jakby stanowisko tutaj większości dietetyków jest taka, że należy pić wtedy, kiedy ci się chce i tyle, ile ci się chce.
1: O, to ja mam taką dewizę, przez całe życie tak mam, że robię,
0: tak,
1: jak mi się,
0: zwłaszcza z alkoholem.
1: Robię jak mi się chce właśnie, to bardzo dobre jest.
0: To, co, na co można ewentualnie uważać, to jest, bo ja mam na przykład taką tendencję, to jest spróbować najpierw się napić, zanim się zje, bo często gęsto ludzie mylą pragnienie z jakby z łaknieniem, z głodem, tak? Czy a to często gęsto jest tak, że tobie się chce pić, ale widzisz jedzenie, więc sięgasz po jedzenie, bo w twojej głowie jest to, że jedzenie dostarcza ci też wodę zazwyczaj, tak? No bo owoce są źródłem też wody, więc jakby twój mózg działa tutaj nie do końca prawidłowo, no bo ty sięgając po chleb tej wody oczywiście po prostu nie dostarczasz.
1: Tak, zgadzam się. Mój mózg działa nie do końca prawidłowo. To masz...
0: Ja nie wiem, jeśli mój mózg do końca nie prawidłowo działa w tej kwestii i twój, to być może po prostu jest to błąd w mózgu, który wynika z dostosowań bioewolucyjnych, no jakby z przeszłości, tak? Być może jest to szersze. Podobno jest to dość częste u ludzi, że jak mylą pragnienie z, jakby takie łaknienie z łaknieniem, takim głodem i zamiast się napić, sięgają po jedzenie. I to jest błąd. Dlatego potem się jest grubactwem, ma się. Chociaż grubactwo tak naprawdę to jest oczywiście wina wolności, tak? No bo wolność to dobrobyt, dobrobyt to grubactwo wątroby, tak?
1: Grubactwo.
0: I choroby wątroby, tak? Bo czekaj, kapitalizm to wolność, a wolność to dobrobyt. Dobrobyt to grubactwo i choroby wątroby. No.
1: Czyli kapitalizm powoduje wątroby choroby.
0: Tak.
1: Wątroba gnije, jak człowiek za dużo pije, na pewno.
0: Dokładnie, dlatego uderz w kapitalizm.
1: No właśnie. Dobra, wódzu, to co? Wietrzymy antenkę, żeby nam wątroba
0: antenkę,
1: nie zgniła?
0: Dokładnie, ja się zbieram już generalnie spać, także tylko dokończę piwko jeszcze w waszym towarzystwie, ale tak, dziękuję ci za możliwość wypowiedzenia się i powiedzenia bardzo wielu rzeczy o żadnym znaczeniu.
1: No, to tymczasem, Boremlasem, hej, hej. No, jak ktoś miałby ochotę zadzwonić, to pamiętajcie, że trzeba się trochę wstrzelić. Dzisiaj akurat odbieram pojedynczo. Też ludzie, nie każdy też potrafi, mimo moich upomnień, napomnień, nie każdy potrafi nie przerywać, tylko się tam wstrzeliwuje co chwilę, więc jak takie dwie osoby by się na antenie w ogóle znalazły jeszcze, to już będzie totalny chaos, nie? Poza tym ja tu jestem najważniejszy, ja muszę ciągle gadać, a jak tu dzwoni dwóch, to ze sobą będą gadać, a ja co, cicho mam siedzieć? A takiego. Proszę się nie kłócić tu na czacie, bo tu jakieś zarzewie konfliktu znowu. No. Nie, wódzu akurat nie przerywa, to ja mu więcej przerywam, ale ja mogę, bo ja tu jestem pan kierownik.

0: A tym razem wstrzelił się Michaś. Mogę tak do pana mówić? Michaś? Czy nie bardzo?
1: Nie, Michał.
0: Michał, lepiej. To faktycznie zbytnie spoufalanie się. No, tu w ogóle na priwa piękne pytanie dostałem od słuchacza. Co tam? A wszystko git. Dziękuję, do widzenia. Co tam powiesz, Michał?
1: No, chciałem zadzwonić po prostu, żeby podnieść jakość audycji, to... Tak jest mój cel tutaj tego telefonu.
0: Podnieść, mówisz, podnieść. No zobaczymy, czy ci się to uda. Czy może w drugą stronę.
1: Z tego, co ja wiem, to słuchacze tutaj bardzo sobie cenią mój głos tutaj. Bardzo lubią, kiedy dzwonię, dlatego... No nie chciałem nikogo rozczarowywać i dlatego tutaj pozdrawiam was, słuchacze. Wiem, że czekaliście na ten telefon naprawdę od 20 godziny już, także stało się.
0: No to teraz z czymś takim wypalisz na pewno zajebistym, arcyciekawym i jeszcze zabawnym i dowcipnym i tak dalej, że aż się nie mogę doczekać, aż mi łydki drżą z niecierpliwości. Co ty takiego powiesz niesamowitego?
1: Co ja powiem? Ja się obawiam, że trzecia wojna zaraz wystrzeli. No, przez tą akcję z Tajwanem.
0: Już właściwie mamy trochę taką mini wojnę trzecią światową. Trochę.
1: No ale nie, może zaraz wywalić, wiecie, nie wiem czy sobie zdajecie sprawę, ale Ameryka zawsze pchała się do wojny i sobie jakiś tam zawsze ten pretekst chciała, próbowała zawsze wymyślić. I teraz się zdarza sytuacja, że jakaś tam pani, o kurczę, jak ona się nazywa, Nancy Pelosi chyba, że tam leci sobie gdzieś na Tajwan, a już wokół Tajwanu stoją chińskie okręty wojenne i mogą zestrzelić ten samolot. A jeżeli zestrzelą ten samolot, no to już Ameryka się nie wycofa, nie? Tylko pewnie będzie jazda z Chinami.
0: No kurczę, skoro pierwsza wojna światowa, to takim triggerem było to zabicie Ferdynanda Wspaniałego, jakiegoś, no to zestrzelenie samolotu dzisiaj albo jakieś odpalenie rakiety, czemu miałoby nie wywołać znowu? Wojny.
1: Zwłaszcza, że tej pani może nawet nie być na pokładzie, tylko to będzie taki fake news po prostu, że wystrzelili i zastrzelili, nie? I samolot spadł. I to będzie wystarczyło, nie?
0: I co tu robić jako Polska, jak się zachować, jak wszyscy ze wszystkimi się zaczną prać, to czyją stronę trzymać? Wszystkich mamy poobrażanych i skłóconych. To z kim tu coś robić? Tylko z Ameryką chyba możemy coś porobić.
1: Znaczy nie, no nasz kraj już jest rozkradziony, tak to wygląda, że po prostu już ostatki jeszcze ile się da, to jeszcze ukradną i pojadą sobie gdzieś w tropiki.
0: Evie Place pisze, że nie zestrzelili jednak, to czyli było coś tam o krok, tak? Coś było? Jakaś akcja, że mieli zestrzelić, a nie zestrzelili jednak? Czy o co chodzi?
1: Znaczy nie, bo ogólnie Tajwan ma wody swoje tam terytorialne, tak? No, są jakieś przepisy międzynarodowe, że chyba do 12 mil od linii brzegowej są wszystkie wody są twoje, to jest twoje terytorium, tak? Polska też ma swoje na Bałtyku. I po prostu już w rejonie tych wód, to znaczy chińskie okręty jakby naruszyły tą strefę i sobie tam wpłynęły po prostu i stoją i czekają, tak jakby się przygotowywali trochę do ataku na ten Tajwan. No i Tajwan też poprosił Amerykę o pomoc, no bo Ameryka tam też jest sojusznikiem Tajwanu, który tak de facto jest tak naprawdę jest prawdziwym tym rządem chińskim, tak? Bo te Chiny, które teraz mamy, to są wszystko komuniści, którzy się jakby wyłamali, wiesz, z tej Chińskiej Republiki Nieludowej, tylko co to była za republika? No były ogólnie kapitalistyczne Chiny i komunistyczne, tak? No, tak mniej więcej to wygląda. I do któregoś tam jeszcze roku w ogóle Tajwan był uznawany na arenie międzynarodowej i był członkiem ONZ-u, a teraz od jakiegoś czasu po prostu przez to, że Chiny urosły w siłę i potęgę, no to kraje się jednak, no brzydko mówiąc, liżą dupę Chinom, tak? No bo to jest wiadomo, handel, wymiana gospodarcza, na tym można zarobić dużo. Więc...
0: No straszne czasy, no jednak chyba każde pokolenie musi jakąś wojnę przeżyć. Teraz nie ma innej możliwości. I my też doświadczymy. Jackowski ma straszliwe wizje. Twierdzi, że czeka nas konflikt o wiele gorszy, zakrojony na szerszą skalę niż Ukraina-Rosja. No ale Jackowski. No, to jest taki czas, że nie trudno być jasnowidzem w sumie i takie rzeczy mówić, nie? Trochę.
1: Mnie martwi, że teraz żółtki będą jechać na Ukrainę, pomagać ruskim walczyć, nie? To nie jest dobry objaw. Mimo wszystko. To jest coś,
0: Żółtki.
1: coś jest nie tak, wiesz, a żółtków jest na świecie tylu, że oni jakby chcieli, to by nas zadeptali wszystkich, by się po prostu przeszli po nas w butach, nie?
0: No tak nieładnie mówisz, trochę żółtki. To rasistowskie jest.
1: Nie wiem, mnie uczyli, wiesz, ja jestem z takiego pokolenia, z takiego rocznika, że mnie w szkole uczyli, że są czarni, są żółci, są biali.
0: Ale
1: I...
0: żółtki to wiesz, to jak Polaczki trochę, nie? To nieładnie tak.
1: No żółci, przepraszam, no.
0: Żółtki, Szwaby, Ruchole, Hamerykany, Francuziki, Żabojady. No.
1: No nie wiem, mnie uczyli w szkole, wiesz, że Murzyn to jest Murzyn, nawet miałem lekturę Murzynek Bambo i nikt z tego nie robił, wiesz, problemu, a teraz powiedz Murzyn, gdzieś to zaraz będziesz niepoprawny politycznie i w ogóle, co to w ogóle jest, żeby mi przychodził 10 lat młodszy gówniarz i on mi mówi, że słuchaj, jesteś rasistą, bo mówisz Murzyn na Murzyna, no a jak mam mówić? Asfalt, bambus?
0: Przestań, nie no, no, co czuć w tobie, że jesteś trochę rasistą jednak.
1: Wiesz co, znaczy...